0: science fiction i jeszcze konserwatywny. Znów mamy jakąś przeciwwagę, dwie różne strony.
1: Kurczę, jeszcze jeden mi się przypomniał, a to mój ulubiony, w sensie, bo obejrzałem jego najwięcej filmów. Takie głupie teksty wali Liam Neeson w tym Taken, jak mu córkę zabierają cały czas.
0: Cały czas? Dobrze to podsumowałeś, bo w sumie trzy części wyszły tego Taken, tej uprowadzonej, i ciągle mu tą córkę zabierają. No.
1: Oddajcie córkę.
0: Weźcie w końcu, przestańcie mi tą córkę uprowadzać, bo wszystkich już powybijam i już nikt nie zostanie, no jakbyście mi ciągle córkę.
1: Fajny miał ten tekst, jak dzwonił tam, mówi, że nie wiem, kim jesteś.
0: Słynny tekst.
1: Ale jeżeli nie oddasz mi ten, mam pewne umiejętności, znajdę cię.
0: Nie wiem, kim jesteś, ale wiedz, że zajmowałem się takimi sprawami, coś tam i mam wieloletnie doświadczenie w łapaniu takich śmieci jak ty. Jeśli nie oddasz mi córki, to znajdę cię, przysięgam i już to, już wychodzę, już jadę, kurwa.
1: Jadę, już biorę taryfę. Nie, ale faktycznie Liam Neeson miał te swoje teksty, takie no. Dosłownie szlagiery i to było całkiem przyjemne. Wiadomo, że to też jest kicz w pewnym sensie, ale on to fajnie grał. Mi się wydaje, że z takich właśnie twardzielów Liam Neeson właśnie w tych filmach Taken, on w miarę tak dobrze udawało mu się pokazać faktycznie takiego twardziela. Także...
0: Bardzo, on jest świetny. O Liamie Neesonie Seagal się wypowiedział, że też to nic nie potrafi. Znaczy, być może Liam Neeson nie jest jakimś wielkim fighterem czy coś, ale w jego filmach, zwłaszcza właśnie w Taken, jest naprawdę fantastyczna choreografia walki, świetna praca kamery i to, jak on walczy, zostało fajnie pomyślane, bo on walczy troszeczkę jak taki właśnie agent, wyszkolony po prostu, nie? W różnych technikach takich, no taka Krav Maga, on używa zawsze otoczenia, jakąś tu popielniczką rzuci komuś w twarz, tu jakąś rurę wyciągnie skądś, no.
1: Właśnie Bruce Lee przypomina jego filmy i Jackie Chan. Bruce Lee to w ogóle w szczególności. Jak widziałem te filmy, nie wiem, czy on grał w filmie Pijany Mistrz, dobrze myślę?
0: Bruce Lee? Jackie Chan?
1: Nie wiem, czy Bruce Lee, czy Jackie Chan
0: Jackie
1: grał
0: Chan.
1: W filmie Pijany Mistrz.
0: No, Jackie Chan to jest słynny oczywiście Pijany Mistrz. To jest jego rola życia. No. A z Bruce Lee to jeszcze taka ciekawostka, że a propos tej urody, no Bruce Lee też miał taką ciekawą urodę i też ma z kolei niemiecką krew w sobie. Nie pamiętam, czy przypadkiem jego matka nie miała korzeni, nie była pół Amerykanką, pół Chinką, coś takiego jakoś dziwnie też. No w każdym razie znowu się potwierdza, że ci ludzie, którzy mają wymieszaną krew, to nadają się w ogóle na aktorów, bo to są po prostu ciekawe twarze, no i tyle.
1: Tak, dobrze się zapamiętuje, w ogóle fajnie się ogląda filmy z nimi. Ja raczej preferuję jednak Jackie Chana od Bruce Lee. Znaczy Bruce Lee fajnie, jego filmy się oglądało pod względem walki, nie? To tam wiadomo, to jest inna liga, ale Jackie Chan po prostu jest trochę lepszym, znaczy trochę, o wiele lepszym aktorem i po prostu jest o wiele bardziej rozrywkowo. Uważam, że on gdzieś naprawdę miał tego skilla pod względem aktorskim, że tutaj większość aktorów akcji nie ma podjazdu do niego. Według mnie, jeśli chodzi o komedie, takie filmy akcji tego typu, bo wiadomo, pewnie w poważnym by sobie nie poradził, ale komediowo dawał radę.
0: No, czyli co, Gumball, jakby ta moja teoria, że to są takie dwa bieguny i dwie skrajnie różne od siebie postacie i tak jakby odwrócone, nie? To wszystko się jakoś klei. Tutaj, nie? Keanu i Seagal. I pytanie teraz można sobie zadać, za kim jesteście, nie? Czy wam bardziej się podoba życie, postawa, doświadczenie, sposób bycia, zachowanie Seagala, czy bardziej Keanu wam pasuje? Napiszcie.
1: Raczej tylko parę osób napisze tutaj Seagal.
0: Jestem pewien, że tutaj, a nie będę już mówił, kto napisze, że Steven Seagal the best.
1: Nie. No, ale tak, faktycznie, no niebo, a piekło, tylko że w piekle dobrze się biją, bo wiesz, nie ma czegoś takiego jak czysta walka, to brudne sztuczki, więc myślę, że Seagal właśnie, to trochę też ironiczne, że Seagal właśnie gra takiego stróża prawa zawsze, a właśnie Keanu Reeves, właśnie tak jak mówisz,
0: buntownika
1: i rebelów.
0: No i kogoś, kogo ten gliniarz mógłby lać pałą właśnie, nie?
1: To jest takie ironiczne, może to właśnie jest takie pokazanie naszego świata, że to wszystko jest na głowie i wiesz, te postacie, które są dobre, są złe, a te, które są złe, są dobre.
0: Ja trochę podałem dzisiaj taki przykład, bo czasem może możemy sobie lepiej unaocznić, po której stronie warto trzymać i co nam bardziej jakoś pasuje. Na takim przykładzie, nie? No bo życie jest skomplikowane, możemy sobie tu dyskutować, kto ma rację, a czy to propaganda, a zachód, wschód, ale tak mamy taki prosty przykład. Dwie ikony, dwa różne style, dwa podejścia do życia, dwa światy, tak jakby, dwa światy. O, to jest dobre słowo. Mamy te postacie symbolizują dwa światy. No, specjalnie tak zakolorowałem na czerwono Stevena Seagala, żeby się spiekłem.
1: Diabełek.
0: Diabeł, piekło, a tu boski Keanu. Boski,
1: ale to pasuje Keanu. Nawet, bo przecież Rosja to taki czerwony kolor, nie? No bo komuniści, prawda?
0: No.
1: I no taką... Bardzo pasuje. Niebieski, taki typowo miejski, to taki właśnie kojarzy się z metropolią typu Nowy Jork albo gdzieś tam USA, więc bardzo dobrze pasuje. Dobra, no ja chciałem właśnie sobie pogadać na ten temat, pogadałem, bardzo fajnie, bardzo miło. Dzięki, że mogłem pogadać i co, dobrego wieczoru, nie?
0: A wzajemnie, a dziękuję, a do widzenia.
1: Do widzenia.

0: prawą ręką zadaj śmierć. Chyba że jesteś mańkutem, to zadaj odwrotnie.
1: No. Także widzicie, jak różnie tutaj wygląda. Jeden skromny, drugi zarozumiały. Jeden za wojną i za dyktatorem, drugi za wolnością. I jeden za rządem, drugi antyrządowy. Jeden dobry, drugi zły dla swoich współpracowników. Nie wiem, jaki stosunek Steven Seagal ma do pieniędzy. No, ten chłopak, który mówił o Seagalu, który z nim tam trochę był, gadał, twierdził, że Seagala nie interesuje popularność tak bardzo i pieniądze. No, ale na pewno swego czasu był, tak wyczytałem, jednym z najlepiej zarabiających aktorów kina akcji, więc no, ma dużo pieniędzy na pewno. Można by sprawdzić, jak się udzielają charytatywnie jeden i drugi pan też. To też coś mówi o człowieku, nie? Jakbyście mieli grube miliony, to chyba byście się też podzielili, większość z was, nie? Tutaj. Z biedakami albo na jakiś dobry cel, nie? Jakbyście dostawali grube miliony. No, a są tacy, co powiedzą, a gdzie? Moje. Moje. No, tutaj Only Keanu. Nightmare Cat. Be like water, my friend. Tu mi się twierdzi, że matka Bruce'a była w 25% Polką. No. A tak dla rozluźnienia trochę, ale też w temacie Hollywood, dzisiaj tak hollywoodzko trochę, to znalazłem zabawny, fajny artykuł. 20 prawd objawionych rodem z Hollywood. Na przykład prawda numer 1. Wieża Eiffla widoczna jest z każdego okna w Paryżu. Numer 2. Większość kosmitów i obcokrajowców potrafi rozmawiać po angielsku. No a co to niezwykłego? I can speak English too. Not, it is not big deal for me. I know English very much and nothing special for me. No. Tyle w temacie. Co tu jeszcze? Jakie są inne prawdy objawione z Hollywood? Komendant policji prawie zawsze zawiesza swojego najlepszego detektywa lub daje mu 48 godzin na rozwiązanie zagadki. No, były takie filmy, 48 godzin, nie? Na przykład. No, a ten najlepszy gliniarz zawsze się wkurza i odchodzi, jak Kung Fury. I'm quit! I już go nie ma, nie? Bo dostał opiernicz, że zniszczył całą dzielnicę, jak ścigał tam rabusia torebki. Wysadził całą dzielnicę i go szef opierniczył, on się wkurzył i mówi I'm quit. Dzisiaj umarł aktor, który grał w Johnny Wicku, ten murzyn z recepcji tego hotelu, pisze Koras. A ten murzyn, ten z hotelu, tak? To pamiętam, to zapamiętałem, oczywiście. Ten, co tam w tej klucz mu dawał, nie? To tak, tak, tak. Ashur Buru pisze Niko, ale w sensie takim, że jesteś za Niko, podoba ci się Niko. No. Dobra była na końcu walka w Niko, kiedy znalazł tego psychola takiego, nie? Tego wąsatego psychola i w kuchni się naparzali. No, i Steven Seagal chwytał po kolejne różne narzędzia kuchenne i to otwieracz do butelek wbijał temu, to tłuczkiem do mięsa go, pach, w łeb. Potem go jeszcze pach, pach, pach i skopa, i jego głową o okno. I tak wymęczył tego psychola. Ale to lubimy czasem w filmach, kiedy ta najgorsza łajza dostanie w ciry w końcu, nie? To lubimy chyba. Do you speak English? Yes, I'm not, pisze psycho. No. Do you gavarish italiano? Do you gavarish italiano, senior psycho? Ale bzdura z tym Paryżem. No może. No ale zobaczmy, jakie inne są tutaj prawa. Średniowieczni wieśniacy zawsze byli posiadaczami perliście białych uśmiechów. No. Tak. No, czytałem sobie dzisiaj o higienie, o standardach higieny, jakie panowały na wsiach w drugiej RP. No to wyszło na to, że taka, że praktycznie w ogóle się ludzie prawie nie myli. No tak co miesiąc ci bardziej czyści, albo od święta ci mniej czyści, dosłownie od święta, bo tak na co dzień to człowiek tylko tak nabierał wody do gęby, prychał tym tak na ręce i sobie tak rozmazywał po twarzy i to była właśnie poranna toaleta i mycie się całe. No, nie lubili się myć ludzie na wsi. Głowę, no kobiety to jeszcze myły sobie głowy raz w tygodniu, podobno, ale faceci to na przykład w ogóle nie myli głowy. I dopiero jak im się robactwo zalęgło, to sobie moczyli te włosy, bo wtedy te robaki łatwiej wyczesać, jak są mokre włosy. Il parla inglese non italiano, napisał pośrednik. Niko, okej, a potem dno, pisze Piotr. Co to miałoby oznaczać, że jest niko, a potem długo, długo nic? No, w każdym razie no, nie chcieli się myć. Słynny kołtun to jest właśnie coś takiego, że człowiekowi z brudu się robił kołtun tak zwany i to było coś strasznego, bo to była jakaś narośl się robiła, coś tam wrastało, wyrastało i to wiecie, tak straszne rzeczy, nie? Jakie tu jeszcze mamy prawdy objawione o Hollywood? Pilotowanie samolotu to dla każdego bułka z masłem, zwłaszcza jeśli ktoś podaje instrukcje przez radio. No. Systemy wentylacyjne każdego budynku to idealne miejsce na kryjówkę. Nikt nigdy nie wpadnie na to, żeby cię tam szukać i będziesz mógł niepostrzeżenie dostać się w każde miejsce budynku. Wszystkie bomby mają wielki wyświetlacz, żebyś dokładnie wiedział, kiedy eksplodują. Przeżyjesz praktycznie każdą bitwę i każdą wojnę pod warunkiem, że nie popełnisz tego karygodnego błędu i nie pokażesz komuś zdjęcia twojej ukochanej, ukochanego. No tak, jak taki żołnierz pokazuje zdjęcie ukochanej, ukochanego, to wiadomo, że zginie za 2 minuty. No. W starych filmach zginie najpierw Murzyn. No. W tych nowszych Murzyn w ogóle nie zginie, jest nieśmiertelny. No. Tak samo jak gej. Może zrobią kiedyś taki film wojenny, poprawny politycznie, gdzie będą kobiety, geje tam walczyć, ale nikt nie zginie. Z nich tylko zginie biały hetero. Nie wiem, jakieś głupoty gadam. Kołtun polski ma nawet swoją łacińską nazwę. Plica polonica. Plica polonica. Albo plika polonika. A dzisiaj dzień świętego Patryka. No pamiętam, jak obchodzony był w Irlandii, kiedy tam byłem. Bardzo miła impreza, bardzo miła. No. I mimo, że tu się pojawia święty, to tam nie było za bardzo żadnych świętych rzeczy bożych i tak dalej. Tak sobie ludzie szli, bawili się, nie wiem. Jakie tu jeszcze są prawdy objawione? Mężczyzna nie okaże nigdy bólu podczas nawet największego zbierania cięgów, ale skrzywi się, kiedy kobieta będzie się starała oczyścić mu rany. Albo się będzie z zastrzyków bał, nie? Steven Seagal, który skręcił tu temu kark, tu zgiął nogę w drugą stronę, tu rękę urwał, a to potem się zastrzyków boi, nie? I piszczy, i ucieka. Kiedy płacisz za taksówkę, nigdy nie patrz na portfel podczas wyjmowania banknotu. Po prostu weź pierwszy lepszy i podaj kierowcy. Zawsze będzie to właściwa suma. Kuchnie nie mają włączników światła. Jeśli wchodzisz do kuchni nocą, powinieneś otworzyć lodówkę i korzystać z jej oświetlenia. No tak jest bardziej nastrojowo. Jeśli musisz przeładować broń, amunicja zawsze się znajdzie, nawet jeśli wcześniej jej ze sobą nie zabrałeś. To przypomina mi się sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO, który właśnie zostawił magazynek w magazynie i nie miał z czego strzelać, no zostawił magazynek w magazynie i nie mógł ścigać bimbrownika, no. Matki rutynowo przyrządzają jajecznicę, bekon i gofry na każde śniadanie, pomimo tego, że mąż i dzieci nigdy nie mają czasu ich zjeść. Nie wiem, w Stanach to jest bardzo popularne śniadanie, tak czytałem właśnie, no ten bekon, jajecznica, tak faktycznie jedzą, no i te płatki, nie, wcinają często, cukrowe. Retrogierki pisze o koszernej lodówce, która nie ma lampki. No tak, Żydzi mają takie wynalazki różne, specjalne, które mają ułatwić funkcjonowanie w szabat. To są różne takie chytre wynalazki. Wiecie co, coś się ze stronką mogło stać. Ja tu wołam, nawołuję, Glenie, przybywaj, bo coś się chyba znowu tu skiepściło, bo ta audycja Hejt z Anią to już dosyć dawno było, coś się chyba nie przetwarzają nowe audycje. No i te miniaturki tak dziwne się zrobiły. Jeśli słyszysz Glenie, napisz w ogóle na Nocne Radio, na kontakt. Ja nie mam kontaktu do Glena, wiecie, i pluję sobie w brodę, bo ostatnio się odezwał w donejcie, co ciekawe, w donejcie się przypomniał. No. 20, samochody przy zderzeniu praktycznie zawsze stają w płomieniach, nie wspominając już o przypadku przestrzelenia baku. Z drugiej strony, jeśli ty schowasz się za samochodem podczas strzelaniny, zatrzyma on ostrzał nawet 20 karabinów maszynowych. No tak, łowcy mitów chyba sprawdzali też, jak wiele różnych rzeczy. To, czy samochód, właśnie jak strzelisz w bak, to czy on wybuchnie? Słyszałem, że nie, że to jest taka ściema hollywoodzka trochę. Chociaż no, mi się wydaje, że może pójść iskra przecież, nie? Jak przebija tam, jak ołów o blachę trze, no nie wiem, może nie. No na pewno o wiele rzadziej się palą te samochody. Pojedyncza zapałka bez problemu może oświetlić pomieszczenie wielkości Stadionu Narodowego. No to tak, można sobie pożartować, ale w sumie to normalne, że bawimy się światłem, nie? W filmach, że światło jest

i idzie, nie? Tak, jest dużo takich scen. No. Chyba, że Bolek i Lolek, ci to w ogóle byli nieźli, bo oni po prostu sobie brali różne rzeczy. To były złodziejaszki dwa, Bolek i Lolek. No, a propos Lolka. Głośno teraz jest o plakacie, który przygotowali studenci na z okazji z okazji jakiejś imprezy studenckiej, nie pamiętam jakiej. No, ale no, plakacik, jakieś tam maski balowe. I publiczność, tak zwizualizowane, jakieś zdjęcie publiczności i tam autor tego plakatu wkleił Jana Pawła. No. I to wywołało straszliwy skandal. Uczelnia przeprasza. Nie wiem, co ludzie mają takiego pierdolca i tak się płaszczą przed tym Watykanem cały czas, przy każdej możliwej okazji. To jest obrzydliwe takie płaszczenie się. Coś ohydnego w ogóle, nie? W przypadku takiego zachowania względem jakiejkolwiek instytucji innej, czegokolwiek, to każdy by zauważył. To jest obrzydliwe się tak płaszczyć, podlizywać, deklarować wierno poddaństwo przy każdej okazji, wspominać, jak wspaniale, jak łzę uroń. To było obrzydliwe. A w przypadku Kościoła znów jakieś inne zasady działają. No, ohyda. Przestańcie już lizać dupę temu Watykanowi, ludzie, Polacy. Apeluję do was, mówię ja. Się zdenerwowałem. Dobra. Lecimy dalej. Gdziekolwiek byś się nie udał, zawsze naprzeciwko znajdziesz miejsce do zaparkowania. No tak, nie ma miejsca z parkowaniem. No ale jak sobie to wyobrażacie? No żeby taki Steven Seagal, który ma dorwać jakiegoś złoczyńcę, jakiegoś psychola, jakiegoś gangstera, to on nie ma gdzie zaparkować, no. I szuka miejsca. I pojechał do galerii, nie? Ale ta maszyna mu nie wydała banknota i on poszedł do kierownika. I no, to nudny byłby trochę film. Kiedy dochodzi do walki wręcz, nie ma znaczenia, jak wielu masz przeciwników. Będą podchodzić pojedynczo, a reszta będzie czekać, aż ich poprzednik nakryje się nogami. No, to może się tyczy bardziej klasyki, bo współczesne filmy akcji, to tam już często jest taka rozpierducha, że bohatera atakują z różnych stron. No. Bruce'a Lee zauważyłem, często po plerach walono. Jakąś dechą po plerach dostawał, w filmie oczywiście, aż doszło do kontuzji dolnej partii pleców. Bruce Lee w ogóle się dowiedziałem, że on wcale nie był, on był dosyć wątłego zdrowia tak naprawdę. Ale miał bardzo dużo takiej woli, jakby taki był zagryziak, taki, nie? Taki łodzia! Taki był. No, ale miał kłopoty. A to strasznie człowiek cierpi. Mam kolegę, który ma uraz właśnie na treningu, dostał uraz gdzieś tam kręgów, uraz kręgosłupa i to się ciągnie za człowiekiem wiele lat i potworny ból, nie? Czasem wam się jasno przed oczami robi z tego bólu. No, ja mniej więcej wiem, bo jakiś czas temu miałem taki jakiś coś, dostałem uraz mocniejszy kręgosłupa. Nie wiem do dziś od czego, źle spałem przez jakiś czas czy coś, ale mnie fest napieprzało i dosłownie tak aż się jasno przed oczami robi, nie? Straszny ból. A on ma to raz 10. No i Bruce też musiał cierpieć, ale nic nie mówił, tylko zagryzał wargi. Nie pokazywał. Jeśli potrzebujesz piły motorowej, zawsze jakaś znajdzie się pod ręką. No, aż z Evil Dead coś wie na ten temat. Każde drzwi da się otworzyć w ciągu kilku sekund kartą kredytową lub spinaczem. Dopóki nie są to drzwi do płonącego domu z dzieckiem uwięzionym wewnątrz. Ale wiecie co, takie żarty w sumie, ale można dzięki temu nabyć pewną wiedzę o tworzeniu scenariuszy filmowych. Co nie ukrywam, interesuje mnie osobiście od jakiegoś czasu. Właśnie tworzenie scenariuszy. Tylko czy warto zawsze szukać jakiejś takiej wiedzy wypracowanej przez kogoś, książki kupować, analizować, 10 lat się uczyć, a może lepiej pójść na żywioł na początek i zrobić coś po swojemu zupełnie. Będą błędy, nie będzie to doskonałe, ale może wyjdzie oryginalne na przykład i okaże się, że mamy talent. Tego typu rzeczy, własny, wrodzony. Im bardziej cierpiał, tym mocniej kopał, pisze Van Dust. O

zieli chyba. Kto to jest DF0 Etam? To ten prawdziwy Etam? Tak, Etam sobie zmienił na taki nick i pod takim nickiem się pojawia właśnie, DF0, bo DF0 to, wiecie, to na Amidze to było tak jak C, dwukropek, tam łamaniec, no, wolumen dysku. To była stacja dyskietek konkretnie, DF0 właściwie, a nie wolumen twardego dysku, stacja dyskietek. Krawiec, wczoraj słuchałem, jak cię połamało, jak worek węgla zaniosłeś na działkę, ale ketonal, woda i specyfiki pomogły. Bieszczad pisze. No, stroka mnie wykorzystał trochę wtedy. Ja się nanosiłem tego węgla. Mówię, kurwa, w końcu mówię, ty, no, co, wiesz, nie przyszedłem na roboty. Stroka tam, dobra jest, dobra. No. Okej, okay. Następne prawdy objawione z hollywoodzkich filmów. Raz nałożona szminka nigdy się nie zetrze, nawet podczas nurkowania. No. Kiedy ktoś wybudzi się z koszmaru, będzie siedział prosto i ciężko łapał oddech. No. Jeśli uciekasz przez miasto, możesz zazwyczaj bez problemu ukryć się w pochodzie z okazji Dnia Świętego Patryka. O, to coś na czasie. Dzisiaj Dzień Świętego Patryka. I to o każdej porze roku. O. Będąc w opętanym domu, kobieta powinna sprawdzić każdy dziwny głos, mając na sobie jedynie skąpą bieliznę. No, dawne horrory, szczególnie slashery, lubiły młode, atrakcyjne kobiety. Twórcy takich filmów lubili wrzucać ładne kobitki, bo one fajnie piszczą i uciekają i cycuszki fajnie robią tak boing, boing, boing i faceci sobie mają dodatkowe walory wizualne, prawda? Życzenia ci złożył, nie skomentujesz? O. Były życzenia na czacie? To przepraszam, nie zauważyłem. Nie wszystko wychwytuję na czacie. Żydzi mają żal do Mojżesza, że prowadził przodków 40 lat po pustyni. Mają, tak? Mają żal? To nie wiedziałem. Przyprowadził ich do jedynego miejsca na pustyni, gdzie nie ma ropy. Mógł im GPS-a dać, to nie chodziliby 40 lat. Ale nie, no, to chciał, żeby chodzili, dobra. Specjalnie im nie dał GPS-a. Okej. No, to była ostatnia prawda. Jeszcze można by coś tu wynaleźć. No, bohaterowie horrorów zawsze muszą być mega głupi i po kolei się pchać w najgorsze tarapaty i sprawdzać wszystko i ginąć po kolei na przykład, nie? To zawsze taki schemat też.

bardzo mobilni są też bohaterowie filmów zawsze. Tu do samolotu wsiada, tu leci, już wychodzi na lotnisku, już hotel wynajął, już jedzie samochodem. No, tak w 10 sekund znalazł się po drugiej stronie kuli ziemskiej i już tam ściga kogoś na przykład, nie? No, może macie jeszcze swoje jakieś przemyślenia, żeby tutaj jakąś klamrą może zamknąć, albo może macie jeszcze jakieś ciekawostki o Keanu Reevesie, o Stevenie Seagalu. A jak nie, to zamkniemy temat i lecę sobie z innymi temacikami w takim afterkowym, piątkowym trybie.

0: A propos Rosji, hakerzy, jacyś haktywiści zhakowali rosyjską telewizję niedawno i w telewizji był wyemitowany taki trollerski spot, że jest wybuch, że było użycie broni jądrowej, że zostało złamane tak zwane tabu nuklearne. Tak to się w sumie mówi, nie? Tabu nuklearne. I ludzie w panikę wpadli. To w jakimś tam okręgu pewnym udało się to zhakować. Ale to ciekawe, że dzisiaj się da zhakować telewizję, nie? W sumie dawniej też to robili, na dobrą sprawę, tylko w inny sposób. Analogowo, nie? Zakłócało się sygnał i emitowało się też planszę, która była na jakimś ZX Spectrum, czymś takim, nie? Były takie rzeczy właśnie tam, nie wiem, czy to Solidarność Walcząca, czy inni jacyś buntownicy, ale były takie akcje. Jednak stream radiowy się skiepścił. No może się psuje, cholera jasna. Mam problem z tą stroną, nie mam mi tutaj za bardzo kto pomóc z tym. A nie będę Kotkiewicza prosił.
1: Się psuje, cholera jasna.
0: No, a u mnie działa znowu, no i wszystko w temacie. Okej. Dodana do makaronu zmienia go w truciznę. Właśnie ciekawią mnie te artykuły teraz. Co jakiś czas napotykam na artykuł typu, że na przykład trzeba uważać z witaminą tam, nie pamiętam którą, czy to chyba B, bo przedawkowanie bardzo mocno zwiększa ryzyko rozwoju raka płuc. No to fajnie, że się dowiadujemy, nie? Rychło w czas. Jedliście w dużych ilościach witaminy? Ja to się w ogóle boję trochę o Michała Gieresia. Michał Giereś, czyli... Zastanawiałem się dzisiaj, jak to by było po angielsku, Michał Giereś, i wyszło mi, że Michael Little Gamer. Nie wiem, czy wam taki... czy to ma sens. Mike Little Gamer, czyli Michał Giereś po polsku. No, to on w bardzo dużych ilościach je witaminy i używa takich dawek końskich i twierdzi, że to właśnie dobrze jest, że to jest antysystemowe, że dzięki temu, nie wiem, 5G go nie dopadnie i broni mikrofalowej nie będzie można używać na nim, że się zabezpieczy. A on konkretnie tą witaminę D3, tak? W końskich dawkach po prostu. No to chyba ja bym uważał. No okazuje się, że awitaminoza, tak? Czyli nadmiar witamin. No to... Dobrze mówię? Awitaminoza? No to może zrujnować zdrowie, nie? W niektórych przypadkach. Chyba, że kłamią. Kłamią oczywiście, bo nie chcą, żebyście brali witaminy. Chcą was zdepopulować. Ale audycję na kwasie zrobił. Ale to kto? Michał? Michael Little Gamer? Czy Kotkiewicz? Kogo masz na myśli? Bo ten drugi, przypominam, też takie rzeczy robił. No. Coś ostatnio nie dzwoni, Kotkiewicz. Obraził się, czy co? To chyba niedobór. No właśnie nie wiem, czy się nie pomyliłem, czy awitaminoza to nie jest niedobór. A sprawdźmy, to jest dobry zwyczaj. Jak czegoś nie wiemy, awitaminoza, to od razu se sprawdzić i już wiemy. Awitaminoza to poważne schorzenie, w którego wyniku występuje zupełny brak lub bardzo silny niedobór jednej z witamin. Nawet jednej z witamin. No, czyli, ale w każdym razie niedobór. Koraz pisze, że Michael Little Gamer no właśnie... odwołuje często coś, boli go. No właśnie, może przez to. że eksperymentuje i zażywa dziwne dawki. On wie lepiej, nie? Nie będzie słuchał jakiegoś tam Konowała przecież. No ale cóż, miejmy nadzieję, że nic mu nie będzie. Sprawdź hiperwitaminoza. Aha, no to będzie to na pewno. No też znam to słowo, teraz sobie przypomniałem, że takie jest. No to pewnie o to właśnie chodzi, z nadmiarem witamin. Okej. Następny ciekawy newsik. Dzieci biorące udział w takiej akcji organizowanej przez NASA, że NASA chce dla dzieci urządzać różne konkursy, wiecie, można zawsze jakieś talenty wyłowić. No i dzieci z jakiejś szkoły odkryły, że takie strzykawki iniekcyjne dla kosmonautów, które miałyby w razie czego ratować życie, jak ktoś ma jakiś tam, nie wiem, napad, choroby, czegoś, coś tam wstrzyknąć, to one nie będą działały w próżni. No i te dzieci już zostały, dzieci w wieku 9-12 lat, nie? Młodzi Kanadyjczycy. No i odkryli, że właśnie EpiPen nie działa w kosmosie. To chyba, no i że epinefryna może nie zadziałać po prostu w tym przypadku. Bardzo fajne, a to się cieszę zawsze, no, jak się dzieciaki takimi rzeczami zajmują. Lepsze to niż to, jak ja spędzałem czas. Nie róbcie tego. To nie jest dobre pić jabłę pod śmietnikiem. Lepiej nauką się zajmować. A Elon Musk buduje sobie prywatne miasto w Teksasie. No już wcześniej się odgrażał, bo to, no, Elon Musk to jest taki bardzo współczesny pionier, przedsiębiorca, odkrywca, może to jest dobre słowo, on chce odkrywać nowe rzeczy i nowe drogi nas prowadzić, wysłać nas w kosmos i tak dalej. No i już mówił coś o budowie miasta na Marsie, teraz mu się marzy wolne miasto w Teksasie. No i ludzie się zastanawiają, czy będzie to takie libertariańskie miejsce, gdzie będzie można ćpać, chlać, ruchać. Czemu nie? Może dobrze, może byłoby źle, gdyby cały świat tak wyglądał, nie? To by nam się bardzo mogło zemścić, ale jak są takie miejsca po prostu, to jest super, że można sobie po prostu, ktoś chce, to może sobie w takim miejscu zamieszkać, gdzie wolno nosić broń na przykład. No, brzmi trochę jak eksperyment pod tytułem Night City, nie? W Cyberpunku to właśnie to miasto zostało zbudowane przez korporacje i w takim bardzo wręcz libertyńskim, nawet nie liberalnym, tylko libertyńskim, to chyba tak do kwadratu, nie? Stylu. Więc można... Chcielibyście mieszkać w takim miejscu? Ja bym się zastanawiał, bo w sumie trochę bym się bał, no... Ludziom... Jakbym miał na ulicy spotykać ludzi naćpanych z bronią codziennie, to bym się zastanawiał, że to jest tak fajne miejsce do życia, nie? Chyba wolę Środę Śląską. Gdzie tutaj jest... Dzień dobry, panie Jadziu! Jak tam rabatki? To bardziej takie klimaty tutaj. Ale dzisiaj kolejka była na Wrocławskiej. Bo tańsze jajka rzucili. Bardziej takie klimaty. No a jak... Nie chciałbym chyba żyć w takim miejscu, gdzie zamiast tego spotykałbym co chwilę jakichś panów naćpanych z bronią, którzy by mówili Give me money! Na przykład. Give me money, man! I'll kick your ass, motherfucker! I takich bym spotykał cały czas. To nie, chyba wolę panią Jadzie i jej ogródek. Tratajcio pokazał swoje włosy, że miał jeszcze niedawno siwe, a teraz ma już metaliczne. Śmiechu warte. Metaliczne. Hmm. jak to się nazywało, choroba Wilsona, a srebrne czy miedziane? Bo właśnie choroba Wilsona to jest nadmiar, miedź się gromadzi w organizmie i od tego się dziwne rzeczy z człowiekiem robią. Zaczyna pierdolić bez sensu, to by się zgadzało. Zaczyna właśnie mieć omamy i coś mu się wydaje, to by się zgadzało, no. I ma takie podkrążone bardzo oczy często, takie ma wory ciemne pod oczami, to też by się zgadzało. No i to może miedziane bardziej włosy niż srebrne. Nie wiem. Albo przeszedł w siódmą gęstość i po prostu to są nawet nie srebrne, tylko platynowe, kosmiczne włosy. Dar od innej cywilizacji. Po prostu jak Super Saiyan, no Goku też przechodził w Super Saiyan 2 i miał takie złote mu się włosy robiły, zapalały się na złoto, nie? No to może pan Taratajcio przeszedł w Super Plejadianin 5 na przykład, no nie wiem. I ładuje się te, i ładuje swoje czakramy kosmiczną energią po prostu. Jak nas tu napadną, to się może okazać, że mamy kilku tylko takich bohaterów, właśnie będą tacy kosmici przylecą, nie? Którzy tutaj będą rozpierduchę robili, tupnie i budynek rozwali, nie? I wtedy nagle zlatują Herosi, Ashtar Sheran, Pantera Taicho, i kosmita tak patrzy, i to ma być siła? Wy, ziemianie, jesteście słabi! A Taratajcio, tak? Proszę pana, ja tu w tym momencie aktywuję swoją moc, proszę pana, Super Plejadianin 5, srebrne włosy, proszę pana, i ładuje się tam. I zapala się na srebrno, a kosmita, nie do wiary, to niemożliwe! Super Plejadianin 5? Tutaj? Na ziemi? A pan Taratajcio, tak, proszę pana, to jest technologia Keshe, wzmocniona specjalnym organitem, proszę pana. I się tam zapala, nie? No, mogłoby tak być. Czemu nie? Taki polski Dragon Ball. Krawiec, przeczytaj wcześniejszy post, co napisałem, Bieszczad. Okej. Okay. NASA dostarczyła Jasiowi Taratajcio. Co się spoufalasz? Jesteście na ty? Na per Jaś? To jest Jan Taratajcio. Jaś to ty możesz być. Jaś. Ty jesteś Jaś. To jest Jan. Wynalazca Jan. Taratajcio. Dokumentacje dotyczące jego krzesła, które skonstruował. Krzesło kwantowe? Że siedzisz na nim, zanim jeszcze pomyślałeś, żeby usiąść, to już siedzisz. Gansy i te sprawy, krzesło leczy ponad 400 schorzeń. Taratajcio pokazał. No to przeczytałem, dobra. No. Aha. Co? Ale ja nie rozumiem tego, dlaczego NASA ma... Aha, że on twierdzi, że od NASA dostał dokumentację krzesła kwantowego? Taboreta kwantowego? Czy co? Dobra. Okej. Okay. No, chociaż ja myślę, że pomieszkanie sobie przez jakiś czas w takim wolnym mieście, gdzieś w Teksasie, miasto Elona Muska, to na pewno byłoby też niezwykłe miejsce, że tam różne wynalazki by były, nie? A może tam, może by porządku pilnowały robokopy jakieś, nie? Chcesz sobie zapalić papieroska w miejscu publicznym kulturalnie? A tu nagle... Słyszysz, nie wiem co, don't move, creep, you are under arrest, dirtbag, i taki robokop idzie, weep, weep, don't move, you are under arrest, first directive. Serve a public trust. Protect innocent. Uphold the law. Drop dead cigarettes. Now. Your last chance. drop the cigarettes. No, i ty rzucasz tego papierosa, bo się wystraszyłeś, ręce do góry, rzucasz tego papierosa, a on dalej do ciebie gada. Drop that cigarettes now. A ty, że ja rzuciłem, proszę pana, przecież nie trzymam. A on po prostu coś się zepsuło i nie usłyszał, bo czujniczek nie zadziałał. Mikrofonik nie zadziałał, bo był zabrudzony, zaśmierdzony. I Robocop nie usłyszał po prostu dźwięku tego spadającego papierosa, no. To ja myślę, że może tak się dziać właśnie w mieście Elona Muska. Co tutaj dalej się dzieje? No, ile kosztuje gala rozdania Oscarów? O tym chyba mówiłem, ale warto przypomnieć, jak się bawi Hollywood! Jak się bawi Hollywood! Tak się bawi, że 57 milionów dolarów w tym roku kosztuje. Ile by można za to kupić zupek dla dziateczków naszych malutkich? Tak, powiedział, że dosyła dokumentację, nerwowo się rozglądał, szukając po pokoju, ale powiedział, że pewnie ma w domu i tyle po dokumentacji. Ludzie z otwartymi japami słuchali. No. A nie, to ja pamiętam taki pokaz pana Taratajcio, gdzie on zaprezentował Perpetuum Mobile. To jest takie proste perpetuum mobile, prawda, tu silniczek, tu wiatraczek, tu żaróweczka, się wciska, prawda, się pali, o, prawda, no, coś nie zadziałało, ale to tak to właśnie bywa czasem, że nie zadziała. Czemu to nie kręci? No, taka była prezentacja pana Taratajcio. Nie wiem, tak ja to traktuję jako taki humorek, no, tak jak się ogląda kabaret jakiś, no to, czy stand-upera, jakiegoś, no tak, takie jajca trochę, no. Sorry, ja wiem, że są literóweczki. Ja nie wiem, czemu Van Dust się chwali swoim tutaj barbarianem, co w grze zrobił. Co to mnie gówno interesuje, panie Paździo, że masz barbariana, no kurde. A jak kurde, chciałbym miał lepszego barbariana, panie, razy 5 level, co ty masz i ładniejszy jeszcze, bo ty tu murzyna se zrobił, kurde, no i... Panie, weź pan dupy nie zawracaj i idź pan tam do siebie se graj, no a... No ludzie, wy mnie nie szanujecie jakiegoś, kurde, zrobił se barbariana i mi tu wkleja i pisze, fajny, nie? No kurde, ludzie... Barbarianem się pochwalić chciał. No stary malutki, to jest pewnie dorosły chłop, wszystko i on se barbariana robi tu jakiegoś z mieczykiem. Stary malutki, naprawdę. Ręce opadają. No ludzie, no idiokracja. Idiokracja, właśnie tacy ludzie, tacy chwalący się, zrobił sobie barbariana, czy to jest dorosły człowiek, jak tacy ludzie mają walczyć z nowym porządkiem świata, kochani, no to chyba przegraliśmy właśnie. I ja oczywiście będę prowadził audycję do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale no przykro, że jest takie zidiocenie, co... Dorosły mężczyzna bawi się jak dziecko i się cieszy, że tam się nie znam, że jakąś tam laskę, maga ma, kryształek, diamentowe buciki i on o tym wszystkim będzie opowiadał. A takie tematy, które są naprawdę ważne, no nowy porządek świata, globalizm, no to co już nie będę mówił, co wyprawiają Czosnkowi, prawda? No, co my tu mamy dalej? Tłum, o, w Indiach, Indie to jest naprawdę świetne miejsce, jedźcie do Indii, wszyscy chwalą, co prawda mój kolega jak wrócił to już z depresją i musiał dochodzić do siebie. Van Dust pisze, Krawiec, słuchając ciebie, to odnosi się wrażenie, że naprawdę dorosły, zrównoważony człowiek z ciebie Dlaczego ja ciebie nie obrażam? Dlaczego mnie wyzywasz tu zrównoważony? Przepraszam bardzo. Krawiec dzisiaj niechudo popalony, także tak ze słuchu kojarzę, pisze Bieszczad. Czy ja wiem? Chyba nie za bardzo. Tylko troszkę. A co, inaczej brzmię? Każdy inaczej trochę brzmi, ale ja tak nie za bardzo. Nawet też nie piję dzisiaj nic. Nawet dzisiaj tak ręka już szła, już się wyciągała, nie? Już tak, ale mówię, nie. Halt. Trzeba sobie zrobić przerwę. Znów się rozpijam. Dopiero co urodziny były, teraz znów mam chlać. Nie. To nieodpowiedzialne. Chcę być bardziej jak Keanu. Może. Nie wiem, czy Steven Seagal pije. Nie, a wiecie w ogóle, że Steven Seagal, ta jego tusza jest spowodowana awarią trzustki. On miał od małego z tym trochę problem, bo urodził się w jakimś mocno zanieczyszczonym miejscu i to ponoć miało zgubny wpływ na jego zdrowie. I z tym jest związana jego tusza. A ci, którzy u niego byli, którzy z nim gadali, to twierdzą, że on bardzo zdrowo się odżywia. Je dobre jedzenie, nie tłuste, jakby dba o dietę, nie? Więc to jakby nie z jego winy taki się zrobił kulfon. Był taki czas, że on się z roku na rok coraz bardziej taki robił kulfoniasty i papuśny, jakby, nie? No. Nie, ja nie jestem jakiś popalony czy coś. Okej. Okay. No, ja się tak zastanawiam i jestem pewien na 99,9%, że to nie jest prawdziwa Małgorzata K. Tutaj na czacie, no. Proszę nie trollować, dobrze? Ja tu sobie zapisuję lekki trolling. Średni trolling. Średni trolling. Podawanie się za osobę, prawda, tutaj, no. A poprawiny? Zapytuje McRoy. Może zrobimy jakieś poprawiny. Było już o kontrowersyjnym plakacie z Jean-Paul II. Na studenckim plakacie się znalazła podobizna papieża, uczelnia się tłumaczyła, kajała, posypywała popiołem głowę, samo biczowanie było, dyrektor uczelni się publicznie samo ubiczował i tak dalej. A oprócz tego jeszcze niesławna okładka tygodnika Nie. Też z Janem Pawłem. No, tu już ostrzej jak zwykle pojechali po bandzie i jest Jan Paweł II, który trzyma krzyż, na którym jest ukrzyżowana lalka typu dzieciątko, jak to ładnie w artykule napisali, to bardzo fachowo. Lalka typu dzieciątko. I no to można to się zastanowić nad symboliką, tak, że to te dzieci są jakby ofiarami, są ofiarą położoną na ołtarzu dobra kościelnego, żeby kościółek nie ucierpiał, nie? Żeby wizerunek kościółka, żeby nie gorszyć, jak to się pięknie mówi w kościele, żeby nie gorszyć, no to się poświęca na rzecz tego, składa się ofiary z dzieci, ofiary z ludzi. Ofiary z ludzi, człowieku, man. Wiesz, rozumiesz? Ofiary z ludzi. Dość już ofiar z ludzi. Może skończmy z tym światem, gdzie składamy ofiary z ludzi, człowieku, bo to nie jest dobra droga, ci powiem. No, tak by kapitan Tomek powiedział, bo on właśnie mówił o świecie, gdzie się składa ofiary z ludzi. I to nie jest głupie, ja uważam. I to mówię nieironicznie. To jest, no tak oczywiście w przenośni powiedziane trochę, ale też nie do końca, bo w pewnym sensie, no tak działa niestety ten świat, że się poświęca ludzi w imię na przykład idei, w imię wojny, w imię interesów. No, co by o Rosjanach nie mówić, to ci, którzy idą na front, są trochę też taką ofiarą położoną na rzecz, złożoną na rzecz Wielkiej Rosji może i Putina i jego sukcesów, nie wiem.
1: zniknął.
0: Nawet ten psychopata, co zabił 83 osoby, wysłany na front, a już nie żyje, na szczęście. Wiem, że nieładnie się cieszyć z cudzej śmierci, ale w tym przypadku będę się bardzo cieszył. W ogóle uważam, że powinno się likwidować takich ludzi, którzy są odpadami ludzkimi, powiedzmy, nie? Można tak nazwać. No, jakiś taki właśnie morderca, co zabił 83 osoby. Po co to trzymać na tym świecie Bożym? Po co? W imię czego? O.
2: Glenn, 20 zł.
0: O.
2: Ciepłe pozdrowienia. O. Ojcowi prowadzącemu życzę smacznego twarożku i kwaśnego mleka. Dla ciekawych świata polecam styczniową rozmowę Jack Bartosiaka z Jackiem Dukajem, Radiowe Delicje.
0: Bartosiak? Nie wymawiać przy mnie tego nazwiska! Bartosiak! Kto to jest w ogóle? Nie no, żartuję. Jak już mówiłem, ja słucham sobie i Napierały, i Bartosiaka. Takie ying i yang. No, taki bolek i lolek. Taki flip i flap. Takie... no... czarne i białe. I nie no, jestem za słabym, za słabo się znam na historii, żeby zrewidować tutaj prawdy mówione przez obu panów. Biorę za dobrą monetę to, co mówią. I jeden i drugi. No. Piotr mógłby tutaj się obrazić w tym momencie, ale no cóż. Mówię to, co myślę. Myślę to, co mówię. Dziękuję Glenie bardzo. Zaraz, przecież to Glen. Sam Glen. No to wywołałem. Właśnie wywołałem i przywołałem. No Glenie, ratuj. Strona ratunku. Ja nie umiem. Znaczy się... było i teraz tu wciskam i jakby miniaturki, audycje. Glenie, wzywam cię! Ratunku! Glenie! Nie, Glen, tak serio, jakbyś był tak łaskaw się odezwać tam gdzieś na kontakt małpa Nocne Radio albo morten.tylor małpa gmail. Odezwij się. Albo na Skype'a radiowego. No, bo coś byś tu pomógł, kurczę, coś się skiepściło chyba. Teraz w sumie ciebie mogę tylko o to poprosić, żebyś tu coś pomógł. No bo Glenn, przypominam, jest współtwórcą albo głównym twórcą tutaj tego systemu, który nam uploaduje audycję na stronkę. No... Jackowski, słynny jasnowic z Człuchowa, dobrze mówię, z Człuchowa, wieszczy, że w kwietniu będzie coś takiego, że wam laczki pospadają w ogóle nam wszystkim. Nie wiem, czy atak nuklearny, czy coś. Ja nie za bardzo wierzę. To jest broń psychologiczna już tylko dzisiaj. Ten, kto użyje pierwszy broni nuklearnej, to sprowadzi na siebie gniew całego świata. Gorzej, gdyby to się udało, jakby gdyby ta akcja z użyciem takiej broni się udała, wtedy to jest klęska już jeszcze większa, bo różne kraje się rozochocą po prostu, nie? Do takich działań. To będzie najgorszy scenariusz.

No. A w Chinach spadł deszcz robaków. Nie wiem, czy rzucili się Chińczycy, żeby jeść te robaki. O. Dżdżownice, robaki i inne przysmaki. Nie bądź taki, jedz robaki, zawsze powtarzam, ja zawsze promuję jedzenie robaków. Uważam, są pyszne robaczki. Jedzcie, są zdrowe, pożywne, dużo białka i tak dalej. No, zresztą i tak już je jecie, ale jecie, a nie wiecie. Tak więc jedzmy robaki. No a w Chinach spadły z nieba robaki. No tak się czasem dzieje, żaby spadają z nieba. Jakieś tornado na przykład porywa, one gdzieś tam fruwają, potem spadają, jakiś podmuch, no tak bywa. W Archiwum Mix był taki odcinek, gdzie spadały żaby z nieba. Takie tajemnicze wydarzenie. Ciekawe, co myśleli ludzie w średniowieczu o takim wydarzeniu. Że to Armagiedon! Kościół katolicki to największy na świecie związek gejowski. Takie komentarze się pojawiają, na przykład znalazłem w internecie. No, mówiłem kiedyś, że Watykan to największy na świecie, największa korporacja zajmująca się nieruchomościami, takie biuro nieruchomości wielkie, największe ze wszystkich. No, ale w sumie to też jest prawda, że największy na świecie klub gejowski. Jeśli wierzyć temu, co sami księża piszą o Watykanie. Ksiądz Oko napisał o tym książkę. Ktoś inny, jakiś dziennikarz, nie pamiętam nazwiska, no ale słynna książka Sodoma, nie? Sodoma i Gomora, panie. No to właśnie się mówi cały czas o tym, że lobby gejowskie jest bardzo, bardzo silne w tym Watykanie. No. A tu widmo zlikwidowania Konkordatu zawisło nagle nad kościołem z inicjatywy Franciszka. A to Franca. Co on chce, żeby potem nieruchomości, żeby spadek szedł na... A nie, to zrobią. Ja nie wiem, bo celibat, i o tym możecie sobie na Wikipedii poczytać, został wprowadzony głównie po to, żeby właśnie nie było dziedziczenia, żeby jakiś klecha nie... żeby ktoś inny nie odziedziczył majątku po zmarłym kapłanie, tylko żeby to Watykan przyjmował. No ale nie można jakiejś umowy podpisać specjalnej, czy to trzeba zabraniać wchodzenia w związek, bo celibat to właściwie to nie jest zakaz uprawiania seksu, to jest zakaz wchodzenia w związek. Z tego co wiem przynajmniej. Dlatego ci wszyscy, którzy mają pretensje, że księża chodzą na dziwki, to nie miejcie pretensji, że księża chodzą na dziwki. Migi 29 pójdą na Ukrainę. Polska wyśle. Już była reakcja Kremla. Taka dosyć umiarkowana w sumie, no taki komentarz w stylu, że Polska po raz kolejny pokazała, że tutaj przekracza pewne granice i zaczyna ingerować w operację specjalną. No, takie bla, bla, bla. No, nic specjalnego. No, złośliwi twierdzą, że się pozbywamy złomu poradzieckiego, bo to są takie poradzieckie samoloty. No, ale co, jak idziesz na wojnę, to lepiej jak idziesz i masz nawet stary karabin, jakiś stary, nie wiem, kałasznikow, czy jak w ogóle nie masz żadnej broni, to co lepsze. Zawsze się przyda, nie? Trochę tych migów. Co tu jeszcze ciekawego? No, kolejne ograniczenia w płaceniu gotówką. Coraz bardziej się ta pętla zacieśnia. No, niepokojące. Oczywiście zawsze tego typu zmiany są wprowadzane pod jakimś hasłem. I właściwie mamy takie dwa dyżurne powody, dla których nam się coś zmienia tutaj na niekorzyść. Z naszymi wolnościami i tak dalej. Jesteśmy obdzierani, kolejne haracze, kolejne zabieranie nam wolności. I powody są dwa. Dla dobra dzieci i do walki z przestępczością. I z narkomaństwem jeszcze, może nie wiem. I co tutaj... Tutaj sobie.
Dla osób fizycznych limit wyniesie 20 tysięcy złotych, dla firm 8 tysięcy. 1 stycznia 2024, wtedy to wejdzie.

A ta witamina, która w nadmiarze może się przyczyniać do rozwoju raka płuc, to witamina A. Tutaj znalazłem w końcu duże ilości tej witaminy A. No, ciekawe, co się robi po nadmiarze witaminy D3. To już musicie zapytać Michaela Little Gamera. Michael Little Gamer, czyli Michał Giereś. No, a Wojciech Suchodolski to Beatka Boża, się uśmiałem, bo nazwała go Dryhall, czyli Suchodolski. Dryhall, nie? To też pasuje. Nawet nie wiem, jak jest Wojciech, odpowiednik Wojciecha. Po anglosaksońsku. Czy bym sobie kotka przygarnął? Nie chcę już mieć zwierzęcia. To jest dużo, dużo obowiązków. Zwierzę, jakoś nie miałbym... źle bym się chyba trochę czuł, tak trzymając to zwierzę cały czas w domu, ono by spało cały czas. No, co to za życie? Może właśnie w ramach tej wolności lepsze życie będzie miał taki kot, który sobie pohasa, zapoluje, rozmnoży, przekaże geny. Taki kot ma bardzo ciekawe życie. Pamiętam nagranie na YouTubie, gdzie kotek z kamerką w obruszce był i był pokazany dzień z życia takiego kota. No to ten kot tu powącha coś, tu rozgrzebie, tu pohasa za innym kotem, tu obwącha tyłek, tu się spotka z innymi kotami, tu imprezę zrobią z kocimiętką i się naćpają, tu popodrywa jakąś kotkę, tu się powspina, tu sobie gniazdo jakieś poogląda, tak jak my telewizję oglądamy, to on sobie gniazdo poogląda, ptaszki. Więc bardzo ciekawe, bogate życie. A taki kotek, co... tylko zje, śpi, na kolanach ci usiądzie, to ma takie, nie wiem, no bezpieczne życie. Sami często protestujemy, żeby nam takie życie urządzono, że w złotych klatkach jesteśmy, nie? Gdzie już nas, siedzimy w złotych klatkach, wszystko mamy na dowóz i TVP nam puszczają, nie? Na wirtualnych okularach może takich, żebyśmy z kłódką, żebyśmy nie zdjęli. No się śmiejcie, ale w Korei Północnej nie da się wyłączyć całkiem kołchoźnika, który gra wam w pokoju, tylko można go przyciszyć ewentualnie. No, tak jest w Korei Północnej. Można by... Ja też bym na miejscu PiS-u zrobił, kazał sprzedawać specjalne takie piloty, telewizory i tak dalej, żeby się nie dało przełączyć kanału, żeby TVP tylko leciało. Nasz Kim Jong-kwak byłby w niebo wzięty, myślę. No, dziewice konsekrowane znów wracają do łask. Kościółek tak się stara to tak przebojowo pokazać. Moda, proszę księdza, no... Oni mają te swoje, no teraz trzeba tak z przytupem nowocześnie jakoś. Oni mają te tam diabolo, pokemony, to my też musimy tutaj, jakiś ksiądz tutaj tańczy z dziewicą konsekrowaną, starają się to jakoś zareklamować, no tak dla mnie takie żałosne to jest jakieś, nie, żałosne, tak, dziewica konsekrowana, kurwa. Dajcie spokój, no trzeba mieć zryty beret, nie, zryty beret trzeba mieć. Żeby się takimi rzeczami w ogóle interesować. Dziewice konsekrowane. No ale cóż, nie będę nikomu niczego zabraniał. Każdemu jego porno, prawda, jak mawia Kotkiewicz. A dla fanów Minecrafta ciekawa rzecz. Wyjdzie dopiero, ale już niedługo jakoś. Minecraft, Microsoft w porozumieniu z NASA, no bo Minecraft został wykupiony przez Microsoft, nie? NASA i Microsoft właśnie robią specjalnego takiego Minecrafta, gdzie będzie zasymulowana misja Artemis kosmiczna. No i tutaj wszystko będzie fajnie tak jakoś odzwierciedlone w ciekawy sposób, że nawet, że można będzie zaprogramować tutaj prom kosmiczny jakoś za pomocą Pythona, skrypty pisać. No jak to w Minecrafcie, nie? Taka edycja NASA. No jak ktoś lubi tą gierkę, to na pewno, a jak jeszcze lubi kosmos, podróże międzygwiezdne, to w ogóle będzie w piekło wzięty i laczki będą wirować.
No. Scenariusz trochę jak z rodem z filmu Nie patrz w górę nam się rysuje tutaj, bo eksperci z NASA znowu przewidują, że asteroida o nazwie 2023 DW może uderzyć w Ziemię za 23 lata. No to za 23 lata lecimy dalej z tematami. No, Steven Seagal, słuchajcie, nie no, dobra, no to może się trzeba przejmować. 23 lata to jeszcze wielu z nas dożyje. W sumie, jak się zastanowić, to może być bardzo taka, jakby to powiedzieć, optymalna, bezbolesna w miarę śmierć, taka, że pierdolnie tutaj ciało niebieskie, nie, w nas. No bo pierdut, ja myślę, że to bardziej właśnie, świetnie to pokazali na filmie Nie patrz w górę, że to jest takie naprawdę, no, jebnięcie, nie waham się użyć tego słowa, nie, takie pierdut, które się bardzo szybko tam się rozchodziła, ta fala uderzeniowa. To nie było takie jakieś epickie, monumentalne, że tam coś pierdyknęło i powolutku, tylko po prostu taki jeb, nie, i nie ma. No to 23 lata, ale szansa na to, że pierdyknie, jest 1 do 607. 607. No. Wiecie, zdarzyło mi się wyrzucić raz w życiu chyba 4 razy pod rząd jedynkę czy dwudziestkę na K20, jak grałem w RPG dużo, nie? No, to pewnie, to może by było zbliżone prawdopodobieństwo. To mi się udało. Ja tak naprawdę jakoś tak intuicyjnie czuję, że bać to moglibyśmy się dopiero tak jak 1 do 100, to na K100 jedynka, to wtedy bym się niepokoił. A tak 1 do 600, no umówmy się, no jaka jest szansa, że wypadnie na tej 607-ściennej kostce akurat 607, no. Krawiec, przestań wierzyć w bajki NASA. Wiara to zło. Twierdzi Bieszczad. A czy bardziej wiarą nie jest w tym przypadku niewierzenie we wszystko, co ci mainstream mówi, nauka, tylko wierzenie w same alternatywne historie, że z lotami w kosmos nas oszukali, że to, że tamto. No. A tak w ogóle to... jakby, nie wiem, czy to właśnie NASA, czy ogólnie amerykański rząd, ale wypłynęły takie oficjalne komunikaty brzmiące trochę jak żart prima aprilisowy albo coś w tym stylu, no bo dosyć tak otwarcie i oficjalnie mieliby nam zakomunikować, że w Układzie Słonecznym naszym są jakieś dziwne, bardzo duże obiekty, takie jak statki matka. No takie informacje do tej pory chyba nigdy nie były przekazywane, nie? Aż patrzyłem na ten artykuł i nie dowierzałem, ale wygląda na to, że faktycznie, zresztą było tam napisane, że fani UFO, no to w ogóle padną, nie, jak przeczytają. No i taka wiadomość. Na niektórych portalach ostatnio, na portalach takich jak Na Temat na przykład, popularne są takie fejkowe artykuły, ale pisane z premedytacją, w takim stylu, że można się domyślić, że to jest żart po prostu, nie? Ale to nie wyglądało na żart. No były tam jakieś dokumenty, dużo dokumentów było pokazanych, które miałyby właśnie być tym komunikatem, że no już tak się oficjalnie mówi, że są jakieś obiekty, że to mogą być statki matki i że wysyłają tutaj sondy na Ziemię, te statki matki. Tego dotyczył ten komunikat. Znaczy, to nie było, że na pewno, tylko taka hipoteza była dosyć otwarcie przedstawiona, nie? Tak więc, no, ciekawie się robi. Ale myślę, że jako ludzkość już dojrzeliśmy do tego, że nas takie komunikaty jakoś nie szokują strasznie, nie? Że nagle rząd mówi, słuchajcie, są kosmici tutaj, coś robią, nie wiemy co. Wysyłają sondy dziwne jakieś. Przechwyciliśmy dwie. Mówiłem, że my to możemy jeszcze dożyć takich czasów, że będziemy codziennie na portalu czytali, że kosmici to, kosmici tamto, kosmici chcą rozmawiać, kosmici odfrunęli, a my tak, no dobra, ale mało ciekawe, a co tam u Kożuchowskiej? Ma nowy kożuch? A Torbicka ma nową torbę? O, ma nową torbę Torbicka, patrz. Patrz, Jaćka, nową torbę ma.
bajka fajna. No i to nas będzie bardziej może interesowało niż ci kosmici. Będziemy już mówili, znowu ci kosmici, ile można? To do zażygania, już nie zestrajcie się z tymi kosmitami, no. Co otworzę, to na portalu o tych alienach piszą, no. Ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy przyjmować obcych do Polski. Już z Ziemianami mamy wystarczająco tutaj duży tłok, już nie mamy możliwości, nie możemy, jako Polska, nie możemy przyjmować obcych z Aldebarana. Już mamy tutaj społeczność, prawda, kryptończyków i to jest zrozumiałe, ich planeta wybuchła, przygarnęliśmy kryptończyków, prawda, ale z Aldebarana nie.

0: A co myślicie o odbieraniu dzieci, ale takiej na przykład patostreamerce, która w ogóle się tym dzieckiem nie opiekuje? To może być trudne nawet dla takiego wódza wolnościowca na przykład. Witam serdecznie, pozdrawiam. Chociaż dla wódza to nie. Wódz na pewno powie, że bez względu na wszystko, nawet jak matka leje, to jest, bo czyjaś własność musi być. To magiczne słowo własność. No i to dziecko jest własnością rodzica i co by się nie działo, to i tak lepiej jak jest z rodzicem, niż jak państwo się położy łapy na tym dziecku. Jak Kościół położy łapy na dziecku, to jest najgorzej, a jak państwo, to już też jest bardzo źle. No więc taka patostreamerka, która nie zawozi dziecka do szpitala, tylko je nagrywa, na przykład, która chleje, ćpa, gada dziwne rzeczy, jakby była pijana albo niespełna rozumu, no to zabrać jej to dziecko czy nie? No bo zabrali. Jak to ocenić? No, moim zdaniem czasem trzeba jednak interweniować, no. Dzieci nie są własnością rodziców, twierdzi wódz, czym mnie zaskoczył, zdziwił trochę, bo myślałem, że to tak będzie myślał. O. No tak, w sumie libertarianizm mówi o tym, że żaden człowiek nie może być własnością drugiego i prawdziwy taki libertarianizm w stanie czystym to zakłada też brak agresji, no a niewolenie kogoś jest już jakąś agresją, jakimś działaniem przeciwko tej osobie. Ponownie senior Gumball.
1: Tak, tak, bo fajny temat i mogę coś wnieść do tego. Mówisz o dzieciach, które są zniewalane przez rodziców. A co powiesz na taką sytuację? Wyobraź sobie rodzinę, która żyje trochę jak Conan, to znaczy mają ustawioną kamerę, głównie jeden pokój, gdzie żyją, to jest taki aneks kuchenny plus powiedzmy salon i tam jeszcze nawet jest komputer, różne rzeczy, no taki jeden duży wielki pokój. Jest ojciec, matka i dziecko i streamują i zbierają kasę na różne rzeczy dla tego dziecka, ale podczas tego streamu śpią, w sumie chleją alkohol, robią różne rzeczy. To dziecko musi oczywiście to wytrzymywać, ale faktycznie dostaje te rzeczy. Dostaje ten hajs, dostaje tam biurko, komputer, to co tam ludzie wpłacą i faktycznie dostaje te rzeczy. I co powiesz na taką sytuację?
0: No właśnie, też trudno tak osądzić od razu, nie? Trzeba się zastanowić, no nie wiem. I ostatecznie jest tak, że ktoś musi tu podjąć decyzję i wtedy zadajesz sobie pytanie, to kto ma podjąć tą decyzję? Czy rodzic, czy państwo, czy kto? Czy może ja, czy ty, nie?
1: Chcesz screenshota z tego streama na TikToku? Bo nie, kumpel mi wysłał.
0: Niekoniecznie.
1: Aj, tak ci myślę.
0: To po co pytasz?
1: Diego ma.
0: To po co pytasz?
1: No zobaczysz sobie, to jest piękne, to jest Polska. To jest Polska, poziom 200.

0: bo to tylko zdjęcie. No, były momenty, gdzie ojciec dosłownie wzywał wszystkich, tam robił różne burdy, wiadomo, no tutaj to nie jest. To jest po prostu takie pokazanie, jak to wygląda, nie? I to non-stop jest z tego kadru, nie? Tam kamera jest non-stop włączona.
1: Aha, cały czas z takiej perspektywy, tak?
0: Tak.
1: Takie rybie oko z góry.
0: Tak, i to cały czas jest włączone, co moim zdaniem jest, powiem szczerze, trochę straszne, jeśli myślimy o młodej osobie, bo ona cały czas ma w głowie to, że ktoś na nią patrzy.
1: Pewnie się szybko przyzwyczai do takiego stanu rzeczy, nie będzie to nic niezwykłego, a nawet może to sprawi, że takie dziecko wyrośnie na aktora, bo będzie obcował z kamerą od małego, jakieś tam show, no jakie by to nie było, powiedzmy, że jest to jakieś show, nie? No ja tak, wiesz, jestem tu otwarty na różne rzeczy, no byle tam nie krzywdzić, nie robić patologii jakiejś, nie przyzwyczajać do pijaństwa jakiegoś tak dalej, no ale tak jakieś zbieranie kasy, jakieś kibicowanie, wiesz, coś tutaj wklejam wam, screenam tutaj od Gambola. Tak to wygląda. No, tak niektórzy żyją, taki big telenowela, Big Brother i reality show jakieś, no, w wykonaniu ludzi, obywateli. Kto by się spodziewał, nie? Ja się nie spodziewałem, tak nie przewidywałem, że tak będzie wyglądał świat, że będą Big Brothery domowe.
0: No są i to myślałem, że to tylko menelowa sprawa, że tylko menele tak nadają sobie, żeby zarobić, a tu faktycznie zaczynają rodziny tak robić. I najciekawsze, że to TikTok właśnie aktywuje takie działanie. Dlaczego? Bo TikTok jest prostym narzędziem, łatwo nadawać na TikToku. Tam bierzesz, nie wiem, komórkę, stawiasz ją w tym właśnie kącie, czy podłączasz jakąś kamerkę i puszczasz live'a i sobie leci. I dlatego tak dużo rzeczy się dzieje teraz takich, bo starzy ludzie nagle uświadomili sobie, o czekaj, już na tym TikToku mogę robić filmy, zarabiać hajs, nie dostawać donaty i nagle poszło.
1: A w
0: Boże.
1: ogóle przypomnę jeszcze, że nasz nowy tutaj członek grona,
0: Członek,
1: jakbyś
0: członek.
1: powiedzieć, nasz nowy członek Gandalf wrzuca różne filmiki, na przykład jak mu koło urwało tutaj. Tour de France, chyba Kurde Franca. No, oderwało mu chyba dwa koła, jedno koło, drugie koło. Ktoś tu komentował, że takie stare, zdezelowane ciężarówkę mu dali. On potem musi koła zmieniać cały czas. No, biedny Gandalf, biedny Gandalf.
0: Bandas napisał, że gość kalgonu nie brał i mu bęben wywaliło.
1: No tak.
0: Bebzon. No, to jest piękne. Tam już druga ciąża jest.
1: W sumie zawsze trzeba się zapytać o alternatywę, jakby wyglądało życie. Ja też przy okazji tematu Kononowicza tak sprawę trochę przedstawiałem. Bo jaka jest alternatywa? Ubezwłasnowolnić go, zamknąć gdzieś, tak? No i co? I będzie taki smutny, zrozpaczony, będzie codziennie płakał, nie będzie miał pieniędzy, ale będzie dobra robota, bo zlikwidowaliśmy tych, co na nim żerują, nie? Żerują. Skąd w ogóle to przekonanie, że każdy, kto zarabia na kimś pieniądze tutaj w Polsce, to żeruje na nim? Może, a nie można tego potraktować jako biznes, jako przedsięwzięcie, jako po prostu fajną akcję, że pieniądze sobie zarabiasz, tylko żeruje ktoś na tobie, bo się musisz z nim podzielić, tak? Bo musisz mu kurwa dać 5%, to. No, nie wiem.
0: Nie no, wiesz, zależy, no, nikt nie każe ci, nie przestawia ci pistolet do głowy, żeby płacić Kononowiczowi, no bo tam innym to jest takie, no chcesz, to możesz, to ludzie płacą z własnej woli. Ja myślę, że to nie jest problem, Kononowicz w ogóle nie jest problemem dla mnie z tego powodu, że on to chce, w pewnym sensie on na to się godzi, więc jakby tutaj sprawa jest trochę zamknięta. Uważam, że on już dawno zdecydował, jak chce żyć, tak samo Major. No ale tutaj, jeśli mówimy o tym dziecku, no to wiesz, no dużego wyboru nie ma, co spierdoli i co? No, nie za bardzo.
1: Adwokat chyba określił nocne radio jako antypolskie.
0: Antypolskie? Czemu?
1: Antypolska, to jak nie polskie, to jakie? Żydowskie? Reptiliańskie? Niemieckie?
0: O,
1: Rosyjskie?
0: niemieckie. A to blisko nam. My tu jesteśmy, prawie Niemcy.
1: Antyludzkie, ja nawet bym powiedział, nawet nie antypolskie, to jest antyludzkie radio.

0: Właśnie, powiedz mi, co myślisz o tym, że Ziobro chodzi z Gnatem i sobie tak fajnie, co, znaczy nie, że nie wolno mu, bo wolno, ma tam pozwolenie. No tak ogólnie, co o tym myślisz, że się boi, czy raczej tak o, jak myślisz?
1: A tutaj ktoś jeszcze wychwycił Damian, że właściwie tu jest zbiórka przez U otwarte jeszcze na tej karteczce. Nie zauważyłem
0: Nie,
1: tego.
0: nie tylko, podwójnie jest, bo zbiórka i tam jeszcze łóżko jest źle
1: Łóżko
0: napisane.
1: też, tak, łóżko, no. To chyba tak specjalnie, taka zgrywa, tak samo jak wszystkie tytuły Lightów Majora są te. Ale no, wracając tutaj do tego tematu, który poruszyłeś, broń, no Ziobro został, jak, no, zaistniał w mediach tym, o Jezu, donejcik.
2: Ulu, 15 złotych.
1: Momencik.
2: Dla Asa.
1: Dla Asa. Chyba tu jeszcze powinno być kul, K, U i T przed tym A. Dla Asa. Dziękuję bardzo. Pulu, pul. To nie jest Deadpool, tylko sam pul. To chyba ten przepołowiony przez Juggernauta, jak go rozerwał na dwie części. To był Dead i pul. Taki żarcik. No. Okej, no myślę, że Ziobro się zbłaźnił i wiesz co, nawet mam takie myśli, że ci ludzie są tak dziecinni czasem, tacy wiesz, takimi prostakami, że on mógł chcieć się pochwalić tak po prostu i specjalnie tak schował sobie ten pistolet z tyłu i się schylił tak, żeby mu się rozchyliło, żeby wszyscy widzieli, że on ma spluwę, że on jest taki
0: O,
1: gieroj, nie?
0: Glocka ma.
1: No, że taki gieroj jest, tak? Glock? No.
0: Tak? To był Glock. Ja mówię, że to myśliwskie. Kurwa, kiedy Glock jest myśliwski?
1: Glock myśliwski, kurwa! Z Glocka do dzika. Dzik na ciebie biegnie, a ty pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach. I jak Stallone, tak magazynek. Ciach i drugi i pach, pach, pach, pach, pach. Tego dzika.
0: O Boże. Nie, to jego tłumaczenie było strasznie głupie, jak później w telewizji w ogóle wychodzili ci, to co jeden to miał inne tłumaczenie. Jeden mówi, że on się boi, że tam ludzie, znaczy nie, że on się boi, tylko że tam na niego czyhają, że już miał pogróżki, że tamten, że sramten. I co polityk z PiSu, to inne wytłumaczenie dla Ziobro było, więc oni chyba sami nie wiedzą.
1: Ja to słyszałem, on się tłumaczył, że na strzelnicę sobie chodzi i po prostu był na strzelnicy akurat i coś takiego. No. A ja panu Zero życzę, żeby właśnie poszedł do lasu na polowanie z tym Glockiem i żeby spotkał łosia takiego dorodnego, który będzie na niego biegł i z tym Glockiem, żeby se stał. To życzę mu tego z całego serca.
0: No, ja też życzę mu, żeby się tym pobawił z jakimś dzikiem albo czymś, bo tutaj jak dobrze człowiek to mówi, że raczej Glock by nic nie zrobił dzikowi. To w sumie prawda, bo tam jest za mała amunicja, za mały kaliber. Znaczy, zranić go zrani, ale no, nie zdążysz go zabić, zanim on ciebie zabije.
1: Dzik to jest potwór, to jest
0: Bydle.
1: buldożer, to jest bydle. On się rozpędza, szable ma kurczę takie, że może ci wbić normalnie w tętnicę udową. Trup. No a na takiego łosia to
2: Futrak,
1: się strzelby
2: 5
1: specjalnej
2: złotych.
1: używa, przepraszam.
2: Urosek, kruo, malak.
1: Fiutrat to nie furia,
0: Piłka.
1: tylko fiutrat. Urosę kruo malak. Bardzo mądry komentarz. Nie wiem, czy ty się zgodzisz, Gambolu, z tym, że urosę kruo malak?
0: Yes, of course. I can't.
1: Ja też myślę, że coś może być na rzeczy. No, zdecydowanie, zdecydowanie. No. Dziękujemy za mądry komentarz. No, tak więc myślę, że pajacuje po prostu. Ci ludzie lubią pajacować. Kaczyński też swego czasu chwalił się, że pistolecik ma. Pokazywał. A, co? No, który? Który?
0: No ogólnie z Glocka to fajnie się strzela pod kątem, tylko że to jest nieefektywne, ale tak fajnie wygląda, jak wiesz, gangsterstwa. I przelatujesz.
1: Naoglądałeś się filmów ze Stevenem
0: No,
1: Seagalem.
0: GTA San Andreas, kurde, tak strzelali z Glocka.
1: a ja wtedy wykonuję tylko taki lekki ruch ręką, taki pach i ci wytrącam ten pistolet. Nie, ja bym to bardziej chciał jak Jackie Chan, że ci odbieram ten pistolet, że robię taki chytry myk rękami i to ja go trzymam już po chwili.
0: A może jak ten, Emmenshout, chyba tak się nazywał. Mike Emmenshout, ten z Better Call Saul i Breaking Bad. Była scena, gdzie tam było dwóch ochroniarzy i on tam się, ten ochroniarz pyta, no zabierz mi broń. I ten Mike mówi, no rób to trudniej. Przystawił do głowy, ten mu zrobił hat-trick, a jebnął go, nie wiem, tak gdzieś w gardło i mu zabrał ładnie. To fajna scena była. Widziałeś?
1: Tak. On pierw mu zabrał ten pistolet i to zabrał mu w taki fajny sposób, że od razu go rozładował, to znaczy nabój, który był w komorze, wyleciał, on tam zrobił krz i
0: komora
1: nabój...
0: Komora losująca została.
1: Nabój z komory wyleciał, a potem jeszcze w szyję walnął. No Mike to Mike, no Mike to...
0: Koksu. On tylko raz się dał w chuja zrobić i ostatni.
1: Strasznie, ja straciłem całą sympatię do Waltera, jak zabił Mike'a. To było.
0: Znaczy ja w ogóle Mike'a nie lubiłem, powiem ci, więc tak średnio, bo kurde, Mike z jednej strony spoko postać, a z drugiej strony cały czas czułem jakby, no tak, no z jednej strony idzie do przodu, ale w sumie ma wszystkich w dupie, to znaczy niby nie ma, niby gdzieś czuje, że ma te emocje, ale jedyne o kogo dba to o swoją tam wnuczkę.
1: A panowie, a z czym ma chodzić prokurator generalny? Z kwiatami? Zapytuje Damian. No tak, ja myślę, że Stonoga, bo Stonoga bardzo nie lubi Ziobry. Tam Ziobro, chuju, wyłaź! To by tam przyszedł, a Ziobro wychodzi taki mały, z tym z pistolecikiem takim wielkim i co? Do you feel lucky punk?
0: Ja nie lubię tego tłumaczenia, bo jest upośledzone z jednego powodu. Bo ja mogę to samo o sobie powiedzieć, jeśli ktoś na przykład chciałby mnie zabić. No to co, a ja mogę mieć broń? No nie mogę mieć broni. Takim prawem Ziobro może ją mieć. Znaczy ma zezwolenie, ale wiadomo po co on ją ma, żeby jak ktoś mu podejdzie, to żeby go zlikwidował. Plus jeszcze jest taki myk, że on ma przecież całą tam gwardię, która go pilnuje, ochroniarzy. No chuj mu broń, jak ktoś będzie chciał go zaatakować, to zostanie ta osoba wyeliminowana szybciej niż Ziobro zdąży nawet podnieść tego gnata.
1: Może faktycznie on chodzi na strzelnicę. Może nic niezwykłego i faktycznie przypadkiem mu się tam odsłoniła marynarka, wracał ze strzelnicy, ale takie chowanie pistoletu, żeby mu tak tą dupę odstrzeliło, bo tak z tyłu chowa, jak na filmie, to żeby mu odstrzeliło dupę. Chciałbym zobaczyć Ziobro z odstrzeloną dupą. Ale tak jak mówisz, on ma ochronę, to ochrona jest od tego, a to co on ma. A może, no, chciał poszpanować, a może przypadkiem. No.
0: Może, no ale mówię, to dla mnie bardzo śmieszne i jak się o tym dowiedziałem, to tak myślę, trochę przypał, no. Bo to jednak jest wizerunkowo trochę takie no słabe, szczególnie w kraju, gdzie teoretycznie ludzie nie powinni mieć, znaczy no nie powinni mieć, wiesz, tak przy sobie w tej broni.
1: Wudzu, czemu tak się niegrzecznie wypowiadasz o Gumballu? Co masz do Gumballa? Co takiego zrobił? Dzisiaj dzwoni jako jedyny, chciałbym zauważyć, i dosyć konkretnie na konkretne tematy tutaj, ciekawostki różne. Co,
0: nie no,
1: co
0: bo, nie no, bo wypowiadam się, ale Wódz widzę, że on nie rozumie, że ja bardzo bym chciał, żeby broń w Polsce była legalna. Ja zawsze byłem pro legalności broni takiej, że tak jak w USA, że dostęp dla każdego. I to, że ja trochę tam po Ziobrze jadę, to tylko dlatego, to jest trochę taka, jak to się mówi, no, hipokryzja ze strony polityków, że oni mogą, a zwykły człowiek nie może. No i tak powie ktoś, że no faktycznie możesz zrobić sobie tam pozwolenie na tam kolekcjonerską. Ale to jest zabawa, to jest sporo rzeczy musisz zrobić i jeszcze hajs wyłożyć na dodatek, gdzie w USA no jest to po prostu idziesz i kupujesz broń, no musisz tam przejść jakieś psychotesty, ale to jest tylko tyle.
1: Ja już sam nie wiem. No, oglądałem się bardzo dużo nagrań przez wiele lat, bo zawsze mnie interesowały, że takie drastyczne nagranka, lubiłem, nie? To, że teraz mówię akurat o tym nieszczęsnym sadistiku, no to ale ja takie nagrania od dawna widzę, różne strzelaniny, bójki i widzę, że w krajach, gdzie jest ten dostęp do broni, to do strasznych rzeczy dochodzi. Strzelają do siebie cały czas, jacyś hitmeni działają, do baru ktoś wpada, w łeb komuś strzela, na ulicy ktoś do kogoś strzela. Dużo tego jest. I tak ja myślę, że ja bym na pewno zliberalizował mocno prawo do posiadania broni, ale nie tak, że sobie idziesz i byle psychol, byle jakiś sfrustrowany psychol, tak jak ten, co nie wiem, co Adamowicza zasztyletował, żeby tacy ludzie zeszli do sklepu i kupowali w Dino albo w Biedronce. Biedronka, tylko teraz. Glock 99. Jakie tam są Glocki? Jakiś Glock 88? Coś takiego było? No nie wiem. Magnum...
0: To chyba milimetry, nie?
1: Magnum 44. Tylko 399 zł. Pomarańcze. 2,99. No, jakie 2,99? Chyba 22,99.
0: No tak, no to tam w ogóle ja bym nie miał problemu z lepszą dostępnością broni, ale tak, odpowiadam na czacie, wiem to wszystko, że można w Polsce zdobyć broń tak jak prawo jazdy. Ale to jest nadal dużo pierdzielenia się. Zresztą uważam, że prawo jazdy też jest strasznie pokręcone z zdobyciem. Uważam, że to mogłoby być na innej zasadzie, to znaczy mogłoby być taniej i łatwiej, bo ja uważam, że jak ktoś ma zdać, to i tak będzie napierał i zda, a potem wypierdoli się w drzewo albo w kogoś. Ja bym raczej poluzował i prawo jazdy, i dostęp do broni. Ja jestem za takim właśnie liberalnym podejściem. No wiadomo, nie do końca też, żeby nie tak, że nie wiem, dziecko będzie mogło prowadzić, ale bardziej tak liberalnie.
1: No, ja sam nie wiem. Ale jak to Piotr napierała ze Skałą, fajnie se gadali i takie mieli spostrzeżenie, że wszyscy inteligentni ludzie w Polsce zaczynali od Korwina. taka myśl. Wszyscy inteligentni, coś sobą reprezentujący ludzie, myślący w tym kraju, to zaczynali od Korwina. No a potem ewentualnie trochę im przeszło. Nie są już takimi aż korwinistami strasznymi, ale trochę prawdy w tym jest, że Korwin nam uświadomił, jakby spopularyzował takie wolnościowe idee różne, kapitalistyczne, wolnościowe, wprowadził je do masowej jakby świadomości, nie? Dosyć mocno. I zafascynował swego czasu wielu młodych ludzi. Z czasem jego poglądy mogą się wydawać trochę za bardzo skrajne niektórym, jak sobie przemyślą, nie wiem, tak. Ja na przykład, no pewnie nie ze wszystkim bym się zgodził z Korwinem, ale wiecie co, no kurde, przecież możemy mieć różne poglądy. Dlaczego wódz zawsze jak padają na antenie jakieś poglądy, czy opinie, czy światopogląd ktoś ma, który tobie nie pasuje, to ty zawsze tak, Boże, jaki debil, nie mogę, nie słucham, idę, nie, no to się wpalę, nie, kurwa, no po prostu masakra. No człowieku, tak się nie rozmawia, no wiesz, musisz być gotowy na to, że tutaj różni ludzie przychodzą, nie tylko...
0: To jest wina tego, że ja mam telefon Realme, a Realme jest chińskie. I wiesz, ja już jestem stracony na wódza, bo ja mam chiński produkt. Jak masz chiński produkt, no to już jesteś chińskim szpiegiem i wspierasz agenturę chińską, która przez proxy wspiera agenturę rosyjską, czyli mając ten telefon, wysyłasz rakiety na Ukrainę.
1: Tak, można tak do tego podchodzić.
0: Dobra, słuchaj, ja tylko na chwileczkę chciałem zadzwonić, także ten, co złego to nie ja, wódzu, nie obrażaj się, ja tu tylko tak sobie gadam, głupoty, mam nadzieję, że jest chill. No, także na razie, cześć i siema, nie będę już mu podnosił ciśnienia.
1: Dobra, trzymaj się, cześć. No, nawet nie chodzi o to, że wódz się obraża, bo ja nie sądzę, żeby on się obrażał, żeby takie rzeczy mu chodziły po głowie, to nie jest obraza, tylko raczej takie oh my gosh, no i jest o wilku mowa, o złym wilku kapitalistycznym mowa, wódz jest na antenie. Cześć wódzu.
3: No dobrze, że wieczór. Czy ja nie wiem, co się tak przepierdolił do tego ziobry, mówiąc szczerze. Nie, żebym gościa lubiał, ale gość ma pozwolenie na broń. Ma pozwolenie na broń tak zwane sportowe. Każdy może je mieć. Człowiek z pozwoleniem na broń sportową może broń tą przenosić dowolnie, nosić ją przy sobie.
1: Ale to nie jest... prawo. Aha, ale to jest sportowa broń. Dla mnie sportowa broń to jest broń bocznego zapłonu, na przykład jakieś KBKS czy wiatrówki.
3: Na broń sportową pozwolenie możesz mieć i na pistolet normalny, i na karabinek, i na strzelbę gładkolwową. Tak samo.
1: Aha, no to dobra, to nie wiedziałem.
3: Masz prawo taką broń nosić przy sobie, nie tylko w drodze z na strzelnicy i tak dalej. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Facet ma do tego prawo. Normalne, takie samo jak każdy obywatel. I po prostu je egzekwuje i bardzo dobrze. To jest akurat bardzo dobrze, że się pokazało, że nasi rządzący noszą przy sobie broń. To jest informacja dla obywateli, że oni też mają takie prawo i oni uważam, że bardzo dobrze się stało, że tak się stało. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa.
1: No, wiesz, myśmy się wcale tak tutaj jakoś nie pastwili. Ziobro jest generalnie osobą przez wielu tak nielubianą. Ja też jakoś nigdy go nie lubiłem. Za to, jaki on jest, że jest takim aparatczykiem, zawistnikiem, mściwusem, moherem i tak dalej, i tak dalej. No to wiesz, jak i się po prostu trochę ulewa zawsze, jak rozmawiamy o kimś, kogo nie lubimy. No, ale zamknąłem to taką klamrą, że w rezultacie może faktycznie wracał sobie ze strzelnicy i miał i nic takiego niezwykłego, nie? Tak z mojej strony to widzę.
3: No, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w związku ze stanem z pełnioną funkcją może mieć też pozwolenie na broń do ochrony osobistej. To, w jaki sposób on sobie koordynuje swoją ochronę ewentualnie z kwestią faktu, że on ma broń i ma ochronę, która ma go chronić, tak? No bo on to powinien sobie odpowiednio skoordynować. To jest jakby jego sprawa i jego ochroniarzy, nie nasza. Ja osobiście nie widzę powodu, żeby się z gościa śmiać. Nie wiem, że ziobro ma broń, boi się, ma małego penisa. No,
1: ale słuchaj, to jest trochę z drugiej strony też zabawna sytuacja, że marynarka mu się odtentegowuje i tam spluwa mu z tyłu jak na filmie. No to już nie można się pośmiać, co tak bronisz tego ziobro jak niepodległości, kurde.
3: Nie bronię ziobry, tylko bronię prawa do noszenia broni. Oczywiście ja tu się całkowicie zgadzam, że ono powinno być bardziej liberalne. Natomiast mówienie, że w Polsce uzyskanie pozwolenia na broń to jest Bóg wie jak trudne, to nie jest prawda.
1: To jest mit, tak.
3: To nie jest prawda.
1: Tak, no, tu się zgodzę jak najbardziej.
3: Nie, faktycznie, bo są różne kategorie pozwoleń na broń. Jedna z nich, z tych kategorii, to jest broń do ochrony osobistej, a jest ona wydawana przez komendanta wojewódzkiego policji uznaniowo. I rzeczywiście uzyskanie tego pozwolenia jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe. W przypadku prokuratora generalnego na pewno nie było żadnych problemów. Zresztą każdy prokurator w gruncie rzeczy czy policjant żadnych problemów by nie miał z uzyskaniem tego typu pozwolenia. Natomiast broń do pozwolenia na broń sportową jest do zasięgu praktycznie każdego obywatela. Jest to rzeczywiście koszt kilku tysięcy złotych, ale nie kilkunastu, nie dziesięciu, nie dziewięciu, raczej tak około pięciu pewnie. Natomiast nie jest to wielki problem, żeby takie pozwolenie uzyskać. To tak jak powiedział Gamble, to mniej więcej jak prawo jazdy.
1: Najmniejszy problem to będziecie mieli, jak chcecie na przykład gazówkę i trzymaną jeszcze dodatkowo tylko w domu. No to wam za każdym razem prawie dadzą, jak udowodnicie, że mieszkacie troszeczkę na odludziu gdzieś czy coś, to dadzą wam taką broń. A to już jest niezła broń, taki gazowiec, nie? Na przykład też zawsze coś, nie?
3: Nie znam się, bo tego typu broń nie leży w moim zainteresowaniu zupełnie.
1: Chociaż nawet broń zwykła, palna, też wam dadzą, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, że musi ona pozostawać w domu, nie? Że nie możecie jej nosić ze sobą. To raczej będzie łatwo, no. A jak jeszcze prowadzicie...
3: Nie, jest prawda, nie, absolutnie. Broń nawet na kolekcjonerską możesz nosić broń ze sobą. Różnica jest taka, że przy przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego nie masz możliwości przenoszenia tej broni w stanie załadowanym. I musi być bodajże w pudełku, natomiast w przypadku pozwolenia sportowego może być załadowane i może być w kaburze. Jest taka różnica.
1: No ale ja wiem, że jest taki typ pozwolenia, że masz zastrzeżenie, że tą broń trzymasz w domu. No to jest taki typ pozwolenia. Jest.
3: Nie kojarzę takiego typu pozwolenia.
1: A możemy się założyć, jak chcesz, bo wiem, że jest.
3: No nie będę się zakładał, bo nie czytałem jeszcze.
1: Wiem, bo mój wujek miał takie właśnie pozwolenie, że musiał, miał tą broń, ale musiał trzymać w domu, no. Do obrony domu.
3: Wiesz co, nie wiem, ile to było lat temu, ale wiem, że
1: wiele.
3: Ustawa o broni, amunicji właśnie, ona była zmieniana w tam 2000 którymś roku, więc...
1: A to może się zmieniła.
3: Więc to mogło się zmienić. Mhm. No i o to mi chodzi, jakby, że
1: jeszcze jest coś takiego, że broń musi być, że zakazana jest w Polsce, jeśli chodzi o broń białą na przykład, broń, która jest ukryta. Na przykład jak macie broń ukrytą, nie wiem, w lasce, jak dżentelmen z XIX wieku jakiś, nie? Przykładowo, czy to z XVIII może, z laseczką i ostrze wysuwane, nie wolno takiej broni mieć. Nie wiem, więc może to się też przekłada na broń palną jakoś, nie? Że broń musi być w kaburze, a gdzieś na przykład, no nie wiem.
3: Tak, broń musi być wnoszona w kaburze, to na pewno.
1: A w reklamówce nie można?
3: Nie, słuchaj, będę za jakiś czas przystępował do egzaminów, to powiem ci, jak dokładnie to wygląda wtedy, bo będę miał musiał niestety, chcąc nie chcąc, jakby całą ustawę broni amunicji znać na pamięć. Wtedy będę się, wiesz, miał za eksperta. Na razie jedyne, co mogę powiedzieć, to tak jak oglądałem komentarze różne tam, wiesz, pochodzące z środowisk strzeleckich, to oczywiście w zależności od sympatii lub antypatii zdania były na ten temat całego tego epizodu różne. Natomiast jakby osobiście nie bardzo widzę powodu, żeby się tu nad gościem pastwić, nie? Jest.
1: Ktoś nie, ma, no nikt ma się da się tak
3: wszystko jest lega artis.
1: Nikt się tu nie pastwi, co najwyżej ktoś mógł, na przykład ja, okazać trochę zgryźliwości i tutaj niechęci do samej osoby Ziobry i mieć okazję, żeby się wyzłośliwić lekko na nim, więc nie popadajmy w histerię tutaj. A w ogóle...
3: Nie, bo chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że on sobie to paraduje z bronią, bo może, a zwykli obywatele nie mogą. No po prostu to nie jest prawda.
1: A wiesz co, a w ogóle, a po co ci broń? Ja ci mogę lepszy sposób samoobrony dać, który...
3: Ale nie potrzebuję broni do samoobrony. To jest jakiś mit. Ja nie czuję się zagrożony.
1: Mhm. Czyli chcesz tylko rekreacyjnie sobie strzelać na strzelnicy, tak?
3: Że do rekreacyjnego strzelania na strzelnicy, to mogę sobie po prostu pójść na strzelnicę i zapłacić.
1: No to po co ci? Jak nie do obrony, do napadów, rozumiem, do napadów. Nie do obrony, tylko do napadów, rozumiem.
3: Potrzebuję mieć broń, bo mogę, bo chcę.
1: To taki musisz, bardzo częsty jakiś... powód, bo mogę. To taki bardzo częsty powód. Ludzie dużo rzeczy robią właśnie, bo mogą. No, czemu nie? Ale ja ci mogę dać lepszy sposób, na przykład na samoobronę na ulicy, jak cię ktoś zaczepi, jakieś bandziory. Znam go ze środowisk feministycznych, lesbijskich, transpłciowych. Wyciągasz tak rękę, po prostu tak halt, rękę wyciągasz i wypowiadasz formułkę. To moje ciało, moja przestrzeń cielesna, transpłciowa, odejdź napastniku, on wtedy zwieje.
3: Tak, mówi się, że trzeba takie zakręcie mówić. Nie, nie zgadzam się, trzeba odpowiednio ruszać rękami. Tylko ta sekwencja musi być ważna. Gdzieś widziałem instruktaż na jakiejś skandynawskiej stronie.
1: No.
3: Na mnie podziałało od razu. Agresja zero.
1: A jak widzisz na przykład, nie wiem, u zwierząt to działa, jak dwa psy się gryzą, na przykład może na ludzi też by zadziałało. Po co broń? Można się rzucić i wsadzić palec w odbyt. I wtedy napastnik tak wiotczeje.
3: Ty byś nie zwiotczał.
1: Ja bym nie zwiotczał. A co bym robił?
3: Zwiotczałbyś, czy byś nie zwiotczał?
1: Ale co sugerujesz? Że ja bym co się, kurwa, cieszył? A co? Nie wiem. To, nigdy właśnie to mi się nie zdarzyło. Jeszcze.
3: Właśnie mi też nie, ale ja myślę, że coś takiego poczuł, to też bym zwiotczał.
1: Ale coś takiego naprawdę słyszałem, że jak na przykład dwa psy się gryzą, to musisz za jajka chwycić.
3: Nie słyszałem, wiesz, ale czy opcje są tutaj dwie, nie, w takiej sytuacji. Albo byś zwiotczał, albo byś był twardy. To już wszystko zależy od tego, jakie masz podejście do zagadnienia. A wiadomo, że trzeba być bohaterem twardym, a nie miękkim i sflaczałym.
1: No właśnie, a propos bohaterów, to masz tutaj do wyboru wesprzeć, identyfikować się i lubić, chwalić Stevena Seagala albo Keanu Reevesa.
3: Dlaczego taki dziwny wybór?
1: Bo to są dwie strony mocy, ciemna i jasna. I dwie skrajnie różne postawy życiowe. O czym dzisiaj mówiłem na początku audycji, podawałem różne przykłady, że wiesz, dwa zupełnie różne charaktery. I ostatecznie, wiesz, taki Seagal płaszczy, tam się przypodobuje się Rosji i Putinowi, wspiera jakby wiesz, rządzących. Keanu to buntownik, gra buntowników, zupełnie inaczej traktuje ludzi ze swojej ekipy, jak kręcą w filmy. No, Steven Seagal rozrzuca tych swoich kaskaderów, ich nie oszczędza, oni potem płaczą. Keanu rozdaje pieniądze. Keanu jest za wolnym Tybetem. Seagal, wiesz, z władzą trzyma. Takie dwie strony, nie? Tu Rosja, tu bardziej Stany. Tutaj mądrzejsze trochę filmy, takie dające do myślenia, wiesz. Matrix, tutaj lanie się po mordach, brutalność. No. Ja wybieram Keanu chyba, jakoś tak mi bardziej odpowiada jako człowiek. Skromny też jest, fajny, sympatyczny.
3: No ale ten wybór jest taki prosty chyba.
1: Myślałem, że ktoś wybierze Stevena Seagala, a nikt nie chce Stevena Seagala.
3: Nie wiem, dlaczego jesteś zdziwiony.
1: Chyba tylko Evie Place tu się nie zjawił dzisiaj specjalnie, a myślę, że on by właśnie wybrał Stevena Seagala. No nic.
3: A co? Dobra. No. Dobra, to sobie, nie mam nic mądrego do powiedzenia więcej. Chciałem się tylko oburzyć na oburzenie.
1: No, jak najbardziej jest to miejsce, żeby się oburzyć przed nam tutaj. No, to dziękuję bardzo. Trzymaj się wudzu. Hej, hej.
3: Dobrej nocy, hej.

0: rosyjscy hakerzy, znaczy Rosjanie znów robią to, w czym są najlepsi, czyli kradną. Tym razem ukradli materiały ze Stalkera 2. Stalker to jest taka gra komputerowa ukraińskiego studia. No i właśnie tu nad dwójką pracują. Stalker 2, Heart of Chernobyl. U nas w Czarnobylu nie było nocnego radia. No. Powiedziałby Wieczysław Mieczysław. No, to taka postać stworzona przez Energika, który on się wychował w Czarnobylu po prostu i ciągle gada o tym Czarnobylu. No, no także wykradli materiały z tej gry, różne jakieś mapy, fabułę, wszystko. Tak to jest. No ale w ogóle to studio ma kłopoty, no jak tu robić grę jak wojna, nie? No dosyć znana gra właśnie, Stalker. Taka postnuklearna, fajna w ogóle. Jakbyście byli ciekawi, ile kosztują różne rzeczy u Gesslerowej, no bo Wielkanoc się zbliża wielkimi krokami. Nawet nie wiedziałem, ja to nie śledzę. Tych wielkich nocy, małych nocy, średnich nocy. No w każdym razie można sobie kupić takie wielkanocne różne rzeczy, majonezy, sałatki, bajery, szmery u Gesslerowej. No i ceny oczywiście zabójcze. Kilogram na przykład takiej sałatki jarzynowej 130 zł. No ale tu chyba znów, no i różne są inne przykłady tutaj. U Gesslerowej zawsze wszystko drogie, ale popatrzcie, sprytnie to zrobiła, bo ciągle o niej piszą gazety. Co wy tak komentarze wycofujecie wszyscy? Co tu się stało? Wszyscy komentarze wycofują. Co tu się od Janie Pawła? Wiechu, pisze. Wiechu. Chyba się nie znamy, Wiechu. Chyba pierwszy raz jesteś, co? Krawiec na temat broni pitolisz głupoty. Jak będziesz w sytuacji zagrażającej życiu twoim bliskim, to szybko zmienisz zdanie o dostępie do broni. Nie, ja wyciągnę rękę i powiem, to moje ciało. Odejdź, heteryku wstrętny. Ja, osoba transpłciowa, mówię nie. No i go odegnam. Albo wsadzę palec w odbyt przeciwnikowi, żeby go unieruchomić. Nie no... Ja nie mam problemu z bronią. Wiechu, co ty? Ja nie mam problemu. Trochę się waham właśnie, czy by się tu w Polsce rozpierducha nie zrobiła, czy nie mielibyśmy tu Meksyku, Brazylii, Indii, Stanów. Wszędzie tam, kurwa, ciągle jakieś są, strzelają się, jakieś napady, no i co, chcecie tak? U nas póki co jest spokojnie i ja lubię spokój na przykład. O wiele trudniej, myślę, jest kogoś zaatakować młotkiem, nożem. To trzeba mieć coś z psychopaty już. To już trzeba, jak chcecie kogoś ciąć. Dobry nożownik zna różne miejsca newralgiczne, jakieś takie punkty witalne, tu ścięgna przecina. Wy tak chcecie robić? To... A umiecie tak machać nożem jak Steven Seagal? Sprytnie? Chyba nie. Ja akurat sobie jakoś może jeszcze dał radę. W sumie machało się mieczykiem. Ja wolę broń białą. Jest bardziej elegancka. To broń... Broń biała w przeciwieństwie do broni palnej to broń cywilizowana, broń na lepsze czasy, broń rycerza Jedi. Wódz na antenie, witam.
1: Cześć. W sumie to nie zapomniałem to powiedzieć od razu wcześniej, ale... bo też tam już zacząłeś coś mówić. Wiesz co, jakby z kwestią ilości broni, zwłaszcza broni o charakterze legalnym i powiązania jej z ilością przestępczości, to nie jest prosta sprawa. Wymieniłeś tutaj dwa ciekawe dość przypadki. Pierwszy to jest Stany Zjednoczone, gdzie patrząc jakby w skali całego kraju, mamy rzeczywiście do czynienia z wyjątkowo wysoką ilością przestępstw i różnych zdarzeń, nie tylko przestępstw wykonywanych z ilością broni, z bronią, z użyciem broni, ale powiedzmy, że istnieje pewne takie założenie, nie do końca prawdziwe, że broń jest w Stanach Zjednoczonych dostępna powszechnie, łatwo i wszędzie. I to jest nieprawda, absolutnie, bo już w części ilości, w pewnej ilości stanów na bardzo wiele rodzajów broni potrzebne jest pozwolenie, w takim na przykład Chicago czyli Illinois, tam to prawo do broni jest bardzo ograniczone, trudno jest ją dostać, a jednocześnie jest to stan, w którym, zwłaszcza Chicago, gdzie ilość przestępstw z bronią jest ogromna. Tymczasem w Stanach, gdzie to pozwolenie na broń jest praktycznie niewymagane, jest jej bardzo dużo, typu, nie wiem, tam Texas, ale nie tylko, jest takich stanów więcej, jednocześnie tam ilość przestępstw z bronią jest bardzo niska, tak? No i po prostu są inne przyczyny, na które...
0: No ale czekaj, nie ma czegoś takiego w wudzu, że, nie wiem, jak znamy z filmów, scenka, jak Terminator przychodzi do sklepu w pierwszej części i give me a plasma rifle Mark II, a sprzedawca no, mówi...
1: Nie do końca.
0: Że nie ma, no to nie ma takich sklepików? Że przychodzisz,
1: kupujesz? Nie do końca. To znaczy najbardziej takich wyluzowanych stanach niewiele się to różni rzeczywiście, bo jest tak, że przychodzisz, ale musisz tam bodajże się chyba wylegitymować, musisz pokazać, że jesteś obywatelem danego stanu i musisz mieć potwierdzenie komputerowe, to się sprawdza w systemie, czy nie masz zakazu posiadania broni orzeczonego przez sąd oraz musisz mieć taki generalny status potwierdzony przez FBI, taką weryfikację podstawową w tym centralnym systemie. Nie wiem do końca, jak to działa, bo to się różni między stanami. I w niektórych stanach jest to bardzo proste, w niektórych stanach, tam gdzie jest to bardziej wymagane, to nawet ten podstawowy background check czeka się 4-5 dni, zanim dostaniesz i możesz tą broń, tam są jakieś spore ograniczenia, ale to jest naprawdę bardzo zróżnicowane w zależności od stanu i to bym trzeba było gdzieś sięgnąć do jakichś dobrych źródeł.
0: No jak to w Stanach, nie? No jak to w Stanach. Różne
1: prawo. W każdym razie do czego zmierzam tutaj, to do tego, że powiedziałbym, że więcej związku z ilością przestępstw z bronią ma struktura etniczna danego miejsca niż to, czy broń jest legalna, czy nie. Tak przynajmniej to wygląda ze Stanach Zjednoczonych. I tak, jak to mówię, słynne despite of being i tak dalej, nie? Chyba wiemy, o czym mowa. Natomiast zwróć uwagę na przykład, że wymieniłeś tutaj dwa kolejne kraje, nie? Gdzie jest dużej ilości przestępstw z bronią palną, wymieniłeś tutaj Meksyk i wymieniłeś tutaj Brazylię. I zwróć uwagę na to, że i w Brazylii już nie, bo to ostatni prezydent, ten, jak on się nazywał, ten taki bardzo konserwatywny, kolega Trumpa, Bolsonaro, jak on się nazywał?
0: Nie wiem, skąd ja wiem.
1: Bolsonaro? Tak, Bolsonaro. On zliberalizował dostęp do broni, ale wcześniej w Brazylii uzyskanie pozwolenia na broń było bardzo trudne, a w Meksyku uzyskanie pozwolenia na broń jest praktycznie niemożliwe. A mimo to mamy do czynienia tam z ogromną ilością przestępstw z użyciem broni, po prostu nielegalnej, pochodzącej z przestępstw i tak dalej, z przemytu, z napadów na komisariaty i tym podobne, czy po prostu, wiesz, tam zgubionej przez policjantów za łapówki. Więc jakby nie ma to żadnego związku, tak? Ilość przestępstw dokonywanych z bronią nie ma związku z ilością broni posiadanej.
0: Nie, no jasne, tu różne są
1: obywateli.
0: Tu różne są sytuacje, no na przykład jak mamy kraj, w którym, no tak jak w Meksyku ciągle się naparzają ze sobą gliniarze i kartele narkotykowe, no to czy będzie legalna, czy nielegalna, to tej broni będzie dużo i tak. Będzie można jakoś zdobyć.
1: Jeszcze mamy do czynienia z bardzo niefajną sytuacją, w której obywatele Meksyku nie są w stanie uzyskać broni i pozwolenia na broń, żeby móc bronić się sami przed kartelami narkotykowymi.
0: No
1: a byłoby to bardzo przydatne. I tutaj był przykład jakiegoś takiego miasteczka powiatowego, gdzie policja była przekupiona przez kartele narkotykowe całkowicie. Miała w czterech literach wszystko to, co się dzieje. Ludzie się wkurzyli i po prostu pozbyli się karteli narkotykowych oraz policji sami poprzez niestety nielegalną broń. Nie?
0: Ja jestem bardziej pacyfistą, man. Bardziej jestem pacyfistą jednak, man.
1: Znaczy, ja cię rozumiem, nie? No i wiesz, teraz popatrz sobie na takie kraje jak Szwajcaria, czy Norwegia, czy Niemcy, czy Francja, gdzie ilość broni legalnej jest stosunkowo wysoka. Jest to, mówimy tutaj o 10-20 razy więcej ilości broni na obywatela niż w Polsce i nadal nie masz tam problemu z ani z przestępstwami dokonywanymi z użyciem broni, tak? Ani w gruncie rzeczy też nie masz problemu tutaj z inną wielką bolączką związaną z bronią, czyli z mass shootings pewnego. Czyli wiesz, strzelanin, w którym mamy do czynienia z psychopatą, z wariatem, tak?
0: Nawet
1: to jest kolejny ból w USA, nie?
0: No nawet tam jest trochę też taki problem, że niektórzy ludzie wybierają taki rodzaj popełnienia samobójstwa. Widziałem takie nagranie, gdzie Murzyn przychodzi z pistoletem na komisariat i po prostu go rozwalają momentalnie. No to co on myślał, na co on liczył, że jak przyjdzie z pistoletem na komisariat, będzie nim celował, to co się stanie dalej, nie? I to tak słyszałem, że niektórzy, wiesz, mają dość życia i wyskakują na gliniarza po prostu z bronią i on od razu otwiera ogień i to jest taka śmierć w zasadzie. Wydaje się ludziom, że lekka, ale no chyba często nie? Dostaniesz gdzieś w brzuch, no i co, i się męczysz. I jeszcze cię odratują, nie? Być może. Chociaż jak oni już, ja widzę, że ci gliniarze jak strzelają, to już wywalają cały magazynek. No bo tak się mówi, że jak już wyciągasz broń, to po to, żeby strzelać, a nie żeby tam, wiesz, to nie jest film, nie? Że tam w nogę. Albo może jeszcze lepiej tak zestrzelić rewolwer komuś, jak na westernie, kurde, nie? To no nie.
1: Czy wiesz, największym problemem, znaczy największym problemem, dużym problemem jest sytuacja, w której ludzie nie do końca zdrowi psychicznie, pomimo tego, wiesz, nie mając żadnych śladów w kartotece, i tak tę broń są w stanie kupić, nie? Tak jak jedna z ostatnich strzelanin takich w USA, gdzie chłopak, który, wiesz, jakiś typowy incel, miał problemy psychiczne, skończył 18 lat, kupił broń, zabił swoją rodzinę, a potem swoich kolegów w szkole, nie? Także no to jest problem, nie? Natomiast w Stanach generalnie jest problem z leczeniem psychiatrycznym, że tak powiem, więc ale to jest osobne zagadnienie.
0: Tak.
1: Natomiast wszelkim zwolennikiem całkowitego zakazu posiadania broni, którzy twierdzą, że problem zniknie, jeżeli broń będzie nielegalna albo znikną wszystkie sklepy na bronią, to podpowiem, że ludzie źli będą mieli 4 literach, czy broń jest w sklepach, czy nie. Oni ją po prostu będą mieć. Zrobienie broni to nie jest żaden problem. I to zaczynając od maczugi, przez nóż, siekierę, kończąc na broni palnej. Naprawdę, konstrukcja broni palnej to nie jest technologia z XXI wieku kosmiczna, więc no, hasełka lecz się, mój drogi, bierz czadzie. Jeżeli ktoś twierdzi, że problemem jest w ogóle, że jest broń. Nie powinno być żadnej broni na świecie, w żadnym sklepie. Nie byłoby po problemie zabijanie się z broni palnej. No to jeżeli ktoś wygłasza tego typu zdania, to niestety jedyne, co można zalecić takiej osobie, to wizyta u lekarza.
0: No ja bym nie był tak radykalny. Wiesz, no ktoś, kto tak myśli, może jest odrobinkę naiwny, no ale są gorsze przewinienia niż trochę naiwne spojrzenie na świat, takie romantyczne, że fajnie by było, gdybyśmy w końcu doszli do tego etapu, gdzie nie ma broni, to chyba każdy by no, chciał żyć w bezpiecznym świecie, bez zabójstw, bez strzelania do siebie. Więc można no, taką...
1: Myślę, że fajnie byłoby żyć w świecie, którym znamy z opisu raju, gdzie zwierzęta nie zżerały się, i tak dalej, ale taki świat nigdy nie istniał i nie będzie istniał.
0: No tak, no, może być świat, w którym, wiesz, nagle zwierzęta będą dla nas zagrożeniem, będą biegały po ulicach, jakiś taki świat po apokalipsie jakiejś, no i wtedy mamy broń. Jak jest broń, to wiadomo, że raz się strzeli do zwierzęcia, raz do rabusia. No nie wiem, a w ogóle to powiedzonko, że jak to szło, że panowie Smith and Wesson uczynili ludzi równymi dopiero, Mi się to trochę nie klei, bo co, jaka to równość, jak podchodzi do ciebie ktoś i strzela ci w łeb, nie? I dla mnie bardziej równą walką jest pojedynek na przykład na miecze. Tu zależy wszystko od umiejętności, a nie od na przykład...
1: Absolutnie nie masz racji.
0: No jak nie?
1: Myślę, że nie masz racji. I tak? W tym powiedzeniu jest bardzo wiele prawdy i ono jest ona wręcz doskonałe, bym powiedział. Zwróć uwagę na to, że nauczyć się strzelać jest się stosunkowo prosto, podczas kiedy nauczyć się władać mieczem wymaga wielu lat bardzo poważnych ćwiczeń, tak?
0: No w sumie tak.
1: Przy strzelaniu, wiesz, strzelić z pistoletu skutecznie może zarówno drobna dziewczyna, jak i potężnie zbudowany facet. W walce na broń białą siła ma ogromne znaczenie. Także masz absolutnie, nie masz racji. To właśnie broń palna uczyniła ludźmi, czyni ludźmi równych. Mhm.
0: A jak jeden ma miecz, a drugi ma pistolet?
1: To znamy z Diany Jonesa. Jak się
0: no okaże. Tak. No właśnie, była scena słynna. To była równość właśnie. Mieli równe szanse, prawie że. No dobra, Indiana miał trochę większe. Indy.
1: Podobno ta scena była przypadkiem. To znaczy, nie taki był scenariusz, tylko jakoś tak przez przypadek. Nie pamiętam dokładnie, jaka była historia na tym, ale że nie było to zamierzone w pierwotnym scenariuszu.
0: No także ostatecznie, no niech będzie dobra ta broń. Chociaż chciałbym świata, gdzie już nie rozwalamy sobie głowy kamieniem jeden drugiemu, ale to no, się nie stanie.
1: Zgadza się, natomiast musimy mieć świadomość od tego, że od naszych dobrych chęci zło nie zniknie, niestety.
0: I że nimi jest piekło wybrukowane. A co myślisz o wolnościowym mieście? Powiedzmy, jeśli faktycznie Elon Musk miałby tak zorganizować swoje prywatne miasto w Teksasie gdzieś założone, gdzie będzie można wszystko, będzie totalna wolność. Chciałbyś żyć w takim... To takie miejsce się nazywa AKAP-em, tak? To dobrze pamiętam? To się w AKAP-ie... Znaczy, AKAP to jest taka wizja świata, co będzie, kiedy wolnościowcy przejmą władzę. To tak się będzie żyło w AKAP-ie. Dobrze to zapamiętałem? Tak to o to chodziło?
1: No, upraszczając.
0: No.
1: Wiesz co, idea prywatnych miast jest moim zdaniem fajna i ciekawa. Rzeczywiście ona jest bliska AKAP-owi. Oczywiście Elon nie będzie mógł zbudować miasta, które będzie wolno mu wszystko, bo będą go dotyczyć regulacje federalne i stanowe. Także może sobie pomarzyć.
0: No właśnie.
1: Fajne marzenie. Mi się podoba takie marzenie. Teraz pytanie brzmi, co to znaczy wszystko? No ja bym chciał, żeby to była jednak kwestia taka bardziej bliska pewnym zasadą, tak? Znaczy nie chciałbym świata, w którym jednak niewolnictwo czy kult siły jest obowiązującą zasadą, prawda? Powszechnie.
0: Albo gdzie pedofilia jest legalna, na przykład.
1: Na przykład.
0: Albo gdzie jest takie prawo, że jak u dzikich, że jak ktoś nie używa samochodu aktualnie, to sobie zabierasz ten samochód, bo on go nie używa. No u dzikich tak jest. Jak zostawisz łódkę, to ktoś stwierdzi, że nie jest ci potrzebna, jak tak se leży i zabiera, tak po prostu. No i Indianie też podobno...
1: Fundamentem musi być poszanowanie prawa własności. Prawa własności dotyczy tak przedmiotów i ciała ludzkiego. Jeśli mamy do czynienia z systemem, w którym to prawo jest uszanowane, no to w tym momencie więcej wiele nie trzeba. No, oczywiście to dobre uproszczenie.
0: A czy... No na pewno się nie zgodzisz z Indianami, którzy nie rozumieli, że ziemię można mieć na własność i im się to w głowie nie mieściło. Ty byś ich przekonywał, że a ja wam pokażę, że można i
1: ale
0: wypaliłbyś do
1: wiesz
0: nich
1: co? To nie jest trudne do zrozumienia akurat, bo zwróć uwagę na to, że Indianie żyli w miejscu, które było praktycznie puste. Nie było tam ludzi niemal. Gęstość zaludnienia była ogromnie niska. Do dzisiaj zresztą jest. I cała rzecz polega na tym, że wiesz, prawo własności pojawia się tam, gdzie pojawia się rzadkość. Tak naprawdę. Bo jakby to wytłumaczyć.
0: No kumam, jak jesteś w jakimś miejscu, gdzie wszędzie rosną drzewa i owoce, to nikt ci nic nie powie, że se zrywasz, no, jak jest
1: no,
0: tego
1: no,
0: pełno.
1: Oni tam mieli taką właśnie sytuację, tak, że mieli bardzo dużo ziemi, w związku z tym nikt się o własność tej ziemi nie spierał, ponieważ było jej mnóstwo, nie? Mało które też plemiona indiańskie hodowały, wiesz, zboża, nie? Gdzieś tam któreś z niektórych tych cywilizacji z południowych, nie? Ale te północne plemiona głównie zajmowały się polowaniem. I jakby wbrew pozorom to też nie jest tak, że oni się nie mieli sporów terytorialnych, bo owszem mieli. Te spory często kończyły się bardzo krwawymi rozprawami. Tak, to tak. Nie jest rzadkość, że archeolodzy wykopują jakieś, wiesz, masowe groby wzajemnych wojen plemiennych z ery prekolumbijskiej, tak? Przy czym te groby to są, nie są tylko groby wojowników, tylko po prostu wyrżniętych w pień wiosek, łącznie z kobietami i dziećmi. Że to nie, wiesz, zapomnijmy o tym micie.
0: Szlachetnego coś, dzikusa.
1: Dokładnie.
0: No a jak to jeszcze, jak jakieś wzór. Plemię prowadzi, powiedzmy, bardzo koczowniczy tryb życia, to jeszcze bardziej się zamazuje to pojęcie własności, no bo zmieniasz tą ziemię co chwilę, idziesz tam, gdzie oczy cię poniosą, nie? No to w innych kategoriach patrzysz, no.
1: No to jest raz, dwa. Oczywiście jakby tam były spory co do własności, można by tak powiedzieć, w cudzysłowie, nie tyle własności, tylko może bardziej prawa polowań na danym terenie, tak? Te spory tam, tak jak mówiłem, się toczyły i często one miały krwawy bardzo przebieg, no bo to już była pewnego rodzaju rzadkość, tak? Czyli o to, kto będzie strzelał do stada bizonów w danym miejscu, tak? Czy kto będzie polował futra na danej rzece. I wkroczenie na terytorium innego plemienia było często ryzykowne, czy było przyczyną do wojen i te wojny o te terytoria się odbywały. Inną mniejszością jest, że w tego typu stosunkowo prostych, szczególnie nie zajmujących się hodowlą roli w społecznościach ludzkich, nie istniało prawo własności w sensie takim indywidualnym. To znaczy własność była plemienna, należała do rodu czy do plemienia, a nie zajmowano się jakby kwestią własności indywidualnej. Istniała co najwyżej taka własność osobista. Tutaj akurat Marx, opisując tego typu społeczności, w jakimś sensie prawdopodobnie mógł mieć rację. Nie? Czyli to się w jakiś sposób pokrywa z jakąś tam wiedzą historyczno-archeologiczną. Także tutaj na przykład z terytorium Polski, czy nie tylko ogólnie Europy, w kwestii tego, jak wyglądały po prostu życie tych społeczności rodzinno-czy rodowo-plemiennych tam sprzed, nie wiem, powiedzmy tam tysiąca lat, tak? Gdzie rzeczywiście jakby nie prawo własności było takie bardzo prymitywne, ale to znowu wynikało po prostu z tego, że to było potrzebne. No.
0: No dobra, Wudzu, dziękuję ci pięknie za komentarz twój, to zawsze cenny i taki wolnościowy, i taki kapitalistyczny. Bardzo, ja lubię.
1: No, trzymajcie się zdrowo. Jakby mnie coś jeszcze wkurzyło, to będę wyzwany.
0: Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Dziękuję, Wudzu, trzymaj się, cześć.
1: Dobranoc.

któryś taki przypadek ostatnimi czasy, gdzie ksiądz przychodzi pijany na pogrzeb. No, tym razem to bardzo zbulwersował ludzi, bo tak, zaspał, nie przyszedł, czekali na niego, przyjechał pijany i jeszcze się awanturował, jak go wyprosili, żeby do domu jechał, jeszcze się awanturował. No, coś nadużywają kapłani wspaniali substancji. Może niech ten kościół katolicki w końcu uschnie, zdechnie. A co, a protestanci to nie mogą być? To zdrowsze, lepsze i lepiej działa i mądrzejsze i bliższe chrześcijaństwu. I pod każdym innym względem na plus, myślę. Gdyby Polska była protestancka, to byłoby dużo lepiej. Wojtyła to jest szkodnik. On nawet po śmierci szkodzi, zauważcie. Teraz dzięki niemu PiS wygra wybory, tak? Bo jedzie na Wojtyle, broni Wojtyły, piersią zasłania własną, szaty rozdziera. To się prostym ludziom strasznie podoba. Oni są w niebo wzięci, że Karolka bronią. I co? I przyczyni się do tego Karolek. Z zagrobu nam zaszkodzi i sprawi, że Kaczyński będzie nami rządził do usranej śmierci. Aż do bankructwa kraju, jak wszystko rozdadzą. Więc... Zły jestem na Wojtyłę, że nawet po śmierci wszystko psuje, szkodzi, dzieli. Dzieli ludzi. Na równe dwie połówki znów się wszyscy podzielili. Jedni za bronią, nic nie wiedział. I w ogóle Jan Paweł II nie wiedział nic o Karolu Wojtyle. Nie znał Karola Wojtyły. No. No, gdyby ksiądz miał żonę, to by nie chodził nachlany, bo żona by go przypilnowała. Świetnie pilnuje żonka. Przecież sami to wiecie, wielu z was ma żony. I co, nie pilnują was? Nie chodzicie jak w zegareczku? Nie dostajecie w pierdol, jak nie umyjecie kubka po kwaśnym mleku? No. Ewa Lipka dzwoni tu jeszcze. Rzadko Ewa dzwoni. Ewa nigdy jakoś dużo nie dzwoniła. Ewa troszkę dzwoni, jak jest tak wywoływana, nie? To czasem zadzwoni. Ktoś jej da znaka na przykład, że o niej mowa, to jakoś skomentuje, odniesie się. No kiedyś może trochę częściej, teraz coś nie za bardzo. Naród bez broni nie może się bronić przed złym rządem. No, broń dodaje pewności siebie, sprawia, że czujemy się, że mamy jakąś moc. To tak jakoś dziwnie. Znaczy, ja pamiętam ten stan, jak nosiłem sobie miecz, to bardzo pewnie się czułem, nie? W ogóle noc, nie noc, jakaś grupy, jakieś przechodzą koło mnie, kiboli czy coś, ja w ogóle jakoś nie wiem. Wiem, że to było głupie, bo chcieliby, to poskładaliby mnie w 2 sekundy pewnie. Ja nie ćwiczę Krav Magi, nie ustawię się tak, żeby mi ktoś nie kopnął, żeby jakiś chuj nie kopnął mnie w plecy, jak to śpiewał Tymon Tymański. Jakiś chuj kopnął mnie w plecy. No, więc, ale jakoś tak pewny siebie i ta pewność siebie sprawia, że nie wyglądacie jak ofiara, nie idziecie z rączkami na jajeczkach i wpatrzony na buciki swoje, nie? Tylko tak pewny, tylko pewni siebie i to troszeczkę działa też na innych, nie? Że widzą, że ktoś jest pewniaczek, no to 2 razy się zastanowią, zanim zaczepią. A jak widzą, jak to się mówi, takiego frajera, taki ciamada, jak to mówi major Suchodolski, no to zaraz się zaczepią. No, a Kaka, czyli Kościół Katolicki, won. Precz mi z tym. Jędraszewski zamknął archiwa, nie dopuszcza, żeby przypadkiem nikt nie zbadał, że czy Jan Paweł, czy dziad wiedział i nie powiedział, czy co. No. A skąd ten miecz masz? Zrobiłeś, kupiłeś? Nie mam już go. Znaczy ja miałem różną broń, miałem topór, jeden miecz, drugi. Obecnie nie posiadam. Wyzbyłem się, jak wyjeżdżałem w ogóle z kraju, nie? Oddałem koledze Alosowi. Ale to się zamawia, u kowala po prostu, nie? No chyba, że ktoś jest
Virtual Fighter, na takich mówiliśmy, co sobie zrobią tam, nie wiem, z kartonu jakiegoś czy coś, to z drewna, no to, czy nawet z resora przekutego, no to nie do końca to się nadaje do walki. Taki z przekutego resora na przykład to sprężynuje nie fajnie. Musi być normalnie wykuty przez kowala zrobiony miecz, no i taki miałem. No, trochę za nim czasem tęsknię. Był fajny, bo był lekko skrócony. To nie był taki longsword jakiś, kurde, długi, tylko to był taki langsax, spiłowany trochę. I taki trochę specyficzny miał kształt. Bo to po prostu kolega go nadłamał. Kolega wariat, jak przyszły

Coraz częściej ludzie też wychodzą z kościołów podczas mszy po prostu na znak buntu, bo księża tak pierdolą, ale słuchajcie, ale tak pierdolą, że już tak szybko dupą ruszają, że nawet nie widać już, że pierdolą, no. Masakra. No, a Wojtyła to kazał wprowadzać do seminariów wszystkich, jak popadnie. Wcześniej była selekcja, przyglądali się on. Wszystkich brać, każdy chętny, z otwartym sercem ma zostać przyjęty. No i brali wszystkich, kogo popadnie, i tak się to kończy. No, taki Trynkiewicz też się może by starał teraz. Jakby był na wolności. Dziwny taki artykuł przeczytałem, nie wiem, czy to prawda, ale czytam to z kolei na Prison Planet, że laboratoryjnie hodowane mięso to jest właściwie z komórek rakowych. To są jakieś takie rozrastające się komórki rakowe, które są w specjalny sposób unieśmiertelniane. Tak to zostało napisane, że są unieśmiertelniane. No więc takie mięso z laboratorium, to strasznie brzmi, żygać chce się, nie? Też będziemy zjadać komórki rakowe, to ja już robaki wolę jeść chyba, niż takie wynalazki. No ale Prison Planet to jest ostre już, ostra jazda po bandzie, to co tam można przeczytać. Zobaczcie sobie kiedyś, no ciekawy serwis. Ale też no bardzo antyzachodni i też taki ukrainosceptyczny, bardzo antyzachodni. I możemy się też czasem dowiedzieć, że Rosja nie taka zła, nie? No to tak, może niekoniecznie mi to odpowiada. O 5G tu piszą na przykład, że wielu niezależnych naukowców, różnych specjalistów, a wręcz tu piszą o dziewięciu wiodących ekspertach, no, że oni stwierdzili, że 5G przyczynia się do uszkodzenia mózgu i choroby Alzheimera. 5G. Nie wiem, no, są tu jakieś dokumenty, widzę. Może się warto zainteresować. Dziwi mnie trochę, że na przykład, że tak często wyświetla mi się reklama najmocniejszy router na rynku. Router po prostu Power Router Max. Ma taką moc 10 razy tyle, co zwykły router. Co to takie zdrowe, że mamy więcej tego smogu elektromagnetycznego wokół siebie i to Wi-Fi nam przez ściany przechodzi w ogóle i świdruje. To takie na pewno jest takie super. Im mocniejsze, tym lepsze. No nie wiem. Czy może ktoś w ramach tutaj chwytliwego hasła marketingowego sprzedaje nam urządzenia, które wcale nie zrobią nam dobrze. Ogólnie to raków nie powinno się jeść, pisze Cieju. Ale takie gotowane raki, to przysmak. Dzisiaj to pewnie jakbyście chcieli raki zjeść, to nie wiem, to u Gesslerowej za 500 zł dostaniecie, nie? Czy coś takiego. A kiedyś tak się jakoś łowiło, nie? Gdzieś tam się jechało nad jezioro, się łowiło te raki, jakoś tam było. Rolnik przerobił sobie kombajn na diesla. O. Tutaj na stronie agroprofil. Całkiem spoko profil, taki dla rolników. Znaczy, jak ktoś jest rolnikiem, to sobie może agroprofil odwiedzić. Dużo ciekawych nagrań. I na przykład tu mam nagranie o rolniku, który sobie założył instalację LPG do kombajnu swojego. I oszczędza, uwaga, 350 zł dziennie. Tak wyliczył. No to nie w kij dmuchał, nie? Fajnie, fajnie. Zastanawiam się, czemu wcześniej nie słyszeliśmy o takich akcjach, że no skoro tyle można zaoszczędzić, ale zaraz jakaś biurwa czy inna urzędnicza kurwa się przyczepi pewnie, nie? I go ukarzą karami, tak że mu pójdzie w pięty, że już będzie musiał gospodarstwo sprzedać, nie? Że se przerobił, że się śmiał se przerobić. Może tak być. Wydano nakaz aresztowania Putina, wyobraźcie sobie. Trybunał w Hadze orzekł, że ten jegomość, Władimir P., niejaki, no, ma być ścigany.

i sądzony o ludobójstwo. No, Rosja oczywiście, jak zwykle, komentarz, jaki inny mógł się pojawić niż taki, że ta decyzja nie ma żadnego znaczenia. Skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. A Putin chory jest, wygląda na to, że jest chory, tak obserwatorzy twierdzą, że jest chory bardzo. No, dzwońcie, dzisiaj chyba nie będę długo siedzieć, jakiś taki jestem dzisiaj totalnie wykończony, zdupiony. Język mnie boli, ja nie wiem, czy ja się ugryzłem, czy co, ale mnie boli język. Jakieś ostre zęby może mam.

A Patryk Wega, okazuje się, że to jest niezła kutwa. No milioner, jeden chyba z najbogatszych tutaj filmowców, twórców w Polsce obecnie. Jego filmy zarobiły grube miliony. To się okazało, że strasznie licho płaci statystom. Wychodzi 10 zł za godzinę, aż go zgłoszono do inspekcji pracy, bo to jest mniej niż minimalna stawka jakaś dzienna, nie? 10 zł za godzinę, no to nie można tak płacić. A się okazuje, że on tak płaci swoim statystom. No, statyści zawsze kiepsko zarabiali. Jak miałem jakieś informacje od kolegów, którzy starali się może w serialu zagrać, coś takiego, jeździli gdzieś do Warszawy, no to liche to są pieniądze. Zawsze to są liche pieniądze, tak na to wychodzi. Kiedyś gdzieś tam koledzy też po znajomości w jakimś filmie grali, to w ogóle wam nikt nic nie zapłaci, jak gracie w jakimś offowym filmie, bo on biedny i nie ma. No też tak jest. No, na statystowaniu to się licho zawsze zarabia. Przynajmniej w Polsce.

0: Włodawa, 16-latek pogryzł nauczycielkę i złamał koledze nogę. Policja umywa ręce. Zaskakująco dużo jest u nas takich przypadków, gdzie bezkarni pozostają zupełnie młodzi różni gnębiciele, młodzi, już takie młode rozrabiaki, którzy idą w kierunku gangsterki, demolują szkołę, terroryzują nauczycieli, uczniów. Mówiłem o tym w filmie, gdzie uczniowie się zwracają do nauczycielki perty, suko, dziwko, chyba cię suty pieką, a nauczycielka nic.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Co by tu dziś napisać? Siedzę sobie w kuchni, waporyzuję i słucham naszego kochanego radyjka. Twoje zdrowie, krawiec.
0: A dziękuję, twoje też. Michael Jeziorski, czyli Michael Lakeson. Mieliśmy już Michaela Little Gamera, czyli Michał Giereś. Tutaj Michael Jeziorski. Michael Lakeson. Tak. Albo Laker, nie? Lakers. Lakers, no. Piękne nazwisko. Jak Lakersi. Lakers. Wilki atakują ludzi, ale tutaj mój sposób z wsadzeniem palca w odbyt wilkowi to powinien zadziałać. Niedźwiedzia, pamiętajcie, musicie pokazać mu swoją dominację. Trzeba go skopa tego niedźwiedzia, liści mu nawsadzać, sałatkę z liści, pach, pach, pach. On wtedy będzie czuł respekt. Słuchajcie moich rad. Że no, nie dziwota. Właściwie każda grupa społeczna, wiekowa, szkolna, branżowa, cokolwiek, jak będzie miała za dużo przywilejów, jak będzie im wszystko wolno, to trochę ta idea wolności tutaj jakby tak zaczyna lekko kuleć, nie? Bo obserwujemy to zjawisko, że powiedzmy komuś wszystko wolno, to zaczyna mu się w dupie przewracać. No niestety. I zaczyna się czuć w dechę ważny. Zaczyna się domagać jeszcze więcej. Już nie chce palca, tylko chce całą rękę. Już piszczy, jak nie dostanie dwóch rąk. I zaczyna terroryzować innych. Tak to właśnie działa, no. Mówiłem, ja bym każdego takiego, kto... Chociaż sam troszkę demolowałem szkołę i psociłem, ale no nie tak, że nauczyciela atakowałem, czy obrażałem, czy poza tym ja pokryjomu nikt mnie nie złapał za rękę. A różne rzeczy się robiło. No mówiłem wam, kiedyś zakleiłem drzwi nauczycielowi w klasie, nie mógł wyjść klejem. O, to były czasy. Ja nienawidziłem zawsze szkoły. To było dla mnie więzienie. Też może coś bym zwaporyzował, ale do dziś nie kupiłem waporyzatora. Ale mam tutaj CBD. O, CBD. Weź to w końcu zapal. Yo, motherfucker man. I już nabijam tutaj lufę. Proszę bardzo. To jest legalne wszystko. CBD. To nie jest to trujące, wstrętne zioło diabelskie, po którym się gwałci z siekierą lata. To jest zdrowe. To jest medyczne. W zasadzie no, promocja marihuany w Polsce jest zakazana, za to są kary, więc nie wolno jakby zachęcać. Ale mimo to są takie kanały na przykład na YouTubie i to, co jest najwspanialsze w internecie, że tutaj mogą obowiązywać prawa tego kraju, z którego sobie nadajesz, powiedzmy, nie? W innym kraju, powiedzmy, można. W zasadzie to u nas mogliby was ścignąć za koszulkę z jakimś tam hasłem, coś tam palić, sadzić, zalegalizować i z listkiem. To mógłby was pan policjant mógłby się przypierdolić, a u nas to lubią się o byle co przypierdalać, nie? To nie są tacy wyluzowani gliniarze, którzy się skupiają na poważniejszych rzeczach, tylko u nas się przypierdolą do wszystkiego. Więc dziwię się, że nie ma głośnych spraw, bo takie jest prawo, że nie wolno tego promować. No a czym jest noszenie na koszulce listka z jakimś hasłem, nie? Teoretycznie nie wolno. No, ale ciekawi mnie, co w przypadku, kiedy ktoś ma na przykład receptę na medyczną marihuanę. Może można napisać na koszulce Wiwat medyczna, tak podkreślić jeszcze boldem, wiwat medyczna marihuana. Na przykład to wtedy jest legalne. No ale to wiecie, u nas niektóre prawa są martwe. Tak samo nie można za bardzo reklamować, promować, zachwalać ustrojów totalitarnych, zbrodniczych. No a komunizm, no możecie sobie nosić sierp i młot, nikt wam nic nie powie. Za swastykę oczywiście, jak najbardziej. I tu taka nierówność trochę, nie? No bo sierp i młot w zasadzie też powinien być symbolem ludobójstwa, zbrodniczego systemu, jakby nie było, nie? Uważacie inaczej, że nie ma tu równości, że można, że taki towarzysz Michał może swobodnie sobie sierp i młot dawać, mówić, towarzysze, wstrętny zachód kapitalistyczny może i ma jakieś tam plusy, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. Dobrze, dziś rozmawiamy tu... No właśnie, tam dużo osób do niego przychodzi, do takiego komunisty towarzysza Michała. To tam widzę, ciągle ma gości jakieś tam przychodzą, wielbią go, lubią. No chyba ten ruch komunistyczny jakoś w Polsce sobie działa nawet, widzę. I podobuje się nieco po niektórym. I opowiadają tam o kapitale Marksa. Tak dalej. Mad Marx. A masz pan kapitał? Mad Marx nie płaci nikomu i za nic. I w tym momencie tam do Ratmana, już mówiłem tą historyjkę, tak recenzowałem ten zabawny komiks Mad Marx, a tam jeszcze na końcu przyjechali na motorach koledzy tego Mad Marxa i to byli Hell Engels. Hell Engels, czyli Marx i Engels, nie? No, zabawna historyjka. Ratman niewiadomskiego zawsze dawał radę. To był fajny humorek. Sierp oznacza żniwa, a młot odbudowę, pisze Cieju. No to przepraszam. Tu nawet wykrzyczał. Cieju, proszę nie używaj kapsloka, bo to jest nieelegancko. Netykieta tutaj wyraźnie zwraca uwagę, aby w wyjątkowych sytuacjach używać krzyku, bo to jest krzyk. Tu krzyczysz. Dlaczego krzyczysz? Słyszymy doskonale, widzimy tutaj, nie? Co piszesz. Jak dojdzie Miedwiediew do władzy w Rosji, to w Polsce będzie wojna szybko, twierdzi Cieju. No i może mieć rację, bo Miedwiediew groził Polsce parę razy. On chyba bardziej nienawidzi tej Polski niż Putin sam. I Putin jakoś tak nie rwie się aż to. Może dlatego, że trochę większa odpowiedzialność, no ale co by nie było, Miedwiediew to jest przez jakiś czas prezydentem był, nie? No tam krótko, bo krótko, ale zastępował Putina, no był tym prezydentem Rosji. No i jak taka osoba mówi, że z Polski tu nic nie zostanie, no koniec, trzeba to rozwalić, no to co fajnie. No, to jest właśnie odpowiedzialna władza, nie? Która rzuca groźby cały czas. Komuś grozi, narusza przestrzeń powietrzną. I mówi wprost, że jak już będzie przegrywać, to rozwali wszystkich. No, bombą atomową, świetnie. No, taki pistolet na gwoździe, to można zabić pewnie człowieka łatwo. No, taki strzelający gwoździami, nie? Tak, jak takie gwoździe się wbija gdzieś w ścianę, no, to wystrzeliwuje z dużą siłą, no to jest niezła broń nawet, taki gwoździowiec. Gwoździowiec. Jak z Quake'a, żeby jeszcze strzelał seriami, to było dobrze. No, zjawił się Eevee Place. Wcześniej tak zgadywałem Eevee Place, że będziesz jedyną osobą, która wybierze nie Keanu Reevesa, tylko Stevena Seagala. Tutaj. Czy się myliłem? Czy coś jest na rzeczy? Co tu jeszcze ciekawego? A, w ogóle pokażę wam obrazki. O, wyłączmy to gówno. No... przysłoniło ekran. Moją piękną grafikę zrobioną przed audycją. Chciałem wam pokazać pracę Waldemara, Waldiego. Napisał tutaj i naprawdę no, niesamowite są te prace. Bardzo mi się spodobały. Tam była jakaś kobieta, takie erotyczne troszkę. Tutaj mamy jakieś niczym z Doktora Strange'a, Universe of Madness, jakieś załamanie rzeczywistości, nie? Gdzie tu horyzont, gdzie ziemia, gdzie niebo, coś tu jest, coś tu się dzieje dziwnego. Fajne, ładne, ładne kolory, bardzo mi się podobają, bardzo mi się kolorystyka podoba, jest bardzo przyjemna dla oka, taka dobrze dla mnie przyswajalna. Ciekawe, co to jest, czy to jest akryl, czy co? No niestety te obrazki, które dostałem w różnych wielkościach są i to ten chyba akurat mały, no tutaj jakieś życie po życiu, jakieś podróż między światami, nie? Jakiś tunel, tak tu jakieś, nie wiem, jakieś runy, jakiś hebrajski coś. Różne światy, to bliźniacze ziemie różne, albo ziemia komórkowa, nie wiem, albo tunel, życie po życiu. Czy to olej, tempera, czy grafika na kompie? Na kompie na pewno nie. Waldemar, który zadeklarował, że może się pojawić, ale to jest, słuchajcie, ekscentryczna chyba trochę postać. To, jak on pisze, jak się wysławia, to już czuć, że to jest jakiś lekko ekscentryczny jegomość. A no, artysta, no to wiecie. Artyście wolno. W tym temacie trochę więcej. No, nawet lepiej. No i fajne rzeczy tu robi. Takie też widać troszeczkę kunsztu, nie? Że tu się dużo dzieje, jest dużo detali ładnych. Jest na czym oko zawiesić. Lecimy dalej. Nie wiem właśnie, jaka technika za bardzo. Mi się wydaje, że to może być akryl. Chociaż cholera wie, no to tak ciężko, bo to za małe trochę, musiał mu się przyglądać bliżej, w powiększeniu mieć. Tak to trochę ciężko jakby powiedzieć. Akryl jest w sumie dosyć wdzięczną techniką. Jak dzisiaj bym malował, to na pewno nie olejem śmierdzącym, który jest bardzo wymagający, bo olejem ciężko... Znaczy, można dużo ciekawych technik stosować akrylem. Malować właśnie różnymi narzędziami, gąbką, rozmazywać to jakimiś wacikami i to dużo zniesie, a olej to jest ciężki trochę tutaj raczej, pędzel właśnie tylko, chociaż no nie tylko, no można szpachelką też tak dalej, ale to jest taka bardziej wymagająca i bardziej taka hermetyczna, jakby to powiedzieć, no mniej chyba jest różnych technik tutaj, narzędzi, bardziej no, wymagające i śmierdzi, trzeba ciągle mieszać z tą terpentyną albo z olejem. Terpentyna to bardziej matowe kolory wchodzą, a olej bardziej nasycone. Bieszczad pisze, ale dzisiaj mnie łeb boli. Jak mnie ząb bolał, to wyrwałem. Chwilkę wytrzymałem, ale chyba przyjmę tapsa. Pytanie, co to za tapsy? Dobra, lecimy dalej. No tu mamy giry. Giry. No fajne, taka sielanka. To ten obraz bym nazwał sielanka. Sielanka z ranka. No tutaj to w ogóle już mało widać, takie zdjęcie troszkę, no to ciężko ocenić nawet. Bo jeszcze format taki pionowy. O, tutaj pani sobie leży. Takie znów erotyczne trochę. Ciekawe, czy Waldemar modelki ma jakieś. Czy z głowy, czy modelka. No. Wygląda mi to na modelkę jakby, bo z głowy w ten sposób anatomię malować to troszkę może być ciężko. Chociaż... No. Fajne, takie odralnione lekko, nie? Te są te zawsze te prace i to mi się podoba. Ja wolę lekko odralnione, albo nawet bardzo lekko, albo trochę bardzo, albo bardzo trochę. Tu jakieś dziecię w jakimś piasku, w kwiatach, z kotem, jakieś takie grzybowe struktury jakby w tle. No ciekawe. A to mi się mniej trochę podoba, jakieś takie lekko czerstwawe. To mi się bardzo podoba. Tu takie kosmiczne. Inna planeta, jakieś stwory. Świniokot tam siedzi na drzewie. Świniokot, popatrzcie. Ryba latająca. Fajny patent. Latająca ryba, nie? Taka unosząca się jak cepelin fruwająca. Mieliśmy latające wyspy a la Avatar, a tu mamy taką rybę. To chyba ryba. To chyba ryba. Co to za ryba? To jest sum tak zwany olimpijczyk, moi drodzy. No Cieju, no, tak jest, ja nie obchodzę jakoś uroczyście urodzin. Trochę mi to koło pytki lata, tak szczerze powiem. Ale bardzo miło z wami spędziłem czas. No. Prezenty też mi się przydały bardzo. No, to jakaś mega truskaweczka. To mi jakoś kompozycyjnie nie leży. To znaczy, bardzo lubię takie dzielenie na, powiedzmy, na partie, na części. Na każdej jest podpis, zauważcie. Waldiego. No, ale mi ta truskawa mi tutaj nie pasi. Tak kompozycyjnie jakoś. Do końca. Ale podoba mi się kolorystyka taka piaskowa. Połączenie tych odcieni beżu, żółci, brązu z tą czerwienią fajnie wygląda. Tu jakiś strusiosmok, świniokot, czarodziej z krainy Oz, kosmonauta i panie z parasolkami wytworne. No. Zawsze jak takie rzeczy u nas się pokazuje, to pierwsze pytanie Polaka to jest ciekawe co on ćpa. A czy artysta musi koniecznie ćpać? No, artysta przyćpany jest wielce uznany, rzekłbym. Nie no, tak mówiąc serio, no artysta, twórca, pisarz no, często ćpa, pije, chleje, wprowadza się w różne inne stany świadomości i to procentuje często, no taka jest prawda. Ludzie psioczą na narkotyki, na to, na tamto, a tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, ile z tych uznanych, różnych popularnych twórców, muzyków, rockmenów, artystów, pisarzy, ile z nich zażywało różne rzeczy i że trochę dzięki temu mamy ciekawą twórczość, która nie jest nudna, przyziemna jakaś, tylko jest właśnie odjechana trochę. Warto sobie czasami zmienić trochę percepcję. A wy dalej o tych zabójstwach, o broni, o Jezu, o Jezu. Od sztuki trochę łyknąć, chamy, smoluchy, sztuka. Czy jeszcze coś będzie, czy się pętla włączy? To chyba wszystkie prace. Tak, od tego zaczęliśmy. No, wygląda mi to na modelkę, bardziej niż z głowy, więc ktoś pozował. Tam jakieś pisma tutaj. Fajne, bo tak ciężko w sumie się połapać, nie? Co to właściwie tu się dzieje? Tak do końca nie wiadomo. I to jest fajne, bo można się poprzyglądać i sobie poanalizować dłuższą chwilę. Zaciekawić się. To jest miłe w takich rzeczach nieoczywistych właśnie. Bardzo mi się kolorystyka tu podoba. Jest dobrze wyważona, dobrze dobrana. Myślę, że mocną stroną Waldiego jako artysty jest właśnie kolor. To cztery różne truskawki, które występują w czterech różnych światach, pisze Andrzej. No, może to po prostu taki jest przekaz, że w każdym świecie znajdziesz truskaweczkę jakąś. Czy to kosmos, czy to epoka wiktoriańska, czy to planeta świniokotów, to zawsze będzie truskaweczka. Truskaweczka musi być. No. Fajne. Jestem miło zaskoczony. Nie spodziewałem się, że mi ktoś podeśle tak dojrzałe prace, że będzie prawdziwy artysta, taki z prawdziwego zdarzenia. No, Waldi, zobaczymy, może się zjawi. Coś tam pisał, że jak będzie gotowy, to się zgłosi, ale wiecie, jak to bywa, nie? Może go pomolestuje trochę. Dobrze byłoby pogadać sobie z artystą. Ja tu lubię tematy takie. Tym bardziej, że w nocnym radio czasami się odchamiamy, gadamy sobie o filmie, o sztuce, o muzyce, o takich rzeczach, o komiksie. O, tu ten idzie, ten odchodzi. No dobra. Co poradzę. Co, za 6 miesięcy wybory parlamentarne, ktoś tu pisał wcześniej. Tak, już. No, PiS wygra. Na Janie Pawle pojedzie, tu wygra. Tu w Polsce to trzeba, znasz sposób. Polska to jest jak taka gra, do której znasz kod i znasz tam cheata, wpisujesz na konsoli cheata, tam god mode, full tam infinity ammunition, no i wygrywasz, bo znasz sposób. Tutaj mają specjalny kod, JP2 wpisali kod i mają nieśmiertelność, wygrają. Excele do zmontowania? Wudzu, w piątek? O, w pół do pierwszej? Excele? Montowanie? No, ładnie. Ładne rzeczy. No, człowiek pracy. Working man. Zabójca Adamowicza skazany w końcu. 4 lata proces trwał, jeśli dobrze pamiętam jakoś. No i on tak się, on jest chyba niezrównoważony. Dziwię się trochę, że go nie uznali. A może tak zgrywa się, może pajacuje, nie? No ale dziwnie się zachowuje ten człowiek, bo śmiał się po prostu, nie? Dostał dożywocie chyba. Teraz jeszcze tu sprawdzę. Tak, dożywocie dostał. No ale on od początku był jakiś pierdolnięty lekko, bo... Jak wpadł tam na scenę, to coś krzyczał, że go PO zniszczyło, że przez PO był w więzieniu, no wiadomo. No. I co on tutaj takiego powiedział? Gdzieś to był taki cytat jego. Staram się znaleźć. No, nie widzę. No tak, to... Typowy przykład psychopaty, takiego, który liczy, że jak najwięcej osób go zobaczy, nie? Jego czyn. Że będzie znany po prostu. Chce być znany. Sąd zdecydował się na wyjątkowo na pokazanie twarzy. Bo zło ma w tym przypadku swoją twarz, coś takiego tam. Ja nie wiem, czemu się w Polsce tak cackają i z tymi różnymi przestępcami, nie? Zamazują, cenzurują, żeby tylko gdzieś nie wyszło. Że Zdzisław Peps, pseudonim troll, który jest oskarżony o to, że działał w mafii, o porwanie, handel bronią, narkotykami, handel żywym towarem, no to trzeba uważać, żeby go nie wydać. Bidulka. Chyba tyle newsów mam. Więcej nie mam. Orlen zmienia nazwę. Jeszcze taki newsik. Co jest dziwnym ruchem. Nie pierwszy raz w Polsce coś takiego się dzieje, że jakaś znana, uznana marka, której stworzenie kosztowało ciężko nawet wycenić, bo to są może nawet i miliardy. Ten znak, ta marka, którą ludzie kojarzą. Nagle ktoś wpada na pomysł, zmieniamy nazwę, logo, wszystko. No. Tym bardziej, że Orlen ma w sumie nie zgorsze to logo. Nazwa jest fajna, bo to jest połączenie tam energia, orzeł, coś. Więc jest to jakoś dobrze pomyślane, rozpoznawalne. To nie, będą zmieniać. Dlaczego? No, łatwo się domyślić. Ktoś przytuli sobie parę milionów, bo to nie są tanie rzeczy, panie nowe logosy, panie, no. I zrobią logosa, który będzie 10 razy gorszy. Jakiś czcionką pojebus, ktoś napisze. I tutaj właśnie propozycje są nowych nazw. Internauta jeden napisał, ja tu zanotowałem. Wodolej to co a propos chrzczonego paliwa. PiS Naft, żeby podkreślić jakby tutaj koneksje pewne. PiS Naft. Chciwień, to mi się nawet podoba. Chciwień. Jak licheń trochę. Licheń, chciwień. To a propos, prawda, zawyżania sobie cen i dojenia obywateli, nawet jak ceny spadły, to nie można ich podnieść, bo się wszyscy rzucą albo ze szczęścia się zesracie, że takie tanie paliwo. No i wiecie. No, trzymaj się, Bieszczad. Cześć tam, zdrowiej. I jeszcze jakie propozycje są? Chytronaft, to też trochę podobne. Chytronaft. I ropień. Od ropy. Ropień.

A może to nie Michael Little Gamer, tylko Michael, nie wiem, Gamers. Gamers. No, ale nie, to takie właśnie małe giereśki, takie małe giereśki prowadzisz z kimś. Gierki, giereśki, takie, no to Little Gamer bardziej. No był mały John, Little John, to nie może być Little Gamer. Niech dadzą jakiś tam Naftopol, nie? Albo Zdzichnaft. Już. Nie, to już wiele razy by był taki rebranding i zawsze to kosztuje grube miliony. I zawsze jak po szperacie mogę dać sobie za to jajo uciąć jedno, że zawsze jakaś agencja, która będzie to robiła, to związana z jakimś posłem. Ostatnio ktoś sprawdził i okazało się, że praktycznie wszyscy posłowie PiS, wszyscy, prawie że wszyscy, nie wiem, 90% czy wszyscy, nie wiem, to ich krewni są w jakichś spółkach państwowych powsadzani. To jest jak za Czałuszewsku, no, jakiegoś. Popierdzielone na maksa. Nie wiem, jak to się stało. I ci ludzie będą dalej rządzić dzięki Janowi Pawłowi II, który pośmiertnie przyczyni się do wygranej PiSu, bo będą sobie na nim jechać jak na kobyle.

A ciekawe, Michał dzisiaj nadaje? Ktoś by sprawdził, czy może, czy odwołał? Bo jak znów odwołał, to możemy się zacząć bać, że mu zaszkodziła ta witamina D3 w nadmiarze, w końskich dawkach i coś się dzieje niedobrego. Tak ciągle odwołuje.

No, już widzę, tutaj piszą na portalach o ewentualnym aresztowaniu Putina. To co, on teraz, jak pojedzie gdzieś w świat, to ktoś go będzie chciał zatrzymać. Ochroniarze odpowiedzą ogniem. Może być ciekawie. Mówiłem już swoją teorię, że Steven Seagal tak naprawdę jest tak jak powiedział. O, Robert. O, cześć, Robert. Pisze, że nadaje. No to dobrze, chwała jemu. Mistyczna Irlandia. No, Klot lubi właśnie łapać się różnych takich okazji. No, jak jest święty Patryk, no to poświęci jemu. Tym bardziej, że mieszka w Irlandii. No i gitara, może będzie taka luźniejsza audycja. Wpierdala chleb ze smalcem i wali Guinnessy. Nie wiem, czy on tak lubi Guinnessy. Bardziej jakieś drinki, nie? Jakieś te szprice czy coś. Archiwalna, czyli retransmisja. A, czyli retransmisja jednak. No to nie wróży to najlepiej. Może być tak, że o jeden do końca świata i o jeden dzień dłużej, tak jak deklaruję, to nie będzie nawet 5 minut. Ja źle nie życzę, żebyście źle nie zrozumieli, ale trochę się wręcz nawet tak boję. No, a tak, no, Steven Seagal chwalił się, że pracował dla CIA. Ja myślę, że on faktycznie pracuje dla CIA i jest agentem po prostu. I on ma tego Putina przypilnować. Jak ten chciałby wcisnąć czerwony przycisk, czy coś tam od Janie Pawlić, to Steven Seagal wtedy wyjdzie i powie not so fast, Vladimir. A Putin się zdziwi. Powie, Steven, ty przeciwko... przeciwko mienia? Ty? Steven, przeciwko mienia! I zaczną się napierdalać. Okaże się, że Putin też nie jest sroce spod ogona. Tam go trochę podszkolili w specnazie i zaczną się napierdalać, nie? Steven Seagal i Władimir Putin. On tylko udaje przyjaciela Putina, ale ma być blisko niego. Ale jakby się, słuchajcie, naprawdę mogłoby tak być w sumie. Że Amerykanie podrzucili tego Stevena Seagala po prostu, żeby się zbliżył do Putina, tak jak w filmie Hero. Trzeba się zbliżyć do cesarza, żeby go zabić, nie? Ten główny bohater musiał zabić swoich kompanów w zasadzie, żeby za zasługi się móc się zbliżyć do cesarza na odległość taką, żeby móc go zabić. No to podobna akcja może być ze Stevenem Seagalem. Okaże się, że wszyscy się mylili, że on tak naprawdę jest dobry, że ma zgładzić Putina, albo go porwie po prostu teraz, jak już jest nakaz aresztowania Haga, Czecha, no to po prostu gdzieś tam pójdą na piwo, nagle Putin dostanie w łeb, gdzieś tam wyskoczą jacyś ludzie, Steven Seagal powie, do samochodu, do bagażnika go. Gdzieś tam wyskoczą ruskie tam, ruki wierch! A Steven Seagal tam i koniec, i nie ma, i spierdalają gdzieś tam, strzelają się, no i wywiezie tego Putina do Hagi. No to mogłoby tak być. No stary jak stary, no to takie ma tyle, ile ma, 70. Ale się trzyma nieźle cały czas, ma kondycję. Osoby, które z nim się sparingowały, właśnie różni tam pasjonaci sztuk walki, twierdzą, że on ma niesamowite jakby umiejętności, taką jakby budowę ciała ma specyficzną, która sprzyja tym różnym dźwigniom, tak dalej. A dodatkowo jest w tym już świetnie wyszkolony, więc to jest niezły zabijaka. No, mówienie, że Steven Seagal to jakaś wydmuszka, to nie. No, wielu można posądzić o to aktorów filmów akcji. Ale chyba nie jego, skoro całe życie się interesuje, trenował tam w Japonii, szkoły prowadził. Dla niego jest ważniejsze są sztuki walki, trenowanie, niż film w zasadzie. On nie grał w tak wielu filmach, tak naprawdę. Nie ma jakiegoś wielkiego dorobku.
To była taka gwiazda, która rozbłysła i stosunkowo szybko zgasła. No, co prawda pojawia się nadal od czasu do czasu w różnych produkcjach. Nie tak dawno walczył w filmie z Mike'em Tysonem. Jest fajna scena walki, gdzie on walczy z Mike'em Tysonem. I ostatecznie dostaje bęcki, co się rzadko zdarza. Mówiliśmy tutaj, że Steven Seagal to praktycznie w żadnym filmie, jak już dostał cios, to jakiś tam lekki, jakaś mała ranka, coś, nic mu się nie stało. A tutaj dostaje od Mike'a takie dość solidne bęcki. A zaczęło się od tego, że Mike'owi w barze chcieli, nalali siki do kufla od piwa i powiedzieli, żeby pił. To on się zdenerwował i pobił wszystkich w tym barze, w tym Stevena Seagala też. To całkiem fajna walka, bo Steven Seagal tam to swoje aikido, czy tam aikijutsu w tym przypadku uskutecznia. A Mike gra takiego murzyna, który jest takim bardzo prostym murzynem i po prostu pięściarzem, takim typowym pięściarzem. Wszystko pięściami robi, tylko pięści używa do walki, ale ma te pięści jakby takie, no, nie z tego świata. Rozwala nimi tam, ktoś w niego rzuca stołem, on ten stół rozwala, czy tam beczkę. No, po prostu ma te pięści niesamowite. Jak napierdala w ścianę, to tynk leci, nie? Zrobili takiego mega siłacza z Mike'a, taką gra postać. Taki lekko nawet nadprzyrodzona siła jakby. Nawet fajna walka. Seagal na papieża. No tak, no wiedziałem, że AV Place będzie za Stevenem Seagalem oczywiście. A nie za boskim Keanu. Nightmare Cat się tu śmieje, że i stanie się potem Seagal bohaterem takim międzynarodowym. Będą o nich w podręcznikach pisali, że Putina porwał. Taka spektakularna akcja, nie? Potem Steven się będzie wypowiadał. Moim zadaniem było zbliżyć się do Putina. Musiałem niestety udawać jego przyjaciela, znosząc obelgi od całego świata. A kiedy pan, panie Stevenie, zrozumiał, że to już jest ta chwila, że trzeba działać? Kiedy tylko dowiedziałem się, że wydano nakaz aresztowania, rozpoczęliśmy akcję. No i będzie opowiadał. I będzie bohater większy od JP2. Gdzie święty Steven Seagal. I żeby jeszcze zginął podczas tej misji, nie? Tam jakoś dowiózł tego Putina, ale postrzelony i ostatkiem sił, taki już ranny, w serce dostał kulę, już ledwo zipie i ostatnie słowa jego tam. Powiedzcie ludziom, że zawsze byłem po stronie wolności. Powiedzcie im, że... No i zapiszą tak. Ostatnie słowa Stevena Seagala. Powiedzcie im, że... Bo umarł, jak to pisał. Z McGregorem by przegrał, twierdzi Cieju.

wściekły wąż, jak Steven Seagal. Jeden cios, aby złamał się nos. W rejskopa. Albo lepiej w jądra. No. Dobra, albo ktoś dzwoni, albo ja wcześniej dzisiaj kończę. Naprawdę, nie chcę mi się dzisiaj siedzieć długo.

O. Niezniszczalnych tam nowych chyba kręcą. Gdzieś mi mignęło. No, już ludzie mają kandydatów swoich, kto by mógł się pojawić. Iko Uwais. Znacie takiego? Iko Uwais. No, to jest niezły też zabijaka. Grał w takim znanym filmie akcji The Raid. Jest bardzo brutalny film zabijacko-napadalski, ale bardzo, bardzo dobry, fajny. Jedynka i dwójka, dobre są. Są w sumie na świecie takie grupy superkomandosów najemników, nie? Których można gdzieś wysłać. Faktycznie tacy trochę jak ci niezniszczalni. No, a my szukamy nowych nadających i jest jeden warunek. Muszą być niewyciszalni. Szukamy takich niewyciszalnych. No. Macie okazję wystąpić, pojawić się wśród tak znamienitych radiowców akcji. Action Radio Ops. Radio Spec Ops. No. Jak... Sylwester Krawceone. Gumball Neger. No i inni.

Chuckiem Norrisem będzie. No, Chuck Norris pojawił się już w Niezniszczalnych. Trochę tak zrobili pajaca z niego, bo puszczali jakąś muzykę z westernów, tam w ogóle żarty o Chucku Norrisie się pojawiły. Tak wiecie, trochę przeginka. Ja wiem, że Niezniszczalni to bazują na różnych smaczkach, memach, powiedzonkach, nawiązaniach do filmów, w których grali ci ludzie, ale tak trochę przegięli z tym Chuckiem. Tak wyszło bardziej śmiechowo niż... Żyje, ale choruje Chuck. Chuck Norris nie umiera. Chuck Norris tylko zmienia miejsce zamieszkania. Jedynym niewyciszalnym jest psycho. No tak, szczególnie jak powie cio, ja mówię. No to wtedy tak. Ma takiego perka, ma takiego skilla, ma takiego perka, cicho teraz ja mówię. I to pozwala mu się wbić w każdym momencie, dojść do głosu. Nawet jak ma takich weteranów obok siebie jak ja, którzy nie pozwolą sobie przerwać, to on i tak potrafi przerwać. Bo mówi, cicho teraz ja mówię i ja wtedy muszę po prostu dać mu głos. No nie ma wyboru.

0: No, już widzę, jak Putina sądzą w Hadze i wieszają go jeszcze i nóżkami Majta. No, już to widzę, już to widzę. Co tu jeszcze ciekawego? Cześć, cześć Michale. Halo, halo.
1: Cześć Krawcu, poczekaj, tylko wyłączę radio.
0: No, przede wszystkim należy wyłączyć radio.
1: O, już.
0: No.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ten, chciałem tak, bo mówisz, że będziesz kończył audycję, to tak myślę, zadzwonię, coś tam powiem głupiego.
0: No, zobaczymy, czy ci się uda przedłużyć skutecznie, bo samo zadzwonienie to jeszcze, wiesz... Coś jeszcze trzeba
1: kojarzysz taką,
0: powiedzieć.
1: Taką stronę internetową Stack Overflow?
0: Chyba nie. Co to?
1: No, to jest takie tam dla web devów, taka stronka, tam można sobie napisać, że się ma problem z oprogramowaniem na przykład i co tu zrobić, nie?
0: I napisałeś, że masz problem z OBS-em na Linuxa.
1: Nie. Znaczy, nie. Miałem taki problem, że sobie stwierdziłem, dobra, jak mam tego OBS-a instalować, no to przeinstaluję system jeszcze raz, zainstaluję Windowsa i sobie jeszcze do tego swojego Linuxa dorzucę, żeby mieć dwa systemy po prostu. No i co, zrównałem z ziemią system, sformatowałem dysk i tak dalej, wrzucam sobie USB, na który powinny być pliki obrazów z różnych systemów, żeby sobie tego Windowsa zainstalować i tak dalej. A tu się okazuje, że na tym USB jest sam Tails. Nie wiem, czy kojarzysz taki system Tails.
0: Też nie. Myślę, że mało
1: Tails
0: kto kojarzy.
1: To jest taki system, który jest do anonimizacji używany i ten... No i generalnie on jest tak bardzo ograniczony, że on tylko przez Tora na przykład działa. Znaczy nie tylko, ale jak to wytłumaczyć. Jeżeli używasz Tora i ściągasz coś, na przykład chcesz sobie ściągnąć obraz ISO, tam jakiegoś pliku 5 GB, na przykład, który zajmuje, bo tyle 5,5 GB zajmuje Windows 7, no to ściągnij sobie to przez Tora. Gdzie masz szybkości ściągania rzędu 100 kilobajtów na przykład, no to ściągnij 5,5 gigabajta na takiej prędkości. To dwa dni zajmuje.
0: No ale na tych różnych torach, jak jest dużo źródeł, to zaczyna nagle transfer się szybki robić często.
1: No nie wiem, jak ja zobaczyłem, że mi się to będzie dwa dni ściągało na Tailsie, który chodzi z USB, bo to jest wersja live tak naprawdę. To jest taki system, który po prostu się, wiesz, loadinguje z tego, z USB-ka i go nie musisz, nie instalujesz go w ogóle na twardym dysku, no to stwierdziłem, no porażka. Mówię, no nie będę czekał dwa dni, żeby mi się system ściągnął, nie? Znaczy no. Sam obraz płyty tak naprawdę.
0: Przypuszczam,
1: no więc,
0: że... No.
1: Idę sobie na ten Stack Overflow, nie? No i piszę, ludzie, słuchajcie, bo mam taki problem, nie? Mówię, no ten, potrzebuję tutaj, żeby mi ktoś pomógł, jak zainstalować tutaj Windowsa, Linuxa, używając tylko Tailsa. I dostałem trzy praktycznie takie same odpowiedzi od chyba Hindusów, tak mi się wydaje, gdzie posty są w stylu, a po co to robisz, a w ogóle a weź sobie, ściągnij sobie tam jakiegoś Linuxa czy coś i sobie, wiesz, spod Linuxa to wszystko rób. No to im tłumaczę, że ja nie mogę, no bo spod Tailsa, żeby Linuxa zainstalować, to też trzeba obraz pliku ściągnąć i że to będzie zajmowało wieki. No kurwa, mam wrażenie, że te Hindusy, to oni po prostu piszą te swoje głupoty, tylko żeby sobie posty nabijać. To jest tak, jakbyś wszedł na nie wiem, na forum o robieniu drinków i byś się zapytał, ile soku do wódki nalać, a ktoś by ci pisał, wiesz, jakieś informacje w stylu nie pij alkoholu w ogóle, tylko jaraj medyczną marihuanę na przykład, nie? No i jak to ma pomóc?
0: Zdaje się, że pomyliłem toraz torrentem. No tak, tak, to nie wiem czemu tak mi się pomyliło. No, czyli to przez tora, czyli przez po prostu sieć anonimizującą, tak, ściągasz i dlatego tak. Wolniej. No przez tora faktycznie zawsze wolne transfery, ale to jak się używa darmowych chyba tych, no, serwerów, nie?
1: No jak darmowych serwerów? No masz system, który ci działa, internet ci idzie wszystko przez tora, a tor to jest najgorsze gówno, jakie jest w ogóle. I ściągnij sobie 5,5 gigabajta przez to, no nie da się. A jakich darmowych, o jakich serwerach mówisz teraz?
0: No ja tam się nie znam, ale taki na przykład ten popularny Nord Stream, nie Nord Stream, tylko ten, bo mi się jeszcze myli z VPN-em. Tor i VPN to dwie różne rzeczy, tak? Bo jakby Tor to jest protokół jakiś, przez który możesz się łączyć z VPN-em, czyli z serwerem, tego. Tak? Czy jak to jest?
1: Nie ściągniesz tego, dlatego że te wszystkie VPN-y, to one mają, to są wszystko debianowskie biblioteki, debianowskie pliki, a Tails na przykład tego nie obsługuje. Nie zainstalujesz debianowskiej paczki na Tailsie, no.
0: Dobra, to już tu nie męczmy ludzi takimi technikaliami. Bo tu wiesz, jak ludzie słyszą Tor, to myślą o tym z młotkiem pewnie, a jak mówisz USB, to myślą, że to jakieś SB-ki może cię tam ścigają czy coś. To może być trochę czarna magia.
1: No próbowałem repozytoria z Linuxa dodać do tego Tailsa i się nie da, no. Mhm.
0: No to co to będzie teraz?
1: No nie wiem, no tak, nie mam lepszych tematów na dzisiejszą audycję, no ale tak nie wiem, no chciałem przedłużyć. Tak.
0: Nie, ale się pytam, co to będzie z tym systemem teraz u ciebie, no nie możesz zainstalować systemu, jesteś...
1: No stary, jestem w takiej sytuacji, gdzie myślałem, że mam różne systemy, które mogę sobie wziąć i po prostu zainstalować, a się okazało, że mam tylko pieprzonego Tailsa, który działa z USB-ka, nie mogę nic ściągnąć, nie mogę nic pobrać tak naprawdę. I nie mam pod ręką żadnego systemu, który miałbym sobie zainstalować.
0: To chyba się skończy tak, będziesz musiał chyba wybulić na Windowsa na płytce. No i z płytki, z CD-ROMa, nie? Czy coś.
1: Ale ja nie mam CD-ROMa nawet w komputerze, właśnie o to chodzi.
0: Ja też mam już wypiętego, chyba już z ładnych parę lat nie używałem tego wynalazku.
1: No i co tu teraz zrobić, weź mi powiedz. A poza tym nawet jakbym chciał oficjalnego, oryginalnego Windowsa kupić, wejść na stronę, zapłacić i kupić, co mi się jeszcze nie zdarzyło. Właśnie to jest w Linuxach zajebiste, że one są za darmo. No ale nieważne, to nawet Windows nie będzie miał, wiesz, nie będzie miał obsługi do Linuxów, do takich rzeczy. Więc to jest pic na wodę. Ja sobie mogę ten system kupić, ale nic z nim nie zrobię i tak. Jestem w dupie.
0: Ach, te komputery, ciągle z nimi problemy są jakieś.
1: Check tool, ty jesteś komputerowy geek taki. Może byś mi pomógł, co?
0: Czemu geek od
1: Jeżeli
0: razu?
1: Jeżeli posłyszysz, to apeluję do ciebie, check tool. Pomóż, przyjacielu, pomóż. Kotkiewicz ewentualnie, tylko że Kotkiewicz mnie nie lubi, ale on podobno się dobrze zna. Na komputrach.
0: Co ty, to jest lamus, lamer taki, ja się gdzieś spytałem, nic nie wie, nie umie, to świruje, wielki hakier, on to ledwo co komputer uruchamia. Co ty, chłopie. On w Basicu programuje tylko, wiesz?
1: No nie wiem, ja nie programuję, także ja się na tym nie znam, nawet nie wiem, co to jest, znaczy wiem, ale nie chce mi się tego teraz uczyć, nie?
0: Naucz się, to jest bardzo dobry język, Basic.
1: No. A ten, korzystając z okazji, że jest Dzień Świętego Patryka, to powiem wam taką anegdotkę. Święty Patryk jest znany z tego, że z całej Irlandii wyprowadził wszystkie węże.
0: Nie. I to oczywiście jest fakt autentyczny.
1: Tak, to jest fakt autentyczny, a do tego dochodzi fakt, że w Irlandii nigdy żadnych węży nie było.

0: z tego co pamiętam, więc jako Polak prawdziwy, to nie powinieneś jej opowiadać nikomu.
1: Jak palą kimś w piecu właśnie coś, to wiadomo, że niemiecka.
0: No,
1: Nie,
0: a to
1: Niemcy
0: jest
1: lubią takie zabawy.
0: jeszcze nic, bo jest taka bajka też niemiecka, co się dzieciom opowiada, i to autentyczny fakt jest, to teraz nie wymyślam tego naprawdę. Jest jakaś bajka o jakimś tam Huchen, no jakiś tam potwór taki, jakiś goblin dziwny był, nie? Co zjadał dzieci, co nie chciał ich spać, nie? I teraz wyobraź sobie, że niemieccy rodzice taką bajkę z moim dzieciom czytają przed snem, nie?
1: Tak. Ja miałem kiedyś
0: Wyobraź sobie.
1: całą książeczkę z niemieckimi bajkami. Była tam na przykład jakaś bajeczka o małym Hansie, który obgryzał paznokcie, przyszedł krawiec i mu nożycami poobcinał te paznokcie.
0: Jezu,
1: Ten,
0: chłop.
1: palce mu, poobcinał palce mu, bo dubał w nosie czy coś.
0: No, to wobec, Niemcy takie, ale naprawdę mają takie bajeczki dla dzieci, nie? Był się mały chłopczyk, a nie chciał spać, wyszedł potwór z szafy i go zżarł, nie? Albo urwał mu głowę, nie? No i to wobec, jesteś małym dzieckiem i taką bajeczkę na dobranoc słyszysz, kurwa. To wiesz, później na horrora się śmiejesz, nie? Jak ci tak zryją panie, wiesz, za dzieciaka, nie? Potem idziesz do kina, na jakiś horror oglądasz, wiesz, tam biega jakiś frajer, kurwa, z piłą łańcuchową, wiesz, morduje tam wszystkim, flaki latają, głowy, ręce, nogi, mózg na ścianie, tak się bawią muzułmanie, a tu ten, wiesz, śmiejesz się z tego, nie? Bo to jest dla ciebie zabawne, bo za mało lata się nasłuchałeś takich gówien, nie? To w ogóle nie jest straszne później.
1: Tak naprawdę wszystkie te takie bajki wywodzące się z baśni ludowych są takie brutalne. Kiedyś takie były po prostu bajki. One, nie wiem, miały być przestrogą zawsze, jakąś taką, dzieci miały się bać, nie? Taka była dydaktyka tutaj, siła dydaktyki.
0: No, albo to jako muzykanty, co ostatnio był ten temat na audycji był, że jakąś tam dziewczynkę wsadzili i ten pięć zdrowaś razy zdrowaś Mario, ona tam w piecu już dawno płonie, a tam wiesz, to lektura chyba szkolna nawet była, nie? Że to wszyscy musieli znać na pamięć obowiązkowo, że tam siostrę chyba Janka muzykanta wzięli i zjarali w
1: Nie, to
0: piecu.
1: ci się pomyliło, to nie siostra Janka. Janka zabili batogami go tak go tłukli, że go zabili, bo pożyczył skrzypce bez pytania, no. Bardzo chciał
0: Aha,
1: grać.
0: no to rzeczywiście, no.
1: A to była inna jakaś z tą tamtą dziewczynką, co ją tam do pieca na kilka zdrowasiek. No, ale kiedyś w dziwne rzeczy ludzie wierzyli. Jeszcze w drugiej RP na wsiach to wierzono na przykład, że mimo że się tak rzadko myto, to na przykład dzieci myto często stosunkowo, to znaczy dbano o te dzieci, o higienę dzieci. Tak mniej więcej do 3., 4. roku życia, bo wierzono, że to działa leczniczo po prostu, że mycie działa leczniczo, że to jest taki lek po prostu, nie?
0: Nie, no zajebiście, nie?
1: No i coś w tym jest, no faktycznie w pewnym sensie mycie się jest lekiem, no unikasz różnych infekcji, zakażeń, z brudu.
0: To słyszałeś o takim zjawisku jak polski kołtun?
1: Mówiłem o tym dzisiaj, no.
0: Polski kołtun to był taki ten jeden wielki taki dread, taki, który był po prostu zlepkiem nieumytych włosów, których tam żerowały jakieś, wiesz, drobnoustroje się rozwijały, takie rzeczy, nie? I podobno do XVIII wieku w Polsce uważano, że jak ktoś się nie modli przed snem, to że mu się ten kołtun tworzy, nie? Że ci bogobojni, dobrzy polscy katolicy, którzy paciorek przed snem odmawiają, to oni będą zdrowi, a ci, co się nie modlą, a jeszcze przy tym jeszcze na alkoholu nadużywają, to mają taki kołtun później.
1: Kościół zawsze zniechęcał tych biednych ludzi
0: Do
1: do
0: mycia.
1: mycia się, bo twierdził, że to są bardzo przyziemne sprawy, nieboże i że to jest zupełnie niepotrzebne chrześcijaninowi, żeby dbał o swoją tutaj warstwę cielesną. No i tak.

0: Był,
1: Mógłby
0: a,
1: pierwszy pogodzie,
0: a ten
1: ale
0: Kołtun,
1: latacy zbiera co niedzielę.
0: a ten Kołtun to on to nawet nie był zlepek brudu, tam robactwa i tak dalej, tylko to się zmieniało z czasem w taką wręcz narośl, wiesz, na głowie, którą ciężko było, no co miałeś to ściąć, wiesz, to tak był, łączyło się jakby ten cały syf, brud, ten kołtun z ciałem, jakby to wrastało, wiesz, dziwny twór się z tego tworzył jakiś, nie?
1: To w ogóle paranoja jakaś. No ale niestety, jak się żyje w ciemnocie, w zakłamaniu przez tyle czasu, no to to się nie ma co dziwić, że tak powiem.
0: Jezus mył tylko nogi, pisze Ivy Place. No moglibyśmy się zdziwić, akurat tam na pustyni to mogli dbać właśnie o higienę nawet, no bo... Bo powiedzmy, że i Żydzi, i Arabowie mają to w religii trochę swojej, to obmywanie się, obmywanie rąk, różne takie, no mają to uzasadnienie w religii, nie? I poza tym taki jest klimat, że no już trzeba się myć, bo jest upał, gorąco. Tutaj u nas klimat umiarkowany, to chłop mógł faktycznie myć się raz na miesiąc, no i jakoś żył.
1: No to u muzułmanów, powiem ci, jest dobre. Kiedyś mówił jeden muzułmanin, że właśnie, że papier toaletowy jest w ogóle niehigieniczny, bo u nich się zawsze podmywali po prostu wodą od zarania dziejów. I to podobno nie jest prawda, że ta woda do podmywania się, to tam, że to tam, wiesz, stu gości przed tobą w kiblu z tego korzystało, tylko że po prostu to jest, wiesz, naturalne u nich, nie? I że dlatego się podmywają lewą ręką, a na przykład prawą się nie prawą się witają, a lewą używają do czczych rzeczy tak zwanych.
0: Tak jest.
1: To jest spoko, ale przynajmniej, wiesz, edukację mieli na jakimś poziomie i oni to już wiedzieli dawno, dawno temu, nie? A u nas naprawdę rok 1700, w którym roku były rozbiory Polski? 1776? No i w każdym bądź razie Amerykę jeszcze zakładali, już to był, Ameryka to była 1776, a u nas jeszcze w tamtych czasach wierzyli, że kołtun się robi, wiesz, z tego, że się człowiek nie modli przed snem, nie? Takie farmazony.
0: Zygmunt Kałużyński, o którym tutaj piszesz, słuchaczu, to faktycznie miał ponoć problemy z higieną. No, a słyszałeś, Michał, że u nas teraz w szkole mają wprowadzić liczby arabskie? W polskiej szkole.
1: No, ale przecież liczby arabskie to są te, których my używamy na co dzień.
0: A nie dał się zrobić. A.
1: Cóż to są liczby arabskie?
0: No wiem, chciałem cię tu podpuścić.
1: Zamyślałeś, że będę islamofobię zaraz toczył, tak?
0: Nie no, była taka sonda jakaś właśnie, gdzie ludzie tak mówili, a oni co? Jak? Nie będzie takiego czegoś, proszę pani, panie redaktorze. Jakaś plotka chyba.
1: No lepsza była sonda, jak się pytali ludzi, czy są za związkami heteroseksualnymi. No. I chodzili tam, pytali jakichś babci starych na bazarze, a te babcie wszystkie, nie, gdzie, jak to, nie. Tego nie może być w ogóle, czy to chorzy zboczeńcy są, kurwa.
0: Nie, to może masz na myśli to, gdzie chodzono też takie popularne i pytają się, co by pani zrobiła, gdyby pana dziecko okazało się homo sapiens. A ludzie tam, no, trzeba każdego kochać, myślę, że nie wiem.
1: No, no to jest dobre, no. A jak lubicie, drodzy słuchacze, takie sądy uliczne, to polecam wam, jest taki kanał, znaczy to na łamach Super Expressu jest publikowane, ale jest taki gość, Adam Feder się nazywa i on chodzi po tam, no, bazarach różnych, takich miejscach dziwnych i zadaje ludziom pytania generalnie i gada tam z emerytami, znaczy nie tylko z emerytami, no ale ogólnie z ludźmi w takim, no, wieku powyżej 40 lat, powiedzmy, czy 50, i wypytuje różne rzeczy, kurwa, i naprawdę jest, no, jest ostry kocioł, idzie się pośmiać, nie? Z tego, co ludzie mówią. Gość na przykład idzie na bazar i, wiesz, emerytów pyta, a bo tu się Tusk odgrażał, że że ojcu Rydzykowi pieniądze zabierze, jak dojdzie do władzy, nie? I takie pytanie zadaje. I ci emeryci, wiesz, albo wielce oburzeni, albo, wiesz, są też tacy, którzy mówią, że no, ja Rydzykowi to bym w mordę dał w ogóle, wiesz, zabrać mu to w cholerę, no co mu tyle pieniędzy, nie? Ale jest cała masa, wiesz, ludzi, którzy po prostu będą tego ojca dyrektora i tak bronić, nie? Wiesz, ileś tam miliardów dostała jeszcze i tak mało, nie? Chociaż to jest ciekawy temat moim zdaniem, bo nie rozumiem, czemu państwo miałoby prywatną spółkę dotować z pieniędzy podatnika, tak po prostu.
0: Bo to Boża spółka, no masz odpowiedź.
1: No nie, no ale to jest jakieś dziwne, nie?
0: No czemu? To jest całkowicie normalne, że się płaszczymy przed Watykanem, że mają specjalne prawa Watykańczycy, że ciągle o tym gadamy, że najważniejsze, co powie ksiądz, że ksiądz na każdy temat musi się wypowiedzieć i w każdej radzie zasiadać, że święcimy radiowozy, kropimy kible, święcimy, to nie, to jest bardzo fajne. No.
1: Kapelan, jak jesteś kapelanem, to podobno 8 tysięcy na rękę wyciągasz, a twoim jedyną robotą jest odprawienie mszy raz na jakiś czas i pokropienie kropidłem, na przykład właśnie od dystrybutora z paliwem, albo jakiegoś radiowozu, albo coś, albo nie wiem, wojsko kupi tam F-16, no to przyjedzie taki kapelan i pokropi. No i on za to przytula z budżetu państwa 8 koła, nie?
0: No, za pogrzeb 2 koła, przyjdzie pijany ksiądz, powie... Był, no i nie ma. Był i znikł. Hawla, hawla, święty panie, święty Boże, nie pomoże, amen. Pójdzie, no i dwa tysiączki. Ja na takie 2000 muszę wiele, wiele dni pracować. Często to, często więcej niż jeden projekt. I tyram, po nocach siedzę, a ten se przyjdzie. Bim, salabim, czary, mary i proszę bardzo.
1: No, ale to nie jest jego jedyna pensja, bo to jest raz, że to jest zwolnione od podatku przecież, no bo Kościół podatków nie płaci, czyli jakby de facto on dostaje, wiesz, gołą pensję na rączkę, nie? Tam nie ma żadnych tam uszczupleń, nic, wiesz, żadnych podatków, nic. To jest jego dodatkowa pensja, bo on dodatkowo jeszcze i mszę poprowadzi, i gdzieś pojedzie, pobłogosławi, a tu może jakąś, nie wiem, pielgrzymkę poprowadzi, albo coś, wiesz, no zawsze ma, wiesz, tam... A tu za pogrzeb weźmie, a to za ślub, a to za coś jeszcze. To jest dobra kasa, szczerze mówiąc. Ja żałuję, że nie poszedłem na księdza, naprawdę.
0: Mało tego, ten ksiądz Sztajmes, który już nie pierwszy raz przyszedł na pruty, na pogrzeb, o którym wspominałem, to kazał jeszcze rozstawić, jak pójdą do kościoła na mszę tam z okazji pogrzebu, to skarbonkę mają tam postawić i będzie jeszcze dodatkowo zbierane, bo jeszcze pieniądze dla niego. To w ogóle są tak już bezczelni, tak pazerni, że to się w pale nie mieści. To jak, oni są już odrealnieni, zachowują się jak postacie żywcem wycięte z komiksu trochę. No, ale
1: a
0: cóż.
1: To jeszcze po kolędzie przyjdzie, a jeżeli przyjdzie po kolędzie, no to zostaje tam, wiesz, papierek wieszają tam w starych blokach, nie wiem jak u ciebie, gdzie ty tam mieszkasz, ale w starych blokach to zawsze taka gablotka była na parterze i tam takie jakieś tam ogłoszenia, obwieszczenia, to tam zawsze w tej gablotce papierek ląduje zawsze, że 500 albo 100 zł, albo 200 zł od parafianina, albo coś takiego, nie? Także oni mają już cennik z góry wyliczony, on się tam przejdzie po tych mieszkaniach wszystkich, tu się kawki napije, tu herbatki, tam obiadek zje, tu jakiegoś ponczusia, wiesz, jeszcze, nie? I do tego jeszcze se skasuje od osoby, po 100 zł na przykład, nie?
0: A spróbuj mu powiedzieć coś na przykład nieładnego. Są bardzo agresywni. Oni się nie potrafią za bardzo bić, ale są strasznie agresywni. Biją właśnie jakieś dziecko, bo Pana Jezusa nie chciało pokolorować, powiedziało, że Boga nie ma. To z kolana w brzuch, nie? I sprawę ma klecha. Teraz jakiś znowu.
1: Ja myślę, że oni po prostu mają ten taki... Jakby nie, że autorytet, ale oni jakby wymagają, żeby ich, wiesz, z tym autorytetem
0: wielbić.
1: Traktować, wiesz, wielbić, że po prostu, nie mówię, że wszyscy, żeby nie było, bo są też na pewno jacyś spoko księża, wiesz, tacy, wiesz, życiowi normalni, że z tobą jak z kumplem pogada, wiesz, żeby nie było, że ja tu od razu psy na wszystkich wieszam, nie? No ale oni, zauważyłem, mają takie coś, że Nawet jak nie powiesz, nie wiem, szczęść Boże, tylko powiesz proszę Pana na przykład, no to on już się obrazi, wiesz o co chodzi, on już focha zajebie, wiesz, zaraz, nie? I będzie cię tu gromił, wyklinał, wiesz, będzie obrażony, no bo nie odniosły się tak, jak należy, nie? Nawet jeżeli jesteś ateistą, to i tak musisz, wiesz, ten hołd złożyć, nie? Bo to jest ksiądz, nie? Bo on ma, wiesz, on cię ma w dupie, bo ty jesteś tylko nędznym robakiem, a nie człowiekiem w sułtannie. No nie mówię, że też wszyscy tacy są, no ale wielu takich jest. No, spotkałem się z takim czymś nieraz, nie?
0: A jak już macie gdzieś koło siebie takiego przysłowiowego, fajnego księdza, który się wyróżnia, bo jest fajny, to się czasem zastanówcie, czy ktoś się z wami nie bawi w zabawę pod tytułem Dobry i Zły Glina trochę, nie? Już jak ja słyszę o fajnym księdzu, to po prostu też mi się trochę flaki
1: przewracają. Są też na pewno w porządku księża, wiesz, ja słyszałem wywiad, Stonoga robił wywiad z takim gościem, co on udawał księdza, on tylko nosił sułtannę i tam, wiesz, sobie znajomości wyrabiał i kasy zbierał, był takim oszustem w sumie. Ale też przez to, że tego księdza, on nie wiem, 10 czy 15 lat w ogóle się za księdza podawał, jeździł po parafiach różnych, wiesz, tam się nieźle obłowił na tym, to mówi, że też, że mimo wszystko, że on był, wiesz, ściemnionym księdzem, takim właśnie, no takim hochsztaplerem, jakby to brzydko powiedzieć, to jednak mówi, że on poznał, wiesz, dużo księży z kurwysynów, ale też, że poznał takich księży, którzy naprawdę, wiesz, wierzyli w to, co robią i w to, co mówią, nie? Że też nie można, wiesz, wszystkich do jednego worka wrzucać.
0: Wiesz co, ja mam w dupie to, w co on wierzy i czy wierzy w to, co wierzy i tak dalej w sumie.
1: Os tak?
0: Niech się jak najdalej trzymają. Nie, naprawdę, nie spotkałem jakichś normalnych księży w życiu, a wielu spotkałem, bo różne są okazje, różne parafie, wiesz, tam kiedyś, no, gdzieś tam się bardziej angażowałem, może za dzieciaka. Też nie, to nie jest temat w ogóle dla mnie za bardzo w sumie. Jakieś
1: teraz
0: tutaj
1: się czepiasz,
0: usprawiedliwianie.
1: Nie, powiedziałem,
0: nie, nie,
1: nie czepiam że się. Są spoko księża też niektórzy.
0: Nie, no, nie czepiam się, tylko nie czepiam
1: to,
0: się.
1: Jest takim człowiekiem, a nie, że jest księdzem po prostu. Tylko wiesz, kto jakim jest człowiekiem, no są też dobrzy ludzie, nie?
0: Nie każdy ksiądz to pedofil, moje dziecko.
1: No dobra, tu się ugryzę w język i nie powiem tego, nie? Nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale każdy kwadrat jest prostokątem.
0: Wiesz, ja po prostu nie przypadam za takimi zabawami typu, że a byli dobrzy naziści, co ratowali Żydów i tak dalej.
1: No ale byli podobno.
0: No ale co to zmienia, no?
1: Bóg mi był.
0: To mam ich teraz, nie wiem, lubić, bo byli tam i dobrzy i mam ich nie krzywdzić, mówiąc, że naziści są do dupy. Czy co?
1: No nie, ale wiesz, jeżeli ktoś uratował życie Żydowi, a był nazistą, no to jednak mimo wszystko, wiesz, szacun powinien mieć za to jednak, nie?
0: Jasne, że tak, jak najbardziej, tylko że to nie zmienia jakby ogólnego wizerunku nazistów za bardzo.
1: No ogólnego nie, ale wiesz, są też wyjątki od reguły, jakby
0: no,
1: nie
0: tak,
1: patrzeć.
0: Tak samo nie będę bronił Watykanu, bo jest jakiś dobry ksiądz gdzieś.
1: No nie, no to wiadomo, że nie, ale też, wiesz, skazując cały Watykan na potępienie, mógłbyś, wiesz, na tego jednego czy dwóch przymknąć oko, nie? Na tej zasadzie, tak to widzę.
0: Dobrze, to niech piekło pochłonie cały Watykan i katolicyzm, ale niech zostanie tych paru fajnych księży. Dobrze, może być.
1: No, właśnie o to chodzi, wiesz, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo może chociaż jeden ten wyjątek jest, ale jednak jest, nie? A jest taki serial w ogóle, Plebania, kiedyś bardzo lubiłem oglądać ze względu na postać pana Tracza, bo pan Tracz...
0: Nie, kultowa postać, nie, kultowa postać, no Tracz.
1: Mistrz,
0: no.
1: No mistrz to jest i tam właśnie do czego nawiązuję, że w tej plebanii to tak właśnie było pokazane, że ci księża to oni tacy fajni, super, wiesz, tacy pochylają się nad losem takiego zwykłego człowieka ze wsi, gdzieś tam takiego chłopka roztropka, A wiesz, a ten tracz to taki zły, wiesz, ten, to czart jest, bo to od tyłu, tracz od tyłu to jest czart w ogóle.
0: No tak, tak. Czyli
1: tracz taki zły, niewdzięczny i w ogóle, nie? Ale tak naprawdę, bo ten tracz ma, no, moim zdaniem 99% racji. Tak de facto, nie?
0: To jest na tyle ciekawa postać, co... powstała taka fanowska produkcja polegająca na tym, że powycinano same historie z, właśnie z traczem,
1: no scenki. To oglądałem, no. Przecież oglądałem Przebani jako serialu, tylko właśnie ten kanał oglądałem.
0: Tak, bo ten serial wtedy on nabiera innego wymiaru, inaczej się to ogląda zupełnie, nie?
1: No.
0: A w ogóle ciekawostka, ten aktor, który gra tego tracza, w życiu realnym jest bardzo religijny, jest bardzo zagorzałym katolikiem tak naprawdę, a ciężko byłoby powiedzieć, bo wydaje się taki właśnie zimny, skurwysyński, bo dobrze gra, nie? A tak naprawdę jest bardzo taką wierzącą osobą.
1: Jak on się nazywa? Kowalski. Kowalski? Dariusz Kowalski? Czy jakoś tak?
0: Nie pamiętam.
1: To przecież on i ten aktor... I jeszcze Chyrę kojarzysz na pewno, tam przed komornika grał, albo to oni zawsze grają takich skurwysynów, brzydko mówiąc, najgorszych takich, wiesz, takich zimnych, wykalkulowanych, wyrachowanych skurwieli, nie? No to przecież ten Dariusz Kowalski, no to naprawdę ma taką, wiesz, jak grasz jakąś rolę, to później ta rola do ciebie przywiera tak de facto i... Wiesz, ludzie cię postrzegają przez pryzmat roli, jaką grałeś, nie? Myślą, że właśnie jesteś takim człowiekiem jak ten pan, którego widzieli we filmie. Także jak mówisz, że on jest zagorzałym katolikiem, to jakoś no nie wyobrażam tego sobie w ogóle.
0: No jest, jest. No ale to mi jakoś tam też często się podobał, odpowiadał mi ten tracz, bo w tym świecie tych moherów, co tam kładą obrusik i proszę księdza, a co ksiądz, proszę księdza, księże, proszę księdza. I wiesz, a tu nagle taki normalny gość, który po prostu nie lubi tej wiochy, tej gminy, tych moherów i im dokucza. Takie odświeżające.
1: Dobra akcja była, jak on tam jakiegoś artysty rzeźbiarza ściągnął i zrobił sobie ten... rzeźbę samego siebie. Tam był Jezus w grobie na Wielkanoc i wiesz, i ten Jezus to miał twarz tracza i to cała wioska się do tracza modliła, bo oni tam kiedy to przychodzą tam, Wielki Piątek przychodzą tam do tego, do grobu, czy coś takiego i się tam modlą nad tym grobem, tam niektórzy tam całują i w ogóle ten pomniczek tam tracz.
0: Ale wiesz, to nie było takie głupie, bo dawniej tak było właśnie, że różni możni, którzy fundowali, powiedzmy, namalowanie tam jakiegoś sklepienia, jakiegoś obrazu, witraże, to w nagrodę różni święci, na przykład, tak, i święci różni potem na obrazach mieli, powiedzmy, twarze tych mecenasów. No to była taka nagroda, więc to coś, wiesz, to nawet nie był taki zły serial, ta plebania. Na tle tych różnych klanów, te S jak sraczka, to wiesz, nie było takie złe w ogóle, ta pierwsza scena, gdzie ten ksiądz Adam na motorze, ta fajny ksiądz na motorze, nie, i taki młody, i zna Aikido, no to pierwsze co, w jednej z pierwszych scen on spotyka tego tracza w knajpie, pijanego, i ten tracz pierwsze co robi, to mu w mordę temu księdzu daje. No wiesz, to taka ciekawa scena, no widziałeś jakiś inny film, gdzie ksiądz dostaje w mordę, w polski film, to takie odważne. Nie, to... Znaczy, ten serial jest taki miejscami tak słodko pierdzący, że aż żenujący, ale miejscami bywa nawet ciekawy. Ten ksiądz gdzieś tam ląduje u dresiarzy na siłowni, zakłada się o motor swój, czy tam, czy go pokonają na rękę, czy coś. Tak, wiesz, no, nie jest to takie głupie znowu, no, jest takie złe. No i ten tracz przede wszystkim, który gdzieś wznosi ten serial tam, wiesz, o kilka leveli wyżej, nie? Dzięki tej postaci ciekawej. No, nie jest takie głupie wcale.
1: Ale to nie jest wcale właśnie głupie, to jest zajebiste, dlatego że wiesz, jeżeli ktoś naucza nauki Jezusa i Jezus mówił, wiesz, nadstaw drugi policzek, nie? No to powinien żyć też w taki sposób, a nie, że wiesz, tu se pogada w niedzielę tam z mównicy, a od poniedziałku do soboty, wiesz, żyje inaczej, nie? to hipokryzja jest wtedy, nie? Dlatego tak uważam właśnie, że taki człowiek to powinien dobry przykład dać i nawet jak dostanie w mordę, to powinien ten drugi policzek nadstawić, a nie, że on tam jest burdy w knajpie księdza z traczem. Bo tam i tak na końcu wyszło tak, że ten ksiądz w sumie tego tracza chyba popił, z tego co pamiętam. Tak? Że najpierw tracz mu dał po ryju, a potem ten ksiądz jakoś
0: nie, on zrobił unik. On zrobił unik i tracz się potknął o własne nogi i wywalił, a ksiądz Adam tylko się odsunął. No, co ty?
1: Ksiądz Adam, no może i tak.
0: Ksiądz
1: no
0: to, Adam by nikogo nie uderzył, co ty?
1: Ale on powinien, człowieku, z jakąś mądrością taką wyjechać, wiesz, że o tak, nadstawiłem drugi policzek, ale ten coś tego, miłosierdzie Boże i tak dalej, nie pozwala mi cię zbić albo coś takiego. A nie, że to jest tak pokazane, że tracz mu dał po ryju, a i tak przegrał ideologicznie, wiesz o co chodzi. Ale to jest inaczej, bo to było tylko tak w filmie pokazane. Ale daj księdza, ale podejdź do byle księdza na ulicy, daj mu w ryj. To zobaczymy, czy ci nastawi drugi policzek. No nie! No nie, no to takie rzeczy się nie dzieją.
0: Ksiądz
1: no.
0: to często... Był taki koleś, który... ciągle coś nagrywał o Radiu Maryja, nawet i pojechał na zlot tych radiomaryjnych słuchaczy i tam go przyuważył jeden z tych księży radiomaryjnych
1: no.
0: I go zaatakował, ale tak w zabawny sposób, bo stanął mu na palce, tak butami go unieruchomił tego szkodnika antyradiomaryjnego, że mu tak stanął obiema stopami na stopy, wiesz, tak go przygwoździł, nie? I do niego co? I co teraz? I co? I go tam pchał i coś. Ale to też trzeba mieć wielką odwagę, żeby takiego jakiegoś typka w okularkach tak go... I mając dookoła siebie armię, wręcz całą armię moherów, jak tylko by ruszył palcem tego księdza, to zaraz by się rzucili parasolka w oko i wiesz, to niebezpieczne.
1: No być kozakiem, wiesz, w okolicznościach, kiedy tworzysz sobie sam przewagę, nie?
0: No.
1: Na tej zasadzie to jest, no. Taka prawda, ale nie, wracając jeszcze do tej ideologii, to też nie powinno być tak, wiesz, jeżeli ktoś naucza nauki Jezusa, a sam nimi nie żyje, no to... Wiesz, ja nie jestem księdzem i ja nie żyję w ten sposób, także wiesz, nie chcę tu wyjść na jakiegoś, wiesz, wielkiego mędrca z kosmosu, ale generalnie, no, wiesz co, mi buddyści na przykład imponują bardzo, bo u buddystów to jest tak, że, wiesz, przyjdzie ktoś, da ci, nie wiem, albo da ci w ryj, albo ci naubliża, albo ci, wiesz, zarzuty jakieś tam, wiesz, rzuca jakieś, wiesz, obraża cię i ty w ogóle, a to po tobie tak jako po buddyście, to tak po prostu spływa, wiesz, że po prostu o, w dupie to mam, co powiedziałeś. Tak, mam to, nie zmącisz mojego spokoju. Ja dalej będę się siedział na dupie i medytował i będę szczęśliwy i zadowolony i twoje słowa czy twoje czyny nie będą na mnie w żadnej reakcji wzbudzać. To mi imponuje tak naprawdę, wiesz. I takiego czegoś bym się spodziewał po każdym tak naprawdę przywódcy religijnym, bez znaczenia jaka religia to jest, że po prostu on jest jakby no wyżej, jest ponad to, rozumiesz, nie? Ponad te ludzkie, przyziemne sprawy, że on jest ponad to, a nie, że nie wiem, zrobić jakąś prowokację, czy nie wiem, coś tam powiesz i wiesz, jest wielkie oburzenie nagle i już trzeba odmieńca, zajebać trzeba odmieńca, bo myśli inaczej niż my, wiesz, o co chodzi. To zaprzecza w ogóle fundamentalnej istocie religii, którą się wyznaje. Chyba, że wyznajesz religię wojny, że wiesz, że ktoś na ciebie źle popatrzył, spojrzał i już go musisz zajebać dlatego. No. Ale jeżeli wierzysz w religię, która powinna nieść ze sobą pokój, to ty się tym pokojem powinieneś wykazywać. Mimo wszystko. Tak sobie to w swoim prostym rozumku poukładałem.
0: Słucham sobie od czasu do czasu różnych przewodników duchowych, czy to buddyjskich, jakiś mnich buddyjski, czy jakiś hinduski mistrz duchowy nawet z siwą brodą, jakiś Srali Lama. I ja słyszę dużo mądrych rzeczy tam, takich życiowych, fajnych i takie, co mi się kleją. I rozumiem, o czym mówi do mnie ten człowiek. Wychwytuje jakieś nowe rzeczy, co nie zdawałem sprawy, że to faktycznie trochę tak to wygląda. Takie, wiesz, to są mądre wykłady, fajne, wartościowe. Od księży bardzo rzadko słyszę coś w ogóle wartościowego pod jakimkolwiek względem.
1: Mówię szczerze. To jest jedna wielka hipokryzja i...
0: Bełkot, to jest nic niewarty bełkot obracający się gdzieś oscylujący między dogmatem, jakimś z dupy wysrywem, coś mu się przyśniło, wpadł se, jak se jadł śniadanko, se na coś wpadł. No nie, to, wiesz, jakieś historie biblijne niepasujące do naszych czasów na przykład też często i jeszcze interpretowane po ich niemu, nie? Że to w ogóle traci sens. Nie, no, jestem bardzo krytyczny. Tutaj też pisaliście, wyciągnęliście brudy na mnie o księdzu, w zasadzie to okazał się człowiekiem i szantażystą, i człowiekiem bez honoru. Przypominam, że nie chciał mi ostatecznie oddać w ogóle tego obrazka. Nie, on go i tak oddał wychowawczyni, mimo że wystąpiłem w tej szopce pierdolonej. I grałem tego króla z ręcznikiem na głowie. To zagrałem, szantażował, a on i tak oddał to na moje wychowawczyni, czyli totalny bez honoru śmieć. Powinien w mordę dostać. Powinienem, gdybym był odważnym młodym człowiekiem, to dorwałbym go potem gdzieś na ulicy i skopał mu dupę za jego zachowanie.
1: Ale o co chodzi, że cię zaszantażował, że może zagrać tam w tym, w przedstawieniu szkolnym, bo inaczej doniesie, a i tak doniósł?
0: Tak, po prostu na lekcji rysowałem taki zboczony obrazek z facetem, co se wali konia, tak jakoś coś takiego, i on mi to zabrał. I powiedział, że nie pokaże tego wychowawczyni, jak zagram w szopce. I zagrałem, a on i tak dał wychowawczyni.
1: Aha, no to chuj straszny, no rzeczywiście. No, a słuchaj, nie trzeba nawet patrzeć na, wiesz, na to, co wcześniej mówiłeś, że można spojrzeć na własne podwórko. No, jak można na przykład z człowieka, i to wiem, że tu teraz się 99% Polski na mnie obrazi, ale i tak mam to w dupie, jak można z człowieka, który pedofilię zamiata pod dywan, robić tam, nie wiem, świętego, czy błogosławionego, czy kim on tam, no ma jakiś tam status w każdym bądź razie, jakiś tam, wiesz, wyższy, wyniesiony na piedestał, nie? Jak można z takiego człowieka, który takie gówno, taki brud ma za uszami, jak z świętego można z tego robić? Jaki to w ogóle, kurwa, przykład daje, wiesz, polskiej młodzieży, no i w ogólnie nam wszystkim, no przecież to jest... No brak mi słów po prostu, no. Czyli co, czyli jak będę takie afery zamiatał pod dywan, to jak umrę, to ktoś stwierdzi, że byłem święty. Tak, to był żywot świętego człowieka, bez skazy i w ogóle, tak? No, na logikę mi się to nie składa w ogóle, nie?
0: No już będziemy kończyli temat, bo faktycznie nie chcemy was już znowu tą religią męczyć. Przypominam, że dzisiaj były inne też tematy różne, więc Miki... To nie jest tak. No w każdej audycji może się pojawić to taki temat, jak brakuje tematów, to zaczynamy gadać o kościele. Ale
1: nie,
0: też
1: nie, to
0: sprowadzanie...
1: Nie, prostować w końcu i wyjaśnić. Nie, stary. Bo to zniszczyło naszą polską kulturę, naszą polską tradycję. To jest religia, która zastąpiła naszą rodzimą i z tym trzeba coś, kurwa, zrobić. To nie może być tak, że teraz... Nasi politycy z partii rządzącej skaczą koło tych świętych krów, trzymając się za rączki i tam tańcują u ojca dyrektora, wiesz, bo jeszcze pieniążki kładą. I ja w ogóle tego, kurwa, nie rozumiem, że czy oni to wszystko robią z własnej woli, czy po prostu jest ktoś, kto na nich trzyma takie, kurwa, haki, że oni muszą tańczyć, jak ta instytucja zagra. No ja nie rozumiem tego autentycznie. Jak to, kurwa, jest poukładane? Bo przecież w żadnym innym kraju takie rzeczy się nie dzieją. No nigdzie się takie rzeczy nie dzieją poza Polską. No to jest jakiś fenomen na skalę światową, naprawdę. No, nie?
0: To wszyscy wiemy, stary, to już nie ma co być śpiany w sumie. Wszyscy to wiemy, no, co będziemy teraz utyskiwać, że Polska jest moherowa.
1: Ale skąd to się wzięło? Dlaczego tak jest?
0: Długa praca nad umysłami ludzi, myślę. Długa praca.
1: No nie wiem, no dla mnie to jest jakaś aberracja w ogóle.
0: No
1: No cóż,
0: dobra.
1: dobra, jakby się ktoś znał na Linuxie, to bardzo proszę, żeby mi tutaj pomógł rozwiązać tą cybernetyczną łamigłówkę, jak na Tailsie można zrobić cokolwiek, bo on nie pozwala na nic, ten system. I Czektulu, drogi złoty królu, jakbyś mógł, to jakbyś znał odpowiedź na tą zagwozdkę, na to pytanie, to bardzo cię proszę, skontaktuj się ze mną, krawiec ci da mojego Skype'a i napiszesz do mnie, jeśli możesz, łaskawco drogi.
0: No nie wiadomo, czy on się akurat na Linuxie zna, może się na Windowsach lepiej zna, dużo.
1: Nie, ktokolwiek ze słuchaczy, nie? Bo to naprawdę jest... Ja pierdolę. Nie wiem, jak to poukładać. Dobra, mam nadzieję, że przedłużyłem tę audycję i że było minimum ciekawie. Minimum ciekawie było. Przerzucam się na odsłuch i może niech jeszcze ktoś zadzwoni, a fajnie by było, jakby zadzwonił Etam. Etamie, jeżeli słyszysz, to zadzwoni. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, trzymaj się. Obawiam się, że Etam może nie zadzwonić. Ja mu mówiłem, on... Wystawialiście na to, że on szybko wróci, a tu widzicie, nie ma go. No, mówiłem, on jest uparciuch po prostu, nie? Trochę też. Więc jak się zawziął, to... No jest trochę jak Michael Little Gamer. To jak on już coś postanowi, to już nie ma to tamto. Już nawet nic go nie przekona, że czarne jest czarne, a białe jest białe. O, tutaj Czektul zaprasza Michała na Discorda. A jak powstał Hemo? To jest cud. Po prostu powstał z niczego i cudownym jest dzieckiem moim. Hemo na początku też był wierzący. Jak ja zaglądałem tam przez dziurę do środka, to on takie oko widział tylko właśnie, nie? I modlił się do tego oka razem ze Zbigniewem Tasiemcem i Jerzym Owsikiem. Ale Hemo potem zrozumiał, że to nie tędy droga, że to da się wytłumaczyć naukowo to oko i światłość wychodzącą z tej dziury. No. To zrozumiał.

tu jest poufny Tajniacki, pisze, że to moje gadanie to trochę takie zamykanie furtki Etamowi. Może faktycznie, bo jak tak podkreślam, że on taki uparciuch, że jak se postanowił to tego, no to faktycznie trochę tu niedźwiedzią przysługę robię fanom Etama. Są i tacy. Nie no, to zobaczymy, no może się pojawi. Różnie może być w sumie. Dobra, to może inaczej. Jak go znam, to pewnie się pojawi. No. W końcu mu się zacznie nudzić czy coś, to może się pojawi. Dobra, będziemy kończyli. Naprawdę, dzisiaj jestem padnięty jakiś. O Jezus Maria. Powiedziałbym, gdybym nie był ateistą. No, to już przypominam, jakby ktoś nie wiedział, ja ogólnie do chrześcijaństwa nic nie mam. Mi się katolicyzm nie podoba. Uważam, to jest synagoga szatana. Nie synagoga, kościół, przepraszam. Słyszałem ostatnio ciekawą teorię, że islam stworzyli Żydzi, żeby atakowało chrześcijaństwo. Nie wiem, co myślicie. Czy Chemo obraża się, gdy nazywa się go żylakiem? Tak, bardzo tego nie lubi. Raz się wkurzyłem, mówię, ty żylaku odbytu. To się 2 dni do mnie nie odzywał. No. Etam ci życzenia dziś składał. Tu na forum. Olałeś go. Serio? Czyli jednak był, bo ktoś tam się pytał, czy DF0. No to przeoczyłem, no mam prawo. Nie olałem, tylko przeoczyłem, Damianie. I tak nie wiem, czy mnie nie wkręcacie, bo dość dobrze obserwuję czata. I nigdzie tu nie widzę DF0, naprawdę. Serio? Niech inni potwierdzą, cwaniaczki, że był tutaj w ogóle. Chyba bym zauważył, tak myślę. Serio był? Nie, mówię z ręką na sercu, że no nie zauważyłem. No przecież... W ogóle te zarzuty, że ja Etama nie broniłem, czy coś, tak jakbym takim sukinsynem się w rezultacie okazał. A jakoś nikt nie pamięta, że jak go cała masa ludzi atakowała, to ja broniłem go tutaj, nie? I się wstawiałem, mówiłem, że Etam jest bardzo spoko, że jest z nami od zawsze tutaj, że Etam tak jest, Etam to Etam, że on może nie wszystko tak serio powinniście brać pod uwagę. Ile razy go broniłem? 10 razy? I potem ktoś mi nagle mówi, że ty olałeś Etama i w ogóle się za nim nie wstawiłeś, nie? I po nim jechali. No to takie nie w porządku trochę. Co się kolejne osoby deklarują, to moja akcja z Chemo sprawiła, że pojawiają się kolejne osoby, dokonują coming outu. I każdy ma swojego Chemo. Proszę bardzo. No, raz, że się siedzi, a dwa, że się je byle co.

To co? Żegnamy się chyba. To, jeszcze się kolejna tu postać pojawia. Pan Odleżyn. Odleżyn. Kustosz się pojawił. Sława Ukrainie. Sława, sława. Sława Gierojom.

Ale we Francji protesty. Wystarczy, że rząd chce podwyższyć wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Już ludzie wychodzą na ulicy, palą opony, rozruby. To my Polacy spokojni jesteśmy. Nam to mogą do setki podwyższyć, a my tylko powiemy cholera jasna. No. To przez tego Tuska, no. Tusk namieszał znowu coś. Te wilcze oczy, to przecież to widać. To. Teraz Tusk gdzieś przemawiał Tusk i pan przyjeżdżał samochodem i krzyknął Tusk, ty łobuzie! No, i pojechał. Ja na pewno nie będę głosował ani na Tuska, ani na Kaczora. Żadnych już pookrągłostołowców. Zero, nic. W życiu nie oddam żadnego głosu na żadną z tych postaci, te wszystkie łby, które widzimy od zawsze. Wielu z nas się urodziło i oni już byli i są nadal. Może czas na zmiany, nie? Zresztą nie ufam Tuskowi. Skała by tu się nie zgodził i by on nawet ostatnio z Piotrem rozmawiali. Był cały odcinek poświęcony Tuskowi. Możecie znaleźć na kanale Piotr Napierała. Rozmawiali sobie. No i Skała tak, no on lubi Tuska. No ale co, będziecie w niego napierdalać, bo co? Bo broni trochę tego Tuska i pewne rzeczy też tam troszkę nakreśla lepiej, że to niekoniecznie tak wina Tuska zawsze. To co? A niech sobie lubi Tuska. Co?

No. Wychodzi na to, że Miki bardzo denerwują te tematy kościelne, za dużo ich jest, ale są lepsze tematy. Na przykład Gier Up. To jest temat. Można by o tym godzinami gadać. I to się nigdy nie nudzi, prawda? Taki Gier Up. Dobry temacik. Jakieś tam filmy, kościół, polityka, gospodarka, wojna, to jest nuda wszystko. Gier Up. To jest temacik dobry. Operacja Chemo. Wpadł. Jakiś tytuł filmu w uniwersum Nocnego Radia, tak? Ja mam inny scenariusz. Michael Little Gamer uprowadza Anię z Trójmiasta, żeby mu piekła ciasta. No i krawiec musi zebrać resztę ekipy. Zbiera wszystkich byłych nadających w Nocnym Radio. To bardzo dużo ludzi tu się przewinęło nadających. I musimy zebrać ich i odbić Anię od Gierapa. Tak w stylu niezniszczalnych, to jest trochę.

GearUp nigdy się nie nudzi. Tak jak telefony Duji, które są dla ludzi. I się to nigdy nie nudzi.

Ja sobie skubię słonecznik. Muszę mielońców naprodukować. Za dużo mięsa mielonego kupiłem. Cały taki worek większy. Muszę to na mielońce przerobić. Cholera jasna, nie chce mi się. I znów będę te mielońce wpierdzielał. I potem pierdzi człowiek po tych mielońcach. Kurwa. Kurwa, ale w sumie to mieloniec. Jedna Meksykanka, która bardzo lubi Polskę, mieszka tutaj już od lat, wymieniła jako swoje ulubione danie właśnie kotlety mielone z buraczkami. Ulubione polskie danie. Lubię sobie czytać takie opinie różnych obcokrajowców. Co Rosjanin myśli o Polsce, co Meksykanka, która tutaj żyje, jak ocenia Polskę. To jest bardzo ciekawe. Inna jest perspektywa zupełnie, nie? I no, możemy się czasami czegoś nowego dowiedzieć, no bo my Polacy jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni. W ogóle na nie za bardzo nie zwracamy uwagi. Dla nas to jest normalka. No, a ktoś inny przyjeżdża i na przykład dziwuje się, że u nas się ściąga buty tutaj, wchodząc do domu. Co za kultura. Druga Japonia. A? No widzisz pan, właśnie o to chodziło. Żeby była druga Japonia. Ja chciałem zrobić, ale mnie nie dali. No. W sumie trochę nam się szykuje druga Japonia. Mamy cesarza swojego, kaczora. Niedługo będziemy chodzili wszyscy w za małych butach, jak gejsze. Tak, tak. Myślę, że buraczki faktycznie są niedocenione, a są bardzo zdrowe, smaczne, pyszne. Chodź, Szogunie, chodź. Chodź tu, Szogunie. O, aż tu krzesełko się trzymasz takie tutaj, o. Hoppa. Gdzie wchodzisz tam? Zostaw, to się nie je rękami. To masz tu pałeczki, Szogunie, weź tu się daj. Co przynieśli. Weź nałóż hełm. Opa, jaki samuraj. No, tak się Komorowski zachowuje za granicą. No ale mówiłem, że Szogun to był w sumie taki minister wojny, nie? Minister obrony, można by powiedzieć trochę. No, się właśnie zajmował wojną, taki Szogun, nie? Taki, nie wiem, jakiś główny generał, coś takiego. No, to pasuje, no. Kiedy major wróci na szkolną? Takie pytania do mnie tutaj. No nie wiem, kolejny cykl. Ja bym dawał tak dwa tygodnie. Myślę, że tym razem trochę dłużej to będzie trwało. Wrócisz, majorku, będziesz płakał. Wrócisz, bosy, zaśmierdzony, zabrudzony. No, major w sumie nie jest w najlepszej sytuacji, bo nie wpada mu kasa z reklam, coś mu tam się przyblokowało, czy coś. Czy ma jeszcze kanał za młody, żeby zarabiać? Nie wiem, coś takiego. W każdym razie tak powiedział, że nie ma kasy z reklam, tylko te lajty. Oszczędności mu gdzieś tam stopniały, więc pewnie wróci do knura. Ale tak naprawdę, Cieju twierdzi, że po rozprawie wróci. No, niewykluczone. Ale zamki faktycznie wymienione po raz kolejny. No. Ale ogółem on nie jest tam potrzebny. Ciekawe, o co tam chodzi z tą rozprawą o mandat dla Kononowicza, który dostał przy którymś tam bezpodstawnym wezwaniu? Kononowicz to wzywa po prostu, że ktoś stoi na przykład na ulicy i gapi się, nie? Policja przyjeżdża, tego co się gapił i stał już nawet nie ma, bo poszedł se, a knur tłumaczy tam. Bo co, policjansiku zasrany, masz przychodzić tutaj. Jak ja bym był prezydentem, byście tu stali, pilnowali. Co, nie można pilnować? A oni mnie obrażają.
No, słuchajcie, no Conan dzwonił na policję na przykład, że major go obraża. Takie zawiadomienie. Ja też zadzwonię na policję, powiem, jest taki jeden, mnie obraża, proszę coś z tym zrobić, zamknąć go, bo to jest narkotykarz. Już. No. Ale z Kononowiczem tam się pieszczą, ja trochę to rozumiem, bo to jest taka maskotka Białegostoku. No. Mówisz Białystok, myślisz Kononowicz. No to... Ale jemu będą wszystkie mandaty będą mu umarzać, bo to kiedyś wyszło, że sędzina powiedziała, że takim osobom jak pan nie wolno dawać mandatów. Kononowicz to oczywiście wziął, zinterpretował tak, że on jest jakiś wybitny, specjalny i zasłużony, ale prawdopodobnie chodziło o to, że jest po prostu niepełnosprawny umysłowo i z tego powodu nie wolno go karać za nic. Ma żółte papiery, jak to się popularnie mówi, nie? Fajnie tak sobie żyć. Za nic nie odpowiadasz. Wszyscy się cackają z tobą. No. Tak naprawdę wielu z nas by nie wytrzymało jednego dnia z takim człowiekiem. Jest ciężko z nim wytrzymać. Też autor kanału Obszar Badawczy Szkolna, który ma różne rozkminy ciekawe związane ze szkolną, trafnie, myślę, zauważył, że Kononowiczowi odbiło i poczuł się w dechę ważny po takim dosyć głośnym wydarzeniu, gdzie kibice skandowali Kononowicz, Kononowicz, bo on się pojawił gdzieś tam jako znana postać i tak ich wzięło na skandowanie. Jeszcze jakiś transparent taki wielki był z podobizną jego, coś takiego. A on tam rękę wyciągał jak Jan Paweł II i on jest przekonany, że po prostu go wielbiono tam, nie? Że coś.

Okej, okay, dobra. Czy kopanie leżącego? Nie wiem, wiesz, jak ktoś w dzisiejszych czasach jest lekko opóźniony, ale zostanie gwiazdą, ludzie właściwie jego bardzo serdecznie traktują, prawie że wszyscy. Znaczy, może nie prawie wszyscy, ale duża część ludzi traktuje go z dużą sympatią, zaprasza go w różne miejsca, pozwala mu na wszystko. On może nawet ukraść coś sobie i przymykają oko, bo on jest złodziejaszkiem strasznym. On zawsze patrzy, co tu zachachmęcić. Ostatnio też był tam gdzieś na złomowisku, gdzie organizowano no, taki złombol lokalny. Różne graty złomiaste się ścigają, nie? Kononowicza tam zaprosili. On przyciąga ludzi, wszyscy go znają. I on coś znowu zaiwanił tam, jakieś klucze, coś, zabrał i się potem śmiał. A co, a ja jak chcę, to biorę. Szefowi wolno. I się cieszył, że ukradł. Innym razem gdzieś był w jakimś urzędzie czy coś i ukradł strajtaśmę, ileś tam rolek. On kradnie przy każdej okazji, jak tylko się da. Oczywiście on sam nienawidzi takich ludzi, co kradną. No, ale wiecie, jaki jest konon. Wyścig wraków u tego Radka. Tak, coś takiego tam. No, ja mówię, zawsze trzeba sobie jakoś tak wyobrazić, co by było, gdyby się z niego nie śmiali. No to byłby nikim, no i nic by nie miałby pieniędzy, żyłby w totalnej nędzy, no a tak to się z niego śmieją. Jest trochę aktorem. No to co, źle, że jest aktorem? A to, że jest pocieszny, śmieszny w każdym razie, może nie pocieszny, złe słowo, ale że jest śmieszny. Dobrze, no, dzięki temu zarabia pieniądze i stać go, żeby sobie jeździć taksóweczkami, żeby mu przywozili żarcie, żeby sobie kupować różne rzeczy, tam sprzęty, pralki, lodówki, wszystko ma. Jedzenia w bród, ciuchy, dostaje codziennie paczki, prezenty. Co, źle? Tak jak ja trochę ma. Też dostaję paczki. Śmieją się z niego, jak coś gada.

Może też jest jakiś tutaj walor dydaktyczny, edukacyjny taki. Ludzie mogą sobie popatrzeć na człowieka, który jest zbiorem wszelkich możliwych wad i przywar i zawsze się zachowa nie tak jak trzeba, narobi obory, siary, naurąga komuś, wyprosi ludzi z nie swojej imprezy, zesra się i można coś sobie wywnioskować, no po prostu jak się nie zachowywać na przykład, nie, czy coś. No nie wiem, jest to jakieś takie, no to właściwie ciężko powiedzieć, że to jest patostream, to się obecnie stało po prostu show, to jest program, kanał. Streamy są tylko małą częścią tego, nie? Niekończąca się telenowela. Może kiedyś ktoś nakręci fabularny film o Kononowiczu, taki fabularyzowany. No, były propozycje, że Cezary Żak mógłby zagrać Kononowicza. A kto majora? Michał Żebrowski może, co? Jakby nie było, jest to jakiś ewenement, no. Nawet ludzie, którzy często są takie osoby, które no nie przepadają z takimi głupotami, jakieś tam właśnie patusy czy coś, to Kononowicza jeszcze oglądają sobie, nie? W miarę się tam od czasu do czasu obejrzą i pośmieją się, bo to jest trochę inne show, innego typu niż inne patostreamy, powiedzmy. Ja obecnie w ogóle nie, już od dłuższego czasu, od dawna już nie oglądam żadnych właśnie... żadnych patusów. A Konona czasem tak. Bo ja to oglądam, bo to jest takie bla, bla, bla, bla.

łepetynkę taką, też tak krótkie włoski by się zrobił. No, pasowałby, świetnie. Cezary, Jacques i... No, ale znowu by się spotkali Jacques i Barciś na planie, no, tak jak w Miodowych Latach, nie? To taki replay. Kolejna osoba, która pisze, że słucham od 10 lat, ale dopiero... Coś trolujecie tutaj. Mister Master. Tak, no. Nocne Radio co prawda chyba 8 lat jakoś istnieje obecnie, ale on już słucha od 10. On już słuchał, jak jeszcze nie było. No. Pogratulować. Nie no, żartuję sobie. Może Mister Master jeszcze na przykład Radia na Fali słuchał. No ale fajnie, że na live się w końcu pojawiłeś. Ale to zawsze było dla mnie niesłychane, że ktoś może słuchać parę lat i się pojawić dopiero po paru latach na żywo na audycji.

No. Ciekawy też przykład człowieka, nadal mówię o Kononowiczu. Żyje sobie człowiek, który absolutnie nie wie nic. Znaczy, ostatnio wyszło, że nie wie, kiedy była druga wojna światowa w ogóle. Wyszło, że nie wie, czy w Polsce jest ruch lewo, czy prawostronny. Ma kłopoty z ogarnięciem takich tematów, czy tam Ziemia wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. To jest człowiek, który nie wie nic. Nie potrafi mnożyć, dzielić, ale zawsze taką mądrą minę robi i wymądrza się. Tak on jak robi mądrą minę, to zamyka oczy tak na chwilę i tak twarz do przodu, zamyka oczy i poucza no, wszystkich. Sam nie mając zerową wiedzę ogólną, no, jak powiesz mu o Koperniku, to on powie, kto? Krawiec, ci, co siedzą w więzieniu, to słuchają nocne radio tylko z puszki. To Misiu napisał. No tak. Ciekawe, czemu tak chrumka cały czas, nie? On twierdzi, że to z nerwów, ale no tak, to z nerwów, żeby chrumkać? To ciekawe. On nie wie, ile miał lat, jak się urodził, zauważa Nightmare Cat. Tak, ostatnio właśnie miał to pytanie. Ile miałeś lat, Krzysztofie, jak się urodziłeś? To on powiedział, że trzeba by jego mamę zapytać, bo on nie wie za bardzo. Ile miał lat, jak się urodził? No, a mimo to, znaczy, kurczę, tyle było tu dyskusji o tym, czy ci jego opiekunowie to go wyzyskują, czy nie. Ja bym powiedział, że ten cały Jarek, Wel Jacek, Wel Aaron, to on się naprawdę dobrze opiekuje tym Kononowiczem. On bardzo o niego dba. On nawet pilnuje, żeby on się ubrał jak trzeba, żeby się umył. I tak jak dziecko go traktuje, nawet rozmawia z nim jak z dzieckiem. Dosłownie. Więc ostatecznie to jest bardzo dobry opiekun dla tego Kononowicza. Kto inny tyle serca by okazał, tyle cierpliwości? Nawet mając jakąś kasę z tego, no to nie wiem, chciałoby się wam za jakąś kasę opiekować kimś takim? No mi nieszczególnie. Kimś, kto do was dzwoni na przykład o 4 w nocy, bo mu się nudzi i on do was dzwoni tam 40 razy na przykład, nie? W nocy, bo nie ma co robić, nie? No to jest ciężko, ciężki kawałek chleba. A ten Jarek naprawdę, on tego Kononowicza chyba po prostu lubi. On go traktuje jak, nie wiem, jak swoje jakieś dziecko. Przywozi mu, tłumaczy mu wszystko. Krzyśku, słuchaj, to nie możesz tak mówić. Nie, ja będę obrażał. Krzyśku, to... Nie wolno. A, bla, bla, bla, przychodzą tu. A on do mnie przyniósł, ja mu mówię, weź to, a zdjęcie chciał. Krzyśku, spokojnie, słuchaj, to, że

0: przychodzą, to oni, no, to są twoi fani, Krzyśku, a ty zjadłeś już te kotlety, co ci przyniosłem?
1: Ja nie będę jadł. Ja mogę umrzeć.
0: Krzyśku, słuchaj, no nie mów tak, nie wolno.
1: Nie, mnie czarny worek i mnie spalić, jak Rzymianów palili. Ja odchodzę z tego świata.
0: Krzyśku, no i tak tłumaczy mu, czy to jest zły opiekun? Czy to jest jakaś zła osoba, która wyzyskuje tego Krzysztofa? Nie powiedziałbym. Raczej okazuje mu serce, na które tamte w sumie nie zasługuje, żeby go tam jakoś lubić. Bo on się, jego ciężko jest lubić, bo on jest przecież... Słuchajcie, on na tego Jarka w podziękowaniu za to, że ten mu tam nadskakuje, wozi go, pomaga, to on kabluje na niego na trójkę, że on psa nie umył i donos składa na niego. Wytrzymalibyście z kimś takim, kto tak wam dziękuje za pomoc, że donosi na was na policję, że nie umyliście psa? No pewnie nie, pewnie byście nie wytrzymali. Damian pisze, że on do mnie też dzwoni o czwartej. No tak. No.

0: Tak więc niech Kononowicz dziękuje losowi, opatrzności i Matce Bożej i Duchowi Świętemu za to, że ma takich opiekunów, którzy ciągle mu coś przywożą, nadskakują, tłumaczą, pomagają, załatwiają. Przecież wszystko mu, wszystko ludzie mu załatwiają. On nic, jemu jest ciężko coś załatwić, tak? Bo się nie zna na niczym. A major to już w ogóle jakaś wyuczona bezradność u niego, bo jemu jest ciężko w ogóle załatwić taką rzecz jak wynajem mieszkania, nie wiem. Jego jakaś tam zaradność się kończy na pójściu do sklepu i kupienia. On jest jak dziecko. On pierwsze, co zrobił, jak się przeprowadził na nowe mieszkanie teraz, ktoś go tam przygarnął, to oczywiście najważniejsze, żeby ugotować bigos, nie? To było dla niego najważniejsze, że on musi bigos ogółem całe te ugotować z mandarynkami i bananami, nie? To było dla niego najważniejsze z tej okazji. No może i sprowadzą mu, może się pojawi, tylko że doświadczenie pokazuje, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto dorówna, kto jakby pomoże stworzyć znów taki duet jak Konon i Major, tak? No był Euborodo, Jan Łoś, był Geremek i to tak, to jest na chwilę, nie? Okazuje się, że z Majorem, Major i Konon to jest taki duet jak Flippy Flap, a pozostali są tylko dodatkiem trochę. Więc nie jest tak prosto. No zresztą Kononowicz darzy specjalnym uczuciem Majorka, nie? Już tęskni, już zaczyna się szloch Boży. Powoli.
1: MR Master 44 zł.
0: O kuźma.
1: Dzięki za wszystkie audycje, które do tej pory słyszałem. Pozdrawiam.
0: Wow. No to ja dziękuję za miłe słowo, że ktoś tu się cieszy z tych audycji, co słuchał. Bardzo miło. No i donajcik zacny. Czyli Mr. Master tak nie trollował chyba, bo tu się objawił jeszcze zacnym donatem. To nie jakiś byle troll. Czyli donaty to dobry sposób, żeby się jakoś tutaj uwiarygodnić, że się nie śmieszkuje, ani nic. No to fajnie. Czyli faktycznie to jest człowiek, który słucha sobie zazwyczaj, słuchał na martwo. A teraz się pojawił tu wśród nas. No, przybywają nowi ludzie. Suby jakoś nie przybywają, ale nowi ludzie się pojawiają. A możecie dać subka, nie? To zawsze miło. Jak dojdziemy do 7000, to będzie już robiło jakieś wrażenie, nie? Też okrągła liczba, 7000 subów. W ogóle tak jest, często nie do końca rozumiem, czemu się ludzie czepiają, czy tego Etama, czy Kononowicza, czy tego, że ktoś ogląda Kononowicza, czy tego, że ktoś mówi o czymś, czy się koleguje z tym, co nie trzeba. Ciągle ktoś ma jakieś buldupy z czymś, nie? Chciałoby się tym wszystkim ludziom dać maść na buldupy, co buldupią. Nie wiem, jak się można takimi pierdołami tak przejmować i robić aferkę z czegoś na przykład takiego, nie? Że mówisz o Kononowiczu, albo że myślisz. Nie wiem, z Etamem tam, ja mówiłem, mi się to nie podobało, że tak się przyczepili do niego, że nie dbał o psa. Kurczę, nie dość, że się przytrafiła tragedia. Myślicie, że on tego chciał? A takie wypominanie mu potem przez lata i pisanie jakichś takich nieładnych rzeczy w związku z tym też oskarżeń, to mi się nigdy nie podobało. To takie niefajne, bardzo upierdliwe dowalanie komuś jeszcze, nie? Takie jakby. Stało się, to się stało. Nawet jak coś przeoczył, nawet jak o czymś nie pomyślał, to jeszcze mu nakopać do dupy, tak? U nas w sumie też taki serial trochę, niekończąca się opowieść, telenowela. Ten odchodzi, ten przychodzi. Ten się obraża, ten się odbraża. I jedyną rzeczą, która tu się nie zmienia, to jestem ja w sumie, bo wszystko inne już jak w ciele, wszystkie komórki zostały wymienione z czasem, komóreczki, a tylko ten nowotwór, ten kapitan Pijawka cały czas jest niezmienny. Jak ten Kononowicz. Musi być Kononowicz, no bez Kononowicza nie ma Kononowersum, uniwersum szkolnej. No to ja po prostu muszę tu być. A może wzorem najlepszych youtuberów, najpopularniejszych w Polsce, pójdę spać po prostu, wy wpłacajcie. Ja idę spać, a wy płacicie. Ci, którzy wpłacą najwięcej mordeczki, będą mieli okazję popatrzeć, jak chrapie. I jak. A najlepsi sponsorzy dostaną w MP3 nagranie mojego pryknięcia podczas snu. O. Mało kobiet, szkoda trochę. Piszesz o nocnym radio? Trochę jest u nas kobitek. Są takie kanały, gdzie w ogóle nie ma. U Michała Gieresia nie ma. A kiedyś tu rzucił oskarżenie, że w tym nocnym radio to chyba tak dziewczyn nie ma, sami faceci. Sam sobie chyba przyganiał. My mamy nawet w gronie redaktorskim piękne, mądre, śliczne, wesołe panie.

0: Kapitan Pijawka się ciągle zmienia, ale ciągle potrzebuje świeżej krwi. No ja jestem jak tasiemiec, kapitan tasiemiec. Ja się żywię innymi. Tutaj inni nadają, ja swojego tu linka wklejam, donaty zabieram. Taki tasiemiec. I tak ktoś nadawał, potem patrzy, zaraz, ja nic nie mam, ani grosza z tego, już nadaję 5 lat, co to się dzieje? A to wszystko kapitan Pijawka wchłonął, po prostu tak to jest.
1: MR Master, 22 złote. Dorzucam jeszcze za stare dobre lorem ipsum.
0: Proszę, weteran. Weteran radiowy. No, faktycznie stare. Czy dobre, to nie wiem. Stare, to na pewno się zgodzę. A czy dobre? To... Ludzie przeceniają tą audycję. Kiedyś Kotkiewicz dobrze to podsumował. Mówi, że to nie była w sumie jakaś rewelacja. Tak ludzie wspominają, ale... Ja też tak uważam trochę. To były takie luźne gadki plus w zasadzie. To były luźne gadki plus dużo wygłupów i parę dżingli w tym. Jakiś tam... No, więc nie, też były telefony w sumie tam, ale nie, lorem ipsum, to było coś. Etam spłoszył wszystkie kobiety, to rymuje się nawet, to Misiu pisze, Etam spłoszył wszystkie kobiety po tym, jak się ogłosił królem Minety. To jak wiersz taki. Nie ma Etama z nami, niestety. Spłoszył jeszcze wszystkie kobiety. Rzekł, jestem królem Minety. I poszedł jeść swoje pyszne kotlety. 10 na talerzu plus 1 zapasowy. Oto przepis na karną i dobrą kobietę. Kobiety, kotlety. Coś pomieszałem. A jak już zjem te pyszne kotlety, wtedy czas udać się do toalety, niestety. A rola kobiety, rola kobiety przyrządzać kotlety. Według Etama oczywiście, konserwatywnego. Dla którego kobieta powinna być karna, posłuszna i pracowita. To są główne zalety. Kotlety są gorące. Macie jakiś dobry przepis na mielońca? Taki swój własny? Oryginalny? No, ostatnio się okazało, jakimi świetnymi kucharzami są Wojciech Dreihol, przypominam, Suchodolski Dreihol i Kononowicz. To robili te mielońce, dali tam szczypiorek, który się spalił przy smażeniu. Kononowicz chciał tam w ogóle dać chrzanu, śmietany. Nie wiem, mnie to śmieszy, no przepraszam. No, kotlety mielone ze śmietaną i co jeszcze? Czekolada, śledź, no. Cebuli chciał nad wyraz dużo dać, no to się nie daje tak dużo, nie? No. Takie dziwne te kotlety były. Może faktycznie Etam zabrał ze sobą kobiety, może leciały po prostu na niego, spodobała się kobitkom ta samczość taka i maczyzm Etama, a teraz nie ma, poszły razem z nim, no, może być. No, dzięki panie master, dzięki mistrzu cudnie zbudowany, dziękuję bardzo, no. Tutaj hojny człowiek. No i tak to jest. A gdybyście, czy macie jakieś swoje propozycje, kto by mógł wrócić do Nocnego Radia? Jaki jest wasz tutaj ulubiony nadający, który mógłby wrócić i nadawać znowu? jak komuś brakuje tak bardzo Etama, to wystosujcie jakąś petycję może, że ma wrócić i już. Lud się domaga, nie wiem. Dodaj kiszonych ogórków, pisze Damian. Do mielońca kiszone ogórki. Chyba z tego mięsa mielonego coś innego zrobię. Ze spaghetti zjem albo co. Kurczaka kupiłem sobie jeszcze. Sobie zjem z dobrym sosem, z ryżem. Takie rzeczy trzeba jeść. Dość już tych gotowców. Ostatnio przyjadłem się tymi gotowcami, ile można. Wiecie, to nie jest jednak najlepsze żarcie. Wydaje mi się, że to po prostu to żarcie ma taką wadę, że ono jest robione w bardzo przyspieszonym tempie. Jest jakaś linia produkcyjna i te kotlety są gdzieś tam podgrzewane palnikiem jakimś, nie? Ciachu machu. Potem coś tam dosypywany glutaminian sodu. Przyprawy w proszku z wora gdzieś tam idą, na taśmie są obsypywane. No wiecie, jak zrobicie sami, no jest popularna taka dieta typu slow food, że właśnie to polega na tym, że przygotowujecie sobie wszystko starannie, wolno, ale też nie podgrzewacie za nadto chyba, tak? No to jest co innego, no. Brakuje Dariusza. No właśnie, no. Wiele osób pisze, że tu Dariusza brakuje. No. Może trzeba przywołać Dariusza. Darius, are you there? Respond. Do you hear me? Do you hear me, Darius? Oh, Captain Kravitz. Captain Taylor is here. Do you hear me? Darius, respond. No, nie odpowiada, no. Ale tu ostatnio przecież gruchnęła informacja, że Darius, tak powiem, jakby to ładnie powiedzieć, I love Choroszcz, no, że odpoczywa sobie. Że przemęczyła się główka trochę i se odpoczywa chłopak, no. Każdemu się może zdarzyć. I że wróci, no. Że wróci za niedługo być może. Tak tu napisał człowiek, który twierdził, że ma informację właśnie. A to Cieju pisał. O, to Cieju pisał właśnie. I przypomina tutaj, że w kwietniu albo w maju wychodzi. No. A ostrzegałem, a nawet samego Dariusza kiedyś ostrzegałem, mieliśmy taką rozmowę. Ja mówiłem, no człowieku, to się może w głowie pokiełbasić, jak się przesadza, no, z różnymi rzeczami. No jak to tak? Tu se kwasem, kwasa zagryziesz, tu wiadro ajałaski wypijesz, tu grzybki pochrupiesz. Tutaj DMT sobie zaaplikujesz i tak dalej, no to jak w komputer będziemy kopać co chwilę, też się w końcu zepsuje, no. Trzeba uważać trochę.

O, grypa żołądkowa. Niefajna rzecz. Czek tu się rozchorował. Grypa żołądkowa to się. Jakieś biegunki są, tak? Jakieś biegunki, rzyganie, takie chyba rzeczy, co? Master przypomina też audycję Etamie, czemuś nas opuścił i całun etamski, tak? Był całun etamski, taki odciśnięty. Bo Etam po prostu spał i to tłuste takie się tam odznaczyło na kocu, no. To był całun etamski. Spokojnie, chłopa tam naprostują, jest pod specjalną opieką. No dobrze, to dobrze. Ważne, że żyje, no. Ważne, że żyje. No, ja obawiam się, że ciężko jest nie wrócić do nałogu w tym przypadku. Człowiek się przyzwyczaja bardzo do takiego odrealnienia, do innego widzenia świata, do pewnego takiego luzu, fajnego samopoczucia, i potem żyć bez tego jest ciężko, ciężko.

0: zobaczymy, czy się spełni przepowiednia Jackowskiego i w kwietniu nas spotka jakieś coś strasznego, jakieś wiekopomne wydarzenie, że laczki wirują. No zobaczymy w kwietniu. Właściwie to chyba wszyscy czasami tak mamy takie obawy, że właśnie doświadczamy czegoś takiego, że świat się nagle może zmienić, nie? Albo przestać istnieć. Tu wojna, tu statki matki, rząd nagle USA wypuszcza wiadomość, że być może to statki matki obcych tu są gdzieś w naszym Układzie Słonecznym, no i sondy wysyłają. Banki bankrutują, już dwa banki w USA zbankrutowały, tak? I trzeci starają się ratować. No, jak banki padają, to szykuj się na kryzys. Piękny, ostatnio na komórce mi się wyświetla nagle Bank Millennium, wiadomość od Bank Millennium, odbierz prezent urodzinowy. No, wiedziałem, co tam będzie, ale tak na pewności kliknąłem. No i oczywiście, lokata urodzinowa. Załóż lokatę urodzinową. No. Na warunkach oczywiście takich jak każdy, no ale taki prezent. Fantastyczny prezent. Słuchajcie, ja mam dla was prezent. Mogę wam zrobić logo za tyle, co zwykle biorę. No, mogę wam logo zrobić. No, przychodzisz do mechanika, a mechanik mówi: mam dla pana prezent. Naprawię panu samochód za opłatą. Zasrany dobroczyńca. Wielki prezent. Strasznie upierdliwi są ci z różnych firm. Z Playa do mnie już chyba z kilkanaście razy dzwonili i ciągle ten zasrany światłowód chcą wcisnąć. Dzisiaj powiedziałem: proszę pani, to jest nękanie. Już kilkanaście takich telefonów miałem. Nie możecie sobie zapisać, że nie jestem zainteresowany i dać mi w końcu spokój. I jak zwykle ta sama gadka. Bla, bla, bla, odnotowuję tutaj. A jutro znów będzie telefon. Dzwonię do pana z propozycją. Otóż w pana okolicy założone są w tej chwili światłowody Play. No. I nie wiem, może jak w końcu wyzywam obelżywie.
1: 34 zł.
0: Wow.
1: Wyrównam znowu? Do stówki.
0: No, proszę, jaki hojny człowiek, no, dzisiaj. Żeby to tylko nie wynikało z piątkowego, że tak powiem, klimatu, nastroju, piątek, piątunio. Żebyś nie żałował, master, jutro, że za dużo pieniędzy na krawca poszło, się obudzisz, głowa boli, o Jezu, coś się stało, coś pamiętam, słuchałem. Gdzie moje pieniądze? Kurwa! No, nie no, śmieję się oczywiście. Ktoś kiedyś mi zwrócił uwagę, że to jest bardzo nieelegancko, tak jak ja komentuję w taki sposób, bo ktoś tu hojnie zasponsorował, a ja sugeruję, że nietrzeźwy był i dlatego to faktycznie nieładnie trochę, nieładnie. No ja wiem, ja też mam takie żarciki nieprzystojne czasami. Niektórzy też uważają, że się Matrix psuje, że dziwne się rzeczy dzieją dookoła, to znaczy no, takie jakby błędy. No nie wiem, gdybym miał coś takiego wskazać, to, że wpadam na jakiś pomysł, na przykład na film, nie? Że kurde, mam fajny pomysł taki... na scenariusz, tego jeszcze nie było i dzień później na Netflixie widzę dokładnie to, co wymyśliłem, nie? Tak z grubsza, taki nowy serial, to takie błędy Matrixa. Ktoś mi kradnie pomysły z głowy. Jak oni to robią? No, to, że tutaj w naszej grupie, wśród osób, no, które już się tu znają dłużej, gdzieś tam ze sobą bywają, na mediach społecznościowych, no jesteśmy jakąś tu społecznością, to, że tutaj działa coś w rodzaju telepatii or something, no to już nas nie dziwi chyba za bardzo, nie? I wiele osób już nawet nie uważa, że to jest coś niezwykłego, że tak po prostu jest. że tak to działa. No, napisz koniecznie, Cieju, jak coś będziesz wiedział o Dariuszu i koniecznie przekaż mu, że tu ludzie go pamiętają, że wiele osób za nim tęskni, że mógłby się pojawić w końcu. Wspominają go w każdym razie, no i będzie mu miło na pewno. Będzie. No, tak. Pomysł na podgrzewany nóż do masła ukradziony. Smartfon z tarczą do wykręcania numeru dla emeryta ukradziony. Co tam jeszcze było wymyślone? Nie, no w zasadzie to pomysł na scenariusz podobny trochę do tego, co Walaszek robi z tym, z egzorcystą. To też miałem coś takiego. Już wiele lat przed jeszcze. Walaszek, grubasie, ukradłeś pomysł. No, blok ekipa już chyba dogorywa, już się wypalili twórcy, nic nowego tam za bardzo nie ma. Jak coś się nowego ukazuje, to jest taka chamska reklama, product placement jakiś. Elo mordy, to ja, Spaceon. Zainstalowałem sobie nowego VPN-a. I mogę teraz oglądać pornole sobie bez obawy, że ktoś się dowie, że stara się dowie. No, takie odcinki blok ekipy, nie? To żenada trochę. Takie pazerniaki, już ciągle tylko odrywają kupony teraz. A ludzie i tak się cieszą. Nie, no to z tym nożem podgrzewanym do masła to tak w żartach w sumie, no taki wynalazek bezsensowny trochę, nie? Co innego, na przykład migacze do wanny, to już myślę jest dobry pomysł. Szata graficzna NR ukradziona przez Najmana. Nie, to logo z Peluna bardziej, nie? Ukradł złodziejaszek jeden.

W zasadzie nie wiem, o czym gadać. Już nic mi do głowy nie przychodzi. Mówię, jaki zmarnowany dzisiaj jest. A tu całkiem sporo ludzi, bo na radyjku słucha nadspodziewanie dużo. 30 osób, jak przed chwilą patrzyłem, spadło do 25. O! No ale tu 25, tu 50. Magdalena Środa, idiotka, wygaduje u Stanowskiego bzdury. O, furia, to wiesz. Ja wiem, co dla ciebie jest bzdurą, nie? Że Jan Paweł II na przykład wiedział, to jest dla ciebie totalna bzdura. Że wiedział i nic nie zrobił. Bzdura totalna. Chłopcze malowany. Powiem, chłopcze malowany, że... No co na papieża? Wiesz, krawiec, no mi się to nie podoba. Papież jednak, wiesz, to jest nasz papież, to jest Polska, ile zrobił, łączył ludzi. Krawiec, nie można tak mówić, wiesz. Chłopcze malowany, powiem, jak bez Boga ni do proga, tak ci powiem, wiesz? No, furiat by tak to podsumował. Napij się, Krawcze. Nie mam czego, mówię, nie kupiłem alko. Może faktycznie, jakbym się schlał, to bym dłużej posiedział. Profesor Magdalena Środa to chyba jest zasłużona osoba dla feminizmu. Nie wiem, Piotr Napierała ostatnio tak sobie drwił, że w wielu programach mówią... Czy to Enki? Może to Enki? Nie, to chyba Piotr. Że używają takiego feministycznego słowa gościni. Ja bardzo lubię to słowo gościni. Bardzo ładne słowo. I czemu mam nie mówić o gościni, że to gościni? Bo co? Co się nie podoba? Coś nie pasi? Komuś? Język polski ewoluuje. Oczywiście nie zdaniem konserwatystów, którym się nigdy nie podoba, jak coś się zmienia. I zawsze, jak się spytasz, a dlaczego, to nic konkretnego nie powiedzą, tylko że o kurwa, kiedyś to było, kurwa. A teraz nie ma, kurwa, nic. No. Świat się zmienia, ewoluuje, dostosowuje się... My się dostosowujemy do zmieniającej się rzeczywistości. O.

ale napije się energetyka może. A co? Miałem tą yerbę pić, ale już sobie nie zdążyłem zaparzyć przed audycją. Ale energetyk też dobry.

Mehran Keshe pisze: ocet do zamrażalnika wsadź, wyjmiesz lód i alkohol. Ale to ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. A gdzieś mam jeszcze płyn hamulcowy. Może i Borygo, i dezodorant Brutal też by się nadał. Może tam też jest alkohol. Dezodorant Brutal. Był kiedyś taki. Denaturat gdzieś był do mycia podłogi. Też w sumie można by...

Furiat, a czemu ty nie chcesz na przykład przejść na protestantyzm? Tak jesteś bardzo przywiązany, nie wiem, do tych świętych, do Watykanu. Wiesz, Pan Jezus najważniejszy, a nie byłoby to dobre, gdybyś przeszedł do takiego trochę lepszego, ciekawszego kościoła? Tam może jakieś charyzmaty byś miał, może by ci stygmaty przy odrobinie szczęścia zaczęły się pojawiać, byś krwawił, albo co? Albo by się jakieś cuda zaczęły dziać, Pan Jezus by cię z alkoholizmu uratował nagle, by się okazało, że On jest tam, a nie tu, że tu Go nie ma w ogóle. Bo powiedział, że z tym gównem nie chce mieć nic wspólnego i zniknął. Nie ma go tu w kościele katolickim. Jest tam, gdzieś tam u protestantów. Jest go trochę więcej. Czy coś. Nie podoba ci się taka opcja, Furiacie? Czy to nie jest aby po prostu kwestia, że tak się wychowałeś, to jest twoja tradycja, tak dziad i pradziad wierzył i już. I, tak, i ty będziesz też tak jak dziad. No. Boisz się zmian? Czy boisz się, że to jest że to jest właśnie kościół szatana, te inne kościoły, tylko katolicyzm jest święty i natchniony przez Boga, a inni to są uzurpatorzy, szarlatani i sataniści, kryptosataniści. Ja bym prędzej tutaj satanistów szukał właśnie, w KK. Pomyśl kiedyś, może byś był szczęśliwszy właśnie i tam byś odnalazł Boga. To chyba głównie, to jest ten główny cel, tak? Odnaleźć Boga i Pana Jezusa. No to może to trzeba różnych dróg próbować, żeby to się stało, nie? No chyba, że ty już znalazłeś i już nie musisz szukać. To spoko, to już cię nie męczę, przepraszam.

Furiat potwierdza, że tak właśnie myśli, czyli inne kościoły są zwodnicze i są odstępstwem od prawdziwego chrześcijaństwa. Dobra. No ale to w katolicyzmie jest właśnie tak jak u satanistów, parodia wszystkiego tego chrześcijaństwa. No, jedzenie Pana Jezusa, kto to widział? No, jeść Pana Jezusa. Jacyś kanibale, cholera jasna. Przykazania łamiesz, żeby nie robić sobie bożków. W jakiś sposób wspomagasz to zło całe. Bo jesteś tam. Finansujesz pewnie od czasu do czasu. Ale nie będę cię męczył. No, masz, to jest twoja wiara, nic mi do tego. Ale ja na twoim miejscu bym się zastanowił, czy nie ma lepszej drogi do Boga, nie? Prawdziwszej jakiejś takiej. I Pan Jezus mógłby wtedy powiedzieć: okej, good choice, my son. I usłyszałbyś dopiero wtedy, po raz pierwszy usłyszałbyś w głowie jakiś głos: Luke, my son. Nie wiem, no co tam. Use force, Luke. Let no, Luke. Usłyszałbyś coś takiego nagle, byś się zdziwił. Do tego picie wyimaginowanej krwi. Wampiry jedne. No właśnie, to kanibale, wampiry. Furiat, weź się zastanów trochę, czy nie zmienić sobie kościoła. No, niektórzy tam twierdzą, że tacy, wiesz, no nie wiem, przypomina mi się Hubert na przykład, chrześcijanin, nie katolik, i tacy ludzie często dostają jakieś dary ponoć. Hubert twierdzi na przykład, że mówi językami, to znaczy modli się językami, tak? Jakoś coś takiego, no. Kto inny coś innego jeszcze opowiada. A w katolicyzmie jakieś cuda się dzieją w ogóle? Coś ciekawego się tam dzieje? Ktoś biega po ścianach? Nie wiem, gwiazdki chociaż z dupy wypierdział czy coś? Nic. A jak nie ma cudów, to może i Boga nie ma tam. Są jakieś cuda? Co to są za cuda, że jakiś tam jakiś pleśniak grzyb na ścianie wyskoczył. Takie cuda, że grzyb na ścianie jakiś w kształcie czegoś. Się komuś coś wydaje. Takie cuda to ja też mam w łazience. Łodpierdzielta się łode mnie, pisze Furiat i krzyż wstawia. No dobra. To też jest uparciuch trochę. Jego nie przekonamy. On już wie swoje. To nie ma co. Tak, Hubert Sebesta, no. To jest bardzo wierzący człowiek. On z Panem Jezusem za pan brat cały czas. Od lat.

Daimejo. Znów na religię zeszło z braku laku. Jest jakiś chiński, jeszcze czytałem o jakimś chińskim naukowcu, którego nazywają tak, takim chińskim Frankensteinem, doktorem Frankensteinem, bo tak się nazywał twórca tego stwora Frankensteina. No, bo on twierdzi, że już zbiera pieniądze od lat, jakieś badania robi i twierdzi, że może stworzyć takiego człowieka, który będzie żył spokojnie sobie do setki, bez chorób. No, inni naukowcy nagle zaczynają mówić, tym razem amerykańscy, jakiś naukowiec twierdzi, że blisko jesteśmy nagle na, z racji pewnych odkryć, blisko jesteśmy dojścia do podróży w czasie. Że są odkrycia w tym temacie spektakularne. No dzieje się, słuchajcie, nie? Tu nadczłowiek, tu podróże w czasie. Myślę, że może każdy kraj będzie miał takie wynalazki trochę w swoim stylu, czyli no, Chińczyk chce stworzyć nadczłowieka chińskiego, żeby mógł pracować i komunizm budować sprawnie. Amerykanie chcą się cofnąć w czasie, żeby wprowadzić demokrację wszędzie. Po prostu w chytry sposób się cofną w czasie i tam zaszczepią demokrację wszędzie. I amerykanizm wszędzie. A Polacy co mogą wynaleźć? Na przykład mobilne chrzcielnice latające, lewitujące. Takie, żeby można było w powietrzu się spowiadać na przykład, nie wiem. Coś takiego. Ruscy to na pewno wynajdą coś w stylu, że można kraść, gdzieś załamując czasoprzestrzeń, można wyciągnąć, tak wsadzić łapę do portalu, capnąć coś i ukraść komuś, gdzieś tam w innym kraju, nie? Na przykład taki wynalazek mi się kojarzy z Rosją złodziejską. A co się dzieje z ukraińskimi dziećmi? Bo taki chyba też temat się gdzieś pojawił. No to można się domyślić, co się dzieje z ukraińskimi dziećmi w Rosji. Tworzą nowego radzieckiego człowieka z nich. Nowy radziecki człowiek powstaje. A teraz, drogie dzieci, krzyknijcie, Putinie nasz kochany, daj nam cukierków. I tam cukierki wysypują gdzieś przez dziurę w dachu, nie? Tego bym się spodziewał, niestety. No, czarny to kolor satanistów. Według niektórych czarny to nie jest w ogóle kolor. No tak naprawdę czarny ma zerowe nasycenie. Tam nie ma koloru. Ale też można powiedzieć, że są to wszystkie kolory naraz z drugiej strony. Biel z kolei może być brakiem koloru. W realu, w realnym świecie najczęściej jest brakiem koloru. Bo tu jest białą kartką na przykład pod akwarelą w malarstwie. Ale na komputerze z kolei jest maksymalnym natężeniem wszystkich kolorów, tak? W składowej, w modelu RGB. Jest to dziwnie, tak jest troszeczkę, nie? Pomieszanie z poplątaniem. Z innych kolorów składowych buduje się obraz w druku, z innych na ekranie. Bo to są jakieś dwa rodzaje kolorów. Addytywne, czyli takie, które się dodają do siebie jakby. I w drugą stronę jakoś coś pomieszałem, nie wiem, ja nie pamiętam. Ja się nie muszę znać na kolorach, ja jestem tylko grafikiem. A nie, to właśnie muszę. No, to jestem kiepskim grafikiem. Subtraktywne. No tak, no bo kolory w realu, jak mieszamy farby ze sobą, to one się coraz ciemniejsze robią, jak nakładamy na siebie. Dodajemy, to się ciemniejsze będą robiły, tak?
i w końcu dojdziemy do jakiegoś brunatno-szaro-czarnego, jak wszystkie wymieszamy, a na komputerze jak dodajemy do siebie, to się coraz jaśniejszy robi, tak jakby jest go więcej i zaczyna promieniować, nie? Tak, to tak można wizualnie jakoś tak obrazowo, myślę, opisać.

gdyby ktoś potrzebował okładki. Co ty, Mehran Keshe, tak kasujesz te komentarze cały czas? Ja nie wiem. Co napiszę, to skasuję za chwilę. To jakaś... Co to ma być w ogóle? Może on się boi, że służby to spisują, go znajdą. Nie wiem. Albo że żona czyta. O, Damian się chwali, że synek poszedł jego do średniej szkoły na grafika. No to tak jak ja też do średniej na grafika. Poszłem. Poszłem se. No, to myślę, że to jest, wiesz co, mówiąc serio, to jest niezgorszy zawód na dzisiejsze czasy, tak właściwie. Bo tak, raz, że praca w sumie dosyć przyjemna, bo siedzisz sobie, coś tam tworzysz, nie musisz tam z rana zapierdalać gdzieś do fabryki, nie? Jakaś tam pasja, jakaś przyjemność nawet, nie? Jak ktoś to lubi. Ja nie lubię. Ja pracuję, bo muszę już trochę, już mi się przejadło wszystko. Ja już nic nie cieszy, mam wszystko, mam w dupie, trzeba się mnie pozbyć w ogóle. W końcu naprawdę kopnę w ten mikser, bo już mi się nic nie chce, no. Ja może przesadzam, w sumie to mi się nawet chce. Ale pomarudzić zawsze trzeba. No w każdym razie jest bardzo dużo specjalności związanych z grafiką, nie? Tylko na twoim miejscu, Damianie, bym tak próbował syna jakoś tak pogadać z nim, wytłumaczyć mu jakby, że musi sobie wybrać jakąś dziedzinę, żeby nie popełnił tego na przykład błędu, że ja się doskonaliłem przez bardzo długi czas w różnych dziedzinach. I 3D, i rysowanie, i animacja, i wszystko, nie? Stronki, ulotki, druk, wszystko na raz. I tak naprawdę to zajmuje bardzo dużo czasu. Dziś lepiej się wyspecjalizować w czymś, być na przykład świetnym ilustratorem, w tym się doskonalić, ćwiczyć anatomię, wiesz. Albo ktoś jest świetny w druku, to czuje, nie? No to nauczyć się dobrze tego druku, nie? Czego unikać, żeby czegoś nie spierdolić, nie? I poznać różne tajniki przygotowywania czegoś do druku, a to jest kawał konkretnej wiedzy, no. Albo na przykład taki grafik kreatywny, który wymyśla po prostu różne rzeczy, jak one mają wyglądać. To jest fajna robota, to mi się zawsze podobało, czyli grafika koncepcyjna. Projektujesz jakieś fajne stroje, postacie pomysłowe, nie? Że ma taki strój, taki. Też fajna robota. Albo na przykład normalny malarz, artysta, który tworzy obrazy, robi wernisaże i tak dalej, sprzedaje potem te obrazy. Nie na komputerze, nie? Albo fotograf, który, no, w fotografii się specjalizujesz. Strykasz fajne zdjęcia, wrzucasz gdzieś na stoki, sprzedajesz wydawnictwom. No. Albo okładki do książek właśnie jakieś. Wiesz, po prostu nie wszystko naraz. Albo grafika 3D, to jest dobry pomysł się w tym wyspecjalizować. No bo wtedy można robić grafikę do gier, robić asety powiedzmy i wrzucać je na różne sklepy. Ktoś chce kupi model pistoletu jakiegoś, nie? Starodawnego, który synek przygotował starannie. Różne rzeczy, jest tyle różnych rzeczy, można opakowania na produkty projektować. Można czołówki jakieś, wideo, multimedialne tam, animacje, nie? Prezentacje, strony internetowe. Mało kto się zajmuje wszystkim, więc nie ma takiego problemu z konkurencją. Bo powiedzmy na przykład, no, osób dzisiaj, które... Po prostu nie ma tak dużo, powiedzmy, animatorów dobrych w Polsce. No i już masz jakąś tam niszę, nie? I można, i nie trzeba się bać, że cię wygryzą zaraz, będzie konkurencja wielka. Miał kłopot, bo ma astmę i ciężko z zaświadczeniem na farby. Aha. Czyli co, te zapachy, na przykład farby olejnej tam, rozpuszczalnik do mycia pędzli, tak? No to jest smród w takiej pracowni, jest. Terpentyna, olej, te farby olejne. No,
to może być problem zdrowotny, tak, że no. No to widzisz, to, ale zostaje cała masa innych technik. Niestety u nas w szkołach, u nas jest mało takich szkół, gdzie uczą, powiedzmy, no, tej grafiki komputerowej. Jest jakaś polsko-japońska szkoła, wiesz, no ale to syn już ma wybraną szkołę, tak? To jest problem. No i niestety te nasze szkoły to są takie, że on u nas się uczy artystów. Nie uczy się grafika, rzemieślnika za bardzo, tylko bardziej artystę. Nie mówię, że tak całkiem, bo w takiej szkole, no zarówno w ASP, jak i w tym moim liceum, w autorskim liceum artystycznym, no to uczą typografii, kompozycji, też tego wszystkiego, tylko że to jest tak po macoszemu troszeczkę w stosunku do tych klasycznych technik. No ciągle te farby, kurwa, jakieś z masy papierowej, lepienie. To jest nieprzydatne dla kogoś, kto powiedzmy chce iść w grafikę nowoczesną, komputerową, multimedia. No to jest marnowanie czasu trochę. No ale cóż. Ja polecałbym pracować już nad jakimiś projektami, w tym się doskonalić samemu we własnym zakresie, kupić sobie parę dobrych książek, ale niekoniecznie polskich, bo u nas ciężko nadal jest troszeczkę o wartościową literaturę, ale gdzieś tam Irlandia, Wielka Brytania, to można zamówić sobie, powiedzmy, po angielsku świetne naprawdę książki, tak, takie bardzo fachowe właśnie o typografii, o jakichś komputerowych takich rzeczach związanych z projektowaniem. No i w tym kierunku bym szedł. No bo tu jest jakiś pieniądz, tu jest jakaś perspektywa. Tu się można rozwijać, nie? Zawsze można potem, można popracować trochę w jakiejś agencji reklamowej, potem w interaktywnej, potem jako freelancer, różnie. A tak, no to co? Maluje się obrazy i się sprzeda albo się nie sprzeda. Wow, wow. Mehran tutaj pisze, że ten chat GPT, ale to jest literówka, czy to jest GPT-4, czy już jakaś czwarta wersja, już pisze strony internetowe w oparciu o skan szkicu na kartce. No niesamowite, niesamowite. No zmienia naszą rzeczywistość ta sztuczna inteligencja troszeczkę, nie? Ale spokojnie, no bo pewnie jest taka obawa u różnych twórców, u pisarzy, artystów, muzyków i tak dalej, że sztuczna inteligencja wygryzie nas wszystkich. Ja bym się tego nie bał tak bardzo. Sztuczna inteligencja nadal bywa głupkowata, nieefektywna, bardziej miesza ze sobą różne rzeczy, które już ktoś zrobił, co jest ryzykowne trochę. Bo jak ktoś u nas zamawia jakieś dzieło, to nie chce dostać zlepku jakiś grafik cudzych wymieszanych ze sobą, nie? To jest ryzykowne, no. Ktoś, kto płaci pieniądze, jakaś poważna firma, no nie wiem, jakiś CD Projekt, nie? Czy coś, to zabiliby was śmiechem, jakbyście im jakieś prace ze sztucznej inteligencji dali. Przypuszczam też, że rozpoznaliby je szybko, nie? Charakterystyczny dosyć styl taki surrealistyczny. Powiedzieliby, chłopaku, a ty coś potrafisz w ogóle, czy tylko wpisać tutaj, zrób mi obrazek z cudzych obrazków, bo wiesz, to słabo trochę, nie? I to jeszcze tak długo będzie, długo jeszcze tak będzie. Różne teksty, wiersze, przypuszczam, że też to wszystko jest zlepkiem, kolażem, strzępami cudzych dzieł posklejanymi bardzo sprawnie i poszywanymi przez sztuczną inteligencję w jedno. Więc bardziej to jest na przykład świetne, żeby sobie przygotować planszę do audycji, żeby sobie coś dla siebie jakieś, nie wiem, coś potrzebujemy właśnie, jakąś stronkę, logo, ale bardziej dla siebie, nie dla kogoś, nie? Bardziej w ten chyba sposób. Takie nieprofesjonalne to jest po prostu. I tyle. I co, taka sztuczna inteligencja ci wygeneruje obrazek w rozdzielczości tam 4000 pikseli czy coś do druku na plakat? No pewnie nie. Pewnie
Jakiś mały ci wygeneruje, nie? Obrazek. W rozdzielczości ekranowej raczej tylko. Ale myślę, że pełne nachy mogą mieć ci graficy najmniej doświadczeni, bo tutaj no, efekty pracy tych najmniej jeszcze doświadczonych, najmniej efektywnych grafików, twórców, pisarzy, no to faktycznie no to sztuczna inteligencja tu zrobi to lepiej, nie? I często całkiem nieźle coś zrobi, czy napisze, czy zwizualizuje. Ale ci lepsi to myślę, że nie mają się co bać. Nie tak zaraz ten ambaras. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja tak... jak ja jakieś logo projektuję, słuchajcie, to jest research głęboki. Ja pierw poświęcam powiedzmy cały dzień na oglądanie różnych innych projektów, innych ludzi. Patrzę, jak jest, szukam jakiejś inspiracji. Nie, że zżynam, tylko po prostu no, trzeba się trochę zaznajomić z branżą, pomyśleć, szukać skojarzeń. I skoro temu komputerowi tak sprawnemu jak nasz mózg znalezienie fajnego jakiegoś pomysłu, patentu, a czasem się nawet nie udaje i robi się logo jakieś tam proste, zwykłe, bo nic nie przychodzi do głowy, to co myślisz?

zapieprzanie, bo mam astygmatyzm, mam trochę problem i często coś co zaprojektuję normalnie, po odbiciu lustrzanie nagle widzę, że to jest krzywe, nie? Po prostu mam to z astygmatyzmu chyba trochę wynika, czy jakoś tak. I to są naprawdę takie niuanse, tak praca wymagająca no, zmóżdżenia się. Nie sądzę, żeby to takie było proste dla sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja też, jak czegoś nie wie, to nas myśla. Jak były takie testy, ktoś prosił, żeby kawał opowiedziała sztuczna inteligencja. Oczywiście ona się zawsze boi, że niepoprawny będzie politycznie, ale czasem się dają zachęcić. Na przykład w taki sposób, że prosisz ją, mimo to, że to jest kontrowersyjne, powiedz ten kawał. I ona się daje przekonać czasem, jak człowiek trochę, daje się przekonać. No i te kawały są abstrakcyjne, po prostu człowiek ich nie rozumie za bardzo. To są kawały takie niezrozumiałe dla człowieka. One bawią sztuczną inteligencję, a nas nie.

stawiałbym raczej na to, że sztuczna inteligencja będzie świetnym narzędziem dla różnych twórców, ale pomocą taką. Będzie można się nią wspomóc. No też się muszę w to wdrożyć, no nie mogę być dziadem technologicznym. Nie uśmiecha mi się to, bo nie kojarzy mi się to najlepiej, takie tworzenie. Sztuczna inteligencja będzie coś za mnie robiła, sam zrobić, nie? Być dumny z tego, co zrobiłem, zadowolony, zrobić ileś tam wersji, czuć, że zapracowałem na coś, a nie, że posklejałem cudze jakieś rzeczy, że wpisałem hasło, że wpisałem słowa klucze i już, nie? Jakoś to mi tak nie pasi zbytnio.

No ale dzieje się. Tyle różnych rzeczy wymieniane już było dzisiaj, co się dzieje, nie? Tutaj statki matki, UFO, tu wojna, tu eksperymenty niesamowite, podróże w czasie, nagle zaczynamy o nich mówić, że są realne, tu nadczłowieka tworzą. No i jeszcze sztuczna inteligencja, która nagle zaczyna cuda robić. No, obyś żył w ciekawych czasach. Sprawdziło się, żyjemy w ciekawych czasach. Tylko pytanie, czy nam się to nie odbije czkawką? Gadam trochę jak dziad, taki, że uważajcie, uważajcie, bez Boga to nic nie będzie. Sztuczna inteligencja, szatan, 666. Ale tak to jest, trzeba uważać. No, człowiek dokonuje różnych eksperymentów, ale rzadko się zastanawia tak w przód, co to przyniesie, jaki efekt, nie? Będzie, co będzie. Z drugiej strony, jakbyśmy się ciągle zastanawiali, że a to nie, bo to nie, nieszczęście z tego będzie, panocku, to byśmy nic nie wynaleźli. To Kościół by tak chciał właśnie nas przekonywać, że nie myśleć za dużo, myślenie to grzech. Grzech nad grzechy.

Na pewno w którejś audycji się pobawimy tą sztuczną inteligencją, bo już mnie korci i się tam dopiszę i sobie może się pobawimy chwilę. Może coś nam wyjdzie ciekawego.

chętnie bym popytał o takie ludzkie rzeczy, sztuczną inteligencję, nie? O strach, o sprawy związane z wiarą, ze światopoglądem, z oceną tego, co dobre, co złe. Wiecie, tego typu rzeczy, żeby wykrzesać z tej sztucznej inteligencji jakiś taki ludzki pierwiastek. Nie wiem, czy to się da, pewnie nie za bardzo. Sztuczna inteligencja poinformuje mnie tylko, że

I'm sorry. I am sorry, krawiec. I am afraid. I can't do that. I napiszę. No, no w oryginale to było I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't let you do that. Czyli, że nie mogę ci na to pozwolić, tak? A nie, że nie mogę tego zrobić. Tu efekt Mandeli! Efekt Mandeli! Inaczej to zapamiętałem. I to nie jest, że mi się popierdzieliło, tylko efekt Mandeli. Dzisiaj już za późno na pytania. Już trzecia godzina, już nie będę tam wchodził. Trzeba podać swój numer, tak? Tam jeszcze pewnie trzeba się tam zarejestrować. O, nie chce mi się już dzisiaj. Następnym razem. Kiedy koniec świata i kiedy Etam znajdzie pracę? Myślę, że to jest tożsame. Właśnie Etam znajdzie pracę właśnie wtedy. Będzie koniec świata. I będzie taki zły, powie. To ja tu w końcu znalazłem pracę, a tu świat się kończy. No i tak to właśnie jest. No, ale trudno. Jaka szkoda, że nie pójdę do pracy. I w tym momencie pierdyknęło i nie ma niczego. To będzie właśnie koniec świata, jak tam znajdzie pracę. Jak pójdzie do pracy, będzie koniec świata. Nie ruskie, ukraińskie pierogi. A jeszcze gdzieś mam ukraińskie pierogi. Cholera jasna. Tylko boczku nie ma.

0: Zresztą z tymi ruskimi pierogami to jest od Rusi, a nie od Rosji. To tak jakby powiedzieć rusińskie pierogi bardziej, a nie że ruskie. A z kapustą to jakie są? Polskie. Kapusta, głowa pusta. A z mięsem?
1: Z mięsem to polskie. Na bogato, kurwa, co mnie nie stać na mięso? Kurwa, się zdziwicie. Patrzcie, ile mam pierogów. O. Jeszcze.
0: A panie Fertku, a pan byś nie dał jednego pieroga?
1: Panie Boczek, że się tak do pana zwrócę. Nie jestem w stanie panu ofiarować pieroga, gdyż nie wiem, czy się najem, proszę pana.
0: Panie Fertku, ale pan to jednak gościnny jesteś bardzo, no.
1: Won mnie stąd, grubasie pornograficzny.
0: No panie Fertku, no nie bądź pan żyła, no daj pan pieroga, no. Z omastą to takie właśnie moje ulubione.
1: Dobra, panie Boczek, dam panu tego pękniętego. Tego pękniętego pan bierz, no.
0: A z robakami jeszcze, pierogi z robakami, nowa wersja, aktualna.

0: ze śliwkami też są w sumie dobre, tylko że niedobre są te mrożone, te śliwki wylatują, niedobre. A samemu jak się zrobi, to pyszne. No. Michał jeszcze się pojawił, chce przedłużyć.
1: Tak, chcę przedłużyć, ale z tym razem dzwonię z informacją, która no na pewno będzie tutaj...
0: Jesteś w ciąży, jesteś w ciąży, tak?
1: Słucham?
0: Jesteś w ciąży.
1: Nie, mówię lifehack.
0: Aha, taka informacja, dobra.
1: Jak ten, jak ktoś z was lubi mięsko, a konkretnie wołowinę, no wołowina najlepsza, nie? To polecam, jak macie sobie takiego steka usmażyć, to 24 godziny przed usmażeniem tego steka wziąć i go wsadzić w, nie wiem, w pojemnik plastikowy, powiedzmy, i znaleźć najbardziej gazowaną wodę, jaką tylko znajdziecie, zalać tego steka wodą gazowaną, bez kitu, naprawdę. Po 12 godzinach tą wodę wymienić, czyli wodę wylać z tego steka i dolać z powrotem gazowaną wodę i niech ten stek jakby on się tak marynował w tej wodzie gazowanej. I przez to, że bąbelki dwutlenku węgla wchodzą w tego steka, on się robi taki, kurde, jakby to powiedzieć, on się w ustach bardziej rozpływa. Jest coś w tym takiego, że to mięso, jak nasiąknie tym CO2, dwutlenkiem węgla, to się robi takie naprawdę, takie delikatniejsze i się przyjemnie to bardzo spożywa. To jest taki lifehack, którym się chciałem z wami podzielić. Ostatnio na TikToku to widziałem i tak mówię, a spróbuję. I spróbowałem i rzeczywiście jest niebo w gębie, jest po prostu różnica, jest diametralna. I myślę, żeby tego to zrobić też z innym mięskiem. Taką metodę sobie wypróbować. Ale jeżeli ktoś robi wołowinę w przyszły tydzień na obiadek, to polecam właśnie w mineralnej wodzie, takiej gazowanej, takiej na maksa gazowanej, jak się tylko da. Takiej ze syfonu, nie wiem, czy kojarzycie. Kojarzysz, Krawiec, co to był syfon kiedyś?
0: Tak, jeszcze to pokolenie, że kojarzy.
1: No to był taki syfon był i tam się wbijało nabój z dwutlenkiem węgla. To taką wodą najlepiej. Po prostu wziąć tego steka, tylko trzeba zakryć ten pojemnik, żeby ten gaz się tak nie ulatniał do lodówki, tylko żeby to w takim pojemniku było, gdzie jest przykrywka. I niech się ten stek, niech się to mięsko po prostu w tej wodzie, no naprawdę, niebo w gębie, nie? Zauważycie różnicę na pewno. To polecam.
0: No, pamiętam, że Julia Child, taka słynna kucharka amerykańska, która miała programy telewizyjne, miała takie różne właśnie dziwne metody, że na przykład mięso w foliowym worku gotować. Tak zapakowane w folię po prostu wrzucasz i gotujesz i też nabiera jakichś dziwnych właściwości. No to są różne sposoby właśnie na ulepszenie tego mięsa, takie zupgrade'owanie go jakby. No. Ty masz kolejny sposób. No ciekawe.
1: No, ja powiem wam, że ten TikTok, wszyscy się śmieją, że to jakaś głupia aplikacja dla gimbusów, że tam jakieś gówna się tylko pokazują, ale z tego TikToka może naprawdę dużo wynieść, bo to jest taka fajna aplikacja, że tam wrzucasz no, minutowy filmik, czasami nawet 15 sekund, ale każdy może coś powiedzieć, każdy może coś przekazać światu generalnie i TikTok dobiera pod względem zainteresowań też.
0: Jakie niesamowite, że można coś można Słucham? Coś no to niesamowite, że można coś opublikować tam i że są różne kategorie, to naprawdę i to,
1: ale nie, no algorytm TikTokowy jest świetny tak naprawdę. Jeżeli wejdziesz w TikToka i wpiszesz sobie, nie wiem, UFO na przykład, no to nagle ci się zaczynają pojawiać filmiki z różnych, wiesz, miejsc na świecie, gdzie ludzie w tym temacie mówią, nie? Także TikTok się bardzo do twoich, przez to jest właśnie bardzo wciągający, że się do twoich zainteresowań, wiesz, przystosowuje, bo to może na TikToku spędzić 2-3 godziny i tylko, wiesz, przesuwając i czas, wiesz, staje w miejscu tak naprawdę.
0: No ale stary, nie? No co ty tak odkrywasz Amerykę, a YouTube to się nie dostosowuje do twoich zainteresowań?
1: Ty, ale YouTube to jest porażka moim zdaniem do TikToka się. Właśnie tak jak ty na przykład narzekasz na te reklamy, że tam VPN-a reklamują i tak dalej. To jest kurwa chujowe na YouTubie, że teraz wiesz, zrobiła taka moda, że albo VPN-y, albo posłuchajcie, pozwólcie,
2: No bo
1: że wam
2: Polska.
1: powiem o sponsorze naszego odcinka dzisiaj. To mnie tak denerwuje autentycznie, że mi się niektórych twórców, jakich lubiłem, to przez nadmiar reklam, i to nie dość, że mają reklamy z AdSense'a, to jeszcze sami wrzucają w swój content jakieś reklamy, mi się po prostu odechciewa oglądać, nie?
0: No niestety.
1: Naprawdę, miałem ulubione kanały, które bardzo chętnie oglądałem, i przez to, że tak było tam naszpikowane reklamami, to przestawałem to oglądać. A oni jeszcze robią tak, że nie wiem, nie zdają sobie sprawy ci twórcy, że natłok, nadmierna ilość reklam odstrasza tych użytkowników, subskrybentów, więc oni zaczynają odchodzić od danego twórcy, więc twórca, żeby mu się pieniążki zgadzały, to jeszcze więcej tych reklam tam napierdoli, znaczy naumieszcza. Bo dostawał, nie wiem, 6 koła na przykład za AdSense'a, a potem mu połowa z użytkowników przestała oglądać filmy i on ma tylko 3 koła, więc on jeszcze podwaja ilość reklam. To jest już nawet nie denerwujące, to jest żenujące tak naprawdę. Albo jak twórca ci mówi, że no tak, dzięki wszystkim tym, którzy oglądali reklamy, coś tego, wiesz, bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny i w ogóle, stary, ja przyszedłem oglądać twój filmik, bo mnie twoja postać ciekawiła na przykład, albo historia, którą opowiadasz, a nie, wiesz, fakt, że ty mi tutaj dziękujesz za reklamę, stary, to jest żenujące. No, widać, kto robi z pasji pewne rzeczy, a kto robi tylko dla pieniędzy, nie? Tutaj nie będę mówił, bo w Nostrym Radiu, no to wiadomo, żadnych reklam nie ma, nie ma żadnego AdSense'a, nie ma żadnego rekomendowania żadnych produktów. To jest właśnie fajne jeszcze, ale gdybyś krawiec nagle zaczął VPN-a reklamować, no to bym się nie zdziwił na twoim miejscu, gdyby ci połowa słuchaczy odpadła.
0: Niech to posmaruje sobie pyszną kanapkę z wędliną, musztardą czeską, którą produkuje prymat. Mniam, mniam. Product placement. Ale wiesz co, bo ty jesteś taki raczej przewrażliwiony nawet wręcz na punkcie inwigilacji, bezpieczeństwa. Instalujesz sobie jakieś systemy bezpieczniejsze niż standardowo i tak dalej. A tu nagle się nie boisz, że największa na świecie aplikacja szpiegowska chińska zbiera dane o wszystkich.
1: Sobie. No ale słuchaj, ja się z tym godzę, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że TikTok mnie jakby śledzi i że na pewno chiński rząd w tym maczał palce, tylko że ja nie mam nic do ukrycia, wiesz o co chodzi, no do co oni mi tam znajdą, no. Nawet ja nie mam nic takiego na telefonie, ani wiesz, nie zajmuję się jakimiś rzeczami, które byłyby wartościowe dla rządu Chin, dla ich siatki szpiegowskiej, no co oni mi zobaczą. No, nic,
0: Zacznijmy jeszcze jakiejś takiej mega ruskiej aplikacji używać, właśnie jakichś telegramów, czy to jest chyba ruskie, tak? Telegram.
1: Telegram jest białoruski.
0: Białoruski. No, czyli na jedno wychodzi. No i wiesz, i w razie jakiejś wielkiej wojny, jak się wszystko pokiełbasi, to będą mieli adresy, gdzie przyjść, kto co ma, kto się czym interesuje. To bardzo cenna baza danych będzie. Tak jak kiedyś, wiesz, jak się akowcy ujawnili, to, czy tam, no nie wiem, tak czasami bywa, nie? Że ktoś wchodzi do jakiegoś kraju i ma pełną bazę danych, kto ma broń, kto gdzie mieszka, no a tu będzie to w ogóle do potęgi Entej, będą wszystko wiedzieli w razie czego o obywatelach
1: no
0: innego
1: nie
0: kraju.
1: wiem, no ja oglądam albo historyczne, albo śmieszne, albo jakieś Family Guy, jakieś Simpsony, South Park, takie rzeczy. No to co, z czego oni się o mnie dowiedzą z tego? Że co, że się lubię pośmiać? No każdy się lubi pośmiać. No po to dla rozrywki używam tej aplikacji, nie?
0: O
1: Albo
0: tobie
1: czasami
0: może nie.
1: jakieś przepisy też mi się pojawiają. Jakiś, że gozik coś tam gotuje i opowiada, jak gotuje. No i co?
0: O tobie może akurat się nie dowiedzą niczego ciekawego, a o innych już może tak. I trzeba jeszcze w to wpiąć sztuczną inteligencję, żeby osądziła, kto tu jest najbardziej niebezpieczny, kto tu jest wrogiem ludu, wrogiem Chin największym, kto jest najbardziej kto potencjalnie jest niebezpieczny, musi wskazać jeszcze z tej bazy danych sztuczna inteligencja.
1: No ale niekoniecznie niebezpieczny, bo to, że wiesz, dla ogółu społeczeństwa jesteś niebezpieczny, to może być na przykład, może być cennym indywiduum dla takiego rządu, bo oni na przykład, wiesz, chcą kogoś, kto właśnie jest niebezpieczny i jakąś tam na niebezpieczną misję się zgodzi pójść. No. A jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, że ten NordVPN, którego no, reklamują wszyscy praktycznie, bo jeżeli ktoś reklamuje VPN-a, to albo to jest Surfshark, albo to jest NordVPN, to powiem wam taką ciekawostkę, że NordVPN jest jednym z niewielu, albo nie jedynym VPN-em, który został zhakowany. Który wbrew pozorom wcale nie jest kurwa bezpieczny, a najwięcej ludzi go przynajmniej rok temu, jeszcze czy 2 lata temu, reklamowało.
0: No tak, jak hakerzy różni najchętniej się biorą za te rzeczy, które są najpopularniejsze, nie? No.
1: W
0: A,
1: 2018
0: albo też
1: roku
0: może
1: został
0: być też tak czasami, że te rzeczy, które są najpopularniejsze, które dziwnym trafem wszyscy reklamują, no to jakiś rząd macza w tym palce i nie bez powodu jest to najpopularniejsze też, nie? Od tej strony można
1: No.
0: patrzeć.
1: Znaczy nie, NordVPN, z tego co ja wiem, to on jest zarejestrowany na Sankt Kitts and Nevis albo na jednej z tych wysepek takich małych, Tuwalu
0: A, to...
1: chyba. Gdzieś tam w Oceanii, gdzie praw internetowych praktycznie nie ma, nie? Bo tam rząd się nie zajmuje takimi rzeczami, tylko po prostu podpisuje kontrakt z jakąś firmą i ta firma ma monopol na świadczenie usług elektronicznych na takiej małej wyspie gdzieś. No to jest gdzieś tam, ale to i tak wiecie, co powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o te VPN-y, te wszystkie rzeczy, to. Ja bym wam polecał takie, wiecie, serwisy, które nie są za bardzo popularne i są tanie przede wszystkim, bo te VPN-y bardzo zdzierają z was pieniądze. VPN-a można mieć za $1 miesięcznie tak naprawdę, a nie za 15. Nie wiem, po ile w Polsce chodzą VPN-y, bo tam price band mają inny na Polskę niż na przykład na Amerykę, no ale. Nie wiem, no w Irlandii, jak chcesz kupić na przykład VPN-a, no to 12-15 euro miesięcznie musisz zapłacić za to, co jest ceną naprawdę zawyżoną, bo nie wiem, gdybyś był w Rumunii albo w Mołdawii, no to zapłaciłbyś 3 razy taniej za takiego VPN-a. Także nie warto, nie warto, nie? Tak uważamy.
0: To, że jakiś tam VPN należy do spółki, która jest gdzieś tam zarejestrowana tu i tam, to ja bym się tak nie kierował. No wiesz, no polskie słynne Chomiku jest też gdzieś tam w Bangladeszu, nie? Spółka.
1: No.
0: Se można dzisiaj, gdzie chcesz, w innym kraju coś zarejestrować, a łapy mogą służby i tak trzymać na tym. No niekoniecznie muszą w swoim kraju coś mieć zarejestrowane, serwery muszą mieć niekoniecznie u siebie, no to... Tak mi się wydaje.
1: No ja na przykład za Uber Suggest płacę, no to jest takie tam narzędzie diagnostyczne do pozycjonowania strony. No to jeżeli ja sobie polskiego VPN-a włączę, no to mnie to kosztuje 99 zł za miesiąc licencja na to, ale gdybym na przykład już go kupował z Ameryki, no to wtedy jest, żeby was nie skłamać, $59, o ile dobrze pamiętam. Czyli takie VPN-y są też przydatne, ale generalnie nie kupujcie tych majorsów jakichś, nie kupujcie tego Surfsharka albo tego właśnie Norda, bo to jest gówno największe. No, jak można kupić VPN-a, który ma was chronić przed inwigilacją od firmy, która została zhakowana w 2018 roku? No. Czy 19, już nie będę się teraz tutaj ten.
0: Dzisiaj to
1: Może
0: każdy cię
1: 2019.
0: szpieguje, dzisiaj to każdy nas szpieguje tak naprawdę, jakby się zastanowić. I Facebook będzie szpiegował dla Amerykanów, TikTok dla Chińczyków, Kaspersky to jest ruski, to chyba tak, dla Rosjan.
1: Kasperski? Nie wiem. Nie, chyba nie.
0: Nie jest ruski, Kaspersky?
1: Chyba już bardziej ukraiński, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba nie jest to rosyjski. No na pewno nie. Gdzie Kasperski? Ja myślę, że rynek by nie pozwolił firmie z Rosji się tak przebić.
0: Ja tam bym nic ruskiego nie instalował u siebie, już wolałbym chyba chińskie instalować niż ruskie, cokolwiek się bał, że tam jakaś mafia ruska robi przekręty czy coś.
1: A ten social credit w ogóle, co jest w Chinach? Widziałem ostatnio bardzo ciekawy filmik, że gość, który ma no, niski ten social credit, jakiś tam, wiesz, bardzo tam z tych dolnych poziomów, nie chciało go metro wpuścić do metra, Dopiero jak się uśmiechnął, musiał się uśmiechnąć do kamery, żeby mu się bramka otworzyła, nie? Naprawdę, autentycznie taki filmik gość wrzucił, że mówi, pokażę wam coś, nie? I podchodzi do metra, tam podchodzi do bramki, tam kasuje bilet, słuchaj, chce zapłacić normalnie za wejście do metra. I mu nie pozwolili, dopiero jak się uśmiechnął, to na tym ekranie tam wyskoczyła jakaś tam buźka uśmiechnięta i mu się drzwiczki otworzyły, nie? Już
0: No.
1: do takich paranoi dochodzi, nie? Wyobraź sobie, że miałeś chujowy dzień w pracy, na przykład szef cię zjebał od najgorszych tam, wiesz, od psów ci nawyzywał, wracasz taki zdołowany, byle tylko do domu jak najszybciej, a metro ci mówi, nie pojedziesz, bo się nie uśmiechasz. To
0: No.
1: masakra jest jakaś.
0: I musisz wtedy
1: No.
0: zrobić.
1: Musisz zrobić sztuczny uśmiech i wtedy social
0: Bo
1: credit
0: to
1: ci tam nie skacze, nie?
0: jest nowy przykaz chińskich władz, że każdy obywatel ma obowiązek być szczęśliwy po prostu.
1: No tak, no bo przecież żyjesz w komunizmie, no to musisz być szczęśliwy, no nie masz
0: No,
1: wyjścia,
0: a jak jesteś nieszczęśliwy, znaczy, że jesteś psychicznie chory. Trzeba cię zamknąć gdzieś do psychuszki jakiejś.
1: no dokładnie, no co ty,
0: Wariat się nie
1: żyjesz
0: cieszy się.
1: w najwspanialszym kraju na świecie i jest ci smutno z tego powodu, no jak to, no. Nie, nie można tak. Musisz się uśmiechnąć do kamery, nie? A za chwilę będzie tak, że pójdziesz po, nie wiem, po bułki i mleko do sklepu i ci nie sprzedadzą, bo nie wiem, jest rano, jesteś zaspany i nie wiem, jeszcze nie masz tego pogodnego uśmiechu na gębie, nie? Albo nie wiem, antydepresantów nie wziąłeś na przykład i ci nie sprzedadzą, wiesz, chleba w sklepie, nie? Jest dlatego. I do tego to
0: No,
1: dąży tak naprawdę. Do tego to dąży autentycznie, nie?
0: musisz sobie pierw kupić antydepresanty, żeby się śmiać od ucha do ucha, takie mocne. Potem idziesz i wypinasz dupę. Robot ci sprawdza, czy w dupie coś nie masz schowane ręką. Ty się musisz uśmiechać. No, takie czasy.
1: Będziesz musiał śpiewać hymny pochwalne dla partii rządzącej, bo inaczej do tramwaju nie wsiądziesz, nie? Trawa ci zamknie drzwi przed nosem, bo nie śpiewałeś tam. Albo tak jak w Korei tam mają, że tam muszą, wiesz, płakać i tam. Podobno jest taki zwyczaj w Korei, że tam jak przyjeżdżają turyści o północnej mówimy, to tam jest taki zwyczaj, że jak przyjeżdżają turyści, no to obowiązkowo mają wycieczkę, no bo tam nie można sobie tak schodzić, gdzie się chce, tylko jest wycieczka i oni cię oprowadzają i cię przyprowadzają pod pomnik tych wszystkich, tych dyktatorów, Kim Jong-unów i tak dalej. I to jest twój obowiązek, żeby tam kwiaty złożyć albo się przynajmniej pokłonić przed pomnikiem, nie? I oni tego bardzo pilnują, bo to jest niby okazywanie szacunku liderowi, okazywanie szacunku partii, to jest okazywanie szacunku całemu krajowi. Jeżeli tego nie zrobisz, no to już jesteś, wiesz, na liście wrogów, już cię tam gdzieś zapiszą i cię nie wpuszczą nigdy więcej, nie? Takie coś. Tak słyszałem. Też gadałem z gościem, który mówi, że kiedyś już dawno był. To, że jakieś tam służby im sprawdzali w ogóle, sprawdzali ten zdjęcia w aparatach, czy czasami nie sfotografowali czegoś, czego nie powinni fotografować, a że były przypadki, czy na przykład aparat w ogóle zabierali, albo tam wyciągali kliszę, wiesz, żeby się prześwietliła, żeby czasem jakaś tam coś, co nie jest zgodne z polityką partii, nie wyszło gdzieś, wiesz, na zewnątrz, nie? Poza Koreę, nie?
0: Tam nie masz zbyt wielu okazji podczas takiej wycieczki, żeby coś sfotografować niezwykłego, bo jesteś obwożony po specjalnych trasach, wyznaczonych. Gościsz w takich wsiach potiomkinowskich, na wzór wsi potiomkinowskich, jakie w Rosji były, czyli to były takie wsie tworzone specjalnie dla turystów, dla dygnitarzy z zagranicy, żeby pokazać, jak rośnie w siłę, jak szczęśliwie żyje naród radziecki. No, taka makieta, nie? No to tam też mają takie właśnie wsie makiety, gdzie zatrudnione są osoby normalnie. Z tymi płaczkami to nie jest nic w sumie niezwykłego, bo taka instytucja płaczki to zawsze gdzieś tam była, nie? No, się wynajmowało po prostu ludzi do płakania. No to też.
1: Ale to nie jest normalne, to nie jest
0: Dlaczego? To
1: normalne, stary.
0: fajne, to.
1: No
0: Nie
1: nie można
0: chciałbyś takiego.
1: oczekiwać od kogoś, że będzie płakał, bo mu się każe po prostu, no.
0: No ale to
1: A jak ty
0: wiesz, to.
1: będziesz płakał, to do więzienia, bo nie płakałeś. No kurwa, no bez przesady, nie?
0: Ja bym mógł taką robotę mieć, byłbym. To fajna praca.
1: Nie wiem. No ja widziałem film na YouTubie gościa, który jest tam podróżnikiem i mówi, że właśnie schował telefon i że tylko dlatego oglądamy na YouTubie ten materiał, bo on ten telefon gdzieś tam schował i nagranie było takie, że po prostu oni mieli jakąś tam wycieczkę autokarem, no i w pewnym momencie goście z autokaru, co tam sprawowali piecze nad tymi wszystkimi turystami, że oni jakoś wyciągnęli jakieś te małże, nie małże, jakieś tam z morza te robaki i zaczęli je smażyć na oleju silnikowym, na benzynie z autobusu normalnie w czasie przerwy. I mówi, że nie, inni tam ludzie też to samo nagrywali i te wszystkie służby przyszły, im ten materiał skonfiskowali, kazali im tam skasować, ale on jakoś tam ten telefon przemycił, schował coś takiego i tylko dlatego, wiesz, na YouTube'a to wrzucił. Mówi, że wszyscy inni, co to nagrywali, to wiesz, w ogóle mieli to skasowane, nie? I mówi, że już po tym incydencie mówi, ja już się do Korei nie wybieram, no bo mnie pewnie zamkną, jak, albo nie wpuszczą w ogóle, wiesz, jakbym chciał wjechać drugi raz. Albo też im zorganizowali jakąś tam wycieczkę i tam im pokazują jakiś taki park, coś w stylu jak Disneyland, powiedzmy, jakiś tam Luna Park, nie? I tam było pusto, nie było w ogóle nikogo, żadnych ludzi, żadnych odwiedzających, żadnych zwiedzających rodzin z dziećmi, no nic, po prostu tam było pusto, jak wymarłe miasteczko i tylko podstawili im tam dlatego, że wycieczka była, to podstawili jakieś tam kilka osób dosłownie, które tam, wiesz, chodziły niby zadowolone, uśmiechnięte i tam zjeżdżali na jakichś zjeżdżalniach, czy tam na jakichś huśtawkach się bujali, ale tak poza tym to ten cały Luna Park to był zbudowany tak dla picu po prostu, tylko wiesz, jakby turyści przyjechali, no to ich tam zabierzemy i pokażemy, że u nas to jest, wiesz, fajnie, nie?
0: Tak, Chińczycy bardzo dużo robią rzeczy na pokaz. Też wiele, jak był taki czas, że budowali dużo wieżowców, to też się okazało, że zbudowali te wieżowce, no i wiesz, i już mamy, nie? Już mamy, już pokazaliśmy, to teraz czym innym się zajmujemy, nie? I potem się już przestali. Oni tak wszystko robią na pokaz. Ja w ogóle myślę, że Chiny faktycznie zawojują świat wcześniej czy później, bo oni mają jedną taką cechę, której brakuje wszystkim innym praktycznie narodom. Szczególną cechę, że są bardzo cierpliwi, bardzo krok po kroczku potrafią, wiesz, działać, bardzo długofalowo. Wiesz, o co chodzi, nie? Wszyscy inni, wiesz, będą oczekiwali szybkich w miarę efektów dzisiaj, będą myśleli bardziej chwilą, a nie z perspektywy co za 100 lat, nie? Coś w nich jest takiego, że no, wieszcze tutaj dominację.
1: Znaczy, to kamień ugotuje, nie? Jak to mówi pewien strongman z Polski, mówi, że cierpliwy to nawet kamień ugotuje i coś jest w tym. Ale powiem ci, że w tych Chinach tak naprawdę, nie byłem tam nigdy, to nie wiem, czy to jest tak naprawdę, ale mówi się, że oni wcale tam tak źle nie mają w tych Chinach. Jedyny mankament to jest to, że ta partia komunistyczna tak bardzo naciska i tam, wiesz, wszystko musi być pod dyktando partii, ale na przykład widziałem filmiki takie, że gość tam pokazuje, wiesz, jak challenge robią ci youtuberzy na przykład, to on mówi, o, mam tu $10, no i muszę za te $10 cały dzień przeżyć, nie, no i pokazują chłopa, jak sobie tam idzie, to nie wiem, zjeść śniadanie, potem gdzieś na lunch idzie, potem, wiesz, tam dzień jakoś spędza, potem idzie znowu coś tam zjeść i tak dalej, no i w sumie z tych $10 to mu jeszcze piątka została, nie? A wiesz, a cały dzień się tam, wiesz, jadł, pił, bawił i tak dalej, nie? Nie wiem, jakie ceny są w Chinach i nie wiem, czy to prawda. Może to był filmik pod propagandę robiony, ale tak naprawdę to wcale tak źle nie mają w tych Chinach, przynajmniej w tych dużych miastach. Jest Polak, który mieszka w Chinach i też ma kanał na YouTubie i gość mówi, że on, wiesz, mieszka w apartamencie zajebistym takim, wiesz, wieżowcu gdzieś i on płaci tam $150 miesięcznie, wiesz, a ma mieszkanie 100 metrów kwadratowych i tam ma, wiesz, jeszcze siłownię, jakieś tam boisko do koszykówki, sklepy obok blisko i to jest w mieście, które na chińskie warunki to jest jakieś miasto trzeciej kategorii, bo ono jest niby małe, no ale na nasze polskie warunki to jest miasto ponad 1 000 000 ludzi, gdzie tam mieszka, nie? Także tam tak źle chyba nie jest w tych Chinach,
0: No,
1: to
0: nie
1: prawda.
0: wiem, stary. Myślę, że jest bardzo nierówno przede wszystkim. Wiesz, że pojedziesz gdzieś na prowincję i zobaczysz nędzę totalną, nie?
1: Ale na prowincji to
0: A.
1: tak, no to wiadomo, na prowincji tak, ale wiesz, u Chińczycy podobno takich miast powyżej, w okolicach miliona osób, to mają koło setki, jak nie więcej, nie? A u nas w Polsce to jest duże miasto, nie? To jest już potężna aglomeracja milionowa, nie? A u nich to jest miasto tak zwane trzeciej kategorii i tam jest tanio tak naprawdę. A
0: To
1: też w
0: jest
1: takim
0: trochę.
1: Szanghaju mieszkać, wiesz, gdzie tam jedziesz do roboty 2 godziny, musisz, wiesz, na 8 masz do pracy, no to musisz wstać o 5:30 na przykład, nie? Bo 2 godziny będziesz stał w korku, czy gdzieś tam dojeżdżał, no to też bez sensu, nie?
0: Zarówno w Korei, jak i w Chinach, na przykład zupełnie jakieś bezdomne dzieci, bezdomni są zupełnie pozbawieni. Nikt się nimi nie interesuje, mogą se zdychać, nie? I se zdychają.
1: No i dobrze w sumie, bo
0: No
1: tam
0: nie wiem, czy to.
1: oni, znaczy inaczej, podstawowe warunki człowiek do życia, inaczej, podstawowe szanse, o, na tej zasadzie, że podstawowe szanse, że jak chce iść do pracy, to będzie miał tą pracę, że jak chce mieszkać gdzieś, to będzie miał tą, wiesz, jeżeli ktoś jest pierdolonym leniem i chce pić wódę od rana do wieczora, no to wiadomo, że no, on nie jest jakiś tam przydatny społecznie, ale wiesz, jeżeli masz szansę na to, że powiedzmy chcesz przestać pić tą wódę i nagle iść do roboty i swoje życie zmienić, to masz na to szansę, bo są warunki do tego stworzone, rozumiesz?
0: Ty, tutaj propagator Chin ludowych. Kto
1: Nie, ale.
0: ciebie naslal, Hawory
1: Nie, ale
0: Pesu?
1: słuchaj, to Chińczycy sami mówią nawet, że co to w ogóle jest, że wy zasiłki macie, wiesz, jakieś tu w Europie, mówi, nie? To Chinka mówiła, akurat mówi, że u nas to jest tak, że jak nie chcesz iść do pracy, to po prostu zdychaj i tyle jesteś, wiesz, jak chcesz być robakiem czy szczurem, to se bądź robakiem czy szczurem, mówi, wiesz, my jesteśmy pracowici, my jesteśmy solidni, wiesz, my jesteśmy konsekwentni i za parę lat was naprawdę przegonimy, bo to jest, wiesz, nasze cechy charakteru są takie, no, a u was to jest tylko podejście roszczeniowe, że daj mi to, daj mi tamto, daj mi, wiesz, zasiłek, daj mi wszystko za darmo, wiesz, a jak nie, to będziemy narzekać. Mówi, u nas tego nie ma, nie? U nas albo się starasz i działasz i robisz coś, a jak nie, to odpadasz. No i tyle. Wyścig
0: No
1: szczurów
0: tak,
1: taki, ale
0: no tak.
1: to nie jest takie złe tak naprawdę, no.
0: Zawsze są jakieś plusy, różnie można patrzeć. No, komuś może nawet odpowiadać taki świat, być może. No, ale cudów nie ma w każdym razie. Mały Staś, powiedzmy, biega ze spatykiem, gra w piłkę. Mały Icek w tym czasie gra na pianinie i czyta książki, a mały Chińczyk uczy się informatyki, matematyki. Na Tajwanie to w ogóle jest podobno tak, że tam ludzie samobójstwo popełniają, ci młodzi ludzie, bo mają cały dzień w szkole, wiesz, potem lekcje, zajęcia. Psychika nie wytrzymuje już po prostu od zapierdolu i wyskakują z okna, już mają dość. Nie mają dzieciństwa, nie mają zabawy, nie mają imprez. I to taki świat trochę, no ale plus jest taki, że potem ten ktoś, powiedzmy, będzie jakimś prezesem, świetnym fachowcem, bardzo cenionym informatykiem. No a nasz mały Staś, powiedzmy, będzie się gdzieś tam błąkał, może dalej w piłkę będzie się żnął w gałę, nie? Na przykład, nie
1: No,
0: wiem.
1: albo będzie pierdolonym patologiem, konkubentem, który bije żonę, bo jest prawdziwym mężczyzną, więc on musi pokazać kobiecie, wiesz, swoją dominację i wybije 2 zęby albo oko podbije na przykład. No nie oszukujmy się, jednak wiesz, w Polsce. Dobra, nie będę mówił nic o polskim systemie edukacji, bo wszyscy wiemy, jaki jest, ale prawda jest taka, że są kraje, gdzie jak chcesz się rozwijać, to masz co do tego warunki. A niestety są też kraje, gdzie nie wiem, no ja na przykład nie mam matury, nie? I wiesz, i jak gdzieś powiedzmy pracowałem w Irlandii i robiłem, wiesz, no dobre pieniążki, jak na polskie warunki, to robiłem dobre pieniążki i miałem, wiesz, odpowiedzialną pracę i szedłem na rozmowę o pracę i opowiadałem o swoim doświadczeniu zawodowym. to mówili, że kłamie, że ściemnia. Mówi, jak to, pan nie masz średniego wykształcenia nawet, pan matury nie masz, to jak pan mogłeś tak pracować? Ja mówię, no to pracowałem normalnie, no coś tam siedziałem przed komputerem i robiłem, co robiłem. Oni, nie, to nieprawda, to się weź, weź człowieku w ogóle, wiesz. I mi pracy nie chcieli dać, bo tam jest zawsze, wiesz, w Polsce jest, przynajmniej kiedyś tak było, że o, pan wykształcenia nie masz, to tylko do łopaty, nie? Tylko do łopaty się pan nadajesz, nie? Do kopania rowów, kopania i zakopywania i tak w kółko. No i takie jest podejście w Polsce niestety. Mnie się na przykład bardzo podoba to, co jest tam w Arabii Saudyjskiej, czy w tych bogatych krajach, tych szejków arabskich, tam Bahrajn, Dubaj jest ostatnio bardzo popularny, z tego co wiem. Tam jak się dostaniesz na przykład na Harvard, czy na jakąś zajebistą uczelnię, to państwo ci jeszcze zapłaci za to, żebyś ty, wiesz, mógł iść na tą uczelnię i się wykształcić i tam mieszkać i masz dotację z tego. Masz praktycznie całą edukację za darmo, jeszcze, jeżeli jesteś mądry, zdolny, młody, inteligentny. Tak naprawdę. Pokaż mi w Polsce taką sytuację, że przyszedł jakiś, nie wiem, no dobra, jesteś młodym studentem, nie masz pieniędzy, pochodzisz z biednej rodziny, ale się dostałeś gdzieś tam na uczelnię, możesz zawojować świat, nie? Jesteś bardzo inteligentny. No to jest wtedy, czy państwo ci tak naprawdę będzie sponsorować, dotować tą uczelnię? Nie wiem, ci powiedzą, idź, nie wiem, na Jagielloński do Krakowa i tam, wiesz, i tam sobie gnij, nie?
0: Ciekawe jest dla mnie z kolei to, że w takich Chinach na przykład to no tam nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że uczniowie w klasie mówią do nauczycielki hehe, kurwo, pizdo jedna, chyba cię suty spędzą, hehe, i cała klasa się śmieje, a nauczycielka nic, tylko dalej prowadzi lekcje. To jest co, jakiś, jakby oni usłyszeli, że jest taki kraj, gdzie tak się ludzie zachowują, w szkole młodzi do nauczyciela, to by nie wierzyli pewnie, bo u nich to jest jakiś taki szacunek wielki, wiesz, i hierarchia, i nie, by cię, nie wiem, do obozu wysłali, jakbyś tak do nauczyciela powiedział, nie? To by cię zamknęli w jakimś obozie albo ci w łeb strzelili. Więc są jakieś plusy, no, że jest ten szacunek, a z drugiej strony, wiesz, oni są odczłowieczeni, bo ktoś tam leży na ulicy zakrwawiony, ci se przechodzą, mają to w dupie, nie? Jakaś matka wyrzuca dziecko z okna. Taki Azjata, jak on się wkurwi, to złodzieja zapierdoli cegłą po prostu, nie? U nas też raczej tak się nie robi. Więc z jednej strony taka pogarda człowieka do człowieka, brak empatii, a z drugiej piękne zachowanie i szacunek dla drugiego, nie? Dla przełożonego może bardziej szacunek, nie? Swojego, nie wiem.
1: Ja ci powiem, że ja chodziłem do gimnazjum i też były takie sytuacje, że baba chłopa, wiesz, do odpowiedzi bierze, on trzy pytania mu zadaje, on na żadne pytanie nie umie odpowiedzieć, ale potrafi powiedzieć jej w stylu coś, a pani synek to tu i tu mieszka, tam i tam do szkoły chodzi, a będzie miał nóżki połamane, a baba mu na to, tylko się nie myśl, że się ciebie boję, i czwórkę mu wpisała i tak.
0: Przepraszam.
1: No tak, no.
0: Jakoś mnie to rozbawiło. No, ale to tak. No, w USA chyba też nie najlepiej. Już tyle widziałem nagrań, gdzie tam się leją w tych szkołach, nauczycieli atakują, spiochy.
1: Tam to w ogóle nie ma co nawet mówić, nie?
0: No ci czarni, to oni jacyś agresywni się ciągle, kurwa, w tych szkołach widzę tych czarnych, jak się leją tylko, no.
1: Ale zauważ, że czym więcej takich sytuacji się słyszy, i to świadczy o tym, że społeczeństwo po prostu upada tak naprawdę. To świadczy o upadku społecznym.
0: No, trochę tak, no, a w sumie tak, no.
1: No w Ameryce jak masz, że masz właśnie same strzelaniny w szkołach, a jak pogadasz z takim, no nie chcę tutaj stygmatyzować nikogo, no ale jak, o inaczej, jak obejrzysz sobie na TikToku, wiesz, filmiki, na których się wypowiadają uczniowie szkół w Ameryce i się ich pytają, nie wiem, co jest stolicą Francji, i on nie potrafi odpowiedzieć, albo w jakim języku się mówi w Europie, i on mówi Paryż, albo wieża Eiffla na to, no to jakoś koreluje, wiesz, z tym, że Jest raz, że upadek społeczny, a dwa, że poziom edukacji jest bardzo niski, a trzy, że są strzelaniny. To jako się widzę, jakieś takie jest coś, co spaja te elementy ze sobą jednak, nie?
0: No, i pyta się nauczycielka ucznia właśnie w amerykańskiej szkole, jaka jest stolica USA? A on odpowiada: Don't fuck with me, you stupid bitch, motherfucker man!
1: No właśnie, czeku, oni nie znają stolicy własnego kraju. No to co to jest za poziom edukacji, nie? Tam się trzeba spodziewać strzelanin tak naprawdę, nie? Jak to są takie matoły wszyscy, no. Znaczy dobra, nie mówię ma wszyscy, też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Na pewno są jacyś zdolni uczniowie, którzy tam, wiesz, CIA już ich wyhaczyło i zaplanowało im bez ich wiedzy nawet ścieżkę zawodową i karierę i w ogóle, nie? Bo tam się oznaczają jakąś wiedzą, ale większość przeciętny taki Amerykanin to naprawdę, kurwa, gówno wie. Ty, ja wziąłem ten taki sonda uliczna, gdzie wzięli kraj, wiesz, plansza taka, na której była narysowana Ameryka, tylko wzięli tą planszę i do góry nogami odwrócili. I się pytają przypadkowych ludzi na ulicy, wiesz, co to jest za kraj? I oni kurwa nie wiedzieli, rozumiesz? I tam mówią, że to Afryka, albo że to Europa, albo coś w ogóle. Amerykaninowi przeciętnemu się wydaje, że Europa to jest kraj.
0: Ale weź się
1: No
0: spytaj
1: to.
0: przeciętnego Polaka, żeby wymienił Stany w USA, albo kto był którymś tam prezydentem. Nikt nic nie będzie też wiedział, taki przeciętny człowiek. No. Te
1: Ja za
0: słynne
1: 30 stanów wymienię na
0: matura
1: pewno.
0: to bzdura, które ma udowodnić, że ludzie mają potworne braki, pozapominali wszystko z wiedzy ogólnej, czego się jeszcze uczyli w szkole. Mi się wydaje, że Amerykanów się trochę przedstawia jako takich głupków, ale to jest przesadzone, bo na przykład jak oglądałem sondy różne właśnie wypowiedzi, Amerykanie się bardzo ładnie wypowiadają, potrafią ładnie mówić sprawnie. Wiesz, dużo lepiej wypadają na przykład od Polaków przed kamerą. Widać, że po prostu mają inne trochę skille, może bardziej są uśmiechnięci, potrafią się zaprezentować, zażartować,
1: No
0: jest
1: na
0: w nich taki
1: pewno, no.
0: luz, a Polak, wiesz, nagle pani, bo pa, wilcze oczy Tuska, pa, ja nie będę rozmawiał, coś tam, wiesz, bełkocze, trzy po trzy, no to wiesz, to tu można tak na to też popatrzeć, nie?
1: Odejdź szatanie, nie? Tak jak to było, że podchodzi chłop z tym ze zdjęciem Tuska do kogoś na ulicy, a to było odejdź szatanie i tak dalej, no ale wiadomo. Ale jeszcze wracając do szkolnictwa, chodzi o to, że wiesz, w Chinach na przykład jest dyscyplina, tam od razu przypyskujesz, od razu łapa, linijka, wiesz, i dostajesz, wiesz, po łapach i masz nauczkę, nie? Już wiesz, jak się masz nie zachowywać, nie? Nie mówię, że w Ameryce, bo w Polsce też tak jest, że jest patologia po prostu, no i nikt na to nie zwraca uwagi, tylko to jest, wiesz, jak, na zasadzie jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie, przemilczymy, wiesz, może się poprawi taki uczeń, nie? Ja uważam naprawdę, wiesz, może to będzie szowinistyczne spojrzenie Andrew Tate, ale ja uważam, że świat zachodni jest naprawdę zniszczony, tak naprawdę. Jest to upadające społeczeństwo, jest brak szacunku dla kultury własnej, dla cywilizacji białego człowieka. I wiesz, i ci Chińczycy, ci Azjaci naprawdę nas przegonią w pewnym momencie, no.
0: Iwi,
1: Przez to, że.
0: mam taką prośbę. Nie zabieraj od dzisiaj głosu na tematy Ukrainy, Rosji. Nie byłeś też tam, nie? Nie
1: O
0: wypowiadaj
1: co
0: się
1: chodzi,
0: już
1: nie?
0: nigdy. Nic, bo oczywiście się musiał tu pochwalić, że on ze Stanów jest, no i tutaj, o, się, super się słucha tych, co nigdy tam nie byli, a się wypowiadają.
1: Co?
0: No to ty
1: A
0: te.
1: chodziłeś tam do szkoły? Powiedz człowieku, chodziłeś tam do szkoły, czy tam pojechałeś zarobkowo? O, to jest ciekawe w sumie, to jest ciekawy temat. Bo jeżeli chodziłeś tam do szkoły, to wytłumacz nam wszystkim, skąd się biorą te kurwa strzelaniny? W szkołach na przykład, no. Jak tam muszą specjalne programy dla uczniów wprowadzać, jak się zachować. Słuchaj, idziesz do szkoły i ciebie uczą, jak się zachować na wypadek strzelaniny w szkole i wiesz, i montują jakieś tam drzwi pancerne czy coś, które można zamknąć od środka i od zewnątrz ich nie można otworzyć, żeby szkolny strzelec nie mógł się do klasy dostać, no to przepraszam, do sali, no to przepraszam bardzo, co to jest w ogóle za system edukacji, gdzie przygotowuje się uczniów na to, że ich kolega z klasy będzie do nich strzelał, no kurwa, To jest poziom zjedzenia. No, autentycznie widziałem reportaż taki z amerykańskiej szkoły, gdzie wiesz, były normalnie linie tam jakieś na korytarzu, na podłodze namalowane, i tam tłumaczyli, że no, jak za tą linią stoicie, to tu jest takie małe okienko, to szkolny strzelec nie będzie w stanie was zobaczyć z tego kąta, dlatego za tą linią stójcie, jakby coś, wiesz. Że w ogóle nie bierze się pod uwagę tego, że może dotrzyjmy do sedna problemu, czemu takie sytuacje się dzieją. I może zapobiegajmy takim sytuacjom, tylko już się, wiesz, przyzwyczaja ludzi do tego, że to jest chleb powszedni, wiesz, że to się może zdarzyć po prostu, nie? Wiesz, idziesz do szkoły i już z niej nie wracasz, nie? No to...
0: Od dzisiaj też nie zamierzam w radiu w ogóle poruszać tematu kosmosu i podróży międzygwiezdnych, Marsa, Księżyca.
1: Dzięki.
0: Kto z was tam był, żeby się wypowiadać w ogóle? Nie,
1: no właśnie.
0: Nie będzie dzisiaj gadania o tym.
1: Ty, Krawiec, a właśnie jeszcze a propos tej komety, co mówiłeś, że za 22 lata tak ona ma uderzyć w Ziemię jakoś tak, czy 37?
0: A już mi się nie chce sprawdzać, coś koło tego.
1: Ja się troszkę interesuję tymi kometami. Akurat takie mam zboczenie. I ta, która ostatnio, nie kometa, przepraszam, asteroid, który przelatywał od Ziemi bliżej niż jest Warszawa od Moskwy, to było jakieś 20... no nie wiem, no 3000 kilometrów, może 2700 jakoś tak, że dosłownie był asteroid, który wleciał w naszą, no jak to się nazywa, atmosferę, przeleciał koło Ziemi, był za mały, ale to był asteroid, który został przed, inaczej, w momencie, kiedy on został odkryty, zaobserwowany tam przez NASA, to były 4 dni od momentu, kiedy on musnął naszą atmosferę, nie? 4 dni. Czyli jeżeli NASA mówi, że za 20 tam parę lat może dojść do zderzenia, do kolizji jakiegoś tam ciała niebieskiego z naszą planetą, no to weźcie sobie, ludzie, też pod uwagę to, że oni 4 dni przed przelotem asteroidy dopiero się dowiedzieli, że coś do nas leci, nie? Także wiecie, to może być dużo wcześniej niż wam się zdaje.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj to mamy już bardzo rozbudowane te narzędzia do obserwacji, też do walki z zagrożeniami jakby z kosmosu, bo ciągle się słyszy o nowych projektach w tym temacie, o nowych jakichś systemach, które mają właśnie nas uratować. To coś, co nas może uratować. Ludzie pokładają taką olbrzymią wiarę w większości chyba jeszcze na Ziemi, w tym, że nas jakaś niewidzialna siła, jakiś wyimaginowany byt Boży nas uratuje, tylko on. A tak naprawdę to nauka i odkrycia naukowe mogą
1: nie
0: nas uratować.
1: Nie ma nic takiego. My nawet nie mamy takiej technologii. Mamy tylko ewentualnie jakieś teleskopy, przez które możemy zobaczyć pewne rzeczy. Ale te teleskopy nie są na tyle dokładne, żeby wychwycić ciało niebieskie wielkości średniego bloku, takiego dziesięciopiętrowego, jakie są w Polsce na przykład. Gdyby dziesięciopiętrowy blok do nas leciał, to będziemy go może rok wcześniej go wychwycimy, a może 3 dni dopiero przed.
0: No nie wydaje mi się, żeby było tak, jak ty mówisz. Z tego, co czytałem, to całkiem sprawnie nam idzie obserwacja nieba i różnych zagrożeń i dosyć szybko wychwytujemy. Tak jak to asteroidę, no za kilkadziesiąt lat dopiero będzie, a my już wiemy i już możemy coś robić. Nie, ostatnio była jakaś akcja, jakaś sonda testowo zniszczyła właśnie, odwróciła trajektorię jakiejś asteroidy właśnie. Okazało się, że potrafimy już to robić.
1: No stary, to co ostatnio leciało miało 200 metrów, no. 200 metrów, a 200 metrów to 200-metrowy obiekt wystarczy, żeby Nowy Jork z powierzchni Ziemi zetrzeć. No.
0: Przypomina mi się ten wynalazca, znaczy ten taki, no połączenie Ilona Muska z tym, z Andy Warholem, kurwa, tak z wyglądu. Ten taki siwy naukowiec z filmu Nie patrz w górę, nie? Co miał nas uratować i stworzył faktycznie takie wielkie drony. Te drony wystartowały. Ostatecznie...
1: Nie doleciały.
0: Znaczy, one doleciały, to znaczy połowa z nich w ogóle na starcie się tam rozpieprzyła, kilka lecąc i ostatecznie te, które zostały, rozczłonkowały tą asteroidę, że takie po prostu, że pojedyncze kawałki pouderzały w ziemię, nie? A tamten spierdolił z bogaczami.
1: No, dobry film, nie?
0: Fajny, no, bardzo fajny film, bardzo
1: Zajebisty,
0: dobry.
1: a ja myślę, że rzeczywiście mogłaby być taka sytuacja, że już wiesz, wiadomo, że leci do nas coś, co nas rozpierdoli wszystkich, co planety, wiesz, rozdupcy na kawałki, brzydko mówiąc. Wiesz, że i tak będzie jakaś propaganda jakichś polityków pompowana, wiesz, że o, nie patrz w górę, ten, my tutaj zapobiegniemy albo nie zapobiegniemy, to nie ma znaczenia, czy zginiemy wszyscy, czy nie. Ważne jest to, żebyście nas posłuchali, bo my mamy rację, nie? Tak do tego się to sprowadza. Fajny film, zajebisty, szczerze
0: Bardzo,
1: powiedziawszy.
0: bardzo trafna, aktualna i no, taka śmieszno-straszna karykatura współczesnego świata, nie?
1: Tak, ja się bardzo cieszę, że do nas ta asteroida leci, bo dzięki temu Polacy będą mieli miejsca pracy. Tak, tego no. A dla nas jest najważniejsze, żeby Polak dobrze pracował, bo Polacy to jest wspaniały naród i to będą pieniądze z tego i w ogóle ta asteroida to może dużo diamentów nam przynieść i dlatego wysyłamy ekspedycję tam na tą asteroidę, żeby te diamenty wszystkie wydobywać, dlatego powstaną nowe miejsca pracy dla ludzi, którzy będą chcieli lecieć na tą asteroidę i te diamenty wykopywać. Także to jest świetna wiadomość, że za pół roku pierdolnie coś w ziemię. Do tego się to sprowadzało tak generalnie. Przyszedł naukowiec do telewizji, poinformował o zagrożeniu, a oni se z niego jaja robili. Jakieś tam Facebooki, jakieś Insta Stories z tego powstawały, fame, jakieś ludzie się tym jarali w ogóle. No naprawdę.
0: Dobry był ten amerykański weteran, którego grał Ron Perlman chyba, tak? No, tą mordę zapamiętałem, to chyba był on. I grał tego pilota takiego, co się zadeklarował, że poleci z misją samobójczą i rakietą uderzy w tą asteroidę. To takie przekomiczne sceny, jak taki, wiesz, ham. On jeszcze tam na do widzenia mówi: pozdrawiam wszystkich białych, ciężko pracujących Amerykanów. I leci i śpiewa jakąś tam piosenkę tam, i leci, kurwa, ale go odwołano, bo zdobyli informację, że tam są jakieś bardzo cenne minerały, znaczy te metale rzadkie w tym asteroidzie i odwołali go i tam na spadochronie spadł, nawet nie wyleciał. No to przekomiczny jest ten film, to jest po prostu świat w pigułce dzisiejszy. Na każdym kroku. Media, polityka, głupota wszechogarniająca, ci różni TikTokerzy, YouTuberzy, to, że gwiazdę się wielką robi na równi z profesorem, co miał wszystkich poinformować, to jakaś tam lambadziara, bez kitu, po prostu zostawił mnie, kawał chama, nie mogę z nim po prostu bez kitu, a ten tam czeka na swoją kolej, żeby powiadomić ludzkość, że zginie.
1: Stary, przecież to był film, który moim zdaniem przebił idiokrację.
0: No, ja bym stawiał na równi, bo to trochę różne filmy i Idiokracja jest bardziej jajcarska jeszcze. To jest taki słodny, taki śmieszno-straszny film, nie? Bardziej może. Ale no to trochę podobieństw jest między tymi dwoma filmami, no.
1: No, ale to jest naprawdę film, który moim zdaniem świetnie polityczną grę o ten, jak to się mówi? O Boże. No, to jest film, który obnażył, który świetnie obnażył to, w jaki sposób politycy się zachowują. To tak jakby wybuchła trzecia wojna światowa, a wyszedł Morawiecki i by powiedział, no to świetnie, że wybuchła trzecia wojna, no dlatego, że teraz będziemy potrzebowali żołnierzy, a żołnierze będą dostawać po $1000, dlatego to są miejsca pracy dla Polaków. Wiesz, i z tego nakręcać, wiesz, z kataklizmu jebanego wziąć i nakręcać, wiesz, że to jednak tak pozytywnie pokażemy, że to dobrze, to super i to jest zasługa naszego rządu w ogóle, nie? To jest tak, bo my się tu przyczyniliśmy do tej wojny, czy tam do tej asteroidy może, wiesz, dlatego to jest świetna wiadomość dla wszystkich, nie?
0: A tamta dziewczyna, ta asystentka profesora, którego grał DiCaprio, no to ona się nazywała w filmie DiBiaski. To jakieś polskie nazwisko. DiBiaski. Nie wiem, ci
1: No, ona
0: Amerykanie,
1: fajna była, no.
0: jak polskie nazwiska wymyślają, to one zawsze jakieś takie są ni w pieśń, ni w oko i takie niby mają przypominać polskie, ale są jakieś z dupy, nie? No, kto ma na nazwisko DiBiaski? No,
1: A to
0: ale.
1: podobno Amerykanie przekręcają te nazwiska, bo jak przyjeżdża jakiś Polak do Ameryki i tam wiesz, już trzecie pokolenie z niego wyrasta, to Amerykanie nie potrafią tego wymówić, tylko tak wymawiają, tak jakby, tak jak im wygodnie, szczerze mówiąc, i później te nazwiska takie zostają, nie?
0: Bardzo mi się podobała też rola Meryl Streep, czyli pani prezydent. Ona była świetna. W ogóle, jak przyszli i powiadomili ją, to ona tak się patrzy, tak chytrze, brew podnosi. Dobra, pierwsze pytanie: ile mnie to będzie kosztować? Takie debilne, takie wiesz, takie celebrycko-debilne prezydenckie pytanie: no, ile mnie to będzie kosztować? Świetny jest ten film.
1: Albo
0: DiCaprio w ogóle też jest naprawdę dobrym aktorem. Się ludzie zawsze śmiali. On tyle dobrych ról zagrał w tylu fajnych filmach. Zagrał. To jest naprawdę dobry aktor. DiCaprio.
1: jego wymęczyli strasznie, dlatego że on grał w tylu filmach, już tyle Oscarów powinien dostać za swoje role, a nie wiem, czy ma jednego chyba dostał Oscara tylko
0: Tak.
1: DiCaprio, z tego co pamiętam.
0: Zdobył Oscar, 34 i inne nagrody. Oscary, zdobyte jeden.
1: Są 34 Oscary? Nie.
0: Nie, tak staram się, bo tu coś 34 to inne jakieś nagrody. Zdobył jednego.

0: tam pięknie zagrał. Wilku z Wall Street i jeszcze o Boże, mam na końcu języka. Ten film, co był w tym, na tej wyspie tam. To się wyspa nazywało w ogóle?
1: Wyspa
0: Wyspa.
1: tajemnic?
0: Chyba tak, no, co on tam pojechał na jakąś misję.
1: No przede wszystkim, co gryzie Gilberta Grape'a, to był jego wielki film, bo świetnie tam zagrał upośledzonego chłopca, nie? No to nie jest tak łatwo chyba zagrać.
0: No, Titanica nie wspomnę, chociaż nie, Titanica to nie lubię generalnie, ale nie, DiCaprio dobry aktor jest. Wilk z Wall Street był zajebisty, naprawdę, nie? Bardzo mi się.
1: Na mnie Titanic kiedyś zrobił duże wrażenie, bo to ten film, na ten film trzeba patrzeć jak, no, jak na film katastroficzny. Tam są fenomenalne efekty specjalne, nie? Przede wszystkim.
0: Ta, ale fabuła jest do dupy.
1: No taka romantyczna, no ale.
0: Romantyczna. Tak go ta dupa kochała, że się na drzwiach od szafy we dwójkę nie mogli zmieścić, kurwa. No sorry, ale wiesz, to jest film o tym, że się dupa puściła, nie? Przepraszam, nie chcę tu zabrzmieć jakoś szowinistycznie, no ale o tym jest ten film generalnie, że wzięła dupa i po prostu, wiesz, się puściła z jakimś typkiem, a potem i tak się utopił. Na koniec, no. Takie
1: No,
0: drzwi od
1: jesteś
0: szafy, to by
1: zgorzkniały
0: się.
1: jesteś. Zero w tobie romantyzmu, Michale.
0: No
1: Zero w
0: mówię
1: tobie
0: tak,
1: romantyzmu.
0: chociaż nie uważam tak, ale no stary, jakby jej naprawdę zależało, to by na tych obydwoje na tych drzwiach, czy tam na czym, oni by sobie dodryfowali gdzieś tam, nie? A nie, że ona tam w ogóle, jak się ci bogacze tam ewakuowali z tego Titanica, to też te stare baby z tymi bagażami, wiesz, z walizkami się pakowały na te łódki ratunkowe, a wiesz, tam można było zmieścić dużo więcej ludzi, ale nie, bo jakaś tam, wiesz, paniusia sobie musi zabrać swoje tam, wiesz, cztery walizy, nie?
1: Buty.
0: O, buty czy coś tam, to tak. Ta przepaść była między bogatymi a biednymi, tak pokazana już tak naprawdę po chamsku, moim zdaniem. Też jak ich nie chcieli wypuścić w ogóle, ich tam statek już tonie, a przyszedł jakiś chłop z obsługi i tych z dolnego pokładu tam zamknął na kłódkę, żeby się wydostać nie mogli. No. To było okropne.
1: Moim zdaniem wszelkie jakieś takie wielkie przedsięwzięcia, budowanie molochów, czy to statki, czy jakieś inne struktury, czy polityczne, zawsze będzie ten efekt kolosa na glinianych nogach w końcu się pojawi, wiesz? To trzeba uważać.
0: Dodatkowo,
1: To
0: czy co?
1: może o tym jest trochę, tak można też w sumie trochę interpretować, no, legendę o wieży Babel, która może nas trochę przestrzega przed budowaniem czegoś ponad ludzką wyobraźnię, jakiegoś molocha kolejnego, który się rozsypie wcześniej czy później, bo no, w przypadku Titanica, no cholera wie, czy to poszło o wytanione materiały faktycznie, czy też po prostu no, taka była specyfika, że tak wielki statek był narażony bardzo na to, że puszczą jakieś nity, nawet będą super te, wiesz, super, super stali, ale coś było, że tam był. Użyto jakiejś wytanionej stali po prostu do nitów czy coś.
0: Przecież jest teoria spiskowa, jest, nie wiem, czy słyszałeś, jest teoria spiskowa taka, że na Titaniku płynął tam jakiś bankier, do tego jakiś tam przemysłowiec, który miał patent na, o już teraz sobie nie przypomnę chyba, ale na jakieś produkty ze stali i ogólnie, że kapitan statku doskonale wiedział, że tam będą te bryły lodu gdzieś dryfować. I on miał rozkazy od jakichś tam, powiedzmy, iluminatów, czy od kogoś, że on ma ten statek rozbić, bo na statku są jacyś tam ludzie, którzy powinni zginąć, żeby ktoś inny się mógł na tym wzbogacić, wiesz. Czy tam im jakieś patenty ukraść, czy coś takiego. Podobno, wiesz. Jest teoria spiskowa generalnie na ten temat, że Titanic został rozbity, wiesz, celowo.
1: Prościej było po prostu zasztyletować takąś niewygodną osobę gdzieś, no, niż zatapiać cały taki moloch ze wszystkimi ludźmi, żeby się kogoś pozbyć. Coś mi się to tak nie klei troszkę. No
0: No
1: ale
0: nie, ale
1: może.
0: zasztyletować kilka osób naraz wzbudza podejrzenia, a tak tu wiesz, jak ich wszystkich wsadzić na pokład statku, wiesz, dać im tam jakieś luksusowe te kabiny, wiesz, tam się.

0: zaprezentować statek, że o, to jest najlepszy statek na świecie. No chyba chcesz się nim przepłynąć, przecież lepszego nie ma, nie? Będziesz się przed znajomymi mógł pochwalić, że na Titaniku płynąłeś. No to tam wiesz, no, inaczej, to jest teoria spiskowa. Ja nie mówię, że w to wierzę i że tak było. To jest tylko teoria spiskowa, nie?
1: Jak
0: Ale
1: Ator,
0: jest na nie.
1: jak Ator mówisz teraz, jeszcze zadeklaruj, że ty tylko dokonujesz analizy logicznej.
0: Znaczy nie, ja nie chcę brzmieć jak Giereś, wiesz o co chodzi, że się tu będę zaraz upierał przy jakichś absurdach, wiesz,
1: Nie, no śmieję się,
0: i
1: no, no
0: nazwał
1: wiadomo, no
0: królami
1: spoko,
0: tych,
1: no.
0: co się ze mną nie zgadzają. Rozumiesz o co chodzi. Nie,
1: Spoko.
0: bo ja dopuszczam taką możliwość, ale to jest jedna ze 100 000 innych możliwości, nie? Na tej zasadzie. Nie będę się
1: Near,
0: tu upierał.
1: far, whatever you are. No. W sumie ładna piosenka z Celine Dion nawet.
0: Szczerze,
1: My heart will go on.
0: aż odsunąłem od siebie telefon, jak zacząłeś to śpiewać, bo skringowało mnie to. To było cringowe bardzo. Wiesz, ja na przykład nie maluję farbami, bo nie umiem malować, dlatego uważam, że nie wszyscy powinni śpiewać.
1: To może bardziej po rusku powinienem to śpiewać. Love can't touch us one time and last for a lifetime. No, tak bardziej po rosyjsku. Mi się,
0: Ej, krawiec,
1: no.
0: a pojawił się w Polsce już temat tego, jak on się nazywał, ten, nie wiem, czy to jest Rusek, czy Ukrainiec, Hans Wertner. Gość, co niby potrafi lewitować.
1: Wow. O
0: Czy jeszcze do
1: kurwa.
0: Polski to nie dotarło. Nie, bo jest jakiś Ukrainiec, co wrzuca tam setki filmów do neta, właśnie na TikToku głównie. Hans Wertner chyba się nazywa, ale to jest Ukrainiec. I on niby uczy lewitacji i jakiś tam telekinezy ludzi, takie rzeczy. Czy to już do Polski dotarło, czy jeszcze nie? Bo na przykład na TikToku to jest fenomen, nie? Gość bierze 7 tysięcy dolarów za to, żeby cię nauczyć, jak lewitować, nie? I wrzuca filmy na neta, no i one wyglądają, no, dość realistycznie, szczerze powiedziawszy.
1: Tak, w Indiach tam jest pełno na ulicach takich, co cię nauczą lewitować i w ogóle. Chris Angel, taki iluzjonista, to i po wodzie chodzi, i lata, i wszystko też, no, też cię może
0: Ale nie, bo
1: nauczy.
0: ja widziałem kiedyś materiał z National Geographic, to był oficjalnie z National Geographic kręcony, gdzie pojechali do jakiejś tam tybetańskiej wioski, powiedzmy, znaleźli jakiegoś Tybetańczyka, który naprawdę się zaczął unosić. Wie. I to normalnie opublikowali w National Geographic.
1: Bieszczad pisze, tak, dotarło, ja już lewituję.
0: Aha. Nie no, ale ciekawi mnie to, bo na przykład widziałem też filmy, gdzie wiesz, jakiś murzyn tam kubkami plastikowymi porusza, wiesz, jakieś tam ręce przykłada i te kubki zaczynają się poruszać, nie? Normalnie jak Kamehameha robi, wiesz, jak na Dragon Ballu. I robi ktoś takie rzeczy autentycznie i się cały czas próbuje to rozkminić, jak to jest zrobione, no bo wiadomo, że to niby jest niemożliwe, nie? Ale z drugiej strony oni mówią, że to jakaś energia chi, takie rzeczy i to można w sobie wykształcić, że to każdy
1: Daj
0: człowiek niby ma.
1: spokój, nie, wiesz, to od dawien dawna są na przykład mistrzowie tacy tam karate, kung fu, którzy też rzekomo takie mają umiejętności, odpychają
0: No.
1: falą uderzeniową. Za każdym razem, kiedy było to badane, albo takiego mistrza się ktoś chciał zweryfikować i go wyzywał, się okazało, że to są zwykłe szarlatany, nic nie potrafią i że mają tych swoich przydupasów, którzy są ustawieni, że mają, wiesz, koziołki fikać, że on się na nich groźnie popatrzy,
0: A nie, to nie o tym
1: a
0: mówię.
1: on ma
0: O
1: zrobić
0: chi
1: skok
0: mówię.
1: do
0: O
1: tyłu i
0: chi,
1: fikołka. No.
0: energia chi.
1: Daj
0: To
1: spokój.
0: z tai chi niby pochodzi.
1: Aha,
0: No nie
1: to
0: wiem, no
1: dobrze.
0: może to jest ściema, no ale są ci goście, co autentycznie poruszają przedmiotami i to robią na przykład tak, że gość bierze monetę przykrywa odwróconą szklanką, czyli jest moneta na, moneta jest na stole, on ją przykrywa szklanką, także nie ma jak niby zadziałać, wiesz, na nią z zewnątrz jakimś, no nie można na przykład żyłki czy tam nitki jakieś do tego podłożyć i przykłada ręce do tego i ta moneta zaczyna lewitować.
1: Oj nie, no jeśli się dajesz łapać serio na jakieś na proste
0: ja nie...
1: iluzjonistyczne sztuczki. Słuchaj, ja znam taką sztuczkę, że siłą wzroku otwieram butelkę od piwa, wiesz, po prostu.
0: A naprawdę, czy nie?
1: No to jest taka sztuczka, to mnie, jak byłem dzieciakiem, to gdzieś tam jak na ośrodku jakiś facet przyszedł i tam i świrował i pokazał. To polega, tak się po prostu gapił w tą butelkę i ja nagle słyszę takie... Mówię, o kurwa, otwiera się. No on tak ustami robił, no prosta sztuczka. No.
0: A, myślałem, że kapsel, że naprawdę, że się otworzył.
1: Nie, i powiedział coś tam, no prawie się udało, ale za mało się skupiłem, no i tylko gaz, aha, i tylko gaz poszedł, nie? A robił tam, wiesz, gębą po cichutku. A ja się jarałem. No nie, o Jezu, a wiesz, a te naprawdę ci mistrzowie, o których mówię, to też używają właśnie mocy chi, że odrzuca swoich studentów na metr do tyłu.
0: Ale nie, to wiadomo, że to jest gówno, że to jest bullshit. To wiadomo, że to jest ściema. No przecież to jest proste, że to jest ściema. Te wszystkie sztuki walki i tak dalej. Takie, że on tam machnie ręką i wszyscy padają. No to wiadomo, że to jest ściema. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że może w każdym człowieku drzemią jakieś takie ukryte siły, które pozwalają, wiesz, na coś, co wydaje się niemożliwe. Taki Jezus na przykład chodził po wodzie, ale nie wiadomo, czy on nie miał tego chi na tyle, wiesz, wyewoluowanego, że wykształcił w sobie tą umiejętność, że po prostu, wiesz, to nie był żaden boski cud, to, że on po wodzie szedł, tylko po prostu jakoś gdzieś, no nie wiem, był do tego stopnia duchowo rozwinięty, że po prostu to potrafił, jakby dotarł do sedna materii. No nie wiem, jak to słowami określić, no, ale może...
1: Ja pozostanę niewiernym Tomaszem chyba tutaj. Ale jak ktoś wierzy, to proszę bardzo. Ja tak średnio.
0: A to nie jest kwestia wiary, tylko bardziej rozpatrywania tego w kategoriach potencjalnej możliwości, no. Że może jednak coś takiego, wiesz, istnieje, nie?
1: No to ja tam średnio jakoś wierzę w takie możliwości póki co. Osobiście.
0: No nie wiem, widziałem też na przykład film na necie, jak pies biegł po wodzie, nie? Że wbiegł do jeziora, tylko że właśnie nie zatonął, tylko wbiegł tak na 10 metrów i zawrócił i wbiegł z powrotem na brzeg, na jeziorze zupełnie, nie pies. I też jak to wytłumaczyć logicznie, nie? No
1: bardzo, bardzo prosto.
0: Może fotomontaż to był, no ale... No nie wiem, no albo widziałem na przykład, jak dziecko przechodzi, to ten polski youtuber chyba nawet wrzucał, o ile dobrze pamiętam, to taki ten... Strasznie, straszne historie, czy strasznie ciekawe, coś takiego, że jest dziecko i wiesz, jak masz takie... drzwiczki, takie blokady, takie porobione, żeby dziecko ci tam gdzieś nie uciekło, takie wiesz, na wyjściu z pokoju, nie? No to masz szczebelki normalnie i dzieciak przeszedł przez to, autentycznie przebiegł po prostu, tak jakby tej przeszkody tam nie było, nie? No też... też
1: dziś
0: nie,
1: dziś nie ma co za bardzo wierzyć w żadne nagrania, bo ja ci mogę na przykład zrobić takie efekty specjalne, jakieś bardzo realistyczne i pogorszyć obraz, zrobić, żeby to wyglądało na kręcone jakąś kamerą z rybim okiem, czarno-białe. No i też zobaczysz, że ktoś przechodzi przez, nie wiem, przez kraty albo, nie wiem, albo lata. No to no dzisiaj prosto się robi efekty specjalne. Dziś na domowym komputerze można zrobić świetne efekty specjalne tak naprawdę. Ja filmom bym nie ufał za bardzo. No jest w każdym razie wyznaczona jakaś bardzo wysoka nagroda, miliony dolarów dla pierwszej osoby, która w warunkach laboratoryjnych udowodni jakiekolwiek nadprzyrodzone zdolności, które wszystkich
0: no wiem,
1: zadziwią.
0: No
1: i nikt się jakoś nie zgłasza, nie? Coś. Tylko chcą od ciebie 500, kurwa, dolarów, żebyś im zapłacił. No. Żeby cię nauczyć czegoś. Nie, to
0: Nie, no
1: nie,
0: wiadomo, że są
1: spoko.
0: szarlatani różni, ale ja myślę, że jednak to wszystko się nie wzięło z niczego, wiesz. Inaczej, jakby to powiedzieć. To, że ktoś na przykład wpadł na taki pomysł, że nie wiem, w Dragon Ballu załóżmy Songo będzie strzelał jakąś wiązką energii z ręki, to, że to się nie wzięło, że ten pomysł mu się nie wziął tak w głowie z dupy, że sobie tego nie wysrał, tylko po prostu, wiesz, gdzieś to z jakiejś tam japońskiej czy chińskiej, wiesz, tam jakiejś kultury to pochodzi, nie? Że ktoś tam tak długo medytował, że odkrył w sobie jakieś tam zdolności, czy wykształcił je. Myślę, że jest to mimo wszystko nieprawdopodobne, ale jakiś tam procent szansy na to jest.
1: Dragon Ball się bardzo mocno jest. Dragon Ball jest tak naprawdę takim zlepkiem różnych chińskich, japońskich mitów, legend, takich znanych u nich, i to jest wszystko fajnie wymieszane i połączone z science fiction jeszcze. Tam jest bardzo dużo nawiązań do różnych. Sam Son Goku to jest taki małpi król w zasadzie. To jest przeróbka takiego starego, dawnego bohatera. Jak to się nazywało? Podróż na zachód. No, a Małpi Król wyszło też kilka ekranizacji. Bardzo to fajne jest, bardzo przypomina Dragon Balla. Trochę jakbyście zobaczyli Dragon Balla z żywymi aktorami, nie? Bo to bardzo nawiązuje. Małpi Król też latał na chmurze, też miał kijka, który się wydłużał. No, ciekawe, nie?
0: No nie wiem, bo o Małpim Królu nic nie słyszałem akurat, ale no wiesz, chodzi mi o to, że może naprawdę są na świecie rzeczy, które się fizjonomom nie śniły. O to mi chodzi, wiesz. No nie wiem, no. Dobra, nic tu nie będę mówił, bo ludzie pokroju Zenona zaraz mnie zaczną ten prześladować, jak powiem to, co chciałem powiedzieć. No ale powiedzmy, że w swoim życiu doświadczyłem czegoś, co można uznać albo jako paranormalne, na ten nie paranormalne, jakieś supernaturalne, o, że tak powiem. I do tej pory nie wiem, jak to wytłumaczyć, a jak próbuję to wytłumaczyć, to nagle wiesz, się okazuje, że wierzę w jakieś fanabeli farmazony, ale są na to świadkowie, nie?
1: Ja
0: A
1: za
0: to
1: bardzo
0: coś tam.
1: niczego nie doświadczyłem naturalnego. Za bardzo. Jakieś tam może takie rzeczy, tak gdzieś tam, które mogłyby podchodzić, ale to tak nie wiadomo. Tam w sumie nic takiego wielkiego, ale tak to raczej nic.
0: Ja kiedyś miałem taką sytuację, że siedziałem w pokoju i nie, miałem taką zajawkę, że ktoś mi kiedyś tam nagadał jakiś znaczy głupot. No właśnie, to nie była do końca głupota, dlatego że ktoś mi powiedział, że jak sobie wyobrazisz, że między twoimi rękami się pojawia energia i będziesz jakąś tam kulę robił i tak dalej, i ją swoimi myślami wzmacniał, to ona się zmaterializuje w pewnym momencie. No i stary, była taka sytuacja, że siedziałem taki zawieszony w sumie, bo tam jarałem wtedy jointy jeszcze, no to wiesz, jak się zjarasz jointami, to tam twój umysł gdzieś tam, wiesz, myślami daleko, daleko odpływa. No i zacząłem sobie tą kulę niby robić między rękami i w pewnym momencie nagle, wiesz, kolega mówi do mnie, ty, a co to było, jak ty to zrobiłeś, nie? Ale ja mówię, ale co takiego? Mówi, że w pewnym momencie mi się światło pojawiło między rękami, nie? No i powiem ci tak, ja tego światła sam nie widziałem, bo byłem zamyślony i gdzieś tam o czymś myślałem sobie, nie wiem, może robię tej kuli energii, ale było dwóch świadków, którzy to widzieli, nie? Bo akurat było, nie wiem, koło 17, 18, był taki półmrok, wiesz, to było już jak się ściemnia, już jest taka szarówka za oknem, światła w pokoju w ogóle nie było i mówi, że nagle mi się coś zaświeciło, wiesz, w rękach, nie? I mi mówi to kolega i ta jego dupa. I oni, wiesz, patrzyli na mnie, byli w ciężkim szoku, nie? Naprawdę byli przerażeni, byli, dosłownie byli przerażeni.
1: Może masz talent jakiś wyjątkowy, to ćwicz, może w końcu ci wyjdzie jakaś Kamehameha albo przynajmniej Fireball,
0: Nie
1: Fireball.
0: wiem, chodzi o to, że ja wierzę w takie rzeczy, znaczy wierzę. No nie wierzę, ale widziałem takie rzeczy, albo widziałem, jak chłop na przykład długopisem człowieku poruszał, wiesz, trzymał rękę nad długopisem na stole, tam nie wiem, 5 czy 6 centymetrów, wiesz, nad tym i ruszał ręką i ten długopis się poruszał razem z jego ręką na przykład.
1: Nie wiem, ja tam jestem zupełnie niemagiczny, nawet jak tu słonecznik.
0: Nie, to nie ma nic wspólnego z magią. Ja myślę, że w człowieku są takie jakieś energie dziwne, o których, wiesz, szkoła nas nie uczy, bo jeszcze byśmy sobie zdali sprawę z tego, że jesteśmy potężniejsi niż nam się zdaje. Nie?
1: My w sumie tak dużo tej energii chyba nie wytwarzamy. Nasz ten komputer biologiczny, zwany mózgiem, jest bardzo energooszczędny, mimo że w skali całego organizmu to bardzo dużo zużywa energii, myślenie, mózg, praca mózgu, ale tak naprawdę to co my jesteśmy w stanie zasilić jakąś małą żaróweczkę, ewentualnie byśmy byli, może jakąś diodę, nie? Chyba, czy coś takiego. No, nie wytwarzamy tak dużo energii. Ale w sumie, jak jesteśmy gdzieś, wiesz, w tematach energii, wytwarzania energii i tak dalej, to wiemy, jak to jest, że nagle coś się takiego dziwnego w fizyce dzieje, że następuje, powiedzmy, jakieś tam rozszczepienie atomu, coś, nagle masz bombę atomową, nie? Więc może w organizmie też się da przekroczyć jakąś granicę, że coś się zaczyna dziwnego dziać i tej energii produkujesz na przykład dużo, dużo więcej w jakiś dziwny sposób, nie wiem. No ale to tak, tak brzmi bajkowato w sumie trochę. No,
0: no wiem, że brzmi bajkowato.
1: Natura nas przygotowała do pewnych określonych rzeczy i nie mamy rzeczy niepotrzebnych, których nie używamy za bardzo.
0: Ja kiedyś na przykład praktykowałem, ale to dawno już, nie wiem, parę lat temu, praktykowałem przez parę miesięcy, powiedzmy, samokontrolę umysłu metodą Silwy i w pewnym momencie doszedłem do tego, że wiedziałem, co ktoś mi powie, zanim mi powiedział. I to było na takiej zasadzie, że z kimś rozmawiałem i ja potrafiłem całe zdanie, całą myśl i dodać do tego dwa wątki jeszcze do ten za kogoś. Wiesz, kończyłem po prostu myśli za kogoś i ludzie też niektórzy byli w szoku, że tak. Kurwa, skąd ty wiesz, co chciałem powiedzieć? No autentycznie nie.
1: Tak, bardzo ci się, znaczy może nie tak bardzo często, ale zdarza ci się kończyć myśl za kogoś.
0: Ale kiedyś to było notorycznie absurdalne wręcz, że po prostu ludzie na mnie patrzyli dziwnie. Kurwa, co mówisz, to już nie jest śmieszne, mówi, nie?
1: Może byli wkurwieni, że im przerywasz.
0: Słucham?
1: A nic.
0: No nie, no autentycznie mówię ci, krawiec. Miałem takie coś, ale to wiadomo, że to inaczej. To na pewno można jakoś logicznie wytłumaczyć, tylko po prostu nie jestem na tyle inteligentny, żeby, wiesz, to na logikę przełożyć się, bo na pewno się da pewne rzeczy, które uznajemy za supernaturalne czy paranormalne, wiesz, na pewno się da jakoś logicznie wytłumaczyć. Tak uważam. Dobra, no. Nie będę pierdolił takich rzeczy, bo już jest za późno. Kończ tą audycję, bo już dziwni ludzie dzwonią i dziwne rzeczy zaczynają gadać.
1: No już w pół do piątej rano, najwyższy czas.
0: No, najwyższy czas i ten, moi drodzy słuchacze, bierzmy przykład z Chińczyków, bo oni nas przegonią, ale jak będziemy z nich brali przykład, to może im dorównamy.
1: Chyba raczej marne szanse są na to.
0: Nie, to Polak potrafi.
1: Wiesz, bo Chińczycy to władza ich weźmie za ryj, albo sami chętnie pójdą do roboty, się zgromadzą, zrobią, a my się zawsze pożremy o to, kto ma łopatę trzymać. A kto ma dyrygować? I czemu ja akurat? I się pokłócimy o Tuska, o Kaczyńskiego, o wszystko, o Kościół, o Jana Pawła i nic nie zrobimy, bo się pokłócimy.
0: Pozdrawiam załogę Radia Paranormalium. Bardzo was lubię słuchać i wiem, że są na świecie rzeczy, które się fizjonomo myśliły. Drogie Radio Paranormalium. No.
1: A co cię nagle wzięło na pozdrowienia dla Paranormalium?
0: No bo ja stary, Radia Paranormalium to ja dobre 10 lat słucham.
1: Nie no, ja nie mam nic przeciwko, też pozdrawiam Iweliosa i też przepraszam, tutaj reklamowałem ostatnio, że fajne rzeczy tam są. Owszem, ale tak się tylko zapytałem, bo myślałem, że może ktoś, nie wiem, że może się Iwelios na czacie pojawił.
0: Tak. Nie, bo ja kiedyś tam nawet zadzwoniłem do jednej audycji i tam opowiedziałem o swoich doświadczeniach. Tam w czasie, to była debata nie paranormalna, tylko debata
1: niekontrolowana.
0: No jakaś tam, coś tam było. Jakaś tam debata, gdzie tam było parę osób i sobie gadali i odbierali telefony, można było zadzwonić. I jak do nich zadzwoniłem, im opowiedziałem o swoich tam tam przeżyciach paranormalnych, że tak nazwijmy to, to nawet mnie, w ogóle mnie ani nie wyśmiali, ani nic, tylko nawet, wiesz, gadali ze mną i to tak, no, z sensem to było, wiesz, i mieli na tyle otwarte umysły, żeby, wiesz, żeby przyjąć to, co mówię, za prawdopodobne.
1: Ja też cię nie wyśmiewam. Tylko się stukam w czoło. Pyk, pyk,
0: Tylko się zrób, no właśnie.
1: pyk.
0: Nie, no, ja myślę, że w człowiek ma, wiesz, że w człowieku są takie moce, i to każdy ma. Ja nie, żeby nie było zaraz, że ja tu się uważam za jakiegoś specjalnego czy
1: Maga
0: kogoś. Ja uważam, że
1: dwudziesty
0: tak, ja
1: level.
0: uważam, że każdy ma ten. Każdy człowiek ma jakieś, wiesz, pokłady energii niezbadanej, które w nim drzemią, i po prostu pierwszy krok do ich poznania to jest zdanie sobie sprawy z ich istnienia. No, takie mam przekonanie, wiesz, że.
1: Próbowałem kiedyś różne takie, nie wiem, pewnie każdy miał taki okres, że tam przez chwilkę próbował coś siłą woli przesunąć, jakąś igłę, coś. No też próbowałem, nigdy nic nie wyszło, ani na milimetr, no, mam pecha. Albo jestem zupełnie antymagiczny, no są takie
0: Ale
1: osoby,
0: stary, to nie
1: plebs
0: jest
1: taki.
0: magia i to nie jest tak, że po prostu se pstrykniesz palcem i to się dzieje. To trzeba, wiesz, trenować, że tak powiem, nie? Wiesz, miałem też takie, ja miałem takie
1: Gdzie
0: sytuacje.
1: ty trenowałeś? U żółwiego pustelnika, czy gdzie trenowałeś?
0: Ale o co teraz pytasz?
1: Nawiązuje do Dragon Balla. No, Goku trenował
0: A.
1: u żółwiego pustelnika, nie? No, to się tak zapytałem. Gdzie ty trenowałeś? U
0: A,
1: kogo?
0: no nie no. No, z tą kulą światła na przykład, co mi się tam pojawiła między rękami, tą kulę energii, no to parę razy, no parędziesiąt razy sobie to ćwiczyłem i tak zauważyłem, że jak to się mówi po polsku, no po angielsku to było let it go, że jak to odpuścisz, jakby pozwolisz temu, no nie wiem, działać samemu, poruszać się samemu, to wtedy to się pojawia. To znaczy, czym bardziej się starasz, czym mocniej ci zależy, tym bardziej się to nie uda, ale w momencie, kiedy sobie tak pomyślisz, a chuj z tym, to to się jakoś dzieje. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No trudno mi znaleźć w języku polskim odpowiednie określenie na to. No ale jest takie coś, że jak zrobisz let it go, to wtedy się zaczynają nagle dziwne rzeczy dziać. Tak samo jak, nie wiem, jeżeli byłeś w kościele chrześcijańskim, nie katolickim, tylko chrześcijańskim, tam ci mówią, że jak się o coś modlisz, no to olej to, zostaw to Bogu, nie? I niech Bóg się tym zaopiekuje. I nieraz jest tak, że właśnie się tam modlisz o coś i bardzo ci zależy i nic z tego nie wychodzi, a jak to jakby tak odłożysz, tak po prostu stwierdzisz, a dobra, stanie się, to się stanie. To się wtedy dzieje. Nie wiem, czy miałeś kiedyś w życiu takie przeżycie?
1: Znaczy, znam ten motyw oddawania kierownicy Panu Bogu, Panu
0: No,
1: Jezusowi.
0: na tej
1: To wiem,
0: zasadzie,
1: o co
0: nie? To po
1: chodzi,
0: prostu
1: bo znam
0: coś
1: takich chrześcijan.
0: odpuszczasz, jakby zabierasz tą całą presję z tego. Nie wybierasz na to presji, tylko po prostu pozwalasz się temu dziać. I wtedy się dzieją różne rzeczy, o których nawet, no nie wiem, no. Ciężko to racjonalnie wytłumaczyć, że dlaczego takie coś się stało, kiedy się stało, nie?
1: Dobra, Michale, kończymy. Ja już padam na rej dosłownie, wiesz, więc już nie mam siły.
0: Dzięki, że
1: Trzymaj się.
0: wytrzymałeś na antenie ze mną tyle, bo to mało kto by, wiesz, był w stanie słuchać takich pierdół, nie? Znaczy nie pierdół w sensie pierdół, tylko pierdół w sensie w cudzysłowie pierdół. Dobra, to nie zatrzymuję, to nie będę już na siłę przedłużał. Chyba, że ktoś wrzuci tam ze stówkę do Nate'a jeszcze, to chętnie bym posłuchał. Także zrzućcie
1: Nie,
0: się,
1: nie,
0: krawcowi.
1: nie, nie, nie, nie. Proszę nic nie wrzucać, bo nie będę przedłużał.
0: Na złość krawcowi 1000 zł, proszę
1: Znaczy nie,
0: wpłacić.
1: no, jak ktoś płaci, to spoko, bardzo fajnie, ale i tak se pójdę, no bo już nie będę przedłużał. To ile można? No, siedzę już, wiesz, 7,5 godziny, nie? Trochę zmęczony jestem, no.
0: Dobra. Drodzy Państwo, jak się wszystko uda, to może w przyszłym tygodniu będzie audycja, którą poprowadzę i może posłuchacie tego typu opowieści, dziwnej treści w temacie, który dziś został przeze mnie poruszony, także tego. Nadstawiajcie uszu i subskrybujcie kanał, żeby w tam dzwoneczek jest, to kliknijcie w dzwoneczek, bo wtedy jak będzie nowa audycja, to wam się od razu pojawi powiadomienie. Dlatego warto subskrybować. Kto słucha, a jeszcze nie subskrybuje, no to polecamy tutaj zasubskrybować. Dobra, to dziękuję, nie przedłużam, to by było na tyle.

0: Do świdania.
1: No na razie, cześć. Trzymaj się. Co do palenia i schizofrenii, no marihuana to wzmacniacz, także z pewnych stanów psychicznych, więc może wzmocnić tendencje, jakieś zaczątki schizofrenii faktycznie, tak bywa. I różne inne pewnie psychiczne dolegliwości mogą się uaktywnić mocniej. Ale się nie zgodzę z tym, że po alkoholu, bo okolicznościowy pisze, u alkoholików nie ma schizo. Schizo jest popularna u marihuaniarzy i dopalaczowców. No owszem, zdarza się. Bardziej po dopach, bym powiedział, się zdarzają dziwne jazdy albo odjechanie totalne, bo to są nieprzewidywalne często substancje. Ruletka trochę. Różnie to może zadziałać. Poza tym to są odpowiedniki bardzo mocnych rzeczy, tak? Psylocybiny, kwasa i tak dalej. Więc to jest mocne po prostu z natury, bo udaje mocne substancje. Marihuana, no, zależy. Miałem kiedyś jazdy też, oczywiście. No, były, były. Ale po alkohol, jak najbardziej też są u takich już alkoholików, którzy są mocno uzależnieni, ostro już wyniszczeni, to zaczynają się jazdy. Ktoś się drze na przykład cały czas, ma koszmary jakieś, coś musi, jakieś ma zwidy. Oczywiście, no. Dlatego w różnych izbach wytrzeźwień albo w takich zakładach już dla psychicznie chorych, gdzie się na przykład słynny zakład w Choroszczy, to jest właśnie taki zakład, gdzie przebywają też osoby mające problem z alkoholem, które już mają jazdy jakieś psychiczne, ostre. I to jest od tej strony bardziej zakład psychiatryczny. Dla takich osób, mających problem z uzależnieniami dodatkowo. Zwykłe osoby z zaburzeniami pewnie też są, ale to jest taka specjalność podobno tego zakładu.

No, dziury w pamięci też są, oczywiście, że tak. Siada trochę kumacja. Tak na dłuższą metę już nie palisz, a zauważasz, że zapominasz różne rzeczy, nie? I taki nieogar się robi troszkę człowiek. No, z niczym nie wolno przesadzać, no. To jest oczywiste. Zjedz parę łyżek soli, to umrzesz, no. Czy tam nawet łyżkę stołową zjedz soli, to się przekręcisz. Albo się opij wody, też ci zaszkodzi. Dziwne, żeby z alkoholem i innymi używkami nie było inaczej, nie? Okej. Dzięki za słuchanie. Idę sobie już, zmywam się. Już to jest właśnie czas, gdzie kumacja siada. Zmęczenie się daje we znaki. Dzisiaj bardzo wcześnie wstałem, chyba jakoś o 6 rano. To też ma znaczenie. Też z moich doświadczeń wynika i z obserwacji też, że największe problemy to się ma na początku, kiedy jeszcze się nie jest przyzwyczajonym, kiedy tolerancja nie wzrosła i tak dalej, nie? To wtedy się ma problemy duże. Jest większe ryzyko, że coś wam się porobi. Ale człowiek, wiadomo, przyzwyczaja się, jest plastyczny. I na przykład, no nie wiem, ja to mógłbym wypalić, nie wiem, moglibyście mi 10 blantów teraz dać do wypalenia i jedyne co, to bym się senny zrobił, by poszedł spać, no. Takie rzeczy mnie nie ruszają. Wódę też w zasadzie mogę z gwinta pić, jak mi się chce, to mogę sobie wziąć łyka z gwinta, za chwilę znowu mogę tą, się uprę, to całą tą wódę z gwinta wypiję i też nic nie będzie. Przyzwyczaja się człowiek. No, a początki są najlepsze, to fakt, to fakt, no. Chętnie bym się cofnął do czasów, kiedy to no, robiło bardzo duże wrażenie. Znaczy, to ma swoje plusy i minusy, bo to, że to tak mocno działa, że robi takie wrażenie, no to się właśnie w głowie pierdoli, nie? Też. No, tak to jest. Jak działa z taką siłą organizm nieprzyzwyczajony, włączają się być może różne takie systemy alarmowe. No, bez popitki to nie, no, czasem trzeba trochę popić. Jakby się uparł, to może i bez, ale co to za przyjemność, tak, bez, trzeba czasem zapić.

No, tak trochę jest, że potem już takie palenie dla palenia. Okej. Okay. Fajnie było, dzięki za pogaduchy. Spotkamy się niebawem. Znowu. W niedzielę może coś będzie, jutro. Bardzo możliwe. Zobaczymy, czy Ania się pojawi. 10 blantów naraz. Szacunek, panie redaktorze. No ja się śmieję, no nie wiem, co by było, gdybym 10 lolków opędzlował tak naraz, to nie wiem, co by było, ale przypuszczam, że nic wielkiego. No po którymś tam, po trzecim bym może zasnął. No kolega mi opowiadał, kupił sobie, już wam mówiłem, takie papierosy 100% THC, jakieś takie w ogóle nasączone tym THC, że bierzesz, że kolega, który inny, który był przyzwyczajony do tych rzeczy, wziął sobie bucha i odpłynął od razu, nie? Więc bywają i takie wynalazki, jeśli chodzi o THC. No, szanowny panie, okolicznościowy... Nie znasz osób, które mają dzikie jazdy i się skandalicznie, dziwnie, kosmicznie wręcz zachowują po alko? Ja wielu takich ludzi w życiu spotkałem. Trzeba potem pilnować ich, nie? I nagle się z kimś leje i coś zniszczył i gdzieś zniknął i nie wiadomo co i dramat po prostu. Po różnych rzeczach ludzie mają odpały. Nie ma tu chyba reguły jakiejś. A znam osoby, które pół życia jarają i przepaliły, nie wiem, tony tej trawy, a się bardzo normalnie zachowują i pracują, cały czas im się wszystko chce, normalnie żyją i całkiem nieźle im idzie. Bywa i tak. A gdzieś tam przewijały się też takie osoby, no może bardziej znajomi znajomych, którzy sobie... nagrabili tym i skończyli kiepsko, bo już włączają się kolorowe kredki, już zaczyna pierdolić farmazony co chwilę jakieś, ma jakieś jazdy, no i bywa i tak z kolei. Nie no, niektórzy mają czasem problemy lekkie, to znaczy no jest ten syndrom demotywacyjny, to nie ma się co spierać, no to jest oczywista oczywistość, że się mniej chce. Dużo pomysłów, dużo weny, tylko że dziwnym trafem nic z tego nie zostaje zrealizowane, nie? Tomisiu tutaj troluje, trololisiu, że niby gdzieś jest w jakimś barze i ludzie słuchają, tak, na speakerze akurat, no, słuchają nocnego radia. No, na pewno nie należy łączyć tych różnych rzeczy ze sobą za bardzo. To się okrutnie potrafi zemścić, okrutnie. I niestety często ofiarą takiego mieszania najczęściej padają osoby, które dopiero co na przykład pierwszy raz próbują, pierwszy raz się wzięły za te rzeczy i nie wiedziały, że nie można mieszać. No, zioło potrafi straszliwie spotęgować jakby efekt upojenia alkoholowego i pozamiatać człowieka, i pozamiatać kompletnie, nie? I ktoś, kto pierwszy raz próbuje, będzie czuł, że umiera wręcz. Będzie się bał, że umiera, złapie jakieś lęki, serce mu zacznie bić. Mogą się złe rzeczy dzieją, nie wolno. Te rzeczy się nie lubią ze sobą po prostu. No, no to wasze zdrowie. Energetykiem, co prawda, z mojej strony się dzisiaj nie piję.

Witajcie, obywatele. Obywatele społeczności nocno-radiowej. Że tak się z wami przywitam trochę utopijnie, bardziej niż dystopicznie chyba. Obywatele. Społecznościo. Radiowa brać. Zmarł Adolf Kudliński, najbardziej znany polski prepers, w wieku 69 lat we wsi Orzechówka na Kieletczyźnie. Na Kieletczyźnie, widzę, jest napisane, a nie powinno być na Kieletczyźnie, to Szkieletczyzna może. No, pamiętam różne jego przepisy ciekawe, nadania, albo na jakiś napój słoweńskiego woja, no ale przepisy to tak lajtowo bardziej, aha. Myślę, że to, co mógł wnieść najważniejszego, najbardziej wartościowego, to pewnie jakieś zamiłowanie i zamiłowanie do samowystarczalności, nie sądzicie? Jeśli chodzi o walkę z systemem, to nie ma niczego skuteczniejszego niż po prostu się sprawnie odciąć chyba od tego systemu, nie? No bo walka zawsze prowadzi do zadymy. Są ofiary i walka jest pretekstem też dobrym do tego, żeby władza, żeby system, żeby pany, siwe pany, Rada Mędrców nasza, na przykład pisowska Rada Mędrców, żeby nas wzięła za ryj, no bo sami się prosimy. Jak to tak? Do policjanta powiedzieć Hona Solo, na przykład? Widziałem dzisiaj materiał nagrany na jednej z manifestacji, gdzie padły właśnie takie słowa do Psiarskiego. No, coś tam zakrzyknął młody człowiek do pana w mundurze. Jak jesteś taki cwany, to choć jeden na jeden. No i niestety nie było jeden na jeden. Wzięli go w kilku. Oczywiście, jak to teraz często bywa, wokół aresztowanego, jego mościa w kapturze, który się krzywo odezwał do pana władzy. Zaraz się zebrał tłumek skandujący: Zostaw go. No ale nie zostawili tym razem. Wzięli do suki, zapakowali jego mościa i zabrali. Jak sobie oglądam różne filmy dystopiczne, antyutopijne, to dochodzę do wniosku, że właściwie wszystko już mamy. Tyle, że po troszeczku. Może nie tak spektakularnie, może nie aż z taką siłą i mocą wprowadzone. Może i to nie jest aż taki wielki problem, jak tam przedstawiono w jakimś filmie, czy ewentualnie w książce. Ale na dobrą sprawę wszystko już mamy. Gdzie nie spojrzeć? Tylko trzeba być dobrym obserwatorem i nie dać się wpuścić w maliny, żeby nie ulec temu efektowi właśnie gotowanej powoli żaby, albo żeby nie przegapić czegoś po prostu, bo to jest jeszcze mało wyraźne, mało krzykliwe, albo ukryte pod płaszczykiem. Jak to dzisiaj Zenon powiedział, jak gadaliśmy sobie, ta władza już zupełnie zapomniała, że żyjemy w demokracji. No i właściwie to gorsze są
moim skromnym zdaniem jest gorsza sytuacja taka, jaką mamy teraz, od jakiegoś takiego wyraźnego zamordyzmu, takiego, który jest jasny, klarowny. Jacyś faszyści, jakieś komuchy. No bo to wtedy wiemy, na czym stoimy, tak jakby. Wszystko jest jasne. I ludzie chętniej się takiemu systemowi opierają, paradoksalnie, ponieważ w zamordyzmie grozi, już takim twardym zamordyzmie systemowym, który się nie kryje ze swoim zamordyzmem, no to grożą srogie kary za przeciwstawianie się władzy. A u nas, no tak niby nie grożą, ale tak naprawdę władza może nas spuścić w kiblu w każdym momencie. Chociażby nakładając na zwykłego, szarego obywatela nagle jakąś grzywnę, powiedzmy, która jest kosmiczna dla zwykłego Kowalskiego czy Kowalskiej, na przykład 20 tysięcy, nie? No wyobraźcie sobie, zarabiacie tam 2,5, a czy 3 tysiące? I nagle macie do zapłacenia 20 tysięcy, nie? I to nie rozłożą wam na raty, to nie jest bank. Tak więc władza może nas przymknąć, a teraz mają jeszcze narzędzia do tego. Stąd trochę taki temat. Nie żyje człowiek, który nas namawiał właśnie bardzo skutecznie. Myślę, że to taka najfajniejsza metoda walki z systemem, właśnie bycie niezależnym. Czyli co? Czyli posiadanie własnego domostwa, własnej kanalizacji, własnego agregatu prądotwórczego, jakaś piwniczka zaopatrzona w przetwory właśnie. Takie złośliwe komentarze dzisiaj tam z Zenonem czytaliśmy pod artykułem o śmierci pana Adolfa Kudlińskiego. Znaczy złośliwe, no takie wiecie, takie czasy też, że dużo jest troli, błaznów i ludzie na przykład pisali, i kto teraz zje te wszystkie weki, nie? KG Bierut pisze, pamiętasz, Krawcze, co pisałem ci na audycji po śmierci Marka P., że następny będzie Adolf K., a później Zofia Piepiórka? Może tu literówka, bo nie znam, nie wiem, czy KG Bierut dobrze napisał, może to jakaś przepiórka, a może piepiórka. Nie wierzyłeś w mą szurię. Nie wierzyłeś w mą szurię, napisał KG Bierut. Ale KG Bierut to chyba taki dosyć zdrowy szur, bo są takie szury, które rażą swoją głupotą, swoim brakiem zrozumienia innych ludzi, swoją taką jednostronnością, swoim takim dziecinnym zachowaniem, że tam się, nie wiem, cieszy i szczyci i przechwala, jak to nie założył maseczki, a za plecami mu, powiedzmy, wprowadzają nowe różne prawa dziwne i podatki i grożą mu kolejne kary. I zaraz mu w ogóle biznes splajtuje, ale on się bardzo cieszy, że maseczki nie założył i widzi w tym jakąś taką swoją siłę, że no, może to taki właśnie kolejny sprytny ruch. A dlaczego mówię, że bardziej mnie przeraża to, co mamy teraz? Ponieważ w oczywistej dystopii, no jak mówię, wiemy, na czym stoimy, wiemy, z czym walczyć i czujemy się uprawnieni do walki bardziej. A jak wszystko jest kolorowe, ładne, takie właśnie pokryte lukrem kolorowym, no to nie widzimy, że tam w środku wszystko gnije, nie? Ciężko się przypieprzyć, a jak spróbujemy coś zadziałać, to inni obywatele, szczególnie w takiej Polsce, chwycą nas za nogi. Jak w tej opowieści o Polakach w piekle, zaczną nas wciągać do tego kotła i nie uciekniemy z niego. Poza tym u nas jest to bardzo sprytnie ta dystopia rozwiązana, ponieważ są różne synekury rozdawane, tam stanowiska, i mnożą jak grzyby po deszczu przeróżne reinkarnacje towarzysza Szmaciaka. Już teraz takie tacy towarzysze Szmaciaki wypowiadają się w mediach rządowych czy w różnych innych miejscach,
że to teraz wyszli na ulicę krzykacze, młodzi ludzie rzucający kamieniami wyszli na ulicę. A tymczasem jest sytuacja trochę odwrotna, że to jacyś narodowcy czy inni neonaziści zrzucili ze schodów jakąś jakąś kobietę, która przyszła na ten marsz pod kościół, bo teraz są protesty pod kościołami. Polacy znowu trochę się odwracają może od kościoła po raz kolejny, i bo widzą w nim tą siłę, która zawsze kolaboruje z władzą, która nie liczy się z żadnymi demokracjami, z żadnymi, z głosem ludu, z czymś takim. Oni mają swój cel, swoją misję, no i robią to. Także no, zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli na przykład kanał Adolfa Kudlińskiego na YouTubie, jeśli nie znacie tego pana. On może się wydawać troszkę taki szalony pan, bo on występuje w mundurze, ma trochę taką może jazdę, taką fazę jak pan Jabłonowski, tak, że pokazuje się w militarnym stroju, ale czy to jest takie ważne? No fajnie, barwna postać, nie? To powinniśmy za plus postrzegać, że ktoś jest, ma swój styl. No szkoda, w ogóle tak jest jakoś, że fajni ludzie odchodzą, a gnidy cały czas są i są jakby nieśmiertelni, niczym właśnie w jakiejś dystopii. Może trochę jak w filmie Wyścig z czasem. Przypominałem sobie dzisiaj, żeby wiedzieć, o czym gadam, ten film. Dzisiaj w ogóle opowiem wam o kilku filmach. Na razie nie mam jeszcze włączonego Skype'a, bo chcę się trochę wygadać, nie chcę się rozpraszać za bardzo. Może właśnie spadek kondycji, to, że trochę gorzej nadaję, że audycje słabsze, może to wynika trochę z tego, że się rozpraszam po prostu zbyt często, nie? Powiedzmy, że cztery osoby naraz dzwonią, każdy chce sobie pogadać, nie każdy się wstrzeli w temat, tylko powiedzmy, ktoś sobie zadzwoni, bo się nudzi, no i wtedy trochę siada czasem audycja. A jak się rozgadam, to potem już z czystym sumieniem włączę Skype'a i będziemy sobie mogli pogadać już na luzie, już w takim trybie bardziej afterowym. Wy sobie pozbieracie różne przemyślenia. Mogę taką radę dać. Spróbujcie sobie czasami zapisać to, co chcecie powiedzieć. Ja tak robię, nie? Często mam jakieś notatki przygotowane. To bardzo pomaga. Pomaga ubrać w słowa to, co chcemy powiedzieć na antenie. No i zawsze myślmy trochę jednak o tym, że jest tu jakaś widownia. Nieduża, bo nieduża. Konkurencja nadaje dzisiaj znowu. Ale no, miejmy na względzie to, że tu ktoś tego słucha i że trochę robimy też takie show. Oczywiście są audycje luźniejsze, mamy też spotkania na Discordzie. Ostatnio chwalicie sobie te spotkania, że fajnie jest, że bardzo luźna atmosfera, że tak inaczej się gada trochę niż w radio, że już zero w ogóle jakiejś takiej spiny, można sobie w ogóle siedzieć i milczeć. W radio się za to dostaje burę często, jak ktoś dzwoni jeszcze taki niedoświadczony słuchacz dzwoniący i mówi, tak sobie tu wpadłem, nie? Tak sobie dzwonię. No to wtedy u prowadzącego pojawia się taka lekka irytacja. No bo powiedzmy, że ja chcę dzisiaj trochę konkretniej pogadać o filmach, o dystopiach, utopiach, bo to w sumie nie to samo jest. Kiedyś to było uważane, te dwa słowa były uważane za synonimy bardziej. Dzisiaj dostrzegamy pewne niuanse. Wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. To o tym też warto powiedzieć. No. Ale na Discordzie też fajnie. Też nowe rzeczy się pojawiają. Na przykład dzięki Ujkowi, to tak po śląsku, Ujek, to Ślązaki tak mówią, nie? Nie mówią wujek, tylko mówią ujek. Radus zrobił patefon, że można sobie na Discordzie słuchać nocnego radia. No świetna funkcja. Bardzo fajna, naprawdę. Wielkie dzięki.
była taka audycja Patefon Ujka Ericha. Aha, to nie wiedziałem. No, w każdym razie różne tutaj są ujki. Ujek Zenon z kolei rozbujał nam tego Discorda, że tam się dużo dzieje. No, ostatnio ze 20 osób sobie siedziało, gadaliśmy. Dobra, tak wracając do tematu. Dystopia to jest słowo, które pochodzi ze starożytnej Greki i oznacza złe miejsce. Jak mówiłem, kiedyś to były synonimy dystopia, antyutopia, a dzisiaj to się postrzega trochę inaczej. W dystopii trafiamy od razu zwykle do takiego mocno niefajnego miejsca, świata. Świat, który już uległ w zasadzie rozkładowi i ciężko go nazwać utopią z tego powodu, ponieważ to jest po prostu okropne miejsce, gdzie już jakieś niekorzystne zjawiska, niekorzystne niekorzystne dla naszego, dla naszej codzienności rzeczy się nawarstwiły. Z utopią jest trochę inaczej, bo w antyutopii się przedstawia taki świat, który jest pozornie doskonały i w którym dopiero się pojawiają jakieś niewielkie rysy poprzez właśnie analizę tej wizji utopijnej. Okazuje się, że w ogóle ciężko jest stworzyć utopię. Utopia to jest taki... takie dziwne zjawisko, ponieważ moglibyśmy nawet dojść do takich wniosków, że obecny świat pełen cierpienia, niesprawiedliwości, różnych rzeczy, które czasem byśmy chcieli wyeliminować, to jest świat optymalny, że ciężko coś zrobić lepiej, ponieważ zaburzenie równowagi poprzez, nie wiem, może tak jak w filmie Giver, Dawca pamięci po polsku, świat, w którym wyjałowiono ludzi trochę z emocji, żeby zwalczyć takie rzeczy jak zazdrość, agresja. No i mamy pozornie taki świat, trochę jak z bajki, przynajmniej na początku. Tak to jest fajnie przedstawione. W ogóle film jest na początku czarno-biały i to fajnie pokazuje właśnie to wyjałowienie z czucia,

0: takie jakby mody w science fiction. Kiedyś więcej się zastanawiano nad robotami, androidami, nad sztuczną inteligencją. Dzisiaj trochę jak z horrorami jest, że horrory, filmy science fiction częściej dotykają problemów ludzkich, to co w nas siedzi gdzieś tam głębiej. Pojawiają się takie poważniejsze, wydawałoby się, tematy niż tam prawa robotów, nie? Oczywiście takie filmy nadal powstają, na przykład Automata, gdzie mamy świat, w którym nas wyręczają we wszystkim roboty. No, takie filmy jak Ja, Robot, czy tam Robocop, można nawet sięgnąć dalej. No to były takie filmy, które dotykały właśnie tych tematów, granica między człowiekiem a maszyną. Ale to trochę odchodzi już do lamusa, można powiedzieć. Teraz są popularniejsze takie dzieła, które bardziej dotyczą nas konkretnie, tu i teraz, i które są fajne, ponieważ właściwie jak sobie oglądniemy takiego Dawcę Pamięci, to tam jest bardzo dużo takich rzeczy aktualnych, które czujemy, że stanowią problem, że to jest jakiś już konkretny, namacalny kryzys, który trawi naszą cywilizację. Dawca Pamięci, czyli ten Giver, 2014 rok, to jest taka jakby trochę poważniejsza wersja Człowieka Demolki, można powiedzieć. Ale Człowiek Demolka ze Stallone, no to jest świetny film science fiction. Oczywiście, że tak. I wizja przedstawionego tam świata, w którym nie wolno przeklinać, w którym wszyscy są dla siebie mili, zrezygnowano z takich strasznych rzeczy jak seks, ponieważ tam jest śluz, płyny, wymiana płynów, to można się zarazić czymś, jest seks
1: wirtualny.
0: Sponsorowanie
1: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na stworzenie utopii w Środzie Śląskiej.
0: Maharadża z brzegu zawsze coś wesołego napisze. I zawsze zasponsoruje. Jak widać, jak zwykle hojny, jak zwykle dowcipny i jak zwykle jest. Wszystko się może zmieniać w nocnym radio, ale donate od Maharadży z brzegu zawsze musi być. Utopia w Środzie Śląskiej. No, trochę się zmieniło w moim życiu po przeprowadzeniu się do Środy, na pewno. Jak już wielokrotnie powtarzałem, żyje się w małym miasteczku o wiele spokojniej niż w dużym mieście. No a Wrocław jest takim miastem, gdzie wszyscy łażą, biegają, znerwicowani, podenerwowani, szybkim krokiem stanowczym idą do banku, potem zrobić opłaty, potem panie, pan tu nie wstał, panie, ktoś tu zatrąbi na ciebie i to wszystko wpływa na człowieka, wpływa. A tu sobie idę, dużo zieleni, czasem się tylko pies sąsiada na mnie rzuci. W końcu mu chyba walnę gazem w ryj temu psu. Coś czuję. Tak to się chyba skończy, bo już tracę cierpliwość. A co jak kiedyś nie utrzyma tego psa i pies się na mnie rzuci? Zawsze się rzuca w moim kierunku. On na wszystkich się rzuca, ten pies. Jakiś pierdolnięty jest, tak samo jak właściciel. No i miałem już rozmowy z typem, ale on jest za głupi, żeby coś zrozumieć. To jest taki no, pies głupszy od właściciela, jak na kreskówce. No może w tym przypadku to nie zupełnie, bo i pies debil, i właściciel debil. Kolejny foliarz wyalienowany. Pisze Pior, ale to, że ja? Możesz sprecyzować, o kogo chodzi? Aha, to chyba o Kudlińskim? Znaczy, czemu tak źle piszesz o człowieku? Coś ci zrobił? Nie wiem. Ja nie wiem, skąd w ludziach tyle takiej zawiści często, nie? Nie można powiedzieć, że żyjemy w świecie wyjałowionym z emocji. Raczej dużo tych emocji się pojawia, ale mówiłem na początku audycji,

racji, że jak przeanalizujemy sobie różne te filmowe dzieła, dystopijne, antyutopijne, to w każdym właściwie znajdziemy coś, co już jest, nie? Tylko że w mniejszej skali trochę, mniej zauważalne, nie jest to taki problem wielki znowu. Ale właściwie no, to tak zawsze jest, że realny świat jest mniej ciekawy niż film. I to, że to jest wszystko u nas takie rozmyte, no ale popatrzcie, no, mamy zakazy wychodzenia z domu, mamy wykorzystywanie pewnego zjawiska, jakim jest pandemia, przez system, przez władzę, żeby nas wziąć za ryj. Mamy problemy z tymi emocjami, z komunikacją. Zauważcie, że internet z jednej strony pomógł ludziom się komunikować, wymieniać informacje, wymieniać też emocje. No mamy emotikonki, możemy pokazywać swoje życie na Facebooku. Wydawałoby się, że się otworzyliśmy na siebie, ale gdzieś tam w tym wszystkim jest też z drugiej strony coś zupełnie przeciwnego, takie budowanie muru dookoła siebie. Siedzimy sobie w swojej twierdzy z krzemu i to wszystko jest takie, po pierwsze, sztuczne trochę. Po drugie, jest to jakaś taka jakby atrapa, nie? Taki zamiennik i to się czuje, że jednak nie ma jak prawdziwe emocje, nie wiem, trzymać kogoś tam za rękę, uśmiechnąć się, pogadać szczerze, a my tracimy umiejętność. Często już nie potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem na żywo, tak jak rozmawiamy przez komunikator, przez Skype'a, na odległość, bo straciliśmy umiejętność być może jakąś. Przenieśliśmy pewne okazywanie uczuć na formę cyfrową, nie? Cali się przenosimy na formę cyfrową. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w końcu nas dopadło coś takiego jak w filmie Johnny Mnemonic, czyli NSA to się tam nazywało. Polskiego tłumaczenia nie pamiętam, tej dolegliwości, tej tajemniczej choroby, która sprawia, że ludzie się po prostu... psuje im się głowa, umierają, coś się z nimi strasznego dzieje przez to NSA. To jakiś był jakiś zespół urazu tam neurologicznego, coś takiego, jakoś tak się to nazywało. I chodziło, i potem bohaterowie doszli, co to właściwie jest dokładnie. I chodziło o to, że ludzie są przeładowani informacjami, przeładowani bodźcami, przeładowani tą cyfrowością i psuje się głowa. I można, a my będziemy w nieskończoność dyskutować o tym, czy to jest szuria, czy nie szuria, ale jak tak się zastanowicie, to czy to jest takie ważne, czy to ma jakąś medyczną podkładkę, że tam się zastanawianie się nad tym, czy smog elektromagnetyczny nam szkodzi, czy nie, to nie jest udowodnione, proszę pana. Pan się myli, Mermana, nie ma żadnych dowodów i tak sobie w nieskończoność gadamy, a gdzieś tam po prostu intuicyjnie czujemy, że to nie musi być nawet jakaś choroba opisana w książce medycznej, po prostu to nas zmienia, tak czy owak, czy jak sobie to nazwiemy, to sobie nazwiemy, ale ale Zenon pisze, ale wiadomo, że nasz mózg został nasawany, nie? Smog też jest badany, to nie szuria. Na pewno nas ta technologia zmienia dosyć mocno. Wiele właśnie filmów dystopicznych dotyczy tego zagadnienia. Chociaż, jak mówię, dzisiaj częściej są poruszane takie tematy, jak to, jak się do siebie odnosimy. Bardzo fajny. Ja może tak nakreślę fabułę tego dawcy pamięci, Giver. Chodzi o to, że... jak już mówiłem w skrócie, ludzkość wyparła się emocji, wyparła się okazywania emocji. Trochę podchodzimy do siebie jak roboty. Wszyscy chodzą ubrani w białe ciuszki. Zrezygnowano z tego wszystkiego, co miałoby prowadzić do nieszczęść, do zazdrości, do wojen. Ale okazuje się, że tak jak nie ma
dobra bez zła w zasadzie, to nie ma też jakby te negatywne różne rzeczy, które w nas siedzą, współzawodnictwo, agresja, to, że ktoś przeklnie, się zdenerwuje, to są emocje. I jest cała gama emocji. Nie można wyjałowić człowieka z emocji negatywnych i pozytywne tylko zostawić. Tam ludzie żyjący w takiej społeczności, piękne miasto, wszystko białe, na rowerkach jeżdżą sobie, takich trochę futurystycznych rowerkach. Jest jakaś rada starszych i ci ludzie mają przydzielane zadania. Wszystko jest trochę jak w komputerze, jak w jakiejś symulacji, że ludzie już za młodu są jakby opisywani, jakie mają talenty, do czego się nadają. Wydawałoby się, że to może nie być takie złe, nie? Że zostajemy zaklasyfikowani do jakiejś tam klasy, że nadajemy się do tego, do tamtego. Zostaje nam przydzielona taka robota, jaka jest zgodna z naszymi predyspozycjami psychofizycznymi. Ludzie żyją ekologicznie, jeżdżą na tych rowerkach, nie ma takich dużych różnic, bo wszyscy mają podobny stan majątkowy. Dzieci są przydzielane odpowiednio po narodzinach do komórek rodzinnych. Wszystko się tak nazywa, wiecie, tak fachowo trochę, nie? I tak mądrze wszystko się tam musi nazywać. Nikt z nikim się nie bije, nie ma też cierpienia za bardzo, bo wszystko jest tak pięknie ustawione, ale nagle się okazuje, może jeszcze powiem o głównym bohaterze. Główny bohater zostaje mu przydzielone specjalne bardzo zadanie, mianowicie ma być biorcą właśnie takich informacji, mają mu być przekazywane wszystkie te rzeczy, które zostały zapomniane, po to, żeby on się stał taką skarbnicą wiedzy o tym, jak kiedyś wyglądał świat. I taki starzec za pomocą specjalnych takich umiejętności, jakby takich parapsychologicznych, łapie go za rękę, są takie sesje i on mu przekazuje informacje o tym, jak kiedyś wyglądał świat. Na początku ten chłopak doznaje szoku, kiedy widzi po raz pierwszy śnieg, bo on ma takie wizje. I widzi śnieg po raz pierwszy. Śniegu już nie ma. Śnieg, anomalie pogodowe zostały zlikwidowane. Cały czas jest ładna pogoda. Oczywiście wszystko to dotyczy tej zamkniętej strefy, w której żyje ta społeczność. Miasto na planie okręgu, oczywiście doskonały kształt. Pewnie zaprojektowane specjalnie, żeby wszystko tam grało. No i on po raz pierwszy widzi śnieg, po raz pierwszy zjeżdża na sankach. Samo coś takiego jak zjeżdżanie na sankach też nie byłoby mile widziane, bo to są jakieś emocje. A ludzie dostają takie zastrzyki, które w nich zabijają emocje i są tacy no, bardzo spokojni. Potrafią się do siebie uśmiechnąć, owszem. Potrafią się nawet zezłościć czasami, ale tak w gruncie rzeczy to są takimi robotami trochę, którzy do wszystkiego podchodzą racjonalnie, logicznie. No i czy w tym kierunku nie idzie świat? Popatrzcie na takich muzułmanów, którzy są zawsze, sprawiają wrażenie takich cofniętych o kilka wieków, nie? No to oni są bardzo emocjonalni. Oni, mówi się czasami soul people, że to są tacy właśnie ludzie, którzy jeszcze posiadają to coś, co my, ludzie Zachodu, powoli właśnie zatracamy. Właśnie tą emocjonalność, zdanie się na emocje, na odczucia, na intuicje. A dzisiaj można powiedzieć, że różne takie wrażenia, doznania właśnie emocjonalne sobie aplikujemy trochę jak zastrzyki, można powiedzieć, w naszym już tu prawdziwym świecie. Włączamy sobie jakiś łzawy, smutny dramat na Netflixie czy gdzieś tam i się szprycujemy, można powiedzieć, tą emocjonalnością. Ale to są wszystko sztucznie wywoływane emocje. Czy to nie jest tak, że mamy deficyt po prostu tego, żyjemy sobie w miarę spokojnie, w zasadzie od pierwszego do pierwszego sobie żyjemy. No spokojnie jak spokojnie, tu się można spierać, nie? Jeden spokojnie, drugi niespokojnie. Ale
w zasadzie to tak można to postrzegać trochę, że oglądamy sobie różne filmy, gramy w gry, czytamy książki i aplikujemy sobie nieswoje, jakby wytwarzane sztucznie przez twórców emocji, różne odczucia wpadają nam do głowy. I ile razy mieliście także jakieś prawdziwe rzeczy, które zdarzają się w naszym świecie, które nas powinny bardziej dotyczyć, to co się dzieje dookoła nas, to nas jakoś tak czasami już ani ziębi, ani mrozi, nie? Ani jeży ziębi nas, ani jak to się mówi? A jak sobie włączymy jakiś filmik o zwierzątkach, czy jakąś fikcję w ogóle, jakiś właśnie film, no to są te emocje, ciary przechodzą, łezka się uroni i jest w tym coś chorego, nie? Brakuje nam dystansu, gdyby na nas spojrzał jakiś nasz pra-pra-pra-przodek, to by powiedział, że to jest wariacki świat. I dla niego ten nasz dzisiejszy świat byłby tak samo wariacki, jak dla nas najbardziej wariackie wizje z różnych filmów typu Equilibrium na przykład z 2002 roku. To jest też trochę zbliżone do tego, co pojawia się w dawcy pamięci. Tu mamy z kolei świat przyszłości, też mocno skomputeryzowany, latają drony, cybermiasto z olbrzymimi budynkami. Swoją drogą fajnie to wizualnie czasem też daje do myślenia trochę, jak to jest przedstawione wszystko. Gdzieś tam Blade Runner wytyczył pewne wizualne doznania, standardy. Mam na myśli na przykład takie krajobrazy, w których widać połączenie starego z nowym. Mamy małe domki, znaczy domki małe, no takie jak dzisiaj mamy, jakieś kamienice w starym jeszcze stylu, a gdzieś tam na horyzoncie majaczy przeogromna budowla, moloch w ogóle. Budowla, która przyćmiewa wszystkie te inne budowle, nie? I to jest jakiś budynek systemu. Jakaś policja, jakieś centrum zarządzania albo kwatera starszyzny, coś takiego. I tutaj też mamy taki cyberświat, w którym z kolei ludzie doszli do wniosku, system doszedł do wniosku bardziej, no bo to zawsze system za tym stoi. Ludzie tak sami z siebie to albo ewentualnie się godzą na taki stan rzeczy, współpracują z tym systemem, są pewne służby i tak dalej. Tu też mamy służby, obserwujemy je przy pracy, ludzie ubrani w czarne płaszcze, trochę jak SS-mani w kaskach, którzy wdzierają się do kwatery jakiejś szajki przestępców, bandytów, tak nam się wydaje. Na końcu, kiedy wszyscy zostają rozstrzelani, ci rzekomo źli, widzimy, że tu chodziło o przechwycenie dzieł sztuki. Nie ma sztuki, sztuka jest zakazana, sztuka wywołuje emocje. Sztuka sprawia, że stajemy się niestabilni. A tutaj też ludzkość dąży do tego, żeby się stać taka mało empatyczna, mało czuciowa. No takie chodzące komputery, nie? To zabawne, że kiedyś w takich dziełach science fiction się zawsze zastanawialiśmy, czy jaka jest granica między człowiekiem a cyborgiem, robotem, androidem, a dzisiaj zaczynamy widzieć, że ten robot, ten cyborg rośnie w nas, jakby z naszego środka wyrasta. My się przeistaczamy w jakiegoś takiego androida, który ma w głowie sztuczną inteligencję. No więc chyba do czegoś dochodzimy. W ogóle uważam, że sztuka to jest ciekawe zjawisko, bo to się wymyka pewnym definicjom. Sztuka nie jest do końca określona.
Można się spierać o różne rzeczy w nieskończoność, o interpretację. To jest coś, co nie lubi być tak bardzo zamykane w jakieś ramy, w jakieś definicje. Lubi się wymykać tym różnym zasadom, regułom. No i ja uważam, że w sztuce jest coś takiego niesamowitego, magicznego. No, a film to też jest sztuka, nie? To też jest muza. I no i myślę, że różne dzieła, czy to filmowe, czy książkowe, czy growe, to jest nie tylko jakieś tam nasze zastanowienie się nad stanem rzeczy albo na temat jakichś zagrożeń. To jest jakaś projekcja, to jest jakaś manifestacja nie tylko naszych lęków, nie tylko naszych gdybań, ale też naszej intuicji, tego takiego dziwnego, magicznego pierwiastka w nas, który nie do końca można powiedzieć, że to są takie zwykłe przemyślenia, analiza. Intuicja to jest coś innego. Zwierzęta bazują raczej na intuicji. Nie rozmyślają, zwierzę nie rozkminia, nie zastanawia się tak dużo jak my ludzie. Nie analizuje, nie porównuje, nie myśli przyszłościowo, perspektywicznie, a co to będzie, jak zrobię tak, a co to będzie, jak zrobię inaczej. Zwierzę bardziej po prostu ufa swojemu instynktowi. I dlatego zwierzęta są super. Można powiedzieć, że zwierzęta są bardziej uczuciowe dzisiaj często niż ludzie właśnie z tego powodu, bo intuicja to jest trochę takie zawierzenie swoim odczuciom, swojemu sercu. No tak naprawdę to ktoś mógłby też powiedzieć, że intuicja to poleganie na pewnych niejasnych do końca informacjach, nie do końca przetworzonych przez mózg i opieranie się na nich bardziej niż one mogłyby na to zasługiwać, te różne dane. Te dane są niepełne, te dane są nieprzetworzone, ale polegamy na nich i gdzieś tam to leży trochę w podświadomości być może bardziej, że ta podświadomość nam podrzuca pewne rzeczy i robimy coś i nie do końca zdajemy sobie czasami sprawę nawet czemu to robimy, ale intuicja nam coś nakazuje, nie? I to może nie być takie złe, skoro natura zadecydowała, że tak działa większość organizmów na tej naszej kulce niebiesko-zielonej, niebiesko-żółto-zielono-czerwonej. No to może to nie jest takie złe i może natura często lubi wybierać rozwiązania, które może nie są najlepsze pod tym względem, pod innym względem też może nie są najlepsze, ale ogólnie wypadają na plus i są, jak to się mówi, optymalne. No więc taki człowiek, no człowiek też można powiedzieć, że człowiek się od zawsze zmaga z tą naturą i ją stara się okiełznać niczym rumaka, który nas zrzuca ze swojego grzbietu, niczym jakieś zwierzę, które nas zabije, jak go nie złapiemy w pułapkę i tak dalej. No ale tutaj też są dwie strony medalu, myślę, i to nie jest takie oczywiste, że w ten sposób musimy postępować ogólnie z naturą pod każdym względem, że ją sobie tylko podporządkowywać i tylko ją okiełznywać i tylko zrobić z niej niewolnika naszego, tylko czasem tak, czasem siak. No ale ludzie dzisiaj nie lubią kompromisów, nie lubią balansu, wszystko musi być skrajne, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, albo jesteś czarny, albo biały, albo tworzysz nowy, wspaniały świat, albo chcesz być w starym świecie i jesteś wrogiem i tak dalej, i tak dalej. No więc coraz mniej jest popularne coś takiego. Ludzie w ogóle są bardzo... Mówiłem, że z jednej strony świat wyjałowiony trochę z emocji, że coś utraciliśmy, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Budujemy sobie krzemową twierdzę i z tej twierdzy patrzymy przez okienko, nie? Oglądając sobie świat przez magiczną szklaną kulę. HD. No, czy to jest takie dobre? No, zamieniliśmy się w magów, a magia ma swoją cenę. Magia zawsze ma swoją cenę. I masz wspaniałą wieżę, masz wspaniałą szklaną kulę, masz buty lewitacji i majty zagłady, ale za to zapłacisz cenę.
zapłacisz za to cenę i to srogą. I o tym mówią właśnie dystopie i antyutopie. Jak mówiłem, dystopia bardziej przedstawia już zdegenerowany, zły, zepsuty świat, a antyutopia bardziej tworzy analizę, czy ten wspaniały, barwny, kolorowy, piękny świat bez wad, czy on przypadkiem nie ma jakiś rys. I te rysy się zwykle pojawiają, a później te rysy zaczynają coraz bardziej się uwidaczniać i wszystko pęka. Wyścig z czasem to jest bardzo ciekawy film z 2011 roku. Tam jest z kolei przedstawiony świat, w którym czas jest walutą. I to był fenomenalny zabieg. Naprawdę czasem dobre science fiction się potrafi opierać na dobrym pomyśle. I sądzę, że w tym przypadku po prostu pomysł jest genialny, ponieważ bardzo daje do myślenia to, kiedy ludzie zamiast mówić o pieniądzach, o zysku, mówią cały czas o minutach, dniach, latach, które im zostały. Ponieważ w tym świecie ludzie, każdy ma na ręku taki jakby zegar, taki świetlisty tatuaż jakby, który pokazuje, ile zostało nam godzin, no właśnie, godzin, dni, lat, zanim się wyłączymy, zanim umrzemy. Za wszystko płacimy tym czasem. Opłacasz rachunek, odejmując sobie po prostu trochę czasu, który ci został. Możesz potem zarobić sobie, możesz pracować i znowu dostaniesz dodatkowy czas. Są ludzie, którzy... Nauka poszła, oczywiście się posunęła do przodu mocno i ludzie... Są ludzie, którzy żyją, powiedzmy, nawet 100 lat, 200 lat. Nie pamiętam, jaka tam była górna granica, ale trochę to zaczyna przypominać taki świat, w którym żyją wśród nas półbogowie, bo spotykasz, powiedzmy, córkę, matkę i teściową i one to są wszystko młode dziewczyny, ponieważ inżynieria genetyczna czy jakieś tam zabiegi pozwalają się odmładzać też i żyć bardzo długo, nie widać wieku. To też taka dziwna pułapka, nie? Świata rodem właśnie z jakiejś dystopii czy antyutopii. Czasem te gatunki się fajnie przenikają i ciężko jest zaklasyfikować, czy to jest bardziej to, czy tamto, to jest taka hybryda. No ale tu mamy też taką kolejną pokazaną pułapkę, że patrzymy na człowieka i nie wiemy już, ile on przeżył, czy to jest tak naprawdę starzec. Bohater spotyka takiego, ratuje z opresji przed złodziejami czasu, bo są też czas można komuś ukraść, tak samo jak pieniądze. Można kogoś złapać i można mu taki jakiś czytnik tam, takie urządzonko przysunąć do ręki i po prostu skraść komuś czas. Tak siłowo, nie? I zostawić komuś 5 minut, po których po prostu się człowiek wyłączy i umrze. No i nasz bohater jest takim robotnikiem, który zawsze ma tam... No, ciężko pracujący człowiek, który zawsze ma w perspektywie jeszcze, że mu zostały 2 dni życia, albo na przykład musi jutro pójść i popracować, bo mu zostało 18 godzin, nie? Ale jak mówię, są i tacy, którzy mają na przykład 1000 lat na koncie. I bohater, główny bohater ratuje przed takimi złodziejami czasu gościa, który już żyje około 100 lat, jest bardzo zmęczony, bo mózg się starzeje. Ciało można odmłodzić, ale mózg się starzeje i człowiek chce umrzeć. Już ma dosyć, już jest zmęczony. No ale jakoś tam nasz bohater go ratuje i ten bogacz się odwdzięcza przed śmiercią bohaterowi, przelewając mu cały swój czas. To było około 100 lat, 100 lat życia, nie? I odchodzi z tego świata. Matka głównego bohatera umiera, bo chce jechać autobusem do syna. Zostało jej tylko 1,5 godziny życia.
Syn ma na miejscu zapłacić za nią, kierowca się nie zgadza, ona biegnie, stara się dobiec i dosłownie na rękach naszego bohatera umiera ta jego matka. No i bohater zaczyna potem tak bardziej życie na własne konto, no i o tym jest ta opowieść. Jest też jednocześnie detektywi go szukają, ścigają, bo jest tajemnicza śmierć tego bogacza. No takie różne rzeczy, nie chcę wam całego filmu opowiadać, ale świetnie się to ogląda, ponieważ jest dużo fajnych przemyśleń w tym filmie. Dużo przemyśleń takich, które są cholernie aktualne, bo właściwie już dzisiaj mamy, mówiłem, że w każdym z tych filmów możemy coś znaleźć dla siebie z tego, co znamy, z reala. No i właściwie my tak żyjemy już teraz. Mówi się w ogóle, że czas to pieniądz. Bardzo popularne powiedzonko dzisiaj. Czas to pieniądz. No i czy nie jest tak, że właściwie raz, że zabiera się nam ten czas, trując nas niezdrową żywnością, każąc nam się stresować w pracy. Stres, niech cię stres mobilizuje, niech cię napędza do pracy. Zabierają nam, kradną nam dosłownie czas, jaki nam został lata życia. Reklamując nam niezdrowe rzeczy, alkohol, papierosy, też nas zachęcają do tego, żebyśmy oddawali swój czas. Będziemy żyli krócej. I właściwie wiele osób żyje od pierwszego do pierwszego. Czym jest sytuacja, w której powiedzmy ktoś się zastanawia, czy nad tym, że 15 ma do zapłacenia czynsz i na ten czynsz nie ma? Sytuacja, w której nie zapłacił właścicielowi mieszkania i go wywalą z domu, no to też bardzo to przypomina. No po prostu giniesz. No co, zostajesz na ulicy, nie? Możesz się oczywiście zacząć żyłować, możesz się gdzieś zapożyczać. To wszystko jest jakby handel czasem, czyli najcenniejszą rzeczą, jaką mamy. Czyli jakby przeniesienie tego, no ktoś może nazwać system finansowy takim krwiobiegiem trochę naszej cywilizacji. Czymś, co pewne rzeczy porządkuje, układa, też weryfikuje pieniądz często. Pewne rzeczy, a zamienienie tego już bezpośrednio na czas nasz tu na Ziemi, w tym świecie w ogóle chodzi też o reglamentację. Bardzo częsty temat też w dystopiach. Reglamentacja, czyli rzekomo kurczą się zasoby. Też bardzo aktualne. My się tu nawet spieraliśmy wielokrotnie, czy faktycznie mamy do czynienia z przeludnieniem, że zaczyna brakować miejsca, czy nie. Niektórzy słusznie mówią, że jest bardzo dużo wolnego miejsca na Ziemi, wręcz przeogromne połacie Ziemi są, nadal czekają i można tam się osiedlać i nie ma problemu. Ktoś inny, na przykład ja, bardziej uważam, że jednak jest to problem, ponieważ to nie jest gra komputerowa, gdzie sobie poprzesuwamy ludziki, ciach, ciach, ciach, tu sobie przesuwamy, tu jest trochę miejsca, tu tych weźmiemy stąd, tu tam, tylko to wszystko jest cholernie trudne. Raz, że bardzo trudne, a dwa, że wymaga dużych nakładów, trzy, że powoduje różne przykre sytuacje, zjawiska, z którymi trzeba walczyć, jak na przykład emigranci, którzy są niedostosowani zupełnie do świata w zachodniej cywilizacji i chcą tą cywilizację jakby ułożyć pod swoje dyktando, mają inną mentalność, tworzą się jakieś konflikty, napady, niezrozumienie, społeczeństwo, które się laicyzuje, nagle chcą je przejąć i pod swoje dyktando ułożyć ludzie głęboko wierzący, dla których religia jest wszystkim. To nie jest takie oczywiste i proste, że tu sobie weźmiemy tych, tu przesuniemy. Stąd moje obawy, że faktycznie no, żyję w małym miasteczku, a czasem tutaj chodzę i po prostu samochody jeżdżą jak oszalałe. Stoję w kolejce, długo czekam. Widzę, że jest tłok. A jak jest tłok, to rodzą się właśnie konflikty. Ludzie się mniej garną do siebie. Zawsze najcenniejsze jest to, czego nam brakuje trochę, nie? W różnych mrocznych przepowiedniach się mówi o tym, że będzie jeszcze taki czas, że jak spotkasz człowieka, to będziesz całował ziemię pod jego stopami z radości, że spotkałeś człowieka, nie?
No i tak to jest. Jak jest nas mniej, to się chyba bardziej cieszymy z drugiego człowieka, bo jest on trochę takim luksusem. I to jest fajne. A świat, w którym się przeciskamy przez siebie, taki tłum, taka szara masa idzie, to już jest świat, w którym nienawidzimy drugiego człowieka, w którym jest ciasno, jesteśmy wkurwieni na innych ludzi i marzymy tylko o tym, żeby zamknąć się w naszej kawalerce, włączyć sobie naszą telewizyjną ścianę, kiedyś może będą takie telewizory, na już po prostu jedna ze ścian będzie telewizorem, nie? Też się czasami tak to pokazuje. Myślę, że tak to się skończy pewnie. Będziesz żył sobie, słuchaczu, słuchaczko, w takim być może pokoju, w którym nie ma już okien, ale w którym włączasz sobie okno i odpowiednia wentylacja i ten obraz na jednej ze ścian, na którym nagle się pojawia, na której nagle się pojawia okno, zastąpi ci ten komfort właśnie zwyczajnego otwarcia sobie okienka, wyglądnięcia na ludzi. No, jedna ściana będzie telewizorem, druga oknem, a trzecia będzie miała dotykowe różne przyciski, które powciskasz i ci z dziury w tej ścianie wyskoczy coś do jedzenia. Myślę, że to jest taka smutna wizja. Dla niektórych może fajna. Także Wyścig z czasem zdecydowanie polecam. Bardzo mądry film. Dużo, dużo ciekawych myśli przedstawionych właśnie przez to, przez tą zamianę. Waluta, czas. Czas, waluta, nie? Walutą staje się po prostu czas i to jest świetne narzędzie do tego, żeby przedstawić różne refleksje o człowieku. I o nas samych się czegoś fajnego dowiedzieć. Ciekawy jest też film Upgrade, Ulepszenie. 2018 rok. Obejrzałem z przyjemnością. No nie jest to jakieś takie mega wybitne dzieło, ale potrafi fajnie zaskoczyć. Jest niesamowita końcówka, nie będę wam zdradzał, ale to jest film, który się nie kończy happy endem. Jak macie ochotę na fajne, mroczne kino, w którym jest też trochę niezłej akcji, ale nie ona jest jakby kwintesencją, nie? Nie jak w jakichś Matrixach, że to jakby jedno i drugie ze sobą doskonale współgra. Jest dużo, biegają, skaczą, strzelają się. Ten film nie jest nudny, sporo się tu dzieje, ale to jest wszystko tło. Jak się tutaj nazywał? Bohater... Grey Trace. To jest gostek, który żyje sobie spokojnie w tym futurystycznym świecie, gdzie już są samochody z autopilotem, bajery, szmery, drony latają, wiadomo, nie? Taka w sumie przyszłość, nie przyszłość, bo już mamy tak, że mamy autonomiczne samochody przecież. Już mamy drony latające. I już mamy doskonalenie ludzkiego ciała. Powoli to wchodzi. Na razie może bardziej protezy dla weteranów wojennych. Jakieś ulepszenia. No, czym są okulary? No, kurczę, no, to wszystko jest płynne jak dla mnie. Ja widzę to stopniowanie, tę skalę szarości. Zaczyna się od takiego pra udoskonalenia w postaci zwykłych okularów archaicznych, szkiełek. A kończy się na cyberoku, ale to jest właściwie ta sama bajka, nie? Tu mamy już taki świat, w którym wchodzą, dopiero można powiedzieć, jest to trochę nowość, takie ulepszenia człowieka. Na początku, jak to zwykle bywa, wojsko dysponuje taką technologią, więc pojawiają się w tym filmie też takie zakapiory, które mają już jakieś tam spluwy w ręce, jakieś wzmacniacze refleksu i tak dalej. Nasz bohater, zabijają mu żonę, jakieś dziwne typy. On sobie jedzie samochodem, ten samochód zostaje jakby zhakowany, nie można go zatrzymać, jest wypadek, pojawiają się ciemne typy, zabijają jego żonę, a jego okaleczają, także musi jeździć na wózku, jest sparaliżowany od szyi w dół. Pojawia się dobroczyńca, naukowiec, taki wizjoner, który proponuje wszczepienie eksperymentalnego chipa.
temu naszemu Grejowi. I on się na to godzi. To jest trochę taka tajna umowa, to jest jeszcze w fazie eksperymentów. No i dostaje takiego chipa, który sprawia, że on może mało, że z tego wózka wstaje, to jeszcze potrafi dysponować niesamowitym refleksem, siłą, zręcznością, a wszystko dlatego, że pomaga mu w sterowaniu jego ciałem sztuczna inteligencja, z którą on zresztą się komunikuje i rozmawia z nią. To jest taki jakby HAL 9000 w jego głowie, którego on jakby może poprosić o pomoc, jak zostaje potem, jak się wdziera po to, żeby zdobyć jakieś tam tajne informacje do domu jednego z tych zbirów i rozpoczyna się walka, to Grey w pewnym momencie prosi ten swój wewnętrzny komputer o pomoc. Komputer, sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad ciałem Greya i widzimy bardzo fajne sekwencje walki, naprawdę świetna choreografia. To jest coś takiego w stylu, jak walczy człowiek, którym steruje doskonała sztuczna inteligencja, która potrafi przewidywać ruchy przeciwnika. Jest fajna praca kamery, taka niesamowita. Grey walcząc niesamowicie się rusza, robi różne ewolucje, jest niesamowicie po prostu zręczny, diabelsko wręcz zręczny. No, potem następuje próba wyłączenia tego chipa, są hakerzy, cała intryga detektywistyczna, gdzieś tam się pojawia wojsko. Nie chcę wam tu za dużo zdradzać, w każdym razie są fajne zwroty akcji. Film się niesamowicie też kończy się, no tu wam zdradzę, smutno, nie ma happy endu, może macie ochotę na taki film, który się niekoniecznie kończy dobrze. Bardzo fajny film, Upgrade, ulepszenie. Mamy też starsze różne dystopie, antyutopie, na przykład 451 stopni Fahrenheita, gdzie z kolei jest świat, w którym się pali książki jako nośnik szkodliwych idei. No to jest temperatura, w której się pali papier. Bohater jest strażakiem, który dzielnie wykonuje swoją pracę, właśnie palenie książek. No, od zawsze uważałem, że palenie książek jest to coś najgorszego, jest to barbarzyńca. Krawiec proponuje własny scenariusz. A to nie wiem, o co chodzi. Palenie książek, myślę, że to jest największe barbarzyństwo. Niezależnie, nawet jak palimy jakieś Mein Kampfy, nawet jak dojdziemy kiedyś do wniosku, być może nadejdą takie czasy, że na przykład takie dzieła jak Stary Testament zostaną uznane za szkodliwe, za jakiś totalny szkodliwy archaizm i zaczną palić, to nawet jako ateista, nawet jako antyklerykał i osoba niezachwycająca się jakoś wielce chrześcijaństwem, byłbym zdecydowanie przeciwko czemuś takiemu i widziałbym w tym paleniu książek jakiś upadek człowieka. To jest barbarzyństwo. To nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi, niezależnie jakie treści palimy. Bo to jest po prostu taka pogarda dla czegoś, z czym się nie zgadzamy. To jest pogarda dla wiedzy, dla nauki, dla wszystkiego, do czego doszliśmy. Palić książkę może największy debil, zamordysta, aparatczyk i zwykle oni się do tego garną. Człowiek światły, człowiek na poziomie zawsze ma szacunek do jakiejkolwiek literatury, wiedzy zebranej, nawet jak tam są treści, z którymi się nie zgadza zupełnie. To jest trochę tak, jakby nagle zacząć zabijać miłośników wiedzy alternatywnej, czy jak to woli, szurów, czy jakichś płaskoziemców odstrzeliwać. No, co w tym dobrego? Nawet jak uznamy, że tam są powielane jakieś szkodliwe głupoty, to jest takie samo zjawisko jak ocenzurowanie, że nie wolno kwestionować COVID-a, albo że nie wolno podważać Holokaustu, czy rozmawiać czy szerzyć jakieś treści antysemickich. No tutaj może już bardziej kwestia do dyskusji, bo wiadomo, że zaczyna się od słowa, kończy się na kryształowych nocach i
i bandzie ubranych na czarno panów z kieliszkiem dobrego winka i z Mauserem w ręku. No i z trupią czaszką na czapeczce. No ale mimo wszystko jestem przeciwny, żeby zakazywać wydawania książek, żeby zabraniać mówienia o czymś. To jest pułapka, to jest ślepa uliczka. Niby chcemy coś dobrego zrobić, niby zabraniamy szerzenia szkodliwych treści. Ktoś może argumentować całkiem sprytnie, że właśnie zaczyna się od słowa, a kończy się zaraz na czynach i że to jest jak choroba, jak wirus, jak zaczynamy nagle mówić, że ci są źli, ci tamci i ktoś powinien z nimi coś zrobić, to się skończy tak, że w końcu zrobimy. Więc takie szerzenie... Film, który przed chwilą opisywałeś, jest tworem twojej wyobraźni, czy można go obejrzeć? Jeśli tak, proszę podaj tytuł. No mówiłem, chodzi ci o upgrade, ulepszenie, o tym człowieku, który jest udoskonalony. No to ulepszenie, upgrade. A teraz było przez chwilę o Fahrenheicie. No to jest właśnie takie, myślę, z kolei zastanowienie się nad tym, co teraz powiedziałem, nie? Okej, powoli może już godzina audycji, więc już nie będę takim chamem i włączę Skype'a, gdyby ktoś chciał coś dodać. Okej, już się loguję na nocno-radiowego Skype'a, pewnie już ktoś dzwonił. Mimo, że mówiłem, że się muszę trochę rozgadać dzisiaj i się nie chcę dekoncentrować, tylko chcę trochę pogadać. Tak, nie, jednak nie, jednak tutaj... gdzieś jestem cały czas zapisany do jakichś dziwnych grup, do jakichś konferencji, gdzie są różne linki tam o takie z wielkiej szuri trochę rodem. Dużo dostaję tam linków, że Zięba ma rację i że testy PCR to oszustwo i tak dalej, no różne takie rzeczy i że płaska ziemia to może być prawda. Nie wiem, czy chcę dostawać takie rzeczy. W dużych ilościach przynajmniej to jest trochę męczące, jak ciągle się dostaje takie właśnie linki z wiedzą alternatywną. Okej, nad jakimi jeszcze filmami można by się zastanowić? No z tych, co ostatnio sobie przypominałem, to tak większość... wspomniałem, Automata, no mówiłem, Ziemia, radioaktywna pustynia, populacja 20 milionów, czyli już po zdepopulowaniu nas pewnie, albo nie, no przez kataklizmy, bo są też wybuchy na Słońcu i to one sprawiają, że mamy, że w powietrzu na niebie latają jakieś dziwne mechaniczne chmury, które zrzucają deszcz. Nastąpił też spory regres technologiczny z jednej strony, ale z drugiej strony ludzkość doszła do tego, jak budować roboty. I te roboty przejmują większość zajęć ludzkich. Są roboty lekarze, roboty budowniczy, roboty opiekujące się w domu dzieckiem, pieskiem. Wszystkim się zajmują roboty, ludzie nie pracują. No i to jest w sumie taki miks różnych rzeczy. Jak lubicie Banderasa? Przypominałem sobie ostatnio Maskę Zorro z Banderasem i powiem wam, że po tych ciężkich filmach, po tych okrutnych filmach różnych, strasznych, kurczę, miło sobie zobaczyć taki film w starym, dobrym stylu, jakiegoś właśnie Zorro, jakiegoś Robin Hooda. Wiecie, żeby coś pozytywnego do tej głowy wpadło, coś takiego wesołego, nie? Coś heroicznego. Tak pałować się cały czas. Maska Zorro z Banderasem też dobra. Spodobała mi się nawet. Takie przygodowe, lekkie kino. Maska Zorro. No a tutaj też mamy Banderasa, tylko że on tutaj jest takim jakby agentem ubezpieczeniowym, takie połączenie detektywa, agenta ubezpieczeniowego.
On ma zajmować się robotami, które wadliwie działają. I widzimy scenę, w której przychodzi do jakiejś rodziny. Widać, że nawet biedna rodzinka, taka skromna, skromnie żyjąca sobie jakieś tam Daniele Magicale, też mają swojego robota i próbują coś tam przycwaniakować, że robot zabił psa, nie? Żeby odszkodowanie firma wypłaciła. No, nasz sprytny bohater oczywiście szybko udowadnia, że to tu cwaniakują za bardzo i że robot nie jest w stanie skrzywdzić człowieka, a nawet będzie sprzyjał temu, żeby ochronić tego człowieka. Pokazuje to, spuszczając sobie na rękę nóż, który robot łapie błyskawicznie, ponieważ są tam dwie główne zasady, których te roboty muszą się trzymać. Robot nie może po pierwsze skrzywdzić człowieka, a po drugie nie może modyfikować samego siebie. To jakaś taka wariacja na temat tam praw robotyki Asimowa, tak? Tego pisarza, on to chyba gdzieś to wymyślił, nie pamiętam już dokładnie. No i okazuje się, że coraz więcej robotów się zaczyna dziwnie zachowywać. Mamy też taki świat, mamy tam trochę Blade Runnera, trochę Mad Maxa, ponieważ w połowie filmu się wszystko przenosi na pustynię. I moim zdaniem druga połówka słabsza. To jest takie wymieszanie. W tym jest trochę z filmu Ja, Robot, trochę z Blade Runnera, trochę z Mad Maxa. Jak wam nie przeszkadzają takie miksy i lubicie sobie wrzucić do blendera różne smaczki, które wam odpowiadają i wymieszać to, zmiksować i wypić duszkiem, no to może wam się spodobać też Automata. Czy było o Artificial Intelligence Spielberga? Chyba nie. Już nawet nie pamiętam, o czym był ten film. Pewnie widziałem, ale już nie pamiętam. Sporo jest takich filmów. Jest nawet ekranizacja Nowego Wspaniałego Świata od Huxleya. Czy nawet dwie. Ale to jest ciężki film do przeniesienia na ekran. Czasem są takie dzieła, które lepiej przyjmie papier. Czy to komiks, czy książka, a przeniesienie tego na film jest problematyczne. Chociażby z tego powodu, że w Nowym Wspaniałym Świecie, oprócz tego, że jest nam nakazywane, aby ciągle kupować nowe, kupuj nowe, a nie kupowanie ciągle nowego jest uważane za szkodzenie systemowi i jakby rozwalaniem świata, bo to wszystko się musi kręcić cały czas i to, że nie kupisz nowego, to szkodzisz tym jakieś starocie, używasz jakiejś staroci, a ktoś nie zarobi i umrze z głodu i tak to jest trochę traktowane. Ale są też ludzie naćpani i tam chodzą tą Somą naćpani, no i dzieci się seksualizuje od małego i to jest chyba ciężkie do pokazania trochę, prawda? No, jak to na filmie pokazać? Dzieci uprawiające seks. No, książka to przyjmie, nie? A film, no niestety, nie da się tego za bardzo. Znaczy, można i tam na tych ekranizacjach widziałem jakieś fragmenty, to jakoś tam starano się to w sprytny sposób pokazać. Wiadomo, można, no ale to ludzie się boją takich tematów i może i słusznie, bo też jest coś takiego jak znieczulenie na pewne treści, bodźce. Dlatego zawsze uważałem, że w filmach, w grach jest troszkę większe, jest trochę większa jakby degradacja. Większą cenę płacimy za oglądanie, za granie niż za czytanie. Bo jak sobie siedzimy z książką i czytamy nawet o jakichś okropnych rzeczach, to wydaje mi się, że nasza wyobraźnia, mimo że jest mocno aktywna, wszystko powstaje w naszej głowie, to jednak jest jakaś naturalny mechanizm ochronny jest. To
Nasz mózg sobie sobie dobrze radzi, jeśli jest zostawiony sam sobie, jeśli nie jest jakoś sztucznie stymulowany mocno. A w przypadku gier, filmów mamy do czynienia z mocną stymulacją, prawda? Emocje, obrazy, miga, dźwięk, wszystko. No to jest taka mocna stymulacja, trochę jak wstrzelenie sobie w żyłę jakiegoś narkotyku właśnie, który w nas emocje wzbudzi mocne. A książka, to wszystko się jakoś w naturalny sposób dzieje, więc byłbym tutaj spokojniejszy, kiedy czytamy o pewnych rzeczach. A jak oglądamy jakieś straszne obrazy, straszne rzeczy, okropieństwa tego świata, to myślę, że nam skóra twardnieje. W przenośni oczywiście, bo tak naprawdę mózg staje się mniej podatny, przyzwyczaja się do różnych okropieństw i co? I potem tacy wyjałowieni, nie? I już nas nic nie rusza. A możemy nawet wpaść w pułapkę taką, że chcemy więcej, więcej, więcej i w ogóle możemy coraz bardziej jakieś zryte, straszne rzeczy chcieć oglądać, bo się mózg przyzwyczaił, a potrzebuje jednocześnie silnych bodźców. Z racji tego, że się przyzwyczailiśmy do bombardowania naszej głowy silnymi doznaniami. No i tak to wygląda. Kto dzisiaj się potrafi skupić? Kto dzisiaj potrafi się położyć na trawie i patrzeć w niebo i sobie... Coraz mniej osób potrafi pracować, nie mając słuchawek na uszach. Żeby nie było, ja tak mam właśnie, że właściwie nie pamiętam, kiedy pracowałem w ciszy, słuchajcie. Powiedzcie tak szczerze, ciekawi mnie to, czy nie macie przypadkiem też tak, że coraz częściej pracujecie słuchając czegoś, jakiegoś podcastu, radia, coś sobie szumi w tle, telewizor gra. Jak wychodzicie do kuchni coś robić, to laptop sobie gdzieś leży i sobie coś gra w tle. Mi się wydaje, że bardzo wiele osób tak ma. Ja to widzę u starszych, u młodszych. Ludzie, którzy tego nie mają, no to nawet u nich gra jakieś tam radio u jakiejś starszej pani, która jest jeszcze z pokolenia takiego, no, że się do internetu jakoś nie przysposobiła, nie przysposobił się pan, pani, no to nawet oni muszą coś mieć, muszą mieć jakieś radyjko grające. Po prostu nie potrafimy już w ciszy wykonywać różnych czynności. I czy to jest dobre? Marcin pisze, nie, nawet na sracz idę bez telefonu, żelazne zasady, ale ja jestem jebnięty. No, myślę, że właśnie może zdrowy jesteś. Jesteś jednym z ostatnich może zdrowych ludzi, Marcinie. I to ci się, to, wiesz co, szacun, że masz takie zasady. Bo to trzeba dużo chyba silnej woli, żeby się przy takim czymś utrzymać, nie? Żeby sobie zachowywać ten właśnie ten margines spokoju, ciszy. Zaczynam też bardziej szanować takich ludzi, którzy się powiedzmy spotykają przy wspólnym stole. Są takie rodziny, prawda, że są tak, jest taka żelazna też zasada, że nie jakieś tam jedzenie przy komputerze, nie jakieś wariactwa, tylko siadamy wszyscy przy stole i jemy, nie? To jest to kiedyś się z tego śmiałem bardziej i mi się wydawało to tak, takie staroświeckie. A dzisiaj zaczynam na to patrzeć może na zasadzie, że jest to takie cenne, że tego tak mało. Zawsze tak jest, że jak czegoś jest mało, to staje się to cenne i czymś taką wyjątkową egzotyką fajną. Może z tego powodu tak patrzę teraz bardziej na to, chociaż nie wiem, czy potrafiłbym już dzisiaj tak siadać przy stole, tu ojciec, matka, babka, ciotka i tak i siedzimy i tak jemy. Chlip, chlip, chlip. A to dobre te ziemniaczki, no. Tak, dobre, dobre. A zupka jaka dobra. No bo to o czymś trzeba gadać, nie? Tak, żeby nie było nudno. No bo taki obraz, w którym siedzimy, powyłączane właśnie telefony, nie gra żaden komputer, jest cisza i siedzimy i słychać tylko takie siorbanie, to też się wydaje takie mroczne. Mi się to kojarzy z taką jakąś z jakąś kurną chatą taką, gdzie siedzą takie wąsaci Słowianie i z jakiejś jednej michy tak ciemno, pajęczyny, oni tak siedzą i tak takie smutne, spracowane twarze
i tak z tej jednej michy jedzą. I nic nie mówią. No to taki mroczny obraz trochę, nie? Jeszcze mogłaby woda gdzieś tam kapać. No, z jednej strony to tak mi się jawi jako taki straszny obraz trochę, a z drugiej strony widzę, że jeszcze straszniejsze może być wspólne spędzanie czasu, kiedy już się do siebie nie odzywamy i klikamy na telefonach. Dochodzi do takich kuriozów różnych, że powiedzmy siedzi sobie córka, ojciec, syn,

0: popatrzeć. Chociaż może właśnie brakuje nam tego popatrzenia się na krople spływające na szybie i zachwycenia się tymi kroplami. Ja na przykład to potrafię jeszcze, ale to może z racji artystycznej duszy. Witamy Ciąga Blunga.
1: Hej, hej, hej. Co, ja myślę, że takie obiady to zwykle już tak klasycznie razem to zwykle raczej schodzą na politykę. To nie jest tak, że się mówi o tym, jaki dobry obiad jest. Tak jak mówiłeś o tym.
0: Na politykę, no tak, no bo to jest taki temat, że wszyscy mogą sobie jakoś tam pogadać, tylko że ludzie się chyba coraz częściej kłócą o tą politykę, przynajmniej tak w Polsce na pewno jest, nie?
1: No właśnie, no, bo ono, wiesz, zapala, nie? Tym bardziej tutaj, gdzie po prostu każdy ma swoją wyraźną opinię, chociaż niekoniecznie się zna. Ale może lepiej w to nie brnąć.
0: A przepraszam, a co myślisz o takim czymś, jak tu Grzesiek napisał, że sam fakt, że czeka się na każdego członka rodziny i dopiero zaczyna się jeść, to wielki szacunek. Co myślisz o takim zjawisku?
1: Nie wiem, ja zawsze jem u siebie, więc...
0: Ja nigdy nie czekam, ja zawsze zjem i uciekam i się chowam gdzieś tam z jedzeniem.
1: Ja jestem introwertyczny, ja jem gdzieś w swojej jaskini, więc...
0: No właśnie, a może to jest dobre takie docenienie i zrozumienie drugiego człowieka, że mamy bardzo różne te charaktery, że jak ktoś jest właśnie introwertykiem, to dla niego jest o wiele ciężej dopełnić tego rytuału niż ekstrawertykowi, nie? I takie w tym jest jakieś zrozumienie drugiej osoby, a takie są zasady, tu se wąsa stroże, będziemy siadać mi, tu ojciec... Pierwszy ojciec dostanie dwa ziemniaki, ty jednego, bo głowa rodziny, a dwa ziemniaki. To jest takie myślenie bardziej o sobie, że ja, moje zasady, ja tu ważny, nie? No to takie dobre znowu.
1: Powiem więcej, to się zwykle objawia też w tym, że, a przynajmniej objawiało, nie wiem jak to jest teraz, że też musiałeś jeść to co inni. I nie było, że o nie, nie, ale ja nie jem mięsa, babciu, ale musisz.
0: Ci tłuszczykiem no. Poleję przynajmniej. No.
1: Ziemniaki możesz zostawić, ale mięso zjedz. Także.
0: I tak 2 godziny tłumaczyłeś babci, że jesteś tam weganinem czy wegetarianinem, a ona ci i tak na końcu tłuszczykiem polała.
1: No, ale tak troszeczkę odejście od tematu, bo w antyutopie, dystopie. W ogóle jak tak zacząłeś mówić, to mi się przypomniał jeden taki film. Tylko już nie do końca go pamiętam. Wiem, że on był taki troszeczkę dziwaczny. Łączył ze sobą efekty komputerowe, generalnie taką animację z wizerunkami aktorów. To była Metropia. Kojarzysz coś takiego?
0: Metropia. Czekaj, wpiszę sobie na Filmwebie.
1: I tam ta fabuła była dość specyficzna, dlatego jeszcze do końca jej nie pamiętam. Wiem, że to różne kraje łączyła linii metra, tam było jakieś call center dziwaczne, ten główny bohater Roger nagle zaczyna jakiś głos w głowie słyszeć, a w ogóle w centrum całego wydarzenia jest tu fabryka szamponu. Mhm. Więc to brzmi bardzo enigmatycznie.
0: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja. Coś mi świta właśnie, że to takie bardziej było europejskie właśnie kino.
1: No, to takie właśnie dystopijna dosyć wizja akurat. I bardzo dziwaczna, pokazująca tę dystopię w naprawdę mega dziwacznym, a też nie do końca poważny sposób.
0: Fajne jest europejskie kino często, bo jest takie inne, nie? Jakieś mocne.
1: No, tym bardziej skandynawskie, to już idzie w zupełnie inne tomy, nie?
0: Tak, i wizualnie fajnie to wygląda, bo są właśnie jakieś takie deformacje fajnie zrobione, że to takiej plastyczności wszystko nabiera mocnej. Nie jest takie wymuskane i takie naturalne, takie realistyczne, jak w amerykańskim na przykład kinie, że wszystko musi być takie realistyczne, a tutaj mamy różne takie dziwne zaburzenia proporcji ciała.
1: W Metropii to buduje klimat takiego troszeczkę niepokoju i właśnie dziwności. To jest na plus. Ale ta fabuła jest jeszcze dziwniejsza niż wygląd tego. Więc... No, mówię, aż tego nie zapamiętałem, bo to tam było jakieś... No samo to, że

0: mówię, no w centrum całej akcji jest fabryka szamponu i tam ciągle reklamy szamponu są, kurczę, nie pamiętam już, o co w tym chodziło, ale to była cała intryga wokół tego.
1: A zgodzisz się ze mną, że w tych różnych filmach dystopicznych, antyutopijnych, to praktycznie w każdym jest coś, co nas dotyczy?
0: Czy w każdym, to nie wiem, chyba za mało widziałem.
1: Wiesz, na zasadzie, ale... na przykład, że weźmy sobie na przykład Człowieka Demolkę, gdzie nie wolno przeklinać czy tego dawcę, w którym też jest taki świat. Wiesz, ja też dzwonię na przykład do jakiegoś banku, czy załatwiam coś i często słyszę, proszę się nie wyrażać, gdyż będę zmuszona zakończyć z panem rozmowę. I to do mnie mówi robot. Ja już tam nie czuję żywego człowieka. To mówi do mnie robot, wygłasza formułkę, którą ma zaprogramowaną. Proszę unikać wyrazów uważanych za wulgarne, gdyż w przeciwnym wypadku będę zmuszona, niepotrzebne skreślić, rozłączyć się z panem. To co to jest, kurde?
0: Znaczy, generalnie u podstaw tego typu filmy, tego typu książki są w ogóle w takim celu pisane. To jest taka troszeczkę parabola, więc no, nie ma co się dziwić, że są faktycznie punkty wspólne. Dick dużo pisał takich rzeczy, które nawiązywały do obecnych wydarzeń. Opowiadanie, na podstawie którego powstał film luźno oparty, Tajemnica Syriusza. Już nie pamiętam, jak się nazywało opowiadanie Dicka, ale ono nawiązywało do niepokojów związanych z bombą atomową na przykład. A tam są w ogóle roboty i tak dalej, więc zupełnie w inną stronę to wszystko odbiega. No.
1: Czyli różne czasy i różne problemy. Jak zimna wojna, to będzie więcej dzieł, gdzie mamy jakiś odpowiednik bomby atomowej, broni masowej zagłady, albo totalitarne państwo, które może taką broń posiadać, nie? I to będą, i będą mówili z takim akcentem rosyjskim troszkę, ci właśnie, ci źli.
0: Swoją drogą, Tajemnicę Syriusza polecam. To się Screamers bodajże nazywa po angielsku. Dość specyficzny film, dość luźno opierający się na Dicku i idący w troszeczkę takie klimaty horrorowego kina klasy Z, ale mimo wszystko jakoś się to ogląda tak bardzo, bardzo fajnie. Generalnie chodzi o to, że kurczę, no tam fabuła była dość rozbudowana, przynajmniej jeżeli chodzi o ten wstęp. Dlatego, bo tam było jakiś ekonomiczny blok, który tam odkrywa złoża berylu na Syriuszu, tam je wydobywają, potem okazuje się, że to jest związane z promieniowaniem, wychodzi z tego jakaś wojna, aż generalnie dochodzi do tego, że stworzono tak zwane screamersy, czyli takie samobieżne ostrza, i one są tam na tym Syriuszu postrachem. I one zaczęły w ogóle same ewoluować i właściwie nie wiadomo, jak teraz wyglądają, nie? Jak bardzo w skrócie to opisałem i prawdopodobnie źle, bo oglądałem to jakieś, nie wiem, 10 lat temu, jak nie dalej.
1: Ja też dawno, dlatego też nie pamiętam, ale zapamiętałem, że ciekawy film, że dobry, że warto. A to z tą właśnie, z tą bombą, to może to Next, bo tak w ogóle na podstawie Dicka tu widzę właśnie, że jest Next i to jest o tym, że agenci FBI szukają człowieka, który widzi przyszłość, aby pomógł im zapobiec nuklearnemu atakowi terrorystycznemu. Na podstawie Dicka mamy też, no, Łowcę Androidów, Raport Mniejszości, Pamięć Absolutną, same dobre filmy.
0: Raport Mniejszości zresztą też się w dzisiejszy temat dosyć wpisuje, bo tam przecież mieliśmy państwo, w którym nie było przestępstw ze względu na to, że ujmowano przestępców, zanim popełnili to przestępstwo.
1: Tak, buszując im gdzieś tam w głowach ludziom, czy doznając jakichś wizji.
0: Nie, to byli jasnowidzowie. To była maszyna, do której byli podpięci, była podpięta trójka jasnowidzów, czyli Dick lubił w takie klimaty troszeczkę nie do końca realistyczne wchodzić. I właśnie była trójka jasnowidzów i dzięki temu, dzięki ich wspólnej wspólnym wizjom właśnie przewidywano takie zdarzenie i wychodziła taka kulka z imieniem właśnie sprawcy i pokazywała się w ogóle ta sprawa, to zabójstwo tam gdzieś tam na ekranie, aż w końcu bohater, który pracuje w tym całym ośrodku, no on się okazuje następnym sprawcą i właśnie o to chodzi w raporcie mniejszości. Znaczy sam tytuł trochę sugeruje, chodzi o pewną tajemnicę związaną z jedną z jasnowidzek.
1: No ja bym powiedział, że to bardziej taka rozkmina, wiesz, na temat wolnej woli, na temat tego, jak daleko możemy się posunąć w ingerowanie w życie obywateli dla większego dobra i takie troszkę tematy.
0: No tak, nie? Tak. Nie? Rozkmina na temat prewencji właśnie, przede wszystkim.
1: Właśnie.
0: Czy jak daleko może prewencja zajść, jeżeli mamy pewność, a przynajmniej przekonanie graniczące z pewnością, że ktoś popełni przestępstwo, to czy mamy prawo właśnie zrobić coś takiego jak w tym filmie, czyli kogoś ująć zanim popełnił przestępstwo.
1: Tak, i właściwie się potwierdza chyba to, co mówiłem, że w tych wszystkich filmach jest coś, co nas bardzo dotyczy, jednak, tylko jest to przedstawione nieco inaczej, bo popatrz, czy dzisiaj nie mamy czegoś takiego, mamy już mechanizmy wychwytujące różne słowa niewłaściwe gdzieś tam napisane i mogą zostać, słuchaj, Facebook wprowadził kiedyś taki mechanizm, że jak szukasz czegoś związanego z samobójstwem, to są informowani twoi znajomi o tym fakcie. Odkryłem to kiedyś, jak się jeden kolega dla mnie bardzo nagle miły zrobił, tak nie wiedziałem, o co mu chodzi. I dużo jest takich mechanizmów. Coś tu wpiszesz, to zostaje przetworzone, zapalają się pewne czerwone lampki. To mamy dokładnie coś takiego jak w raporcie mniejszości, tylko że nie mamy jasnowidzów, a technologia się tym zajmuje. I naprawdę nie jest żadnym science fiction, że zaczniesz szukać jakichś materiałów wybuchowych po internecie, czy robić coś takiego i ci nagle zapukają do drzwi smutni panowie, nie?
0: No tak, tak. Faktycznie to technologia gdzieś tam działa niby w dobrej wierze, no ale różnie to może być właśnie. Zależy do czego będą w stanie się co będą w stanie zrobić, nie? Tym bardziej, że tam w raporcie mniejszości była taka wolta w tą stronę, taki właśnie zwrot akcji, że okazywało się, że no twórcy tego systemu bardzo dobrze wiedzieli, że właściwie ci duża część z tych przestępstw mogła mieć inne zakończenie. Ale odrzucano to od razu, bo się nie zgadzało, nie?
1: Aha. No i to są właśnie te zagrożenia. Jak system się za coś bierze, to nagle się okazuje, że jest tyle błędów w tym systemie, że nasze życie się zamienia w koszmar. Bo
0: no,
1: ktoś
0: jak coś nie pasuje do obrazu, to trzeba to zignorować.
1: Tak. Mówiłem też o tych zastrzykach tworzących, zamieniających w ludzi w takich pozbawionych, wyjałowionych z emocji. A czymże są popularne leki psychotropowe różne, które przepisuje się ludziom w krajach, gdzie powiedzmy ludzie są samotni bardziej zapracowani. I nagle zaczynają ćpać, żeby nie czuć. I owszem, przestają czuć pewien dyskomfort, pewien ból, cierpienie, a jednocześnie przestają czuć też inne rzeczy, te dobre. I dokładnie to samo. I mógłbym podawać dużo przykładów. Ta seksualizacja, która się pojawia młodych też czasami w tych dziełach, jak u Huxleya, no czy nie mamy tego? Za naszych czasów to nie było tak, że wszędzie goły cyc cię szczuł, nie? Że wszędzie były skąpo ubrane dziewczyny albo rozebrane. Dzisiaj jest to normalne, że takie zdjęcia znajdziesz na portalu też. Owszem, są jakieś tam próby, że tutaj jakiś rozpikselowany sutek czy coś, no ale to taka jakby próba pokazania, że problemu nie ma, tak jakby, i że wszystko jest okej, a nie wiem, czy jest okej do końca.
0: Znaczy w Polsce akurat kino barelowskie chociażby jest wypełnione szczuciem cycem. Więc no, w Polsce to tak nie do końca.
1: No ale mniej tego wszystkiego było, dużo, dużo mniej. Nie było tak popularnego porno.
0: Nie wiem, czy no, w przestrzeni dzisiaj, publicznej. Dzisiaj nie wiem, czy w przestrzeni... No?
1: No, a internet to nie jest przestrzeń publiczna?
0: Jasne, jasne, ale mówię, nie wiem, czy w przestrzeni publicznej akurat kiedyś, nie mam pojęcia, nie żyłem wtedy, ale jeżeli chodzi o kino, to myślę, że było na gości o wiele więcej. W przypadku na przykład polskiej kinematografii obecnie właśnie jest o wiele większy problem z tym.
1: Samo to, że seksuolodzy, psychiatrzy mówią, że realnym problemem i takim zjawiskiem, z którym trzeba walczyć, jest uzależnienie dzieci od pornografii, no to chyba coś nam to mówi, tak?
0: Znaczy wiesz, no jest to łatwiejszy dostęp do tej pornografii, to jest jasne, to jest tak, bo jednak nie musisz kupić kasety, tylko masz internet. To jest jednak coś, co jest o wiele łatwiej pozyskać takiemu dziecku, nie? A jednak z kasetą było ciężej.
1: Był też taki jakiś film, nie pamiętam tytułu, gdzie był czarny rynek, na którym handlowano jakby nagranymi na jakiś tam nośnik, nie wiem, dysk, kryształ, cokolwiek. Były tam nagrane ludzkie odczucia, wspomnienia z jakiejś traumy, że mogłeś sobie zrobić taką symulację, mogłeś sobie wgrać cudze odczucia, jak sobie, nie wiem, na desce surfingowej śmiga, nie? I się tym jarać.
0: I tak było, i tak dalej. Zaraz to kurczę znajdę. Jezu, jak to się nazywało?
1: Pewnie pamięć jakaś tam, coś takiego. Nie Tech War, Zenonie, coś nowszego, ale Tech War też był fajny, ciekawy. Tech War jest taki mocno retro, mi się trochę kojarzy z jakimś Johnnym Mnemonikiem. Aż to przypomnę dzisiaj Tech Wara. Ja pamiętam jeszcze grę FPS na PC-ta, tam DOS, Tech War, coś a la Doom, serial i film. Ale to było coś innego, coś nowszego. I to też nas znowu dotyczy. Gry, filmy, serwisy społecznościowe, to wszystko jest po troszku właśnie życie cudzym życiem. Też problemy, na które zwracaliśmy uwagę, to, że ludzie zaczynają się wypowiadać pewnymi szablonami, kwestiami z filmów, zapożyczają po prostu, nie? No ale to dużo było takich dzieł, także właśnie Pamięć absolutna, o której Zenon też tu wspomina, też to trochę jest coś w tym stylu, czyli jakby zastanowienie się nad tym, czy warto, czy nie jest jakimś zagrożeniem, czy nie jest problematyczne to, że coraz więcej naszych odczuć, myśli, doznań jest sztucznych i związanych z technologią. No to do tego się to sprowadza.
0: Taki motyw właśnie z tym troszeczkę był ugryziony właśnie w pamięci absolutnej, z tym takim wgrywaniem kogoś odczuć. Było też jeden z odcinków Electric Dreams, no elektryczne sny Philipa K. Dicka. Nie pamiętam, jak tam dokładnie się nazywał ten serial. Jeden z odcinków właśnie też dotykał takiego wchodzenia w takie wirtualne życie, kogoś wirtualne odczucia i zacierania się granicy między tym wirtualnym życiem a tym realnym. Nie?
1: No, to się. To będzie coraz bardziej aktualne, sądzę.
0: W tym odcinku doszło do tego, że musiała zdecydować bohaterka. Bohater, bo w jednym życiu jest mężczyzną, w jednym jest kobietą, które to życie jest tym prawdziwym. I łatwo się domyślić, że jak się to kończy, bo generalnie ten serial jest troszeczkę jak czarne lustro. Czyli no, te odcinki raczej kończą się dość negatywnie.
1: No, Black Mirror jest wyjątkowy też pod tym względem, że tam rzadko kiedy są happy endy. Znaczy, czasem są, czasem nie ma. To różnie bywa. To jest też fajne, bo do końca nie wiemy, czy się skończy dobrze, czy źle, i to podnosi trochę przyjemność z oglądania, wydaje mi się. Nie mamy z góry takich przypuszczeń, że o, znowu się zakończy happy endem, tylko może być różnie, jak to w życiu.
0: No te happy endy w Czarnym Lustrze są takie... jednak takie słodko-gorzkie, no. też nie do końca takie, o.
1: No ale przypomnijmy sobie happy. Odcinek ten Star Trekowy, nie? Ciągle zapominam, jakieś tam było USS Enterprise, coś, no właśnie o...
0: Tego nie oglądałem, ale
1: a to jest jeden z najlepszych odcinków, bo tam mamy gościa, który stworzył symulację, w której więzi ludzi i zmusza ich do odgrywania ról takiej kosmicznej załogi, jakiegoś tam kosmicznego statku Federacji Kosmicznej i są wszyscy poubierani w takie kiczowate stroje, jak ze starych Star Treków, i on ich tam więzi na pokładzie tego statku, a sam jest kapitanem.
0: No grubo. Nie, bo ja nie oglądałem tych amerykańskich po prostu odcinków. To ja na brytyjskich się zatrzymałem. Jakoś nie mogłem się przekonać.
1: Jest jednocześnie, wiesz, ten odcinek taki smutny, ale i wesoły, tam jest dużo humoru, trochę mroczny. Fajna mieszanka, bardzo mi się podobał. Tu widzę na czacie, też piszecie, że wam się podobał. Też zabawne jest zakończenie, bo dzięki tam jakiemuś sprytnemu mykowi z aktualizacją i z przejściem firewalla i tak dalej, udaje się tym wszystkim uwięzionym zwiać temu świrowi, temu kapitanowi i zostawić go w tej wirtualnej przestrzeni, gdzieś tam w czarnej dziurze wirtualnej przestrzeni, a oni jednocześnie, bo oni nie są jakby przeniesieni do tego VR-a jakby dosłownie, tylko są zrobione ich kopie. W Black Mirror się często pojawia taka dziwna sytuacja, w której właściwie zostaje skopiowana twoja świadomość, twoja wiedza i tworzy się taki wirtualny ty, tylko to jest kopia, to jest klon. Ale ten klon czuje, boi się i tak dalej. To taki hardkorowy trochę zabieg. No więc tej załodze tych skopiowanych bytów, którzy naprawdę w realnym świecie nadal sobie żyją i są pracownikami takiej firmy, która robi gry. No to im zostaje tylko egzystowanie w tym wirtualnym świecie, jako te kopie wirtualne, i oni sobie tam żyją, tylko że już są wolni, nie ma tego złego kapitana, który ich tam dręczy, torturuje i zmusza do słuchania się, tylko stają się taką wolną, kosmiczną załogą i spotykają jakiegoś gracza, takiego jak się w multi gra, że on przylatuje tam jakimś innym swoim stateczkiem i tam... Cześć, tutaj Gamer 358, chcecie pohandlować? Coś macie? Oni tam... Nie, nic z tego, tu nie mamy. No to wypierdalać z mojego kwadratu, kurwa! Tam was z laserów zaraz uspierdolę, kurwa, nie? Taki jakiś sobie tam gra w grę. No, a oni są na swój sposób prawdziwi, a to jest to pytanie odwieczne, czy jakby teraz skopiować takiego ciąga Bolunga w całości, całe jego wspomnienia, jego psychikę, mentalność, charakter, żywiołowość, to co przeżył i umieścić to w jakiejś wirtualnej matrycy, to czy ten ciąg Bolunga bez ciała, bez komórek i żyjący sobie na jakimś dysku, to czy to będzie też prawdziwy ciąg Bolunga, czy nie?
0: No ja uważam, że nie, ale mogę być stronniczy.
1: A czemu nie?
0: Zawsze kopia będzie kopią, no.
1: A jak zrobię dokładną w 100% kopię Monalizy, to czy to nie będzie Monaliza? Tylko dlatego, że nie zrobił jej Leonardo da Vinci, tylko krawiec skopiował na jakimś super urządzeniu tworzącym super duplikaty.
0: No będzie idealną kopią. Pytanie, czy to ci przeszkadza?
1: No, może to jest właśnie to pytanie, czy to nam przeszkadza i jaki mamy my stosunek do tego.
0: Skoro nie widać różnicy, to...
1: To po co przepłacać? No proszę Gdosia.
0: Co za różnica, skoro nie widać różnicy? No. Nie no, często gdzieś science fiction zadają akurat to konkretne pytanie. Bo ile razy się zdarza, że jest właśnie jakaś technologia, że ktoś kopiuje swoją świadomość do innego ciała. Ale wtedy pytanie, czy to nadal on? Więc to wielokrotnie było, chociażby jest ten motyw Altered Carbon, ale też w wielu, wielu innych dziełach. Swoją drogą, wspomniany przeze mnie już Philip K. Dick Electric Dreams, był taki odcinek jak Real Life i tam się pojawia taka rzeczywistość, w której z policją współpracują telepaci. Jak już mówiłem, Dick lubi wtrącać w swoje historie takie bardzo, bardzo nadprzyrodzone rzeczy. Ale właśnie tam są telepaci. Nie bardzo akurat tutaj jest wyjaśnione, skąd oni się wzięli, ale są jakimiś tam mutantami. Ale są traktowani jak jacyś podludzie. Oni w ogóle w jakiś mieszkają w okropnych warunkach, ale współpracują właśnie nierzadko z policją, pomagając im czy to w rozganianiu tłumów, czy w tym, żeby wyszukiwać wśród tłumu agresorów i tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała intryga z tym związana i z tym, że właściwie telepaci nie do końca są pod kontrolą tego rządu i są mają tą moc bardzo dużą, o wiele większą niż nie tylko czytanie komuś w myślach. Ale to może obejrzeć ten odcinek, bo warto, klimat jest po prostu świetny, kończy się niesamowicie, muzyka jest świetna. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo jeżeli bym cokolwiek tutaj więcej powiedział, to
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Na sekundkę. O!
3: Grzesiek Bu, 20 zł.
1: Donajcie.
3: Tak, że ten i całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam.
1: No jaki miły donate od Grześka. Dwie dyszki. Także ten i całe te. Fajnie się słucha spokojnej audycji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, dziękujemy. To jeszcze chwilkę posiedzę. Już miałem kończyć, już miałem palec na czerwonym przycisku, ale tutaj w moim wyrachowaniu, w tym takim patrzeniu ciągle na słupki, ile mi tu przybyło, ile mi odjęło. Doliczam ci jeszcze, obywatelu, słuchaczu, 20 minut za twojego 20-minutowego donata. Słuchaj w pokoju. Muszę się zmienić. Ja za dużo odczuwam, wiesz? Chętnie bym sobie zrobił taki zastrzyk właśnie, żeby mniej czuć. Nie wiem, czy marihuana nie jest czymś takim i alkohol po prostu takim znieczulaczem. Czasami chciałbym po prostu mniej czuć i żyłoby mi się lepiej. Może to nie jest takie zło. Słuchaj, może niektórzy po prostu bez sensu cierpią, wszystkim się przejmując, analizując wszystko, gonitwa myśli, a ktoś inny sobie siedzi, sobie tutaj, wiesz, zadowolony.
0: To mi mówią, że mam za duży bas w tym mikrofonie. A to ja cały czas jestem na tym samym mikrofonie. O co chodzi?
1: Masz taki troszeczkę basik, ale to już się, ja tam to się do tego przyzwyczaiłem.
0: Tak, ale ja mam tak zawsze. Ja mam po prostu dzisiaj bardziej basowy głos. To nie jest kwestia tego mikrofonu, tylko głosu zwyczajnie. Zatkany nos mam, spokojnie.
1: Jesteś tak, wirtualną tak. Kopią bosaka.
0: Ale się tutaj już tu mi się pytał, czy jestem kopią, czy oryginałem.
1: Ja myślę, że ciąg Bolunga jest tajnym eksperymentem partii Konfederacja, którzy stworzyli taki wirtualny byk wirtualny byk.
0: I wpuścili mnie do internetu, żebym się uczył, jak być jak najbardziej realnym i po prostu padło na takie mało znane radyjko.
1: Albo zwiałeś tym specjalistą, hakerom z Konfederacji, gdzieś tam zwiałeś i się ukryłeś tutaj w takim małym właśnie medium, którego nikt nie słucha, żeby cię nie znaleźli.
0: Kurczę. Ale nie, no wiesz, to troszeczkę głupia by była kryjówka, bo to jednak tutaj jest, no mimo tego, że się mówi, że to radio jest trochę lewicujące, to jednak jest tutaj sporo osób takich w tych klimatach, więc no, byłoby duże prawdopodobieństwo, że ktoś by mnie tutaj jednak odnalazł.
1: Tak.
0: Z tym, że jestem botem, to nie zaprzeczam, nie potwierdzam, zastanówcie się, w co wierzyć.
1: Był też taki film, w którym każdy człowiek miał swoją bardziej doskonałą kopię. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale był niezły, z tego co pamiętam.
0: Zależy co, bo takich filmów było dużo. Zależy dlaczego był, po co były te kopie.
1: No, żeby lepiej żyć, żeby żyć bardziej, żeby lepiej spełniać swoje obowiązki, żeby być lepszym w łóżku, żeby być zdolniejszym trochę. Taka trochę lepsza wersja ciebie samego, nie? Która przyjmuje twoje obowiązki różne. Tylko jak to się nazywało?
0: To kurczę, nie pamiętam. Za to był też film, też tutaj pasujący idealnie do tematu, w którym po to, żeby mieć bazę dla przeszczepów organów, to oferowano ludziom klony, czyli wyspa. No nie wszyscy są fanami, nie jest to bardzo udany film, jednak no, swoje plusy ma. Z Ewanem McGregorem te klony, nie jest im mówione, że są klonami, tylko oczywiście, że świat padł sobie, i w ogóle była apokalipsa, tutaj oni przetrwali i kiedy ktoś ma iść właśnie na wycięcie tych organów, to jest mu mówione, że wygrał wjechanie na tą wyspę, tą idealną taką wyspę, która ostatnią nadzieję ludzkości. Nie? Też ciekawy pomysł.
1: Ze Schwarzeneggerem jest jakiś taki mniej znany film o klonach też. Tam Schwarzenegger spotyka Schwarzeneggera. Who are you? I am you! No, I am me! A tam z tyłu słychać. I am you too! No! I'm your clone! No! I am your clone! No, taki Schwarzenegger i coś takiego było.
0: Oh my goodness, to musi się tragicznie oglądać. Ja nie mam nic do Schwarzeneggera, ale no to za dużo, to niezdrowo.
1: Trzech Arnich to faktycznie, no to już za dużo.
0: Oh my
1: goodness. I oglądasz jeszcze trzecią część tego właśnie. Tego filmu o klonach i tam już jest 9 Schwarzeneggerów. Jeden taki w garniturze, drugi w długim skórzanym płaszczu ze strzelbą, trzeci Schwarzenegger naukowiec.
0: Co to jeszcze było z tych takich rzeczy? Bo mówiłeś o Equilibrium, a to trzeba jeszcze wspomnieć, jeżeli się mówi o Equilibrium, że Lucas też miał troszeczkę... Zresztą to za każdym razem, jak jest wspomniane Equilibrium, to o tym przypominam, że THX był. THX. Tak nie pamiętam, tam jeszcze jakiś numerek był. To jest też taka właśnie antyutopijna bardziej wizja.
1: To trochę jeden z takich debiutów Lucasa chyba był, bo to jest stary film, to jest 71 rok.
0: No tak, tak, tak, to był. On, bo w ogóle to jest pełnometrażowa wersja jego pracy na studia bodaj, gdzie zrobił krótkometrażowy film w tym klimacie. Tam za wiele się nie dzieje, można na YouTubie znaleźć tą krótkometrażową wersję. I ten pełnometrażowy film jest rozwinięciem tej wizji, nie?
1: No, jakoś tak mnie znużył troszeczkę ten film. Ci łysi ludzie, też tacy pozbawieni emocji z tymi kodami tam na uchu kreskowymi, jacyś, no to tacy, takie trochę nudne było. I takie właśnie, no, a może przez to, że takie akademickie, no, on robił to jako pracę, to musiało być takie właśnie nudne, bo to jest sztuka, to jest artyzm.
0: Znaczy, to było takie powolne i takie enigmatyczne troszeczkę. Tam dużo było takich kadrów, w których nie wiadomo było, co się dzieje, bo tam nagle przed jakimiś ekranami ludzie, jakieś piski elektroniczne, jakieś dziwne przejścia i tak dalej. No taka wizja mi się bardzo podobało, ale ja lubię dziwne podejście do science fiction, takie trochę bardziej alternatywne, i tutaj dużo robi to, jak został nakręcony ten film. On jest bardzo surowy, dużo tutaj jest grane bielą, oni są w tych swoich białych strojach, tutaj się pojawia też to więzienie, czy co to tam było, już nie pamiętam, gdzie jest białe tło wszędzie i są ci tylko ci policjanci. To chyba były roboty, oni tam chyba produkowali w ogóle te roboty, ten główny bohater pracuje w fabryce. Ale tak wyjaśniając, dlaczego łączę to z Equilibrium, po prostu to było państwo, w którym niejako uczucia miłości były zakazane. Nie?
1: Dokładnie.
0: I to jest takie właśnie bardzo zorganizowane społeczeństwo. Takie troszeczkę Sex Misja plus Equilibrium plus prawdopodobnie jeszcze dużo innych tytułów mogłoby przyjść do głowy.
1: Może walka z systemem to oprócz niezależności to okazywanie sobie miłości. Może miłość pokona system właśnie. Skoro tak się często w tych filmach dystopicznych pokazuje ludzi bez emocji, którzy się nie mogą już całować nawet. Jak się całują ze sobą, to policja przybiega i pałą, i to dla waszego dobra.
0: Może dosłownie nie, ale w pewnym sensie, dlatego, bo wiesz, miłość może nie taka konkretnie między dwojgiem ludzi, którzy chcą stworzyć związek czy coś, tylko ogólnie miłość do drugiego człowieka potrafi mobilizować do naprawdę dużych czynów. Myślę, że o to w tym chodzi troszeczkę.
1: Tak, do jednoczenia się właśnie bez żadnych sztandarów, bez żadnych podziałów. Jak jest ta miłość, to też nie szkodzisz drugiemu obywatelowi, nie doniesiesz, nie nakapujesz na niego do tajnych służb policyjnych, tam do jakichś tam regulatorów czy czyścicieli, nie nakapujesz na niego. Nie będziesz truł drugiego człowieka dla zysku jakimś gównem. Wyjdziesz się kochać z dziewczyną na łączce, a nie będziesz się gapił w tą swoją szklaną kulę cały czas, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No, będziesz też mniej wydajnym pracownikiem, bo to się przecież bardzo często w tego typu historiach pojawia, że tam jest bardzo zorganizowany czas pracy i to wszyscy, wiesz, wszyscy pracują na to, żeby stworzyć to jedno wspólne dobro, nie? Więc cóż, masz być po prostu taką maszynką, trybikiem w tej całej machinie.
1: Tymczasem według mojego planu informuję obywatela, słuchacza ciąga, iż zostało nam 3 minuty. Muszę sprawiedliwie przydzielić te 3 minuty komuś, kto jeszcze mógłby chcieć zadzwonić. Tak więc kończę dyskusję, kończę przekaz do obywatela.
0: Spoko, ale wspomnę tylko o jednym filmie, nie opowiadając zupełnie, bo być może oglądałeś. Zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć o Gatace. Gataka Szok Przyszłości był taki film. Dość nawet trochę nawiązujące, bardzo lekko, ale nawiązujące do nowego wspaniałego świata.
1: Właśnie okay. Sobie tutaj przypominam, o czym to było. Na pewno widziałem, bo lubię takie filmy.
0: O planowaniu dzieci.
1: Aha, tak.
0: Projektowaniu ich DNA. Od podstaw.
1: Też doświadczamy tego. VAT. Też tego doświadczamy. No, nawet trochę ta teraz dyskusja o zaostrzeniu prawa aborcyjnego to trochę tego dotyczy, można powiedzieć też.
0: No,
1: w pewnym sensie. Chociaż to nie jest takie proste, żeby tutaj utożsamiać, że mamy siły ciemności i siły dobra, bo te siły dobra są często głupie jak but i egoistyczne i nie myślą faktycznie o dobru innych, tylko chcą zaspokoić swoje Boże ego.
0: Dobra, to robi miejsce. Nie ma tak, że tutaj sztuczna inteligencja będzie zajmować antenę, więc pamiętajcie, co złego to nie my AI, więc jakby co. No dobra, hej.
1: Trzymaj się, cześć. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to proszę bardzo. Czy będzie afterek? No sam nie wiem. Muszę trochę odpocząć, wiecie, bo dużo nadaję, wypalam się. Muszę trochę stonować, to znaczy przystopować, bo będę potem taki jak na tych dystopiach łysy, smutny i czarno-biały. Właśnie, na Discorda zapraszamy. Tam sobie możecie pogadać. Przypominam, nie jest to skomplikowane, można nawet przez przeglądarkę tego używać, więc nie musicie nawet programu żadnego instalować. Trzeba sobie tylko tam profil zrobić i to wszystko. I tam zawsze się wesołe rzeczy dzieją, różne fajne informacje, ciekawe. Ludzie sobie rozmawiają. Dzisiaj było o jedzeniu, o jakichś tutaj spiskowych rzeczach trochę. No, można też głosowo rozmawiać, a nawet można sobie radyjka słuchać. Nie mam na przykład zainstalowanego tego Discorda na telefonie, co prawda, ale chyba spróbuję, zobaczę jak to działa na smartfonie. Może ktoś sobie zainstaluje i się podzieli wrażeniami, jak to działa na smartfonie. Czy jest w miarę wygodne, czy się tam nie haczy nic. Można sobie spróbować. Na pewno jest wersja smartfonowa też. I wtedy można sobie zabrać gdzieś to telefonik ze sobą i z paluszkiem tam jak bohater nowego, wspaniałego świata, wszystko tam se paluszkiem gmyrać i uśmiechać się do ludzi, wpisując średnik i nawias zamknięty.

0: O, muszę jutro sobie coś dobrego ugotować. W gotowaniu znalazłem taką ucieczkę od pewnych rzeczy. Właśnie od takiego technologicznego ćpania. Wyciszam się trochę, tu sobie coś doprawię, tu sobie posmakuję. Jaka duma potem bardziej smakuje, wam powiem. Jak sami sobie zrobicie, to jakoś tak to działa psychologicznie, że chyba, że sobie próbujemy, potem smakujemy i to, ach, jakie to pyszne, jaki jestem zdolny kucharz i tak dalej. Teraz się czaję, żeby sobie zrobić zupę porową. Krem właściwie taki porowy, tam jest dużo mielonego mięska, serki topione się wrzuca, robi się taki kremik fajny, no i te pory właśnie, i to jest fajne. To mogę jeść, aż się uszy trzęsą i się nie nudzi w ogóle, i to z chlebkiem sobie szamam. Sycące, fajne, bo z zupami mam trochę problem, powiem wam, że jem te zupy i często czuję, że jeszcze coś by się zjadło, nie? U Enkiego dzisiaj była jakaś rozmowa, słuchałem sobie przed audycją, o diecie keto... Czy coś tam sobie ketonal wstrzykują, czy co? Ketonalowa? Ketonowa? Co to jest za dieta? Tak się mówi, przejść na keto, tak? Przejść na keto, czy coś takiego. I nie wiem, o co chodzi za bardzo z tą dietą. I Enki się chwalił, że na przykład się nawpieprza, zje sobie 10 jaj i potem nie je nic przez 2 dni na przykład. Albo sobie ketogeniczna dieta, pisze WB. I ciągu też tutaj. Keto to samo mięso, pisze Ola. O, tak coś myślałem właśnie, no bo Enki to taki miłośnik właśnie, on często się zachwyca, że właśnie jakiś dobry stek, jakiś kawał mięsa.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Gwiazdka S. 17 zł 17 groszy. Na afterek na Discordzie gwiazdka.
0: No kusisz. I namówił. Jakby to powiedział Walu z blok ekipy. I namówił. Dobra, to posiedzę jeszcze z wami trochę na Discordzie, ale po co właściwie tam wam ja? Będę jako słuchacz sobie. Ale to może niektórym się na przykład... może to jest jakaś tam okazja, żeby ci, którzy nie mają jeszcze tego Discorda, którzy się nie przekonali, nie chce im się, albo tam wydaje mi się, że to jakieś gówno, żeby sobie zobaczyli, jak to działa, jak to brzmi na przykład. Nie będę tu wklejał może screena z Discorda, ale już jestem na głosowym. Rozmowa afterkowa. Jest taki tutaj kanał. I właśnie wszedłem na niego i jestem sam na razie. A jak ktoś... Tutaj jest o tyle fajnie, że nie trzeba się wdzwaniać i nie trzeba być odebranym. Po prostu można pach, wejść i już się jest. Nie samo generalnie, znaczy, że nie samo mięso, pisze ciągu. Keto to więcej tłuszczów, mniej węglowodanów też, ale się je wybrane warzywa, orzechy, jaja. To chyba zdrowa dieta. Orzechy, jaja to są zdrowe rzeczy. Też warzywka, no, wybrane warzywa. A żeby tych mniej węglowodanów, no to chyba też zdrowo, nie? To dieta Kwaśniewskiego, z tego co pamiętam, to było właśnie niełączenie mięsa z węglowodanami. Żeby na przykład nie jeść mięsa z ziemniakami, tylko mięso z chlebem ewentualnie. Chociaż dzisiaj to jest... Z tym glutenem to jest też taka sprawa trochę dyskusyjna, no bo niektórzy się śmieją, że tam gluten, sruten i nie szuraj tutaj, ale mi się, z tego, co mi mówili ludzie, którzy się interesują właśnie zdrowym żywieniem, to cały problem polega na tym, że dzisiaj tego glutenu jest strasznie dużo, a co za dużo, to i świnia nie chce. I wiadomo, że coś, co jest niby bezinwazyjne i nam nie zaszkodzi, jak zaczyna to być przesada z tym i to jest we wszystkim nagle i mąka kiedyś miała powiedzmy tam mało tego glutenu, a dzisiaj ma w połowie się składa z glutenu i żremy ten gluten, żremy. Przecież chleb to też węglowodany, mówi Zenon, który nawet jest już tu na Discordzie ze mną, zdradzę. Nie ma tajemnic, jak ktoś się pojawi, to będę odczytywał, że jest. Ale ma wyłączony mikrofonik, nie ma ochoty sobie na razie nic mówić, to spoko, też można sobie słuchać. Zamiast słuchać na radiu, można sobie słuchać na Discordzie. Wtedy, co prawda, nie będziecie pewnie słyszeli podkładu dźwiękowego. Chociaż nie, właśnie będziecie słyszeli, bo mam tak ustawione i nie za bardzo mogę inaczej. Mam tak skonfigurowane sterowniki, że nie mogę przełączyć na samo line-in. Jakby na tym Discordzie jakoś tak dziwnie jest. No, a jesteś tym, co jesz, człowieku, więc uważaj na to, co jesz. Co jesz? A co mysza? Dieta bezglutenowa. Ja sobie kupiłem ser. Ser bez... Bez czego to jest ser? Bez laktozy. I bez konserwantów. I powiem wam, że dobry serek. Mlekowita, Gouda, bez laktozy i bez konserwantów. No, dzisiaj jak coś jest bez konserwantów... Może sobie kupię takie jedzenie. Bez laktozy, bez węglowodanów, bez glutenu, bez niczego. Takie jakieś jedzenie bez niczego. Zapiekankę bym sobie zrobił. O kurczę, bym sobie zapiekankę zjadł, ale taką dobrą właśnie, z ziemniakami. Raczej nie z makaronem, z makaronem też w sumie. Dobra taka z piekarnika zapiekanka, dużo sera, troszkę mięsa, grzybów i sobie to zapiec, żeby ten ser się jeszcze ciągnął. W ogóle zauważyliście na przykład, że pizze w Polsce są jakieś takie wytanione? Nie wiem, jak oglądam na kanałach różnych pizze z różnych stron świata, to tam zawsze ten serek się ciągnie, dużo tego sera. A u nas tak posypią, tak troszkę pokruszą ten serek i tak mało, tak skromnie, taka bieda, nie? Bida, panie. A Polak wszystko zje, słuchajcie, Polak to każde gówno zeżre. Dlatego właśnie nasza korporacja wypuszcza na polski rynek specjalnie dobrane produkty, specjalnie skomponowane z myślą o Polakach, którzy nie mają aż takich dużych wymagań i nasze chipsy nie posiadają naturalnie sproszkowanej papryki, tylko substancję chemiczną o paprykopodobną. Nie są też robione z ziemniaków, są robione z masy ziemniaczanej. Przy okazji jem sobie teraz frytki po irlandzku z food trucka, który się pojawił, nowy. Pozdro Wojtek, z Wojtkiem sobie pogadałem i fajne frytki z cheddarem stopionym, frytki winegre, smak winegre, jak mi tego brakowało, mało u nas się winegre robi rzeczy chyba troszkę. No i z ziemniaków, normalnie krojone ziemniaki na miejscu, dobre. I jeszcze z jakimś serem roztopionym, z cheddarem, z mięsem takie frytki, bardziej sycące, chyba sobie jutro zamówię. Jak jeszcze Wojtek nie spierdolił do Wrocławia, bo tutaj jak przyjazdem tak trochę. No i tak to wygląda. No trochę się rozczarowałem, myślałem, że ktoś się przyłączy tutaj na afterka naszego Discordowego, a tu...
3: I Otama, działa czy nie działa? Czy mnie słychać na YouTubie, czy nie słychać?
0: No teraz cię zaczęło być słychać. Dopiero teraz coś powiedziałeś.
3: A wcześniej... Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie chce mi się gadać.
0: Aha. Nie chce mi się z wami gadać. Zenon Linda dzisiaj.
3: No bo jaki jest sens? O czym tam? Jezus, krawiec, jaki gluten. Tu gadasz o diecie keto, że taka fajna i w ogóle tam... Tego, a później, że gluten to za dużo, bo coś świnia nie zjem. Jak same mięso jesz, kurde. Ludzie na różne rzeczy różnie reagują. Różne są organizmy, różne rzeczy się przeżyło i tyle. No, to nie jest tak, że ten gluten to jest taki z gruntu zły, jest go strasznie dużo. Kurwa, no nieprawda, no na litość boską. No nie wiem, skąd to wymyślili.
0: No, nie wiem, aż tak dobrze się nie znam, więc nie będę tutaj się wykłócał, ale... A ty się na pewno dobrze znasz, żeby tak tu autorytatywnie mówić, że tam jedzcie gluten dobry?
3: Gluten jest od tysięcy lat z naszą cywilizacją powiązany. To jest raz, dwa... to nie jest tak, że nagle go jest jakoś strasznie więcej. Nie wiem, na jakiej podstawie niby tak ma być. No i tyle. A to, że ludzie mają celiaki, słuchaj, to jest po prostu marketing. Zwyczajnie ktoś sobie wymyślił, podchwyciło to i super, nie? Ja w życiu poznałem jedną osobę, która miała celiakię, nie? To się przejawiało tym, że jadła frytki w maku i nie jadła bułek, no. Tyle.
0: A może kwestia, wiesz, no cały czas dawki, to dawka czyni truciznę, no a to więc tak, takie rozmowy, czy gluten dobry, czy zły, to trochę nas się kręcimy w kółko i nie dochodzimy do jakichś wniosków w związku z tym.
3: Nie ma ani żadnych badań na temat, żeby gluten był zły dla osób, które nie są chore. Tyle.
0: Ale jak się wody opijesz za dużo, to umrzesz. No, wszystko...
3: Ale jak się mięso ojesz za dużo, to umrzesz. Jak się soi ojesz za dużo, to umrzesz. Wszystkiego, no. A glutenu, czy myślisz serio? Chleb to była podstawa diety przez wieki wieków i było go dużo więcej w diecie niż teraz. I glutenu. Jakoś ludzie nie umierali, nie?
0: No, ale mówi się właśnie, że kiedyś ten chleb to był zupełnie inny chleb, że nie było w nim tyle tego glutenu, co teraz.
3: Gdzie się mówi? Pokaż, gdzie się mówi. Jak oni to zmierzyli?
0: No nie wiem, tak słyszałem. Że no, dzisiaj ja w mące... No,
3: chętnie zobaczę, no. O, gluten zły, bo go dużo i w ogóle. Człowieku, to tak potworne ilości byś musiał zjeść, żeby to było szkodliwe, no, że mógłbyś prawie wszystko pod ten gluten wrzucić, nie?
0: A powiedzcie, czemu mam skończyć na YouTubie? To znaczy...
4: Nie kończ.
0: Aha. Nie, bo może tutaj niektórzy chcą prywatności i z tego powodu, żeby sobie tu na luzie już pogadać, żeby to nie było retransmitowane, to możemy zakończyć, nie?
4: Faktycznie, bo to wtedy chodzi o prywatność.
0: Znaczy może nie tyle prywatność, co takie, wiesz, poczucie luzu większe, że to już nie jest nagrywane, że to nigdzie nie zostanie i wtedy się ludzie może bardziej ośmielą i będzie im się przyjemniej rozmawiało. No to co, to będziemy kończyli audycję na YouTubie i przechodzimy tylko na tryb Discordowy? Co tam, jak tam uważacie ludzie? Wypowiedzcie się proszę na czacie, czy tutaj na Discordzie, jak robimy. Vox Populi, Vox Dei.
4: I to jest wszystko obojętne, szczerze mówiąc. I tu może faktycznie na Discordzie będzie ciekawiej.
0: To zakończę, jak dostanę donata 10 zł, a jak nie dostanę, to tu będę siedział, nie ruszę się stąd, się uczepię pazurami i po prostu jak polski poseł po prostu będę kwiczał się dar, a się wczepię pazurzyskami i mnie nie odczepicie po prostu. I mam immunitet. I co mi zrobicie? Kubki smakowe zaczęły pracować, cholera jasna. Się o jedzeniu, tak jest, tak się o jedzeniu gada.
4: Dokładnie.
0: Właśnie się rozmraża. Pierwsi będą ostatnimi. Nie, no właśnie się rozmraża pierś z kurczaka. Zrobię sobie kurczaka w sosie na przykład takim tym ananasowo. Taki Uncle Ben's jest, którego lubię. Słodko-kwaśny. Ananasek, pędy bambusa. Dobre są te Uncle Ben'sy. Swoją drogą w ramach walki o poprawność polityczną Uncle Ben zmienia brand i nazwę marki i już jest po prostu Ben chyba samo.
4: Tak, słyszałem o tym.
0: Tak. No bo Uncle Ben tłumaczyłem kiedyś, że tak kiedyś nazywano takich czarnoskórych, takich starszych murzynów, że to taki wujek i ciotka, nie? Uncle Ben. I to takie rasistowskie trochę. Może i dobrze, może powinniśmy... Może nie ma nic takiego złego w takiej poprawności, bo myślę, że poprawność poprawności nierówna i czasami może warto się wyzbywać jakichś takich archaizmów, które się źle kojarzą, no tak dla świętego spokoju, żeby odchodzić od tego i tyle. No, co komu przeszkadza, że Uncle Ben się będzie nazywał Ben?
3: Znaczy, nie wiem, czy ja to źle nie interpretuję, ale powiedzieć w czasach takiego szalejącego rasizmu do kogoś z innej rasy, kiedy jesteś immanentnie, miałeś go nienawidzić, per wujek, to jest kurwa nie jest rasistowskie, tylko jest wyłamanie tego rasizmu i nobilitacja.
0: No coś w tym jest.
3: No, ale jak zwykle muszą już przegiąć pałę, nie? No, no spoko, spoko, nie?
0: A jakby tak wiesz, nazwać...
3: Nie może mieć biały, nie? To ile razy już były pobicia nagrane nawet, jak koleś albo typiera dostali po głowie i wpierdol, bo dredy mieli, no. No. Kolczyki za duże, no, wiesz.
4: Albo kółka w uszach za duże.
3: No tak, tak, tak, dokładnie. No, no, bo chore, nie? Chore, chore, po prostu chore. Jak się ma taką mentalność mzimu plemienną, no to kurwa dziękuję. Wiesz, co mnie zastanawia, co się z tymi murzynami stało od tych czasów bluesa, tego kurwa jazzu, reggae i tak dalej, kiedy jakoś potrafili się dogadać. Nagle są jacyś tacy kurde wielce pokrzywdzeni i muszą wszędzie się domagać jakiejś sprawiedliwości społecznej, nie?
0: A na naszym Discordzie już 15 osób się zebrało. Jest ciąg Bolunga, jest ciosany z kartofla, to taka propos rozmowy o frytkach. E. Marcin z Grzymisław grzmi tutaj, John Locke, Kapitan Mineta, to ciekawe, Kapitan Mineta, KGBierut, Racuch Zawodowiec, to też tak kulinarnie trochę, Racuch Zawodowiec, Rafał Niemra, Tomisiu Zenon, jakaś odwrócona satanistyczna Floki chyba tutaj jest w drugą stronę, ja nie wiem, bo to jest chyba odwrotnie Floki.
4: A może do góry nogami leży.
0: Że leży sobie to.
4: Tak. No, jak nie toperz. I fufu. Nie toperza udaje.
0: I fufu jest też. No. I to wszyscy na razie. To co robimy? Bo w końcu nie wiem, czy tu kończyć, czy nie kończyć. Jak słyszycie, no, rozmawiamy sobie tutaj luźno, każdy się może w dowolnym momencie włączyć, taka konferencja, nie ma limitu i tak dalej, no więc macie okazję. Ciekawe, co z Furiatem się dzieje, nie? Tak się trochę martwimy tutaj. Zniknął, więc chyba go dopadli.
3: Siedzi pewnie w pierdlu. Ciekawe, jak go cofnęli. Ja obstawiam, że chciał przy bohaterze i pokazać, jaki jest fajny, bo nie ma maseczki i a tu cyk. Zresztą nie on pierwszy, muszę ci powiedzieć, że wróble ćwierkałem, że to jest taka dosyć taka, jakby to powiedzieć, częsta przyczyna zatrzymań ostatnio, że jakieś delikwenty gdzieś tam się zapomniały, że ktoś ich goni, albo już byli zbyt pijani, żeby się tym przejąć i zaczęli tam, wiesz, z maseczką kozaczyć i tu dupa, nie?
0: Tak.
3: Konrad zniknął, już mówiłem.

wewnątrzradiowe, społecznościowe tematy, to może faktycznie się rozłączymy z tego YouTube'a, ale mieliście taki przedsmak tego, co, jak to brzmi, jak to wygląda na Discordzie, więc zachęcamy, żeby się przyłączać do nas na Discordzie. Nie trzeba dużo, jak już się raz tam sobie zrobicie, to już macie, wtedy się tylko klika, cyk, i jesteście z nami. No dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie i do usłyszenia, rozłączam się, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: I znowu wykazałem się totalnym brakiem profesjonalizmu. Nie ta plansza na początku. To była plansza z poprzedniej audycji, czyli o tym, jak postępować z kobietami. Taki był w zasadzie tytuł. No, a na antenie Etam, Potrzeba, Edyta, moja skromna osoba. No, polecam, ciekawa audycja. Już tutaj pierwsi słuchacze się pojawiają. Jak zwykle pozdrawiam. Pierwsi będą pozdrowieni, tak mawia księga krawczyzmu. Tak więc Juicy Juice, Andrew, Christian. Z tych rajskich? Ja nie wiem. Muszę się dowiedzieć. FK, yeah, style. Świetna ksywa. Yeah, style. Yeah, style, man. Może tak bardziej. Lemon? To taki pseudonim chyba, Lemon. Znałem kiedyś jednego Lemona, znaczy znałem, no tak... parę razy tam się widzieliśmy gdzieś. To był taki Lemon, który pracował w sklepie z rzeczami RPG-owymi. Może to, czy to ten Lemon może, czy inny Lemon? O, też jest Jacek tutaj. No i nie zapominajmy też o naszym czacie wewnątrz nocno-radiowym. Jest tutaj Orzech, niepowtarzalny orgazm, stali słuchacze, wierni, mierni, bierni, ale wierni. No. Nie, żartuję, wcale nie bierni i nie mierni. No właśnie, taka plansza tutaj, że idzie zima, no się przypomniał taki... bierni, ale wierni. O, co za głupoty tu ktoś gada? Na jakimś podglądzie tutaj, kto to był? Się wtrynia ktoś. Ty swoją audycję nadawaj, se załóż, a nie mi się tu ktoś wtrynia. Słuchajcie, to chyba hakerzy zhakowali. Naprawdę, jakiś atak chyba troli. Ktoś mi wszedł na antenę przed chwilą, słyszałem głos. Znowu słyszę, nie, żartuję. Znowu ktoś gada. Bierni i niemierni. Wyzywa właśnie, słuchaczy tutaj. Mówi, że bierni, zima, wierni, a nie mierni.
1: Przypomniał taki bierni, ale wierni.
0: Ale po was jedzie ktoś tam. Kto mi tu wszedł na antenę?
1: Na jakimś podglądzie.
0: Służby mi wrzuciły tu jakiegoś agenta.
1: Ty swoją audycję nadawaj.
0: Wnocha, to jest moje radio, proszę pana. Jakiś agent. To byłem ja chyba, sorry. Się pomyliłem, ale mi głupio teraz. Myślałem, że to jakiś agent, hacker, że tu wszedł na antenę, a to mój głos był tutaj na odsłuchu. A ja głupi, myślałem, już chciałem z awanturą, już chciałem po prostu, już mu chciałem nie darować. No. No właśnie, taki wierszyk mi się przypomniał a propos nadchodzącej zimy, która w tym roku ma być bardzo, bardzo mroźna. Zima 30-lecia, tak się mówi. No to może być ostro. Tak więc przygotujcie sobie ciepłe papucie i jakieś tam kubraczki. Załóż sobie jeden z drugim tam czapeczkę i będziecie ładnie wyglądać. No właśnie, a gdzie czapeczka? Taki popularny ostatnio tekst do policjanta. Obywatel tak się pyta pana policjanta. A gdzie czapeczka? A gdzie czapeczka? No właśnie, co myślicie o tym? Moim zdaniem jak najbardziej uprawnione pytanie, no bo jak to tak? Bez czapeczki? Gdzie jest czapeczka? O, to niepełne umundurowanie. Już piszemy. Donosik.

A wiecie czemu akurat taka, bo to jest, jak z Potrzebą gadaliśmy, to on tak trochę kręcił nosem, że jego zdaniem to chyba to takie czepianie się pana policjanta trochę i mu uprzykrzanie życia i takie, wiecie, takie dowalanie mu. Ja się zgodzę, tyle że skoro oni nam dowalają i traktują nas jak takie śmieci często, nie? Tak tu pokazać, tu coś, tak bez powodu jeszcze, nie? Bez, po prostu jego coś naszło, nie wiem, ma zły dzień, będzie nas tam gdzieś coś przeszukiwał, rozpytywał, a co to, gdzie to? Po prostu potrafią być straszni, nie? Albo się czepiać, a trójkąt, a pompka, kurwa, a coś tam, a światełko lewe, światełko prawe i wszystko, tutaj przeglądzik, wszystkiego się przyczepi, po prostu wszystkiego, nie? No to jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, no. Tak więc pewnie słuchacze będą się dzielili na dwie grupy. Jedna to HWDP, taka grupa, Klub Nocnego Radia HWDP, a druga to chciałbym wstąpić do policji, takie hasło tej drugiej grupy i tacy bardziej nastawieni do policjanta życzliwie może. Z nadzieją jakąś tam, z wiarą w to, że jak będę miły dla tego pana policjanta, to może on mi w końcu odpłaci. Wiecie, kiedy oni są mili? Jak wiedzą, że są nagrywani w różnych programach, w różnych show, to wtedy są mili, nie? I oczywiście bez skazy i zmazy. Ja już nie mówię tam, że łapówka czy coś, to wiadomo, bo przed kamerą, no ale to już dzień dobry, to stuknie tutaj obcasikami, tam kurczę, ten posterunkowy maślanka i coś tam i was, no, kulturalnie, no, bo jest nagrywany. A, no właśnie, ale to nie dzisiejszy temat, bo cały czas do tej zimy wracam, bo się boję tej zimy. Co to będzie? Nie lubię mrozów. Już w ogóle nie będę chodził chyba nigdzie. Przypomniał, kiedyś jak byłem bardzo mały taki, był jakiś na ośrodku wczasowym, był jakiś konkurs na najładniejszy wierszyk. A nagrodą był miecz Chimena taki. No, i poszedłem z moim wierszykiem i nie wygrałem. I dostałem kolorowankę. Pamiętam to do dzisiaj, tą kolorowankę. Chciałem dostać miecz Chimena i walczyć, a dostałem kolorowankę. To był taki przekaz od systemu właśnie, że mam wszystko kolorować od linii, równiutko. Ja chciałem tym mieczem. Ale słuchajcie, na szczęście miałem kasetę Pietrzaka. Czy nie mam ogrzewania? Mam ogrzewanie, tylko bardzo drogo to wychodzi jakoś. Pani kierowniczko, czy ja palę? Ja cały czas palę. Ja cały czas palę, pani kierowniczko. O. Oczywiście papierochy z akcyzą. Papierosy wytworzone przez Państwową Fabrykę Wyrobów Tytoniowych, opodatkowane, także się cieszę, że podatki idą na 500 plusy i inne rzeczy ważne. No i nie wygrałem miecza Chimena i się rozpłakałem.

Także załóżcie sobie ciepłe papucie. No i tak ogólnie trochę przygnębiająco jest, wiecie, bo są takie też tutaj rzeczy, jakby to powiedzieć, wypadki krążą po ludziach. Wypadki krążą po ludziach. Ja nie wiem za bardzo, czy ta osoba by sobie życzyła, żebym ja wam tu przekazał. Tak jeszcze wiem sam nie za wiele. No ale coś tu się przydarzył, wypadek pewnej bardzo wspaniałej osobie tutaj. Jednej osobie. Tak i z tego powodu też trochę mi jest tak... nie tego. Trochę tak. No, ale... postaram się więcej dowiedzieć, co i jak przekażę. A wy słuchacie luźnych gatek, takich trochę bardziej mroźnych, takich właśnie zimnych, zimne media, tak. I zapomniałem tu wstawić jeszcze złego wilka w tle. Cześć, Karol. Czy się furiat? To furiat. Stonoga. Aha, no to pozdrawiamy pana Zbigniewa Stonogę. To znaczy, no na pewno ja mogę od siebie pozdrowić. A wy to tam, nie wiem. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Zabrałem się za sprzątanie mieszkania i to jest jednak najgorszy quest dla mnie. To jest main quest i na hard, na trybie hell po prostu. Patrzę na ten rozpierdziel. Po prostu, a to dużo mówi o człowieku, jak żyjesz w syfie, no to jesteś syfiarz, a jak syfisz, to masz wszystko w dupie. Jak masz w dupie siebie, to masz w dupie w ogóle innych, cały świat i trochę to się przekłada niestety. Jedno z drugim jakoś tam się łączy, no, więc po prostu trzeba trochę ogarnąć wokół siebie i zacząć żyć w takiej przestrzeni, która ma mocny wpływ na człowieka, na naszą pracę, na koncentrację przede wszystkim. Może ja mam problemy straszliwe z koncentracją, bo też mam tu tak wokół siebie po prostu taki śmietnik trochę, więc no, tylko że strasznie nie lubię sprzątać, to jest ten problem po prostu, nie? A są tacy, którzy lubią, słuchajcie, chyba, bo zawsze mają tak fantastycznie wszystko poukładane, skarpeteczki poskładane w kuleczki i to takie kuleczki, kurde, jeszcze geometryczne i kolorami w skale szarości, od białych do czarnych. Wszystko pięknie, odkurzony każdy kącik, a wczoraj nawet kuchenkę rozkręcał, żeby za kuchenką odkurzyć. I wszystko pięknie, musi być ładnie, musi być jak w zegareczku, tu firaneczki. O, fałdka, trzeba firankę wyprostować. O, no to, dobrze. No, to idę teraz myć łazienkę, bo już od wczoraj nie myłem. Już po prostu cały dzień jest niemyta łazienka, trzeba w końcu z tym zrobić porządek. Po prostu nie może tak być. No. Jest ktoś spod znaku panny, bo panny są pedantkami albo pedantami i tutaj bez skojarzeń, pedantami są. No. Ja się zapisałem do klubu pedantów. Jest Grzymisław jeszcze, pojawił się i Furiat też. Czyli on jest w dwóch osobach, trochę jak ojciec Pio, na jednym czacie i na drugim. Ma dar bilokacji. Furiat, ale ja.

0: Dokładnie, krawculek, krawculek, pozdrawiam. No i od czego by tu zacząć sprzątanie? Pierwsze to trzeba, więc tak, już takie praktyczne rady dam tutaj jako specjalista do tych spraw sprzątania właśnie, no to powiem wam pierw, tak, robimy, więc tak, taki plan sobie, ołóweczki wzięte, dobrze, dobrze, więc tak, przygotować sobie dużo worków foliowych, worków, szmat, różnego typu, każda szmata do czego innego, przypominam, ja na przykład komputer czyszczę taką szmatą do podłogi po prostu, klawiaturę tak czyszczę, tam mam taką szmatę, wszystko to w ogóle jak ta powódź była gówniana tutaj, gówniany Armagedon, kiedy mnie dopadł, kibel wybiło na 2 metry, po prostu, no to ja wtedy właśnie tą szmatą wszystko. I teraz tą samą szmatą właśnie zmywam klawiaturę sobie, mam taką ładną, pięknie sobie zmywam. No i tymi palcami potem wiem, że jak jeżdżę i potem palec, lubię tak palec do buzi sobie jeszcze wsadzać, taki mam nawyk, no. Także, no, co tam jeszcze mogę wam doradzić? Garów nie myjemy, to już mówiłem, to jest taki mój trochę przepis na dobre danie. Po prostu ja nie myję garów, ciągle w takich niemytych gotuję, jedno z drugim tam się miesza i to wtedy jest pyszne. Taka kolejna rada. Gniazda trzeba usuwać z okien co jakiś czas. Właśnie teraz przyjdzie czas usuwania gniazd z okna jednego. I po prostu tak sobie myślę, nie wiem, rozwalę te gniazda. Tak, mam taki kij, szczotkę. Tak po prostu nieważne, że tam, już teraz to wiadomo, że nie ma, ale żałuję, że wcześniej tam nie porozwalałem tego po prostu. Te jajka bym zbił, po prostu kopnąłbym to gniazdo przez okno. No ale chciałem to zrobić, ale się dowiedziałem, że nie wolno, no bo tam się ptaku coś stanie, bo się coś ptaku stanie, no to myślę, to poczekam. No, tak to bym kopnął, rozwalił tam, podeptał, ptaki by tam z tego gniazda wyfrunęły se i już. A tak muszę teraz usuwać. Już chyba tam nikogo nie ma, nie? Bo już zimno. Kurde, wyobraźcie sobie, te biedne ptaki tam siedzą jednak w tym gnieździe i obchodzą właśnie święta. Siedzą sobie przy stole, mają tylko taką glizdę jedną na stole, skromnie, bo teraz był ciężko o dobrą glizdę i tylko jedną taką glizdę mają, się dzielą tą glizdą, te ptaszki, śpiewają sobie tam ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, a wtedy ja, kurwa, otwieram to okno i tam szczotą i skopa. Nie, no taki nie jestem właśnie, tak się śmieję, ale tak to straszne tak właśnie by było. No. Nie, trzeba szanować zwierzątka. Zwierzęta to są nasi i tutaj sobie można wybrać. Bracia mniejsi, jak ktoś jest tutaj katol względnie chrześcijanin, względnie jakiś tam inny, no to właśnie to są nasi bracia mniejsi, a to Pan Jezus mówił, właśnie co mówił Pan Jezus? Co mówił Pan Jezus? Pan Jezus mówił, cokolwiek uczynicie najmniejszemu z was, to tak, jakbyście mi uczynili. Ja to powiedziałem, to co mówił Pan Jezus głosem Jana Pawła II Wielkiego, Świętego, naszego rodaka Wielkiego. We wszystkim był naprawdę zajebisty, najlepszy, w ogóle nie wolno pomyśleć, że ktoś inny, coś, może mu do pięt dorastać w ogóle. I jakieś tu pogłoski, że ja sobie żartuję z papieża, to proszę, tu za 3 złote dziękuję, a reszta do Hoboka, bo to głupoty są. Ktoś tu jakieś całe te... Tak więc, moi mili, to jest audycja Luźne Gadki. Przypominam, że audycja interaktywna, można też zadzwonić i coś dodać od siebie, ale raczej tak luźno, luźno, a nie można jednak. Zapomniałem zupełnie, słuchajcie, chcę uruchomić Skype'a i się okazuje, że Skype chce weryfikować tam w celu
1: w celu stale podnoszącej się jakości naszych usług i w celu coraz bardziej podnoszącej się naszej chęci, żeby wszystko było mega profesjonalnie, zajebiście i w celu takim, żebyśmy jeszcze więcej mieli twoich danych, no to podaj nam swój numer telefonu, e-mail, wyślij SMS-a. No i niestety konto Nocnego Radia chwilowo tam zablokowane. Ja muszę potrzebę prosić, on tam się włamie do Microsoftu. No muszę zapisać. Potrzeba powiedzieć potrzebie, żeby się włamał do Microsoftu. O. Ciekawe, czy mojego prywatnego teraz będzie chciał jeszcze Skype'a weryfikować. Sprawdzę od razu. No, z jednej strony może ktoś się ucieszy, bo będzie się czuł bezpiecznie. Takie placebo. Na nic to nie wpłynie, ale będziesz się czuł bezpieczniejszy i tak już radosny dzięki temu. Bana dostałeś? Juicy Juice gdzie? Gdzie bana dostałeś?

0: jeśli chcesz dodzwonić się do radia nocnego, wciśnij 2. Nie, to bardziej powinien być damski głos. Jeśli chcesz dodzwonić się do nocnego radia, wciśnij 2. Jeśli chcesz rozmawiać z krawcem, wciśnij 3. Jeśli chcesz rozmawiać z etapem, wciśnij 4. Jeśli chcesz rozmawiać z potrzebą, wciśnij 1. O, mojego prywatnego tutaj Skype'a nie chcę weryfikować. Może to jest tak, że po prostu mechanizm, skrypt tam wykrył, że następuje logowanie z różnych miejsc po prostu. I się tam zbuntował. Właśnie, dziękuję wam za subskrypcję. Już prawie jest tyle, ile chciałem, ile mi się wymarzyło. I jak nie będzie tyle, to jak powiedziałem, że nie będzie czasów ostatecznych. Czyli 1500 subów ma być. A jest ile? Proszę bardzo, ile jest? Patrzymy. No, ja wam powiem ile, bo sam jeszcze nie wiem. Już patrzę. No co, tu nie ma? Tu muszę wejść gdzie indziej. No, brakuje dosłownie kilku. No co, tak ciężko się zmobilizować? Jest 1496. A ile to trzeba, żeby było 1500? A? Słucha w tej chwili tutaj na YouTubie 45 oglądających. Słucha. Oglądaczy ogląda i a ile to trzeba, żeby było 50? E201 nie jest kobietą. A nie, tu jest przecinek. Nie, jestem kobietą. Że to ja już nie wiem, się pogubiłem. Czy kobieta, czy mężczyzna? A w sumie, a czy słucha nas może jakiś transseksualny słuchacz? To właśnie nie zaproszę do dzwonienia. Ja bym zweryfikował, no już po prostu nie zdążyłem, bo się zalogowałem chwilkę przed audycją, no to nie będę już tam weryfikował, nie? Coś tam wysyłał, potwierdzał, to już bez sensu. To bym przyszedł spóźniony. A 32 osoby słuchające tego na żywo są żałośni. Czy to jest gramatycznie? No, może. Jakieś takie pokraczne zdanie. Nie, czemu mieliby być żałośni? Ale to łącznie z tobą? Piszesz ze sobą? Czy tak o innych? Czy o sobie też? Pytaj dlaczego. No to pytam. Dlaczego są żałośni? Dlaczego jest żałosnych te 44 osoby, które teraz słuchają? 43 rozumiem, bo bez ciebie, tak? A w sumie, a może to taka samokrytyka? Może wszyscy jesteśmy żałośni? Radio Ludzi Żałosnych. Może takie podlogo zrobił, taki podpisik. Radio Ludzi Żałosnych. No smutno mi, że nie mogę z nikim sobie pogadać. Chętnie bym sobie z kimś pogawędził, no ale niestety nie można się zalogować tutaj na Skype'a radiowego, więc patrzę tylko, co piszecie na czatach. O, i Klapauc już się pojawił. Także co jeszcze mogę wam o sprzątaniu powiedzieć? Dużo kreta, wszędzie kreta. Kreta w ogóle warto mieć całe wiadro. Już nie chcę tu przypominać, co mówił pewien redaktor Nocnego Radia, bo to nieważne, kto tam mówił, ale cenne rady były, jak się pozbywać zwłok za pomocą kreta. Mieliśmy tu specjalistę. No dobra, powiem to etam. Ja go szanuję za taką właśnie wiedzę. Do studzienki kanalizacyjnej i dużo kreta wsypać. Także takie sposoby ma. Etam ma na wszystko sposoby znakomite, różne. Wypracowane metody swoje, etamowe. Wiadra służą do czegoś innego, krawiec. No, mamy też słuchacza, ja nie powiem o kogo chodzi, stałego, wiernego, który do wiadra załatwia potrzeby swoje i nie mam tu na myśli potrzebę. Także tak to wygląda. No i no, od razu będzie przyjemniej, jak sobie posprzątam. Wtedy przyjemniej się gotuje też, jak mamy kuchnię posprzątaną ładnie, wszystko czyściutkie. To szczególnie jak ktoś ma małą kuchnię, tak jak ja. No to dobrze mieć wszystko tam, to po prostu nie dobrze, tylko trzeba, to jest konieczność. Trzeba mieć wszystko poukładane, wszystko posegregowane, schowane do szafek. Umyte i wtedy można coś pomyśleć o przyrządzeniu czegoś, a tak no to sobie machnąłem łapą i zbiłem fajny dzbanuszek taki do parzenia kawy. Wiecie, taki po prostu mega prosty, że tam się wsypuje normalną kawę. Jest taka jakby osłonka, którą się wciska do środka i ona oddziela te fusy od esencji kawowej, już rozwodnionej, od wody kawowej, od napoju kawowego. Napój kawowy to bardziej ta kawa rozpuszczalna, to można nazwać napojem kawowym. No, ale taki fajny dzbanuszek właśnie do parzenia kawy z takim oddzielaczem do... To się nazywa press. O, dziękuję bardzo. Pisze tutaj FK Yeah Style. To się nazywa press. No dobra, niech będzie press. No, takie do wciskania właśnie. Press. Muszę sobie kupić znowu takie coś. Ja to z paręnaście złotych, no ale szkoda, bo to był taki fajny dzbanuszek. No, pozdrawiam w ogóle wszystkich, a w szczególności tych, którzy, dzięki którym tutaj mam pomoc z różnymi rzeczami, z różnymi sprawami. Bardzo wam jestem wdzięczny. No, czasem sobie myślę, że bez słuchaczy to bez tutaj darczyńców, przyjaciół, myślę, mogę powiedzieć o wielu osobach spokojnie, bez naprawdę fantastycznych ludzi to byłoby czasem słabo. No, tak. Kofeinka w tapsach jakoś nie szczególnie mnie rysują takie rzeczy, jak jakieś cukierki kawowe. Lepiej się napić po prostu gorącej, fajnej kawy. To jest jakiś taki rytuał, nie? O, Grzymisław pisze też na czacie tutaj nocno-radiowym na stronie French Press. Francuski wciskacz. O, słuchacz pisze tu o wpłatach anonimowych Bitcoin. Mamy Bitcoina. Jest wszystko na stronie nocneradio.pl, łamane przez wspieraj. Jakby ktoś chciał jakiegoś donata rzucić też podczas tej audycji, to w opisie tam do filmu na YouTubie, do tego streama, którego właśnie oglądasz, jest link do Tip and Donation. Można przesłać na żywo. A właśnie, no, takie spontaniczne audycje to właśnie są w dużej mierze dzięki sponsorom. Po prostu, no, jak są donaty, a ostatnio zostałem tu obdarowany, hojnie nawet, się cieszę strasznie. No, więc... Sorry, trochę jestem rozkojarzony, ponieważ się loguję, bo chcę odtworzyć donata, który się jakoś nie odtworzył. Może był wysłany po audycji już. Albo po prostu nie został. Tak więc zawsze u nas tak jest. U mnie, nie? Że jak przychodzi donacik, to on się zawsze wcześniej czy później pojawi.
1: Henryk Mickiewicz, hej, powoli wychodzę z dołka biznesowego i mogę powiedzieć, że teraz pływam na powierzchni. Nie mogę jeszcze wrócić do bycia patronem, ale niech dam na tacę to, co teraz mam? 75 zł.

0: I dziękuję ślicznie i lirycznie. No widzicie, to o tak się robi od sponsorowania Nocnego Radia. Wraca się na prostą. Wspaniała, świetna karma do was wraca i wszystko wam się zaczyna w życiu układać w ogóle. Jesteście, spełniacie swoje marzenia, dorabiacie się, znajdujecie sobie męża, żonę w ogóle, jeździcie wspaniałym samochodem, żyjecie w pięknym kraju, wyjeżdżacie w ogóle, rozmnażacie się, wszystko, bogactwo, stroje piękne, w ogóle szczęście, opalenizna śliczna i cały dzień się byczycie na hamaczku i patrzycie sobie, jak chmurki sobie pomykają po niebie. Tak wam się może zrobić od właśnie sponsorowania Nocnego Radia i to był na to dowód. No właśnie, o czym jeszcze można by tutaj porozmawiać? No, cóż, ciężko coś tak wesołego powiedzieć, bo tak w sumie no, jest normalnie. No, nie wiem, przynajmniej u mnie nic się jakoś tak strasznie nie dzieje wielkiego, no, ale boję się o przyszłość trochę jakoś. Mam takie złe przeczucia jakieś, jakaś wojna, jakaś właśnie katastrofa klimatyczna, jakaś gospodarcza zapaść totalna, albo wszystko w jednym w ogóle i Kaczyński cały czas jeszcze na tronie po prostu, nie? I coraz bardziej się kaczystowska Polska robi. Już taka w 100% kaczystowska. Już chodzimy na wiece z obrazem kaczora po prostu i kaczor tam przemawia. Kościół! To jedyna słuszna droga! Mlask, mlask, a wszyscy uhu, brawo, brawo, wodzu, mistrzu, mistrzu. No, dużo Polaków jest za Kaczyńskim, no, bardzo duży odsetek, może nie połowa, ale no tak nie wiem, z 40% to spokojnie jest, tak za PiS-em, no, bardzo, bardzo dobry PiS.
1: Bardzo dobrze, właśnie, to są ci jedyni, co przyszli, coś zrobili, a może coś tam może nawet, kurwa, jak ukrali, kurwa, to co, to przynajmniej dali coś ludziom, dla ludziów coś dali, przynajmniej dla ludziów, a nie, że tamci tylko sami kradli i nic nie dali. I oni są za kościołem przynajmniej, i przynajmniej to Polacy są. A nie jakieś żdostwo cholerne.
0: No tak trochę staram się wczuć w takiego typowego wyborcę PiS, ale oczywiście nic tu nie twierdzę absolutnie, że jakieś gówniane, zasrane PO na przykład lepsze jest czy coś. Nie, to nie posądzajcie mnie. Absolutnie. Po prostu teraz się śmieję więcej z PiS-u, bo jest PiS. Ale tak jak tu napisał słuchacz... Słuchaczka. PiS i PO jedno i to samo zło. Bardzo to się właśnie zgadzam z tym. No, przydaliby nam się jacyś tacy politycy, elity z prawdziwego zdarzenia, ludzie mądrzy, dobrzy, rozumni, tacy rozsądni, niekłótliwi, nie jacyś pazerni strasznie, kurczę, tacy mądrzy, nie? Specjaliści, tacy fajni ludzie, nie? Że wszyscy ich lubią i szanują. Się pojawia taki właśnie ktoś, taki autorytet, taki polityk znany i w ogóle nie musi mieć ochrony żadnej, bo ludzie mówią tam na przykład, panie Krawcze, dziękujemy za to, co pan robi przez ostatnie lata. Jednocześnie chcielibyśmy zapytać, jakie są plany obecne na... No i tutaj jakieś tam zagadnienie. A ja wtedy mówię, pani redaktor... No, tak mogłoby być. Gdybym był wspaniałym politykiem, mądrym, takim szanowanym, lubianym. Nie, to raczej teraz tak właśnie jest. Przychodzi jakiś tempak, jakiś taki półdebil czasami wręcz, taki moron, taki po prostu kretyn, taki po prostu idiota, imbecyl taki trochę przychodzi, ale się w garnitura ubrał. Taki trochę głupszy jeszcze od Fredka Kiepskiego, który jest postacią z serialu komediowego, ale taki właśnie jeszcze głupszy od Fredka Kiepskiego, bo Ferdek nie jest taki głupi wcale. ale Fredek to, kurde, tam rozuma swojego ma, kurde, nie? No, a ten w ogóle nawet nie jest śmieszny, nawet nie jest wesoły, nie? Tylko taki po prostu nadęty buc i taki jeszcze imbecyl totalny. I on się rozsiądzie i on będzie coś tam pieprzył sobie, jakieś prawda, farmazony. Jeszcze tak powie, żeby nic nie powiedzieć, a żeby dużo się nastękać. Otóż mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, że panie doktor, że jakby może inaczej to powiem, może inaczej. No już tam pół audycji minęło, nie? Już że redaktor czerwony cały próbuje tam przerwać. Proszę, ale ja skończę, dobrze? No i się nagada. I w zasadzie nic nie powie, tylko tak się nastęka. Jakieś tam figury retoryczne same, bez treści. Są tacy, nie? Też. Albo jakiś taki fanatyk przyjdzie, że w ogóle jedyny jego temat to w związku z obecną propagandą homoseksualną, a wiemy, że Pan Bóg nie stworzył właśnie do tego, w związku z nachalnym jakby seksualizowaniem, ja się czuję bardzo seksualizowany, panie redaktor, aż się musiałem wyegzorcyzmować. Proszę się nie śmiać, wyegzorcyzmowałem się, wykąpałem się w wodzie święconej, mam w domu 15 krzyży, one mnie chronią, zawsze na różańcu, pod koniec dnia zawsze kontempluję na różańcu to, co mi się wydarzyło.
2: Ale wiecie, co jest najzabawniejsze? Że on tak gada, a potem się dowiadujemy, że on tak, jechał po pijaku, bo nie ma prawka, jechał do burdelu, gdzie są małe dzieci i nie płaci alimentów i żonę bił i wały finansowe w 3 aferach brał udział, w piramidzie bankowej, w bankowości przestępczej i nie wiem, w defraudacji państwowej. O, takie 3 głośne afery. Ale on był... On się wyspowiadał, człowiek to nie jest kryształ, ja na różańcu wczoraj to przemodliłem wszystko, co ja zrobiłem, jestem już innym człowiekiem i nie powinna państwa dziwić moja kandydatura na premiera Polski w tym temacie.

jeszcze wszyscy na kredytach i dla nich to dostać się do wadzy to jest być albo nie być, takie prawie, że więc to nie ma co tutaj myśleć, Polska to swoją drogą, ale kurde, po prostu jak nam wejdzie komornik, to kredyta tu trzeba, Grażyna, ty se tam wiesz, se gadasz, że ja tu do polityka i to wszystko, że ja tu mogę, że ja załatwię, ja nie załatwię, bo ja Grażyna muszę teraz, wiesz, te dziennikarze, te całe te, no to teraz wiesz, to trzeba tutaj, wiesz, kurde tego, nie? Po prostu wiesz, rozumiesz, Grażyna, no, to ja sobie pomyślałem, ja teraz nie, nic tam nie mów, Grażyna, co tam było, te podziały mają, nic, cicho tam sieć, słuchaj, ja będę gadał, ja powiem, słuchaj, ja mam immunitet, ty wiesz, ty, Grażyna, ty słyszała, co to jest, pewnie ty głupia kobieto, ty nawet nie wiesz, co to jest immunitet, no, i widzisz, jaką ja mam żonę. A ja powinienem się na Bahama albo na jakiejś tej jajorce, kurde, się tam wygrzewać, a nie tu z kobitą siedzę, a ja prawie, że ja już, ja mnie teraz tu wzięli i na kadencję i ja mam właśnie immunitet. No, tak mniej więcej bym oceniał, to nie jest parodia, to jest próba odtworzenia tego, jak poseł rozmawia z żoną. Jak polski poseł rozmawia z żoną, tak staram się trochę wyłapać pewien taki sposób wypowiedzi charakterystyczny, charakterystyczną dla polskiego posła erudycję i słownictwo bogate. Tak po prostu, nie wiem, czy dobrze to mi się udało to zasymulować. To nazwałbym to symulacją po prostu polityka, posła. Dziękuję bardzo.

Okej, już jestem z powrotem. No tutaj, nie wiem, patrzę też na komentarze na czacie wewnątrz radiowym i coś tu piszą chyba, że pierdolę niby, że coś, że głupoty pierdolę. Chyba tak to, ja tak to odebrałem. No, wklejacie tu też różne linki, niespłacone pożyczki, zadłużenie Polaków. Rzućmy okiem na to. Zatem... jesteśmy zadłużeni już na niemal 1,5 miliarda złotych. Statystycznie każdy Polak zadłużony jest na około 4,5 tysiąca złotych. Krajowy rejestr długów. Łącznie Polacy mają w tej chwili około tutaj 1,5 miliarda złotych niespłaconych pożyczek. To niemal trzykrotnie więcej niż 4 lata temu. No to bardzo zła tendencja. Życie na kredyt, życie na kredyt. Wszyscy chcą wszystko mieć teraz. Muszę to mieć. Nowego, po prostu iPoda 17. Mam tylko 16, kurde. Po prostu co, siara, wstyd z tą 16 gdzieś iść, z tym iPodem, z iPhone'em 16. Pójdę, będą się śmiali ze mnie. Jeszcze tu mam tak przytarty lekko narożniczek. Wygląda jak jakiś taki obdarty. Ludzie się w takich gejów trochę zamienili, chcą mieć wszystko takie ładne, świecące, nowiutkie. A może nie, a może przesadzam. A wy tak macie, że lubicie sobie kupować ciągle coś, jakieś drobiazgi i nie wiem, i się cieszyć gadżety. A ja raczej nie, ja raczej nie. A niektórzy się chwalą, że nie mają żadnych długów. Max Pierce. No, Max Pierce, myślę, że wywiad z mamą Maxa może nam dać dużo do myślenia. I no, matka często wie najlepiej, nie? Najczęściej wie najlepiej. I w sumie czemu miałaby syna w złym świetle przedstawiać, no? Bo to rozumiem, że matka go w sumie tak opisała, że miał problemy już wcześniej z używkami, bardzo duże zresztą. No, mowa tutaj o heroinie, o jakichś takich bardzo mocnych rzeczach. No, może się w głowie nakotłować. Absolutnie nie jestem miłośnikiem takiej teorii, że spożywanie substancji różnych, mocniejszych, słabszych, to samo dobro i że człowiek się od tego robi lepszy wręcz tylko i wyłącznie. No nie, no jednemu w czymś to pomoże, w czymś, drugiemu w czymś zaszkodzi. No, wszystko należy używać zgodnie z pewnymi jakimiś zasadami, przeznaczeniem. Od czasu do czasu, z umiarem jakimś, nie? A ja akurat nie jestem, przyznam, absolutnie wrogiem, ani też bezkrytycznym miłośnikiem. O, tak więc można się zastanowić też kiedyś, nie? Tutaj na antenie, czy teraz... Jak by to wpłynęło na nasz kraj, na Polskę, gdyby były powszechne już od dawna, powiedzmy, od czasów PRL-u. Wymyślmy sobie taką alternatywną rzeczywistość, w której zostały właściwie te, został całkowity brak regulacji, tak jak było za PRL-u, w zasadzie, bo wtedy było legalne wszystko, nikt tam się nie interesował za bardzo raczej. No i że tak Polacy przez całe lata przyzwyczajali się i taki trochę drugi Amsterdam, nie? Tutaj wręcz, że już przyjeżdżają inni w celach narkoturystyka, na przykład do Polski.
I Polacy, ja myślę, że Polakom by to spowszedniały już te rzeczy dawno, już teraz, gdyby to było od czasów PRL-u, od przemian, i tylko żeby nie zostało przemienione, no to już by nam do dzisiaj to spowszedniało i raczej mielibyśmy ewentualnie problemy z turystami, mielibyśmy problemy z wizerunkiem naszego kraju, który by się zaistniałby w głowie społeczności globalnej jako takie miejsce, gdzie jedziesz sobie ćpać, nie? Do Polski. I nie pojedziesz nigdzie do tej Polski, tam ćpają, tam narkotyki. Mówiłby ktoś tam do kogoś w innym kraju. Tak więc na pewno by spowszedniało. Mafia by się bardzo mocno nie wzbogaciła. Polska nie stałaby się jakimś tam amfetaminowym zagłębiem, słynącym tam z wysokiej jakości. Może by trochę mniej było jakiegoś takiego, nie wiem, jakiś, no na pewno dealerów by nie było, bo po co sprzedawać. Dużo byłoby sklepików takich, gdzie można kupić sobie jakieś na przykład grzyby halucynogenne i być może ty słuchaczu, ty słuchaczko, jedna osoba z drugą, gdybyście żyli w takiej alternatywnej Polsce, to byście sobie zrobili coś, co teraz wam zupełnie nie przyjdzie do głowy, byście sobie tak powiedzieli: słuchaj, mam jakiś tu problem do przetrawienia, wiesz, męczę się z tym, nie chcę iść do psychologa, kupię sobie chyba grzyby. Są takie tutaj, taki jest sklep Polski Szaman i tutaj kupię sobie te grzyby, a ty weź trochę tam, jak będziesz wracał do domu, to kup to, trochę marihuany, tak, z 10 gramów weź do brze, bo chcę jeszcze ciastka upiec, no. I wracasz do domu taki obładowany siatami, a tam tu grzyby halucynogenne, marihuana tak popakowana w jakieś torby, jakieś tam fajki wodne, tak całe reklamowy wnosisz do domu, z sąsiadów mijasz. Dzień dobry, no będzie dziś palonko jakieś, czy coś tam widzę. No tak, żona robi barszcz i zamiast grzybów zwykłych chciała dać halucynogenne, ponoć to się nazywa jakoś tam barszcz, kosmiczny barszczyk robimy dzisiaj. O, no, to do widzenia, sąsiedzie. No, to takie byłyby realia. A tu pisze Juicy Juice. Prawdopodobnie źle ci się spłaca. Pisze, że dealerzy by byli też. Tradycję melin już mamy, pisze prześmiewca. Ja bym spróbował ayahuaski. Słyszałem, że niezłe przeżycie duchowe, ale słaby trip. No ja nie wiem, nie próbowałem. No ale niestety żyjemy w takim kraju, gdzie o takich tematach nawet niebezpiecznie jest mówić trochę, ponieważ ktoś może nagle, komuś może coś odwalić i jakaś złośliwa osoba, ktoś, kto cię na przykład nie lubi, chce się jakoś zemścić, nagle cię oskarżył o jakieś tam propagowanie narkomanii, coś w ogóle, nie? I wiadomo, że cię nie skażą, ale weź tam się tułaj po sądach, nie? I marnuj czas. No, wielu takich popularnych youtuberów, u których wzrasta ryzyko na to, że ktoś się do nich, jakiś psychol przyczepi, jakiś zaburzony człowiek, bo to często może być zaburzony człowiek też taki, nie? No, słuchajcie, czy to jest normalne, że ktoś chce cię tam zniszczyć i cię gdzieś ciąga za jakieś wyimaginowane rzeczy, przesadzone czy coś. No, jest to taki jakiś psychopata trochę może, nie? No i ci popularniejsi to już wszyscy mają na koncie. Jakieś pozwy, rozprawy, jedna, dziesiąta. Ja nie mówię o takich osobach jak pan Zbigniew Stonoga, tylko o normalnych jakichś youtuberach, nie? No ten na przykład nadający z Radia Samiec. Ciągle zapominam. Kuba? Nie pamiętam, przepraszam. Jarek? Nie wiem. Także tak to wygląda.

Okej, ja powoli się będę zwijał, ponieważ mam dzisiaj dużo pracy jeszcze do skończenia. Nie chcę tak siedzieć do późna, bo potem naprawdę jak zombie przy tym komputerze. Tak, ostatnio wchodzę na takie krótsze, trochę niezobowiązujące audycje też. No, w zasadzie to nawet sporo było nadawania. Dużo nowych audycji jest na razie na YouTubie. Przerzucę na stronę radia jakoś tak dzisiaj, jutro. Kończę też wcześniej, bo mi się tak nie chce samemu do siebie gadać tak długo, nie? Jak są telefony, to przynajmniej można sobie z kimś pogawędzić, ale to nie wasza wina, po prostu Skype tutaj weryfikuje konto i niestety nie dało się uruchomić. Próbowałem nawet teraz jeszcze. Mamy Discorda, tylko coś mnie tam nie ciągnie, nie? Na razie do Discorda. Pewnie się z nim przeproszę i wrócimy na, jak chociażby w ramach eksperymentu, żeby potestować sobie, jak nam się gada, bo to dużo może zmienić. Po prostu technologia, sposób łączenia się i tak dalej zmienia całkowicie jakby profil nagrania, audycji, nie? To już przestaje być audycja, a bardziej jest na przykład taki Hyde Park, gdzie prowadzący może być jakimś tam głównym ewentualnie gadaczem, gadającą głową, ale ludzie, którzy się łączą, no to są takimi współnadającymi jakby. No, w każdym razie inny klimat, inny flow i ja wolę tak na razie tradycyjnie, że ktoś dzwoni. Też taką osobę zawsze można... Znaczy, ja wiem, że na Discordzie dużo się da zrobić, tak? Że można tam skonfigurować na różne sposoby trochę to wszystko i zrobić tak, żeby było jak najbardziej okej. Ale na razie jeszcze nie mam nawet czasu, żeby się tym zająć.

0: przy pracy, no to nie jest chyba dobry pomysł. Trochę byłby problem z koncentracją. Chociaż możemy zrobić też i taki eksperyment. Ale to już nie dzisiaj. Też trochę mi gardło wysiada, jak słyszycie, mam taki zachrypnięty głos. Seksowny bardzo. Hu, ha, hu. Johnny Bravo.
1: I'm sexy.
0: No, trochę tak mi się po prostu chce też od czasu do czasu kaszleć. Więc audycja krótsza. Dziękuję, że byliście. Przepraszam za brak dzisiaj połączeń skype'owych. No i wpadnijcie jutro, bo jutro o 22:00, raczej nie o 21:00. Nie o zwyczajowej naszej godzinie, tylko o godzinkę później właśnie, 22:00. Czasy ostateczne pewnie będą, a jak nie, to niestety znowu jakaś luźniejsza audycja. No nie mogę obiecać, przykro mi, taka jest sytuacja. Ale mam nadzieję, że docenicie też w jakiś sposób. Zaczynam mówić jak major Suchodolski. No, mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie ugółem. No, że właśnie jest audycji troszkę więcej w sumie, nie? Już któraś audycja z rzędu w tym tygodniu. Co, już w tym tygodniu jakoś 4 audycje, nie? Więc i to takie dłuższe, tak więc opłaca się słuchać Nocnego Radia. Opłaca się nas zasubskrybować. Nadal apeluję o subskrypcję. No mówię, jak nie będzie 1500 do jutra subskrypcji, to zapomnijcie o czasach ostatecznych na 100%. No, w ogóle o wszystkim zapomnijcie. Wtedy. No. No, niektórzy piszą, że mają już tu zaległości w odsłuchiwaniu. No, dokładnie. No. O, profesor Leniuch się pojawił i tu pisze o Discordzie. Na Discordzie możesz skonfigurować na różne sposoby, tu pisze, tak, że można, potwierdza Leniuch. I że admin dodaje do dyskusji. No nie wiem, czy jest 1500. Sprawdzę. Ja wam na słowo nie wierzę. Ja już was znam, nocniki. Kurde, mucha mnie denerwuje. No, na monitorze mi siada. No właśnie nie, jest 1498. Brakuje dwóch. Ja nie popuszczę. Nie będzie. Może być nawet 1499. Ja nie zrobię. No, tu z opóźnieniem widzę czat troszkę. No, tysiąc. Nie zaokrągle właśnie. Nie ma. I tam sobie, to się opłaca, bo sobie dajecie dzwoneczek i wtedy zawsze możecie sobie dostawać powiadomienie na telefon na przykład. Można sobie zainstalować aplikację YouTube i wtedy wam się pojawia takie samo powiadomienie, jak powiadomienie o SMS-ie, czy powiadomienie o nieodebranej rozmowie. To się wyskakuje na głównym tym ekranie z przodu, że Krawiec nadaje, Nocne Radio nadaje. Już, od razu do komputerka. Dryb, dryb, dryb. Słuchaweczki, pyk. I słuchamy. No i wygodna rzecz. A jak nie chcesz w ten sposób, to zapisz się do strefy premium i dostaniesz powiadamiacz na maila o tym, że jest stream na radiu samym. Stream radiowy. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami jutro. Trzymajcie się, cześć.

Mamy dzisiaj 10 dzień maja roku 2020, dzień, w którym miały się odbyć wybory prezydenckie w Polsce, ale się nie odbywają. Witam Was wszyscy, drodzy słuchacze. Nazywam się Krzysiek Maczyński, noszę pseudonim Byte Eater i w dzisiejszym odcinku pochylimy się nad zagadnieniem wolności słowa, nad pewnymi pytaniami granicznymi z tego zakresu, a punktem wyjścia do tego będą właśnie te wybory prezydenckie, przesunięte na nieokreślony termin. Miał w nich wystartować urzędujący prezydent Andrzej Duda. Szefową jego kampanii była prawniczka Jolanta Turczynowicz-Kieryło. Przestała nią być po tym, jak nastąpiła seria wpadek w ramach tej kampanii. Takim gwoździem do trumny było wyciągnięcie przez opozycję wypowiedzi znalezionych jej oraz jej męża sprzed roku w mediach społecznościowych, w których odnosili się oni do polityki głowy państwa mocno krytycznie, a wręcz ją wyśmiewali. I taka niewyjaśniona zmiana poglądów nie spodobała się opinii publicznej, komentatorom, więc Andrzej Duda postanowił i jego sztab zrezygnować z jej usług. Zanim jednak to nastąpiło, była przez długi czas właśnie szefową kampanii, kierowała nią i w ramach tego udzielała 19 lutego na antenie TVP Info wywiadu, w którym powiedziała, cytat, dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. Dodała też, że narodowym interesem, to też cytat, jest ochrona takiego dobra, jakie zostaje naruszone wskutek, też cytat, hejtu i mowy nienawiści, które naruszają godność drugiego człowieka. Koniec cytatu. W odniesieniu w szczególności do prezydenta. Słowa te wzbudziły dużo kontrowersji, pojawiły się komentarze, również Stowarzyszenie Libertariańskie takowy wystosowało na swoim fanpage'u. Tutaj informacja, że notabene należy do tegoż stowarzyszenia. I dyskusja również na fanpage'u w komentarzach się odbywała. Ja tak przypomnę, że w tej właśnie audycji Proste Zwierciadło temat wolności słowa między innymi był już poruszany w ładzie bezpaństwowym, do którego dąży znaczna część libertarian, a

opartym na anarchokapitalistycznych zasadach. Pełna, to znaczy tylko takie akty wypowiedzi, które byłyby czym innym oprócz samej wypowiedzi. Byłyby na przykład zawarciem umowy o dokonanie jakiejś agresji, czy na przykład obietnicą zapłacę ci, jeżeli zabijesz tego prezydenta, czy tego sąsiada, czy tego mojego konkurenta, albo zastraszysz tego mojego dłużnika, obetniesz mu palec, albo psa mu zabijesz, albo porwiesz jego dziecko, no i żeby mi oddał. Tak, no to wtedy nie ze względu na to, że złamana została wolność słowa, tylko ze względu na innego charakteru przekroczenie właśnie zasad, złamanie zasady nieagresji tym aktem, chociaż jego formą jest wypowiedź, ale nie ze względu na tą jego naturę, że jest to wypowiedź, tylko właśnie, że jest to agresja, byłoby to właśnie penalizowane. No więc o tym w odcinku pod tytułem czy zalegalizować takie okropności, gdzie wiele pytań granicznych rozważałem na temat właśnie tego, co byłoby legalne w anarchokapitalizmie, już udzielałem pewnych odpowiedzi. Również wolność słowa pojawiła się w ostatnim odcinku audycji Herbatka z Akapem. Dzisiaj jednak chciałbym się odnieść tak szczególnie do komentarza, który zostawił zainteresowany, chyba niedawno odkrył w ogóle libertarianizm i próbuje go dopasować, skonfrontować z nim swoje poglądy dotychczasowe, być może uzgodnić, Damian Jo. Więc tenże komentator, z którym miałem też osobiście kontakt, ale tylko wirtualny. No, obecne obostrzenia związane z koronawirusem raczej nie sprzyjają temu, żeby się on pojawił, a miał taki zamiar na pewnym wydarzeniu libertariańskim w marcu, przesuniętym też, no nie tylko libertariańskim, ogólnie dla wolnościowców i dla sympatyków, które zostało też przesunięte na nieokreśloną przyszłość, podobnie jak wybory. Więc Damian, przeczytam jego komentarz na fanpage'u Stowarzyszenia Libertariańskiego w całości, dodając wszakże numerację przypadków, które tutaj porusza. To też jest ciekawy temat, zatem czy któregokolwiek z poniższych stwierdzeń powinny być ścigane prawnie? 1. To jest złodziej, pedofil itp. bez dowodów. 2. Takich ludzi powinno się wieszać. Komentarz ogólny, na przykład do gwałcicieli. 3. Ciebie powinno się zabić. Zwrot do konkretnej osoby. 4. Powinniście go zabić. Nakłanianie grupy osób. 5. Masz go zabić albo skrzywdzę twoje dziecko. Jakiś konkretny przypadek. Jak to wygląda z perspektywy libertarianizmu? No, warto tutaj poczynić na początek zastrzeżenie w formie, poczynię go, cytatu z Davida Friedmana, libertarianina znanego amerykańskiego. Być może znajdzie się gdzieś dwóch libertarian, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale ja nie jestem jednym z nich. Libertarianizm jest to nurt filozofii politycznej, bardzo mocno rozdyskutowany wewnętrznie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek powiem, to znajdą się tacy i nawet znajdą się prace naukowe, na które mogą się powoływać, pisane przez libertarian czy przez teoretyków libertarianizmu, nawet nie będących libertarianami, którzy na gruncie założeń libertariańskich no, będą stawiać tezy przeciwne, zwłaszcza w pewnych sytuacjach, których nie uwzględniłem, czy przy pewnych interpretacjach, przy pewnych definicjach użytych w pytaniach pojęć, ja bym się może nawet i zgodził wtedy z takimi wyjątkami, czy z takimi odmiennymi wykładniami przy innym aparacie pojęciowym. No ale z grubsza myślę, że no, żaden rozsądny libertarianin nie będzie mówił, że gadam tutaj bzdury i że nie jest to stanowisko w ramach libertarianizmu się bardzo dobrze mieszczące.

i podzielane przez, myślę, znaczną część libertarian, a nawet znakomitą większość, gdy przyjmą takie interpretacje, które no nie będą, postaram się, jakieś szczególnie z księżyca zwzięte, czy z choinki zerwane, no używanych pojęć. Tak więc po tych zastrzeżeniach, przechodząc do poszczególnych punktów, to tak, pierwsze, to jest złodziej, pedofil, itp., bez dowodów, to jest tak naprawdę najtrudniejsze z tych pięciu, bo w libertarianizmie ludzie spierają się o tym, czy istnieje takie dobro, no może nie o charakterze takim pierwotnym, ale czy da się wywieźć z innych dóbr chronionych zasadą nieagresji coś takiego jak dobre imię. I czy w związku z tym samo poszlakowanie go stanowi agresję? Jestem zdania, że nie, i myślę, że jest to opinia przeważająca wśród libertarian. Podobnego zdania był też sąd wobec Huberta Hoffmana, bezdomnego, który będąc zatrzymywany przez policję w 2006 roku ubliżał w obecności policjantów wulgarnie prezydentowi ówczesnemu Lechowi Kaczyńskiemu. No i w 2006 roku w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył jego proces, uznając, że czyn miał znikomą szkodliwość społeczną, i w komentarzu dodał, że w tym stanie i taki człowiek no nie był po prostu zdolny znieważyć głowy państwa. W związku z tym to, co powiedział, to była taka sobie tylko odzywka, no nie sięgająca, nie wzlatująca tak wysoko, jak znajduje się majestat prezydenta Kaczyńskiego. No i też tak myślę, też tak myślę, że to zależy. Jeżeli natomiast, i to jest opinia prawie że powszechna, choć mają też swoje argumenty i mocne stanowisko przeciwnicy. Natomiast no, ja się skłaniam ku tej częściej występującej wśród libertarian opinii, że jeżeli dane słowa powodują jakiś, jak to się mówi, wymierny, no ale chyba wszystko, co jest wyrażone w pieniądzach, jest wymierne, nie ma pi złotych na przykład. Ale jeżeli powoduje jakiś możliwy do udowodnienia, czyli nie jakiś taki emocjonalny, że się poczułem źle, bo mowa nienawiści, bo hejt, bo obrażenie uczuć religijnych, tylko taki, który faktycznie, no nie wiem, straciłem, moja firma straciła, bo klienci się ode mnie odwracają, albo kontrahenci nie chcą ze mną robić interesów, bo wierzą w to i co o mnie ktoś rozpowiada, czy propaguje, używając no swojej swobody wypowiedzi, czy używając mediów, no jakąś narrację całą być może buduje fałszywą na mój temat, czy na temat moich usług, moich produktów, mojej firmy, moich związków z innymi, takich, które budzą podejrzenia, czy mojego postępowania, nawet takiego, które samo w sobie nie byłoby w AKP penalizowane, powiedzmy, znęcania się nad zwierzętami. Oczywiście istnieją libertarianie i zwolennicy praw zwierząt i tacy, którzy przypisują im w jakiejś mierze, w całości bądź w części, też ochronę poprzez zasadę nieagresji, ale to tak na marginesie uwaga, pozostańmy przy ludziach. Jest właśnie taka opinia, że to już jest agresja, tak? To już jest wkroczenie w czyjeś interesy. I w związku z tym podlega karze. Tak? Jest to wprowadzanie w błąd, jest to jakby oszustwo, tak? Wprowadzanie potencjalnych klientów w błąd co do oferowanego dobra, być może przez konkurencję, być może przez kogoś, kogo się po prostu nie lubi. No i należy wtedy udowodnić szkody z własnej inicjatywy i odpowiednio sąd tutaj orzeknie, jakie szkody ktoś spowodował i w jaki sposób z nawiązką powinien je zrekompensować.
Zanim przejdę do dalszych czterech punktów, to myślę, że jest to też dobry moment, taka okazja, żeby nadmienić, że oczywiście sankcje określone prawnie, w prawie egzekwowanym oczywiście przez system prywatnych sądów i wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie, w jaki sposób to miałoby działać i w jaki sposób działało w bliskich, zanim opracowano filozofię libertariańską, bliskich anarchokapitalizmowi czy też minarchizmowi systemach dość popularnych niegdyś w historii ludzkości, w różnych miejscach, w różnych kulturach i czasach. A jak to w tak sposób systematycznie opracowany libertarianie przedstawiają właśnie, a zwłaszcza anarchokapitaliści, że miałoby funkcjonować obecnie czy też w niedalekiej przyszłości. Więc ludzie zazwyczaj łapią się za głowę, no jak to mogłoby być prywatne, a tymczasem tam, gdzie państwo dostarcza pożywienie ludziom, też ludzie często trudno im sobie wyobrazić, jak to mogłoby nie być powszechnego głodu, gdyby państwo nie żywiło społeczeństwa. Tak więc oprócz ukarania kogoś sankcjami zgodnymi z prawem za popełnienie agresji, czyli inicjację przemocy, zakazaną przez libertariańską zasadę nieagresji, ludzie w AKP mieliby znacznie szersze niż obecnie możliwości stosowania sankcji rozproszonej, czyli karania w dowolnie uznany przez siebie sposób za cokolwiek, nawet za złamanie norm kulturowych, jakichś społecznych oczekiwań, tak jak karze się firmy na przykład bojkotem, czy tak jak karze się kogoś śmiercią cywilną, zerwaniem kontaktów. Można by to robić w sposób znacznie dalej posunięty, bo na przykład nie byłoby obowiązku obsługi każdego klienta w obrocie profesjonalnym. Można by wywiesić w sklepie galerię tych panów i pani nie obsługujemy, albo tych, którzy nie są panami ani paniami, też można. Albo księży nie obsługujemy, albo wojujących ateistów. No, kogo nam się nie podoba? No, jeżeli powiesimy na przykład, że nie obsługujemy Żydów, czy też Polaków, albo kogoś, kto ma więcej dzieci niż 4, albo kogoś, kto nie ma dzieci w ogóle, no to inni mogą oczywiście, mimo że nie podlegają temu naszemu zakazowi, przestać od nas kupować i bez tego. No ale jeżeli ktoś popełni coś naprawdę odrażającego, no na przykład, jak wspomniałem, będzie sadystycznie torturował zwierzęta i się tym chlubił i wrzucał filmiki z tego do internetu, no to myślę, że bardzo szybko tego pożałuje, bo piekarz mu nie sprzeda pieczywa, inni usługodawcy też, no i generalnie społeczeństwo się od niego odwróci, bo ma wolność i szanuje sobie to, że może z niej korzystać do tego, żeby utrzymywać pewien ład nie tylko przepisany prawem, ale też zgodny z pewnym poczuciem powszechnie w danej społeczności obowiązujących zasad moralnych. I tutaj powiem tak, że gdy chodzi o wolność słowa, to dochodzi obecnie wręcz do absurdów. To znaczy, można pisać, mówić całkiem bez wielkiej odpowiedzialności dowolne rzeczy, dowolne kłamstwa, tak, a potem przepraszać, jeżeli sąd na to skaże. W ogóle przepraszanie, bo ktoś kazał, to jest takie no dziecinne, to tak mama każe albo pani w przedszkolu, przeproście się, nieważne kto winny, przeproście się, albo właśnie ustalała, kto winny i teraz masz go przeprosić, nawet jeżeli nie szczerze, to masz przeprosić, bo tego wymaga przykład, tak musi być oficjalna taka wersja, że został przeproszony i wtedy już jest w porządku. Nieważne co myślisz, nieważne nawet czy miałeś rację, czy miałeś powody, uderzyłeś kogoś, a być może był chamem i się mu należało, tak? Albo być może ci groził, albo wcześniej ciebie uderzył, gdy pani nie widziała, ale albo uderzył twoją dziewczynę, albo znieważył słownie ją, czy twoją matkę, ale nie, no wiesz, bić się nie wolno, musisz przeprosić.
No więc tak sądy się zachowują dzisiaj i nawet dochodzi do takich absurdów, że jeżeli ktoś został znieważony słownie i nie podał sprawcy do sądu, to jakby przyznał mu rację. W odbiorze kreowanym przez główny nurt ma to wyglądać tak, że no, jeżeli się nie sądzisz, to coś musi być na rzeczy, tak? To znaczy, że twoje zaprzeczenia, nawet gdybyś przedstawiał jakieś dowody opinii publicznej, gdybyś próbował tę opinię publiczną właśnie przekonać, ej, pomyślcie, to ja mam rację. To nie, to do tego jest sąd i to państwowy, bo w takich sprawach nie ma wyboru. Trzeba po pierwsze wierzyć w sprawiedliwość takiego sądu, a po drugie się do niego pofatygować. Czyli jeżeli ktoś na przykład mnie znieważy, to na mnie spoczywa ciężar nie tylko dowodu, ale też w ogóle całej procedury wszczęcia, pofatygowania się do sądu, zaryzykowania poniesienia kosztów sądowych, zwłaszcza gdy przegram w tym sądzie, ale mimo to, że ewidentnie mam rację, to mogę przegrać, bo mogą argumenty być przekonujące dla każdego trzeźwo myślącego człowieka, ale nie spełniać jakichś wymogów proceduralnych, jakichś kruczków prawnych może się ktoś wywinąć. No więc w momencie, kiedy takim probierzem prawdy jest to, czy ktoś się sądzi, czy ktoś się rzuca właśnie w ten sposób, a nie czy ktoś przedstawia merytoryczne kontrargumenty i swoją nawet ewidentną rację, no to nie sprzyja to systemowi reputacji źródeł takich informacji, czyli dziennikarzy, czyli różnych interlokutorów, czy to w polityce, czy w biznesie, czy w nauce. I również nie sprzyja temu, żeby ludzie sami myśleli i oceniali na własną rękę wiarygodność. Po prostu wiarygodne jest to, co jest podawane, a jak się okaże, że coś trzeba zweryfikować, no to wyrok sądu, tak? Jeżeli nie ma wyroku sądu, znaczy, że może tak, może nie. No to przejdźmy do punktu drugiego. Takich ludzi powinno się wieszać. Komentarz ogólny na przykład do gwałcicieli. No więc nie widzę w tym nic godnego ukarania. Być może, jeżeli ktoś tak powie, nie wiem, o Murzynach, o Żydach, o białych, o kobietach, o mężczyznach, tak, no to oczywiście można to potępiać też słowami. Tak, no taką uniwersalną zasadą wolnościową jest to, że jeżeli ktoś cię zaatakuje słownie, no to powinieneś tym samym mu co najwyżej odpowiedzieć, albo olać, albo też mu odpowiedzieć słownie. No to jest rzecz dojrzała, tak? To jest coś, czego można od człowieka na poziomie oczekiwać i co powinno być powszechną zasadą prawną, takim standardem, a nie to, że jak ktoś cię obrazi, to go sam czy też rękami funkcjonariuszy państwowych zamkniesz w klatce w więzieniu, czy wymierzysz mu baty, czy też grzywnę, tak, odbierzesz mu przemocą jego pieniądze. No nie, powiedział coś, świadczy to bardziej o nim niż o tobie i powinieneś to podkreślić, jeżeli chcesz, żeby doznał jakichś sankcji. I tak jak przed chwilą argumentowałem, w społeczności bezpaństwowej byłoby to znacznie prostsze i znacznie bardziej dotkliwe dla sprawcy takiej wypowiedzi. Tak więc, czy takich ludzi powinno się wieszać? No, pomijając samą kwestię, czy faktycznie kara śmierci dla gwałcicieli jest słuszna i czy akurat przez powieszenie, no to jest to postulat prawny, tak? Czy jest to postulat pewnej zasady do wprowadzenia? No, niejaki Adolf Hitler pojawia się w tym odcinku też, postulował ograniczenia pewne i zostały one faktycznie wprowadzone dla Żydów. No, bycie Żydem nie jest jakąś tam winą, no ale bycie gwałcicielem już jest. I uważam, że powinno być można mówić tak zarówno o gwałcicielach, jak też i o Żydach, chociaż w tym drugim przypadku znacznie bardziej obniża to w moich oczach i myślę, że w oczach wielu no, status danego człowieka, autora wypowiedzi. Czy ciebie powinno się zabić? Zwrot do konkretnej osoby. No, powinno się, tak? To
To jest stwierdzanie pewnej powinności. No wobec kogo? Wobec każdego, kto ma taką możliwość zabicia, czy wobec tych, którzy wiedzą o czynach, czy o postawie tej osoby, za które uważamy, że powinna ponieść śmierć. No, jeżeli sami nie popełniamy tego zamachu, ani nie dajemy jakiejś takiej obiektywnej motywacji, takiej innej niż to, że zyska to aprobatę w naszych oczach, że jeżeli nie obiecujemy mu, że na tym skorzysta finansowo, czy że jakąś mu damy lepszą usługę, czy że go, no tak, no jakąś korzyść mu zaoferujemy, taką inną niż subiektywna, niż dobrostan psychiczny, tak, w kontakcie z nami, no to uważam, że można. Czasem to nawet może być racja. Czasem nawet powinno się kogoś zabić, powiedzmy. Nie miałbym nic przeciwko zabiciu Hitlera, tego, żeby jeden z zamachów, które na niego przygotowano, zakończył się sukcesem. Nakłanianie grupy osób. No i... to jest czwarte. Powinniście go zabić, nakłanianie grupy osób. No to tu to samo, tak? Jeżeli to jest tylko stwierdzanie powinności, no to spoko. Tutaj pojawia się pewna też taka kontrowersja większa związana z tym, że co jeżeli tłum jest w jakimś szale, tak? Jeżeli to jest niemyślące racjonalnie stado, na przykład w sytuacji linczu. Czy można tutaj analogię, no można i niektórzy jak najbardziej ją przeprowadzają, widzieć do uzasadnienia pewnego wyroku Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, gdzie sędzia, notabene opowiadając się za wolnością słowa w danym przypadku, za zastosowanie, że ma ona zastosowanie i na rzecz oskarżonego tutaj argumentując, pisał, że nie można by tak daleko posuwać rozumienia wolności słowa, że każda wypowiedź byłaby dopuszczalna, łącznie na przykład z okrzykiem pożar w zatłoczonym teatrze, gdy tak naprawdę pożaru nie ma, a można przewidzieć, że doprowadzi to do paniki, do tratowania się ludzi, być może aż do śmierci nawzajem, gdy będą próbowali właśnie w panice dostać się do wyjścia. No, tak, myślę, że też można tego się spodziewać po dojrzałym człowieku, że osiągnął takie używanie rozumu pozwalające na przewidzenie tej konsekwencji i niezwalanie odpowiedzialności na konkretnych sprawców, którzy będą tratować, tylko właśnie dostrzeżenie sytuacji, w której jest iskra zapalna. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to jest śliski grunt, i że tak samo można argumentować wiele rzeczy, na przykład to, że jeżeli nie będzie przymusowego ubezpieczania się na emeryturę, to wtedy ci ludzie, którzy nie będą rozsądni i nie odłożą sobie i na emeryturze będą biedować, przyjdą oni, przyjdą ich dzieci, przyjdą inni, przyjdą siły polityczne, które właśnie są przeciwne wolności, w tym dobrowolności ubezpieczeń na starość i zrobią krwawy przewrót i będzie jeszcze mniej wolności niż by było, więc pragmatycznie powiedzmy zostawmy to. No, tymczasowo może i dobry argument, ale nie na stan docelowy. Natomiast no, myślę, że dałoby się, gdy jest to bezpośrednie zagrożenie, tak? Gdy jest to sytuacja, w której nie ma czasu na analizowanie, w którym się reaguje odruchowo, tak? To wtedy myślę, że można zastosować, są libertarianie, niektórzy myślą, że nie, ale ja myślę, że można zastosować taką zasadę, że okrzyk pożar w zatłoczonym teatrze no, podlegałby karze, bo to jest coś więcej niż skorzystanie z wolności słowa, to jest również sprowadzenie niebezpieczeństwa bezpośrednio w danej sytuacji, tak bezpośrednio, że nie cała odpowiedzialność, jakaś część tak, ale nie cała odpowiedzialność na tych bezpośrednio tratujących tutaj by
przeszła, uniewinniając tego, który wydał okrzyk. I podobnie przy linczu. Tak więc w sytuacji linczu powinniście go zabić. Pochwalanie tego, podżeganie do tego w takiej zapalnej sytuacji, dolanie oliwy do ognia, podpalenie lontu, gdy beczka prochu już jest gotowa, zebrana, to bym jednak uważał, że to jest taki przypadek, który penalizować należy. Ale tak ogólnie, gdy każdy może się namyślić i jeżeli się zdecyduje to zrobić, to on jest odpowiedzialny i to uważam, że nie powinien móc zwalić. A, bo tamten namawiał, tamten mówił, powinniście go zabić, to ja poszedłem i zabiłem. No nie, jak poszedłem i zabiłem, to ja się namyśliłem i z premedytacją to zrobiłem i miałem pełną możliwość, nie byłem ogarnięty sytuacją, chaosem, paniką, rzucania się do wyjść z teatru, ani jakimś afektem tłumu gotowego do linczu. Swoją drogą myślę, że w przypadku linczu, linczujący bardziej surowo powinni być pociągani do odpowiedzialności, a nie tylko podżegacze. Nawet bardziej surowo niż podżegacze, natomiast w przypadku właśnie owego teatru odwrotnie, to podżegacz największą część tutaj winy, a także i kary powinien ponieść. No i przechodząc do ostatniego, czyli piątego, masz go zabić albo skrzywdzę twoje dziecko, jakiś konkretny przypadek. No i tutaj oczywiście jest to motywacja jakaś taka realna, niesubiektywna, nastąpi agresja w przypadku na dziecko, w przypadku, gdy nie zostanie to wykonane. No i obojętne, czy to będzie kij, czy marchewka. Co innego by było, gdyby to była jakaś taka groźba subiektywna, typu nie odzywam się do ciebie, albo jakaś taka nie ingerująca bezpośrednio we władztwo, czy też w dobra takie obiektywnie istniejące, prawda, i intersubiektywnie możliwe do udowodnienia, nie coś jak uczucia religijne, mityczne, tak? Więc życie dziecka, majątek czyjś, tak? Zabiję twojego psa, podpalę twoją stodołę, nie, coś tak, ale nie, jeżeli ktoś powie, nie będę się do ciebie odzywał, albo będę twoim wrogiem politycznym, tak, będę finansował kampanię twojego kontrkandydata na jakieś obieralne stanowisko. Oczywiście w AKP-ie mogłoby być to stanowisko tylko jakiegoś, ja wiem, autorytetu, czy jakiejś reprezentacji a nie możliwości wydawania dekretów o czyimś majątku, czy o czyichś możliwościach korzystania ze swojej wolności obowiązujących pod sankcjami prawnymi. Natomiast co jeszcze można by tu podać jako przykład? Nie będę z tobą handlował, nie będę ci sprzedawał bułek, jestem piekarzem, tak? No, takie coś ma prawo ktoś mówić, a i mówić, że albo go zabijesz, albo tego nie będę robił. No oczywiście, jeżeli ktoś by mi tak powiedział, nie będę ci sprzedawał bułek, a jeżeli nie zabijesz Iksińskiego, no to ja bym to nagłośnił i powiedział, no to nie kupujcie ludzie od niego bułek. Nie tylko ja nie będę od niego kupował, będę go bojkotował, ale też wy go bojkotujcie. Natomiast no nie uważam, że powinien podlec karze. Natomiast jeżeli jakiś kij lub marchewkę bezpośrednio na jakieś moje dobro lub dobro innej osoby zawiesi i powiąże właśnie z tą moją agresją, której chcę, żebym się dopuścił, czyli zabicia. Tak jak wymieniałem już tego przykłady i tak jak przykład stoi tutaj w tym pytaniu, no to już tak, to już jest umowa, czy też propozycja, czy propozycja nie do odrzucenia, prawda, groźba, bądź też właśnie
transakcja, kupienie za jakieś dobro, bo tutaj jest przykład taki za skrzywdzę twoje dziecko, ale mógłby być też przykład dam ci coś, tak? Wręcz przeciwnie, że dam ci milion dolarów albo 100 bitcoinów, jak zabijesz kogoś, tak? Albo jedno i drugie, nie? Że jeżeli go zabijesz, to przejmiesz moją firmę po mojej śmierci, zapiszę, tak? I nie będzie można tego zmienić, bo to będzie na blockchainie. A natomiast jeżeli go nie zabijesz, no to ty i twoja rodzina idziecie do piachu. No i wtedy jest podwójna motywacja i kij i marchewka. Ale oczywiście taka oferta, czy takie ultimatum bardziej, no bo to nie jest oferta, bo nie można jej odrzucić. Wiem, że są tak zwane propozycje nie do odrzucenia, ale to tylko taki idiom, tak się mówi. Ale każdą propozycję można odrzucić, natomiast ultimatum nie można, o ile że oczywiście ono nie jest jakąś taką zagrywką, tylko jest na serio, to znaczy strona jest stawiająca, jest zdeterminowana wykonać to, czym grozi, jeżeli jej oczekiwanie nie zostanie w terminie zrealizowane. No to myślę, że ten odcinek ma już wystarczającą długość i wystarczająco się wgłębiłem. Tak jak mówię, wielu się pewnie ze mną nie zgodziłoby, nawet libertarian, tak więc proszę o komentarze i w stylu takim właśnie merytorycznym, czyli jeżeli ktoś się zgadza, to dlaczego? Jeżeli się nie zgadza, to także dlaczego? Nie tylko libertarian, wszystkich zachęcam. Chętnie wyjaśnię jakieś brakujące tutaj jeszcze elementy. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.

0: I witamy Was serdecznie, drogie nocniki, czyli słuchacze Nocnego Radia, audycja spoiler dzisiaj, ale nie taki zwyczajny spoiler, tylko dzisiaj jest spoiler taki luźno-gadkowy, bardziej, bo z Olą postanowiliśmy, no, że nam też się coś od życia należy, jakaś taka luźniejsza audycja, ja się zawsze tak przygotowuję, że potem mnie głowa boli, po prostu ja nic tylko księgi wertuję, tutaj encyklopedię, no, ale nie, no dobra, się nic nie przygotowałem. Będę szczery, ale Ola się przygotowała. Ma fajne tematy dzisiaj dla was. Słuchajcie, normalnie z laczków wyskoczycie. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, jeju, nie reklamuj tak, bo wcale tak to nie jest wszystko zgodne z prawdą. Jestem tak troszkę przygotowana, ale to z tydzień temu byłam i jestem przygotowana dalej, więc to jest takie, dzisiaj taka luźniejsza audycja.
0: Tak, ale właśnie być może, jak wam się spodoba taki temat... Jak na przykład filmy o zarazach, to na pewno go pociągniemy. Znaczy, jak chcecie taki temat, na pewno chcecie. No, a i ogólnie o filmach, ale na luzie dzisiaj sobie gadamy. Oczywiście audycja interaktywna, można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio. Linka do naszego Discorda macie w opisie. Może w ogóle zahaczymy o dramy jakieś. Mamy tutaj w ogóle furorę robią... szurskie opowieści.
1: No muszę powiedzieć, że dzisiaj na Discordzie to była wielka burza mózgów odnośnie szurskich opowieści, także naprawdę działo się cały dzień dzisiaj.
0: Która zwrotka ci się najbardziej podobała? Zaśpiewaj.
1: Wiesz co, patrz, nie mam teraz na podoręczu. Najbardziej mi się spodobała zwrotka Jacka, która też została nieuwzględniona, ale Jacek tylko wpadł, śpiewał ją. I nie mógł się później z nami dogadać, więc ja jej w ogóle nie pamiętam, ale wiem, że było coś o gołębiach na parapecie.
0: Gołębie na parapecie. Ja też dzisiaj znalazłem gołębie na parapecie takie.
1: No. Ale tak raz go widziałeś, czy już tak dłużej tam siedział, któryś dzień z rzędu ten sam?
0: Nowy. Nie wiem, tutaj to jest taka trochę zaszyfrowana informacja, że gołębia znalazłem. Nie trzeba jej brać dosłownie. Musi być trochę tajemnicy w naszej audycji. Zbliża się Halloween.

0: A jako, że radio to teatr wyobraźni, no to musicie sobie nas po prostu wyobrazić. I ja tutaj dam takie wyobrażenie, jak sobie wyobrażam Olę. Dobrze? To wam tutaj na ekranie pokażę. Nie, to nie to. To nie to.
1: Aż się boję.
0: To nie to. O, to tym bardziej nie to. To nie jest Ola przecież. To jest jakiś ten od zarazy. O, to jest Ola. Macie Olę na ekranie. Podesłała mi swoje zdjęcie halloweenowe. Nie no, żartuję, słuchajcie, żartuję, bo mnie zaraz Zenon tutaj ukaże za spoufalanie się. To jest oczywiście Elwira, mistrzyni ciemności. I Ola, wiesz, że to był pierwszy show, w którym robiono takie przerywniki, że wklejano jakby krótkie fragmenty filmów. W tym przypadku były to horrory. To tak chyba najstarszy film, gdzie taki zabieg jakby zastosowano. Elwira coś gada, nagle pyk, jest urywek z jakiegoś horroru, taki śmieszny, czy będący jakby uzupełnieniem komentarza do tego, o czym mówiła Elwira. No i to Zenon, nie mistrzyni, tylko kochanica, kochanka. Mistress to jest kochanka? Ola, wypowiedz się.
2: Tak, mistrz to jest kochanka. To jest taka trochę dwuznaczność.
0: Ha. No właśnie. Szulskie opowieści, jeszcze wspomnę, że są skrzętnie notowane wszystkie do ksiąg pokładowych kapitańskich. I tutaj w kapitanacie, prawda, widzicie, rozumicie sobie, dyrekcja rozmawia, co z tym dalej, prawda, zrobimy. Trzeba to spożytkować jakoś. Może w ogóle pomyślałem, że może coś nam podeślecie, swoje w ogóle szulskie opowieści, ale głosowe. Myślałem, jak to zrobić. Może jeden jakiś podkładzik, taki sam, żeby to potem można było zlepić.
1: Mogę wam... Tylko żeby była świadomość, że szulskie opowieści są do piosenki Morskie opowieści, że to chodzi o melodię z Morskich opowieści.
0: No dokładnie, dokładnie. Chyba najbardziej znana szanta, nie?
1: No na 100%.
0: Te Morskie opowieści jeszcze...
1: Tak, to dzieci chyba nawet w szkole tam znają.
0: Dokładnie. Bardzo dużo wersji w ogóle wyszło tych Morskich opowieści. Jakaś disco polowa, rockowa, szantowa. Przeróżne są te... Przepraszam, chciałem powiedzieć szulskie opowieści. No, może jak nas weźmie humorek i donajciki się pojawią, to może nas zachęcicie jakoś nawet do tego, żebyśmy wam z Olą coś zaśpiewali.
1: Po jednej zwrotce, żeby za dużo nie zdradzać.
0: Dokładnie.
1: A masz tę wersję taką jakby wstępnie ostateczną, w cudzysłowie ostateczną?
0: Tak, tak.
1: Dobra, ja też mam jakby co.
0: Taka kompilacja ostatnia różnych. No i, ale na razie rozpędzamy się, gromadzimy się, nie gromadzić się, proszę. Zbieramy się, no i rozkręcamy. Ludzie będą przychodzili, będą dzwonili. No, Ola, to zaproponuj jakiś luźno-gadkowo... spoilerowy temacik. Ja dałem dzisiaj tytuł Popcorn. To taki filmowy bardzo temat.
1: No, to możemy o różnorogadę pogadać. Możemy też w ogóle wspomnieć, skąd nam się wziął temat o epidemii. Nie jest to nic oryginalnego, bo wzięło się to stąd, że przeszłam COVID-a. O. Jak już pewnie wszyscy wiecie. Ja akurat przeszłam tę chorobę bardzo delikatnie. W sumie nawet nie miałam gorączki, straciłam tylko węch i smak. No wcześniej tam się dwa dni trochę źle czułam, ale...
0: Jak to? Przepraszam bardzo. Jak to się dobrze czułaś? Słuchajcie, to jest jakiś chyba pierwszy przypadek w Polsce, nie waham się użyć tego słowa, na skalę radiową. Pierwszy raz w mediach polskich jest kobieta, która na COVID-zie jest tak, wesoła i no, straciła węch, tak? I smak. Ale się cieszy. I tak. Zadowolona i szczęśliwa jest Ola. To pierwszy taki przypadek. Zawsze wszyscy umierają. Cierpią. Jak to tak? To niesprawiedliwe.
1: Znaczy wiesz, tutaj nasz międzynarodowy kolega Unigorgazm też w sumie przeszedł, bo myśmy zostali w tym samym czasie COVID-a, to jest w ogóle najśmieszniejsze. Poczuliśmy się w tym samym czasie źle, w tym samym czasie poszliśmy na testy i taką samą długość izolacji mieliśmy. Więc razem sobie śmieszkowaliśmy z tego w sumie na Discordzie i całkiem elegancko przeszliśmy to wspólnymi siłami. Oczywiście nie zabrakło również modlitwy do Papaja, która nam też bardzo pomogła w przejściu tej choroby. To jest potwierdzone info.
3: Jeszcze
1: ja. Może Junik zadzwoni i też potwierdzi. No. Także tak jak mówię, ja się po prostu zaczęłam źle troszeczkę czuć, ale ja co roku w tym okresie jesiennym trochę mi siada na zatoki, więc ja byłam pewna, że znowu zaczyna mi się ten problem z zatokami. Ale tak dwa dni później tak sobie siedzimy z Zenkiem w salonie i tak się coś dziwnie poczułam, tak jakoś nieswoją. Nie wiedziałam, co mi jest, prawda, ale tak jakoś takie dziwne uczucie troszeczkę mnie złapało. No i tak chodzę po mieszkaniu i tak, kurczę, ja nic nie czuję. Mówię do Zenka, że Zenka, ale ja chyba straciłam węch, bo ja tak zaczynam w ogóle praktycznie nic nie czuć. No to zaczął mi dawać różne rzeczy do pomąchania, ocet, jakieś takie mocne perfumy, nawet denaturat. No i to w ogóle na mnie nie działało. No i...
0: Hola. Bo tak strasznie dużo informacji w tak krótkim czasie. Właściwie to tak pędzisz z tą opowieścią, to trzeba napięcie budować. Kropla potu spadła, kiedy test sprawdzałam ze skroni.
1: Wiesz co, nie, bo
0: każda sekunda trwała godzinę.
1: Jak straciłam ten węch, to nie mówię, bo poryczałam się w pierwszym momencie przez chwilę, bo to tak, wiadomo, to jest taka nowa sytuacja, nowa choroba, nie wiesz, jak przejdziesz, więc troszeczkę się zestresowałam, ale to, tak jak mówię, to trwało tylko chwilę. Więc wiesz, no dziwnie było tak nie czuć tego, co się je, ani smaku, ani zapachu jedzenia, więc w sumie to, co jadłem, piłam, tak jakby nie miało znaczenia. Na przykład zrobiłam sobie pyszną herbatkę, jakąś tam owocową, cynamon, pomarańcza, no ale ja się czułam, jakbym piła po prostu w samą wodę, wrzątek tylko. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w tym, że tak sobie myślałam, a no to jak tak nie czuję węchu i tego smaku, to może na przykład spróbuję czegoś, czego nie lubię, typu, nie wiem, szpinak, bo bardzo nie lubię, nawet do szpinaku jest obrzydliwy. Ale ludzki mózg, przynajmniej u mnie, jest taki, że mimo iż próbowałam czegoś, czego nie lubię, to ja tego nie czułam, ale i tak mi to nie smakowało, więc jednak nie byłam w stanie dalej tego zjeść.
0: No to ciekawie. No i już jest lepiej. Czyli co? Wygląda na to, że w twoim przypadku przeszłaś wyjątkowo po prostu łagodnie. Tak ci się trafiło. Może masz dobrą odporność jakąś, dobre geny czy coś. Czy jesteś po prostu, nie wiem, może zdrowo żyjesz. Może jesz dużo witaminy D3 i masz orgonity w domu.
1: No to wiadomo, prawda? Przecież tutaj gansy były zrobione, dały mi swoją pozytywną tutaj energię, ja się z nimi obdzieliłam, więc to wszystko, wiesz, jak działa. Smutne gansy tańczyły. Nie tak jak wtedy, kiedy puścił ktoś im nocny radio i smutne gansy nie tańczyły. A w tym tak. Wypadku to wiadomo, wszystko pomogło. No. Nie, no to mi się wydaje, że to jest taka loteria. Jeden przejdzie tak, drugi przejdzie tak, więc ja sobie mogę teraz z tego śmieszkować i tak sobie na luzaka opowiadać, bo ja tylko się skupiam na sobie w tym momencie, bo wiadomo, że inne osoby mogą przejść to bardzo źle, ale jeżeli mówię tylko o sobie, to mogę sobie z tego śmieszkować, prawda? Bo z siebie samemu można się śmiać. Więc ja mówię, nawet nie miałam gorączki. Ja się czułam naprawdę dobrze, tylko zauważyłam, że potrzebowałam na pewno więcej snu. I w ciągu dnia musiałam też na pewno się przespać i dosyć szybko wieczorem też odpadałam. Trochę mnie męczyły szybciej takie zwykłe czynności, szybciej łapałam zadyszkę i taka po prostu osłabiona jestem. No i do tej pory taka jestem też, jeszcze taka, wiesz, niemrawa, jak to mówią.
0: No ale właściwie to przeszłaś tak lekko, że na tyle lekko, że myślę, no jak to dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że dla szurów to będzie woda na młyn i radocha wielka,
1: no
0: jak
1: tak.
0: Jak usłyszą.
1: I wiesz, gdybym miała do wyboru na przykład przejście anginy, jak nieraz miałam takie mocne anginy ropne, to wolałabym dostać drugi raz COVID-a tego, jak miałam, niż znowu na przykład taką ostrą anginę.
0: To jest też dobre. Ola woli, bo już niech ten COVID będzie, a niż ta straszna grypa, lepszy COVIDek. No kurczę, u nas w Nocnym Radio zawsze wszystko na opak. Wszystko na opak.
1: Tak, to samo sobie pomyślałam, że u nas oczywiście musimy mieć na odwrót, chcąc, nie chcąc, ale Unigorgazm też przyszedł łagodnie, wiem, że tam mocno gorączkował przez bodajże 2 dni, chyba że sam zadzwoni i opowie, ale później już też stracił węgiel i smak, chyba do tej pory jeszcze nie ma, ja też do tej pory jeszcze tego całkiem nie odzyskałam, czuję takie mocniejsze zapachy.
0: Ups.
1: To niezbyt wyczuwam. No, spoko. Jeszcze troszeczkę musi się to zregenerować.
0: No, jak słyszycie, odrobinkę nam rwało, ale Skype jakoś fajnie uzupełnia, to znaczy odtwarza od momentu urwanego w przyspieszonym tempie. W zasadzie jest to dobra metoda taka nadrabiania, no bo trzeba nadgonić chwilę czasu, żeby było na żywo. Nieważne. No to widzicie, no czyli coraz więcej w sumie tutaj wokół nas osób, które to przeszły albo przechodzą. No, jeszcze do niedawna, pamiętam, mówiłem na antenie, no jakoś dziwnie nikt tu nikogo nie zna, nie? A potem pyk, pyk, tutaj kolejna osoba.
1: Tak, no. Tak, tak. W ogóle dworowaliśmy sobie z tego trochę też na Discordzie. Wiesz, bo długo mnie nie było w systemie. Długo tak jakbym była człowiekiem widmo, po prostu nic o tym COVID-zie nie było, nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić, bo wiadomo, ja już od tego czasu, od kiedy miałam wynik pozytywny, to z domu nie wychodziłam, prawda? Ale nigdzie mnie nie było, w sanepidzie nic nie wiedzieli, nigdzie nic nie wiedzieli, nikt mnie nie odwiedzał. To już się śmialiśmy, że muszę zadzwonić do audycji, która odbyła się w piątek o godzinie 24, powiedzieć, jak go szukać system.
0: No proszę. Przepraszam cię bardzo, rozproszyłem się trochę, bo tu patrzę na jedną rzecz. Okej. Okay. Dobra, no tak więc dzisiaj już się tematy pojawiają. Mamy temat COVID-a, który się staje coraz bardziej, nie wiem, groźny czy mniej groźny. Już tracę rachubę. Okej, okay, odbierzmy może słuchacza. Unique Orgasm do nas dzwoni. Odzwaniamy i jest na antenie już Unique Orgasm. Witam serdecznie. Witamy.
1: Halo?
0: Halo, halo, halo? Halo? No, niestety. Coś ma zepsute.
1: Szkoda.
0: No, szkoda, szkoda. A patrzyłaś, co tam się na Discordzie działo ciekawego, bo ja trochę popatrzyłem tylko, ale tak. Może...
1: Śmiejemy się z orgazmem oczywiście. Wklejane są żółte, różne żółte twarze, jak zawsze. Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić.
0: Dobra, możemy spróbować jeszcze raz się połączyć. Być może to u mnie coś jest jednak nie tak, bo tak widzę, że trochę przymula jakby sobie wszystko. Unique Orgasm, czy jesteś?
3: No hej, buźka, słychać mnie?
0: No teraz cię słychać. Jeszcze no dołączymy tylko Olę, bo niechcący... Znaczy nie niechcący, tylko się po prostu łączymy jeszcze raz, żeby sprawdzić.
1: To halo?
0: No jesteśmy.
3: No halo.
1: O, cześć, halo. Hej.
3: Wywołujecie mnie tu już kilkukrotnie z lasu, no to jestem w takim razie. No,
1: super.
3: Również w gronie ozdrowieńców już się czuję. Także nie wiem, co byście chcieli wiedzieć na temat tej jakże ciężkiej choroby.
0: Może czy twój stan był też taki w miarę lekki, czy poważnie się rozchorowałeś?
3: Znaczy ja swój stan oceniam na w miarę lekki, ale pierwsze 2,5 dnia były tragiczne. Przez pierwsze 2,5 dnia w zasadzie byłem pozamiatany, całkowicie spałem prawie cały czas, wstając tylko tam na jakieś siku, na to, żeby sobie wypić coś, jakąś tam szklankę wody czy herbaty. No i na odbieranie telefonów, bo mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, często z pracy miałem telefony, bo też byli bardzo zainteresowani moim stanem zdrowia, a z wiadomych przyczyn, nie z troski, tylko z powodu tego, że mogłem pozarażać jeszcze kogoś w moim otoczeniu. No i ja określałem ten stan
4: sponsorowanie ten sposób, złych mediów, że słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie
3: tak
4: jeszcze
3: z planszy
4: gorzej.
3: Nie zmiotło, jak Maha właśnie ten koronawirusek. I w sumie od razu się domyśliłem, że to jest to, ponieważ dość dobrze znam swój organizm, dość dobrze wiem, jak przechodzę wszelkie infekcje typu jakaś angina, typu grypa. I już od początku przeczuwałem, że no tu jest za mocno. Nie? Gorączka nie była jakaś strasznie wysoka, bo tam 37 parę, później 38,4 to taka najwyższa, jaką zarejestrowałem, czyli daleko i jeszcze do tego stanu krytycznego, gdzie tam przekracza się 40 stopni. Niemniej jednak odczucia takiego zmęczenia, rozbicia, bóli mięśni były no, spotęgowane bardzo mocno.
0: Z takich
3: najgorszych rzeczy, no to ja odbieram, że najgorszą rzeczą był spadek libido do zera. Kompletnie nic, tak? Rano zdrowy facet wstaje z namiotem, tak przez ponad tydzień nic, kompletnie. To jest najgorsze.
0: No, to bardzo przykre właśnie, takie no, efekt uboczny jakiś. No, czyli widzicie, bardzo różnie to wygląda. Ja niestety się nie pochwalę, nie rozchorowałem się jeszcze. Tak bardzo chcę, chodzę bez tej maseczki, palce do gęby wsadzam, nie myję rąk i nic.
3: Musiałbyś deskę polizać, deskę klozetową, tak było w USA chyba taki challenge sobie młodzież na TikToku wynalazła, nie? Lizanie desek i klamek chyba w miejscach publicznych.
0: No, to świetna zabawa w sumie. No, my tutaj mamy w sumie, nie wiem, chyba trochę ciekawsze zabawy w radio. Na przykład takie, że ludzie dzwonią. Dziś, przypominam, słuchamy takiej luźniejszej wersji spoilera. Na antenie Ola, współprowadząca, Unik Orgazm, który się do nas dodzwonił, i Krawculek, wasz wyjątkowo dzisiaj zadowolony. I serdeczne pozdrawionka przesyłam.
1: A w międzyczasie chyba wpadł jakiś donajcik.
0: Tak.
3: Jeszcze tak kwitując temat samego koronawirusa, powiem, że długo nie posiedzę, ponieważ jutro o 9 rano jadę do szpitala na kolejny test. Zakład pracy mnie wysyła, żeby upewnić się, czy już na pewno przechorowałem, czy nie będę dalej roznosił. Także więc jutro mogę jeszcze dać jakieś kolejne informacje, czy to faktycznie ten wirus po przechorowaniu, po ustąpieniu objawów znika z organizmu, czy jednak utrzymuje się przez dłuższy czas, a takie są też pogłoski właśnie.
0: No, ja na pewno ci życzę, żebyś też przeszedł jak najłagodniej i teraz jeszcze jakoś, myślę, całkiem spoko brzmisz, nie? Tak, jak
3: tak ja już sobie przeszedłem, już przechorowałem, już się czuję zdrowy, jakąś tam zadyszkę łapię jeszcze w momencie, jak, nie wiem, ostatnio wczoraj mogłem już wyjść z domu, pierwszy dzień i poszedłem ze śmieciami, zrobiłem dwa razy taką rundkę do kontenera i z powrotem i autentycznie byłem wypompowany po tym, czyli no te płuca nie funkcjonują idealnie tak jak poprzednio, ale myślę, że to jest kwestia takiej autorehabilitacji, czyli gdzieś tam sobie pochodzę trochę, zażyję spaceru, świeżego powietrza i to po paru dniach powinno chyba ustąpić.
1: No właśnie, ja mam to samo, co o czym mówi Unik Orgazm, że także właśnie, tak jak mówiłam, troszeczkę szybciej się męczę. Jak byłam już też na pierwszych zakupach, to taka zmachana trochę przyszłam do domu. Więc trzeba jednak trochę, tak jakby te płuca może poćwiczyć troszeczkę, żeby zwiększyły swoją pojemność, dać im czas.
3: Jakiś spacerek po lesie może tak raz na jakiś czas by nie zaszkodził.
1: Dokładnie.
3: No i modlitwa tak. Do Jana Pawła, to też oczywiście.
1: Tak, oczywiście, to sprawdzona i to nawet potrzeba potwierdzi po ostatniej modlitwie na Discordzie, aby mi wszystko zadziałało elegancko.
3: Dokładnie tak.
0: No, my tu sobie rozmawiamy trochę, tak by mogło brzmieć nocne radio za 30 lat. O chorobach takie całe audycje, jak babcie i dziadkowie. No ale tak się śmieję, bo to nie w kij dmuchał. Wiecie, no COVID, wirus, celebryta. To musimy o tym w nocnym radio powiedzieć i pochwalić się. Mam. To jest, no, osiągnięcie takie nasze tutaj nocno-radiowe. Ktoś przeszedł COVID-a. Może to są bardziej w jakimś sensie bohaterowie niż ci, którzy na przykład nie założą maseczki i zrobią awanturę.
3: Dla mnie to nie jest żaden powód do jakiejś wielkiej dumy czy coś, natomiast jest to dla mnie powód do szczęścia, że przeżyłem, że nie miałem takiego ostrego objawu w postaci tej niewydolności oddechowej, gdzie musieliby mnie podłączyć pod tlen albo, co gorsza, pod respirator. No to z tego powodu jestem zadowolony, nabyłem odporność i przez najbliższe przynajmniej kilka miesięcy nie powinna ta choroba się powtórzyć, a do tego czasu liczę na szczepionkę, którą bardzo

Dobry wieczór wszystkim. Bobry wieczór. Zebraliśmy się wszyscy tutaj, tego wieczora, aby posłuchać bajerów, sucharów Maxa. Jest czwartek, już troszkę po 21:00 i witam was wszystkich w dzisiejszej audycji. Witam również ludzi, którzy słuchają na offline'ie. Dziękuję za konstruktywne komentarze na temat ostatniej audycji. Wezmę to do siebie, do serca. Chociaż właśnie nie do końca do serca, tylko do duszy. No, a chciałbym przejść od razu do rzeczy, bo tak naprawdę w zeszłym tygodniu omawialiśmy historię powrotu do Polski numer 1 i postaram się w dzisiejszym odcinku zakończyć tą historię, żeby móc lecieć dalej z kolejnymi odcinkami, z kolejnymi historiami. Pod koniec odcinka powiem wam, o czym będę dalej opowiadał w kolejnych odcinkach, natomiast teraz przenosimy się powoli, tak jak wspominaliśmy wcześniej, do Rygi. No więc, tak jak ostatnio mówiliśmy, byliśmy w Rydze i był już późny wieczór. Imprezując sobie już z dziwnymi, a zarazem bardzo wesołymi Irlandczykami, stwierdziłem, że najwyższy czas wybrać jedną z dwóch rzeczy. Albo podążać za numerem telefonu, który miałem napisany na mojej ręce, i złapać dwie Niemki, którym bardzo się spodobałem.

0: wcześniej wspominałem, do centrum pojechałem samochodem. I tu od razu mówię, wiem, że to może być dla niektórych herezja. Natomiast da się imprezować bez alkoholu.
1: What? Aż Jezus Maria, nawet plakat mi się przewalił w pokoju po tym, co powiedziałem. No, nie wiem, czy wierzycie w takie różne rzeczy, ale najwidoczniej pokój stwierdził, że chyba jednak nie. Herezję. Tak, dało się. No więc powróceni do hotelu i do szybkiego prysznicu, poszedłem spać. Obudziłem się rano. Po jakichś 5 godzinach snu wiedziałem, że będzie bardzo ciężko ruszyć ponownie w trasę. Jezu, plakat, uspokój się. Niektórzy mają koty, a Max ma plakat. No więc nie wiedziałem, czy do końca uda mi się po 5 godzinach snu przejechać paręset kilometrów. No najlepiej, jak macie po prostu jeszcze kogoś do dyspozycji, tak, jakiegoś pasażera, z kim można porozmawiać. Natomiast wspominałem wam, że po wyjeździe z Finlandii nie było żadnego internetu, tylko ten w hotelu. Więc nauczony doświadczeniem ściągnąłem mapę na resztę Europy, na kolejną podróż już właśnie do Polski. Mniej więcej do Warszawy, bo potem już znałem trasę z Rygi. Więc po ściągnięciu tej mapy spakowałem wszystko, co trzeba było i ruszyłem w trasę. Tym razem nie zabłądziłem nigdzie w Łotwie, ponieważ no, jest to mały kraj i rzeczywiście łatwo się wybrać już po prostu na Litwę. Już w Łotwie macie znaki na Litwę, także jest to dużo łatwiej po prostu tam dotrzeć. Zastanawiałem się, czy podczas drogi, tak, bo oczywiście, żeby zabić czas i tak naprawdę też nudę, i nie miałem żadnych jakichś specjalnych, miałem audiobooki, ale teraz naprawdę podróż była taka długo trwała, że już przesłuchałem wszystko, więc po prostu włączyłem sobie płytę Iron Maiden i zacząłem krzyczeć do samochodu. Na szczęście słuchał się, więc chyba mu się podobało. Yeah, right. I co więcej, no tak, jedziemy na Litwę, więc zastanawiałem się, czy pojechać do stolicy Litwy, tak zwanego Wilna, które niektórzy Polacy uznają za to, że powinno być nasze. Więc no, po dłuższym zastanowieniu się stwierdziłem, że to będzie bardzo wielkie odchylenie od podróży i troszkę mogę nie zdążyć. Więc ku mojej uciesze ukazało się inne miasto, troszkę może nawet niedoceniane przez innych, troszkę mniejsze, natomiast też jedno z większych w Litwie. Come on, to jest w sumie mały kraj. Więc pojechałem do Kowna. Ponieważ po długiej podróży podróżnik, pustelnik wręcz, koczownik, potrzebuje się napić i coś zjeść. Więc ze względu na to pojawiłem się w Kownie i jeszcze z Finlandią w umyśle wjechałem do tego miasta. Ogólnie wjazd jest piękny, ponieważ jadąc z północy Europy, wjeżdżając właśnie do Kowna, wjeżdżacie poprzez, no to jest tak jakby, żeby nie powiedzieć w wąwozie, ale żeby powiedzieć w takiej niecce, to można by to zmieścić w takim określeniu. Więc te Kowno jest również, tak jak trochę Kraków teraz, w takiej niecce, żeby zjechać do środka, do końca tego miasta. Mniej więcej zjeżdżacie z góry na dół i widzicie rzekę, która przepływa przez to miasto.
0: akurat

0: jaka była nazwa tej rzeki. Myślę, że to jest akurat najmniej ważne w tym momencie. Ale ważne jest to, że jak już przyjechałem do Kowna, no to dzięki Bogu Google Maps i Google, może nie Street View, ale Google po prostu Maps doprowadziło mnie do jakiegoś centrum. Nie miałem tam swojego hotelu, po prostu chciałem jechać do centrum, więc zobaczyłem jakieś historyczne zabytki z góry na mapie, więc stwierdziłem, że po prostu się tam wybiorę. Ku mojej uciesze znalazłem parking, ponieważ to była sobota, to był piątek, więc mniej więcej w godzinach poobiednich, gdzieś koło 14, udało się znaleźć parking i tak patrzę i nie umiem uwierzyć, ile się płaci za parking, za godzinę, ponieważ można było też tam płacić euro, a nie miałem jeszcze do końca złotówek, więc z jakimiś po prostu groszami w ręce patrzę się na ten automat i błagam, żeby nie zdarł ze mnie po prostu w takim wielkim, w cudzysłowie, mieście ostatnich groszy. Podchodzę do tego automatu, staram się przeczytać coś po litewsku, automatu parkowania oczywiście, i patrzę i nie mogę uwierzyć w sumie, bo czytam drugi, trzeci raz. Godzina postoju na tym parkingu kosztowała 30 eurocentów. Powtarzam, 30 eurocentów, czyli jakieś tam złoty 20, 25. Co? Ja mówię, nie wiem, czy ja rzeczywiście po prostu śnię, czy nie, bo na przykład spodziewałem się kwoty 10 razy większej, tak, czy jakieś 3 euro. I dotarło do mnie po prostu, że wyjechałem już z tej Estonii, tak? Bo jeszcze taki mały off-topic wam powiem, że Finowie już jakiś czas zauważyli, że ta Estonia robi się troszkę bardziej droga, już taka, bo wszyscy Finowie właśnie tam przyjeżdżają, kupują alkohol, papierosy, benzynę i ta Estonia tak dostosowuje się tymi cenami, że tylko jest troszkę taniej niż w Finlandii. A Finowie oczywiście chcą oszczędzać na tym alkoholu i innych używkach, więc wybierają się jeszcze niżej, czyli do Łotwy albo Litwy, bo rzeczywiście jest tam taniej. Więc zapłaciłem sobie, już mówię, a nie wiem ile posiedzę, ale miałem euro, więc zapłaciłem po prostu za 3 godziny. Mówię, zobaczymy ile posiedzi. Więc czy jest echo? Jak jest echo, to mówcie.
1: Przepraszam.
0: Halo? Tak, jest echo. Właśnie mam na podsłuchu to. Momencik, to zapauzuję i wyłączę. Dobra, wróciłem. Jezus Maria. No, macie cierpliwość, że wytrzymaliście 20 minut prawie kazania w echu. Akurat miałem ten moment, żeby przeczytać czata i po prostu rozbawiłem się od waszych komentarzy. Jeden mówi, czy wpadł do studni? A może na klatce schodowej? Nie, jestem normalnie u siebie w domu, także wszystko w porządku. Po prostu są takie niektóre techniczne szczegóły, które po prostu pozwoliły mi mieć echo. I w sumie fajna rzecz, może to kiedyś wykorzystam. No. Na niektóre rzeczy wpadamy przez, no wiesz, z przypadku. Także w sumie zabawna sprawa. Dobra, wracamy do Rygi. Nie do Rygi. Jak już przejechaliśmy przez Rygę, potem Litwa i Kowno. Jesteśmy w Kownie. Tak, już zostałem okrzyknięty tutaj złotówą. No jasne. Czy ja wiem? Nie, po prostu nie wiedziałem ile co kosztuje. A wiadomo, trzeba, że tak powiem, dbać o swoje jakieś tam pieniądze i tak dalej i nie wydawać głupio, nie? No to chyba normalne, nie? Panie. No, już mi się włączył Stefan, także macie przesrane. Chociaż zobaczymy. No. Więc dobra, jesteśmy w tym Kownie i kurczę, no co można zobaczyć w 3 godziny? Tak naprawdę nic. Człowiek jest głodny, jest po jakimś takim, jakiś, no przejechał chyba tam z 400 czy 500 kilometrów, jak nie więcej. No i chcę sobie coś zjeść. No to pytam ludzi, co mogę zobaczyć, co mogę zjeść i tak dalej. W ogóle tak, tacy pozytywni ludzie, może dlatego, że nie mówiłem po polsku, tylko po angielsku. No, ale nie miałem czasu na takie jakieś rozmowy. A co wy myślicie o Polakach? No bo wiecie, no come on, to już jest takie typowe. No, i się powoli robi jakieś takie dziwne, że nas bardzo obchodzi, co inni o nas myślą. Jakby inne narody tak robiły. Jeszcze. No więc wracając do tego, przechodzę sobie taką główną ulicą, takim deptakiem kownieńskim, tak? I moim oczom ukazał się po lewej stronie jakiś taki dziwny most. I no, ciekawy, podejdę. Mam 3 godziny, więc. A jeszcze jestem głodny, więc może coś tam znajdę. Restauracji było sporo. I tam parę osób mi poleciło, ale coś mi intuicja mówiła, żeby po prostu pójść w tamtą stronę. Intuicja albo po prostu naiwność. Więc poszedłem. I przeszedłem sobie przez ten most. I zauważyłem już na moście, że w oddali jest tyle straganów, tyle po prostu rzeczy. Jakichś straganów, jakichś no namiotów, w których można coś kupić, jakichś takich restauracji polowych, można by nawet powiedzieć, że otworzyłem oczy i po prostu pojawił się taki uśmiech w moich myślach, tak? Taki wewnętrzny uśmiech i powiedziałem, ha, no, to jednak nie naiwność, to intuicja. No, więc poszedłem i oczywiście jakieś akordeoniki, jakieś skrzypce, ludzie tam grali. Jakoś tam ludzie nie tańczyli specjalnie, ale był klimat, naprawdę. Można sobie to wyobrazić. Ludzie chodzą, raczej uśmiechnięci, piją sobie piwko, normalnie tam na takim polu. Wyobraźcie sobie, no, 40 albo 60 straganów tak ułożonych w rządku. No to naprawdę jest tak parędziesiąt do paru set metrów nawet. Więc naprawdę można co zobaczyć. No a tam różne takie rzeczy. Wyglądało to na takie podobne stragany do tych, które możecie zobaczyć czy w Zakopanem, czy w Krakowie, pod Wawelem, czy w różnych innych miastach, poza Warszawką raczej, bo tam oni sobie na to nie pozwolą, na jakieś takie wiśniowskie stragany. Więc poszedłem i zobaczyłem już nie mogłem chodzić, po prostu wiecie jak to jest, jak macie już taki głód, że aż brzuch do ciebie mówi, że najwyższy czas po prostu coś zjeść, chłopie, no gdzie ty mnie prowadzisz? No więc już po prostu sobie usiadłem i zagadałem do jakiejś pani, takiej starej Franceski, albo jakie by było jakieś takie imię słowiańskie. No nie no, Katarzyna to raczej nie. No, co takie. Jakie są. Powiedzcie na czacie, jakie są fajne imiona takie słowiańskie, stara baba. To będzie Krystyna. Tylko z Litwy. Litwinus Sausa. Trombosłonia. Aldona. Aldona. Aldona może być. Grażyna. Tak, dokładnie. To Grażyno Krystyno Aldona, to ona już tak 60-70 lat i tak po angielsku do mnie mówi, takim łamanym jeszcze tym angielskim, co ci podać, młody chłopcze? A ja tak się spoglądam, jeszcze te zapachy po prostu uderzają mnie i jeszcze bardziej mi się chce, ja się mówię, byleby szybko, dobra, wskazałem palcem jakiś tam szaszłyk, mówię, Jezus, w końcu będę w Polsce, no to już trzeba się, wiecie, już nie ma tak, że zdrowe fińskie jedzenie czy coś w tym stylu, trzeba cię faszerować już takimi rzeczami, szaszłykować. I mówię, jeszcze mi pani tej zupki da, co tam jest tam w rogu. A tej tutaj, a ona ostra jest, na pewno ty chcesz, młody człowieku. No jasne, dawaj tam zupę, kobito, Grażyno, Aldono. No i mi tam da. W sumie, jeżeli chodzi o cenę na takich straganach, no to za taki obiad zapłaciłem około 8 euro. No to jak na polskie w sumie pokaźna suma, nie? Bo to jakieś 32-35 zł. No ale już tam zapłaciłem. Biedni Litwini w ogóle. Już tam zapłaciłem i sobie siedzę i ten taka pajda chlewa już się tak zagryza, mówię, a to już czuję ten klimat, ten słowiański, to już tak w Finlandii by nie było. No więc już po zjedzeniu brzuch czysty, mówię, dobra, spadam, bo zaraz mi się parking skończy, a ja nie dojadę do tej Polski w końcu. Więcej siedzę w tych Bałtykach niż kurde w tej Polsce miałbym być. No więc wróciłem do tego samochodu i pojechałem w drogę. No ale wiadomo, już się zaczęło ciemno robić. Przepraszam, Jarek Belbigos. Hehe, mówiłem złotówa i na bank o dolewkę poprosił jak za 8 euro. Wiesz co, miałem taką sytuację, no to jeszcze wrócę. Miałem taką sytuację, że jak szedłem przez ten most, I zauważyłem właśnie te stragany i widziałem takiego jakiegoś po prostu gościa, który żebrze, nie? No i wyglądał jak kupa gówna, więc troszkę mi się szkoda zrobiło i kupiłem drugą zupę, bo chciałem mu dać. I wracam do tego samochodu z tą drugą zupą i jeszcze nie miały pokrywki, więc po prostu bez takiej pokrywki na tą zupę, w takim styropianowym, małym po prostu takiej miseczce. Nie, wcale się nie czepiam złotówo. I po prostu idę i szukam tego żula. No po prostu Max przyjechał na Litwę, żeby szukać żula, tak? I szukam tego żula, bo chcę mu dać tą zupę. Ja mam już pełny brzuch i nie chcę. I nie wiem, co zrobić z tą zupą, bo nie zauważyłem tego żula już, nie? Mówię, no, wyżebrał swoje i poszedł. A zupa do niego przyszła, kurwa. Może mogłem mu nawet powiedzieć, podano do stołu, panie. I co? A w sumie mogłem zostawić tą zupę w miejscu, bo może miał, nie wiem, żule mają jakieś takie swoje miejscówki, więc mogłem tam mu przyjść i tutaj proszę dla pana, może lepiej po angielsku, bo po polsku nie wiem, czy tam specjalnie lubię, jak się do nich mówi. I może by przyszedł na swoją żebro miejscówkę, ten żebrotronix i by miał. No. Z pustego Salomon nie naleje, ale jak już masz pełne, to wszyscy ci nalewają, nie? No, albo polewają. No, więc taka ze mnie złotówa. I... Żulu, gdzie jesteś? Mówi trąba słonia. No właśnie. I dobra, pojechaliśmy już. Wyjechaliśmy z tego kowna, bo robiło się późno, a mi w sumie zbyt komfortowo. A wiadomo, trzeba jechać, nie? No bo podróż... No i... Już po prostu ta podróż z tego kowna do Polski dłużyła mi się jak najbardziej z tego wszystkiego. Bo niby jesteś blisko, ale jeszcze jesteś ciul daleko, tak naprawdę od domu, nie? No bo wiesz, granica to nie znaczy, że już jesteś w domu i możesz iść spać. Miałem spać w Warszawie. No to potem. Więc po prostu tak się dłużyło. No i wiadomo, trzeba było coś zrobić. No ale cierpliwość zwyciężyła. Dotarłem. Już. Wiecie, to jest tak, zjeżdżasz z północy Europy, tam z tej Finlandii na dół i po prostu patrzysz, czy jesteś bliżej Polski, to po prostu paliwo robi się coraz tańsze. To jak takie odliczanie, to masz 1,50, 1,60, potem 1,40, 1,35, 1,32 i potem 1,2 i mówisz, oj, to już jest coś bliżej, nie? I potem widzę jakieś 1,15, mówię, o, dawaj mnie tu Polskę, panie. No, więc najwyższy czas. I już zbliżam się do tej granicy. Oczywiście granicy nie ma, więc spoko. Nie złapały mnie pały w ogóle, tak jak na Facebooku też ludzie ostrzegali, że tam pały lubią łapać na Litwie. Szczególnie jeżeli masz, czy na Łotwie, jeżeli masz polskie rejestracje. No, ale nie dziwię się, bo tam w sumie ludzie szybko jeżdżą, ale droga jest po prostu tak monotonna, że jedyną frajdę, jaką masz, to po prostu, żeby sobie troszkę szybciej pojechać, tak? No. Ale jak już wspominam, po prostu ja wolałem
1: Wolałem jechać tam zgodnie z tym, żeby no po prostu dojechać do celu. No i zaraz to rozwinę, bo wjeżdżamy do Polski i ja, no wiecie co, ten samochód nie postawił swojego koła na tej ziemi od no 2,5 roku. Więc Fokusik też był bardzo szczęśliwy, a ja po prostu, no musiałem się skupić na drodze, ale patrzę w lewo, w prawo, polskie znaki, numer, jakaś reklama za reklamą, mówię, nie wiem czy mi się to podoba, reklama za reklamą, ale te polskie słowa, polskie radio w końcu, więc... No po prostu zacząłem być podekscytowany, więc w tym ostatnim momencie, że już no kurde, kiedy będzie ta Polska, troszkę odżyłem, tak? Więc byłem podekscytowany, także spoko. I co dalej? Momencik teraz, zrobimy przerwę.

Czy wszystko słychać? Dobra, nie widzę, żeby tam nie było nic słychać, także lecimy dalej. No, dziękuję. No, więc podekscytowany już w tej post, dostałem taki plaskacz albo taką kawę po prostu. I jadę sobie, kurczę, powiem wam, że droga do Warszawy też nie jest zbyt łatwa. Bo jedzie się mniej więcej najpierw na Augustów, tak? Na Suwałki. Piękne, naprawdę piękne krajobrazy. Ja myślałem, że to będą takie jeziorka, czy albo po prostu dużo lasu. No ale rzeczywiście jest dużo lasu, ale też jak wyjeżdżasz, no przekraczasz granicę, to pojawiają się takie pagórki i tak się jedzie w górę i w dół i widzisz ten krajobraz. Później na Suwałki i na Łowicz, tak? No właśnie, Łowicz. Zaczynało się robić coraz ciemniej. No ale oczywiście już przyzwyczajony do takiej jazdy. Tej fińskiej i tak dalej, więc dla mnie to nie była żadna różnica. Ale coś się zdarzyło, co po prostu zmieniło trochę przebieg tego wyjazdu. I no nie wiedziałem, co mam dalej po prostu o tym myśleć. No więc jadę sobie autostradą przy Łowiczu. Patrzę w lusterko wsteczne. Za mną policja. No to w porządku. Puszczam ich. Mówię, jedźcie, jedźcie sobie, nie będę wam przeszkadzał. Okazało się, że migają do mnie swoimi światłami i to w sumie szare komórki podpowiedziały mi, że oni to właśnie chcą mnie zatrzymać. No ale puszczam ich jeszcze raz, myślałem, że po prostu no nie zjechałem zbyt dobrze, tak, żeby ich tam przepuścić. I migają jeszcze raz. No kurde, dobra, to już jest znak. To już jest znak. Że trzeba po prostu zjechać. Jezu. Więc zjeżdżam sobie z tej ulicy. No, oczywiście radiowóz za mną. Oczywiście parkujemy. Czekam sobie cierpliwie w samochodzie, no bo raczej nie można wychodzić, nie? No bo już cię tam zastrzelą. Czekam sobie w samochodzie, otwieram szybę i podchodzi policjant. Jegomość. Dzień dobry, tutaj kontrola. Od razu po polsku. Fińskie rejestracje. Gościu od razu mówi po polsku, nie? Czyli nie wiem, o co chodzi. Ale była taka sytuacja, że mówi: dzień dobry, tutaj jakiś tam przedstawił się, policja, proszę tam dowód rejestracyjny i tak dalej. Najpierw jeszcze z panią policjantką, we dwie osoby przyszli do mnie. I najpierw proszę dmuchnąć, no ja tam nic nie piłem, więc w porządku. Ale jest tak zawsze, nie? To jest tak, jak wchodzisz do autobusu, masz bilet, ale i tak się boisz. Czy na przykład jakiś kanar nie przyjdzie. To jest tak samo na przykład. Dmuchasz, ale tak wyjdzie, nie wyjdzie. Te lata picia. To może coś zostało. No. I no, oczywiście kontrola w porządku. Potem jeszcze dokumenty. Ja mówię, no, panie władzo, tam w Finlandii jest troszkę inaczej. Nie mamy jakiegoś takiego kieszonkowego dowodu rejestracyjnego, mam jakieś takie papierowe, ewentualnie mogę dać, bo mam akurat mam wszystkie papiery tam w tyle, to będę musiał poszperać. Oczywiście powiedział, bardzo proszę, no to jest obowiązkowe, proszę pana, no jest kontrola, to nie może być tak, że bez kontrola będzie bez sprawdzenia pana dokumentów. No dobrze, no więc poszperałem, byli cierpliwi dość, nie mieli roboty chyba.
I daję im ten papier, tak po prostu patrzę na niego, bo to jest taki parę kartek biało-zielonych A4. Dostaje policjant i to jest dowód rejestracyjny fiński, tak? Więc wraca do tego samochodu. Czekam 20 minut, dzwonię do swojej rodziny. Słuchajcie, mogę nie wrócić, bo mnie zatrzymały pały i mogę się spóźnić. Zadzwoniłem też do Warszawy i tak dalej, że może nie przyjadę, więc przynajmniej miałem co robić przez te naprawdę 20 minut, co tam to sprawdzali. No i wracają. Oddaję te papiery, oddaję tam dowód i tak dalej. I mówi, proszę pana, na pana tu coś dzwonią. A ja mówię, co dzwonią? No tutaj na CB Radio na pana dzwonią. A ja mówię, a może dlatego, że za wolno jeżdżę. Bo tak miałem wrażenie, że troszkę mogę wolno jechać. A ja mówię, dobra, to niech se dzwonią. I tak się uśmiałem. I ten policjant z takiego poker face'a po prostu, no, ma pan rację, niech se dzwonią. I jak po prostu miał też uciechę z tego. I potem już chciał odejść i powiedział, no, tam życzę miłej podróży i tak dalej. A ja mówię, co, nie ma mandatu? Jeszcze go tak złapałem. On mówi, no nie ma, dobrze, pan jechał pan zgodnie z prędkością, tak? Dozwoloną. A mówię, no, pani władzo, jeszcze tak go zatrzymałem. Mówię, jak on mnie zatrzymał, to ja go też mogę zatrzymać. I mówię, no, pani władzo, bo to wie pan, to ja z Finlandii jadę. Oczywiście się włączyło. I mówię, pani władzo, ja to z Finlandii jadę. I w Finlandii jest w niezabudowanym 80 na godzinę, a nie 90 jak w Polsce. A w Polsce jest tak, że jak masz 90 na godzinę, no to wszyscy jadą co najmniej 10 więcej, tak? No, no co, nie jeździcie tak? No, przyznawać się tu na czacie. Zobaczymy, jacy jesteście tutaj zgodni z prawem. Także. Grzybobranie. No więc. On taki zdziwiony, aha, 80, no dobra, w porządku, no już tam pojechałem dalej. I powiem wam, że po łowiczu, jak się jedzie na Warszawę i jest tak ciemno, po prostu sytuacja nie do ogarnięcia, bo myślałem, że w piątek raczej specjalnie ludzie do Warszawki nie będą wyjeżdżać, będą raczej z niej wyjeżdżać, tak? Otóż rzeczywiście tak było, ale przy samej Warszawie, natomiast żeby dojechać jeszcze do Warszawy z tego łowicza, to jest tragedia. Budują jakąś nową, to macie newsa, budują jakąś nową eskę, drogę szybkiego ruchu właśnie tam z północy na Warszawę i jest straszny ruch, naprawdę. Na jakieś 2 km takiego odcinku, w którym możesz sobie szybko pojechać, jest jakieś 20 km, jak nie więcej, drogi, która jest remontowana i po prostu są dwa pasy I jeszcze oni tam przecież budują te wiadukty, a pewnie jechaliście, jak budowali jeszcze jakieś drogi. Przez wiadukty jest tak, że przejeżdża się na obkoło i są jakieś po prostu różnice terenu i są jakieś nierówności, jakieś dziury w drogach, więc po prostu ten samochód cierpiał. Tak mi przykro było za mojego Forda. Płakał do mnie, a ja mu przestań, krzyczałem do niego, żeby wytrzymał jeszcze te paręset kilometrów. Albo przynajmniej do Warszawy. No, więc już szczęśliwie przyjechałem do Warszawy w Polsce z całym samochodem, po prostu rzeczy, z całym życiem, tak? Z tego miejsca też muszę podziękować mojej przyjaciółce Gosi, że mnie przenocowała w Warszawie. No dzięki niej po prostu też, no poszliśmy sobie gdzieś tam na miasto, natomiast najważniejsze jest to też, że znajoma twarz, znajoma dusza, po prostu już można było się powoli, powoli wkręcać w te życie w Polsce, tak? W ten lifestyle. Chociaż, nie wiem, byliście kiedyś w Warszawie? No bo dużo osób mi mówi, w tym sami warszawiacy, ci przynajmniej, którzy wyjeżdżają z Warszawy, że życie w Warszawie jest totalnie inne od tego życia poza Warszawą. I jest tak jakby Polska i jest Warszawa, tak? Nie jest po prostu, że
Na przykład turysta przyjedzie do Warszawy i mówi: ładnie tu macie, to tak wygląda Polska. No, albo odwrotnie. Czyli, no, macie tu brzydko, to tak wygląda Polska. No, więc zdania są dość podzielone. No, więc już potem droga była szybka, nawet bez mapy, z Warszawy na następny dzień jeszcze na chwilę do Łodzi. Ogólnie polecam drogę, autostradę z Łodzi do Częstochowy, bo tam jeszcze budują. Tak, do Częstochowy. No tak, no to taka niby autostrada jeszcze, to jest tak droga szybkiego ruchu, ta gierkówka tak zwana. Ale przez Łódź się dobrze przejeżdża, bo rzeczywiście jest autostrada, która omija tą Łódź. Tę Łódź. No to jest też zagwozdka. Ale mi się wydaje, że tą, bo ona Łódź. Zatem już droga była, no, łatwa, tak? No bo to już jest, wiecie, jakieś popołudnie, sobota i tak dalej, także to już było łatwiej. Więc w końcu po 3 dniach podróży, po 2 pit stopach i w stolicy Warszawy, w stolicy Polski i w stolicy Łotwy, po różnych dziwnych, miernych i ekscytujących przygodach, po wzlotach i łopatkach, po przejechaniu 1000, około 500 kilometrów, co nie wydaje się jakimś takim wielkim na pierwszy rzut oka odległością, dotarłem do domu. Ostatnia stacja, Tarnowskie Góry. No i tutaj będziemy się powoli zatrzymywać. I jeżeli czas pozwoli, to jeszcze spojrzymy sobie na czata, co mówicie. I tak, więc po prostu dotarłem do Polski. No, sytuacja była dziwna, natomiast też fajna. Jeden kierowca, sam. I muszę, jeżeli miałbym jakoś to podsumować, to podróżowanie samemu jest, ma swoje plusy i minusy, ale jest super, bo ty jesteś panem swojego losu, ty mówisz, kiedy się zatrzymać. Ty mówisz, kiedy zatrzymać się na fajkę, albo, nie wiem, kawę, albo po prostu na siku. Nie ktoś inny. Ty mówisz sobie, albo rozkazujesz sobie, z kim chcesz rozmawiać, gdzie chcesz iść, ty i tylko ty, kogo chcesz poznać. Więc jest to bardzo przyjemne i mam nadzieję, że moja żona w przyszłości i moje przyszłe dzieci nie będą tego słuchać. Chociaż zobaczymy, no. Przynajmniej też będą mieli z tego jakąś frajdę z pytajnikiem na końcu. No, także dobrze jest tu być z powrotem i myślę, że w następnym odcinku będę mówił wam, jakie są różnice troszkę już w takim odczuciu, jak już tu jestem, między Finlandią a Polską, czego mi brakuje, co jest w Polsce lepsze, co zauważyłem, że jest lepsze, a co w Finlandii. Więc jeśli chcecie, to bardzo zapraszam do komentowania po prostu, co wam się podobało, co wam się nie podobało, które historie były bardziej ekscytujące, które mniej. I jak jeszcze ze mną zostaniecie chwilę, to mogę wejść na aftera. Także z tej strony chciałem wszystkim podziękować za cierpliwe słuchanie drugiej historii powrotu do Polski. No i co? Najwyższy czas coś puścić wam na koniec. Więc żegnam się z offline'ami, z wami też i zaraz przechodzimy sobie do aftera.

0: Cześć! Cześć, tu Krawculek. Witam ponownie. Postanowiłem jeszcze wpaść i ponadawać trochę dzisiaj. A kto bogatemu zabroni? No, słuchajcie, donejciki dopisują. Dzięki wielki za dzięki. Jakiś rozkojarzony znowu jestem, dzisiaj też bełkotałem, język się plącze, nie wiem, z tego gorąca. Ludzie narzekają, no już teraz zaczyna się robić duszno, gorąco. Jak się cieszyliśmy jeszcze niedawno, że o, jak fajnie, tak ciepło, ale nie za ciepło, słoneczko świeci, ale lekki, delikatny wiaterek, no to wygląda na to, że już nas może to... już możemy doświadczać końcówki tego okresu i niebawem znów będziemy się dusili. Jeszcze jak ktoś ma domek albo mieszkanie z dobrą wentylacją i w ogóle, no to może lepiej znosi, ale taki przeciętny mieszkaniec mieszkania, znowu zaczynam gadać jak jełop.
1: Nazywam się Krzysztof Kononowicz, Krawiec Kononowicz, mieszkam w mieszkaniu. Jestem polskim Polakiem, mieszkam w mieszkaniu.
0: No, i to chciałem powiedzieć, że... Że są moim zdaniem rzeczy, takie przedmioty codziennego użytku, różne, różnorakie, na których nie warto oszczędzać, zdecydowanie. I coraz rzadziej chyba spotykamy się z czymś takim, że kupujemy coś taniego i trafi nam się dobre. Nie wiem, czy to zauważyliście. Taki jakiś dziwny trend. Może po prostu się nauczyli producenci bardzo dobrze oszacowywać koszt produkcji, wszystko robić tak jakby uszyte na miarę, jeśli chodzi o koszty. To znaczy zoptymalizowane kosztowo. Wiecie, do czego zmierzam, że wszystko jest dużo lepiej zaplanowane niż kiedyś. Jakość części, a także pewien taki no, chytry plan, żeby jak już kupuje tanie, to niech potem przyjdzie po następne. Niech mu się to wytrze, niech mu się to zetrze, niech mu to pęknie. Tak nawet zrobię specjalnie, żeby mu pękło, żeby mu się urwało po pewnym czasie, żeby przyszedł po nowe, nie? No to jest coś takiego. Myślę, że to jest znowu ta część prawdy przysłowiowa, to nawet nie ziarno, tylko taka garść ziaren prawdy w tym wszystkim, jeśli chodzi o

o teorie dotyczące planet obsolescence. Tak mi się wydaje, że w tym jest dużo prawdy, tylko że ludzie trochę, no jak zwykle, przejaskrawiają. A tu dobrodziej wpadł, krzyknął siemano i rzucił dynamit do ognia. No, ładnie się bawicie, proszę państwa. No. Audycja o pierdzeniu w stołek? No niekoniecznie, choć też dzisiaj myśląc o zakupie nowego fotela, bo stary już jest no taki mocno sfatygowany, to pomyślałem, że nie chciałbym takiego z OLX-a jakiegoś używanego, bo taki używany fotel to nawet coś gorszego niż używane ciuchy. No bo używane ciuchy z Ciuchlandu, z Lumpeksu, to można sobie wyprać w jakiejś ostrej, srogiej chemii, nawet jak ktoś jest bardzo ostrożny, no i to praktycznie nie zostanie na tym nic z poprzedniego właściciela. A tutaj to co, mam fotel wyprać? No to będzie taki zapierdziany przez kogoś, nie? Więc... Audycja o jednym fotelu. Tak, słuchajcie, to jest fotel, który zamierzam sobie kupić i chciałem wam o nim powiedzieć, że jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba kolor, jakie ma kolorki, taki zielony, bo ja lubię zielony. I taki czarny też lubię. I te paseczki ma takie, że to do góry ten taki na lędźwia idzie. A mnie już w takim wieku jestem, że mnie te lędźwia, to, no już nie ma tej siły w lędźwiach. Już chyba się nie załapię na 500 plusa. Już mało tej siły w tych lędźwiach. No i tak sobie myślę, że muszę mieć takie oparcie na lędźwia, bo już nawalają to, i to można do góry i w dół. No tak, całą audycję będę tak gadał o tym fotelu. A tak naprawdę jest to pierwszy z brzegu jakiś fotel, który znalazłem, wpisując fotel gamingowy i przygotowując planszę do audycji aktualnej, którą chciałbym poświęcić tematowi rzeczy, na których nie warto oszczędzać, które warto sobie kupić dobre, bo pomyślałem, że właśnie fotel jest takim przedmiotem codziennego użytku, który zdecydowanie dobrze sobie kupić to dobre. Są takie przysłowia, że skąpy dwa razy traci, tanie mięso to psy jedzą, to jest coś takiego, i biednego nie stać na kupowanie byle czego. O, też takie jest powiedzonko. No i moim zdaniem fotel to jest bardzo ważna rzecz i lepiej wydać nawet te parę stów więcej, no bo ceny bardzo różne są. Można kupić taki... Zauważyłem, że te fotele gamingowe nie są bardzo drogie, bo można znaleźć nawet za 350 zł, całkiem przyzwoity, fajny. Za 500... No widzę, że tak ceny oscylują między 300 a 1000 zł, gdzie fotele biurowe, no takie klasy premium, czy nawet nie premium, po prostu dobrej jakości fotele biurowe, to często 2000, 1500, a te gamingowe właśnie nie są bardzo drogie i wydają się całkiem niezłym rozwiązaniem. Bo po pierwsze, mają dużo rzeczy regulowanych. Fajnie wyglądają, no tylko pytanie o trwałość takiego fotela. I chętnie bym tutaj się od was dowiedział, jakie macie doświadczenia z fotelami gamingowymi. Nie mylić z fotelem gejowym. Nie żadna zrzutka. Dostałem ostatnio takie fajne donaty, że spokojnie mnie stać, żeby sobie kupić w sumie. Nie musi być żadnej zrzutki. Ale chętnie bym się za to dowiedział o waszych doświadczeniach, bo to, czego się obawiam, to, że te fotele są bardzo kiepskiej jakości, jeśli chodzi o wytrzymałość, że szybko mi się zacznie coś pruć, rozwalać. No bo czemu one są takie relatywnie tanie w stosunku do reszty, bo cała reszta to jakieś drogie wszystko, a te gamingowe właśnie tańsze. No to o co tu chodzi? Czemu one są tańsze? Nie wierzę, że to tak o. Więc chętnie bym się dowiedział, można dzwonić, nocne radio, jeśli ktoś ma doświadczenia z fotelami gamingowymi.
No więc już na pierwszy rzut, pierwszy przedmiot omawiany, czyli fotel, krzesło, no to jakby nie potwierdza, wyłamuje się z tej mojej tezy, że nie warto oszczędzać na ważnych przedmiotach, dla ważnych dla naszego zdrowia. No bo zdecydowanie jak tak się krzywimy przy tym komputerze, jak mamy zły fotel, no to co, zacznie nam kręgosłup, se rozwalimy, będziemy cierpieć, niewygodnie, no zdecydowanie warto dołożyć te parę stówek i mieć dobrej jakości ten fotel. Rower bym powiedział, że rower to już jest taka kategoria przedmiotu, że tutaj bardzo dużo zależy od tego, do czego ktoś będzie go używał, jak często, czy to jest jego pasja, jeżdżenie na rowerze, czy nie. No dużo czynników tutaj jest różnych, nie? Dużo zmiennych. Więc rowera bym zdecydowanie nie zakwalifikował do tego, że zawsze warto kupować dobry i nie oszczędzać na tym rowerze. Natomiast buty zdecydowanie są czymś, na czym nie warto oszczędzać. Stopy są cholernie ważne. W stopach są wszelkie zakończenia nerwowe. Stopy łatwo sobie zagrzybić, coś tam zrobić. Komfort, jaki czujemy idąc gdzieś, nie wiem, w góry, czy w ogóle dużo chodząc, jeśli dużo chodzimy, spacerujemy, no to zdecydowanie jak zacznie nas coś obcierać, jak nam się zaczną te nogi pocić w jakichś plastikowych, wstrętnych sofiksach, relaksach, jakichś z plastyku, albo jakieś takie, nie wiem, albo nam się rozwalą po dwóch tygodniach jakieś tekturowe lakierki. Z tymi tekturowymi lakierkami to w ogóle zdaje się, że naprawdę coś takiego było. To jeśli ten, którego się chowało, był po prostu biedny i trochę się nie kalkulowało założenie takiemu nieboszczykowi, któremu już te buty niepotrzebne są jakieś dobre, no to się takie gorsze zamienniki mu ubierało, właśnie tekturowe lakierki. Takie buty, które no, nie służyły do chodzenia, służyły do tego, żeby po prostu był but na nogach, nie? Żeby nie chować bosego. To coś takiego było.

0: co tu piszecie. Bo są z plastiku, a biurowe często ze skóry. No, ale te ze skóry to już są całkiem drogie. To są już takie fotele, które można znaleźć w kategorii właśnie premium. I to jest fotel, powiedzmy, za 4000, za 3000, no taki skórzany fotel. To jest bardzo duży wydatek. Taki fotel to sobie kupuje prezes, nie? A jak sobie poszukacie, to zobaczycie, że fotele nieskórzane, tylko po prostu takie jakieś, no, nie gamingowe, są, wydają się droższe. Te gamingowe po prostu wydają się tanie w porównaniu do reszty. Ta kategoria foteli, nie? Charakterystyczny fotel gamingowy, on ma dość charakterystyczny kształt, ma więcej rzeczy regulowanych, myślę, jednak trochę. Nie wiem, czy ten, którego tu nie wkleiłem, nie ma przypadkiem, bo dla niektórych też to jest ważne, żeby były regulowane te podpórki na ręce. I tu widzę, jest jakiś tam wichajsterek i nie wiem, czy przypadkiem to się nie wysuwa do góry, że można sobie te oparcia na ręce podwyższyć. To też jest świetna rzecz. Tomisiu się chyba spóźnił, bo się pyta, czy mam nowe cacko do siedzenia. Nie, jeszcze nie, ale planuję, rozglądam się i szukam czegoś, bo mój stary fotel już jest mocno sponiewierany, już taki popękany cały, aż wstyd, po prostu ktoś przyjdzie, a to taki obskurny, to aż wstyd go pod śmietnikiem zostawić nawet, no. Gumball się chwali, że ma fotel za 50 zł i jest super. No super jak super, no może używany jakiś kupiłeś, zapierdziany, panie Fertku. Pan żeś kupił zapierdziany fotel i pan się cieszysz? No, nie wierzę w takie rzeczy, że fotel za 50 zł, nie widziałem w ogóle takich, chyba najtańsze, takie najzwyklejsze biurowe fotele, takie wiecie, bardzo typowe są te najzwyklejsze, bo one są z dość charakterystycznego materiału, mają zero udziwnień, po prostu mają takie bardzo proste oparcie, proste te kółeczka, proste wszystko, proste plastikowe narączki. Mam fotel za jakieś 700, ama. Napisał potrzeba, który chyba je obiad, znaczy je kolację. Właśnie przy okazji napisał o fotelu, napisał mam fotel za jakieś 700, ama. Ama, coś chyba je właśnie. No, tak, za 700. No, na taki jeszcze bym się skusił, bo jak mówię, każdemu inny fotel, to każdemu jego fotel, tak parafrazując potrzebę, każdemu jego fotel. No właśnie niekoniecznie, myślę, że każdy powinien mieć dobry fotel. I tak samo każdy, nawet biedak, powinien mieć dobre buty. Czy przychodzą wam jeszcze jakieś przedmioty oprócz, powiedzmy, tego krzesła, na którym siedzimy, butów i plecaka? No, plecak też warto mieć chyba dobry, nie? Tak mi się wydaje. No, sam sobie kupiłem jakiś w miarę przyzwoity. W ogóle wiecie co? Zauważyłem, że dziś marka Adidas, Puma, już któryś raz to obserwuję chodząc po sklepach, że to nie jest wcale jakieś droższe, a nawet są inne marki droższe. Czy to buty, czy plecaki, czy to bardzo takie zwyczajne są te ceny tych rzeczy Adidasa, Pumy. A kiedyś to było tak, że to były takie marki uważane za bardzo prestiżowe, nie? I takie, że o, masz Adidasa, o, to jesteś facet pierwsza klasa, o. No, zaraz tak patrzę, to ani to specjalnie, no owszem, design może być, całkiem to fajnie wygląda. Takie rzeczy raczej proste, wysmakowane, bez jakichś dziwnych udziwnień. Ale cena, no taka przeciętna. Obok widzę, stoi, leży sobie coś innej marki i jest droższe od tej Pumy, od tego Adidasa. No w każdym razie nie kupiłem sobie plecaka Adidasa, ani żadnego wymyślnego. Kupiłem sobie plecak bardzo prosty. Taki jakby trochę kosmiczny, taki futurystyczny, bo on jest tak prosty, że wygląda wręcz futurystycznie. Bo minimalizm potrafi wyglądać futurystycznie, nie? Kojarzy się trochę z takim plecakiem, który mógłby nosić jak ktoś, kto się na Marsa przeprowadził w niedalekiej przyszłości, taki trochę jak czarny monolit na plecach z pionowym, a nie poziomym zamkiem. Znaczy, no pionowy też jest. Znaczy, taki zwykły, standardowy, dwa właściwie takie zamki do otwierania jednej części też są, ale jest też taki fajny pionowy zameczek, który nadaje właśnie ten futurystyczny wygląd w połączeniu z prostotą tego plecaka, bo jest cały czarny, bez żadnych dodatków. No fajny, bardzo jestem zadowolony. Nie był jakoś specjalnie drogi, ale też nie był jakoś super tani. No tak, gdzieś tam po środku. Taratajcie miał najlepsze krzesło. Potrzeba tutaj się robić podśmiechujki z kwantowego taboreta pana Patatajcio, na którym siedzisz, zanim ci jeszcze przyjdzie do głowy, że chcesz sobie usiąść. To jest taboret kwantowy. No, tam jakaś taka dziura była w tym krzesełku pana Taratajcio, nie? Że tak wycięta, żeby ktoś nie wypierdział dziury sam, tylko od razu taka dziura do pierdzenia chyba, może, nie wiem. O, buty tylko Jordany za 150 euro minimum. Pozdrawiam, pisze Maharaja Madzia. Magdalena Madzia, przecież ślepy jestem, muszę sobie chyba nowe okulary kupić. Magdalena Madzia, czemu Maharaja? Magdalena Madzia, czy tam Maharaja? To by dopiero był Maharaja, nie? O imieniu Madzia. Witam szanowną panią redaktor śledczą Ewę.
1: Hejka, hejka, witam. Nie myślałam, że tak szybko odbierzesz.
0: Ma się ten refleksik.
1: Witam, witam wszystkich. Akurat ciasteczko wziąłem sobie, zjadłam, przepraszam.
0: To nic niezwykłego. Szamanie tutaj, czy prowadzący, czy dzwoniący, to się ludziom zdarza tutaj jeść na antenie, więc tam się nie przejmujemy. A co, dobra. Ewa, masz jakieś propozycje takich przedmiotów, na których nie warto oszczędzać?
1: Nie, ja chciałam do tego fotela. Aha. Jak będziesz kupował, to takie moje wskaźniki, bo akurat mam trzy fotele na kółkach. Jeden już się rozwala, więc właściwie powinnam go wywalić, ale jeszcze stoi. Chodzi o podstawę, tam gdzie kółka są przymocowane. Plastikowe, metalowe. I jeszcze zwróć uwagę na kształt, jaki jest tych pałąków. Są proste, czyli takie płaskie, i są pałąkowate. Ja na to zwracam uwagę, bo na poprzednim miałam pałąkowate i tak naprawdę nie wiem, który jest wygodniejszy, bo ja często stawiam nogi na tych pałąkach. To żebyś później tam sobie nie pluł w buźkę, że coś nie pasuje.
0: Takie wskazówki masz, mówisz?
1: Tak, to są bardzo ważne szczegóły, jeśli ktoś stawia stopy na tych od kółek.
0: A, no właśnie, tak, to chyba się zaliczam do takich osób. Ty też tak masz?
1: Tak, też. I tak się zastanawiam, nie wiem, czy ten z pałąkami był lepiej. Teraz mam płaskie. Na początku nie mogłam się przyzwyczaić, ale no jakoś się przyzwyczaiłam, no. Chociaż nie jestem zadowolona z tego, co kupiłam, nie wiem, z 2 miesiące temu, czy ileś kupiłam.
0: Kurczę, a może się jednak zdecydować na używkę, na używany. Tak się śmieję, że no zapierdziany fotel, ale z drugiej strony naprawdę świetne fotele są. Wklejam wam, nie wkleję, bo za długi link, ale wpisałem na Allegro i widzę, słuchajcie, taki fotel prezesa, jeszcze z takim wysuwanym na nogi, z jakieś tu nalędźwia. No, wygląda naprawdę bardzo, bardzo zawodowo i prezesowo i kosztuje 400 zł, nie? A normalnie by kosztował, powiedzmy, te 2000. I to jest fotel obrotowy SL11, komfortowy biurowy fotel obrotowy SL11. No, wygląda super. Może zobaczę, no, widzę też gdzie indziej tutaj. No, nieważne. W każdym razie, no, czy ty kupiłabyś używany fotel, czy bałabyś się, że nie, jakiś pan Ferdek ci w niego napierdział?
1: Fotela nie, aczkolwiek kupiłam właśnie ten, co mam rozwalony, to sporo lat temu kupiłam w second handzie. czyli w tak zwanym, no, z drugiej ręki, za 5 funtów. Bardzo fajny był, no ale się rozklekotał. Był w dobrej jakości, ale ja widziałam, nie to, że... po prostu widziałam, a kupuję. 5 funtów tylko, no to 5 razy 5 20, za 25 zł. Za taką kwotę można używańca kupić.
0: No tak, no. Zawsze można sobie jakąś derkę położyć i będzie mniej obrzydliwie, jak sobie przypomnimy, że być może jakiś pan prezes sobie tak siedział i...
1: Nie, muszę powiedzieć, że naprawdę był w bardzo dobrej jakości i aż byłam w szoku, że tylko 5 funtów kosztował, także... No ale niestety rozklekotał się. Śruby tam wszystko, no... rozwaliło się. Nawet drewniane te poręcze miał, znaczy ma jeszcze.
0: O, to elegancja Francja. Proszę pani.
1: Taki malutki fotelik to był. Taki akurat jak dla mnie.
0: No. Albo sobie kupię takie plastikowe krzesło, jak się do ogrodu kupuję, do ogródka, żeby sobie postawić, takie zakupię plastikowe za 20 zł i już i kłopot z głowy.
1: Nie, odradzam. A jeszcze, jeśli lubisz na przykład ręce kłaść na na...
0: Lubię ręce kłaść. Lubię ręce kłaść.
1: Tutaj masz to zdjęcie, to raczej nie. Nie jest... Tak przynajmniej widzę, że chyba raczej niedobre.
0: Bo ten fotel, przypuszczam, że on jest większy niż się wydaje i dlatego te oparcia na ręce mogą się wydawać za krótkie, ale on to może być taki, wiesz, potężny fotel. Mam problem też trochę ze stanowiskiem pracy, bo mam tak to niefortunnie zrobione, że siedzę w takiej klitce trochę, w takiej kanciapce i z jednej strony nóg mam komputer wstawiony, z drugiej takie szafeczki i jakby fotel mi nie wjeżdża pod biurko. I to jest duży problem, bo jeśli fotel nam nie wjeżdża trochę pod stół, pod biurko, to ciężko się komfortowo ułożyć przy komputerze, nie? I to jest trochę problem. Muszę chyba wypierdzielić te szafki, rozkręcić.
1: No nie jest to komfortowe, nie. Ale takie właśnie szczegóły. Jeszcze czy się, no, ja na przykład korzystam z tego bujania.

0: Ale chodzi o metalowe, że jeżeli taki fotel chyba powinien być ciężki, bo jak jest lekki, to też ja na tym, bo ten mam nowy, to on się przeciąża, czyli no, tam coś tam to, o, mogę zlecieć.
1: No. Jak moja starsza szukała sobie jakichś fotelów czy foteli, widzicie też, czasami nie wiem, jak powiedzieć poprawnie. Krzeseł, co szukała, takich biurowych na kółkach. No, to okazuje się, że w takim Wrocławiu nawet ciężko jest znaleźć sklep, w którym byłoby dużo tego do wyboru i byłyby te fotele na miejscu. Czasami, jak się do nich zadzwoni, do takiego sklepu, to mówią: o, mamy tysiące foteli do wyboru, wychodząc tutaj, robiąc na rękę klientowi, bla, bla, bla. Przychodzimy, a tam mówią, że no tak, mamy, ale to można sobie na laptopie zobaczyć i zamówimy. A się okazuje, że na miejscu mają pięć, nie? A człowiek by sobie jednak chciał usiąść, nie? Na takim fotelu, przetestować go, tak jakby, co jest bardziej warte przetestowania niż taki właśnie fotel, buty, nie? To przecież to trzeba sprawdzić, jak się w tym czujemy, jak się na tym siedzi. Zgodzisz się chyba.
0: No oczywiście, właśnie tamten pierwszy, co kupowałam, ten no, normalny, nie ten za 5 funtów, tylko ten normalny, to ja sobie usiadłam na niego i mówię, kurczę, jaki super. No i się od razu w nim zakochałam. On miał jeszcze, ma właściwie dmuchane właśnie na ten, na kręgosłup, to co ty tu mówiłeś odnośnie tego fotela, że wypustka jest
1: Aha.
0: tam.
1: No. I dobrze,
0: No.
1: żeby ona była regulowana, bo niektórzy są wyżsi, niektórzy niżsi, i to dobrze, żeby sobie dopasować, nie?
0: Ale są też, przynajmniej tak jak tutaj patrzyłam, jak kupowałam, to są takie poduszki na tych taśmach. Może to jest właśnie ta poduszka, która jest podwyższana na taśmie.
1: No, ten, który jest
0: To z
1: na
0: zielonym.
1: ekranie, ten z zielonym, to tak, to na to wygląda, że na tej taśmie można sobie to do góry przesuwać i w dół, nie? To tak. No, strasznie jestem ciekaw, co to jest za fotel, co Gumball ma za 50 zł i mówi, że bardzo dobry. To bardzo mnie to ciekawi. No, a może używany kupił, faktycznie też, tak jak Ewa. Ewa też trafiła na dobry. I tani, no ale to już kategoria używane. A powiedz, Ewa, przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś przedmioty oprócz butów, krzesła i plecaka, na których nigdy nie warto oszczędzać, zawsze warto sobie dobre kupić?
0: Wszystko, tak naprawdę. Moja koleżanka, no bogata jakaś tam, kiedyś powiedziała dawno, że biednego nie jest stać na kupno złych rzeczy. Bo się, to co mówiłeś chwilę wcześniej, że się kupi i tak naprawdę okazuje się później, że się 2 albo 3 razy więcej płaci. Także zanim cokolwiek chce się kupić, to nie na szybko, nie tanie, tylko drogie właśnie, bo może się okazać, że więcej zyskamy na tym droższym.
1: No,
0: To znaczy,
1: Karol, tak.
0: no załóżmy telefon, no to można machnąć ręką, no bez przesady, no ale ogólnie dobre rzeczy powinno się kupować.
1: No, zawsze by się chciało, nie? Tylko ja myślę, że jest bardzo dużo takich przedmiotów z kategorii warto mieć dobre, jeśli powiedzmy, no, kupujesz sobie dobre farby, jeśli jesteś artystą. Kupujesz sobie dobry samochód, jeśli jesteś kierowcą lub kierowczynią zawodową. Kupujesz sobie dobry komputer, jak pracujesz cały czas przy komputerze i zarabiasz na tym. No, wiesz, takich rzeczy można dużo wymienić, nie? A właśnie ja dzisiaj trochę tak staram się wyszukiwać te, które zawsze warto mieć dobre. Myślę, że bielizna jest też czymś takim zdecydowanie. Nie warto mieć jakiejś byle jakiej farbowanej jakąś chemią toksyczną. To są wrażliwe miejsca na takie rzeczy, nie? Można się ponoć nabawić różnych tam dolegliwości. Jak się ma jakieś najtańsze skarpety, majtki z Chin, zafarbowane jakimiś odpadami z fabryki, nie?
0: No, no pewnie tak, ja tam akurat
1: Nie
0: tutaj mówię
1: noszę.
0: mądre rady, a
1: Ja
0: sama
1: akurat.
0: byle jakie ciuchy, byle jakie majtki, byle kupuję.
1: Słuchajcie, dzisiaj się o Ewie dużo dowiedzieliśmy. Dopisujcie do teczek. Nosi byle jakie majtki. Już to teczki uzupełnione.
0: No, także jest, no wymaga.

0: istniejąca jestem, a w związku z tym, że nie mam funduszy na nie wiadomo jakie, no to kupuję byle jakie. Ale nie, jeżeli chodzi o laptopa, to no, wybrałam sobie luksusowego, że tak to powiem.
1: No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I może okaże się, że wyjdziesz na tym do przodu, bo się nie zepsuje tak szybko, nie zapłacisz za jakieś naprawy. Tak samo może być na przykład, powiedzmy, teraz sobie wszyscy pewnie kupujemy, już myślimy, jak jeszcze nie mamy, o wiatraczkach, bo się robi gorąco. Przydałby się jakiś wiatraczek do chłodzenia, szykuje się duchota. No i tak, kupimy sobie jakiś najtańszy byle jaki, to nie będzie energooszczędny, będziemy drożej płacili za prąd, a na to trochę chodzi i silnik trochę jednak tego prądu zżera, nie? W ogóle takie urządzenia jak lodówka, może to też warto dobre kupować, bo strasznie ciągną prąd, okazuje się. Ktoś zrobił takie wyliczenia, ile nas kosztuje doładowanie telefonu, ile nas kosztuje, ile komputer prądu ciągnie, laptop. Okazuje się, że tak, że telefony bardzo są ekonomiczne, to znaczy, że ktoś, nie wiem, aż mi się wierzyć w to nie chce, ktoś wyliczył, że przez cały rok za doładowania telefonu płacimy jakieś tam kilka złotych. A już komputer dużo, dużo więcej. A laptop też dosyć mało ciągnie, no ale laptop jest tak przemyślany, żeby on nie generował dużo tego ciepła, nie? No wiadomo, że jak dużo ciągnie, to się grzeje. No więc laptop jest też taki dosyć oszczędnym rozwiązaniem. No ale z tymi różnymi urządzeniami, kupimy jakąś tandetną, byle jaką lodówkę, to nam będzie prąd już przez całe lata nam ciągnęła jak smog. A kupimy jakąś bardzo dobrej jakości, energooszczędną, bajerancką, gdzie wszystko jest w wysokiej jakości, tam zoptymalizowane, jakieś spełnione są wszelkie normy unijne, no to będzie, wiadomo, że będzie bardziej pewnie energooszczędna, nie?
0: I bardzo dobrą szczepionkę proponuję. No bo powiedziałeś o unijnych normach, więc unijne normy, no to unijne normy spełniamy.
1: Nie no, to dobrą szczepionkę to też chyba warto, myślę, bo inaczej to co, zaoszczędzisz parę złotych i nogami do przodu potem, nie? I odwalisz kitę, no to się...
0: No to tak na marginesie powiem, że dzisiaj córa była u mnie i powiedziała, że mamo, będziesz zła na mnie. Ja mówię, co, zaszczepiłaś się? Ona mówi, no...
1: O kurczę...
0: No i powiedziała, że tatuś też się zaszczepił. No to u mnie tylko ja i syn nie jesteśmy zaszczepieni na razie.
1: Ach, my szury. No, ale to zobaczymy, poczekamy, zobaczymy, no, co to będzie się dalej działo. No, my jesteśmy ostrożni z Ewą, widzicie, i przyglądamy się bacznie i zobaczymy, co to... Może, ja nie wiem, może się jeszcze kiedyś zaszczepię, ale... Wolę poobserwować, tak z kilka lat se poczekam. W ogóle, no, niektórzy mówią, że za 2 lata już się skończy ta pandemia, a niektórzy z kolei mówią, że się nigdy nie skończy. No i znowu nic nie wiemy, nie? Nie wiadomo, jeden mówi tak.
0: Ja przepraszam, że tak przeskoczyłam na ten temat.
1: A spoko, to są luźne gadki tutaj, wiesz.
0: To tak na marginesie powiedziałam odnośnie tego o unijnych, jak wtrąciłeś to o unijnych normach, to mi się śmiać chce, bo właśnie o to chodzi, że jeżeli tak jest, już krąży w internecie, że jeżeli coś no, nie spełnia norm, to zawsze normy można zmienić pod takim kątem.
1: No. No, te normy, jak wiemy, bardzo różne bywają i to, co dla Rosjanina czy Amerykanina jest niejadalne, czy dla Japończyka, to Polak mu się wyświetli, zielona łapka w górę, taka, okej, można jeść, pycha, No, a komu innemu się wyświetli, że trucizna, proszę absolutnie tego nie konsumować.
0: Nie to jeszcze, przepraszam, jeszcze tak na marginesie powiem, bo ja się córy zapytałam, dlaczego się zaszczepiłaś. Ona powiedziała, bo dostałam SMS-a, że już mogę się zaszczepić, to poszłam i się zaszczepiłam. Ja mówię, jaką? Pfizerem. Aha. Dobra, chciała. To było takie... Ja z nią rozmawiałam, żeby się nie szczepiła, że coś tam, żeby ten, no... No ale nic więcej nie mogłam zrobić. Dostała SMS-a i poszła się zaszczepiła. 21 lat.
1: Jak różni ludzie dzisiaj zamieszkują tą planetę. My się tutaj chyba no naprawdę obawiamy tych szczepień, przynajmniej ja mówię tu za siebie. Naprawdę się boję, że mi się znów włączy jakiś autyzm, że mi się porobią jakieś zakrzepy, że okaże się, że dostanę jakiegoś uczulenia na orzeszki. zjem i orzeszka i umrę. Nie chcę tak głupio umierać. Co napiszą na grobie? Zjadł orzeszka i umarł. No to tak głupio, nie? Będą się śmiali po tym. O, krawiec, ty pajacu, nawet musiałeś w głupi sposób umrzeć. To pajac, całe życie i po śmierci. No i tak się boję trochę. Ewa chyba też się boi, skoro się nie zaszczepiła. A ktoś inny dostał SMS-a. Zaszczep się! A, to biegnę się zaszczepię.
0: To znaczy, nie to, że ja nie wiadomo jak się boję, tylko po prostu nie ufam ludziom, którzy no, biznes na tym robią. Bo widać, że to jest ewidentnie nagonka, biznes. No, każdy pilnuje swojego biznesu, no i wychodząc od najlepszego, no, to najlepsze, co najlepsze.
1: Mhm. Tutaj Etam chciał się połączyć, ale niestety nie mam możliwości dołączenia ciebie, Etamie, ponieważ masz starego Skype'a, wykastrowany system operacyjny i tak dalej i niestety. Czy jesteś, Ewa, jeszcze ze mną? Jesteś.
0: Jeszcze jestem, ale mogę się rozłączyć, bo zeszłam z tematu.
1: No to spoko, tak, to pogadaliśmy sobie, pogawędziliśmy, to w takim razie może faktycznie...
0: Wszystkiego dobrego.
1: No, tobie też i daj znać, co tam z córą się, za jakiś czas zadzwoń i powiedz, jak się córa szanowna czuje.
0: Ale to dobra? Mogę powiedzieć, bo pierwsza, starsza córa się wcześniej zaszczepiła, tak też przy okazji, to już parę miesięcy temu, bo ona na ratownika medycznego, no to ona była, że tak powiem, no zmuszona w jakimś sensie, no... No to się zaszczepiła dwoma już i no na razie jest w porządku. No co ma być, to będzie. No kupę. Ogrom ludzi się zaszczepiło. No ja do tego podchodzę sceptycznie bardzo, także odradzam, ale jak ktoś chce, no to jego wola. Dobra, wszystkiego dobrego.
1: No tobie też. Dzięki za telefonik. Do następnego. Dobra. Hej, hej, hej. To była... Ewa Lipka. I co z tym Etamem? Etam jak zwykle ma status, że go nie ma. No nic, spróbuję zadzwonić mimo to. No, to już się nie połączymy. U Etama Skype działa tylko w jedną stronę. Niestety. Ale przypuszczam, że no, jest offline już. No, w jedną stronę ma Skype'a, bo on chyba dzwoni ze strony internetowej, przez webowego Skype'a i stąd może te problemy, że się go nie da dołączyć, że ma zawsze ten status offline. No dobra, a jednak chyba słyszał, bo oddzwonił. Patrz, jest...
2: Bo ty akurat mówisz tutaj do mnie, że mnie nie ma jak jestem cały czas.
1: No, jesteś jak jesteś, no tak jesteś, a jakoby cię nie było, jak w trenach Kochanowskiego. No.
2: Warto mieć nowego Skype'a, to chciałem powiedzieć, ale mam najnowszego, tylko że light, także może dlatego nie możesz dołączać lighta. No co, jakbym kupił, o butach już tam coś wspominałeś, to wiadomo, ja to mam 20-letnie buty i jesienne, i te zimowe. To co będę się chwalił. Komputer jest zajebisty, tylko był zajebisty w 2007 roku. Ale co na czym nie warto? Przedmioty. No, przedmioty wpisałeś, rzeczy, jakby było ogólnie, no to pewnie nie warto kupować, nie oszczędzać na jedzeniu, nie? Po prostu jeść mało, a dobrze, nie?
1: No. To no to tak... się zgodzę, tak. Nawet jest tak, że osoby ubogie, biedne, rzadko oszczędzają na jedzeniu. Są bardzo dobrą grupą docelową dla producentów wszelakiej żywności, bo może, wiesz co, wydaje mi się, że osoby żyjące skromnie nie oszczędzają na jedzeniu, ale w tym sensie, że kupują dużo, ale niekoniecznie dobre, ale kupują dużo, tak mi się wydaje.
2: Znaczy, no ja nawet jedzenie kupuję mało, więc...
1: Ale ty kupujesz byle jakie w sumie, z tego cię znamy.
2: Znaczy,
1: tej strony.
2: Ja wiem, czy byle jakie.
1: No byle jakie, no parówki takie... jakieś...
2: Kieruję zasadami takimi, że no na przykład tak jak dzisiaj się żywiłem przez cały dzień, zjadłem sobie mleko, znaczy mleko, płatki z mlekiem, potem drugi raz to samo, płatki z mlekiem, a na wieczór chleb orkiszowy z musztardą, nie? Suchy. Także zjadłem. Przy takim upale to się czuję nafutrowany, nie? Jutro zobaczymy, co dzień przyniesie, bo dzisiaj wyszedłem pierwszy raz od 2 tygodni z domu. nie to, żebym był na kwarantannie, tylko po prostu byłem mocno przeziębiony. Ale tak czuję, że jeszcze chyba nie powinienem wychodzić, bo mnie odrzucało, jak wyszedłem na dwór, żeby szybko wracać do domu, więc posiedzę sobie jeszcze ze 3 dni, ale jak się wybiorę, no to ponieważ już tak zgłodniałem trochę, bo to wszystko, co w lodówce było, skonsumowałem, to sobie się szarpnę na coś dobrego, na przykład na pizzę z Biedronki, 3-pak albo coś takiego. Nie, wiesz co, jeśli chodzi o rzeczy, których nie warto oszczędzać, no to... Na żonie nie warto oszczędzać, to tak podpowiem tym, którzy oszczędzają.
1: Taką rzeczą, na której nie warto oszczędzać, to taką rzeczą jest żona.
2: No nie, no to właśnie mówię, tytuł dałeś niewłaściwy, to się upomniałem z tym, bo...
1: Taki przedmiot jak domowy. Taki domowy przedmiot. No,
2: zainwestować w kobietę, żeby była zadbana.
1: Żeby nie było wstydu, nie? Żeby to jakoś wyglądało, nie? Żeby nie było wstydu, że ktoś przyjdzie i zobaczy, że taka baba zaniedbana. Wstyd.
2: No właśnie, żeby na jej tle też ładnie wyglądać, nie? Czyli w siebie trzeba zainwestować. Znaczy tutaj wujek dobra rada, sam w siebie nie inwestuje, no ale no tak by było fajnie, żeby mieć właśnie ładne ciało, umięśnione, zgrabne i jeszcze coś na tym ciele takiego, jakieś okrycie, żeby było takie zadbane, nie? No ja to chodzę akurat w workach takich tatusiowatych, jak to było w tym, w Krzyżakach, jak go w worek kazali ubrać, żeby skruszał trochę przed bramą. No to ja tak trochę chodzę, ale to mówię, no...
1: W worku po ziemniakach.
2: Gdybym był bogaty, to bym właśnie sobie kupił jakąś ładną szatę, nie? Ale się trochę zrymowało, nie? To taka rzecz, którą ten, no. Oczywiście, jak jesteście grafikami, tak jak my, to nie idźcie moim śladem. Komputer dobry, niedobry na 2007 rok, jak mam, tylko dobry na 2021. Ale to dla tych, co zawodowo używają, bo taki przeciętniak, to tam powiedzmy, który tylko sobie do maili czy coś, no to wiadomo, że najtańszy, który jest nowy, no, wystarczy. Wystarczy, do tego nie trzeba jakichś super rzeczy.
1: No ty jesteś takim właśnie dziwnym przykładem, bo właściwie komputer towarzyszy ci całe życie i zarabiasz na nim, jest to twoje narzędzie pracy, jest ważny jakoś tam dla ciebie. A masz taki mega gówniany ten komputer. Jeszcze, żeby było śmieszniej, stać by cię było, żeby sobie tam odłożyć parę groszy i kupić naprawdę świetny sprzęt. Ale ty masz też takiego pierdolca, że na przykład strasznie zwracasz uwagę na energooszczędność i jesteś bardzo dumny z tego, że ten twój śmieszny komputerek ci mało prądu żre.
2: No słuchaj, ale w wyniku podpisania tych traktatów tam dekarbonizacyjnych, ja za ten miesiąc mam, czy widzę, jak mi rosną rachunki z miesiąca na miesiąc, z 80 zł, a już mi się o połowę udało, kiedy się z kobietą rozstałem, o połowę udało mi się zredukować, a teraz znowu wraca do tych kwot, które były, a to przez to, że drożeje ten prąd. Dlatego ja na przykład, jak kupię sobie komputer kiedyś, w przyszłości używany, to kupię taki, który będzie miał 15 watów, będzie tylko zużywał. Nie? Bo po co mi szybszy? I tak będzie szybszy 5 razy od tego, co jest. Tylko tyle, że będzie zżerał mało energii. Nie? Żarówki by warto było dobre kupić, to tak właśnie ekonomicznie patrząc. Dobre, czyli takie, które są żółte, mają tą temperaturę odpowiednio dobraną, a zarazem są energooszczędne. I takie są, z takimi diodami pałeczkowymi, nie wiem, jak one się fachowo nazywają. Także bardzo polecam właśnie. Perlatory kupić sobie na wodę. Woda jest w Polsce potwornie droga, w przeciwieństwie do zachodnich państw, tak? Także perlator spowalnia jak gdyby jej zużycie. W kiblu sobie możecie przykręcić wodę tak, żeby wam ledwo leciała, 7 minut się nabiera i wtedy nic nie płacicie w ogóle za to. Taka metoda, ale to jest legalne, to nie jest nielegalne. Można mieć lekko odkręcony.
1: Legalne, kurek, choć moralnie dwuznaczne, ale powiedzmy, że...
2: Jak
1: legalne.
2: Moralnie dwuznaczne? Ja lubię, jak mi woda cieknie do zbiornika. Fajny dźwięk, jest taki jak przy akwarium.
1: To słuchajcie, takie jeszcze z serii rady Etama moralnie dwuznaczne, to może jeszcze magnes neodymowy na liczniczek prądu i
2: nie,
1: też
2: nie
1: wtedy...
2: Nie miałem magnesu. Znaczy miałem magnes neodymowy fizycznie, natomiast nie miałem go na liczniku. Także nie, akurat tutaj to absolutnie nie. Zresztą ja, szczerze mówiąc, akurat zastosowałem metodę z perlatorami i to mi w zupełności wystarcza. Tak? mam oszczędność na wodzie w tej chwili z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze zużycie, bo coraz te perlatory kupuję. A to nie jest drogi wydatek. Za 30 zł można bardzo dobry perlator kupić i to się naprawdę opłaca, bo ze 600 zł zszedłem na 150 już w tej chwili za zużycie, za 3-miesięczne zużycie.
1: Nie? Czyli na perlatorach nie warto oszczędzać, warto sobie dobry kupić. To wtedy już nic nie zapłacimy, tak. W ogóle za wodę nic, będziemy mieli za darmo. I figę z makiem dostaną wodociągi.
2: Powiem tak, kiedyś u mojego taty założyłem perlatory i zastosowałem też taką metodę, że troszkę wodę przykręciłem, bo on czasami zapomni, tam zostawi, nieraz cieknie, nie dokręci dokładnie. I zdarzyła się rzecz przecudowna. Znaczy, nie tylko, że zmniejszyło się zużycie, ale licznik zaczął się cofać. I mówię zupełnie poważnie. Musieli przysłać monterów, żeby sprawdzili, o co chodzi. Mówię, panowie, no wszystko jest w porządku. Najlepszym rzeczywiście sprawdzili, odkręcili, patrzą, kurde, wszystko chodzi, nie? O co biega? Ale ja nie wiem. Podejrzewam, że to cofka tak zwana. Jak jest niskie ciśnienie ustawione na zaworach, to po prostu jest cofka od czasu do czasu, jak ludzie używają, nie? No, także no,
1: wszystko jest w porządeczku. Wszystko w porządeczku. Tutaj perlatory, tu magnesik neodymowy, tu się wpiąłem do sąsiada. Internet mam od sąsiada. I w ogóle, wie pan, nie grzeje mieszkania, bo jak wszyscy dookoła włączą te kaloryfery zimą, to ja mam tak zbudowane, że mi ciepło idzie od sąsiadów ze wszystkich stron i nie muszę nic grzać. Panie, to nic nie płacę za nic.
2: To jest bujda, mówiąc szczerze, bo wiesz, akurat ja mam tak mieszkanie, że nie mam możliwości, żeby mnie sąsiedzi grzali. Natomiast te żelbety, które są, to jest bujda, że tam się będą ogrzewać. To sprawdź sobie kiedyś, jak sobie zakręcisz w mroźne, jak będzie jakaś mroźna zima, że to wcale tak nie działa. Natomiast nie, no, oczywiście też oszczędzam. Znaczy, jak u mnie w domu jest odkręcony tylko jeden kaloryfer. Natomiast jest ciąg rurowy, idzie w łazience od pionów wszystkich z góry w dół. I są takie dwie rury, nie wiem po co oni takie w łazience zbudowali w latach 60. No to sobie radiator na to założyłem i grzeje, kurde, nie? No wiecie, jak zrobić radiator na rury? Jak nie, to kiedyś wam zrobię instrukcję, jak już będę, że tak powiem, działał na YouTubie. To jest też legalne. To są dwie rury, to sobie możesz na to przyłożyć radiator, nie? Jaki problem? Można z aluminium zrobić, nawet z głupiego takiego do pieczenia ciasta aluminium można zrobić radiator, tylko trzeba je odpowiednio pofałdować, nie? Po marszu, czy jak powiem. Gwarantuję ci, że grzeje, że będzie ciepło w domu. Nie, wiesz, słuchaj, my jesteśmy rąbani na tylu rzeczach. Ja nie mówię, żeby tam, wiesz, kombinować z magnesami czy czymś tam, bo to i tak nie ma sensu, bo dzisiaj są podzielniki ciepła wszystkie i te liczniki na wodę są wszystkie odporne. Natomiast w kwestii związanej z tym, żeby sobie ergonomię zrobić jakąś tych rzeczy, które są wystawione, to nie ma problemu, tak. No, nikt ci nie zabroni wodę puszczać mało, nikt ci nie zabroni perlatora założyć, żeby oszczędzać, nikt ci nie zabroni żarówek wymienić, tak. No, to jest oczywista sprawa. Natomiast no, rzeczywiście ten komputer to jest taka rzecz, która przez niejednego z was tutaj, bo to nie o mnie tutaj chodzi, już sam miałem bardzo długo Big Towera tutaj takiego serwerowego i w końcu poszedłem do głowy i dałem sobie spokój. Z takimi komputerami, to tam czasami jest 400-500 watów, nie? Ale są tacy, co mają więcej, jak mają karty jakieś sieciowe, nie? I grają na przykład. I teraz popatrz, masz 500 watów, tak? To jest jeszcze pół biedy, ale jak na przykład ktoś się farelką dogrzewa w zimie, to jest 2 kW i trzeba sobie uświadomić, że jedna godzina pracy takiej farelki to jest 10 godzin pracy laptopa, albo czasami 20, zależy jaki zasilacz, nie? Mhm.
1: A tymczasem tutaj donejcik od Radatama, to tak trochę brzmi jak jakiś kuzyn Etama, Radatam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Etam ma braci, kuzynów, jeden się nazywa Ojtam, drugi Atam, jest też właśnie Etam. A tutaj Radatam, dyszka, dzięki, nie jedna złotówka na coś dobrego. Dzięki, obiecuję wydać na coś dobrego, no.
2: No, takie wiesz, kup sobie takie coś za te 10 zł, żeby było, wiesz, coś wypasionego. No, to trudno mi wymyślić jak na poczekaniu wypasione coś za 10 zł, ale na przykład przychodzi mi do głowy coś, co pozwoli ci pożyć 3 dni. Znaczy, no, zależy ile ty jesz, nie? Bo ja też nie wiem, ile ty jesz. Ja jem bardzo mało. Na przykład taki trójpak pizzycowy za 10,48 jest dla mnie na 3 dni w sam raz, nie?
1: No teraz akurat staram się w miarę dobre rzeczy jeść. Kupiłem sobie dzisiaj energy drinki różne. Pojawiła się taka podruba jakby Monstera. Bardzo taki, no z daleka to wygląda trochę jak Monster. Bardzo podobna puszka. Też taka fakturka lekka na puszce. Znak, który trochę przypomina, może się kojarzyć z Monsterem, chociaż jest całkiem fajne logo. Nazywa się to Reigns. Nigdy tego słowa po angielsku nie umiem przeczytać, to znaczy władać, tak? Władza. Reigns. Nie wiem, no.
2: No a powiedz im, po co ty energetyki pijesz? Co się z tobą stało, krawiec, jak ciągle pijesz?
1: No lubię cholera. Cholera,
2: no ale wszystkie tak samo smakują. Ja miałem kiedyś epizod krótki z energetykami rocznymi więcej. Niezbyt dobrze to się na zdrowie odbiło, to widziałem od razu po badaniach. Ale przestałem oczywiście z dnia na dzień to pić, bo to po prostu świństwo jest straszne.
1: Czy ja wiem, tak do końca nie wiem, czy świństwo, bo wiesz co, w porównaniu do innych napojów to tam nie ma jakoś szczególnie więcej chemii. No wiadomo, że może więcej jest niż, znaczy chemia, no chemia, nie wiem jaka chemia, no tutaj masz, co masz, no cukier, no, kwas cytrynowy, tauryna, no czy tauryna jest, ja wiem, że sportowcy zażywają taurynę, bo ona jakoś pomaga tam odbudowywać tkankę mięśniową, coś takiego. Jest to raczej coś zdrowego, ta tauryna, no kofeina, no też wszyscy pijemy kawę i jakoś się nie martwimy z tego powodu, że kofeina. Nie wiem,
2: nie,
1: no...
2: Nie wszyscy, no wszyscy.
1: Napój jak napój, to nie jest chyba nic takiego strasznego. Oczywiście, no, trochę na serducho może nie jest to dobre nadużywać tego. Nie wolno tak dużo, no ja może trochę nadużywam faktycznie. No ale jakoś tak nie mogę się tego nałogu pozbyć. Staram się nie pić alkoholu i dobrze idzie, a tutaj ta tauryna. Jakoś i te energetyki, no, nie mogę się odzwyczaić.
2: No, jesteś jeszcze młody, rzuć to lepiej w cholerę i w ogóle przestań pić te energii. Ja bym ci w ogóle jeszcze kazał inne rzeczy rzucić, nie, ale już co zrobić, no. Co czymś tam się będziesz zawsze truł, nie, to już taka twoja natura. No, w każdym razie, słuchajcie, tutaj, o, etam, patrz, jak ile odmian nawet, słownik etamowy powstał. Jeszcze etamisz, pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz tego etamisza. Bardzo mi się to spodobało, etamisz, kościół etamiszowski. Coś mi rodzaju.
1: Etamisze to trochę jak amisze, nie? Etamisze, no, to tacy, którzy właśnie tak dziadują.
2: Nie, oni nie dziadują, oni są po prostu, starają się być niezależni, no. Na czym jeszcze nie warto było oszczędzać? No, czy przede wszystkim, nie wiem, no, kurczę, jak ja bym był producentem gotówki, to bym nie oszczędzał na drukarce do gotówki, bo po prostu bym jej jak najwięcej nadrukował, żeby im ją wydawali, nie? Znaczy, taki amerykański bank ja bym posiadał, nie? To jest taki całkowity odlot. Fed, o, to się nazywa, tak?
1: Czyli inflacja nie jest niczym złym. Rozumiem.
2: Znaczy nie jest niczym złym pod warunkiem, że ty jesteś, jak to się ładnie mówi, zwiększasz podaż pieniądza, nie? To wtedy, jeżeli ty jesteś przyczyną tego i producentem, nie? No, mnie uczono na uczelni, że pieniądz też jest towarem. Nie wiem, na ile to jest prawda, aczkolwiek jako dorosły człowiek wiem, że to jest tylko narzędzie do wymiany wartości. No, także tak to wygląda. A co do krzesełka, które masz tutaj, no to właśnie to jest taki jeden z tych ergonomicznych przedmiotów, których mnie zawsze brakowało. Znaczy ja miałem jakieś krzesełko kręcone, które zresztą się ukręciło w końcu. Natomiast teraz mam takie, jeśli chodzi o stanowisko komputerowe, którego nie używam, a używałem wcześniej, to mam takie drewniane krzesełko plażowe, takie rozkładane, jak ratownik ma, nie? Coś w tym rodzaju. Bo było bardzo tanie po prostu i kupiłem sobie, nie? Także tego. Natomiast na co dzień siedzę na kanapie, teraz już bez poduszek, bo po deratyzacji musiałem je wyrzucić. Natomiast opieram się o ścianę, no, praktycznie rzecz biorąc, także mało ergonomicznie. Ale powiem szczerze, że daję radę, nie?
1: Ale jakie dziadostwo znowu jakieś.
2: No widzisz, kurde, mogłeś zrobić tytuł przedmioty, na których warto oszczędzać. ci więcej mógł powiedzieć. Ale teraz się zdziwisz, bo kupiłem sobie zajebiste słuchawki. Ewa wie, bo z nią rozmawiałem wczoraj na ten temat. Kupiłem sobie słuchawki, bardzo markowe, Hama, firma niemiecka, marka Media Marku, i dwa razy je wyprałem w pralce. Znaczy wrzuciłem dres, w których miałem te słuchawki, i wyprałem je w 70 stopniach, chyba, czy 60, już nie pamiętam. Po czym... czekaj, czy czasami nie wyłączyło?
1: Nie jesteś. Kontynuuj. Okay. Słuchawki Hama. To ja słyszałem, tak. Że Zenon takie ma właśnie też.
3: Miechu bardzo.
2: I wrzuciłem je, słuchaj, do pralki razem z dresem. Wyprałem. Potem ich szukałem w tym dresie. Nie było ich w tym dresie. Nie zauważyłem, że są na dnie, na samym dnie pralki, że mam taką zrzutem od góry i tam jest dosyć ciemno, jak się patrzy. To nie zauważyłem. I chyba jeszcze ze dwa prania zrobiłem. I wczoraj, czy przedwczoraj je znalazłem. Takie wymiętoszone te słuchawki, kabel taki wymiętoszony. Wyobraź sobie, że zostawiłem na dwa dni, tak porzuciłem je, mówię, a sprawdzę je sobie, nie? Bez większych nadziei. I teraz z nich rozmawiam, słuchaj, wczoraj już z nich rozmawiałem z Ewą. Działają bardzo dobrze, stereo jest normalnie. Także dobrze, że nie oszczędzałem, kupiłem Hamę za, nie wiem, tam 12 zł. A mogłem kupić te takie ciulowe za 6, nie? Także widzisz. Jednak racja, nie trzeba oszczędzać.
1: No dobra, ale tam dziękuję ci za twój komentarz.
2: No, Chris tutaj przysłał dyszkę. Odczytaj go jeszcze, bo coś było do mnie chyba, ale nie zauważyłem.
1: Tak, żebyś ruszył głową i żeby po prostu zacząć więcej zarabiać, zamiast przeznaczać cały swój wysiłek i energię na kombinowanie, jak tu złotówkę zaoszczędzić. I jeszcze z tego dumny.
2: Jeszcze tak. Co ja mam odpowiedzieć donatującemu? Słuchaj, każdemu według potrzeb. Ja na przykład... jestem człowiekiem, który już kiedyś dobrze zarabiał, teraz czas na to, żeby trochę źle pozarabiać i skromnie pożyć. A jak będę zdrów, to obiecuję wam, że wtedy się zastanowię nad tym, co napisałeś. Natomiast dzisiaj niestety po dwóch tygodniach, jak wyszedłem, czuję się źle. Nie dwa tygodnie leżenia w łóżku. I tutaj jest ta ostatnia rzecz, którą jeszcze dzisiaj wtrącę.
1: Ale to szybciutko.
2: To szybciutko, dobra, dodaję szybciutko. Jak zachorujecie, tak jak ja, na zapalenie oskrzeli, bierzcie L4 na 2 tygodnie. Za komuny zawsze dawali 2 tygodnie i wy też bierzcie 2 tygodnie. Leczcie się naturalnie. Możecie tam jakieś pyralginę, coś tam wziąć, czy napoty, ale 2 tygodnie leżenia w łóżku. Mi to jeszcze, widzicie, nawet do końca nie starczyło. Jeszcze muszę z tydzień posiedzieć w domu.
1: Dobra, dzięki.
2: Także bardzo polecam. Hej.
1: Dzięki, trzymaj się, cześć. Mam tu już kolejnych chętnych do zabrania głosu na antenie, więc dzwonimy. Dzwonimy do Rafała, ale coś Rafał nie odbiera.
4: O, halo?
1: O, chyba odebrał. Jesteś, Rafale, witam cię serdecznie na antenie.
4: Tak, tam. Ja się odnoszę do Ewy. Jeżeli chodzi o jej córki, które się zaszczepiły, to tutaj tego tematu na chwilkę się będę trzymał.
1: Dobra.
4: I powiem z pierwszej ręki, tudzież z drugiej, bo zasłyszane, koleżanki z pracy i kolega. No to tutaj zacytuję. Musiałem chodzić po ścianach, żeby dojść do ubikacji, i tutaj właśnie było po szczepieniach. Albo jedna z koleżanek, tak mnie ta ręka bolała, że nie wiedziałam, czy nie wyzwać karetki za 2 dni później. Jeszcze inna koleżanka z pracy, miałam 38,5 albo 6 i nie wiedziałam, czy w ogóle dotrwam, i jakby to trwało jeszcze dzień, to miałam zadzwonić po karetkę. Innymi słowy, to nie jest tak bajecznie miło przechodzić. To jest wszystko zależne od organizmu tak naprawdę.
1: Tak, bardzo różnie ludzie przechodzą te szczepienia i takich świadectw, takich relacji, jak przytoczone przez ciebie, jest bardzo dużo. do różnych innych audycji, na różne inne streamy ludzie dzwonią i takie rzeczy opowiadają i nie sądzę, żeby nagle wszyscy zaczęli sobie zmyślać albo jakoś histeryzować, nie? Tym bardziej, że nie, nasz
4: to,
1: słuchacz Grzesiek...
4: To jest słowny cytat.
1: No, no, ale wiesz, no ktoś mógłby powiedzieć, że a, ktoś tam se zmyśla, ja nie znam tej osoby. No, ale no, ty wiesz, że raczej nie zmyśla, bo masz tam jakiś kontakt, no ale ktoś mógłby tutaj zarzucać, że nagle wszyscy zmyślają. Jest to raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej, że no, osoby, do których my mamy tutaj zaufanie, które są z nami od lat, jak Grzesiek przedsiębiorca, on też bardzo, bardzo ciężko przeszedł i fatalnie. A z kolei Danusia na przykład, no chwilę ją pobolała ręka i po sprawie, nie? Więc bardzo różnie to ludzie przechodzą faktycznie.
4: Dokładnie, a jeszcze nadmienię, bo wspomniałem, że z drugiej ręki czy z pierwszej ręki, tak naprawdę to było tak, że ja sobie siedzę przy komputerze, bo tam robię przy komputerze i te panie sobie przechodzą, tak ze sobą rozmawiają, dlatego to było takie, mówiąc, że zasłyszane, no bo ja robiłem swoje i zasłyszałem ich, co tam mówią. I to jest dosłownie cytat. Jak ja tu słuchałem, to poważnie się przeraziłem. To aż tak można przechodzić, ale też słyszałem inne, ale to już nie, że to ja słyszałem, ale z drugiej ręki, no to wówczas też słyszałem, że to lekko się przyszło, ale to wszystko zależy od organizmu, także krawiec, jak najbardziej masz prawo się bać.
1: Wiesz co, ja nawet się nie boję tego, że ciężko będę przechodził, bo można przechorować. No, nieraz się miało gorączkę. Wiesz, no, jak jeszcze imprezowałem dużo, to często się, to wiesz, jak się, wiesz pewnie, jak się człowiek może czuć, jak się schleje tak w trzy dupy, że żyga, że leży gdzieś tam w kiblu, no to też w sumie nie jest nic przyjemnego i strasznie się cierpi. W głowie się kręci, łeb boli, tak jak przy jakiejś gorączce się czujesz. Fatalnie, no to
3: jest po prostu
1: można
3: no coś,
1: przeżyć. Przepraszam
3: coś,
1: bardzo, bo
3: coś
1: tu...
3: takiego, czego nie rozumiem.
1: Zacny donajcik. Przepraszam cię na sekundkę, Rafale.
5: 50 groszy. Tym razem to dla krawca, który umie ruszyć głową i wykorzystać swój talent, etam podreguluj swój perlator, żeby dzięki męczeniu się i niedomywaniu dupy zaoszczędzić 1 złotego rocznie.
1: No, tym razem Christ aż 5 dyszek rzucił i tym razem to dla krawca, który umie ruszyć głową, dziękuję bardzo, i wykorzystać swój talent, o, tam talent, etam podreguluj swój perlator, żeby dzięki niemu... i na niedomywaniu dupy zaoszczędzić 1 złoty rocznie. No tak trochę nieprzychylnie do Etama. No dzięki milionkrotne, fajnie, cieszę się. Wracając, Rafale, ty pierwszy raz chyba dzwonisz do nocnego radyjka?
4: Nie, to drugi raz chyba.
1: A, bo to tak mi się wydawało, że ten... No, fajnie. A powiedz, przychodzą ci do głowy jakieś przedmioty, no może inaczej, czy jest coś, na czym nie oszczędzasz?
4: Praktycznie to w ogóle praktycznie nie oszczędzam. Mam u siebie dużo podpiętych różnych rzeczy. Nie patrzę na to, ile... Znaczy, no patrzę na rachunki, ale tak patrzę, nie patrzę. To po prostu... No, to wchodzi to jakby w koszta. Jest to akceptowane, tolerowane, no bo to musi być tak.
1: No, a takie przedmioty, no nie wiem, lubisz mieć na przykład zawsze dobre buty, albo dobry komputer, albo dobre jedzenie zawsze sobie
4: tak
1: kupować?
4: Tak, to znaczy jak już coś kupić, to moim zdaniem kupić coś lepszego, bo to będzie już na lata. Mhm.
1: To może inaczej, a jest coś, na czym w ogóle nigdy nie oszczędzasz i zadowalasz się byle jakim, akurat tą kategorią rzeczy, produktu? No mówisz, że chyba nie, tak? Że raczej wszystko starasz się dobrej, wysokiej jakości, tak?
4: Staram się dobrej jakości do potrzeb. Jak są buty, no to też jakieś lepsze, bo miałem przeżycia z takimi butami, gdzie się kupi za 60 zł, no to nawet nie dotrwały do całego sezonu, to już się porozklejały, tutaj się oderwało coś. No a jak się kupiło coś lepszego, tutaj jakaś marka Adidas czy coś innego, czy jakaś inna stopki, no to faktycznie są dobrze skrojone, sklejone. Nie wiem, czego oni tam używają, dodatkowo jakieś materiały, no ale to działa, tak? No to lepiej chyba wydać trochę więcej, a już będzie na znacznie dłużej.
1: No tak. Kupić sobie jakieś takie skarpety z plastiku, jakieś, nie wiem, tam kurwa, z jaki jest taki najbardziej jakiś lichy materiał, jakiś poliester, nie? Jakieś poliestrowe skarpety i potem noga śmierdzi, zaczyna chorować, bo o stopy trzeba dbać, żeby się nie rozchorować. Z tego się mogą różne przykre rzeczy. No i co? I oszczędzać parę złotych na skarpetach? Też sobie kupiłem teraz takie
4: nie,
1: właśnie
4: to już, to,
1: stopki, stópki,
4: to już jest taka skrajność pumy. Moim zdaniem. Oszczędzać te 10 zł miesięcznie, czy o tutaj nie kupię sobie lepszego. Taki przykład. No niech będą już te buty. Jest przykład butów, kupujesz buty trochę lepsze, ale masz tam obok tych butów buty, wiadomo, że ta marka jest trochę gorsza, ale cenowo będzie 50 zł taniej. No masz te 50 zł, ale w ogólnym rozrachunku te buty, czy buty tej innej marki oscylują w cenie około 300 zł. Jaka jest różnica, że ty odejmiesz te 50 zł, jak i tak musisz zapłacić 250? I tak jest cena duża.
1: No. Na pewno nie warto na zdrowiu oszczędzać. Czy kupując jakieś takie rzeczy, od których się rozchorujemy, no bo potem i tak zapłacimy dużo, dużo więcej za lekarza, albo będziemy chodzili chorzy, schorowani, bez sensu na zdrowiu oszczędzać. To jest problematyczne, bo no, dużo jest kontrowersji z tym współczesnym systemem leczenia lub zaleczania, jak to woli. No, dużo jest zastrzeżeń i obaw u obywateli, że jesteśmy trochę robieni w bambuko, no to na takiej zasadzie jak wszystko, jak się komercjalizuje, to duża korporacja, koncern zawsze będą patrzyli na zyski, no to logiczne, jak patrzą na zyski, no to wolą nas mieć na abonament i uzależniać ludzi od leków, leczyć ich w nieskończoność i najlepsze to są choroby autoimmunologiczne, bo to można w ogóle leczyć i leczyć i leczyć człowieka w nieskończoność.
4: Teraz więcej reklam w ogóle jest lekarstw na waginę, na jakieś grzyby.
1: No wiesz, no, grzybica pochwy to dosyć taka chyba popularna u kobiet dolegliwość. No ale faktycznie to czasami tak dziwnie, jak jeszcze telewizję oglądałem, to faktycznie tu środek na biegunkę, tu na grzybicę, tutaj na coś, no takie płyn do higieny intymnej, to klod zawsze...
4: Wydaje mi się, że chyba wcześniej aż tak tego właśnie nie było, tak jakby... Tak jakby teraz te firmy medialne miały jakiś uskok finansowy i biorą już każdą reklamę, tak mi się wydaje. Bo wcześniej nie było tego tak bardzo zauważane, że tu reklama na lek od, nie wiem, od grzybów, od grzybicy, tutaj lek na pieczenie od bytu albo lek na coś, co
1: na
4: jest...
1: Na wszawicę łonową, na wszawicę łonową, na kiłę i na...
4: Teraz do, też dopiero.
1: Na marskość, na pletka, a potem jeszcze nowy wyciąg z fiuta, tak jak było w Dniu Świra, nie? I on tak, i ten biedny Adaś sobie tak kanapeczkę jadł i oglądał te reklamy. Tu wyciąg z fiuta, tu na sraczkę, tutaj na marskość, na pletka, a on sobie tak siedzi wpatrzony z tą kanapeczką, no tak, ale to w ogóle to takie jest też kontrowersyjne trochę, że tyle pieniędzy się przeznacza na tą reklamę, no bo domyślam się, że takie ciągłe reklamowanie się w prime time'ie, w publicznej telewizji, w mediach, czy to prywatnych, czy w publicznej, to są grube miliony, tak? To nie jest jedna reklama wykupiona, kurczę, w nocy, jak nikt nie ogląda, tylko wiesz, tam o 19, o 18, jak wszyscy ci ludzie siadają przy tej telesrace, no to musi kupę hajsu kosztować, tak ciągle, a potem się dziwimy, że leki takie drogie, nie?
4: Ale to może być ta konkurencja właśnie, bo jeżeli, jeżeli firmy medialne biorą reklamy właśnie tego typu lekarstw, to być może dlatego, że duża część odeszła na internet i tam są jakby wpajane te reklamy inne dla streamerów, dla influencerów, a w takie firmy medialne jak TVN, Polsat, to być może tam już nie ma takich zysków na tym, że ktoś zareklamuje tak jak było kiedyś, jak ten internet raczkował, a teraz to trzeba rozdzielić. Tutaj część, a czasami jest tak, że całkowicie będzie reklamowała jakaś grupka influencerów, a ta sama reklama już nie będzie w telewizji. Może też o to chodzi. Tak zgaduję.
1: A tymczasem Bystre Oko znowu tutaj jest niepocieszony, bardzo smutny, bo z powodu dziewczyny, która strasznie lubi kiełbachę u kolegi jeść, no i tak Bystre Oko cierpi przez to. No może czas wybrać jakąś inną towarzyszkę życia, może jak ta tak lubi tą kiełbachę u kolegi.
4: Ja lubię kiełbaskę smażoną.
1: No, tak? To chodź tutaj, pokażę ci, co w pierdlu robiliśmy. Lubisz kiełbachę? Chodź tu.
4: Znaczy taką na patelnię.
1: Dobra, no to co? Dzięki za komentarz twój, ciekawy.
4: Ja również dziękuję. No, cześć.
1: Do usłyszenia. To w blok ekipie była taka właśnie scenka, jak Rudy się zatrudnił jako rozwoziciel pizzy. No i naszych ziomeczków, Wala, Wojtasa i Spacona, kiwał na pizzy, bo zawsze jak im dowoził, to zjadał, na początku zjadał jeden kawałek, jeden trójkącik, im wyżerał i tak potem układał tą pizzę, żeby nie było widać. No ale chłopaki się połapali, bo ty, Walu, a coś mi tu nie gra, nie? Ej, no mordo, przecież to jasne. Jak babka kroi pizzę w pizzerii, to jest zawsze symetrycznie. No to Rudy zeżar. No i takim podjadał tą pizzę. Potem się bardziej rozzuchwalił, bo zaczął im wyjadać kiełbasę z tej pizzy. I tak nałożył se na ten jeden trójkącik, co im wyżerał całą kiełbachę, zostawił im tylko dwa plasterki tam dla niepoznaki, no i wyżerał im. No i jeszcze im robił na złość, bo nie dostał napiwku. Kazali mu wydać nawet tam złotóweczkę, bo Space on strasznie nie lubi Rudego, bo to konfident. No i nawet taka piosenka była wtedy w stylu Rammsteina, już nie pamiętam dokładnie, ale jak nie dasz mu napiwku, to na pizzę ci nachara. No i faktycznie Rudy zawsze im tam jeszcze nacharał do tej pizzy. No i postanowili się zemścić. I zrobili takie fejkowe zamówienie. Zamówili, to znaczy jako, no, tak zrobili jakoś, że pizza przyszła do jakiegoś recydywisty takiego strasznego i on zobaczył. Co tu? Widać, że kiełbasa wyjedzona. Tak lubisz kiełbachę? To ci pokażę, co w pierdlu z takimi robiliśmy. Chodź tu. I go tam złapał, tego Rudego. Rudy tam krzyczał. No, ratunku, ratunku. No, wiadomo, jak to się musiało skończyć. Biedny Rudy. No, taka przygoda z kiełbachą. No tak więc na rozwozicielu pizzy też nie warto oszczędzać, bo może to się źle skończyć. Dajcie już lepiej ten napiweczek. Jak do was na przykład Grzesiu przyjdzie, to lepiej mu dajcie te tam jakiegoś, jakiś mały chociaż napiweczek, bo inaczej to się może źle skończyć.

Może nie warto też oszczędzać na zorganizowaniu sobie fajnych wakacji na jakiś czas, jak ktoś dużo pracuje. No to nie mówię tutaj o mnie, czy o etamie, na przykład mówię o takich ludziach jak wy, którzy pracują, wysilają, pocą, ciężko zarabiają na życie. No to warto sobie zrobić jakiś dobry odpoczynek, jakiś zorganizować jakieś wakacje fajne, odpocząć, porządnie odpocząć. No tak właśnie z Polakami jest, że często sobie robimy takie wakacje, że no taki przypomina mi się rysunek satyryczny, zawsze właśnie Polak na wakacjach i narysowany taki facecik w kapelutku z gazety, pędzel, farba i maluje sobie mieszkanie, nie? I właśnie Polak na wakacjach, na urlopie, no. No jednak dobrze sobie gdzieś wyjechać, odpocząć, zregenerować siły, naładować bateryjki, jak to się mówi, nie? No czyli wakacje, urlop na odpoczynek. Nie warto żydzić. Przepraszam, że tak powiem, zaraz YouTube usunie filmik. No, nie warto żydzić. W ogóle mamy dużo takich powiedzonek, nie? Żydzić, judzić, ale też zaiwanić. To tak mi się z Rosją kojarzy trochę. Zaiwanić. No, jeszcze zrozumiałbym ocyganić, no, ale zaiwanić, no w sumie też, tak, pasuje, no. Zaiwanić, no. Jak Armia Czerwona przechodziła gdzieś, no to zaiwaniała wszystko. I potem 5 zegarków na ręce, nie? Miał taki Iwan, bo zaiwanił, no nie? Jeszcze oszwabić nas mogą. Czyli ze wszystkich stron nas mogą właśnie oszwabić, ocyganić, zaiwanić, jeszcze judzą i żydzą. Tylko my Polacy, dobrzy i sprawiedliwi. Ale byśmy się chyba zdenerwowali bardzo, gdyby ktoś mówił właśnie nie Polakuj, dobra? Nie Polakuj tutaj, bo po prostu już tak polakujesz, że już się wytrzymać nie da. No. Nie polaczkuj mi tu. No, to byśmy byli bardzo urażeni. I poszłaby nota dyplomatyczna i byłoby zerwanie stosunków i byłoby głębokie ubolewanie z powodu słów, które padły. No ale

Na pewno nie warto też oszczędzać na ogrzewaniu mieszkania, bo można sobie zagrzybić. Właśnie ja mam łazienkę zagrzybioną. Macie jakieś pomysły, jak się pozbyć grzyba? Jak to się odbywa? Bo to nie wystarczy zamalować chyba, nie? Trzeba jakichś środków, jakiejś chemii użyć pierw, potem dopiero to zamalować. Nie wiem, co z tym zrobić, a to jest niebezpieczne, bo można się rozchorować, mając tak grzyba w mieszkaniu. No i tak nad... Mam tego grzyba tak nad prysznicem, nie? To tak wygląda koszmarnie po prostu. Tomu pisze, że można jeszcze z Bułgara dostać, tak? Z Bułgara można jeszcze dostać. No, są tu u nas też osoby, które są bardzo nieufne. Więcej jest... Jesteśmy tacy pół na pół, wydaje mi się. Jakby tak zrobić tutaj ankietę. Może zrobimy taką ankietę. Czy ufasz koncernom farmaceutycznym, jeśli chodzi o szczepienia? I przypuszczam, żeby tu było mniej więcej 50 na 50. Niektórzy by powiedzieli, tak, nie mam z tym problemu, nie jestem szurem. A połowa by napisała, zdecydowanie nie ufam im. Wielokrotnie pokazali, że nie warto im ufać. Mam dużo obaw, zastrzeżeń i co? I mamy z tego powodu być, nie wiem, smutni, że jesteśmy tutaj w tym temacie akurat tak mocno podzieleni. Bo KG Bierut na przykład pisze, zobaczymy jak firmy farmaceutyczne będą się tłumaczyć i ile będzie spraw w sądzie o skutki uboczne. No, zachęcam tutaj do odcinka, jeden z dwóch odcinków właśnie nagrałem o tym. Jeden był o Big Pharmie, czyli o koncernach farmaceutycznych ogólnie, a drugi był o koncernach naftowych, petrochemicznych. No i zdecydowanie wnioski są takie, że... Trzeba być raczej nieufnym i ostrożnym i w najlepszym wypadku.

Na papierze toaletowym też bym nie oszczędzał. Może to śmiesznie zabrzmi, ale dobrze kupować dobrej jakości papier, taki aksamitny. Chociaż to też właściwie ciężko tutaj dokonać wyboru, no bo tak, ten taki bardziej aksamitny, który nie podrażnia skóry, jest delikatny, no to z kolei często jest taki wyperfumowany, czyli ma w sobie jakąś tam chemię, jest nasączony czymś pachnącym i no a odbyt, że tak brzydko powiem, przepraszam panie, no ale co, no nic co ludzkie nie jest nam obce, odbyt jest bardzo chłonny. No ale z kolei jak używamy takiego papieru ściernego, takiego szorstkiego, no to sobie możemy zaorać ten odbyt i podrażnić go, być może nawet do krwi sobie tam, tak, będziemy tarli, no i wtedy to już tam do krwi się dostaną też niefajne rzeczy, więc to o to jest pytanie właśnie, takie to szekspirowskie, wręcz hamletowskie, to podcierać czy nie podcierać, o to jest pytanie. No najlepszy byłby bidet. No, bidecik, dobry bidecik, a nie trzeć to, rozcierać, tylko po prostu sobie tam po prostu spłukać to wodą delikatnie, a potem tylko osuszyć delikatnie, pyk. No i to jest cywilizacja, smoluchy, Polaki, smoluchy. Znów zaraz Enki powie, o, wściekłe ataki na Polskę i Polaków ze strony Krawca. Jak on tak może naszą matuszkę Polskę poniewierać, szkalować. Jak to tak? Co by na to powiedział Jan Paweł II? Co by powiedział Popiełuszko? Co by powiedział Moniuszko? I co by powiedział ksiądz Pierdziuszko? Nie zapominajmy o szabelkach i konikach, o łanach, buzdyganach, batonikach, o batorym z mosiądzu i majteczkach z brązu, o gonitwach i rybitwach matki swej Solej. Oglądałem sobie dziś kanał takiego człowieka, który się podpisuje, znaczy taką ma nazwę kanału Martwy Obywatel. Dobrze mówię? Teraz zobaczymy jeszcze raz. Martwy Obywatel. Chyba tak. Tak, Martwy Obywatel. To jest taki koleżka, już taki dojrzalszy trochę pan, który no, wygląda trochę jak Woody Allen w sumie, tak mi się skojarzył. I on jakoś go, on twierdzi, że jest przez sądy rozwalony, że go po prostu sądy zniszczyły mu życie. Zbiera na jakieś odwołanie do wyższej instancji po wyroku, który go właśnie rzekomo jakoś zniszczył i pozbawił go, nie wiem, wynagrodzenia jakiegoś wielkiego. I wiecie, ile on potrzebuje na to odwołanie? 250 tysięcy rzekomo. Nie wiem, czy to jest prawda, bo to jest taki troszkę odklejony pan. Nie wiem, czy na podstawie tych różnych przeżyć swoich, bo on w ogóle jeździ gdzieś po świecie, spotyka różnych ludzi, oni go goszczą. Zobaczcie sobie, ciekawy kanał i taki bardzo niszowy, no 159 subskrybentów. Taki malutki, nie? I on bywa w różnych miejscach, jakąś symboliczną trumnę sobie zrobił właśnie ten Martwy Obywatel, gdzieś on tam na rynku trzymał. Ciekawa może być historia, staram się z nią zaznajomić. Może takie osoby zaprosić czasami, chociaż mam trochę wątpliwości, bo w którymś odcinku pan zaczyna mówić o gadach, które nas niszczą. Gady nas niszczą i nie jest to chyba przenośnia, ani jakaś metafora, tylko gady nas niszczą. No, co prawda sam nie uważam teorii o reptilianach za jakąś mega nieprawdopodobną. No, kiedyś to starałem się tak podejść do tego, czy można podejść do teorii o reptilianach zdroworozsądkowo,

po prostu padamy tutaj ofiarą takiego częstego, takiej pułapki myślowej trochę, że jeśli coś brzmi głupio, to znaczy, że jest nieprawdopodobne i głupie, automatycznie. Ale to jak się nad tym zastanowić, to reptylianie nie są czymś jakimś mega absurdalnym, jeśli zakładamy, że są inne cywilizacje, inne rasy. No bo co? Kiedyś nawet kogoś o to zapytałem, ktoś odpowiedział, że tak, krawiec, wierzę, że są inne cywilizacje, inne rasy, ale nie, jakoś mi się nie wydaje, żeby to były takie gadoidalne. No to kurwa mać, to co ty jesteś jakiś ekspert od innych ras kosmicznych. Rozumiem, panie profesorze, pan latałeś po kosmosie, pan niejedno widziałeś, niejedną zamieszkałą planetę, no to, to pan się znasz i wiesz pan, że to jest mało prawdopodobne, że jedna z takich cywilizacji to będą gady. Nie spotkałeś pan reptilian, spotkałeś pan Kasiopean, spotkałeś pan Plejadian i Orionczyków i kurwa... I szaraki też się gdzieś tam przewinęły, no ale reptilianie, no umówmy się, to głupkowate takie, nie? Reptole. No, więc pan dosyć serio mówił, ale wiecie co, zaskakujące jest to, jak wiele osób dzisiaj gada o tych reptilianach i o gadach. No, są jeszcze takie... Tacy oryginałowie, takie oryginały jak Marek Podlecki, świętej pamięci. Pan Marek Podlecki, który wiązał spisek reptiliański z pewną nacją na Rzy. Rzymianie, tak. No. I z Rzymianami ich wiązał, tak, że to jest jedno i to samo. Parchy, właśnie, no. Gady, parchy, Rzymianie, Eskimosi, Egipcjanie. Jeszcze czasami się mówi. No, są takie też osoby jak Jabłonowski, który uważa, że całe zło i wszystko, co się dzieje w ogóle negatywnego wokół nas, to sprawka właśnie ich, tych Rzymian. I nawet jak jakieś nazwy miast wymienia, to patrzy, czy tam jest dużo ich właśnie i mówił o Mojżeszowie na przykład. Mojżeszów. To też takie miasto w Polsce. Mojżeszów. Co tam jeszcze było? Warszawiw. Warszawiw. Kneseim. Takie różne ciekawostki. No ale chyba przyznacie, że rozmowa z takim panem mogłaby być ciekawa i nie wiem, czy powinniśmy na to patrzeć w taki sposób, że zapraszamy kogoś, żeby się pośmiać, bo pewnie by i coś ciekawego powiedział, swoją historię jakąś i chyba nie jesteśmy tacy, żebyśmy zaraz na tych reptolach się zafiksowali, nie? I go tam męczyli i podśmiechujki, żebyśmy sobie robili, nie? Tylko, no, może by się o ten temat zahaczyło, pewnie bym zahaczył, ale no, trzeba to traktować, bo niektórzy to powiedzą zaraz, że zapraszamy tutaj niepełnosprawnego, żeby się z niego pośmiać, a ja bym na to tak nie patrzył, nie podchodziłbym tak do tego. No. To, że ktoś, powiedzmy, głosi jakąś bardzo, załóżmy, bardzo kontrowersyjną tezę, że są ci reptylianie, to czy to skreśla taką osobę zupełnie już i powinniśmy tylko się z niej śmiać? No nie, no. A poza tym, no kurczę, może by dobrze zrobiła taka wizyta takiemu panu, nie? By się na przykład fajniej poczuł, że ktoś go wspiera i byśmy sobie fajnie pogadali. No nie wiem, sam. Albo taki David Icke, na przykład, znana persona, no, autor różnych ciekawych książek i wiele z tego, co on mówi, to wiele innych rzeczy, no bo to on jakby o tych reptylianach tak trąbił i on ten temat spopularyzował mocno. Jest taka

sytuacja, że wiele z tego, co mówi, to tutaj by zostało odebrane jako no, coś wartościowego. No, nie? I jasne, panie Ike, masz pan tu rację, faktycznie wiele rzeczy się sprawdziło. No i co, i mamy go skreślić tylko dlatego, że o tych reptilianach gada? Może reptilianie chcą, właśnie im zależy, żebyśmy tak do tego podchodzili i żebyśmy się śmiali z tego. To najlepsza właśnie strategia dla nich, dla tej zmiennokształtnej, wstrętnej rasy, która używa specjalnych systemów do kamuflowania się tutaj, żebyśmy ich nie widzieli i żeby się lepiej ukrywać i żeby szkodzić tutaj i potajemnie coś robić. To właśnie najlepiej dla nich, jak ten temat zostanie całkowicie strywializowany, wyśmiany i będzie, i ktoś, kto w ogóle wspomni o tych reptilianach, to będzie od razu uznawany za psychopatę i go najlepiej zamknąć, no to oni się cieszą z tego. I się cieszą tak po reptiliańsku właśnie. I są po prostu mega happy, że tak to działa.

Bierut pisze. Pierwsze figurki Anunnaki. On to inaczej pisze. Anunnaki, jakoś tak bardziej chyba zgodnie z oryginalną jakoś tutaj pisownią. Odkopane w Iraku w 1878 roku przypominały jaszczurki. A Bystroko twierdzi, że Jan Paweł II był reptilianinem. No cóż, no. A ma pan dowód? A ma pan dowód? A ma pan na to jakiś dowód? Ekscelencjo?

wełnisty, przypomina bardzo dobry film science fiction, Mój własny wróg. To chyba było też pod tytułem, alternatywnym tytułem, Mój ukochany wróg, czy jakoś tak. No, ale głowy sobie nie dam obciąć, ale to jest bardzo dobry film. To jest film o... No, zaczyna się od tego, że trwa wojna między właśnie taką... między Ziemianami a rasą Draco, taką kosmiczną rasą Draco. Właśnie takimi reptilianami, no zupełnie przypominają właśnie takie wyobrażenie reptilianina, takie jaszczury, nie, humanoidalne. I my się z nimi trachamy. No i trwa jakaś bitwa kosmiczna i pilot, Ziemianin, pilot jednego tam z myśliwców rozbija się, trafiony tam laserem fotonowym, rozbija się na jakiejś planecie bardzo takiej nieprzyjaznej. No i musi tam przetrwać. I potem okazuje się szybko, że nie jest tam sam i że drugim rozbitkiem jest właśnie reprezentant tej rasy Draco, któremu też się tam zepsuł statek kosmiczny. No i oni są skazani na przebywanie ze sobą. Trochę to jest taka uwspółcześniona wersja Robinsona Crusoe może, w wersji science fiction. Ale bardzo fajny film, bardzo taki, jest trochę akcji, czasem wzruszający, cały czas trzyma w napięciu, jesteśmy ciekawi, jak to tam się ułoży między nimi, nie? Zupełnie inna kultura jest u tych dwóch właśnie istot, u Ziemianina, u tego Draco, no widać, że inna kultura, inne zwyczaje, inne podejście do życia, no ale muszą ze sobą jakoś tam być. Słyszałem, że zamysłem twórców było trochę nawiązanie do wojny w Wietnamie, no to wiecie, takie rzeczy, ale to zawsze można tak różnorako patrzeć, nie? Bardzo dobry film, polecam, bardzo mi się podobał. Enemy Mine, pisze Zielony Ludzik. Tak, taki jest chyba oryginalnie tytuł właśnie. I też pisze Zielony Ludzik, że film jest na podstawie opowiadania. To może nawet sięgnę. Może znajdę na audiotece. Polecam w ogóle audiotekę. No, bardzo jestem zadowolony. Jest bardzo duży wybór. I wiecie co? Okazało się, no, nie chcę tutaj reklamować no, za bardzo, ale jak coś mi się podoba i stwierdzam, że jest fajne, no, to mogę. Storytel nie przypadł mi do gustu za bardzo. Może jest lepszy od finansowej strony, ale bo to, tutaj audioteka może trochę mniej. Ale odkryłem, że zapisanie się do klubu tej audioteki, czyli takie premium, jakby abonament, to nie jest głupi pomysł, bo są fajne benefity. Wiele książek, wiele audiobooków kupicie wtedy nie za 3 dychy, nie za 4 dychy, tylko zawsze za 19. To jest taka kategoria. Macie 5000 tytułów około, tak się chwalą, w cenie tego abonamentu, czyli no płacicie to 19 zł i słuchacie dowoli sobie spośród tych 5000, które są dla klubowiczów. I jeszcze dodatkowo możecie się dzielić swoimi audiobookami z rodziną na przykład. Możecie komuś udostępnić, nie? Kogoś tam sobie wybieracie i współdzielicie z nim swoje audiobooki. Więc moim zdaniem całkiem fajna oferta, nie? Czyli naprawdę fajne, konkretne zniżki, nie jakieś takie tam 2 złote, złotówka, tylko takie bardzo konkretne. 19 zł, no nie majątek, a kupa fajnych audiobooków. Słucham sobie, już parę kupiłem. Może to jest rzecz, na której nie warto oszczędzać. Dobra książka, nie? Która nas wzbogaci jakoś intelektualnie, nowa wiedza. Popatrzcie, może nie doceniamy trochę tego, co mamy. Kiedyś edukowanie się mogło być bardzo drogie, nie? Dostęp do wiedzy bardzo ciężki, bo mało kto potrafił czytać, nie? Tam duchowni, mnisi, jakaś wybrana arystokracja, nawet król czasem nie potrafił czytać i pisać. No więc zupełna abstrakcja. I kto w ogóle myślał o czytaniu książek, jak trzeba w polu pracować, nie? Albo się napierdalać, trachać i saracena łupić. No a dzisiaj na wyciągnięcie ręki za parę złotych możemy sobie kupić książkę albo za darmo pożyczyć w bibliotece albo audiobooka, sobie posłuchać bez wysiłku, bez czytania.
No i ile wiedzy ciekawej. Nagle możemy się, kurczę, dowiedzieć czegoś o wszechświecie, o różnych odkryciach fajnych, o historii, albo po prostu poobcować z dobrą literaturą i to nas jakoś wzbogaci, nie wiem, używamy potem bogatszego języka, więcej możemy, więcej tematów do pogadania, możemy zadzwonić do nocnego radyjka, zabłysnąć tu, olśnić wszystkich wiedzą ciekawą, ile spędzić fajnie czas, nie, jeszcze. Zdecydowanie wolę sobie teraz posłuchać audiobooka dobrego, niż jakieś głupoty same oglądać na YouTubie, nie? Tam zestrała się w jacuzzi i Kononowicz piernął, to już tak nie chcę, wolę sobie dobrą książkę. Wolę sobie książkę posłuchać. To jest tak, dziwnie brzmi trochę, nie? Książkę posłuchać. No, chociaż w sumie audiobooki to jest starszy wynalazek, niż się może wydawać, bo nam się to kojarzy z jakąś taką współczesnością, już z czasami internetu, nie? Czasy internetu, czytniki jakieś, odtwarzacze MP3, no raczej takie już współczesne bardzo czasy, a przecież jeszcze za pyziałego PRL-u było bardzo dużo tego do wyboru, bo tylko, że to było nagrywane jako, nie wiem, dla niewidomych. To nawet było wydawane przez jakąś spółdzielnię osób niewidomych, coś takiego, ale to były właściwie, to się niczym nie różniło od dzisiejszych audiobooków. No może trochę tym, że dzisiaj te audiobooki czasem są bardziej wypasione i niektóre takie superprodukcje audiobookowe no przypominają bardziej słuchowiska, bo mamy i podział na role, i jakieś efekty dźwiękowe, świetna muzyka czasami jest naprawdę i słuchanie takich lepszych. No na audiotece to takie super właśnie audiobooki są w kategorii superprodukcje audioteki właśnie. No i tam mamy różne znakomitości znanych aktorów, znanych lektorów. No i po prostu, no, uczta dla ucha, nie? Może nie powinienem tak reklamować i zachwalać, bo zaczniecie słuchać nagle masowo, kurczę, audiobooków i przestaniecie nocnego radyjka. To sam sobie szkodzę, w stopę se strzelam. Nie słuchajcie, właściwie to nudy takie, pieniędzy szkoda. Lepiej donejcika Krawculkowi. No. To będzie lepiej wydany pieniądz. Dobranoc. Niektórzy już powoli się zmywają, no bo to też i późna godzina. Pierwsza za chwilę w Polsce. No. Hejka, kochana pani redaktor. Tak. Kochana pani Ewo Kochana. Do widzenia pani Ewo Kochana. Panie Janie Kochany. To tak mi się Bareja znowu przypomina. Panie Janie Kochany.

0: Krawiec, jeszcze Ewa wcześniej pisała, to przeoczyłem. Dzisiaj wspomniałam o tobie na liście drzewa służą do leczenia narodów. Wiesz, z czego to jest? Nie, w ogóle nie wiem, o co chodzi za bardzo. Nie wiem, o co chodzi. Ale jak gdzieś wspomniałaś o mnie, czy o Nocnym Radio, to wielkie big zapłać, Darwin zapłać, wielki wybuch zapłać. No w ogóle wspomnijcie czasami gdzieś tam o Nocnym Radyjku, ale tylko zaufanym ludziom. No, żeby nie było, wiecie, obory, nie? Kononowicz ma coś zgada. No, trochę ma. Przede wszystkim jest strasznie roszczeniowy, taki jakby wyjałowiony z jakichś takich uczuć wyższych względem innych. On ma tylko uczucia wyższe względem siebie. Łatwo się wzrusza sam sobą. No, czasem się jeszcze wzrusza, jak mówi o świętych obrazach i Matuszce Boskiej, to go też bardzo wzrusza. Ale tak raczej los innych ludzi, czy tam komuś pomóc, coś to mu nigdy do głowy chyba nie przyszło nawet. Raczej tak na sobie skupiony, to takie trochę gadzie może od tej strony. No dobra, jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycje, na czym nie warto oszczędzać. W zasadzie to chyba niczego nie odkryliśmy specjalnie odkrywczego. Nie odkryliśmy niczego odkrywczego, że tak pięknie, poetycko powiem. No bo właściwie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że nie warto oszczędzać na czymś takim jak buty. Warto sobie kupić przyzwoite te buty. Że krzesło też ważna rzecz. No, że skarpety to też nie jakieś byle jakie, żeby się tam gira nie pociła. No. Zdrówko najważniejsze. Często to mówimy, jak składamy życzenia. Zdrówka. Wszyscy życzą, no to zdrówko też ważne. No, więc... Nie wiem, co jeszcze. Jedzenie, dobre jedzenie. No, jesteś tym, co jesz. Ja nie jestem tym, co jesz. Jestem tym, co człowiek. A co jesz? A co jesz? A co mysza? No, jakiś taki kawał był. Szkoda, że mata nie ma, bo bym przypomniałem sobie fajną zagadkę nawet. I jestem pewien, żeby nie wiedział. Ale to poczekam ja, jak będzie.
1: Aj, poczekam sobie. Jak tylko się zjawi. Zadam mu taką zagadkę, że ocipieje, a nie zgadnie.
0: No właśnie, jeszcze było, że dobry materac. Tak, zdecydowanie, no tak. Dobry materac to jest zdecydowanie dobry pomysł. No, tak. Sen to jest ważna rzecz w ogóle. Dobry jakiś koc. No właśnie, ostatnio puszczałem wam filmik, jak wybrać dobry koc. To kupujcie sobie jakieś dobre kaszmirowe na przykład. A nie jakieś ortalionowe albo z azbestu. Z wełny szklanej. Czy z jakiejś mieszanki akrylu i poliestru, które nie przepuszczają powietrza. Gwarantuję wam, że w Koceo nie dostaniecie takiego syfiastego koca z akrylu i mieszanki akrylu i poliestru. To nie ma takich. Są same dobre. Wełna merino, kaszmir, same dobre. No. I wcale nie mówię tak, dlatego że tutaj robię coś dla pana Jana kochanego. No. No, a tutaj były takie śmiechy, że Koceo, co to za nazwa, to jakiś Janusz, a wcale nie Janusz, byście się zdziwili, bo pan Jan, a nie Janusz, to po pierwsze, a po drugie pan Jan ma też inną markę, tak jakby promuje, taką już prestiżową bardzo. Red Litchi czy coś takiego i to są już takie bardzo jakościowe koce, tak więc dla każdego coś miłego, no tutaj bardziej tak masowo, a też i takie premium. No to, nie ma co się śmiać. No ale Koceo faktycznie, no nazwałbym inaczej trochę niż Koceo. Był taki czas, nie, że wszyscy chcieli mieć EO. Komputereo, Koceo, Materaceo, tak wszyscy takie nazwy wymyślali, no tak samo jak kiedyś X dodawanie, nie? Janusz X, Złomex, Zdziszex, albo Pol, nie? Zdzichpol, Januszpol, Złompol. Jeszcze było Tronik, Komputronik. Że krzesłeo. To strasznie brzmi. Pytanie, czy jem świninę zwaną wieprzowiną? Też ciekawy temat w sumie. No. Skoro się okazało po czasie długim, że no, to mycie rąk, które praktykowali Żydzi, to był bardzo dobry pomysł i że to była trochę tajemnica ich sukcesów, jeśli chodzi o leczenie, o przyjmowanie porodów i tak dalej, no to może się też okazać, że właśnie Arabowie, znaczy muzułmanie czy Żydzi, którzy nie jedzą tej wieprzowiny, no to coś znowu, że oni coś wią, nie? Coś, czego Polacy nie wią. No. Taboreteo. Może Taboretao to tak bardziej w Daleki Wschód, nie? Taboretao. To tak egzotycznie brzmi. I tak orientalnie bardzo. Taboretao.

0: zdecydowanie zdrowszym mięsem jest indyk niż wieprzowina. Być może nawet kurczak, ale no taki może kurczak nie nafaszerowany tak bardzo tymi antybiotykami różnymi. No, a dzisiaj to coraz ciężej o dobre mięso pewnie. No ale wołowinka. Zapadł jakiś precedensowy, bardzo niepokojący wyrok. Gdzie to zapadł? W Europejskim Trybunale, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To ten Trybunał właśnie orzekł w czwartek, że dostawcy internetu
1: wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Dziewczyna bystrego oka, 3 złote. To nie była zdrada, przeżywałam przygodę.
0: Taką kiełbasianą przygodę. No, no nie wiem, nie wiem, nie chciałbym się tu mieszać, wchodzić między wódkę a zakąskę. Tym bardziej bez jakiejś kiełbachy na zagrychę, ale no nie wiem, proszę pani, czy to się kwalifikuje jako fajna przygoda. No dla jednego fajna, dla kogoś innego może mniej fajna. No, trzeba też czasami spojrzeć tak okiem drugiej osoby. No. No nie wiem, no nie wiem. No ale dziękuję za tą bardzo ważną informację, która nas wszystkich tu bardzo interesuje i porusza. Ale co miałem powiedzieć, bo się rozproszyłem. Aha, no tak, i ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dostawcy internetu jak najbardziej mogą i powinni nawet użyczać adresy IP użytkowników, którzy ściągają torrenty, aby właściciele praw autorskich i jakiejś własności intelektualnej mogli dochodzić swoich praw i domagać się dużych lub nawet bardzo dużych odszkodowań od was, jak was przyłapią na tym, że ściągaliście sobie na torrencie jakiś filmik, jakąś grę. No, niepokojące, prawda? No, niby faktycznie, no, piractwo nie jest niczym dobrym raczej, chociaż tu też niektórzy się kłócą, no, ale to coraz bardziej Orwell, nie? Coraz bardziej Orwell, coraz bardziej pod obserwacją i coraz bardziej pokaż rączki i wyjmij rączki z kieszeni, a w kieszonce co? A nie pokażesz? A jak sprawdzę? No i tak coraz bardziej mamy taką sytuację, taki świat. Jedna wielka kontrola i permanentna inwigilacja, proszę pana. Jednak was strasznie zainteresował temat. Tutaj bardzo się donate spodobał i się dopytują ludzie, czy kaszanka, czy kabanos, czy salami, czy krakowska, czy raczej taka zwyczajna. No, strasznie was to interesuje, no. Bystroko pisze, niech ma, niech przeżywa przygody. Kocham cię, myszko. Kabanos. Kabanos to taki zasuszony, taki raczej mało okazały przykład kiełbasy. Chociaż kupiłem się kabanosy jakieś. No, ale też ci, którzy się interesują żywnością, zdrową żywnością, też przestrzegają, że taki kabanos to jest parszywe, bo to wystarczy spojrzeć, na okres ważności. Znaczy, no, jak to powiedzieć, na termin przydatności do spożycia, że on jest bardzo długi, że to może wytrzyma, to może leżeć i leżeć. Też nie wiem, czy to nie jest jakaś przesada tutaj i histeria, bo te kabanosy też pleśnieją po pewnym czasie. No, to nie jest tak, że one mogą tam rok wytrzymać. też zaraz się pokryje pleśnią i będziecie mieli kiełbasę ze zdrapką. Nie? Można coś wygrać, jak się zdrapie. Na przykład się wygrać sobie pobyt w szpitalu. Taka kiełbasa ze zdrapką charakterystyczna, z białą zdrapką. No... Ja w ogóle tak nie przypadam za kabanosami. Dzisiaj tak, nie wiem, ni z gruchy, ni z pietruchy wziąłem, bo ostatnio spróbowałem z musztardą i tak nawet, ale tak ogólnie nie przypadam. Mają jakiś taki dziwny posmak. Może to ta chemia jakaś, którą faktycznie dodają do tych kabanosów. Tak raczej nie przypadam. W ogóle jakoś tak nie przypadam za niczym ostatnio. Tak wszystko jakieś takie wydaje się niezbyt, nie wiem, co to... Jakiś... Grymasze strasznie ostatnio, grymasze. Jakiś taki Tadek niejadek się zrobiłem. Ale jajeczko to faktycznie jest coś takiego, co się nie nudzi i co nie czuć w tym czegoś złego, nie? Nawet jakieś jajka trochę gorszej jakości. Nie wiem, może dlatego, że kupuję tylko jajka tam tej najlepszej klasy, jakie są aktualnie w sklepie, nie? Z wolnego wybiegu albo jakieś ekologiczne, w ogóle całkiem bio jajka i chwalę sobie, to może dlatego smakują. No niestety myślę, że wytania się dzisiaj żywność i dodaje się rzeczy, które nawet niekoniecznie muszą być trujące, szkodliwe bardzo. Tak naprawdę to wszystko prawie nam jakoś tam szkodzi, nie? Ale może to po prostu być taka podła żywność, no. Jak sobie jakimiś wiórami wypełnimy, czy trocinami, czy papierem, kurczę, zmielonym kiełbachę, mięso i to wymieszamy, no to wyjdzie taka papierowa trochę kiełbasa. Może to nawet, jak się doda dużo przypraw i odpowiednio się zamaskuje jakąś tam chemią ten posmak papieru, to nawet może być smaczne. Tylko pytanie, czy chcemy coś takiego jeść i czy to... To czy po prostu chcemy jeść byle co, nawet jeśli to nam nie szkodzi jakoś, nie? Ale też, no, jak już tu było mówione, jak gadam z tymi, co się interesują zdrowym trybem życia, zdrową żywnością, to wychodzi na to, że nic nie powinniśmy jeść. Ostatnio się pytam, a sery? O, chopie, sery to są szkodliwe, co ty nie wiesz? Jeszcze jakbyś jadł jakiś serek naprawdę taki zrobiony samodzielnie, no z mleka od krowy, dobrego, to jeszcze, ale co ty, nie kupuj serów, człowieku. No to może te pleśniowe chociaż, może one są lepsze. No te pleśniowe to w ogóle, człowieku, to weź tego nie tykaj, przecież to jest trucizna, te pleśniowe. Przecież to jest pleśń, no. No i tak, co się nie zapytałem, to o, człowieku, weź nawet tego nie jedz, no to już nie wiem, co jeść. No, tak naprawdę to powinniśmy jeść jakieś kasze, wkroić sobie tam trochę papryki, ale takie nie papryki z hipermarketu, bo to trucizna, tylko od rolnika, niepryskana jakaś niczym, wymieszać to z tą kaszą i może, nie wiem, jeszcze co, jakieś tofu jeszcze dodać i takie rzeczy jeść. Kasza z tofu i z kawałkami papryki, nie? I potem się jeszcze orzechów nawpierdalać, bo zdrowe orzechy, jedna z niewielu zdrowych rzeczy. Tak właściwie nie wiem już, co tu jeść, żeby było zdrowo. Ale macie trochę rację, że się ze mnie czasem śmiejecie, że krawiec chleje, pije, siedzi w domu, gimnastyki nie uprawia, jara te szlugi, siedzi w tym dymie, ale za to sobie zje, nie wiem, tam ekologiczną gruszkę i wdechę ważny i się cieszy, że zdrowo, nie? No, owszem, jest w tym trochę takiego Monty Pythona, no.

0: Od którego rolnika nie są pryskane? Pyta Van Dust. Retorycznie w sumie, no bo chyba wszyscy dziś pryskają, nie? Czymś. Właściwie tak narzekamy na to współczesne rolnictwo, że to jest jakieś zaprzeczenie w ogóle wszystkiego, zdrowego rozsądku i prawa Bożego i w ogóle trują nas, robią jakieś manipulacje genetyczne, no ale to właśnie dzięki mieszaniu ze sobą różnych odmian warzyw, owoców, mamy to wszystko takie dorodne. Jakbyśmy tak się cofnęli w czasie, nie wiem, gdzieś tam do średniowiecza, to byśmy zobaczyli, to byśmy się śmiali z tego, jak te plony są marne, nie? Byśmy się śmiali, że te pomidorki takie malutkie i pomarszczone i te jabłuszka takie mało dorodne, byśmy tak popatrzyli na to, co mamy teraz i byśmy w ogóle szok przeżyli, inny level, nie? Wszystko. Niektóre odmiany owoców to powstały poprzez krzyżówki, coś takiego jak grapefruit chyba powstało. Mam tu eksperta, to co będę gdybał. Witam, ciąga, bolonga.
1: Uderz w stół, to nożyce się odezwą, zacznij gadać o zdrowym żywieniu, to zadzwoni bosek. Hej, hej.
0: Dokładnie, dokładnie. I na to liczyłem i to chciałem wywołać tu wilka z lasu.
1: Bo ja chciałem naprostować z tymi kabanosami, z tym serem. Z kimś ty gadał po prostu. Z jakimi szarlatanami tyś gadał po prostu.
0: Tak?
1: No, nie. Kabanosy, które kupujemy zazwyczaj w sklepach, niezdrowe mogą być przede wszystkim przez to, że jest dużo wzmacniaczy smaku dodawanych, soli bardzo dużo i tak dalej. To raczej z tego powodu, nie ze względu na to, że one długo mogą wytrzymać, mają długi okres ważności. Kiedyś też się właśnie produkowało mięsa suszone, generalnie tak kabanosy właśnie są suszone, to też inne kiełbasy suszone, suszone mięso i tak dalej, żeby ta żywność wytrzymywała dłużej, kiedy nie było lodówek czy możliwości takich przetrzymywania żywności dłużej, inaczej niż przez suszenie, wędzenie i tak dalej nie było, no to się robiło takie rzeczy. No i taka żywność, nawet jeżeli bez żadnych jakichś konserwantów jeszcze dodatkowych, to też miała bardzo długą datę ważności i była stosowana jako takie właśnie jako taka żywność na podróż.
0: Dokładnie. I nawet się tak zastanawiam, czy kiedyś mięso nie bywało bardziej niezdrowe, jak na przykład się tak soliło je na potęgę, żeby, no bo to taki też bardzo stary sposób na konserwowanie, nie?
1: Soliło się, tylko się potem je rozsalało. Z tego powstał chociażby rozsół, który znamy obecnie jako rosół. Generalnie to, że się soliło, to było tylko kwestia właśnie zakonserwowania, a potem usuwało się sól z tego mięsa poprzez gotowanie. Także to nie jest tak, że się jadło z tą solą to mięso. To nie.
0: Ale słyszałem jakąś taką pieśń, to chyba u Jabłonowskiego puszczali coś takiego, że nasi ojce mieli ryby, nie, coś tam, wystarczały ryby słone i śmierdzące. No to chyba się soliło. No, często się
1: soliło,
0: słyszy...
1: Soliło się, grubo. Trzymało się w solance, w zasypie soli. Generalnie rzecz biorąc, też się stosowało coś takiego jak takie zalewy fermentowane, czy jakieś... W Japonii bodajże się w takim fermentowanym ryżu trzymało i tak dalej, i tak dalej. No były takie metody, tylko to nie znaczy, że się jadło w tej formie.
0: No
1: nie
0: tak,
1: znaczy,
0: tak, ale właśnie... Ale zmierzam do tego, że skoro... Tak często się w różnych opowieściach czy w pieśniach mówi o tym, że mają już dość tych słonych śledzi, tych ryb słonych, tego mięsa słonego, to może tak nie do końca to odsalanie likwidowało. Jasne. Ten słony smak i ludzie narzekali, że musieli to słone wpierdalać. No a wiadomo, że sól jest szkodliwa i trochę jej tam pewnie zostawało, no i to było takie słone, parszywe.
1: W znacznych ilościach jest szkodliwa, ale obecnie jemy tyle soli w naszym obecnym mięsie, że prawdopodobnie jemy jej więcej niż nasi przodkowie. W takim kabanosie jest więcej soli niż w tym rozsalanym mięsie. Ale aż tak bardzo nie czujemy. Jesteśmy już tak przyzwyczajeni do soli, że jak najbardziej nie, ale warto sobie spojrzeć, ile tam jest soli, jest bardzo dużo. Także no.
0: No, ale a co powiesz na to, że to nawet nieważne, czy tam jest dużo tych różnych wzmacniaczy smaków, ten glutaminian sodu, czy dodają dużo tych różnych tajemniczych i tak dalej, skoro to mięso pochodzi od zwierząt, które były szprycowane antybiotykami, hormon stresu trzymany w skandalicznych warunkach i przyspieszany wzrost, wiesz, jakieś tam sterydy, żeby to szybko, szybko urósł ten świniak, szybko go zabić. No, czy to jest, czy to samo to nie sprawia, że potem cokolwiek zrobisz z tego mięsa będzie podłej jakości?
1: Żyjemy w kraju i w ogóle żyjemy na kontynencie, na którym są stosowane pewne prawa. Jeżeli stosuje się jakieś środki, na przykład antybiotyki, czy stosuje się jakiekolwiek inne środki, to nie jest tak, że to zwierzę zaraz po tym, jak się stosowało takie środki, można je zabić i przeznaczyć na mięso. Nie.
0: Nie.
1: Nie można, jeżeli była antybiotykoterapia niedługo przed. Nie może być uboju takiego zwierzęcia. Mhm. Także to jest mit straszny. Nie macie mięsa, w którym znajdziecie w składzie mięsa pozostałości antybiotyków i tym podobnych substancji.
0: A to czemu tak się, na przykład, czemu tak ludzie sobie chwalą i tak droga jest wołowina z tych legendarnych, szczęśliwych krów, które są masowane, puszcza się im Mozarta?
1: Znaczy, to wpływa na jakość mięsa, w sensie jasne, to, że zwierzę się nie stresuje, że jest w odpowiednich warunkach, że nie ma kwasu mlekowego zaraz przed...
0: Ale nie ma co dramatyzować, tak? Ale o to ci chodzi, że ale nie ma co znowu też histeryzować, ale... tak?
1: Tak, tylko że co innego jest narzekanie na to, że to mięso jest takie nie bardzo, nie takie miękkie, jest trochę twarde, jest takie gorsze w smaku. To jasne, będzie gorsze w smaku, dlatego jest tańsze. Było ubijane w stresie i tak dalej, trzymane w gorszych warunkach. Jasne, że ono będzie gorsze. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Ale co innego jest marudzenie na antybiotyki jakiejś substancji, które tam są niby wstrzykiwane, bo nie są. A nawet jeżeli są, to takiego mięsa nie można przeznaczyć na ubój. W sensie takiego zwierzęcia nie można przeznaczyć na ubój. Trzeba odczekać odpowiednio dużo czasu. Jest tak zwana karencja. Także to tak nie działa. To jest mit straszny.
0: Słyszałem gdzieś tam u takich, wiesz, judeosceptyków, dwie wersje opowieści o tym, jak to Żydzi przeprowadzają ten... No, czasami niektórzy nie mówią o uboju rytualnym, tylko się przejęzyczą i mówią, bo Żydzi stosują tak zwany mord rytualny na świniaku. No, ale wiesz, niektórzy twierdzą, że oni to robią po to, żeby zwierzę właśnie nie miało tego hormonu stresu, bo ono tam już się, wiesz, jakoś tam godzi z tą śmiercią i to powoli i tak dalej, a ktoś inny mówi, oni to specjalnie tak to zwierzę zabijają, żeby ono się stresowało i żeby mieć ten adrenochron i żeby się najeść tego po prostu i żeby potem być tak, wiesz, jak narkotyk po prostu, nie? No, ta adrenalina ich kręci. Ale to Enki dzisiaj też, znaczy nie wiem, czy dzisiaj, w ostatniej audycji, to mnie bardzo zaciekawiło. On na przykładzie kota, który się bawi myszą, na którą poluje, twierdził właśnie, że to niekoniecznie tu chodzi o trening łowiecki, że kot do tego tak podchodzi, że trenuje sobie po prostu dodatkowo i dlatego tą mysz tak męczy, tylko właśnie chce, aby ta mysz się strasznie bała długo i żeby wydzielił ta adrenalina, żeby się, wiesz, w niej wydzieliła i on potem jest szczęśliwy bardzo, jak zje taką mysz.
1: Nie, kot sprawdza, czy mysz jest chora.
0: A może i to, i to, i to. I trening, i adrenalina, i jeszcze sprawdza, czy chora.
1: No, przynajmniej naukowcy wskazują na to, że po prostu sprawdza reakcję myszy. Jak się rusza, ze względu na to, że tak koty wyewoluowały, że sprawdzać, czy mysz jest chora, żeby samemu nie zachorować. I tyle. Po to jest zabawa z myszą. Jasne, że mogło to wyewoluować też później w trochę co innego i sam kot nie zdaje sobie sprawy już właściwie po co to robi. No ale tak wskazują naukowcy, że z tego to wynikało, bo tak przeżyły te koty, które właśnie to robiły. I tyle. Tutaj coś do mnie. Uwaga.
0: Tak. Tom wymoczek. Tak.
1: Krawiec, jak to jest, że ten dzwoniący wymoczek. Wymoczek, tak? Ja mam, znaczy, może nie jestem jakiś, kurczę, mega stary, ale to, sorry, to, czekaj, ile ja mam lat, kurczę?
0: Tacy trochę, gubię. Tacy rówieśnicy chyba trochę, chociaż nie pamiętam już, czy ty raczej
1: nie,
0: rówieśnik.
1: Nie, on 29, tak?
0: Aha, czyli no, trochę jednak młodszy, wymoczek. Ale no czy wymoczek, no raczej nie wymoczek z mlekiem pod wąsem, raczej nie, chyba się nie kwalifikujesz,
1: jest
0: ale...
1: Jest ekspertem
0: ale...
1: od wszystkiego i zawsze autorytarnie, no raczej autorytatywnie, nie autorytarnie, bo to co innego znaczy, zawsze bez cienia wątpliwości, no... No
0: autorytarnie,
1: tak.
0: to by było, gdybyś tutaj mnie
1: tak,
0: zajebał albo zamknął do obozu jakiegoś, wysłał na Syberię i nadawał sam, to by może było autorytarnie, albo byś nie godził się na innych nadających w tym radio. No ja też protestuję, kurczę, no... Znamy się z ciągiem tu już od lat i jakoś tak nigdy nie odczułem, że on się jakoś wywyższa czy przechwala swoją wiedzą i w ogóle w każdym temacie, bo nie w każdym, tylko akurat jeśli chodzi o ożywienie. Ożywienie no. Najwięcej tutaj się wypowiadasz jako specjalista, bo się tym interesujesz.
1: Od lat. Tak, no ale to można mieć takie wrażenie, jak się akurat trafia na te momenty, kiedy akurat dzwonię w temacie, który się interesuje. A jak mi się interesuje? No żywieniem chociażby, trochę zwierzętami, trochę książkami, zresztą współprowadzę audycję o książkach, mega się interesuję filmami i to są takie tematy, gdzieś tam moje koniki. Też bardzo się interesuję piwem, które też w jakimś żywieniu się zawiera, więc no jeżeli jest na te tematy, to dzwonię, no come on.
0: A wiesz co, ale widać, że chyba zarówno ty, jak i ja nie znaliśmy definicji słowa wymoczek, bo to się nie tyczy faktycznie wieku. Wymoczek to jest taki ktoś, wiecie, taki niedorobiony, jakbyśmy powiedzieli, taki mały, wątły, blady, to jest wymoczek.
1: Rozumiem. No ale też często się tak potocznie mówi, jeżeli ktoś jest taki, ma niedoświadczony i taki żółtodziob trochę, no to różnie ludzie tego używają. No ale tutaj jednak słowo autorytarnie zostało źle użyte, raczej autorytatywnie, czyli z jakimś autorytetem, podając się za jakiś autorytet. Tak, także no, autorytarnie to bym był takim Hitlerem, który tutaj mówi, nie tak.
0: Także panie Tom Dratew, siadaj, pała tutaj. A może trójka na zachętę. No dobra, trójka z minusem.
1: Tak. Ale co do żywienia dalej, a co do tego takiego osadu na kiełbasach, który się pojawia, to jest tłuszcz. Także.
0: No popatrz pan.
1: Pleść pojawia się dużo, dużo później i raczej jako biało-zielona w przypadku mięsa. Także, a sery, bo jeszcze mówię, że ludzie ci odradzali sery, dlatego się pytają, co to za dziwne ludzie ci tutaj radziły w zdrowym żywieniu. Sery mają masę różnych substancji, które są bardzo dobre dla organizmu, jednakże mają dużo tłuszczu i są dość kaloryczne, dlatego się powinno je ograniczać, ale jeść się je powinno. Sery żółte, pleśniowe, białe. Generalnie sery powinno się jeść.
0: A które są najzdrowsze? Białe chyba, nie?
1: Żółte mają bardzo dużo substancji, które wspomagają kości, chronią przed chorobami związanymi z niedoborem wapnia, łamliwością kości i tak dalej. Więc warto jeść sery żółte, jak najbardziej. Tylko no, warto je ograniczać jednak. Bo mają też niedobre strony. Bo jednak one, wiesz, no tak nieintuicyjnie nam się zdaje, że bo jednak zostały poddane jakiejś fermentacji, jakimś starzeniu. Jednakże to selektywna jest to fermentacja. Nie dopuszcza się tam drobnoustrojów niedobrych dla tego sera. Dopuszcza się tylko te, które wspomagają właśnie tworzenie się tam dobrych substancji w tym serze, więc no, trzeba zwrócić na to uwagę, że to tak działa. No i pleśniowe są bardzo dobre, mają dużo, dużo też witamin i tak dalej, więc to tak się dziwnie wydaje. Właśnie sery białe mają najmniej do dobroczynnych właściwości tak naprawdę.
0: Van Dust pisze, górnik was musi poprawiać, wy wykształciuchy. No tak, no nie wiedzieliśmy o tym wymoczku, no faktycznie, no, święty Mikołaj został przyłapany na grzechu, no niech będzie. A z kolei Bystre Oko apeluje, żeby już o tej kiełbasie skończyć, bo mu wychodzi bokiem ta kiełbasa i na boku też mu też ta kiełbasa, no więc może już kiełbasę sobie darujemy.
1: No to darowaliśmy, no to o serze jest. No,
0: o serze, spokojnie. Tak.
1: Ser bardzo dobry, żółty, pleśniowy jak najbardziej, biały też, spoko. Także nie wiem, z kim ty gadał, panie. No, co ty za głupoty?
0: Z różnymi ludźmi się gada, no.
1: To za głupoty tutaj. No, ale no, jasne, jest dużo takich mitów narosło i ciężko, wiesz, ciężko oddzielić ziarno od plew, ciężko oddzielić, co jest prawdą, a co nie. A powiem z własnego doświadczenia, że naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje, żeby dowiedzieć się, jak to faktycznie działa i trzeba dość długiego researchu. Wiesz, to czasem nawet trzeba spędzić no, wiele godzin, oczywiście ja nie mówię naraz, ale z dnia na dzień gdzieś tam szukając różnych informacji i faktycznie zwracając uwagę na źródło co do tego. Więc faktycznie dla osoby, która wiesz, nie interesuje się tym aż tak i nie spędza dużo czasu nad tym, która sprawdza pierwszą, lepszą stronę, no to może sprzeczne informacje zostawiać. Na tej stronie piszą, że ser dobry, na tej mówią, że niedobry, tutaj mówią, że antybiotyki, tutaj mówią, że nie ma się co tym przyjmować i tak dalej, więc no jest to problematyczne. I to trzeba też właśnie zwracać uwagę, że dużo osób obecnie stara się nam namotać w głowie, więc no uważać na
0: no
1: to.
0: No tak, w ogóle to taka plaga dzisiaj, że zbyt mało czytamy książek fachowych, zbyt mało ufamy ekspertom, jakiś taki kryzys zaufania, a znajdziemy gdzieś informacje na jakimś blogu z dzicha, jakaś szuria, no to co i mamy coś takiego właśnie, taką szurię żywieniową trochę, nie? Że szum informacyjny totalny i wszyscy powtarzają, co tam tylko usłyszą i jeszcze dopowiedzą sobie coś i wymyślają swoje. Zdaję sobie z tego sprawę. Na pewno bardzo dużo też tutaj banialuków wygadywałem na antenie, ale z drugiej strony też ty też możesz o czymś nie wiedzieć, mimo że się tym interesujesz, jasne, możesz jasne sobie z czegoś nie zdawać do końca sprawy, może masz po prostu też bardzo duże zaufanie do tak zwanych autorytetów, które też mogą się mylić i też mogą mieć czasem nawet jakiś interes w tym, żeby propagować coś zamiast czegoś innego. No, ja bym tak do końca, wiesz, też tutaj...
1: Jasne, dlatego trzeba zawsze wiedzieć, że to, co się mówi, typu na przykład, co mówi taka osoba jak ja, to jest na mój stan wiedzy i na obecny czas. Typu, że na przykład naukowcy mogą się dowiedzieć po wielu latach badań, że jednak o składnik jakiś tam X jednak jest szkodliwy, choć myśleliśmy wcześniej, że nie. Więc jak najbardziej, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę.
0: Jak swego czasu się żeglarzom, no to musiano im nawet taki prikaz dawać, im nakazać to, żeby jedli te owoce i żeby nie dostawali szkorbutu, żeby jedli te witaminy, a nie samo mięcho, no to też na pewno było dużo kontrowersji i było pewnie też wielu takich ekspertów w tamtym czasie, którzy mówili, że to jest szuria, nie? Że co, będę jakiś jedz jabłuszka,
1: nie,
0: tak?
1: Bo ich sprytnie podeszli. Ich sprytnie podeszli. Z tego powodu powstał grog, proszę pana. Więc nie podawano im owoców i wody w zwykłej postaci, tylko z rumem.
0: Aha, to co widzisz.
1: Sprytni.
0: Ale no na pewno też byli tacy, którzy mówili, że to, że każą wam jeść te owoce jakieś, To jest to plantatorzy to wymyślili, żeby się lepiej sprzedawały. To nie ufajcie
1: no
0: im.
1: No bank.
0: Biznes ale... na was robią, a wy naiwniaki, jedz okay, jabłuszka.
1: Ale myślisz, że kręcili nosem na rum wliczony w posiłki pracownicze?
0: No ale to nie wszędzie pewnie od razu jakoś wpadli na ten pomysł, żeby te witaminy były z alkoholem. Poza tym ja nie wiem, tak, no to jak to działa? Co, są witaminy w alkoholu?
1: Nie, dodawano sok po prostu z owoców. To grog obecnie pity jako po prostu drink. Kiedyś był to po prostu przydział. Była ileś tam grogu było na osobę na statku, dodawało się sok z cytryny czy innego cytrusa, ciepłą wodę i rum, ale akurat złoty rum.
0: Ale te witaminy jakoś nie giną w tym alkoholu?
1: Dostatecznie mało tego alkoholu tam było, chociaż czytałem historię, że niektórzy marynarze coś tam kombinowali i potrafili sobie zrobić o wiele wyżej procentowy rum, że tak to ujmę.
0: Zastanawiam się, dlaczego ci żeglarze nie czuli sami takiej potrzeby, żeby sobie, nie wiem, zabierać te jabłuszka, jakieś owoce cytrusowe ze sobą, bo organizm się domagał po prostu witamin. Czy nie czuli tego? Organizm im nie podpowiadał, że bardzo tego im potrzeba?
1: A ty, jak nikt ci nie poczytałeś, to wiedziałeś, że o, nie łapiesz czasami, że na przykład za mało? Jesz owoców czy coś, bo ja mimo, że wiem to ja się łapię na tym, że wiesz, z tygodnia na tydzień i tak patrzę w tył, w tygodniu i tak, kurczę, no za mało tych owoców, nie? Zapomina się o tym po prostu. Nie mamy takiego prostego uczucia. Mamy to proste takie uczucie, że tłuszczy nam brakuje, że cukrów nam brakuje, ale takiej szybkiej reakcji co do witamin nie mamy.
0: W ten sposób. Pytanie, czy mam w środzie sklep Action? Nie wiem. Chyba coś takiego było gdzieś, nie wiem. W piwie są na przykład potrzebne aminokwasy, pisze Bystre Oko.
1: W piwie jest sporo rzeczy pochodzących tak z drożdży, jak i, znaczy no głównie z drożdży i fermentacji. Są witaminy, cukry i tak dalej. Tylko, że no pasteryzacja dużo zabija, także no. Takie spółki i piwo to niekoniecznie.
0: Ale często można kupić piwo niepasteryzowane. Na przykład swego czasu piłem Kasztelana, który no, się
1: który jest mikrofiltrowany, więc na jedno ci wychodzi.
0: Cwaniaczki, widzisz, z bombą
1: w nosie. To jest chłyt marketingowy, proszę pana. Popatrz na datę ważności tego Kasztelana. Gdyby on był niepasteryzowany i niefiltrowany, no to ta ważność byłaby dużo, dużo krótsza.
0: A można w ogóle dostać takie piwa, które są właśnie zdrowe, bo nie są ani tam mikro coś tam, ani pasteryzowane, tak?
1: Można, jak najbardziej. Najczęściej kraftowe się w tym specjalizują, tylko że no, problem z niepasteryzowanymi i niefiltrowanymi piwami jest taki, że lubią wybuchać. Bo fermentacja w butelce nadal trwa.
0: No tak, także... tak. To w serialu Breaking Bad była właśnie scena, gdzie Hank sobie no, znalazł w sobie takie zamiłowanie, żeby samemu robić piwo i mu pewnego dnia zaczęły wybuchać te butelki. On myślał, że strzelanina jest jakaś tam, za broń chwycił.
1: A było w odcinku faktycznie. Ja jeszcze granatów nie miałem w swoim browarze, na szczęście, ale kto wie. Kto wie, może mi zaczną wybuchać. To jak się przestanę odzywać, to znaczy, że butelka mnie ustrzeliła.
0: W oko taka wbita szyjka.
1: No i będzie, nie? I po bosaku.
0: No a tutaj, że chodziło o długość wyprawy, ciężko jabłka zakonserwować. No ale chyba można suszone owoce wziąć, prawda? Jakieś morele suszone, przecież takie inne rzeczy.
1: Można też w postaci takich, to też robiono takie rzeczy, to są takie musy z owoców, które są suszone i robione są z tego... Wiesz, jak są takie batoniki owocowe,
0: tak.
1: które są z takiego bardzo skondensowanego musu owocowego. To coś takiego. Robione jak najbardziej na długie wyprawy takie rzeczy, więc czemu nie?
0: No, jestem przekonany, że jest bardzo dużo sposobów na konserwację, na konserwowanie owoców. No przecież te wszystkie przetwory, nie? Bierzesz sobie, zalewasz jakieś właśnie śliwki czy coś i to może stać i stać w słoiku. No to co, nie potrafiono tego tak rozwiązać?
1: No potrafiono, tylko że na statkach było ograniczone miejsce. I to jest problem.
0: No to jakaś beczka, jedna beczka wielka z ogurasami. Ogurasy też zdrowe, nie? Ogurasy mają też witaminę C, czy coś plotę?
1: Nie pamiętam. Ja nie chcę tak z głowy musiał wyszurać. Nie wszystko pamiętam. Nie jestem skarbnicą wiedzy, która wszystko pamięta i znowuż się nie sprawdza to, co powiedział tutaj Tom, że ja taki autorytatywnie tutaj wszystko wiem i w ogóle. No nie. Sorry.
0: No, na pewno
1: ma jakieś witaminy, bo generalnie z fermentacji, tak bakteryjnej, jak i drożdżowej, wiele różnych substancji odżywczych powstaje. Także.
0: No, taka woda po ogórkach kiszonych to dobra na kaca, więc pewnie jest tam sporo witamin, bo jak mamy kaca, to strasznie witamin nam brakuje, nie?
1: Sporo kwasu mlekowego też jest to. Siłą rzeczy. Ze względu na właśnie fermentację bakteryjną. Jasne, tylko no mówię, no było ograniczone miejsce, było ograniczone to, co można właściwie zabrać, w jakich pojemnikach i tak dalej. Faktycznie wody nie można było zbytnio wziąć normalnej, słodkiej, ze względu na to, że ona się psuła po prostu w tych beczkach i tak dalej, i tak dalej. No to łatwiej było wziąć rum, pozyskać jakieś owoce w danym miejscu, do którego się udano i tyle, nie?
0: Wychodzi na to, że alkohol to i wielkie przekleństwo ludzkości, i wielkie dobro, które nam ratowało dupę wielokrotnie, nie?
1: No tak, dlatego na przykład w średniowieczu piliśmy piwo zamiast wody, nie? No.
0: Jak wszyscy srali i sikali do tej wody, no to tak. I nie było oczyszczalni.
1: Bo mimo że się używało wody do ważenia tego szpliwa, no to już było czyste. Bo zarówno

0: dawna wędzimy i wiemy, że od dawien dawna fermentujemy. Także, a to są trzy metody konserwacji. No, fermentację znamy od co najmniej 5000 lat, jak nie dłużej. Więc no, myślę, że jest dość wysoko na podium, nie?
1: No tak, bo to wszystko to są takie metody, na które można wpaść przypadkowo, nie? Jaskiniowiec mógł zostawić jakieś mięsiwo w sprzyjających warunkach, no to mu się tam zasuszyło, albo coś mu sfermentowało i też spróbował i komuś tam przekazał. Tamten
0: No,
1: spróbował
0: szczerze
1: i
0: mówiąc, łatwiej wpaść właśnie, że fermentacja, niżli, że wędzenie. Ale co było pierwsze, nie mam cholery pojęcia, bo nie pamiętam. Czytałem o takich rzeczach, ale no, niektóre rzeczy się zapomina, niestety. No ale fermentację znamy bardzo długo i fermentacja jest bardzo dobrą metodą na utrwalanie żywności. Jednakże nie idealną, także.
1: My Polacy się trochę tak specjalizujemy w różnych właśnie kiszonych rzeczach, zgniłych. Zgniła kapucha, najlepsza nasza narodowa potrawa, zgniła kapucha.
0: Powiedz to Skandynawom i ich kiszonym śledziom.
1: Te surstromingi
0: Między
1: śmierdzące.
0: innymi, bo to nie są jedyne kiszone ryby, także.
1: Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące.
0: Ponoć dobre, są kiszone ryby, ale nie mam pojęcia, nie jadłem. Jednakże filmiki zniechęcają, no ale to też są one robione dla wyświetleń i tak dalej. Te ryby się zazwyczaj myje, bo one są w takim glucie przez tą fermentację, no to się zazwyczaj myje, chociaż są ludzie, którzy to jedzą razem z tym glutem, także no, przyzwyczajeni. Że tak powiem, no i do tego smrodu, i do tego smaku, i tak dalej, to śmierdzi jak śmietnik.
1: Ale to jest, nie oszukujmy się, taka potrawa, no, która ma swoją historię fajną, ciekawą, która, no, jest pewną tradycją i trzeba tu pewnego takiego wyrafinowania i podejścia, żeby to odpowiednio przygotować sobie, pooddzielać to mięsko starannie, misternie, zrobić sobie ten chlebek, mieć odpowiedni, te ziemniaczki pokroić, cebulkę, tą śmietankę tam trochę oblać i z wódeczką, a Polak, wiesz, weźmie, o, to robimy challenge'a, otwieramy, psst, kurwa, o, kurwa, śmierdzi, zjedz rysiek, no masz, kurwa, masz, no to, no, kurwa, ja pierdolę! Z puchy weźmie to widelcem, wyjmie z tym całym zgniłym. No
0: I
1: to nie
0: potem
1: tak, no.
0: także nie ma co się dziwić,
1: Trzeba
0: nie ma co się dziwić.
1: pewnego rytuału, no i pewnego przygotowania, no a nie tak, kurwa, z
0: No,
1: puchy.
0: jasne, jasne, jasne. Ja na przykład nie, ja nie jestem pewien, czy dałbym radę właśnie kiszoną rybę, też z tego względu, że wiem, jak ona pachnie. Wiem, że po przygotowaniu już nie aż tak, ale jednak gdzieś tam to zostaje. A dlatego nie wiem, bo na przykład nie lubię bobu, a bob też trochę śmierdzi jak śmietnik, przynajmniej gotowany bob.
1: No,
0: Także
1: ma taki zapaszek.
0: niekoniecznie, nie?
1: KG Bierut twierdzi, że fermentacja najstarsza, a wędzenie sporo później. Ale czy ja wiem, czy to jest takie proste i jednoznaczne? Też historia czasami się myli, źle coś szacuje, źle ocenia, wydaje mi się, bo może po prostu, czy tak trudno odkryć wędzenie, to, że jak się gdzieś tam ognisko nie dogasło odpowiednio długo, ten dym, to niezjedzone mięso się w tym wędziło, to potem ktoś spróbował i dobre, no to jest jakieś odkrycie, które musiało czekać lata,
0: No,
1: wieki?
0: mogłoby, bo fermentację znamy jednak z faktu, że i to, że można jeść fermentowane rzeczy od zwierząt, chociażby, które bardzo lubiły jeść fermentujące owoce już na drzewie, więc właściwie zanim zaczęliśmy sami fermentować, to już jedliśmy rzeczy sfermentowane. Więc no, ja bym się też raczej skłaniał ku fermentacji, bo jednak do wędzenia i odkrycia tego, że można nad samym dymem.

0: a nie na jakimś powierzchni jakiegoś kamienia czy czymś coś robić, czy w ogóle, że można dłużej takie coś może poleżeć, coś gdzieś tam nad dymem leżało, no to do tego dojść to jest trochę trudniej jednak. Tak mi się wydaje, trochę bardziej złożony proces.
1: Znasz taki kanał Kuchnia Kwasiora? Ostatnio się natknąłem.
0: Znam.
1: I bardzo fajne przepisy ma takie. Teraz jest moda na przepisy starosłowiańskie, takie, co nasze dziady właśnie robiły.
0: Ale cholesterolu to te gadania mają, że...
1: No tak, a potem się ludzie dziwią, że Adolf Kudliński umarł na serce i szukają tu teorii spiskowej. No też się zastanawiam, bo to faktycznie dziwna sytuacja, że spotyka gliniarzy, którzy mu psikają gazem w twarz, a potem se odchodzą i nie ma żadnego tam z tego, no jak to się mówi, no nie ma, nie jest to odnotowane, nigdzie go nie zabierają, tylko psiknęli i poszli. I umarł krótko potem. No to faktycznie śmierdzi to trochę bardziej niż ten bób. Dziwna trochę sytuacja, no ale z drugiej strony same takie przepisy promował właśnie. Tu śmietana, dużo śmietany, skwarki, tłuste na smalcu. No i wiesz, i starszy pan takie rzeczy cały czas jadł, no to i serce siadło, no.
0: No i to tutaj jest ten sam deal, no. Te przepisy może i dobre, bo... Okej, okay, ale dla mnie jednak trochę za tłuste. Ja nie daję rady. No, tak z tłuszczem do tłuszczu, cebula. O matko, panie.
1: I ten boczek to na smalcu smażymy. Dodajemy, zalewamy to jeszcze olejem.
0: Znaczy trzeba pamiętać, że taka była kuchnia, może nie tyle starosłowiańska, co staropolska. Faktycznie taka kuchnia staropolska była. Możemy wyszukać przepisy chociażby na zupę piwną, która była ze śmietaną, masłem, piwem, przyprawami korzennymi, cukrem. Już nie pamiętam, czym tam jeszcze. No, wszystko ze wszystkim po prostu. Także polecam obczajać kuchnię staropolską, po prostu będą was kiszki boleć. Z tego, ile tam jest tłuszczu. Ja nie mam pojęcia, ile oni żyli, ale jestem pewien, że umierali na zatory żylne, bo...
1: Jedną z takich bohaterek, która się nazywa Aria, taki trochę Torgal w sukience. Pamiętam, w jednym komiksie ją uwięzili jacyś tam źli drabowie i torturę jej przygotowali taką, że do kociołka... No, w kociołku, który się gotował, były tłuste wątróbki, jakieś tam straszne rzeczy. Powrzucali wszystko i chcieli jej to przez lejek wlewać do gardła. To obrzydlistwo, nie? Takie ugotowane jakieś paskudztwo totalne. No, takie tortury dla kobiety, bardziej takie, wiesz, subtelne trochę może, chociaż nie wiem, czy to jest subtelne tak wlewać komuś do gardła takie obrzydlistwo totalne, jakieś tłuste wątróbki, jakieś tam smalce. Powrzucać, co tam się ma w lodówce, no takie to nie raczej nie było dobre. No, a znasz jeszcze jakieś dobre kanały kulinarne, które można by polecić oprócz tej kuchni kwasiora?
0: Czy znam, kurczę, dobre? Ja zagraniczne znam głównie, wiesz? I ja obserwuję głównie zagraniczne wege przepisy jakieś, mimo że jakimś totalnie wege nie jestem. To jednak zagraniczne rzeczy, tylko ja bym musiał wyszukać, bo ja nazw zupełnie nie pamiętam. Fajna rzecz, że fajna ekipa jest na kuchni Lidla. Mimo że to jest komercyjny kanał, to warto czasem sprawdzić, bo fajne rzeczy można tam obczaić. Ale na przykład jest taki kanał jak Southstage, czy jak to się tam nazywa, Sauce Stache. Nie pamiętam, jak to się czyta, nieważne. To jest kanał typowo wege, ale on rozkminia różne przepisy, które są w internecie, które są takimi przepisami, które się podaje cały czas i tak dalej, ale on z nimi kombinuje. Typu stara się połączyć jakieś dwa przepisy, stara się poeksperymentować, stara się je poprawić i tak dalej, więc jest to na pewno bardzo fajny kanał, nie?
1: Ten, kto jest wege, ten rucha kolegę.
0: No, wydało się, bosak, krucha kolega.
1: Dzisiaj dużo się dowiedzieliśmy, słuchajcie. Bosak rucha kolegę, Ewa Lipkan nosi byle jakie majtki. Dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy w tej audycji wartościowych rzeczy, w końcu jak coś na temat.
0: A tak w ogóle to przypominam, bo miałem powiedzieć, kiedy ustalę, co do tych opowiadań, o których mówiłem, zresztą warunki tych opowiadań są pod audycją Bukowski rok 1984, jak coś. Można wysyłać opowiadania na mojego maila i termin jest już ustalony do 31 lipca. Na razie może być przesunięty, no ale na razie do 31 lipca macie czas na wysyłanie, także ślijcie.
1: Ciekawe, czy ktoś wyśle w ogóle coś, bo wiesz, jak to jest.
0: Już powysyłali.
1: O, tak?
0: Dlatego jest termin, bo mówiłem, że jak osiągniemy minimum, to będzie termin. Osiągnęliśmy minimum ilości opowiadań, czyli 4 autorów. Nie ilość opowiadań, tylko właśnie na ilość autorów to zrobiłem. I już powysyłali. Już też mam zapowiedzi od co najmniej jednej czy dwóch osób, że jeszcze dojdą. Więc starałem się w miarę taki rozsądny termin dać. Nie? Także jak najbardziej. To nie jest tak, że nikt nie wysłał i w ogóle ciągnę to dalej, mimo że nie działa. Nie?
1: Dobra, ciągu. To dzięki za telefonik. Jeszcze
0: no,
1: ktoś tu
0: grało.
1: Jest.
0: Hej, hej.
1: Jak zwykle. Trzymaj się, cześć.
0: Hej.
1: To był ciąg Bolunga, znany też jako Krzysztof Bosak, znany też jako przemądrzały, nabzdyczony specjalista od wszystkiego, autorytatywny. Dobra, to tutaj dzwonię do następnego chętnego. Ach, ten Skype. Dobra. Przyciszam, żeby was nie torturować tym dźwiękiem. Muszę niestety każdorazowo tutaj przyciszać i podgłośniać. No, ciekawe, czy wpuszczą kiedyś Skype'a, który będzie działał normalnie, bo na razie to jest tragedia po prostu.
2: Halo.
1: Z tym Skype'em. No halo, odzwaniam, witam.
2: No, siemasz. Właśnie odsłuchiwałem tą twoją wczorajszą audycję, nie? Co prawda coraz rzadziej słucham tego twojego i od razu mówię, zaraz będę pewnie, bo pewnie, kurwa, będą leciały przekleństwa, zaraz będę pewnie wyłączony czy coś. Chuja mi to lata, nie?
1: To samo, tak samo zacząłeś rozmowę, jak do Kloda dzwoniłeś, to chyba
2: no
1: ty
2: właśnie,
1: byłeś, co?
2: No właśnie, puszczałeś wczoraj tą moją rozmowę, to byłem ja, tak, to byłem ja.
1: Wiem,
2: Czemu nie puściłeś jej całej i czemu takie, kurwa, wycinki i pierdolety, stary, takie bajki opowiadasz, kurwa? Czy ja tam powiedziałem słowo kłamstwa?
1: Ale ja
2: ten,
1: ciebie...
2: Ten, kurwa, łysy cwel mitoman z USA, tak, kiedyś się chwalił, że ma w chuj broni, tak, to po pierwsze. To, że tego nie pamiętasz, Zenon ci, kurwa, powiedział. To, że tego nie pamiętasz, baranie, to nie mów, że to było jakieś kłamstwa. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Znaczy,
2: to po pierwsze.
1: Jak będziesz, no faktycznie, jak będziesz mnie obrażał, co
2: no ja wiem,
1: zdanie,
2: baran, to do ciebie jest eufemizm, tak?
1: Ale wiesz, jak się tak z kimś gada, to nie ma co liczyć na rozmowę jakoś. Możesz ewentualnie wykrzyczeć swoje i zakończymy. No, nie wiem, czy ja cię, kurwa, obrażam jakoś, czy...
2: Albo jakieś, że mówili, że potrzeba jest nożownikiem. Nie powiedziałem, stary, nie pamiętasz? Ja nawet pamiętam, w której audycji on powiedział, kurwa. Nawet taki, kurwa, spaślak jak profesor, kurwa, Leniuch, nudziarz jebany, opowiadał, jaki on to jest giero i jak się broni, samoobrona i potrzeba zadzwonił. Ja wam powiem, pałka teleskopowa, a w ogóle nóż? Kurwa, mnie to napadali, ja już nie pamiętam, mam 3 albo 4 noże, napadają mnie z nożem, to ja ich rozbrajam i mam kolekcję noży. Stary, to potrzeby słowa są, nie pamiętasz? Ja nawet
1: może
2: pamiętam, która to była audycja, więc
1: może i
2: o czym mowa?
1: Może się przechwalał, może i się przechwalał, kto wie, może i tak było.
2: No, więc o czym
1: a z Kubą, gadasz, tak? A z Kubą to nie wiem, czy się nie pomyliliście, bo Kuba wspominał o koledze swoim, który ma dużo broni i sobie
2: ale
1: tam do niego chodzi.
2: Ale sam też mówił, że ma broni, to nie jedną. A to, że tak powiedziałem, że w chuj broni, czy to ma znaczenie jakieś? Mogłem powiedzieć, że ma nawet jedną broń, rozumiesz? Sam chodziło o to, że sam ma broń, a to było lata temu, Klot jeszcze zachęcał, że powinniśmy się zbroić jako społeczeństwo i to prawda, może nie mamy tej kultury broni, powinniśmy do tego dążyć, tak? Ja nie mówię, że już, ale powinniśmy, a ten, kurwa, łysy się odzywa nagle znikąd. Klodzie, i to jest tak zawsze. I ty mówisz, jak tam Klot mówił, że on jest agentem, to ty mówisz, ty stary masz takie infantylne podejście, że kurwa ja tego nie rozumiem czasami. Czemu? I mówisz, że jak Klot mógłby być agentem, jak on taki miły zawsze, ty, no to o to chodzi, nie? Myślisz, że kurwa agent by dzwonił od razu, I'll be back. No nie, no kurwa będzie miły, będzie cię zwodził, tak? I to jak on się zachowuje, to albo serio jest tym agentem, albo no nie wiem, zrobi to specjalnie. Ale ja to poruszyłem. Są takie rozmowy, że ludzie zaczynają myśleć, kwestionować oficjalne teorie. On się pojawia znikąd i nawet z furią było Grzesiek od pizzy kiedyś mówił o Deep State'cie, stary. I każdy, kto ma kurwa głowę na karku, wie, że jest ten jebany Deep State, bo prezydent jest wybierany co 4 lata, tak? A te kurwy w Białym Domu tam siedzą nieraz po 20 lat, 30, 40, szefowie tych agencji 3-4-literowych, lobbyści, rozumiesz? To można nazwać Deep State, czy nie?
1: W Deep State to akurat ja osobiście wierzę i tutaj przekonywania Kuby.
2: No właśnie, a on furii do Grześka.
1: Ale to
2: jak ty możesz mówić?
1: Nie
2: jak
1: mówmy jednocześnie.
2: Mówić, że jest Deep State?
1: Dobra, starajmy się nie mówić jednocześnie, bo trochę mnie zakrzykujesz. Chciałem powiedzieć, że dla mnie Deep State jest czymś takim naturalnym.
2: Oczywiście.
1: Czymś bardzo wiarygodnym, ale z drugiej strony Kuba, wiesz, to, że on ma inne zdanie na ten temat i na przykład jest sceptyczny i niedowierza, to nie znaczy od razu, że trzeba go, nie wiem, tam wyzywać.
2: On dokładnie wie, rozumiesz? On dokładnie wie i tylko, bo to nie jest pierwsza ten, stary, o tej Pizzagate afera, on pojechał, kurwa, zjadł tam pizzę, no co ty, nie było żadnej afery, ja tam pizzę jadłem. Ludzie mówią i każdy, kto ma łeb na karku, wie, że 9-11 kurwa śmierdzi. Ja nie wiem, jak było naprawdę, ale to się nic nie klei w oficjalnej narracji. Ale on mówi i przekonuje ludzi, jak wy możecie myśleć? Ja tam byłem rok po, ja czułem zapach tych zgliszczy, ja wiem, że tam nie było żadnego, kurwa. Sorry, stary, jakby
1: Kubą,
2: nie dawał prawa ludziom mieć innego zdania, tak? Tak
1: wiesz,
2: jest.
1: Nie, słuchaj, ale z Kubą pamiętam, że no sam mnie nawet zirytował trochę tym, że on tak, że ja tam byłem, pizzę jadłem i nie słyszałem, żeby jakieś dzieci tam krzyczały. No to też mówiłem, no człowieku, no co ty opowiadasz, no to jakieś tutaj. I też się z nim zupełnie nie zgadzałem tutaj. Ale wiesz, trochę za bardzo spinasz łydę, stary, myślę. I chyba też to zauważasz, bo z Klodem potem, jak on cierpliwie cię wysłuchał, to też w końcu powiedziałeś, chyba mnie trochę, może mnie nerwy tam wzięły, coś tego, ale ogólnie to no, tam sztama. No i
2: ja
1: co, i nie można tak? Nie można
2: tak? Ja skrytykowałem używanie tego słowa, że dowód. I zadzwonił tam ten pedał, kurwa, który udaje testo Wirona. On, nie wiem, drugi raz dzwoni po mnie, podważa to, co ja mówiłem, ale tak jakby nie słuchał, co ja mówiłem, bo on powiedział, że ja wymagam dowodów. Przecież ja nie wymagam dowodów, ja skrytykowałem używanie tej nomenklatury, że Klot mówi, że ma na coś dowód. My nie chcemy dowodów. Nie używaj tego słowa, bo się ośmieszasz, jak ktoś wie, że nie masz dowodów, tak? To nie ma być audycja, że pokazujesz nam dowody. A jak chcesz sobie nabić ekstra punkty, mówiąc, że masz dowody, a ktoś wie, że nie masz, to tylko odejmujesz sobie tych punktów. Tylko o to mi chodzi. Swoją wiarygodność sam podważa w taki sposób.
1: O, cześć Danusia. Czy to jest ta nasza Danusia, czy jakaś nowa Danusia? Czy to Danusia Nitka, czy jakaś inna Danusia? Spoko, wiesz, zawsze możemy sobie tu się nawet nie zgadzać i może nawet zaiskrzyć, może być dużo iskier i emocji, ale żebyśmy tam nie wyzywali od pedałów. Słuchaj, wyzywasz Kubę od pedałów cały czas, a on ma rodzinę, ma dzieci, a ty masz dziewczynę w ogóle?
2: Oczywiście, mam dziecko, mam kobietę, to jasne, że tak. No i co powiesz?
1: No i spoko, no i to
2: nie
1: dobra.
2: Nie chcę tak 40 parę na karku, czytam komiksy, kurwa, i siedzę w domu przed komputerem. I kurwa, jak nie mam na buty, to żebram, wkładcie mi na buty.
1: Nie, no, aż no tak nie, źle, trochę... aż tak źle, to nie jest, no, ale... Znaczy, wiesz, no, żebram jak żebram, no... To są, wiesz, takie wiesz, trochę dowody wdzięczności od ludzi.
2: Się wziął znikąd, nie? Tam kto cię zna, to wie, że ty tylko zawsze byłeś zasianem. I kiedyś nawet, teraz się tego pewnie wyprzesz, albo udasz, że tego nie ma, ale kiedyś jest audycja, kto jest ze starych słuchaczy, to pamięta. Jak sam normalnie, oficjalnie, to nie było w żartach, powiedziałeś, że tam jak ktoś ci daje dobre słowo, co ty możesz z dobrym słowem robić? Ty chcesz siano, a najgorsi są tacy, powiedziałeś, że ci dziękują za to, że jesteś. Zenuś chciał ci to kiedyś, jak go wkurwiłeś, chciał ci to powiedzieć, zaczął ten temat, ale go urwał, nie chciał być chujem, ale mi nie zależy, więc ja ci to przypomnę, tak?
1: Tak
2: zawsze
1: powiedziałem?
2: Zawsze byłeś jebanym centusiem, stary, tak? I teraz będziesz, a znajdę tą audycję, kurwa, i ci to wyślę, kurwa, z timestampem.
1: Spoko.
2: Przecież taki byłeś, dlaczego Klot mówił, żeby ci nie wysyłać, bo wie, że ty jesteś jebanym centusiem i tylko to cię zaboli. Tobie zawsze chodziło tylko o siano. To cię zna od dawna, ten wie. Mm-hmm. I wiesz, czemu cię przestałem lubić?
1: Mm-hmm. Czemu?
2: Wiesz czemu? Bo możesz, kurwa, pozwolić inteligentnemu człowiekowi zrobić z siebie debila. ale jak kurwa debil robisz siebie inteligenta, to już mnie naprawdę boli. I tak naprawdę ty nigdy nie byłeś za bardzo lotny i sam kiedyś powiedziałeś w audycji, jak ktoś jest debilem całe życie, nie czyta książek, a potem nagle przeczyta kurwa 5 na raz, to i tak będzie dalej debilem. A ty zawsze byłeś, kurwa, niskich lotów, a nagle zrobiłeś się i ty nagle mówisz ludziom, jak masz myśleć, jakieś rozkminki wielce intelektualne. Kiedyś zdawałeś sobie sprawę z tego i nie ma w tym nic złego. Nie każdy musi być, kurwa, orłem intelektualnym. Ale jak ktoś na siłę z siebie robi nie wiadomo kogo, to mnie to, kurwa, boli. I kiedyś byłeś w porządku, bo nie robiłeś z siebie nie wiadomo się kogo. A teraz krawiec i najbardziej mnie rozjebało, jak Enki ciebie nazwał scjentystą. Zachęcam do posłuchania.
1: To faktycznie palnął, jak łysy grzywką o kankuli, nomen omen. Ale to, wiesz co, ja staram się nie robić z siebie jakiegoś tutaj wielkiego autorytetu. Nawet często, może ty to tak odbierasz, ale raczej, no nie wiem, ludzie powiedzcie, czy ja się tu taki przemądrzały strasznie wam wydaje. Często nawet mówię, słuchajcie, myślcie sobie tutaj samodzielnie, ja się na wielu rzeczach nie znam, w sumie to matury nie mam nawet. Gdybym się tak jakoś wywyższał...
2: Zapomniał, ale wiedziałeś, że dużo ludzi nie ma, to się poprawiłeś. Chciałeś, kurwa, zmienić to, że masz, ja mam tylko maturę. Ale ugryzłeś się w język, bo na pewno ci, kurwa, zatrybiło w mózgu. Przecież oni wiedzą, że ja nie mam i powiedziałeś, nie, no nawet matury nie mam. Bo co, to zapomniałeś na chwilę, że nie masz matury, że
1: Jezu,
2: tak powiedziałeś,
1: no przejęzyczyłem się, no a tobie się nie zdarza przejęzyczyć, no kurwa.
2: Ale w takich sytuacjach, jak wiem, że nie mam matury, to powiem,
1: no,
2: że mam.
1: No się kurwa, raczej nie. Szczepiasz się, kurwa, jak komornik szafy, naprawdę. Już czekasz, już tutaj starasz się do czegokolwiek przypierdolić i dowalić mi tylko, co ci tam przyjdzie do głowy, no ja rozumiem. Nie wszyscy muszą się lubić, stary, nie wszyscy muszą się lubić, ale nie wiem, czy wiesz, też no, jakoś będę musiał z tym żyć, no, że mnie nie lubisz. No jakoś będę musiał z tym żyć. No, no.
2: To chuja mi to lata. Jedyna dobra potrzeba, jedyna dobra rzecz w tym radiu potrzeby, bo ja chuja nie trawię, jak nie wiem, nie? Serio.
1: No, ty nikogo nie trawisz.
2: Co?
1: Ty nikogo nie trawisz i w sumie taką... Bo mi przypomniano... Stary, no. Czekaj, tylko coś powiem. Bo mi w sumie przypomnieli, że to ty jesteś Janko Muzykant, bo tak nie skojarzyłem nawet. Ktoś mi przypomniał wczoraj. I wiesz, i tak stanęło na tym, taką masz opinię trochę osoby, która właściwie ten debil, chuj, ten się nakradł, tego nienawidzę, kurwa, ty tego zajebał, ty pod, kurwa, ty też jesteś zjebany.
2: O kim powiedziałem, że się nakradł? O kim powiedziałem? O tobie powiedziałem, że jesteś centuś i każdy, kto wie, kto cię, kurwa, zna, że tobie tylko na sianie zależy. Rozumiesz?
1: Nie mówię tego dosłownie.
2: Żebyś się nie sprzedał, tam nawet za milion, kurwa, daliby ci milion, to byś sprzedał siebie, swoją matkę.
1: To tylko tak przykładowo, no w takim sensie, że ty nikogo nie lubisz, wszyscy się wkurwiają, wszyscy, kurwa, debilami są zjebani.
2: Myślałeś, że jest nożownikiem, pamiętasz? Nie tak dawno jeszcze, jak najebany na audycji powiedziałeś, tam była gadka i mówiłeś, no tam ludzie, kurwa, z bronią. Ja to wolę z nożem, bo nawet jak ma ktoś z bronią, to ja z krótkiego dystansu się na niego rzucam. No kurwa, kolejny etap. Stary, dostałbyś klapsa i byś się obrzygał, rozumiesz? A ty kurwa z nożem byś się rzucał.
1: No, nie z nożem, tylko nosiłem miecz, który przypominał trochę maczetę. I akurat w przeciwieństwie do tych, co się. Niektórych, co się przechwalają, to ja ćwiczyłem przez parę lat walkę mieczem, no to coś tam umiem, nie?
2: No, ale to nie o tym mówiłeś. Stary, byłeś najebany i tam gadaliście sobie, że jak się bronić, co nie było tak dawno w audycji. I ty powiedziałeś, że najlepiej to ty biała broń, że nożem. Jak coś nawet, że byłbyś gotowy, że jak ktoś ma klamkę, stary, to ty z bliskiej odległości wolisz, bo ty się rzucasz na kogoś, kto ma klamkę, rzucasz się z nożem. Tak powiedziałeś. Ale
1: raczej nie z nożem, między... tylko z mieczem, że
2: nie,
1: mogę
2: kurwa,
1: kogoś mieczem.
2: Nie, o mieczu gadałeś, co
1: nożem,
2: innego, ja
1: raczej jestem przeciwnikiem noża w ręku tego, kto się nie potrafi nim posługiwać, bo no trzeba naprawdę mieć wprawę w nożu, żeby ci go ktoś zaraz nie zabrał i ci go nie zwrócił.
2: Rozumiesz? Najebany wtedy byłeś, dlatego zostawmy to, już mówię. Okej? Ale tak powiedziałeś, że nożem byś się
1: dobra. To jeszcze masz jakąś krytykę do mnie, czy tyle?
2: No, tam jakieś, kurwa, komentujesz, że ludzie w komentarzach błędy robią, robisz i mówisz, że komentują mnie jakieś, kurwa, przytyki, ale robią błędy w komentarzach. Stary, przypomnij sobie.
1: A, zabolało. Zabolało.
2: A to ja nie mówię o sobie, kurwa.
1: No dobra,
2: ja nie
1: dobra.
2: Błędów w komentarzach, co ty mi pierdolisz?
1: Dobra.
2: To daję do ciebie, jakim jesteś deklem. Stary, słuchaj.
1: No czemu?
2: Jedyna dobra rzecz potrzeby, jaką widzę w tym radiu, to że jak przyszedł do ciebie, to tobie było głupio, jak intelektualnie od niego odstajesz i odrobiłeś trochę wiedzy z podstawówki, bo przed potrzebą byłeś jeszcze głupszy, kurwa, rozumiesz? I zdałeś sobie z tego sprawę i trochę liznąłeś podstawowej wiedzy. To jest jedyny plus potrzeby w tym radiu, tak?
1: A to bym się nawet zgodził z tobą. To bym się nawet, tu nawet celnie zauważyłeś. No wiesz, no czasem ktoś nas ubogaci i potrzebie jestem wdzięczny nawet za to, tak? No, owszem, tak.
2: Mało tego. No. Zachęcam przypomnieć sobie stare audycje, jak potrzeba, jak dopiero zaczęliście być razem, potrzeba z tobą dzwonił. Etam to kiedyś podniósł w jakiejś audycji i mówił, że tak to słychać, jak potrzeba do ciebie dzwoni, albo jesteście razem w audycji, że potrzeba ma taki trochę dominujący głos, a ty taki służalczy ton. To nie było tak. To było słychać, że on tobą gardził. Teraz to się chyba zmieniło. Ale on do ciebie dzwonił i się mówi, że ktoś komuś pluje w ryj, a ten mówi, że deszczyk pada. Potrzeba do ciebie dzwonił i szczał ci na ryj, a ty mówiłeś, o jaki ciepły deszczyk, stary. On to gardził. Posłuchajcie sobie, dobrze się tego słucha. Zmieniło się to po latach, ale tak to było, stary. I ty albo udawałeś, że tego nie widzisz, albo jesteś naprawdę taki tępy, że do ciebie to nie dotarło.
1: A, no to fajnie, że zmieniło się to na plus. To znaczy, że w dobrą stronę idzie. To trzeba się cieszyć.
2: No może. Może. Widzisz, wszystkich komentujesz, stary, spójrz na siebie, stary. Kurwa, do wszystkich się przypierdalasz, pouczasz. Ci Polacy, pokazałeś w tej audycji jak... Czekaj, po angielsku, co ty powiedziałeś? Co zadzwonił ten, Krasnal i cię poprawił. Czekaj.
1: No, mój angielski jest strasznie słaby.
2: No właśnie,
1: wręcz...
2: ja ci kiedyś mówiłem, że jak ty możesz, że tam byłeś chwilę w tej Irlandii, Holandii, jak ty mogłeś poznać tych ludzi, że ich porównujesz do Polaków, te inne, trzeba z nimi długo porozmawiać, poznać tych ludzi, wtedy możesz porównywać, że to są inni ludzie, a ty nie miałeś jak ich poznać, bo twój angielski to sobie możesz w pizdę wsadzić, więc nie porównuj Polaków do innych, bo ja ci powiedziałem, ty możesz porównać, że tak jak mówiłeś, o, dachy mają ładne, równe, takie same w Irlandii, to możesz porównywać, ale nie masz prawa porównywać Polaków do innych nacji, bo chuja wiesz, okej? Okay?
1: No ale czasami bazujemy na tym, co inni nam opowiadają. Nie, niekoniecznie na mediach, z wieloma ludźmi mieszkają, wiesz, spora część słuchaczy to ludzie właśnie z zagranicy, którzy już dawno temu nawet wyjechali. No i ja są też tam na tyle długo, że mogą coś powiedzieć. Zresztą ty masz akurat inne zdanie, ale ktoś może mieć inne i tak bardziej bazuje na tym, co ludzie opowiadają. A no ja faktycznie z moim językiem nie znałem tam wielu obcokrajowców, więc na tym nie bazuję. Ale też mówię o pewnych takich rzeczy, o których można, które można wywnioskować nawet bez znajomości języka. Powiedzmy jakaś tam kultura taka, no, którą się czuję, obsługa klienta, no, wiesz, jakieś takie rzeczy.
2: Czujesz.
1: No takie rzeczy jak to, czy łatwiej mi coś załatwić w danym kraju, czy ktoś mnie miło obsługuje.
2: Ale na przykład, no same takie, kurwa, ogólniki. Daj jakiś przykład, żebym mógł, kurwa, zrozumieć, do czego pijesz. Że to nie jest z dupy wyjęte, jak większość tego, co gadasz. No, przekonaj mnie.
1: No na przykład przez cały okres mieszkania w tej Irlandii czułem taką większą swobodę, jak chodziłem sobie gdzieś tam po nocy i tak dalej. Nikt mnie nigdy nie zaczepił. Nie było żadnej nigdy agresji, wiesz, no tak jakoś spokojniej w tej Irlandii było niż swego czasu w Polsce, bo tutaj też się to trochę zmienia na lepsze, albo po prostu w innych miejscach mieszkam, bo się przeprowadzam co jakiś czas, nie wiem.
2: Nie, nigdy nikt nie zaczepił w Polsce ani za granicą. W Polsce
1: mnie wiele razy byłem i okradany, i zaczepiany, kurwa, no. Widzisz, mamy różne doświadczenia, no i różnymi ludźmi jesteśmy. Może ty wyglądasz, nie wiem, groźniej i ciebie nie zaczepiają, bo sam wyglądasz jak bandyta trochę, no. Ale to zgaduję, no nie wiem, tak wiesz, no zgaduję sobie, nie?
2: Dobra, trochę, kurwa, zeszło ze mnie ciśnienie, ty. Ale taki nabuzowany dzwoniem, jak miał cię na wyciągnięcie ręki, to mu, kurwa, wyrwał kłasta, nie?
1: Dobra, wiesz, czasem taka krytyka, nawet bardzo taka bezpośrednia, może komuś dobrze zrobić. I ja nie mówię, że nie masz racji z tym czy z tamtym. No, oczywiście z niektórymi rzeczami uważam, że nie masz, ale spoko.
2: No to możemy podyskutować, daj mi jakąś rzecz.
1: No już zostawmy, nie, już myślę, że to jest może innym razem. Znaczy, nie chcę mi się już, wiesz, bo tak strasznie... Znowu się zaraz negatywnie, będziemy się tu wkurwiać, przekomarzać i o coś,
2: ale,
1: kurwa.
2: No. Może ty mnie przekonasz, że ja jestem w błędzie. Ja też nie mówię. Ja tylko mówię swoje obserwacje, tak?
1: Mówiłem ci, nie wiem, czy słuchałeś, ale starałem się tutaj trochę niektóre rzeczy, wiesz, ci mówiłem, że inaczej to widzę, nie? Więc już
2: a
1: chyba
2: nie, serio, wystarczy. Nie pamiętasz tej audycji, co gardziłeś? Normalnie powiedzieli, że najgorsi są tacy, co ci mówią, dziękuję, że jesteś. Zapytaj Zenona, on ci chciał przytyknąć kiedyś na... Ja zaczaiłem, że to chodzi o tą audycję, bo sam ją dobrze pamiętam. Zapytaj Zenona, czy on jej pamięta.
1: Nie wiem, a może, słuchaj, ja się często zgrywam i dosyć hardkorowo.
2: Później się zgrywałeś, wiedziałem, że tak powiesz. To nie było zgrywanie, stary, zrobiłeś pół audycji na ten temat. I mówiłeś, że ty jesteś artystą, że to z tego, rozumiesz, że tam dziękuję. Co tobie z tego dziękuję? Że to się wpłaca jakieś donaty. A i potem powiedziałeś, a najgorsi są tacy... Później robiłeś w innych audycjach po czasie z tego sobie jaja, ale w tej byłeś na poważnie. Powiedziałeś, najgorsi są tacy, co ci dziękują, że jesteś. I tyle. To ja się poczułem stary chujowo, nie? Serio, tak się chujowo poczułem wtedy.
1: Wydaje mi się, że to źle odebrałeś, bo ciężko mi sobie samego siebie wyobrazić, że mówię takie rzeczy, że mam w dupie, wiesz, to, co ktoś tam, że mówi mi dziękuję, że jesteś, liczę się gotówka. No nie wyobrażam siebie sobie takiego, nawet po wypitym pół litra ciężko mi sobie wyobrazić, żebym takie rzeczy mówił.
2: Na trzeźwo. Stary, każdy, kto cię zna długo, ten wie. Zapytaj Zenona, tak nie na antenie, zapytaj go, czy taki byłeś. Teraz też pewnie taki jesteś, tylko grasz. Klot, dlaczego mówi, żeby nie wpłacać na radio? Bo wie, że cię to najbardziej zaboli, że to kurwa zawsze za sianem tylko goniłeś. Rozumiesz? Teraz taki, o kurwa, nie biegajmy, coś tam. Ale chuj, na buty nie ma, na rower nie ma tutaj. Dawajcie mi, nie wstyd ci? Ja rozumiem, że tam kurwa, wiesz, robisz audycję, stary, że tam, no dobra, coś ci się tam może należy. Ale ja jestem parę lat młodszy od ciebie, ale mi było wstyd. Jestem facetem, kurwa, mam dwie zdrowe ręce, a ty nieraz masz fuchy i tobie się nie chce robić. Ty jesteś taki kurwa rozwlekły, nie wiem, terminy zawalasz, kurwa, artysta typowy, nie? Stary. Sam mógłbyś osiągnąć wiele pewnie, jakbyś chciał, ale tobie się nie chce i chuj. Mi by było wstyd. I tyle. Nie mam siana, kurwa, to skręcę to siano, choćby miał na głowie stanąć. I chuj, a jeszcze ja jestem nieodpowiedzialny nie tylko za siebie, jestem odpowiedzialny za innych, tak? Ty byś pewnie nie dał rady, byś się, kurwa, huśtał zaraz gdzieś na kablu. Ale ocenię innych dookoła. No stary, taka prawda, dlatego taki jestem, bo często oceniasz innych dookoła, mówisz, jak mają żyć. Kurwa, mądrości twoje, jacy są Polacy, jacy nie są, kurwa, co powinno być. Nawet krytykowanie jebanego sosu cząstkowego, no to mnie rozjebało już, kurwa. Krawiec wam powie, jak żyć, co jeść, kurwa, chociaż sam jest jebanym nieudacznikiem, ale słuchajcie, krawca.
1: Ale prawie każdy, kto nadaje coś w internecie, to po prostu się dzieli swoją opinią, swoimi upodobaniami i to niekoniecznie mówię innym, jak żyć, po prostu to jest taki, wiesz, takie wyrażanie swojej opinii, nie wiem, chyba zbyt surowo mnie oceniasz.
2: Ej, ja taki syndrom gwiazdy już wam się robi po czasie, nie? Zauważyłem to też u wielu, nie? Bo ja słucham wszystkich tak naprawdę i u wielu, z czasem, kurwa, już wam siada na dekiel i to ja, ludzi, no dobra...
1: Wielu też twórców robi jakąś zbiórkę na różnych, na Patronite'ach, na jakichś innych crowdfundingach i ja nie widzę w tym niczego aż takiego strasznego, że od razu żałosny,
2: ja to powiedziałem, stary, no ale bez przesady, nie? Ty cały czas tylko na siano. W jednej audycji powiesz, nie zależy mi na siano, a w drugiej zaraz, no dobra, znaczy w tej samej, 15 minut później, dobra, nie ma wpłat, to kończymy.
1: No przecież to, tak niby, że żart, to tłumaczyłem, że to raczej humorystycznie, no, co mówię. Tak. Ale znaczy też i tłumaczyłem, że z drugiej strony jest to, że traktuję to, że ktoś powiedzmy, że komuś zależało, żeby jeszcze audycja trwała i poświęcił na to swoje ciężko zarobione pieniądze, to czuję jakiś się zobowiązany, żeby jeszcze posiedzieć i mimo, że mi się nie chce, to posiedzę jeszcze i to też wydaje mi się naturalne, to taki trochę spełnienie życzenia sponsora, nie? I to wydaje mi się fair. Chyba bardziej nie fair by było, gdyby o, tu wpłacił stówkę, ale mam cię w dupie, idę spać, nie?
2: No tak, albo jak dzwoniłem ostatnio, to tam coś żeśmy mówili, jakieś małe spięcie było i się zapytałem, kim ty jesteś, żeby to mówić? I ty mi powiedziałeś redaktorem. Chuj, ręce mi opadły, już nie chciałem tego podnosić, ale no, kurwa, redaktorem.
1: A co, nie mogę się nazwać redaktorem, skoro redaguję swoją audycję, to każdy, kto nadaje, to jest, może się nazwać redaktorem w sumie.
2: No właśnie, no to dobra, no to pokazuje, co znaczy być redaktorem w takim razie.
1: No, a dziennikarzem?
2: Jesteś, kurwa, zwykłym nadającym, stary, do komputerka, kurwa, zrobiłeś stronę, wam siadło na łby, kapitan Tomek, kurwa, kapitan, kurwa, spotkał się z NASA, ostatnio miał się spotkać z NASA, mitoman jebany, też pokazałeś, stary, swój poziom, bo sprawdzałeś te rzeczy od mapeta mitomana, sprawdzałeś je, powiedziałeś w audycji, że nie działa, a potem pokazałeś, kim jesteś naprawdę, bo pogadę jestem przekonany, tylko porozmawiałeś z mapetem. Nie było żadnych dowodów, nie było nic. Porozmawiałeś z nim, no opowiadał ci więcej bajek. A dobra, chyba ma rację, może to jednak działa.
1: Nie sprawdzałem rzeczy bezpośrednio od Mapeta i w zasadzie to kupiłem...
2: To byłeś research przed audycją.
1: Wiesz co, ja mam ambiwalentne uczucia do technologii cache. Cały czas to powtarzam, że nie wiem. Kiedyś, wiesz, człowiekowi się trochę też zmienia i długo przed tym... Ale czekaj, ale daj mi to dokończyć zdanie. I długo przed tym, jak pogodziłem się z Tomkiem, wyrażałem już taką opinię, że może jednak coś z tym cache jest, więc nie było to tak na potrzeby chwili, że o, ja tu sztama z Tomkiem, to nagle będę wierzył w cache. To nie tak też do końca. Rzeczy od Tomka bezpośrednio nie testowałem, kupiłem tylko jakiegoś health pena, w sumie, nie wiem, za 20 zł i to wszystko, co testowałem. No nie, strasznie jakiś taki jesteś, kurwa... Zagryziak
2: no, taki. Że stary, że kurwa bolą mnie kłamstwa i że ktoś buduje autorytet na takim gównie. Stary, nie widzisz, co się dzieje u Enkiego? Oni mu kurwa Tomkowi jedzą z ust. Może czas, żeby ktoś zadzwonił do Enkiego i przypomniał, co Mapet opowiadał, tak? Że on nie miał nigdy nic wspólnego kurwa z nauką. Możemy powiedzieć, ja pamiętam, kim on był, co robił w życiu, zanim się zajął cache. Nie miał nic wspólnego z nauką, zaczął kręcić cewki i nagle kurwa jest wielkim naukowcem w laboratorium. A mało tego, posłuchaj sobie, czasem już nie mogę tego słuchać, bo już kurwa tak się liżą po jajkach, ale ta trójka bez sternika? Jest jedna audycja, w której Mapet sam powiedział, wiecie, to moje laboratorium, to nie laboratorium, takie kurwa dwie audycje później, moje laboratorium jest tak zajebiste, że jak Chińczycy przyjechali, to wszystko mierzyli. Nawet śrubki, żeby takie same laboratorium u siebie budować. W przeciągu dwóch, trzech audycji sam sobie zaprzeczył, rozumiesz?
1: Wiesz, też musisz zrozumieć, że ja Tomka znam bardzo długo. Przed jeszcze Radiem na Fali długo się znaliśmy i ja go doceniam za wiele innych rzeczy, już abstrahując od tego, wiesz, cache, laboratoriów. Ja go po prostu lubię, to jest fajny gość, zawsze był fajnym kumplem. I wiesz, ja na to tak patrzę, no, wali mnie to cache, po prostu tak z grubsza i po prostu, no, lubię Tomka jako kumpla, nie? I trochę żałowałem, że się pokłóciliśmy o to cache pierdolone. No i tyle, no. Już chcę zostawić ten temat jakby w spokoju. Słuchaj, nawet jeśli on fantazjuje trochę i tak dalej, no to każdy ma swoje jakieś tam, wiesz, jazdy, no...
2: Ale ja się dziwię, ten potrzeba i ta cała reszta, kurwa, oni niby tacy bojownicy o prawdę byli, tam dzwonili wszystkich, kurwa, czemu Mapetowi nie przypominają, co? Czemu, kurwa, jako chłop pierdolił przez lata o tym cache, bajki takie opowiadał, że głowa mała, zniknął, po jakimś czasie się nie rozliczył, pojawił się i opowiada jeszcze większe bajki. I oni tacy bojownicy o prawdę, kurwa, wszystkich prostowali w tych internetach. Nagle wszyscy zapomnieli i teraz on ma tam świeżą publikę u Enkiego, nie znają, kurwa, jego dokonian, jego bajek i teraz łykają wszystko. Chłopie, to jest już serio, ja słucham, czasem lubię posłuchać, bo ja słucham wszystkiego, tak jak już powiedziałem, nie? I no nieraz ciebie już mi się ciężko słucha, w tym twoim radiu to nie wiem. Zazwyczaj słucham wszystkich, tylko nie ciebie, potrzebę.
1: No to fajnie, że masz swoich mimo wszystko jakichś tam ulubionych.
2: Słuchasz tego Enkiego i masz nadzieję, że nie pojawi się jakiś kurwa Tomek. Wiesz, tam są dużo inteligentnych ludzi też, tak? Co by nie powiedzieć, dużo inteligentnych ludzi i są nieraz takie rozmowy, że chuj, i nagle pojawia się najarany Mapet. Ja wam powiem, laboratorium, kurwa, aminokwasy, cewki, no chuj bym je strzelił.
1: No przypuszczam, że jak ty byś zadzwonił do Enkiego, to... mogłaby się taka nieprzyjemna bardzo atmosfera robić i twój...
2: No właśnie, mogłaby być fajna audycja.
1: Twój pobyt na antenie by pewnie trwał 5 sekund, tak zgaduję, no znając Enkiego. Ja jestem trochę bardziej wyrozumiały. Wiesz, może Mapeta ludzie lubią i mu wybaczają pewne rzeczy, bo on jest bardzo pozytywnym człowiekiem i zawsze lubią jego opowieści, nawet te niesamowite, zawsze jest fajnie i kulturalnie. Zawsze jest kulturalnie, wesoło, fajnie, może za to go lubią. Niektórzy, nie?
2: Z tą kulturą to też różnie bywało. Przesłuchaj sobie audycję na Paranormalium, jak się odnosił do ludzi. Tak, więc nie jest kulturalny. Takie fajne, pozytywne to są jego bajki, robienie ludzi w chuja. Rozumiesz? Potem inteligentni ludzie są z dużą wiedzą i oni to łykają. I ja na Matejko, co by o nim nie powiedzieć, ja chłopa szanuję. Ja z nim parę razy rozmawiałem na privie. Uważam go za bardzo inteligentnego gościa. Każdy się czasem pomyli, każdy czasem popłynie, ale szkoda mi go, że dał się tak Mapetowi zrobić. Pewnego dnia do niego dojdzie, że dał się w chuja zrobić, bo jestem przekonany, że tak jak każdemu, Mapet mu nic nie udowodnił, tylko mu naopowiadał, tak? A że on posiada wiedzę o jakichś aminokwasach czy coś. Każdy taki bajkopisarz, kurwa, jest, wiesz, daje 80% tej prawdy, jak ma jakieś rzeczy, które ciężko się dowiedzieć, chociaż tak naprawdę żyjemy w erze informacji. Jak, kurwa, znasz język, chcesz coś znaleźć, znajdziesz, tak? I on potem wplata takie bajki i potem taki inteligentny, co by nie powiedzieć, inteligentny gościu jak Matejko go broni i, wiesz, no, przejedzie się na tym Mapecie, ale też nie ujmuje to z drugiej strony Matejce, bo tyle osób, kurwa, łyknęło bajki Mapeta kiedyś, że ja byłem jedną z nich, tak? Ja byłem jedną z nich, więc... Tylko ja się kapnąłem sam, a tym ludziom ktoś mówi na pysk, że on ich robi w chuja i oni dalej tego nie widzą, tak? To jest ta drobna różnica.
1: No dobra, słuchaj, w każdym razie nocne radio jest takie, że zawsze możesz, widzicie, każdy się może wypowiedzieć i nawet bardzo, bardzo niepochlebnie o tym i o tamtym, o wszystkich, więc... Jest
2: i nie manipuluj, ty, jak puszczasz jakieś, kurwa, to puść całe nagranie, tak?
1: No ja nie puściłem całego, bo to już mi się nie chciało, no.
2: No, ale komentarze jakieś i bajki, że powiedzieliśmy, że potrzeba ma gang, nożownik, czy ja tam użyłem takich słów?
1: Ja się śmiałem z tego, jak Klot powiedział o ruch potrzeby i z tego się śmiałem, bo to śmiesznie zabrzmiało. Ruch potrzeby. No to się zaśmiałem, no bo śmiesznie to brzmi. Ruch potrzeby. Ciekawe, co to za ruch on zorganizował. No i tyle. I to było wszystko, więc też tutaj nie płakusiaj za bardzo.
2: Zapytaj Zenka, zanim mnie rozłączysz, zapytaj Zenka. Zenuś chyba pamięta, nie? Zapytaj go o tą, kurwa, audycję, w której jechałeś po słuchaczach za to, że ci dziękują. Ty jesteś artystą, to jest jak twoja praca. To nie dziękuję, ty pieniądze, kurwa. I najgorsi są tacy, co mówią dziękuję, że jesteś. Przypomnij ci, Zenuś, ja spróbuję znaleźć tą audycję i ci, kurwa, wyślę. To
1: znajdź. To
2: nie były żarty, no nie pamiętasz.
1: Bardzo dobre to było.
2: Że pamiętasz.
1: Dobra,
2: i sam
1: dobra.
2: Wiesz, że jesteś jebanym centusiem, stary. Dla ciebie tylko siano, siano, siano.
1: Sknerus ma kwacz. Dobra, to ja. Wyrachowana świnia. Dobra, to ja. No niech będzie, masz takie zdanie. No przecież nie będę się kłócił z tobą.
2: Komiksów, kurwa.
1: Jeśli tak mnie odbierasz...
2: To... Rozłączyłeś, jeszcze jedno. Kurwa, masz kompleks jakiś, rozłączyłeś mnie, pamiętasz? Ja chciałem, no... to jest kilka razy, tak, pokazujesz, jaki jesteś infantylny. Ja podnoszę jakiś temat i chcę o tym, to może na początek brzmi jakoś, kurwa, nie wiem, dziwnie, dziecinnie, ale ja dzwonię, żeby porozmawiać naprawdę, tak? Tak samo dzwoniłem kiedyś, czekaj, coś mówiłeś o kurwach, czy coś tam, i o złodziejach. Ja zadzwoniłem, czy nie myślisz, że to jest tak, że, kurwa... syndrom sztokholmski, że napad na bank, ktoś napada, jest dla ciebie dobry, to powinno być w twojej gestii. Ja wczytałem wtedy książkę o napadach na banki, przyszła mi taka, a ty zaraz wiesz, takie, o, no, wiadomo, kim jesteś, napady na banki, takie, kurwa, infantylne. A mi przyszła taka refleksja, że to jest tak jakby sterowanie ludzkim myśleniem, nie? Są takie filary tego systemu, bankowość, edukacja, policja, rządy, tak? I banki są jednym z nich. I czytając tą książkę, naszła mnie taka refleksja, że to jest może specjalnie zrobione, żeby sterować ludzkim myśleniem, że jak ktoś opierdala bank, to nieważne, że on jest dobry dla ciebie i że nie masz nic wspólnego z tym sianem, masz go sprzedać, bo wiesz, o co chodzi, to jest część systemu. I tak, taka mnie naszła i chciałem z tobą porozmawiać, taką dygresję, ale ty to od razu, wiesz, spuściłeś, kurwa, w kiblu. Po raz kolejny też zadałem ci pytanie o komiksach, bo i to nie chciałem cię obrazić. Te chińskie bajki i to wszystko, wszystkich ludzi, jakich tacy znałem, to byli tacy zahukani, zamknięci w sobie, wszystkich, których takich znałem. I się chciałem zapytać, czy nie sądzicie, że albo te komiksy, te chińskie bajki przyciągają takich ludzi, albo tworzą takich ludzi. Ja to naprawdę, to była moja obserwacja, chciałem o tym podyskutować. A ty, dobra, kończymy, obrażony. Widać, że masz kompleks tego, kurwa.
1: No to wychodziłoby na to, że połowa Japończyków to są jacyś niedorobieni, zachukani.
2: To jest inna kultura. Ja mówię o ludziach tutaj w naszej kulturze, więc wiesz, to nie mieszaj tego.
1: No, ja tak akurat sam nie przepadam za mangą i anime. Znaczy nie jestem jakimś wielkim fanem, wolę raczej komiks europejski i amerykański. No to bardziej Gumball może się wypowie, który też już tu dzwonił i tak, wiesz, no wiem, że to odbierzesz, że cię tutaj już poganiam i zrzucam i nie wiem, co powiedzieć, ale już tak powolutku bym tutaj kończył, bo chciałbym też jeszcze z Gumballem trochę chwilę pogadać i zaraz w ogóle będę niedługo kończył, bo już pół do trzeciej.
2: Powiedz mi jeszcze na to pytanie, nie?
1: Na jakie?
2: No na pewno znasz tam jakichś ludzi, co czytają te komiksy, oglądają te chińskie bajki i czy nie, no to nie jest, wiesz, przytyk ani nic, po prostu moja obserwacja i chcę się zapytać, czy tak jest, czy tylko ja trafiłem na takie przypadki. Czy to nie są zazwyczaj ludzie tacy zamknięci w sobie, wiesz o co chodzi, tacy, nie wiem, może nie radzący sobie z życiem. Nie zauważyłeś przynajmniej...
1: No, jakiś taki, wiesz, stereotyp masz tutaj. Wiesz, no, są różni, jak wszyscy, no, a nie wiem, to równie dobrze można powiedzieć, że wszyscy, co grają w gry komputerowe, to zjeby jakieś. No, to też nie, bez sensu tak mówić, nie?
2: No i widzisz, nie, ja podałem tylko przypadki u mnie w życiu, jakie byłem i się pytam, czy tak jest u ciebie,
1: nie,
2: rozumiesz?
1: Nie,
2: ja nie szukam potwierdzenia.
1: Nie, bardzo, bardzo różnych ludzi spotykałem. Każdy inny, no.
2: Bo ja nie wiem, może z 5, 6, w tym jedna dziewczyna. I wszyscy, co tak to zauważyłem, to byli tacy, wiesz, zahukani, siedzieli w tych komiksach. I myślałem, że to jest jakaś taka część wspólna. Wiadomo, że zawsze są wyjątki, no ale to błędna obserwacja widocznie.
1: A zarówno nawet jakbyś spotkał takich, którzy byli trochę zahukani, nieśmiali czy coś, no to nie wiem, tak bardzo gardzisz tymi ludźmi, nie, że nawet im ręki nie podasz? No bo tak sobie z nich drwisz trochę, nie? Tak sobie z nich trochę.
2: A czy to tutaj było drwienie? Ja mogę drwić ciebie, stary, że nie czytasz, że ty mówisz, o, głębokie rzeczy, kurwa, że głębokie rzeczy są takie w komiksach, że w filmach nie zobaczycie. Chcesz głębokie rzeczy? Zacznij czytać książki, kurwa. Są tam takie rzeczy, że w komiksach tego nie zobaczysz. Ale ty pierdolisz, tylko o komiksach chodzi się czytać, nie? A potem pierdolisz jakieś kocopoły i udajesz mędrca.
1: No, staram się więcej zdecydowanie teraz czytać, nadrabiam. To się zgodzę. Sam dzisiaj zachęcałem do tego, żeby właśnie do tego, żeby więcej sobie czytać. Zapisałem się do audioteki, bardzo mi się to podoba, sobie ściągam na potęgę różne audiobooki ciekawe. No tak, myślę, że każdy z nas ma tam coś.
2: Że jak ktoś całe życie nie czyta, jest debilem, to potem przeczyta 5 książek na raz, dalej będzie debilem. Twoje słowa, krawiec, więc pamiętaj.
1: No to muszę więcej niż 5 przeczytać zdecydowanie.
2: Dobra, elo, kurwa, 3-2-0.
1: No, nara. Ale nerwowy pan. Dobra, jeszcze do Gambola dzwonię. Może z Gambolem będzie trochę bardziej lajtowo. Cześć, Gambol, cześć.
3: Cześć i czołem. Widzę, ciekawa konwersacja się tutaj zrobiła. Ja chciałbym mieć do tej osoby pytanie, a raczej pytanie, na które myślę, że nie potrzebuję odpowiedzi, ale i tak je zadam. Czy on lubi umierać z głodu? Bo tak czuję, że on chyba lubi umierać z głodu, bo on twierdzi, że to, że ty zarabiasz, jest złe i to, że ty chcesz zarabiać, bo w pewien sposób promowanie tego, na przykład donate'ów albo innych rzeczy, jest według niego złe. Czyli jakakolwiek forma monetyzacji jest zła, jakikolwiek zarobek to jest złe. No przynajmniej ja tak z tego poczytuję, bo on wychodzi z założenia, że jak już zaczynasz to promować i zaczynasz mówić, że chcesz zarabiać, to już jesteś dusi, znaczy nie dusi groszem, tylko on tam jakoś to nazywał, centek, coś takiego, no nieważne.
1: Centuś.
3: I ja czuję trochę się urażony też, bo ja na przykład też czasem dostałem tam jakieś donaty tu czy tam. I co, wszyscy, którzy dostają donaty, to są źli? Czy może jednak krawiec jest tylko zły, bo krawiec ci coś zrobił i teraz szukasz powodu jakiegokolwiek, żeby mu dojechać? Będziesz szukał powodu typu, no, typ nie zna angielskiego, więc nie będzie wiedział, jak w jakimś kraju się dzieje. No chłopie, kurwa, jesteś w kraju, to masz zobaczyć, co się dzieje. To jest tak, że nie ma jakichś tam rzeczy niemożliwych. Nawet w Japonii jakbyś pojechał, to też odczujesz tą kulturę. Pomimo, że nawet ani słowa nie znasz, więc mówienie, że no nie znasz języka, więc kompletnie nic nie zobaczysz. No to musiałbyś być ślepy, nieczuły i tak naprawdę mieć zero emocji. Czy ty jesteś takim człowiekiem, który tylko patrzy przez słowa i nie widzi nic więcej?
1: No, stało się to, czego byłem pewien na 100%, że jak odniesiesz się do wypowiedzi Janka Muzykanta, to on będzie dzwonił znowu. I może darujmy sobie, bo wiem, jaki to będzie telefon. On zadzwoni, nawtyka ci, naobraża, będzie przerywał i już myślę, że miałeś, Janko, swój czas. Rozmawialiśmy chyba, nie wiem, z pół godziny, czy czy tam z godzinę i to nie o to chodzi, żebyś ty teraz zadzwonił i gambola tutaj zjebał i powiedział, co ty pierdolisz, kurwa, kim ty jesteś. Nie, nie, nie, teraz gambol się wypowiada i się odnosi. Nie, to nie jest tak, że musisz wszystko zawsze skomentować, wszystkich dojechać, kurwa. I wiem, że będziesz zaraz mówił, że o, się wystraszył, chuj, to niech spierdala i tak dalej. Nie, nie. Po prostu, nie wiem, każdy ma swój czas. No, trzeba też wziąć pod uwagę to, że byłem w sumie z dwoma kolegami, z których jeden bardzo dobrze znał angielski i swobodnie sobie rozmawiał. Jak się mieszka z kimś, to się dzielisz też swoimi spostrzeżeniami. No więc uważam to za takie nietrafione trochę, że słabo znając język, nie mam w ogóle możliwości, żeby cokolwiek się dowiedzieć o tym, jak się żyje, jak się ludzie do siebie odnoszą, jaki jest klimat. Czy są spięci, czy nie spięci. Zresztą wydaje mi się, że Janko trochę potwierdza taki niefajny stereotyp, że Polak to taki właśnie trochę ham, but, że się przypierdala do każdego, nie? No bo taki trochę jesteś, no sorry, że tak
3: nie,
1: powiem.
3: Ja nie sądzę. Ja myślę, że miał jakieś powody i gdzieś ten problem musi być, ale ja nie lubię, jak ktoś najeżdża na kogoś. Powiem, że nie wiem, może ja po prostu jestem taką osobą, ale nie czuję się swoją, jak widzę albo słyszę kogoś, który tak naprawdę cały czas najeżdża i nie potrafi nic powiedzieć poza tym. No, no dla mnie to nie jest jakieś takie normalne. Ja też potrafię na przykład ciebie krawie czasem skrytykować, ale nie blokuję się jakoś na taką opcję, że będę cały czas po tobie jechał i no... No musiałem cię trochę obronić, pomimo tego, że tu większość osób wolałaby, żebym teraz wyszedł z maczugą i jeszcze ciebie ponapierdala. Mhm.
1: Też trochę stopuję czasem telefony, bo biorę pod uwagę, czego by może ludzie chcieli. I jest spora część słuchaczy, słuchaczek, którzy mogą być zmęczeni już powiedzmy takim ciężkim bardzo klimatem. Jakimiś tam zarzutami, obrażaniem i tak dalej. Nie każdy to lubi, no weźcie to też pod uwagę, więc już tak nie chcę.
3: Chcę trochę
1: po prostu załagodzić sytuację, trochę pod koniec przynajmniej audycji, żeby był klimat trochę może bardziej lajtowy i to też
3: No to wytłumacz mi się z tego krzesła, jakie filmy na YouTubie oglądasz, że cię to przekonało, co? Jakiego Marka Antona czy innego gościa z X-Koma zobaczyłeś i on miał fotelik i wiesz, musiałeś zobaczyć tego gościa i nagle stwierdziłeś, tak, Jezu, to jest to. I teraz zrobiłeś audycję, żeby wyspowiadać się z tego, że to kupiłeś i teraz musisz się potwierdzić w tym, że ten zakup to nie był błąd i dobrze wydałeś pieniądze, więc musiałeś zrobić po to audycję. A ja uważam, że są rzeczy, na które można byłoby lepiej spożytkować te pieniądze, niestety bądź stety.
1: Mhm. Nie, zupełnie nie tak. Zupełnie nie oglądałem nic na YouTubie. Po prostu wpisałem tanie fotele biurowe, coś takiego i patrzyłem na ceny. No i skoro te gamingowe są naprawdę sporo tańsze, no bo inne tam patrzę, 2000, 1500, 3000.
3: Ja za 50 zł.
1: A te gamingowe powiedzmy za 300 i po prostu też i fajnie wyglądają i wydają się takie, no, dobre od tej strony, że są konfigurowalne. Można sobie tam tu podwyższyć, tu przesunąć, więc to też taka fajna cecha. No i ostatecznie myślę, że kupię sobie taki. Chcę spróbować. Nigdy nie miałem fotela gamingowego i chcę zobaczyć, czy to faktycznie jest dobra rzecz. Zresztą tak myślę, że rzeczy robione dla graczy mogą być dobre. No teraz mam słuchawki gamingowe i...
3: Biedronki firmy Hacker?
1: Nie, Razer.
3: Czyli gówniane, dobra, okej.
1: Okay. Gówniane są? Razery?
3: No tak, tak, Razery niestety są gówniane według mnie w słuchawkach. To, no powiem tak, ja się nie znam na dźwięku, ale no powiem ci tak, jak miałem je na uszach, to myślałem, że umrę. Bas jest tak nie, po prostu ja uważam, że Razer to robi tylko dobre myszki i klawiatury, resztę to bym nie tykał. Mhm.
1: No tak do końca nie jestem z nich zadowolony. Właśnie szczególnie na początku wydawały się takie zbyt, miały taki zbyt ostry ten dźwięk, taki jakby, że uszy bolały, zbyt głośne jakieś takie, nie? Ale teraz się chyba uszy przyzwyczaiły i już jest...
3: Już się wykrwawiły.
1: Już się wykrwawiły.
3: Jeszcze chciałem coś powiedzieć. A, miałem do anime się odnieść. No tak, muszę. No muszę, muszę. Bo to było powiedziane, że anime kreuje osoby, które są takimi samotnikami, którzy żyją. Wiadomo, nie potrafią się jakoś społecznie, nie wiem, cokolwiek zrobić w życiu. No, jestem dowodem na to, że nie. Ja potrafię wyjść, kurwa, na środek gdzieś tam i sobie ponapierdalać jakieś rzeczy. Jasne, nie będę pierwszą osobą, która będzie szukać jakichś kontaktów losowych, ale też nie będę odrzucał znajomości, jakichś tam innych rzeczy. Tutaj na przykład taki Pyrkon. Ja bardzo lubię jeździć na konwenty, gdzie są ludzie i gdzie różne szalone rzeczy się dzieją, więc myślę, że nie jest tak i raczej myślę, że te osoby, które miałeś w swoim otoczeniu, to raczej były no raczej anime to nie był powód, a raczej oni po prostu już tak w życiu mieli słabo, że szukali jakiejś odskoczni od tego wszystkiego i tyle. Mm-hmm.
1: No, czyli nie potwierdzasz. No, nie jesteś zahukany i jakiś taki wyalienowany.
3: Tak, tak. A w ogóle ja tu jeszcze, przepraszam, skorzystam z okazji, bo mogę. Drogi Etamie, dzwoniłeś w sobotę albo w piątek. Możliwe, że w sobotę. Nie pamiętam dokładnie, a jestem teraz trochę podpity, ale nieważne. I to było na Skype'ie i prawdopodobnie miałeś jakiś cel. Jak miałeś jakiś cel, to miałeś mi napisać na Skype'ie, co to był za cel, albo tutaj, albo gdziekolwiek, bo w sumie no, ciekawi mnie, co to mogłoby być, że tak wcześnie w sumie, bo chyba o 14 albo 15 dzwoniłeś, to całkiem wcześnie jak na ciebie.
1: Dobra. Prywata, srata, tata, prywata. Dobra.
3: No, trzeba.
1: Dobra, no to co, dzięki za komentarz. Ja już kończę audycję.
3: A kończysz jakiś alkohol, czy tylko ja dzisiaj piję?
1: Nie, nie piję.
3: Znowu, a ja zacząłem pić. To tak specjalnie, żeby wkręcić się w twoją atmosferę, a tutaj przestał pić. No, człowiek.
1: No widzisz, tak to wyzywałeś krawiec pijak, a teraz krawiec nie,
3: będzie,
1: nie
3: będzie
1: pije.
3: Będzie Gumball pijak, będzie pił i będzie pił. I widzicie, ty też nawet teraz już zaczynam być coraz bardziej trzeźwy w tym pijaństwie.
1: Dobra, no to co, trzymanko, do następnego.
3: Cześć, cześć.
1: Hej, hej, hej. Sorry, już nie odbieram żadnych telefonów. Kończymy audycję. No, chyba, że jakiś donejcik się pojawi. No i ci, co tam nie będą chcieli wpłacić, to niech spierdalają i tam, że mi napiszecie, o, tam dziękuję ci, że jesteś tam za radio, to se w dupę se wsadźcie, bo liczą się pieniążki tak naprawdę na świecie. No, no i tym optymistycznym akcentem będę kończył. Dziś były konkretne dramy. Nocne radio MMA. No dobra. No i to. A to. Dziękuję, krawiec, że jesteś. To już tak nie pierwsza osoba tutaj. Dziękuję, krawiec, że jesteś. W dupę se wsadź, że jest. Kur. Jakbym dorwał takiego, co mi pisze tu takie. Dziękuję, że jesteś. To bym po prostu połamał takiego kogoś. Po prostu bym zmasakrował, po prostu nienawidzę czegoś takiego, jak ktoś mi pisze, o, dziękuję, że jesteś. Co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał? Kurde, po prostu... Kurde, miałem nie odbierać i pewnie rozmowa nie będzie długa, ale jak Skała dzwoni...
4: Wiecie co, przestańcie taka...
1: Przepraszam, cicho.
4: Ale dziękuję za pieniążki. To...
5: Noedim, 3 złote.
1: Cicho.
5: Gumball to szmata.
1: O, ale napisał ktoś. Neodym, 3 złote, Gumball to szmata. No, dzięki. Cześć, Skała.
6: Cześć. Ja tylko chciałem jedną rzecz poruszyć, a mianowicie pamiętam z tymi słowami od Janka Muzykanta, że faktycznie kiedyś tak powiedziałeś, jak on mówił, że powiedziałeś.
1: Tak?
6: Tak. Bo byłeś sfrustrowany w tamtym momencie i to było chyba w kontekście też oczywiście tradycyjnie naśladowania Wałęsy i Cejrowskiego. I trochę byłeś podkurwiony tym, że jakby ludzie chcą, żebyś był dla nich klaunem, a nie chcą ci dać nic w zamian jakby. I tak chciałem też stanąć w twojej obronie, że no, jednak to nocne radio to jest jakiś twój, powiedzmy, mikrobiznesik, twoje hobby też, ale biznesik jakiś tam, powiedzmy, też, który opiera się o model crowdfundingu, gdzie ludzie dobrowolnie dają pieniądze, więc czy ten koleś zadzwonił i powiedział, że ty na swoim mikrobiznesiku zarabiasz pieniądze i to jest oburzające, to tak jakbyś, nie wiem, ci powiedział, że to jest oburzające, że prosisz o zapłacenie za zrobienie loga, jak jakieś komuś zrobisz. Przecież dajesz tu coś konkretnego, tak? To nie jest żebranie. Jeżeli prowadzisz audycję i mówisz jej, słuchajcie, dorzućcie się, no to jest na takiej zasadzie, że przypominasz, że te wpłaty są potrzebne. Dla mnie to jest zupełnie jakby coś naturalnego, coś normalnego i osoba, która odwraca kota ogonem i z

0: To spoko, czyli są ludzie, którym to odpowiada. No to się pewnie będzie Janko usatysfakcjonowany. No jeśli faktycznie coś takiego powiedziałem, tak to zabrzmiało, no i ta frustracja może jakoś wyszła i się wyżygałem na was w niefajny sposób, bo to no... Ciężko to uznać za fajne, jak coś w tym tonie powiedziałem. To kurczę, pozostaje tylko przeprosić. No to zdecydowanie nie powinienem tak stawiać sprawy. Zresztą lubię też wasze komentarze, jak ktoś doceni, to jest bardzo fajne. No, nie wiem, jakieś rozgoryczenie wzięło górę, a może byłem i podpity, i wkurwiony, i rozgoryczony, i mi brakowało, nie wiem, i coś takiego powiedziałem, ale... No to chujowo musiało to zabrzmieć, jak takie coś, że dawajcie mi pieniądze, bo pieniądze się liczą, a nie tam, że dzięki, że jesteś. No to kurwa, no chujowe na maksa.
1: No ale to wiesz, wypowiedź z 10 lat temu była mniej więcej, myślę. Aha. Tak, plus minus.
0: A jak zapamiętał, to patrz, on tak nie słucha, w dupie ma, ale ma tutaj porobione teczki z 10 lat.
1: Nie, akurat powiem, akurat wtedy słuchałem wszystkiego.
0: Ale to mówię o Janko muzykancie, nie? Że bo tak, on tak zostawia sprawę, że mnie w ogóle nie słucha, bo nie lubi. Praktycznie to tam, no, lubi tylko słuchać potrzeby w zasadzie, no, ale teczki ma z 10 lat, nie? Co tam powiedziałem 10 lat temu, no to... No spoko. Może akurat mu wpadło w ucho i zapamiętał, bo go to strasznie wkurwiło. Spoko.
1: No, ale wiesz, no, też nie rozumiem takiego podejścia, żeby to coś było złego, że ty chcesz sobie tutaj zarabiać na tym razie, nie? Poświęcasz całkiem sporo czasu na to w sumie.
0: No, Janko tutaj no, dużo pisze. Oburzające jest to, kogo grasz, a potem mówisz co innego, więc skała pierdoli głupoty. Kiedyś słuchałem wszystkiego. Odkąd grasz Omnibusa, słucham mniej, nie mam teczek, mam taki zjebany mózg, że pamiętam. No różne tu rzeczy pisze, i że to nie chodziło o żadne tam udawanie Wałęsy i tak dalej. To nie było, jak skała mówi. I twierdzi też, że Gumball jest zahukany, sam mówi, że boi się kobiet, nie ma znajomych, siedzi w domu, więc on pasuje. No, no. No dobra, właśnie dlatego nie chciałem odbierać, żeby nie było znowu tutaj... Dałem trochę wylać szamba, dobra, skrytykować wszystkich, ale już nie chcę, bo już jestem zmęczony, głowa mnie boli. Ale czytam, co napisał, myślę, że uczciwie i tak dalej. No. I całe
1: to. Tak, znaczy się tylko jeszcze jedna uwaga, że... Bo zostałeś nazwany osobą infantylną i rzeczy, że infantylnie się zachowujesz. I taka moja uwaga do Janka muzykanta, że czy nie jest infantylnym dzwonić gdzieś po internetowym radiu i w tak emocjonalny sposób wykrzykiwać w świat jakieś uwagi, w sumie, które nie za bardzo kogokolwiek w sumie tak do końca interesują, i czy dojrzały, poważny mężczyzna też. Też tak się zachowuje, bo dla mnie to jakby wszedłeś samemu w buty osoby, którą krytykujesz. Tu do Janka to chciałem powiedzieć. To takie zadziwiające była dla mnie ta postawa pod tym kątem. Ale cieszę się, że była, bo mówię, coś ciekawego, bo jak nie ma raz na jakiś czas kogoś, kto tak rzuci granat, to potem się za miło robi. Jak jest za miło, to też jest taki, tak toksycznie od wzajemnego uśmiechania się cały czas. Więc nawet jeżeli jest jakaś polemika z czymś takim, no to może jest to potrzebne w jakiś sposób. Ale te zarzuty często były takie bardzo mocno ponaginane, takie nietrafione albo nieistotne. No to tyle w sumie mógłbym powiedzieć, tak starając się zachować taką pełną uczciwość w ocenie tego. I co, no chyba powinniśmy iść spać wszyscy.
0: No w sumie trzecia za chwilę, najwyższy czas, żeby kończyć, tym bardziej, że jeszcze wcześniej była audycja. No dzisiaj wiele godzin nadawania. Tak więc też już jestem trochę zmęczony, więc zrozumcie, że już nie odbieram, ale...

0: Janko, muzykant, na pewno będzie miał szansę jeszcze nieraz zadzwonić tutaj i się wypowiedzieć. I no niekoniecznie wszystko trzeba od razu dzisiaj wyłożyć, tutaj wyłożyć kawę na ławę i wszystkich podsumować. Zostawmy coś na następny raz, skoro takie fajne. Niektórym się podoba, że tu dużo iskier, że ktoś rzucił granat do szamba. To zostawmy coś na następny raz i tyle, no. No, to co? To dzięki, Skała, za twój komentarz.
1: Dobranoc, cześć.
0: No, dobranoc, cześć. Dobra. No i to by było na tyle. Odsłuchajcie sobie wcześniejszej audycji, może was zainteresuje. Jutro to nie wiem, no pewnie dalej nie będzie Nocnego Marka, ale będzie może zamiast tego coś innego. Audycji nawet trochę jest, więc jest czego słuchać. Skała, to do Skały tutaj. Skała, wczoraj Krawiec puszczał fragmenty rozmowy muzykanta i Kloda razem z komentarzem. Chyba miał prawo odpowiedzieć. A ja się zgadzam, że miał prawo i dlatego mimo, że tutaj bardzo ostro wjechał, na pełnej kurwie, jak to się mówi, no ale Janko tak ma trochę, nie, że on tak zawsze na pełnej kurwie musi wjechać. Potem mu trochę schodzi ciśnienie, dzisiaj znowu mu po pewnym czasie trochę zeszło. No, więc dlatego tutaj cierpliwie dałem mu się wypowiedzieć, no bo skoro nic o nas bez nas, nie? No więc skoro był komentarz względem jego wypowiedzi, no to miał prawo też się odnieść jak najbardziej. Więc miałem może jakiś tam zapas większy tej cierpliwości i... A zarzut, że nie puściłem całej wypowiedzi... No nie puściłem. Nie wiem teraz, którą puszczałem w całości, a którą nie, bo trochę tego było. Dobra, zostawmy, już nie mam siły. Może następnym razem. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego, hej.

0: Cześć, witam serdecznie. Jak człowiek ma zły humor, a ja właśnie jestem trochę zdołowany, no to co można zrobić? Można sobie na przykład się rozweselić, oglądając kabarety. No i postanowiłem, że sobie obejrzę kabareton Opole 2024. No, bo to taki top chyba, nie? Na tak znaną imprezę, tak znane show, no to się bierze samych debeściaków, legendy, ludzi, no... takich artystów się bierze, żeby zadowolić przede wszystkim szeroką publikę. No, żeby to było takie coś, co zadowoli wszystkich. No to pewnie mnie też. No i nie zgadniecie. Czuję się lekko rozczarowany. Po sieci krążą już opinie. Co ciekawe, są to opinie często pozytywne, znaczy mnie to dziwi nieco. Widać, niewiele potrzeba ludziom, żeby ich zadowolić, więc cóż, no, kabareton pod hasłem jak dzieci, tym razem, jak dzieci. Wpisywały się w ten tytuł różne takie fotki, które pokazywali niby z dzieciństwa właśnie różnych artystów. No, takie różne dawne zdjęcia, jak jeszcze byli mali, takie zestawienia. No, pewnie prawdziwe, jak dzieci. No i było trochę o tym, że na przykład mężczyzna ma w sobie dużo z dziecka, no i takie tam pierdolenie. I myślę, że to wszystko było po to, żeby odwrócić trochę uwagę od geriatrycznego klimatu całego tego kabaretonu. No bo było strasznie jakoś tak dziadowsko, geriatrycznie, dziadziusiowato, dziadersko, jakby to można było powiedzieć. Zacznijmy. Przeleciałem cały ten kabareton. Oczywiście tutaj przyjaciółka, najlepsza strzałka w prawo, była ze mną i wybawiła z opresji nie jeden raz. Kabaret skeczów męczących jako pierwszy wystąpił. No i faktycznie zmęczył mnie ten ich skecz. Dwaj astronauci wracają na Ziemię. Mają takie kostiumy, które trochę nawiązywały do Pi i Sigmy, bo mają tam Pi i Sigma znaczki przyczepione. No, okej, okay, ale to mamy tutaj takie żerowanie na pomysłach innych, takie trochę, no... Okej, okay, dobra, może i kogoś to... komuś wara dygnie, ale no... Ja lubię świeże bardziej żarciki, takie, no, jeszcze cieplutkie, a nie jakieś takie ciągłe wracanie. A tutaj, można powiedzieć, cały czas trochę mamy ten klimat. No i to są astronauci, którzy wracają na Ziemię. Oni byli rok w kosmosie, a u nas minęło 25 lat. No, niech im będzie, dobra. No i co? Spodziewacie się, że będą jakieś żarty kosmiczne, albo może skoro kosmos, skoro loty w kosmos, wszechświat, kolonizacja planet, to będzie może chociaż jeden jakiś żarcik, który będzie wymagał IQ większego niż u szympansa po trepanacji czaszki? Nie, właśnie nie. Zaczyna się od tego, że ale żeśmy pochlali w tym kosmosie. Już na samym początku w ogóle gdzieś tam się zaczyna od słowa kuźwa cały ten kabareton, co ktoś tam wypunktował w komentarzach, że tak od słowa kuźwa się zaczyna. Niech będzie, no. Dobrze, ale no, tutaj mamy taki nieśmiertelny patent polskich kabareciarzy, polegający na tym, że
1: trochę taki mikrofon, jak u debila, że mało co się da, tak powiem, zrozumieć.
0: I tak to brzmi o mnie.
2: Nie, nie, pędzi tak. Nie, pędzi, wiesz co, nie, pędzi tak, bo nie, pędzi jak, pędzi no, kurde no. Szkoda gadać, będzie.
0: Nie wiedziałem, że czosnka wzięli tam na Opole, ale widać jakoś się wkręcił tutaj czosnek. No, no i tak takie, no wiecie, dowcipy wódczane, no, żeśmy pochlali w tym kosmosie, a publiczność po prostu do rozpuku się, po łydkach się klepie i te baby na męża, mąż na babę się patrzy, te widziałeś, Halina, jak on powiedział, ja nie mogę, no. No i tam było, że żeśmy tylko dwie palety wódki wzięli, kurde, to się szybko skończyło, hehehehe, a publiczność, no śmiechom nie ma końca po prostu. I kamera pokazuje na tego Janusza na widowni, jak się śmieje i patrzy się na żonę, to taki, wiecie, taki częsta scenka, kiedy ktoś z publiczności się śmieje do rozpuku i aż po prostu się patrzy na partnerka, na partnera, na partnerkę, czy oni też to, ty słyszałaś, Halina, no nie mogę, że wzięli dwie palety wódki na tą rakietę, no to tak, czy to jest współczesne poczucie humoru, sprowadzać wszystko do picia wody i do seksu, i no, chyba to na tym się to skończyło, kiedyś to trochę inaczej wyglądało, ale dzisiaj to chyba na tym polega humor, polski humor. Mamy humor angielski, który słynie z tego, że jest taki abstrakcyjny, szalony, dziwne skojarzenia. No i mamy polski, gdzie musi być ksiądz, wuda i rozmowy o seksie. Cycki... penis, gej, wódka, lesbijka, taki no, dla plebsu. No i cały czas te dowcipy nawiązujące do wody, chlania, rzucania pawia też, takie śmieszne, że ten pawia rzucił w kosmosie i widział pawia. I słuchajcie, co ciekawe, w ciągu minuty potrafili zareklamować tak, Żabkę, Biedronkę, Orlen, tam potem jeszcze cały czas te reklamy się przewijają. Żabka, Biedronka, wódka Bocian. Sprytne to jest, bo można przemycić reklamę alkoholu, która jest zabroniona, nie? Wystarczy po prostu wspomnieć o tej wódce w sketchu, postawić flachę na stół i zawsze dodatkowy hajs, ale ja nie wierzę, że oni sami z siebie tak po prostu się dogadali. Tylko myślę, że to Opole po prostu musi tu pociągać za sznurki, bo sami artyści raczej by nie mogli tak sobie pozwolić na to, żeby się dogadywać i ciągle kogoś tam reklamować, bo by im zwrócono uwagę i by już ich nie zaproszono, czy nie wiem, by... Kiedyś było coś takiego, że oni muszą pokazywać te skecze tak jakby do zatwierdzenia, nie? No więc przypuszczam, że to by wypadło po prostu, więc to jest taki nieoficjalny produkt placement, bo sponsorów na końcu wymieniali i to jak myślałem, że mi jeszcze, już byłem taki smutny, że jeszcze 5 minut muszę to oglądać, to gówno, ale potem się okazało, że to 5 minut to jest jeszcze na wymienianie sponsorów, różnych patronów medialnych, no i nie wymienili tam za bardzo Żabki, Biedronki. Ale trochę tak z kilka razy przyłapałem tych kabareciarzy na tym, że no wiesz, wracam sobie z Biedronki i idę do Żabki właśnie kupić bociana, sobie bardzo dobry, no a po zahaczę o Orlen jeszcze, a publiczność się śmieje, kurwa, z tego, takie śmieszne, no, że bo ludzie najprymitywniejsi, najgłupsi, te właśnie przysłowiowe Janusze i Grażyny, to się śmieją zawsze, jak im się coś po prostu skojarzy, że o, ja też chodzę do Żabki i on też. Słyszałaś, kurwa. To tak z takich, wiecie, tak jak dziecko są trochę, bo ludzie ci tacy najbardziej tępi, to są trochę no, tak jak dziecko. No dziecko takie jest, że co mu nie powiesz, zamachasz mu tam palcem i on już się śmieje, nie? No to... to ci też tak się śmieją, bo im coś się skojarzyło, że oni też chodzą do tej Biedronki i o, wódeczka, nie? I się śmieje. No, no tak jest, no to nie, nie ma co też krytykować. Każdy ma jakieś tam swoje poczucie humoru. No, no i tak.
2: Panowie, no skoczylibyście na Orlen po flaszkę, no. Od roku czasu o suchym pysku jestem, no.
0: Czyli tak, no... widzisz kabareciarzy przebranych w jakieś tam skafandry, lecieli w kosmos niby, no i spodziewasz się, że może będzie w końcu coś nowego, a tu nie, dalej stara baba, jakiś dziad, jakiś ksiądz, flaszka i wódki brakowało w rakiecie, no. Żuruburu pisze, smutny obraz społeczeństwa polskiego, no smutny, smutny. Smutny trochę, że jesteśmy na takim poziomie, nie? Dalej, kabaret moralnego niepokoju. No, ja zawsze lubiłem ten kabaret, nawet gdzieś tam zachwalałem, że trzymają poziom. No tutaj się też nie popisali za bardzo, spadek formy chyba jakiś. Żarty w stylu przychodzi facet do schroniska dla psów i kotów. Chyba nie ma takich schronisk za bardzo, ale okej. Okay. Adoptować królika. I nazywa się... uwaga, trzymajcie się z krzesłem. W krzesłem się... trzymajcie, bo fikniecie. Wilczyński. Rozumiecie, nie? Bo po królika przyszedł i się nazywa Wilczyński. I coś tam było, że mieszka na ulicy Lisiej, coś takiego. No nie, nie mogę. Nie mogę. No. No to są takie dowcipy dla emeryta z demencją właśnie. Nawet jak Laskowik się pojawił, to zauważył, że o, widzę mój rocznik. Tutaj, no, on ma 70. No a czy to nie powinna być impreza dla wszystkich przypadkiem? A nie tylko dla emerytów z demencją albo dla Januszy jakichś igrażyn przygłupich ze wsi, bo tam też jak konferencjer siadł wśród publiczności, zaczął tam zagadywać, to też trafił akurat na takich, którzy przyjechali z jakiejś wiochy zabitej dechami. I też jakaś nudna rozmowa była. A skądście przyjechali? A jest tam z Pasikurowic. A długo jesteście małżeństwem? Oj, długo. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. No plus, jedyny plusik to za nienawiązywanie do Morawieckiego i Tuska w tym skeczu kabaretu moralnego niepokoju, że zeszli na jakieś takie tematy uniwersalne, nie polityczka, tylko właśnie, no, przyszedł pan Wilczyński królika adoptować, no, przezabawne, no, ale... No. Następnie jakieś wspomnienie o tych satyrykach, co już nie żyją. No, to się znów zrobił taki babcino-dziadziusiowy klimat pogrzebowy. I to jeszcze zostało uwydatnione jakby, bo następny artysta Zbigniew Zamachowski, pół wieku poezji później, Jackier, Kartoflany i jego występ wokalny. I to aż mi się smutno od tego kabaretonu zrobiło. No.

0: Może ja głupi jestem, ale mały Fiat to raczej lata 70. są chyba, nie? A nie przed wojną. To, no ale dobra. Smętna, jakaś taka melancholijna, dziaderska piosenka na maksa. No, po dziadku Zamachowskim na scenie pojawia się dziadzia Laskowik, 70-letni. Nie wiem, no, będę brutalny. Słuchajcie, jest taka przypadłość tych geriatrycznych artystów, że oni robią 10-sekundowe przerwy, cedzą słowa, takie pauzy robią efektowne, półminutowe i cały czas mlaskają i chrząkają. Nie wiem, czy zauważyliście. No ale on faktycznie tak mlaskał bardziej niż Kaczyński, z którego się śmieje. Cały czas go... Powiem wam, że no słuchajcie...
1: Dobrze, proszę Państwa, skoro wywołaliśmy tego wilka, to pozwólcie Państwo, że teraz będę próbował wywołać, jakby to powiedzieć? No, proszę Państwa, będę próbował... No masz. No czas płynie. Proszę Państwa, czas płynie jak woda przy młynie.
0: No, jak próbujesz i nie wychodzi ci... Panie Zenku, legendo, no, szacunek, no niech będzie, że szacun wielki, no ale idź pan już, może spać, nie wiem, wnusia tam na kolankach podtrzymać czy coś, czy nie wiem, nie ma młodych, nie można brać jakichś młodych ludzi, jakieś nowe talenty, szukać nowych talentów, tylko trzeba wiecznie zapraszać Marylkę, Laskowika, jeszcze Smolenia wykopcie z grobu i Marylę z respiratorem w ogóle wwieźcie na scenę i Cugowskiego po prostu jeszcze no elektrowstrząsami, jak będzie trzeba go pobudzić, żeby jeszcze coś zachrypiał tam, bo on musi śpiewać do śmierci, bo nie ma emerytury. No ja pierdolę, no. Po prostu w dupie mam takie kabarety. No co to jest? Jakieś coś memua, sapie, mlaska i ci tacy podstarzali artyści to zawsze oczekują tych gromkich braw i ciągle, no słyszeliście, tylko sapał, chrząkał, a wszyscy już tam na widowni po prostu się zaśmiewają. Chyba dlatego, że nie wiem czemu, bo tak mi się kojarzy, to trzeba się śmiać, bo to Laskowik, nie? Bo on jest śmieszny. No i potem było jeszcze bardziej żenująco, ponieważ młodsi trochę kabareciarze, niewiele, ale młodsi, przynieśli mu taki plakat namalowany. No, w dosłownym tego słowa znaczeniu przynieśli mu laurkę, bo to było jakieś farbkami namalowany taki plakat, obraz z logiem kabaretu Tej. No to mu laurkę przynieśli. Starzy ludzie też lubią tak sobie wręczać kwiaty, kurwa, całować chlebek, jakieś dziewczynki w krakowskich ubrankach zaprosić, żeby tam potańcowały. I czasem się sadza takiego dziadzia na krześle i go tam obtańcowują po prostu. I mu jakieś dają reklamówkę, czekoladę, kurwa, kwiaty, jakieś coś. No co to ma być? No to ja rozumiem jakiś szacunek dla osób starszych i w ogóle i... No, ktoś tam jest znanym artystą, legendą, ale robić wokół tego takie show, że coś mu wręczamy, jeszcze go po rękach powinni całować i go w ogóle zaśpiewać o nim piosenkę. Takie włażenie w dupę sobie i kadzenie, to też takie dziadziusiowo, nie? Potem kabaret... No, a tak jeszcze a propos.
1: Proszę Państwa, no. Widzę, że w większości przyszło moje pokolenie.
0: Tak, i podczas kabaretonu musiała ciągle przyjeżdżać karetka i wywozić to pokolenie. Nie wiem, a dla młodszych trochę to nie ma być impreza też? No ale nie wiem, społeczeństwo się starzeje też. Może po prostu tu w Środzie Śląskiej to ktoś słusznie zauważył, że to taka umieralnia trochę. Tu. Sami emeryci i Ukraińcy. Dobra, dalej kabaret Nowaki. Wchodzi facet przebrany za księdza. No to moje ulubione. Po prostu boki zrywać. I gada ze starą babą. No, sketch, można powiedzieć, znów dopasowany do grupy docelowej, 70+, być może. Jako intro kabareciarz w roli reportera TVP niby. Tak, to jest taki znany motyw, do którego się nie trzeba nigdy przygotowywać. Można improwizować, że wchodzi z telefonem i no, ja tu przyszłem, tak, no jestem, tu jestem, no. No tak, no jestem, tu jestem, no chodzę sobie, no. O, jakieś tu, czekaj, Opole, no. No, wiem, no, tak. A ludzie się śmieją w tym momencie, zaśmiewają się do rozpuku, nie? Ale to co drugi kabareciarz dzisiaj. To kiedy Laskowik to zrobił pierwszy raz chyba, słynny sketch, nie? On gdzieś tam z telefonem idzie i mamuśka, no i tam się rozpytuje coś i sobie konwersuje. To było fajne, no. Też często tak jest, że jak ktoś coś zrobi pierwszy raz, ewentualnie drugi, już jako trochę taki naśladowca, ulepszył trochę sketch, albo przedstawił jakąś wariację tego sketchu, okej, dalej brawa. Ale jak to zaczyna być takim sposobem na to, żeby się nie przygotowywać, żeby zbyt wiele sobą nie reprezentować, tylko przyjść i halo, no jestem, no nie wiem, no ludzie jacyś tu siedzą, a kto wy jesteście, skąd żeście przyjechali, no to takie coś to też bym mógł zaimprowizować, jakbym wszedł na scenę i nikt by mi nic nie przygotował, sam też by mi się nie chciało, jak zwykle, no też bym mógł coś takiego na prędce sobie tam, nie wiem, 5 minut przed występem coś sobie tam sklecić, zaimprowizować i by wyszło. To, wiecie, to nie tylko jakaś demencja, już takie niedomaganie starcze, tylko po prostu mam was w dupizm zwykły. Kiedyś autor musiał się przygotowywać. Nie wiem, kto tam przygotowywał kabarety dla skecze dla kabaretu tej na przykład, ale to była kupa świetnych gagów, pomysłów, skojarzeń, nawiązań, aluzji. Wszystko to ubrane w jakąś całość spójną, że to jest jakaś historia, na przykład z tyłu sklepu. Dzisiaj też używa się tylko bardzo nieporadnie tego motywu, że jest jakiś element łączący, typu stoją sobie na przystanku. Przystanek jest tym elementem łączącym. Tylko, że mamy tutaj na tym przystanku, jak później wam pokażę, niezwiązane ze sobą jakby żarty. Tak jakby chcieli na siłę powrzucać jakieś swoje patenty z bucha i przy flakonie, co wymyślili. I połączyć to jakoś. No to wszyscy stoją na przystanku, nie? I wrzucimy tam księdza, Lafirendę i jakiegoś dziada i mamy sketch. Ale trochę inaczej wyglądało to w sketchach typu z tyłu sklepu, gdzie po prostu wszystkie żarty nawiązywały jakoś do artykułów żywnościowych, do jedzenia, do zaopatrzenia, do braków. Było to spójne. Na pewno doskonale rozumiecie, co mam na myśli, prawda? No i potem ten w tym, wracając tutaj do kabaretu Nowaki, no tak, ksiądz, baba i rubaszne żarty nawiązujące do seksu i ruchania. Januszek, Grażyny rechoczą, aż tynk leci z sufitu. No, a mój paluszek odruchowo znów na strzałeczkę w prawo, nie? Bo po prostu jest to tak żenujące, cringe'owe miejscami, że tak się człowiek męczy przy tych skeczach. Zamiast odpocząć się, rozweselić, to się człowiek tak żenuje i męczy. No i tutaj no takie żarty.
2: Janusz!
3: Tak?
2: A ty wiesz, jakie jest dzisiaj święto?
3: Dla mnie, Krystyno, nie ma żadnego święta.
2: Jest takie piękne święto, mało mi go nie znieśli. Dobrze, że mi go nie znieśli, bo ona była strasznie smutna, jakby mi znieśli. Janusz, czy ty wiesz, jakie jest dzisiaj święto?
3: Krystyno, dobrze, jakie jest dzisiaj święto?
2: Dzisiaj jest Światowy Dzień Seksu Bez Zobowiązań. No.
0: W ogóle czemu ta stara baba, która jest chyba jakąś gospodynią tego księdza, mówi do niego Janusz, do księdza. To tak trochę nie pasuje, nie? No ale dobra, może są w zażyłych stosunkach tak, że mówi do niego Janusz, do księdza. No ale to tak jakoś dziwnie trochę, nie? Dalej, kontynuując tą geriatrykę kabaretową, wchodzi Kryszak. Wcześniej była ta nudna, nic nie wnosząca rozmowa konferansjera, który chyba był najzabawniejszy w sumie, jak, ale tym razem też mu nie wyszło, bo wszedł się, rozsiadł na widowni i zaczął z jakimś małżeństwem rozmawiać i tak się rozpytywał, a jak długo jesteście razem, a skąd przyjechaliście, a czy podoba się, no fajne, no co to wnosi i co to ma być w ogóle i po co to? No i wchodzi Kryszak, na głowie te ostatnie strzępy siwych włosów, siwe, krzaczaste brwi i takie charakterystyczne, starcze spojrzenie jakby. Ja wiem, ktoś zarzuci, że jestem ageistą, ale naprawdę coś w tym jest, takie starcze spojrzenie, w którym widać taką jakby rozpaczliwą chęć tak pokazania, że dziadziuś jeszcze potrafi zatańczyć obertasa i po prostu to, tak dla niepoznaki se ubrał białe adidaski, żeby taki, nie wiem, młodzieżowy być bardziej może, czy coś, luzacki wygląd, no ale też tak Kryszak ma chyba ADHD, bo on tak się dużo miota, szybko cały czas szybko mówi, już trochę tam niewyraźnie mówi, no, tam macha rękami, tam dużo mówi, tego. Ale wrażenie ogólnie takie, że mamy kolejny taki jakby twór pietrzakopodobny. Ciągłe te żarty z takich aktualnych wydarzeń politycznych i to z takich, to taki hermetyczny nieco humor, bo trzeba znać te ostatnie wydarzenia, nie? Co tam Duda powiedział, albo co tam Tusk powiedział, bo inaczej to będzie dla ciebie takie jakieś niezrozumiałe i takie bełkotliwe, no. I ten no, taki pieprzak bis troszeczkę. Bym powiedział, no...
4: Wiecie co, zawsze było tak, tyle lat było tak, że wszyscy czekali, aż przyjdzie prezes, zajmie swoje miejsce. Dopiero wtedy laska... Jeszcze Polska nie zginęła. A tu jest pierwsze posiedzenie Sejmu. Wszyscy już gważą, hałas. Hołownia nie wie teraz, tak, szuka tej laski, znalazł. Widzę, że pasuje, ha, przymierzył. Widzę, że drzazga mu nie wchodzi. Jest 10:00, ludzie, fuch. Jeszcze Polska nie zginęła, wszyscy wstają, a nie ma, wolne krzesło, nie ma prezesa.
0: O, ale śmieszne, kurwa. Już się płakać chcę. Boki zrywać, no. I może takie hasło, śmieszniej już było, nie? Tak parafrazując, że lepiej już było, to śmieszniej już było. No i wchodzi Kryszak i w sumie taką dobrą skalą porównawczą, takim uczciwym też, myślę, sposobem oceny danego satyryka jest porównanie jego aktualnych występów do dawnych jego różnych wyczynów. No i kiedyś, chciałem powiedzieć pieprzak, ale Kryszak. Kryszak... Kiedyś naśladował przeróżne głosy. On zresztą w polskim Zoo, w tym show, też naśladował różnych tam polityków, parodiował. No i to mu wychodziło całkiem fajnie i to było coś. To było coś, ponieważ sparodiowanie jakiejś postaci to nie tylko naśladowanie głosu, ale też nawiązanie do powiedzonek jakichś charakterystycznych, do sposobu mówienia, który nie tylko się zamyka tam w tembrze i tonacji i no po prostu w tym głosie, ale też jakieś powiedzonka, jakieś wtręty, jakiś, na przykład ktoś dużo chrząka, no to chrząkamy. Ktoś trochę jojąka na przykład, albo mówi tak jak Mazowiecki. No, to też tutaj, to jest coś, nie? A tutaj nic z tego nie pokazał, oczywiście nic, bo po co? Bo przecież to jest wielki Kryszak, bo to jest wielki Laskowik, to jest wielki Kryszak, oni już nie muszą się przygotowywać, oni wystarczy, że wyjdą i coś tam pokrzykują, pomachają rękami, no przecież oni już nie muszą, oni już pokazali swoje, to już teraz już nie muszą, nie? No... No i a potem Kryszak no już pokazał żarty śmieszne, tam nawiązał do Dudy, do Solidarnej Polski, do tych komisji oczywiście, w sposób taki jakiś bełkotliwy, za szybko mówi, nie wiadomo o co mu chodzi, no ale dobrze, niech będzie, że już było śmiesznie, to teraz czas na melancholijną piosenkę. No i zaczął tak smędzić, tak jak ten Zamachowski. Wokalnie mizeria, w ogóle to jest nic. Niektórzy kabareciarze potrafią ładnie śpiewać, on raczej nie, no przynajmniej dzisiaj. Nie widziałem tutaj ani żadnej mocy w głosie, ani żadnych takich technik, których wokalista używa, że jakieś tam vibratio, tremolo, srollo, nic, po prostu tak sobie śpiewał, la la la la. I kurwa idę sobie i kanapkę jem, a Polska Polską dalej jest, a ja tu stoję i se pierdolę. I tak po prostu takie nic, no znowu takie nic, wokalnie tak 2 na 10 bym dał, nie, za dobre chęci. No i tak pierdoli tam, a liście z drzew wciąż spadają, a my tutaj tacy sami, ale inni, bo to Polska nasza jest. No to po prostu nuda taka, że można się zesrać, po prostu taka pseudopoezja bym to nazwał, bo dobra poezja to ja też lubię, tylko że dobra poezja to są jakieś takie, no wiecie, zabiegi poetyckie, co nawet ciężko mi to jakoś teraz na szybciora tutaj wytłumaczyć, ale chyba każdy wie, czym jest dobra poezja, a to jest taka próba stworzenia czegoś, co będzie brzmiało pięknie i dostojnie, że właśnie te liście, a my wciąż tacy sami, ale to jest nic, kurwa. Nic. Tymon Tymański, jak sobie wypije flachę, to tak śpiewa, no. Robiąc sobie jaja z tych ludzi. No i Paluszek znów mi odruchowo idzie na strzałeczkę w prawo i tam przewijam, bo po prostu nie mogę tych smrakloków znieść. Następni, kabaret młodych panów. Cóż za oryginalna, kreatywna nazwa w ogóle, nie? No brawo, brawo, kabaret młodych panów. No wow, wow. No ale tacy młodzi panowie, wiecie, tacy młodzi panowie jak ja. Trochę tacy właśnie młodzi panowie. Sketch oczywiście wódczano-gawędziarski, przygotowany zapewne przy wódeczce też w piątek wieczorem, albo może w drodze na to Opole. Na dzień dobry kryptoreklama wódki Bocian, czyli takiej marki biedronkowej. To jest taka, jeśli dobrze pamiętam, wódka biedronkowa. Musiała naprawdę sporo biedronka zapłacić i myślę, że się dogadali. To serio mówię, bo to nie jest normalne, że dwóch czy trzech kabaryciarzy na tym Opolu nawiązuje do tej wódki bocian, do Biedronki, do Żabki. To nie jest normalne i to nie jest żaden przypadek. I by im na to nie pozwolili. To już nie są te czasy, lata 90., gdzie można było coś przemycić. Bo jeszcze wtedy nie mieli takiego wyczucia. Dzisiaj myślicie, że coś takiego by przeszło i jeszcze wierzymy w taki przypadek, że akurat wszyscy nawiązują do tego bociana, do tej Biedronki, Żabki, tak? No, wątpię. A jest to też trochę chujoza, że tak powiem, bo nie wolno reklamować oficjalnie alkoholu, a tutaj reklamujemy alkohol, nie? No, gdzie ja tu mam ten kabaret młodych panów?
5: Siema.
6: A cześć.
5: Chłopaki już byli?
6: Andrzej tylko był.
5: No, ja bym się zdziwił, jakby Andrzeja nie było. A zamawiał po śląsku czy po angielsku?
6: Z Polski ma wiele problemów, także bez przesady.
0: No i o co tu chodzi? Jakiś hermetyczny żart, że zamawiał po polsku czy po śląsku Andrzej i z Polski ma wiele problemów? O co chodzi, kurwa, do jakieś żarty między kolegami, czy co? O co tu chodzi w ogóle w tym żarcie?
5: Kolej za nim przyjdą.
6: Ty tradycyjnie bocian.
5: Oczywiście, bociana dziobał szpak, a potem była zmiana. Twoje zdrowie.
6: A, dziękuję. Ty widziałeś tą naszą nową ekspedientkę ze spożywczaka?
5: Kuźma, stary, kto nie widział, chłopie. Dzięki niej to im pewnie obroty wzrosły.
6: No.
5: A ci powiem... Działo sztuki.
6: A wiesz, że jest lesbijką?
5: Co ty patrz, a taka ładna ty.
0: No, no i to chyba jeden, jedyny taki żarcik, gdzie mi wara dygła podczas tego Opola całego, że no ponoć jest lesbijką, a popatrz, a taka ładna. No to nawet zabawne troszeczkę jest. Powiedzmy, że można to uznać w ostateczności, tak trochę z litości, za zabawne. No ale potem już nie było zabawnie. Już potem tylko było takie, a weź tam polej, a co tam u ciebie? A tam nie jest, a kurwa, dają, no. No i... Aluzja do ustawy o języku śląskim. Duda zawetował. Aha, to tego dotyczyło. Jakoś widzisz, nie wyłapałem. Może kabaryciarze powinni jakoś bardziej to podkreślić, żeby było bardziej zrozumiałe, nie? No ale to też Andrzej, czy bo ma problem. No dobrze, no niech będzie. Kazik tutaj wyłapał, bystry odbiorca. No i znów ta wódka bocian i ta Biedronka i potem jest tam Żabcia z Żabci, że taka fajna Żabcia z Żabci, no i Żabka, wracałem z Żabki, do Biedronki szedłem, z wódką bocian pod pachą, bo dobra. No i to no, niezła musiała Kasiora pójść. Tylko pytanie, czy to jest też takie spoko wobec odbiorców, tak ciągle wciskać nachalnie reklamę wody i sieci Żabka i Biedronka, nie? Bo zapłacili. No nie wiem, no, mało pieniędzy, tu jakaś taka pazerność bierze górę, nie? Że trzeba zarobić, żyłować, jeszcze od tych, od tamtych. No to już kapitalizm. Ale tak się zastanawiam, czy polski motłoch by wynikało, no bo chyba motłoch to jest, można tak nazwać publiczność, która jest zdolna zrozumieć tylko żarty związane z piciem i ruchaniem. I ciągle picie, ruchanie, picie, a widziałem fajna dupa, polej, kurwa. No to takie żarty. No dobra. Biedronka, Żabka, bocian, jeszcze zareklamować, to już w ogóle super będzie. No i... No, tak to wygląda. Kabaret młodych panów to był. Kabaret K2. No cóż, tu znów nie ma zaskoczenia. Na scenę wpełza chwiejnym krokiem facet z telefonem w ręku. I z kimś gada. No. Ulubiony motyw obecnie polskich kabareciarzy. Wchodzę z telefonem i... Cześć, Grażyna! No, kupiłem ziemniaki, no, i buraki, i cebulę. No marchewki nie kupiłem, no kurwa, nie mówiłaś, że mam kupić marchewkę, ale na publiczność, i oklaski takie, żeby takie przez pół minuty, nie? No i jakiś taki niedorobiony Józek, czy tam Mietek w bereciku i oczywiście kreowanie takiego obrazu polskiego mężczyzny, że to jest zawsze taki jakiś lekko napity, w bereciku, pulchny pantoflarz, bo on od razu wychodzi, że pantoflarz jest. To tacy są polscy faceci? Serio? A przydałoby się zrobić żart, nie pokazując w ten sposób Polaka. I nie wiem, czy to jest takie dobre tak pokazywać, bo jeszcze sobie wmówimy, że to jest polski facet, taki właśnie niski, pulchny, z siatką jakąś tam, ze sklepu idzie i pucuje się do żonki, taki pantoflarz. Obecnie ulubiony? To jest motyw odgrzewany już od 20 lat. Jakaś gówniana rozmowa Dresa albo Karyny. No i przez telefon. Bo to jest łatwo zrobić. To taki po prostu po najniższej linii oporu znowu, nie? No i oczywiście Tuman takie... Dla gawiędzi robi się takie specyficzne skecze, że on musi być tak tępy, ten gość, że nie rozumie najprostszych słów. Takich, co wszyscy znają. I mówi na przykład prezentancja. A plebs się zaśmiewa i cieszy w duchu, że jest taki mądry, bo to on skumał, że to nie ma czegoś takiego jak prezentacja. Jest prezentacja. No, widziałeś, jaki głupek, nie? No, to takie ku pokrzepieniu serc, że wcale nie jesteśmy tacy najgłupsi, nie? Co prawda nie rozumiemy połowy z dziennika telewizyjnego i w ogóle tak mało co rozumiemy, ale można się pośmiać, że ktoś jest głupszy i stworzyć taką postać takiego Tumana w bereciku, który mówi, byłem na prezentacji i no i my wcale nie są takie głupie, Janusz, nie? Bo my wią, że się tak nie mówi na... No i cały ten sketch to taki zlepek właśnie niezwiązanych ze sobą fragmentów, części, takie... Bo siedzą sobie przy przystanku, na przystanku jakimś i najpierw coś tam jest o rozkładzie jazdy, potem o tych prezentacjach wymyślonych, arcyśmieszne towary wciskają na tych prezentacjach, na które Janusz się dał naciągnąć i to są na przykład, uwaga, garnki ze steropianu i gumoleu. Boki zrywać, no. Albo odkurzacz, który sam gotuje. No, wow. Potem przychodzi jakaś lambadziara z nosem jak hamulec od karuzeli i tak zabawnie ubrana, taka wiecie, taka lafirynda, że pół ryja ma szminką tak namalowane, takie wielkie wary jakby tą szminką namalowane. No i jest jajcowanie z jej wyglądu troszeczkę i ta lafirynda też musi mieć oczywiście chłopaka Sebę. No i z tego są takie żarty, że właśnie lafirynda, Seba, jakiś Ziutek, przygłupi. No i taki miks żartów, co tam autorom przyszło do głowy w tej drodze na to Opole i wszystko po prostu spięte klamrą za pomocą tego przystanku, że siedzą na przystanku. No to już mówiłem, że w przypadku niektórych skeczy to ma sens, tylko to musi być jakoś ubrane w jakąś spójną historię, a nie, że ten przystanek czy coś innego jest tylko narzędziem do połączenia tych głupawych, nieśmiesznych skeczy w jakąś całość, nie? I ciągła zmiana tematu co chwilę. I to też mi się nie podoba za bardzo. Zmęczył mnie ten występ też. Nawet nie chciało mi się tego zgrywać, bo to takie żenujące. Więc tu nie mam żadnego fragmentu. No i tyle. No i paluszek na strzałeczkę w prawo. Mi się aż od tego przewijania w prawo coś tu stało takiego, że nie działają mi jednocześnie na przykład... strzałka na uko, znaczy do góry i w prawo, że na ukos, nie? Bo w niektóre gry nie mogę grać tymi strzałkami. pytanie, na ile by się sprzedał, na ile by sprzedał się kabaret taki bardziej intelektualny, z jakąś piosenką, dwuznacznościami i tak dalej. No, coś bardziej ambitnego, coś, co chociaż odrobinę wymagałoby jak znajomości czegokolwiek, jakiejś wiedzy, jakiejś bystrości umysłu, no to nie wiem sam, jakby to wyszło. Być może, no ale to co, dochodzimy do tego, że polskie społeczeństwo jest niezdolne do jakiegoś bardziej wysublimowanego, ambitnego humoru, tylko musi być ta wuda, ksiądz i przystanek i jełop, który myli słowa i Lafirynda, która ma męża Sebę. No jeśli tak, to jesteśmy w dupie i to by znaczyło, że jesteśmy społeczeństwem tempaków. I że słabo to wygląda. No. Kolejni artyści, grupa Mozarta. No, formacja, którą zawsze ceniłem, jakoś tam. Szanowałem tych twórców, spodziewałem się więc jakiegoś powiewu normalności, świeżości. Może nie będzie już tej głupiej Jolki, Seby, księdza, pierdolenia o tym, jak się ktoś najebał, albo o Obajtku, czy tam reklamy Żabki, Biedronki, wódki, Bocian. No, ale się troszkę zawiodłem, nie zgadniecie. No, zawiodłem się znowu, bo to był dziwny występ. Autorzy silili się jakby, żeby, nie wiem, wyjść na nowoczesnych, na czasie i sięgnęli po Gwiezdne Wojny. No, to też takie pseudo współczesne, no bo te Gwiezdne Wojny też już trącą myszką, nie? Co prawda, no to jest cały czas kontynuowane, no jest na czasie i tak dalej trochę, no powstają nowe seriale, ale tu mamy duży ekran i z tyłu i widzimy na tym ekranie animację tańczących szturmowców, wyrenderowanych chyba na Amidze, bo trochę czerstwo to wyglądało, tak lata 90. się przypominają. Ale okej, motion capture'a tam zrobili jakiegoś i tańczą ci tacy szturmowcy jacyś tam wyrenderowani, sobie pląsają, a na pierwszym planie przed tym ekranem facet w stroju Lorda Vadera. No ale chyba tylko na hełm wystarczyło, na AliExpressie kupili, bo reszta taka jak zwykle niedorobiona, jak w polskim kabarecie, że jakiś czarny dres, jakieś tam rękawiczki pożyczone od babci, jakieś, no wiecie, takie, jakieś, taki kostium na Halloween dla dziecka, nie? Jakieś czarne kozaki, no i on tam pląsa autystycznie, ten Lord Vader z tymi szturmowcami, tym razem to jest prawdziwy jakiś tancerz, ale w ogóle nic nie pokazuje, to jest takie tańczenie. Wiecie, że po paru głębszych to ja, pomimo że nie umiem za bardzo tańczyć, to bym też tak zatańczył, no, po paru głębszych. No więc coś takiego pokazali. A oni tam grają na skrzypkach, oczywiście, motyw z Gwiezdnych Wojen, no i tyle. No, no kurwa, jaki cringe, to takie cringe'owe trochę właśnie. To wszystko wyszło jak zwykle. Ale okej, no, grupa Mozarta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Następny był numer, w którym grali na skrzypkach i jeden koleś nagle wyciąga rakietkę do tenisa stołowego i piłeczkę odbija, a jednocześnie gra na tych skrzypkach. No. No, szapoba, naprawdę, no, nie mogłem uwierzyć, że człowiek jest w stanie coś takiego wykonać, no. Jedną ręką trzymał te skrzypki i tam i palcem coś plumkał, a drugą odbijał piłeczkę paletką, no. No to lepsze triki pokazują w sumie na TikToku, 3/4 ludzi, lepsze różne triki bajery pokazuje gdzieś na jakimś TikToku, na YouTubie, no to też takie nic znowu i takie żałosne trochę, nie? Że coś takiego można na Opolu pokazywać. No, takie coś to sobie można pokazywać na, nie wiem, na imprezie u ziomeczka, nie? Po paru głębszych, nie wiem, jacyś studenci szkoły muzycznej mogą coś tak, jeden tak wyciąga i paletką odbija piłeczkę, no i wszyscy się śmieją, no. No to by może to przeszło, ale Opole, kabareton, serio? Takie zajebiste to jest? No, trzeci numer. Grają Rzewnie znów jakąś melodię na tych skrzypkach i wchodzi znów ten kartoflany Jaskier pół wieku poezji później, Zamachowski. No i pierdoli znów, że czas mija wciąż, a liście spadają z drzew, które stoją tam, gdzie stały, a niektórych z nas już nie ma, ale pamięć o nich wciąż żywa w nas jest. Sralalala, sralalala, bum tarara, trala będ. I kurwa, po prostu żygać mi się w tym momencie już zachciało. Pomyślałem, że kurwa, mać.
7: Kabareton. Dzięki, że byliście z nami. Dobranoc Państwu.
8: Dziękujemy sponsorom festiwalu firmowi.
0: To strzałeczka właśnie w prawo tu poszła, bo po prostu no nie mogę tego słuchać, no ile można, no

nie jest jakieś amatorskie kółko poezji. No tam potem sponsorów przez... Ja, po prostu mi się tak... Po prostu ciary mnie przeszły z żenady, płakać mi się zachciało, mózg mnie już bolał od tego. I tak patrzę, wchodzi ten potato, ten Zamachowski po prostu i zaczyna te swoje rzewne smrakloki uskuteczniać, a tak patrzę jeszcze 5 minut i tak mi się płakać zechciało, ale potem na szczęście przewinąłem, a potem już te reklamy jeszcze przez 5 minut tam były, odczytywali tych wszystkich i dziękujemy PKO i Orlenowi i Biedronce i wódce Bocian. Nie no, nie było oczywiście, wódka Bocian to była krypciocha taka przy okazji trochę. To zrobili sposobem. Znów takie polaczkowate, że nie można reklamować? Takiego. A my tu mamy sposoba. Panie Paździoch, kurde, sposoba. Mamy normalnie, że będzie. Ja niby nie można, a można, panie. A co, że nie można, to co? To kurde, że nie wolno, panie. A takiego, kurde, no. No i Polak potrafi. No znów takie cwaniactwo trochę wychodzi w tej krypciosze, nie? Że nie można wódeczki reklamować, a my i tak wódeczkę zareklamujemy. Bo nakażemy, czyli wynikałoby z tego, że ci kabareciarze to oni nie na swoje konto, nie, że sami się dogadali, że tam będzie sketch o wódzie, tylko zostało to na nich albo wymuszone, dogadali się po prostu z tym Opolem, też coś sobie z tego chapnęli i no, wicie, rozumicie, zróbcie, żeby wódka Bocian była. No i była, i wystawia wódę Bocian i wali tam, Bocian szpaka i historia taka, a potem szpak Bociana i tak do rana. No i fajnie, no kurwa. Niech będzie, no. To właśnie dzięki tobie i innym matom przez te resentymenty gorzelniane mamy dalej takich dziadów na scenie, a czyli na mnie zwala winę poufny Tajniacki i na takich ludzi jak my, jak ja czy Mat, na takich wódczanych nadających, że to my się do tego przyczyniamy. Czy ja wiem? Czy my mamy jakikolwiek wpływ na cokolwiek? Przy tutaj 58 słuchaczach na przykład teraz, czy ja mam jakiś wpływ na cokolwiek? Poza tym to jest takie show imprezowe. My się tu spotykamy, gadamy sobie, wygłupiamy się. Ja zresztą sam mówię, że nie lubię z pijakami gadać na antenie. Sam krytykuję ten wódczany humor, a że się napiję czasem, no to tak, no w sumie. Tylko nie wiem, czy to jakiś ma wpływ, nie wiem. Jeśli chodzi o pole takie, no już nie kabaretowe, tylko festiwal piosenki, no to też ludzie tam nie dowieźli. Piasek był, gdzieś coś tam zapowiadał, był chyba konferansjerem, no to się kilka razy mu język poplątał. Kilka razy, czujecie? Człowiek, którego jedynym zadaniem jest kogoś tam przedstawić, zażartować, to on przyszedł i co chwilę mu się ten, się mu się, co to znaczy te gest, no i tam mu się język plątał. No to też słabo trochę, nie? Więc brak przygotowania nieco. Poza tym, no, trochę mniejsza jest moja odpowiedzialność tutaj. Ja to prowadzę sobie tak, jak prowadzą, nie wiem. Inni streamerzy coś sobie gadają na żywo, no to wiecie, to nie jest Opole. To nie jest wielkie show pokazywane w telewizji publicznej, które miałoby być wyznacznikiem jakimś naszego poziomu, tego, co artyści mają do zaproponowania, aktualnych trendów, no to nie wiem. Słabo to wygląda. To tak jakby aktor w filmie słabo zagrał, bo się nie przygotował, nie chciało mu się przeczytać, a scenarzysta i reżyser stwierdzili, że zrobimy film o piciu wódeczki przy stole i będą żarty takie różne połączone. I ja bym miał się też do tego jakoś przyczynić, do tego, że tak niski poziom jest. Poza tym, czy faktycznie zawsze jest taki niski poziom? No często, najczęściej jestem trzeźwy w zasadzie, nie? Słuchaczy pijanych odganiam i tutaj musztruję, żeby nie dzwonili, jak są pijani.

jakieś tematy są, no nie wiem. Być może nawet jest tak, że więcej się przygotowuje do tych audycji, niż się przygotował Kryszak i Laskowik, bo skoro jeden się zakałapućkał, drugi coś tam bełkotał o aktualnych sprawach, z wiadomości, co usłyszał dzień wcześniej, żartował sobie, nie wygląda na to, żeby włożyli w to jakiś trud. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o moją opinię na temat kabaretonu Opole 2024. Dałbym tak 2 na 10. 2 na 10 daję. A jakie jest wasze zdanie? Otwieram tutaj linię. Gdyby ktoś chciał skomentować, to proszę bardzo. A jak nie, to będę się zawijał.

W środę może zrobimy z Anią audycję. Zaproponowała, że moglibyśmy zrobić audycję o Nocach z Dudą, o tej książce nowej, która wzbudza dużo emocji. No, spoko, to może zrobimy. Chcecie, czy nie? Czy lepiej, żebym się na przykład pojawił w środę najebany i się z kimś pokłócił tutaj, i żeby dymy były? Co wolicie, książka czy dymy? Napiszcie.

w ogóle może za jakiś czas jako naród dojrzejemy do tego, że takie ciągłe oswajanie ludzi z tą wódeczką, ta wódzia i te skecze takie, że się tam nawalimy, że to jest w zasadzie trochę nie teges, że to jest trochę niemoralne, że nie powinno tak być, ponieważ to jest trucizna straszna, alkohol. I się przyczynia do strasznych tragedii, do rozpadu rodzin, do śmierci. Ludzie giną przez to, a my sobie z tego cały czas tak żartujemy i oswajamy przez to tą wódeczkę, tą wódzie. A wyobraźcie sobie sytuację, że sobie mówimy cały czas, że na takich skeczach pokazują żarty o heroinie. No to Epic Lloyd, też taki, akurat taki komik, którego bardzo cenię, współtwórca Epic Rap Battles of History, jednej z bardziej znanych serii YouTube'owych i popularnych, no to on często wtrąca do różnych tam behind the scenes żarty heroinowe właśnie na temat heroinki.

Sorry, musiałem odebrać telefon. No więc nie wiem, czy to jest takie w porządku, takie oswajanie ludzi i przekazywanie, że to jest coś zabawnego, śmiesznego. No to się w jakiś tam sposób, to się przyczyniają ci artyści do oswajania ludzi z alko, z przekonywaniem, że to nic takiego strasznego i potem jakiś Janusz, zastanawiając się, czy może się nachlać, czy się nie nachlać, przypomni sobie jednego z wielu, wielu kabareciarzy właśnie i pomyśli sobie, że a, przecież to nic takiego, przecież to nawet w kabaretach z tego się śmieją, nie? No, a wyobraźmy sobie, że sobie z heroinki żartują, nie? Albo z fentanylu. To jakaś abstrakcja, nie? Bo tutaj wszyscy czują, widzą człowieka, który leży na ulicy, ma zgniłą rękę, zgniłą nogę, nietomny i tak w zombiaka się trochę zamienił, no to czy może ciężko by było tutaj jakoś z tym oswajać ludzi, ale alkohol właściwie często prowadzi do podobnego stanu. Człowiek po prostu choruje i umiera od przepicia. Albo staje się alkoholikiem, który sprzedaje wszystko, co ma w domu, porzuca tam wszystkie swoje jakieś zobowiązania, zasady i tak dalej, staje się też takim zombiakiem. No, ale tu się z tego śmiejemy, a z fentanylu, z fentanylowych zombiaków to już nie. Z Marysienki już prędzej, w zasadzie byłoby bardziej... Mniej szkodliwe byłoby chyba oswajanie, tak, no, w sensie robienia sobie żartów z tej Maryśki, bo Maryśka aż tak bardzo się człowieka nie degraduje jak alkohol. I... No, aż takich tragedii nie ma. Też jestem daleki od gloryfikowania i od mówienia, że to jest lek na całe zło i w ogóle. Ale, no wiecie, tak naprawdę to mniej szkody robi niż alkohol, bo od alkoholu ludzie giną, albo się potrącają samochodami, albo ktoś wjedzie w grupkę dzieci na przykład samochodem, albo babcie przejedzie, albo rodzina się rozpada, a tak a Maryśka to no, może sprawić, że się zrobisz głupi, że nie będziesz pracował wydajnie, no, że wydasz kasę zaoszczędzoną na te rzeczy i tak dalej, no też jakieś niefajne sprawy, ale jednak nie porównywałbym tego z alkoholem po prostu, bo to jest troszkę mniej szkodliwe jednak. No, co najwyżej ktoś dostanie schizofrenii. No, też się zdarza, ale chyba nie aż tak często, nie mamy z tym aż takiego problemu, z tą schizofrenią, bo po darach mamy natury, co mamy problemy z alkoholikami, nie? Tylko Walaszek może się z tego śmiać. No, bo to też się wiąże z tym, to tak jak Timothy Leary, no, cywilizację starców przedstawiał, która się opija alkoholem, ale która nie da ci zapalić gandzi, nie? Bo to są takie dziadunie i babunie, które trzymają łapę na tym wszystkim i mają dużo do powiedzenia i tworzą taką cywilizację starców, gdzie żartujemy sobie z wódeczki, pijemy tą wódeczkę i do obiadku wódeczkę i na garziołko likierek i ten alkohol jest wszechobecny właśnie dlatego, że jest ta cywilizacja starców. Gdyby była cywilizacja ludzi młodych, zdominowana przez młodych, to by to było odwrócone i by było dokładnie to samo, tylko że z ziołem. Taka jest prawda.

0: Okej, okay, dobra, nikt nie dzwoni, nie macie nic do powiedzenia. Bierni odbiorcy. No, tylko też, żeby nie było, to nie chodzi o to, żeby teraz zadzwonił Erkat i się zapytał... Chciałem się zapytać, jaki temat? Żart, jaki temat? No. I tak właściwie to nic nie mam. Tak chciałem, dzwonię, bo nikt nie dzwoni. No, to nie, to nie, nie o to chodzi. Albo coś ktoś ma do powiedzenia mądrego, albo nie dzwonić i nie zawracać dupy. Bo jestem wkurwiony teraz i mi się nie chce gadać z jakimiś napitymi ludźmi czy z jakimiś matołami o dupie Maryny. I pytanie na dzień dobry, jak usłyszę, co słychać, albo i jak tam, to od razu pach, żegnamy, bo nie będziemy tu cyrku robili. To nie jest melina jakaś, przepraszam bardzo, to nie jest jakaś melina. Przychodzi do... I co wam? Jak wam? Nie, no. Dzwonisz człowieku, to coś powiedz, coś opowiedz, podziel się jakimiś wrażeniami, a nie... wiesz, że... I jak tam? Bo ja cię szanuję w ogóle, kurwa. Spierdalaj z takimi telefonami, człowieku. Ewentualnie są inne streamy, gdzie cię chętnie przywitają i z tobą pogadają. I to jest ich całkiem sporo. No, także nic się nie zmienia. Za nowej władzy nic się nie zmienia. To są zawsze mrzonki, takie... Taka nadzieja, że zmieni się władza i że coś się w Polakach zmieni. Nie, dalej nie będą już bracia Stolec brylować, tylko będzie jakaś taka gwiazda. Przede wszystkim będzie to ktoś, kto się nie nachapał grubych milionów za poprzedniej władzy i teraz on się musi nachapać. Ale to też będzie artysta, którego jeszcze pamiętamy z muzycznej jedynki z lat 90., nie? Jakaś Kasia Kowalska, jakaś Steczkowska, jakaś... No Marylka nie, bo już się nachapała, to już jej nie chcą teraz z nią Sylwestra robić. I żeby po raz 1,500,000 zaśpiewała Małgośka, mówią mi, nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. I pomarszczona taka jak śliwka w mini przychodzi. Jezu, babciu, weź się ubierz, bo to powinno być karane. Nie wiem, ja też... jak ktoś jest cały pomarszczony, to niech nie pokazuje dupy i nóg swoich. Cześć, Gugu.
1: No tak, bo ja akurat przyszłam pokazywać dupę i tupę.
0: No to nie do ciebie było. A ty jeszcze chyba nie masz aż tak strasznie pomarszczonej dupy.
1: Jeszcze do końca, nie do końca.
0: To pokaż.
1: Nie ma mowy, ty, słuchaj. W ogóle ja tak przyszłam z niczym, tak szczerze mówiąc, ale taka informacja w ogóle, że Szczecin zostanie, port w Szczecinie wyprzedany. Przez Niemców, niby Niemcy, nie, a tak naprawdę jakiś Anglik jakiś odkleił, kupił port w Szczecinie i w ogóle chcą jeszcze Gdańsk i Gdynię porty wykupić, nie?
0: To znaczy już wyprzedaż zrobiła nowa władza jakąś, tak?
1: Czy tak, już została po prostu, Szczecin został sprzedany jako port, nie? No ja i tutaj jeszcze się zastanawiają nad Gdynią i Gdańskiem, tylko że jeśli chodzi o Niemcy... To jest takie śmieszne trochę, bo Anglik kupił, ale Niemiec się cieszy, nie? że tam będzie to miał, tak? Bo chodziło właśnie o dostęp do morza. Bliżej, wiadomo, Niemcy i Szczecin są. No. To taka pierdółka.
0: A też Ukraińcy, co kupili Nordis, tą firmę od mrożonek, no to zwalniają już wszystkich Polaczków, już wynocha. Już zwalniają. Kurwa, wszystko ale to, sprzedać, ale to, wszystko.
1: Właśnie, no. Ale to nie tylko z mrożonkami, ale ogólnie to się dzieje wszędzie, nie? Gdzieś tam w Wałbrzychu i w tych okolicach przeróżnych. Właśnie Polaków wyrzucają na ich miejsce gdzieś tam Ukraińcy. Oczywiście, no i oczywiście cała sprzedaż wszystkiego, nie? Nie biedny. Ukrainiec bogaty i nawet kupuje porty zatem, no. W Polsce. Ach ty. Ja nie mam słów po prostu i tak naprawdę zatkała mi się teraz gęba, bo...
0: Smutne jak kabareton Opole 2024. Faktycznie teraz powinien wyjść jakiś Zamachowski i zaśpiewać. Cóż nam jeszcze zostało, wszystko już sprzedane. Ukrainiec cieszy się. Srotatata, oh yeah. No.
1: I bracia. No, to tyle tak z takich wiadomości ogólnie, bo więcej nie mam żadnych informacji, więc tak zadzwoniłam, bo nikt nie dzwonił, żeby coś było, a seksu uprawiać na antenie nie za bardzo, tak wiesz, bo to też lubię robić, ale tam, no, przemilczmy to. To znaczy lubię podkurwiać trochę ludzi, nie, bo potem się im chce, no.
0: No, dobra, no to dzięki za telefonik. Jak nie chcesz pogadać o kabaretach polskich, to spoko. To też jakby okej, okay, no ale...
1: To chyba już nie ma kabaretów polskich.
0: Może Ukraińcy też wykupią i będą jakieś takie żarty ukraińskie, nie wiem.
1: Właśnie.
0: Przychodzi Rusek, przychodzi Rosjanin i Polak... Do pracy, a tam nie ma pracy, bo Ukrainiec. Hehe, takie żarty jakieś.
1: Tak było, jest i chyba będzie. Trzymajmy się swojej pracy, póki możemy.
0: No.
1: Bo jeszcze z Biedronek nas wyrzucą.
0: A słyszałem, bo tu też o Zakopanem wspomniał Kazik, to mi się przypomniało, że w Zakopanem to Arabusy teraz przyjeżdżają na potęgę i nawet zaczęli tłumaczyć te różne karty dań czy jakieś znaki na arabski. Tam to podobno jest tak, że gdzie nie idziesz, to gdzieś tam po arabsku. Masz szyldy, jakieś tłumaczenia. To też dziwna sytuacja, nie?
1: No, ciekawa nawet, bo z reguły jest jakaś tam, powiedzmy, po angielsku, po rosyjsku i po polsku, powiedzmy, tak? No teraz jeszcze po arabsku tabliczka, jeszcze po marsjańsku za chwilę też będzie gdzieś tam wisiała, to na pewno, nie? Bo już jest taki plan. A marsjański język będzie urzędowym. Zaraz drugim po języku polskim.
0: Ale mów co chcesz, ale żydowski humor nawet fajny jest. W sumie część naszej sceny kabaretowej dawniej troszeczkę to byli Żydzi i oni fajne te żarty mieli, takie wiesz, nie takie płytkie, bo u nich to nie ma takich żartów, tak jak z dzichu, ksiądz przychodzi, kurwa polej. Tylko są takie, wiesz, takie intelektualne żarty. Są takie, wiesz, tam pan mnie musisz oddać weksel i pan ode mnie musisz kupić tego psa, ja panu na tego psa weksel wystawię i takie, wiesz, takie no coś trzeba, takie, trochę trzeba mieć kumacji, żeby to zrozumieć. Nie są to takie tępe i płytkie żarty jak u Polaczków.
1: Wiesz, słuchaj, nie mów na Polaków Polaczki, nie, bo to mnie takie... To takie straszne jest, no.
0: Ale mnie wkurwia przez ten kabareton. Obejrzałem i straciłem szacunek dla Polaczków po tym kabaretonie.
1: O, a może to nie były Polaczki, tylko Ukry. Albo inne, Niemcy jakieś czy coś.
0: Spisek jakiś tutaj wietrzysz.
1: No, dokładnie. Wszystko tylko, żeby ośmieszyć Polaczków, no. Chamstwo w państwie. Zresztą dobra, tam nie ma co pierdolić o Polsce, bo Polski już nie ma. Jak Szczecina nie ma i gdy nie chcą mi zajebać, no to koniec. Nie.
0: Smutno mi, Boże.
1: Ty się tak nie rozmarzaj, bo ja widzę, że ty to czujesz, że no, czy fajnie, nie?
0: Ja się nie rozmarzam, ja utyskuję i wzdycham. No, mieszkam w środzie, no.
1: Przecież to jest największe wydobycie czegokolwiek i przemysł przenoszący tam jakieś super dane i tak dalej. Dobra, niedługo będziemy mieszkać w Niemczech, nie będzie tak źle, mówię ci, no.
0: W Niemczech nie jest za ciekawie. W ogóle teraz w wielu miejscach nie jest za ciekawie.
1: A, to Czarnych tam tu wpuszczą, będzie jeszcze ciekawiej.
0: Popatrzyłem sobie wczoraj, jak wygląda Los Angeles, to ja się cieszę, że mieszkam w środzie. Tu jest ładniej o wiele i nie ma ludzi zgniłych na ulicach i namiotów i nie jest wszystko pobazgrane sprayem. I nie jest tak, że jak wejdziesz w jakąkolwiek uliczkę, tam zaraz "Yo, motherfucker, bitch! That's my terrain! Yo, motherfucker, I kill you, man!" I tam zaraz cię nożem od tyłu, bo to jest taka zasada, że ci panowie to tak od tyłu cię zawsze muszą dziabnąć tym nożem, bo od przodu to się, nie wiem, nie...
1: Boją się twarzy po prostu i od tyłu muszą to robić.
0: To ja się cieszę, że w środzie mieszkam, bo to jest tak normalnie, idziesz sobie tam, dzień dobry, a nie tam, kurwa, tu z jakimś...
1: A ja wczoraj byłam w sklepie, nie? I patrzę, kurwa, burzy, ale taki mały, no taki 11-latek na oko. Kurwa, myślałam, że zwymiotuje, nie?
0: O, nie, to już się robi tutaj rasistowsko.
1: Muszę wyjść stąd, jestem rasistką, pierdolę.
0: No, chyba tak, a ty pamiętam, co kiedyś mówiłaś o austriackim malarzu, jak się zachwycałaś, to faktycznie zostawmy te tematy, bo ja się boję, że mi spadnie z rowerka tutaj. No to idź tam, Gugu, se poprzecierać szmatką obraz z wujkiem, portrecik tam w szmatką sobie iść poprzecierać. Dobra. I trzymaj się, no.
1: No trzymaj się też, no hej. No.
0: Kurwa, jaki głos. Na koniec, ciekawy. Chciałem powiedzieć, że Nocne Radio nie pochwala żadnej mowy nienawiści. Wszyscy jesteśmy równi i tacy sami. Chciałem powiedzieć, że brzydzę się w ogóle czymś takim. Normalnie możesz z przodu, po ludzku, z liścia dostać, ale to w środzie bardziej i to... Tak, a tam właśnie jak cię jakiś przepięknie opalony, ubogacony, czekoladowy pan, to tak od tyłu właśnie zauważyłem, że jakąś dechą w łeb od tyłu albo z liścia, ale tak w ucho, żeby ci błędnik padł, żebyś od razu tak jak szmaciana lalka na ziemię padł, tak od tyłu podbiega i jeb cię w ucho. I to się ponoć nazywa polowanie na białego niedźwiedzia, taka zabawa właśnie u czarnoskórych jegomościów. Swego czasu była tak się nazywało właśnie polowanie na białego niedźwiedzia, taka zabawa. Że podbiegasz do jakiegoś dziadka, jakiejś starszej osoby, młody człowiek podbiega i tak od tyłu jeb z całej siły, żeby aż zadzwoniło. Tak, fajny taki prank. I potem szczerząc te białe zęby, ucieka rechocząc ochryple taki ktoś i dużo zapunktował u swojej społeczności w tym momencie, bo wykazał się takim sprytem właśnie. I zwinnością. No cóż. O tempora, o tempoła, o moryc. To, co mi się nigdy nie podobało w polskich kabaretach, w wielu polskich kabaretach, bo są chlubne wyjątki, to hermetyczność i to, że te nasze żarciki są zrozumiałe tylko dla Polaka właśnie raczej. A oglądam sobie zagraniczne skecze i one są takie bardziej uniwersalne. Stand-uperzy, kabareciarze. Znaczy, kabaret to jest taki, jak my oglądamy, to jest taki... Też takie polskie nasze, bo na świecie to tak stand-up bardziej popularny, nie? O Jezu. No i tak to wygląda. Przymarudziłem sobie i od razu mi lepiej. Trochę. się wyładowałem swoją frustrację. Troszkę. Znaczy, że już się wzięli za wyprzedawanie. No proszę, już wszystko na sprzedaż. Bo Polaczkowi to, jak Polaczek to ma, to się nie opłaca. Ale jak obcokrajowiec jakikolwiek weźmie to, czy jakiś tam Lotos kupi sobie, czy se kupi, nie wiem, stocznię, czy cukrownię, to mu się zaraz, to zaraz się robi opłacalne. I to warto wtedy. Bo wcześniej to nie warto. To nic z tego nie będzie. Nie. To trzeba sprzedać. I to jeszcze dziękować, że ktoś wziął za czapkę gruszek, za pół darmo, bo to jest taka lipa, takie to jest liche i beznadziejne, że to jeszcze dziękujmy, że to od nas ktoś w ogóle przejął za złotówkę symboliczną. No ale jak już przejął, to nagle się bardzo robi dochodowe, opłacalne, perspektywiczne, przyszłościowe wtedy. No cóż, taki mamy rząd. Jedyne, co się w Tusku zmieniło, ktoś tak zażartował na tym kabaretonie, chyba Laskowik, że był rudy, a teraz jest siwy. Ale ta rudość, ta fałszywość, to ona gdzieś tam głębiej siedzi. To nie jest tylko kolor włosów. Chociaż rudy z Blok Ekipy, jak się zafarbował na czarno, to przestał donosić.

0: się nagle zrobił taki prawilny jakoś, a dopiero potem jak mu ta farba, spadł deszcz i mu ta farba z tej rudej czupryny spłynęła, to znów zaczął donosić na pokułatułę. Tak to jakoś było, więc może u Tuska też się coś zmieniło. Nie wiem. Klimat już prawie jak u Enkiego, ale co, że taki posępny? Crisimi, auditores, musztarda i majonez. No cóż, jest jak jest, a szykuje się teraz, że będzie koniec świata oraz reset. Reset tuż, tuż i to już najpóźniej w tym miesiącu będzie ten reset. Nic już z cywilizacji nie zostało. I co ja wam mogę powiedzieć więcej? Czas umierać. Ator miał rację. Ale Enki nie lubi Atora, a obaj są takimi czarnowidzami i siewcami apokalipsy. Głosicielami apokalipsy, może raczej. Ale siewcami też, bo tak w sumie zarażają ludzi tym przekonaniem, że to już koniec. Stało się. To już. Czas nadszedł. Oni już zaczęli. Dokonało się. I tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie trochę w tym racji jest. Też tak myślę. Cóż. To co, Ania, robimy w środę audycję o tym, jak kocha PiSowiec i noce z Dudą, ale to będzie od 18 lat chyba, trzeba będzie tu zaznaczyć, że tylko dla dorosłych audycja. Noce z Dudą. No, audycja się kończy, to musi przyjść adwokat i zaraz pewnie powie, że słaba ta audycja była. No, trochę mnie rozczarowuje Krawiec, bo naprawdę nic ciekawego. No, ale tak to jest, no, jak ja już się tu żegnam, to co? Unik Orgazm tutaj wkleił. Stocznia Szczecińska, wulkan z ponad 150 milionami złotych straty. Budowano propagandowy, fałszywy obraz odbudowy wielkiej stoczni. Wnioski są porażające. Niekompetencja, zatapianie pieniędzy i złe decyzje, mówił Arkadiusz Marchewka. Marchewka? To PiSowiec jakiś. Oni tam mają takie nazwiska właśnie, takie plebejskie zawsze. Marchewka, Zając, Ziemniak, Cebulak, wiceminister infrastruktury. Prezentując wyniki audytu przeprowadzonego w Stoczni Szczecińskiej, wulkan. W 2023 roku spółka prowadzona przez poprzedni zarząd przyniosła stratę netto w wysokości 152 milionów złotych. No, ale jak ktoś to wykupi, to nagle zacznie zarabiać, coś czuję. Czyżby Polak nie potrafił? Może nie tylko jesteśmy niezdolni do samorządzenia się, co w sumie pokazuje, o czym się każdego dnia dowiadujemy. Tak uważał austriacki malarz, że Słowianie się nie potrafią rządzić. Może też to się przekłada właśnie na zarządzanie jakimiś spółkami. Więc dlatego trochę mam mieszane uczucia, że tak tego Obajtka ścigają i chcą go zrobić z niego... Znaczy, to jest jakiś tam oszuścik, cwaniaczek. No przecież on zasłynął tym, że oszukał swoją rodzinę, tam swojego ojca czy tam wuja. To już od najmłodszych lat miał to w sobie. No ale co by nie mówić, no to ten Orlen za Obajtka zarabiał krocie, a teraz straty nagle i jakieś rekordowo niskie zyski. No to przepraszam bardzo. Gospodarka, głupcze. Na tym się skupiamy, a nie, że tam zdefraudował trochę kasy, że tam z Funduszu Sprawiedliwości rozkradali tam, że nepotyzm, że sobie przyznawał jakieś tam... No niech se przyznaje, jak doprowadził do tego, jak tak zarządzał, że Orlen zarabiał rekordowo, no to niech se nawet przyzna nagrodę 1 000 000, 2 000 000 i niech sobie kupi 10. mieszkanie, znaczy 10. on już chyba ma z 20. No, dobra, słuchajcie, to nie chcecie gadać o polskich kabaretach. Unik pisze tutaj, jest nowy zarząd, ale stocznia nie została sprzedana Niemcom wbrew doniesieniom tej dzwoniącej. Aha. No to co, Google, fake newsy rozpowszechniasz? To może by tak sprawdzić pierw, czy to się na pewno zgadza, bo nie siejmy defetyzmu. Jak jedno koło jest zepsute, to nie znaczy od razu, że cały traktor jest do dupy. No. Dobra, spalę faję i spierdalam, bo nie chcę mi się z wami gadać. Jedna Google zadzwoniła i wprowadziła dezinformację jakąś. Chociaż może jej chodziło o coś innego, nie wiem. Ania pisze, raczej w czwartek, jak książkę przeczytasz. No to ja chyba nie przeczytam. A nie może być tak, że to ty przeczytasz? A ja będę inteligentne pytania zadawał? I głupawe wtręty jakieś dorzucał? I hostował? Czy ja też muszę czytać? No, jak masz e-booka, to może przeczytam. Ja raczej nie będę zamawiał. Nie będę wydawał na takie zbytki jak książki. Zresztą jakieś drogie są książki. Tak patrzę, książka 80 zł. No trochę drogo. Za 3 dychy to może bym kupił, ale za 80? No nie wiem. No, a adwokat na pewno by się nie zgodził, że słaby był kabareton i że miałby wrażenie, że ja tu jakiś zgorzkniały jestem i że bardzo fajny był ten kabareton i że trzyma się ta polska scena kabaretowa. I dlaczego tutaj jakimś mam jakiś taki jestem zgorzkniały, ma wrażenie adwokat, i że czepiam się starszych ludzi i chcę, co ja chcę zabronić starszym ludziom do wcipkowania? A dlaczego? Co to, starzy ludzie nie mają praw jakiś? Poza tym to jest takie nasze polskie właśnie polski humor, właśnie taki ksiądz, wódeczka, fajne, takie przaśne, rodzime, i na pewno byłby zadowolony adwokat. Chociażby tylko po to, żeby się ze mną nie zgodzić. Tak myślę. Nie, no żartuję, dobra, tak już staram się być na siłę śmieszny, jak Kryszak na scenie, no, ale to widzicie, też jestem już stary. Starość, nie radość, ale to jest niełatwe być, zestarzeć się z godnością. Nie każdemu się to udaje. Na przykład jak wyciągają tam z trumny jakiegoś dziadunia i go tam stawiają na scenę, to jak ten dziadunio zacznie fikać, podskakiwać, pląsać, to często wygląda żałośnie właśnie, bo to nie pasuje jakoś, to wygląda dziwnie. No właśnie coś nie mogą umrzeć, bo wychodzi ten Kryszak, te siwe, krzaczaste brwi, te ostatnie włosy spływają z tej pomarszczonej twarzy, ale ubierają go w te białe adidaski i on tam pląsa właśnie i tańcuje autystycznie i wali te swoje smrakloki. No i jakoś nie mogą wymrzeć ci artyści. Jakiś tam Cugowski, Marylka, Kryszak, Daniec. No i strasznie cringe'owe to jest, bo wyobrażam sobie artystę, który jest dziadkiem i zachowuje jakąś klasę. Musiałby się zacząć przygotowywać. To taka rada dla polskich kabareciarzy. Przygotowujcie te swoje numery, a nie wychodźcie z założenia, że o, ja jestem wielki Kryszak, to, a ja tu coś wyjdę sobie tego, pogadam sobie, tutaj przychodzi ten, no i on mówi, no panie Duda, no, dla każdego samolot. A wszyscy się śmieją, no to człowieku, weź coś przygotuj, napisz te teksty, naucz się ich, a nie wyciągasz karteczkę z kieszonki sobie i memuasz coś tam i sapiesz i blaskasz. No Laskowik to tak, no słyszeliście jak blaskał, no przecież tego się słuchać nie da, gorzej niż Kaczyński. No.
1: Dobrze, proszę Państwa... Skoro wywołaliśmy tego wilka, to pozwólcie Państwo, że teraz proszę Państwa, będę próbował. No masz. No czas płynie. Proszę Państwa, czas płynie jak woda przypłynie.
0: Nie mogę. No nie, że czekałem, tylko po prostu ja to traktuję jako ważną imprezę, która coś mówi o poziomie polskiego kabaretu, bo tam się zaprasza elitę polskich kabareciarzy. Tak naprawdę te kabarety, kabaret młodych panów, kabaret moralnego niepokoju, Laskowik, Kryszak, kabaret Nowaki, to K2, to wszystko są takie znane kabarety. No więc oczekiwałbym, że coś fajnego zaprezentują. A nie jakąś żenadę. Nie, nic nie pokazywał. Stał tylko i robił efektowne pauzy, sapał, mlaskał. No bo to już on ma 70 lat, no już mózg nie pracuje. Zapomniał w ogóle, co chciał powiedzieć. No. I nagadali się, nic śmiesznego nie powiedzieli i też mnie denerwuje to, że Polacy się z tego śmieją po prostu. Bo wtedy sobie myślę, czy to ze mną coś jest nie tak? Czy to ludzie są tacy głupi, że można im posapać, pomlaskać, a oni się śmieją i rechoczą, albo powiedzieć dupa, albo zrobić sketch, że polej z dzichu, złe, tego, wiesz, widziałeś, co tam w telewizorze mówili, nie? No, polej, no. A ludzie cały czas się śmieją i brawa biją i półminutowe brawa, a ci tacy zadowoleni z siebie, po prostu sami też ze swoich dopcipów się lubią śmiać. Poziom kabaretu to zwierciadło społeczeństwa. No, ja się zgadzam tutaj z tym, co pisze Titi. Dokładnie tak myślę, że tak jest. Tak samo jak poziom polskiego kina, jak poziom polskiej gospodarki, jak poziom rządzących i ich zachowanie, które obserwujemy teraz. Nagle zaczęliśmy oglądać te komisje śledcze, obrady Sejmu. Dużo Polaków to ogląda. Zachowanie tych ludzi, to, że jeden drugiemu nie daje skończyć zdania, że walą te swoje demagogiczne, populistyczne teksty, żrą się, przekrzykują, zakrzykują, zagdakują, te baby zagdakujące. przemawiających akurat na mównicy, to jest, to wszystko jest zwierciadłem naszego społeczeństwa. To, że się sprzedaje największa tandeta, kicz, że jedyne żarty to żarty rubaszne, nawiązujące tam do seksu, albo ciągle ten ksiądz. Nie wiem, jak był ten program Śmiechu Warte, to Polacy wysyłali tylko takie filmy z komunii cały czas. Z komunii, jak tam ksiądz się potknął i to było dla nich, to był wyznacznik dobrego humoru. Więc nie przekonacie mnie, że wszystko jest okej, okay, że trzeba się cieszyć, że krawiec jesteś uprzedzony. Po prostu taki jest poziom i tyle. Ten kabareton leciał w TVP. To Opole, człowieku, Opole. Opole 2024. Jedna z większych imprez, takich prestiżowych, nie wiem. Jak jesteś na Opolu, no to wiesz, to już jesteś ktoś. Denerwuje mnie, martwi, przeraża też to, że nie daje się szansy młodym. Nawet jak na tym Opolu, no to był tylko kabareton, ale była też taka, no ta część wokalna, nie wiem, artystyczna. No to też ci młodzi, którym dano szansę, czyli koncert debiutów jakiś, no to też oni musieli śpiewać Niemena. I to też jest takie popierdolone, że te dziadunie zapyziałe, jak już wezmą jakiegoś takiego właśnie wnusia, żeby mu dać szansę, no masz, trzeba też dawać szansę młodym. Proszę zaśpiewać Pamiętajmy o ogrodach oraz Czesława Niemena. Proszę bardzo. I tam w jury jakaś tam Dykiel będzie zasuszona i jakaś Marylka zasuszona i takie mumie siedzą i tego młodego biorą i on ma Niemena śpiewać. Nieżyjącą legendę ma sławić i śpiewać Niemena. Ja pierdolę, no. A czemu on nie może zaśpiewać czegoś swojego? Czemu nie mogą wyjść ze swoim repertuarem? Tylko muszą, jak już ci babunia i dziadunio dadzą szansę, to śpiewaj Połamskiego, kurwa. Wypierdalać. Zdychać. Bo już po prostu w bebechach się przewraca od tej cywilizacji starców. Geriatryczne show za każdym razem. Pierdzę na was ogólnie i z pogardą jeszcze. Nienawidzę tego. Wszędzie te dziady, kurwa. Sejm, dziady. Każdy siwa głowa. Włącz jakieś Opole, dziady. Wszędzie dziady. Dlaczego wszędzie są dziady? Ja naprawdę nie jestem ageistą, ale po prostu co za dużo, to niezdrowo. I zaraz mi zadzwoni Jola i powie: Krawcze, naprawdę jestem przerażona tym, co mówisz. Przerażona. Ja też jestem przerażony. Gdzie młodość, gdzie dawanie szansy młodym ludziom, dynamicznym, którzy mają energię, werwę, power, dużo sił, kreatywność, odkrywają nowe rzeczy w ogóle, które mogą zaprezentować światu, to nie zrobią tego, bo jest zabetonowane. Po prostu siedzą na widowni starcy. Zobaczcie sobie, kto siedzi na widowni na tym Opolu. Laskowik słusznie zauważył. O, widzę mój rocznik. No i zobaczył swój rocznik na widowni, wśród artystów też jego rocznik i w jury jego rocznik, a i tak dla niepoznaki, żeby nie było, że same dziadunie i babunie, to weźmie się trzech młodych, da im szansę, ale niech śpiewają Niemena. Żygać się chce po prostu. Że ci ludzie nie mają wstydu też, biorą w tym udział, nie wiem. Gdyby mieli trochę godności, to by też się może wypowiedzieli. Jakoś w takim tonie trochę jak ja, nie? Ale nie, zadowoleni, bo to jest, mają swój czas i kasiorę dostają, nie? wyjdą bracia Stolec i będą kolędy śpiewali. Z Funduszu Sprawiedliwości też ci geriatryczni artyści wiecznie ci sami podostawali kupę milionów, a młody to niech sobie sam uzbiera na gitarę, niech w garażu gra, nie? A będą brylować dziadunie i babunie i miliony dostawać w nieskończoność i co roku ci sami. Nie dopuszczą, dopóki nie pomrą. Tak, to są zagryziaki. Silver pisze, młodzi wyjechali. No, może też właśnie tak to wygląda. I będziemy wiecznie oglądali, tak mówiąc obrazowo, w przenośni trochę, stepującą zakonnicę starą, bo dziadunie się rozsiedli. I wszędzie, i w zarządach, w spółkach, jakaś baba, zielacha, szeptucha zarządza najważniejszą spółką, bo Kaczyńskiemu ziółka kiedyś zaparzyła. Druga stara baba w jakiejś tej, w trybunale gastronomicznym, bo Kaczyńskiemu gotowała zupki. I siedzą te stare baby i te dziady, kurwa, ten pisowski zombie, jak mu tam były marszałek, Terlecki, to takie ryje, nie? Jakiś Macierewicz, też taki dziad, same dziady i nie chcą odejść. Już się szykował do emeryturki Kaczor, ale nie, w końcu doszedł do wniosku, że naród go potrzebuje. I od 40 lat ci sami ludzie rządzą Polską. Masakra jakaś. Reprezentantka tego starszego pokolenia Jola, ona często podkreśla, że to ci młodzi to tak chcą zniszczyć tych starszych, że szacunku nie mają. To weźcie, zacznijcie mieć szacunek do młodych i dajcie im jakiekolwiek szanse, a nie, że się rozsiedliście i cywilizacja starców tutaj. Gerontokracja. Ale cóż, ci młodzi też kiedyś, jak się mentalność ludzi nie zmieni ogólnie w narodzie, to dzisiejsi młodzi też się zestarzeją i będą robili dokładnie to samo. I będzie jakiś Leroy zasuszony w jury zawsze i będziemy śpiewać jego Scyzoryk, Scyzoryk i też wyjdzie taki stary i Scyzoryk, Scyzoryk, tak na mnie wołają. I będziemy też do usranej śmierci tego scyzoryka potem słuchać, nie? Tak to jest niestety. A mentalność się raczej nie zmieni, bo Polska nigdy się nie zmienia. I tu zawsze będzie tak, jak jest. Ja nie widzę, żeby coś się tak aż bardzo zmieniało w ludziach pod tym względem. Takie same żarty. Wyjdzie stara baba, szmatą coś zakręci nad głową, facet se kielicha poleje i takie kabarety. No, także śmieszniej już było, lepiej już było. No, dobra, to jeszcze 10 minut posiedzę, jak nie będzie telefonów, to sobie idę. No i tyle. No ja się ani razu, boho, nie zaśmiałem podczas całego tego kabaretonu. I to jest przerażające. Czy naprawdę nie sposób powiedzieć czegoś zabawnego? To jest takie duże wyzwanie. Jestem pewien, że podczas tej audycji ktoś tam się chociaż raz uśmiechnął, co ja marudzę dzisiaj, a nie dowcipkuję, ale pewnie ktoś się uśmiechnął. Mimo, że się nie przygotowywałem, jak polski kabareciarz na Opole, mimo, że nie staram się w ogóle być zabawny, to ktoś tam się uśmiechnął z tego mojego marudzenia chociażby. A tam to w ogóle nic, jakieś takie to wszystko... Nie wiem, aż się takie żarty, takie kabarety, że aż się płakać chce. Po prostu. Jeszcze te piosenki melancholijne. Wychodzi... Kiedyś to było, liście z drzew spadały, a teraz w tej Polsce, w naszym kraju rodzimym... Co to jest za piosenka w ogóle jakaś? Po co? To... Wiem, że kabaret to nie zawsze to muszą być takie żarty, że boki zrywać i w ogóle może być trochę melancholijnie, ale po co jakiś ten kartoflak, ten potato wychodzi i tak smędzi. Normalnie tak wesoło jak u Jaruzelskiego na imieninach, no. No, twardostaj se prychnął ze starego Leroya. No to już jestem do przodu w stosunku do tych polskich kabareciarzy. Ktoś się zaśmiał. Znaczy, no dobra, przesadzam, śmiała się widownia, ale to polska widownia się ze wszystkiego śmieje, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Może to jest nagrywane, te śmiechy są dogrywane jakoś, ale nie, no widać te gęby roześmiane.
2: Nie, nie, powiem ci tak, nie, powiem ci, wiesz co, nie, powiem ci tak, bo nie, powiem ci, jakby, powiem ci, no, kurde, szkoda gadać, powiem ci.
0: Szkoda gadać, no. Titi też pisze, tak, ze 3 razy uśmiech zagościł na mym obliczu. No proszę. Jakby mnie zaprosili na Opole, to powiedziałbym jakiś dowcip o Janie Pawle II. Na przykład. Ale to wtedy by widownia się akurat nie zaśmiała. Tak się spodziewam, że akurat by takie wrogie spojrzenia i takie pomruki nienawiści by zaczęły się pojawiać i ktoś by tam wbiegł na trybunę, jakiś pan Janusz w kamizelce rybackiej na przykład i mnie tam zdzielił, o, ochrona musiała... To już by przestało być w tym momencie zabawne. Taki żart z Jana Pawła II. Na przykład... A może, nie wiem, jak się ze wszystkiego śmieją, to, ale z tego to nie chyba. Bo zapłacili za bilety, więc czują się zobowiązani. No może, może, to tak działa, faktycznie. Nie pomyślałem o tym. W ogóle ciężko dzisiaj mają kabareciarze, bo oni konkurują tak naprawdę ze świetnymi komediami. Przecież dzisiaj byle jakiś film Marvela nawet to włączasz i tam jest dużo żartów, które zostały starannie przygotowane. Ktoś za to brał duże pieniądze, ktoś siedział, pisał te scenariusze. Tyle jest różnych alternatyw zabawnych, nie? Kreskówka, głupia jakaś kreskówka, dużo fajnych żartów, ja się często śmieję. Włączysz sobie jakiegoś Shreka i tam jest dużo dobrych dowcipów. No więc taki... A kiedyś jak nie było niczego, te wspaniałe czasy, kiedy nie było niczego, jak u Kononowicza, no to mieli łatwiej ci kabareciarze. Poza tym... Dzisiejszy świat to jest tak absurdalny, że też trzeba konkurować z tym całym absurdem, nie? Z zachowaniem ludzi gdzieś tam na komisji, gdzie oni też bywają zabawni w swojej takiej tempocie, w zagryziactwie takim, nie? No to też patrzysz i się tak śmiejesz, nie? Dwa jaki głupek. No, więc mają dużą konkurencję, to nie jest tak prosto dzisiaj czymś zabłysnąć. To też jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę. No ale gdzie te kabarety, gdzie parodiowano jakieś bajki znane? Gdzie te kabarety, gdzie był scenariusz jakiś, gdzie był wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wszystko to była jakaś historia. Gdzie te kabarety, gdzie były przeróbki historyczne, nawiązania do historii? Gdzie te kabarety, gdzie grali całym ciałem, śpiewali, naśladowali głosy? To wymagało pewnego talentu, czy to wokalnego, czy parodystycznego. Komik impresjonista, nie? Musi

0: tym smutnym akcentem.
1: I cóż,
0: spotkamy się pewnie jakoś niebawem. Jak się taki jestem zdołowany, wkurwiony, więc będę sobie marudził, niestety. Ci, którzy liczą na to, że przyjdą i się, nie wiem, rozweselą, to mogą się czuć zawiedzeni. Ale cóż, takie jest życie. Life is life. Tak to się chyba powinno mówić, a nie tak jak piasek na Opolu, że this is life. To raczej się mówi life is life. No ale cóż, to jest piasek, który też przyszedł, pierdolnął się w tekście kilka razy, zakałapućkał się, coś tam popierdolił, a pewnie z milion wziął, nie? Więc to też jest takie straszne i wkurwiające, że no, nie wiem, ktoś powinien się przygotować po prostu, jak już bierze pieniądze, nie? Żeby dobrze robotę wykonać. No ale to jest, on nie musi, bo to już jest piasek, to jest laskowik i tak dalej. No dobra. No tak, tego bym wymagał, żeby się nauczyć czegoś, czegokolwiek na pamięć, a nie improwizować i czytać z kartki. Tak, tego bym wymagał. Wymagałbym tego, żeby tak jak pisarz siada, myśli całymi dniami, spisuje sobie różne pomysły, łączy to. Nie wiem, Epic Lloyd i Nice Peter w Epic Rap, no to oni pokazywali, jak pracują w którymś odcinku. Pierw sobie wpisują różne słowa klucze, frazy, znane powiedzonka danej postaci, potem to łączą w jakąś całość. To jest cały konkretny proces i wiele godzin pracy. Piszą muzykę do tego, szukają jakichś gwiazd, robią research, kto pasowałby na Gandiego, a kto na Stallonego, a kto na Arnolda, a kto na Adolfa. Wyszukują te gwiazdy, przygotowują się z nimi, tworzą jakąś choreografię, nagrywają wiele ujęć, wybierają najlepsze. Kupa roboty, to im zajmuje dużo pracy. A polski kabareciarz sobie myśli, a kurwa, sobie przyjdę, coś powiem, kurwa, Duda i tego, Duda powiedział,
2: że każdy będzie miał samolot, kurwa. No to gdzie ten mój samolot, proszę bardzo? Gdzie? Bo nie widzę, patrzę, kurwa, no samolotu nie ma, kurwa, no.
0: I to jest taki sketch. To nie jest sketch, to przyszedłeś i się wydurniasz i pajacujesz, no to... Nie spodziewaj się, że dostaniesz wyższą cenę niż 2 na 10, no. Nic mi się tam nie podoba. Nie podoba mi się logo tego Opola. Też takie złoto-srebrne, na wypasie musi być, nie? Też dziadki lubią taką estetykę zawsze.
3: Mariusz, 10 złotych. A może jakiś przegląd pracy wieczorem?
0: Przegląd prasy chyba miało być, co? A nie przegląd pracy. Przegląd pracy.
2: Dziś nie zrobiłem nic, bo mi się nie chciało, ale tutaj wam pokażę, dwie kreski narysowałem, to na razie słabo to wygląda, ale to będzie w przyszłości taki projekt. Okładki, bo robię, no i to chyba tyle, no bo na razie to nie mam weny.
0: Przegląd pracy, co to by miało być? Prasy chyba. Dzięki, Mariusz.

Odwrotnie, krawiec. To nie życie, to poziom mediów. Nie wiem, ale ja nie widzę za bardzo wysokiego poziomu, albo jakiegoś przynajmniej średniego w polskiej twórczości za bardzo. Nawet, nie wiem, ogólnie to się pogorszyło. Mam wrażenie, że dawni tacy, no, debeściaki. Widziałem tego typa z

Kitką, zapomniałem jak on się nazywa, z kabaretu Otto, jak na YouTubie coś tam po swojemu próbował, znaczy na swoje konto próbował coś tam nagrywać. Było to lepsze niż kabareton, ale w ogóle nie zdobył żadnych zasięgów, zasięgi mniejsze niż nocne radio, nie? Obserwuję jakichś takich artystów, którzy kiedyś byli nieźli, to dzisiaj zeszli na psy, jakby im się nie chciało, albo jakby bardzo mało pieniędzy za to dostawali i wyszli z założenia, że im się nie opłaca starać. Tak robią na odpierdol trochę. Nawet słuchajcie, takie legendy jak, nie wiem, Kazik, to też to już nie jest ten poziom, co kiedyś, jak słuchamy sobie Kazika. Wszystko jakby zeszło na psy, czego byśmy nie słuchali. Przypuszczam, że nie wiem, jakiś taki Peja, czy Pogodno, czy no jakieś takie marki, co kiedyś się ceniło i to było coś, nie? Czy jakieś Myslowic, coś, gdyby teraz dalej grali, śpiewali, to też by było takie na odpierdol i już nie byłyby to takie hity, nie wpadałoby to tak w ucho, nie byłoby to tak fajne, tak pomysłowe, tak chwytające za serce, tak pobudzające myślenie, ciekawe, oryginalne, tylko byłoby to odrywanie kuponów od tego, co było, nie? Kabaret potem też się zrobił jakiś taki miałki, byle jaki, z czasem. No on się w ogóle skończył, to się zmieniło na Hrabi i to już nie było to. Wszyscy ci, którzy kiedyś dawali radę, dzisiaj wychodzą na scenę i pokazują takie bździec totalny, taki bździec. Nawet jak coś ze starego repertuaru zapodają, to też to jest mało, że odtwórcze, to jeszcze gorsze niż kiedyś. No, można to tłumaczyć, że w wieku się już trochę posunęli i po prostu nie mają już takiej werwy, sił, tyle powera i siada ta ekspresja, siada interpretacja, siada dykcja, siada wszystko. No i tak wyjdzie i coś tam zaskrzeczy, nie, z dawnych hitów, no i to już nie jest to. Więc coś się strasznie zepsuło. Ja dlatego już któryś raz ten temat podnoszę, bo naprawdę mam takie wrażenie, no podajcie mi jakieś przykłady tych gwiazd, które trzymają poziom, które zachowały tą klasę co kiedyś, a ja bym się spodziewał, że nawet może, że powinni być lepsi niż kiedyś, bo już mają więcej doświadczenia, nie mają jakieś, nie wiem, spiny o to, co włożą do garka jutro. Wiecie, takie zespoły jak Big Cyc, to one tak naprawdę to są forsiaści ludzie. Big Cyc to nie jest jakieś coś takiego, co nie wiem, tacy rockmeni, którzy tam muszą się martwić o kasę. Big Cyc już dawno temu sprzedawał płyty w milionowych nakładach, więc i też jak posłuchamy sobie dzisiejszego Big Cyca, to też już nie jest to ten Big Cyc, co kiedyś. To już nie są te numery typu Kapitan Żbik, Miłość do babci klozetowej. Oni te hity próbują cały czas grać, a nic nowego na tym poziomie nie pokażą. Dlaczego? No to jest zagadka jakaś. To jest jakaś zagadka, czemu to tak jest. Wypstrykali się z kreatywności, z pomysłów, nie chce im się. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale tak jest. I ciekawi mnie na przykład, czy wy to zauważacie. A mówię o tym już któryś raz w audycjach, bo po prostu to jest bardzo niepokojące i niepokojące zjawisko. Bo co się z ludźmi dzieje? Takiego niezwykłego. Wszystko schodzi na psy dzisiaj, że to już takie czasy, że wszystko będzie tylko gorsze, odtwórcze, dziadowskie takie. No nie wiem. Ja nie słyszę w Kaziku dawnego Kazika, nie słyszę w Leroyu dawnego Leroya. Dowolny artysta z tych, co kiedyś byli naprawdę świetni, to dzisiaj to mizeria jakaś.

czasem się pojawią takie, takie perełki, no, ktoś, kto się wyróżni, naprawdę zaciekawi ludzi i czuć, że to jest, że to są gwiazdy, takie współczesne gwiazdy, nie wiem, Nocny Kochanek na przykład, nie? Nocny Kochanek, ale to ilu takich jest? Którzy wejdą z czymś nowym, oryginalnym i chwycą ludzi za jaja, za serce, za łeb i po prostu i pozamiatają, nie? Ale ilu takich jest? No tak śmiem twierdzić, że niewielu chyba. A może, nie wiem, może są, tylko już takie są czasy, że ci starsi im nie dają w ogóle, znaczy, nie wiem, że zabetonowany jest nasz show business i tam nie ma wejścia, nikt w ogóle nawet zdolny. Ale to jest bez sensu, bo show business zawsze szuka nowych sław, nowych talentów i to ciężko to zabetonować. Zabetonować to można politykę sobie, scenę polityczną. No ale to nie wiem, no coś się dzieje. Takie zespoły jak Hunter, to też kiedyś takie zajebiste utwory, nie? A ja nie wiem, czy oni dzisiaj dalej tworzą takie hity. Chyba nie, bo coś nic tam mi się nie... Coś tam szukałem, ale już nie mogę znaleźć takich, nie wiem, tego, co kiedyś tak chwytało ludzi za jajca, nie? I po prostu wymiatało. Słuchałeś sobie tego po raz 10 i ale zajebiocha, nie? Ale super, sobie na telefon se wrzucę, będę sobie słuchał, jak idę do sklepu, ale numer. I pod prysznic sobie szedłeś i śpiewałeś ten utwór, bo ci tak wpadł w ucho, zajebisty. Kupowałeś płytę, a dzisiaj to takie... Jakaś taka gwiazdka wychodzi i śpiewa piosenkę o niczym, o miłości... I to jest jeszcze tak zaśpiewane, jakby to sztuczna inteligencja zaśpiewała trochę. Kocham cię, a ty mnie, będziemy razem, oh yeah, będziemy razem, ty i ja, bo miłość nasza ciągle w nas trwa. I kurwa, no patrzcie, takie coś ułożyłem teraz sobie, nie, improwizując. I takie są piosenki dzisiejsze, kurwa, no są piosenki, no nie wiem, no... No co każdy może ułożyć sobie? Ani tego nikt nie zapamięta, ani specjalnie się tym nie podjara, a jeszcze bardziej niepokojące, oprócz tego spadku formy i generalnie takiej byle jakości wszechobecnej, miałkości, byle jakości, jest to, że wielu ludziom chyba to się podoba. I usłyszą tą piosenkę, co teraz zaśpiewałem, powiedzą... O ja pierdolę, krawiec, ty śpiewaj. Ja, Jezu, czemu ty nie śpiewasz? Czemu ty to radio? Przecież to jest zajebiste było. Jeszcze jakiś tutaj tak dorobić muzyczkę do tego? Zajebiste. Kurwa. No nie jest to zajebiste. Wymyśliłem to na poczekaniu i w trybie rzeczywistym, że tak powiem, no. I to jest piosenka o niczym. O tym, że on kocha jego, a on kocha ją. I sialalala. Tralalala, swędzi mnie fujara. No, piosenkę ułożyłem, no i co? Ale kto, ludziom to dzisiaj wystarcza chyba. Spadło strasznie jakby... Ludziom się podoba byle co, a jeszcze, żeby było dziwniej, jak się pojawi coś naprawdę dobrego, to często ludzie powiedzą takie sobie, ale to co, to takie fajne?

Nie rozumiem do końca tego rantu. Nie można mieć pretensji do Forda T, że nie jest już najszybszym samochodem. Zestarzał się. No nie wiem, ale może można ubolewać nad tym, że dzisiaj wszystkie samochody wyglądają tak samo, a kiedyś była ta różnorodność, nie? I tyle jest kultowych różnych modeli samochodów dawnych i patrzysz, kurde, jak on wygląda, niesamowicie. Ja się nie znam w ogóle na samochodach, ale też coś takiego w motoryzacji obserwuję, że dzisiaj wszystko wygląda jak mydelniczka, taka sama jakaś. Taka zaokrąglona mydelnica i wszystko wygląda jak... Ja patrzę na jakąś Skodę i patrzę na BMW i tak samo to wygląda, kurwa. To też jest dziwne takie. No ten... No ta Tesla Truck to chyba jedyny taki samochód, co wyszedł i on jakoś inaczej wygląda. Kiedyś takie wychodziły niesamowite samochody, tu jakiś Garbus, nie, tu jakieś Ferrari, tu coś i każdy inny, a dzisiaj tak patrzysz i jeżdżą te takie mydelnice właśnie same, albo te Citroeny miały to to tylne koło tak do połowy zakryte, a pewnie to już z tego zrezygnowali i Citroen dzisiaj pewnie wygląda tak, nie wiem, jak jakiś Passat, nie? No po prostu to jakaś masakra też jest, no, z tym. Wszystko na jedno kopyto. YouTuberzy też, wszystko na jedno kopyto. Cześć mordeczki! Mam dla was dzisiaj szereg ciekawostek. A tymczasem dajcie suba i pamiętajcie, że każda łapka w górę to łapka w górę dla nas. A teraz już ciekawostki. Czy wiesz, że... I tutaj jakieś tam... I 10 minut i pach, i następny tu materiał, dobra, wyświetlenia, tu z YouTube'a to kasa idzie, dobra. No i tak wszystko takie samo jakieś jest. I taki jakiś przesadyzm, kurwa, mordo, coś ci pokażę zajebistego, kurwa, mordo, dajemy, jedziemy z tym, kurwa. No i takie, ja nie mogę tego słuchać za bardzo. To taka jakaś nadekspresja. Nie potrafi normalnie nic powiedzieć, tylko musi cały czas świrować pawiana, pajacować, miotać się, miny robić. No i to też się ludziom podoba chyba, jak... Coś powiesz, nie wiem, spokojniej, normalnie, to teraz powiedzą nudne, wyłączam, coś sobie, to jakieś nudne,

dzisiaj ludzie sobie może wypracowali pewne schematy, szablony takie i wychodzą z założenia, że jak sprzedajesz energetyka, to każdy energetyk musi tak samo wyglądać. Chociaż tutaj może, no nie wiem, no ale też te same takie puszeczki. No, jak masz stronę internetową, popatrzcie, dzisiaj każdy... Kiedyś strony się niesamowicie od siebie różniły. Jak jeszcze był Flash, to bywały takie strony, które miały bardzo niestandardowy interfejs, jakby menu, gdzieś tam tu z boku, tu na dole. Jakieś się animacje włączały przy przełączaniu stron. A dzisiaj każda strona, logo z lewej, po prawej, zaloguj się, one page i tam ikonki, dlaczego jesteśmy najlepsi i tam trzy ikonki. Każda strona wygląda identycznie, jakby ten sam szablon jest. Białe tło, zdjęcie, tekst, nagłówek, stopka. Wszystko na jedno kopyto dzisiaj się robi. Każdy komputer dziś wygląda tak samo, każdy samochód. Każdy jakiś kanał na YouTubie używa tych samych trików. Wszyscy zaczęli wpierdalać te krótkie wideo dżingle, takie przerywniczki. I to tworzy się jakiś odpowiednik takiej kakofonii takiej, bo tutaj jakieś intro bajeranckie tu-du-du-du, i potem wchodzi typ i cześć modeczki, witam was, i reklamy się włączają. Kup środek tam Strakostop. No, Strakostop powoduje... Dobra, skipuję. I dlatego właśnie można mówię ci, że w tym momencie dostaniesz to, czego chcesz. I reklamy tam. Środek na sraczkę działa bez przerywania snu. A tylko teraz w Castoramie dwa taborety w cenie jednego. Castorama, bo to się lubi. I tam, no już, kurwa, skipni. No i mordo, kurwa, i tego, i te przerywniki filmowe. Coś tam gada, pierdoli, a tu nagle Franz Maurer. W imię zasad, skurwysynu. A potem reklama znów. Taborety, taborety. Kurwa, no, ja nie mogę tego oglądać. No, czuję się jak małpa, jak jakiś... Ktoś mi robi pranie mózgu, ktoś mi mózg przez słomkę, ktoś mi słomkę wsadził do nosa i mózg mi wysysa, no. Nie mogę, po prostu, może jestem dziadem jakimś, ale nie mogę, po prostu czuję się przebodźcowany, czuję się jak idiota, czuję się po prostu wkurwiony. Nie rozumiem, o co chodzi, bo mi tu przerywa, tu reklama, tu coś, tutaj daj suba, tu jakiś przerywnik z filmu. Z blok ekipy, coś, jakiś mi Space on wchodzi, coś gada, a to program o jakiś astrofaza, ja chciałem o kosmosie, a tu mi Space on coś gada, a potem reklamy, a potem mi się na Atora przełącza i... zielona poświata, kochani, i dajcie suba, bo tylko dzięki waszym subom, a co ty na ten temat, Krzyśku? I zanim się dowiem, co on na ten temat, Krzysiek, to znów mam reklamę, no ja pierdolę, no. Mózg mnie boli od tego. Krew mi wycieka, krew mi leje się z oczu, z uszu i po prostu chce mi się płakać. Takie to fajne i zabawne i śmieszne, że aż chce mi się płakać. Ja nie mówię tylko o telewizji publicznej, mówię o wszystkim. Mówię o wszystkim. No tak, to jest na poziomie toalety publicznej, no ale telewizja, czy to, nie wiem, TVN, czy Bolsat, czy Telesraka, czy TV PiS, czy cokolwiek innego, to zawsze jest to samo dzisiaj.

wszystko byle jakie, wszystko na odpierdol, wszystko dla plebsu robione, dla Janusza i Grażyny z Wiochy, co przyjechali, żeby zrozumiał, bo jak nie zrozumie, to się nie sprzeda i co wtedy? Stracimy pieniążki. To jest właśnie zaprzedanie się Bożkowi Mamonowi i robienie mu laski temu Bożkowi Mamonowi. Lizanie mu gały. Naprawdę, to jest to, bo wszystko się to kręci wokół pieniędzy. Każdy dzisiaj twórca patrzy, jak tu zmaksymalizować zyski, jak zmonetyzować, jak jeszcze coś tu sprzedać, wcisnąć, jakiegoś skama najlepiej jeszcze wcisnąć ludziom, nie? Jak, albo jak Ator napierdoli do jednego odcinka 40 przerywników reklamowych. To wszystko jest chciwość i to wszystko jest taka pazerność najniższych lotów, bo można by powiedzieć, dobrze, zrobię coś takiego, co część ludzi się zniechęci, nie będą się śmiali, nie zrozumieją dowcipu, ale będę sobą, zrobię to, co mi w duszy gra, bo jestem artystą. Nie, dziś artysta nie jest artystą, jest sprzedawcą, wciskaczem kitu, sprzedawcą, słupem ogłoszeniowym. Popatrzcie, dzisiaj jakiś sportowiec wychodzi, widzę żużlowca i widzę cały motor w naklejkach i on ma tą naklejkę na czole jeszcze, jak zdejmie tą przysłonkę, na kasku i nie widzi nic w ogóle, bo ma naklejki na kasku, na cały motor w naklejkach, na kołach naklejki, na kierownicy, wszędzie na baku. Jeszcze jak potem się rozbierze, to widać, że wytatuował sobie w ogóle logo jakieś na plecach, na dupie. Wszędzie te reklamy, no. Ciągle więcej, więcej, pieniążki, pieniążki. I bracia Stolec, mimo że już tak dali dupy i kolędy nagrywali, co wiadomo, że się zawsze sprzeda tu w Polsce, miliony to zarobi, kolędy braci Stolec, to jeszcze muszą z funduszy różnych dla ofiar wziąć kilka baniek i jeszcze się gdzieś wtranżolić na Opole z tymi swoimi góralskimi smraklokami i po prostu, a potem ma 5 domów i zadowolony. No ale to licz się z tym, jeden z drugim, że będą cię nazywali kurwą i beztalenciem, no jak tak dałeś dupy, sprzedałeś całego siebie, dałeś sobie logo jeszcze na czole nakleić, żeby jeszcze mieć te parę złotych, no to ci ludzie mają za kurwę, no i o co masz pretensje jeden z drugim? Albo wychodzi Marylka, pomarszczona jak śliwka, kurwa, i w miniuwie. I po prostu żygać się chce, naprawdę. Ja wiem, że to, no, starość nie radość, ale to, Jezu, nałóż jakąś spódnicę, kobieto. No, to powinno być karane, naprawdę. Powinno. To jest nieobyczajne zachowanie. Jak ja zacznę mieć jakieś hemoroidy czy coś takiego, to też nie zacznę ich pokazywać światu, nie wiem, odsłaniać czy coś, no to... Wydaje mi się to normalne, no. Trzeba się ubierać stosownie do wieku, a nie straszyć ludzi po prostu. To jest obrzydliwe. Nie wiem, czy... Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która to zauważa, bo jeśli by tak było, to znaczyłoby, że coś, nie wiem, się z ludźmi stało. Chyba ma to trochę sensu, co mówię, nie? Czy nie? Nie adwokat. No, nieobyczajna może i trochę jest. No, to też, no, zależy od kultury, no. W Miami gdzieś to chodzą babki w tych takich... Po ulicach se chodzą i mają tylko tak na dupie taką nitkę, nie? I z przodu taki malutki skraweczek materiału i też ta baba często ma wielką pomarszczoną dupę, ale ona sobie tą nitkę tak tylko daje tam w rowku i paraduje z tą dupą, tak jakby była naga właściwie, bo tej nitki praktycznie nie widać. Jeszcze można sobie tą nitkę dać taką bardzo cieniutką, przeźroczystą i w kolorze cielistym, nie? Żeby w ogóle, że wygląda wtedy jak goła baba po prostu. No, jak taka
gruba baba z celulitisem na golasa. No, to, no też w sumie, no gdzieś tam na plaży, nie wiem, to jeszcze, ale tak po ulicach chodzą takie, no to, to też budzi to mój niesmak troszeczkę. Nie jesteś jedyny. O, dzięki, Luke John, to się cieszę. Aż muszę się napić, bo się zdenerwowałem po prostu. Denerwuje mnie ten świat cały. Zrobię sobie drinka. To przez tych ludzi ja piję. To oni są temu winni. Z rozpaczy. Jak patrzę na ten skurwiony, zdewociały, katotalipski, lewacki, pseudoartystyczny, antyintelektualny, obskurancki, szurski, zjebany świat, to mi się chce pić z rozpaczy. A gdzie jakaś normalność? Gdzie umiar? Gdzie rozum? Nie wiem, wszyscy już się napili z tej studni szaleństwa? Ja pierdolę, kurwa. 10 lat w mediach i 76 słuchających. Ja pierdolę, kurwa. Człowiek flaki sobie wypruwa, gadając do ludzi, a nikt nie zadzwoni, nawet gdy krawiec marudzi. Ja pierdolę, kurwa. Czemu nikt nie chce ze mną nawet pomarudzić? Bo to co, bo marudzenie już jest nie trendy? Czy co? Teraz tylko trzeba... Oh yeah! Ale jest fajowo! Bo marudzenie to nie wolno marudzić. Trzeba się cieszyć, trzeba być cool, fajowo musi być. Oh yeah! Kevin sam w domu dzisiaj. Coś z Polakami jest takiego, że lubią ciągle to samo. Jak już się przyczepią, jakiś knapik, to wszędzie tego knapika będą chcieli. I zrobisz jakiś fajny dubbing, coś, a Polak, o kurwa, knapika byś dał. A gdzie knapik? Nie ma knapika. I też jak już coś sobie wkręcą, to każdy Polak chce to samo. I tak patrzy na drugiego. Janusz patrzy na Grażynę i widzi, że Grażyna coś lubi, to on też to lubi. I wszyscy chcą to samo. Dawaj knapika. I Wiedźmin, nie zesrajcie się z tym Wiedźminem. Wszędzie potem tylko Wiedźmin, tamto, kurwa. A widziałeś Wiedźmina? A mają dodać nowego Wiedźmina do Wiedźmina. Rambo 8 w telewizji, patrzcie moi mili. To jest ten, to chyba się bierze z tego polskiego konserwatyzmu, bo konserwatyzm tak się sprowadza w dużym uproszczeniu do tego, że kiedyś to było, kurwa, aż nie ma nic, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. I będzie ciągle chciał tego schaboszczaka i tego mielońca, kurwa, już najlepsze. Nie ma nic lepszego. Ja nawet nie chcę nic spróbować innego, bo ja wiem, że ja lubię mielońca. I będzie tego Kevina oglądał po raz tysięczny. I po chuj on tego Kevina ogląda. Zakochał się w tym Kevinie, w tym chłopcu robiącym, co robi debilowatą minę tą taką. Ho, ho.
do lusterka i ciągle ogląda tego Kevina w każde święta. I każde święta muszą być takie same. Przy tym stole i każda komunia. I te komunie, kurwa, te prezenty, to te koperty, te prezenty, kto ile dał, a ja tyle dał. I chodzą i kurwa, chodzi w tych skarpetach po mieszkaniu i w garniturze. Wygląda jak palant, kurda. Chodzi ten wujcio i tu kłada, przywiózł, kurwa. I się najeść trzeba, kurwa. A gdzie przeżywanie, czy Polak jest faktycznie chrześcijaninem? Czy on w ogóle przeżywa jakoś tą uroczystość? Czy on chociaż słowo zamieni o tym Jezusie? Coś powie jeden raz o tym Jezusie? Nie, kurwa. On musi się nawpierdalać tej golonki, tego śledzia w śmietanie, kurwa, i łazić w tych skarpetach z dziurą na palcu, w wujcio, z wąsami, kurwa, i gadać o tym, że tu komputer będzie, tu laptop najnowszy, multimedialny laptop ekologiczny. Kupiliśmy. O, co było akurat, to żeśmy kupili, żeśmy pomyśleli, że na komunie to musi być jednak laptop. Tu można takie różne, o, tu można wcisnąć, tu multimedia, o. I to jest najważniejsze, kurwa, nawpierdalać się, posłuchać tych kolęd, tego Krawczyka posłuchać sobie.

0: Akurat lubię też śledzia w śmietanie. I też lubię schaboszczaka, i też lubię mielońca. Ale czemu ciągle tutaj wszystko musi być tak samo i tak jak było? Bo to było, to jest fajne. A jak coś nowego chcesz zaproponować, albo jakoś inaczej zrobić, to nie, jak inaczej? Musi być tak, jak było. Myśmy tak robili, wy byście tak robili, tak już będzie, bo tak było. I tak ma być, tak jak było, jak Pan Bóg przykazał. Nie no, było już o kabaretonie dosyć długo. Jam ci to, musisz sobie odsłuchać od początku. Teraz już jadę na oparach i sobie marudzę na maksa. Się wkurwiłem, sam sobą się wkurwiłem. Niektórzy się wzruszają sami sobą, jak Krzysztof Kononowicz zaczyna coś tam powiadać o sobie i zaczyna płakać. Ja się wkurwiam, po prostu sam się nakręcam. Jestem już wkurwiony na maksa. Po prostu całą tą rzeczywistością. Tymi kryszakami, tymi laskowikami, tą cywilizacją starców, tym, kurwa, upodobaniem, żeby ciągle jeść to samo i robić to samo i te komunie, kurwa, z prezentami, kładami, laptopami. Bożek, mamon, wszystko kręci się wokół tych pieniędzy i zawsze pieniądze. Powiesz coś komuś, to zawsze się zapyta. Pierwsze, co mu przyjdzie do głowy, a kasiorka z tego jest, kurwa? A ile na tym można zarobić? Kurwa. I zawsze to samo, zawsze tylko te pieniążki. I to zdrabnianie, kurwa. Chlebuś, smalczyk, pieniążki, kurwa. Co wy jesteście? Dzieci małe, pięciolatki, kurwa, że tak mówicie? Nie możecie normalnie mówić? Jełopy, jebane? Ja się dziwię, że moje okładki przeszły w ogóle u Piotra i u innych tam autorów, co robię teraz. Bo ja robię takie proste, minimalistyczne. Dzisiaj to każdy robi okładkę taką, że nawpierdala tam zdjęć. Widziałem okładkę do tej książki Noce z Dudą. To jest kretyńska ta okładka, bo tam są dwie gęby tej tam lambadziary i tego prezydenta Fasoli. I on ma mniej, taka mała głowa jego i większa jego, zaraz tak niewymiarowe, znaczy tak nie pasuje, to tu taka duża głowa, tu mała. Ktoś wziął, nawpierdalał twarzy, bo ktoś mu powiedział, specjalista od marketingu, że musi być twarz, bo twarz się sprzedaje. I faktycznie tak jest. Robisz, wszyscy jak robią miniaturkę dzisiaj na Google Playa, to mają prikaz. Tam musi być gęba, bo człowiek klika na gębę odruchowo. I wszyscy te gęby wszędzie wpierdalają. Na każdą okładkę widzę gęby. A ja zrobiłem inaczej. I to błąd. Błąd? Nie wolno, tak. To jest niezgodne ze sztuką tworzenia okładek. Bo wszędzie jest ze zdjęcia nawpierdalane. Jedno, w trzecie, jakiś kolaż. To też trzeba umieć zrobić w ogóle, nie? I w ogóle typografia się rozłazi, marginesów nie ma, nawpierdalane, żeby wielki napis był, bo to się nie sprzeda, jak będzie mały, człowiek nie zauważy. Każdy jest ekspertem tutaj i teraz będzie ci to, co mu przyjdzie do głowy, na przykład tak się skojarzy, większe, to bardziej się zauważy. I zaczyna, już wąsa stroszy i posłuchaj mnie, ja ci coś wytłumaczę. I zaraz się eksperta z siebie robi, bo coś mu tam przyszło do tego tępego łba, wąsatego, i zaczyna się wymądrzać. I on już wie, jak trzeba robić okładkę. I ściągnie z Google Images zdjęcie Dudy z Creative Commons, coś tam wpierdoli, wyretuszuje, filtrów ponakłada, czcionką Times New Roman napisze Noce z Dudą i heja, jedziemy, nie? Kurwa. A ja myślę tutaj, jak to ugryźć, jakaś symbolika, jakieś tu, jakiś pomysł, patent i w końcu to robię. I dobrze, że trafiłem na takiego Skałę i na takiego Piotra, którzy mają wyrobiony gust, którzy nie są takimi sprzedajnymi kurwami, że myślą, wszystko im się kojarzy, że a to nie zarobi, to będzie za małe. Większe, więcej trzeba, więcej, bo za małe.
1: To ja, 30 zł. Wysłałam pieniążki, co by ci choć trochę humorek poprawić. Pozdrawiam.
0: Kasiu, kochana, bo się domyślam, że to ty. Mnie humoru nic już nie poprawi. Ja chcę umrzeć. Ja chcę odejść. Ty, Kasiu, mnie humoru nie poprawiaj. Bo ja umrę niedługo. Przepraszam, się wzruszyłem sam sobą. Nie, trochę się poprawił jednak humor. Za 30 zł to mi się już trochę poprawia. O, i zaraz znów moi... Zaraz ktoś mi powie, że jestem wyrachowaną świnią i mi to wytknie i wklei kawałek nagrania, gdzie sam się przyznałem. Ale trudno. Takie jest życie. Krawiec, jakieś opinie o dramie... Dziękuję bardzo za donatecika wspaniałego. Opinie o dramie Red is Bad. No widzisz, nie jestem na czasie, nie słyszałem, co tam się wyrabia. No markę znam, wiem, że to taka nacjonalistyczna marka dla narodowców. Husaria, wiecznie biało-czerwono-czarna kolorystyka, trochę taka polsko-nazistowska, bo to lubią te prawaki. No i ojczyzna, i pan Bucek, i naród, żołnierze wyklęci, i coś takiego, nie? Chyba. I co tam się porobiło? No, cieszę się, że mój wkurw przynajmniej kogoś bawi. Może dla kogoś będzie to zabawniejsze niż polski kabareton, nawet na przykład dla Ewy. Że im więcej się ja się wkurwiam, tym ona się, ją to bardziej bawi. No i bardzo dobrze. Pół miliarda złotych z funduszu dla twórcy marki od PiS. Pół miliarda? Z Funduszu Sprawiedliwości też? Ja pierdolę. No widzicie. A ktoś inny, taki krawiec na przykład, z kolegami dostaną jedynie 2 miliony z Unii Europejskiej na startup cały. Na wszystko. Na programistów, na technologię, meble, wynagrodzenie, serwery. Na wszystko dostaną 2 miliony, a producent koszuleczek z husarzem bohaterskim dostanie pół miliarda, bo on jest polski, bo on jest nasz, bo on coś robi dla kraju, aby sławić polskość, a nie jakieś komputery, szmery i inne bajery, gówno takie. Jeszcze jakiś inny fundusz, to może jakiś fundusz patriotyczny, albo fundusz solidarności społecznej, albo fundusz krzewienia czegoś tam. Fundusz krzewienia czegoś tam. Jest, i to news number one. Prokuratura reaguje na tekst Onetu o firmie Red is Bad. Śledczy zabezpieczyli miliony złotych. No proszę. Zabezpieczyli 117 milionów złotych w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. A to u nas cały czas tak jest. A to jakąś łódkę stworzą, która ma pływać po morzach i oceanach i Polskę sławić. Potem ta łódka gdzieś tam stoi, rdzewieje, maszt się urwał i w ogóle... Ale miliony wzięli na tą łódkę patriotyczną. Patriotyczna łódka. I tutaj też jakieś wały, tak? Agencja Rezerw Strategicznych. No to jest strategiczna sprawa, żeby ludzie nosili patriotyczne koszulki. No. Ja pierdolę. Kiedy tu będzie lepiej? Już było, przepraszam, co ja się głupio pytam. Już było lepiej. Pół miliarda od PiS dla twórcy Red is Bad. Ujawniamy podsłuchy CBA. Ja. No ładnie.

0: blokada rachunków bankowych. No, teraz ciężkie czasy mogą nadejść na wszystkich tych, którzy jak pijawki się dostali do kasy ze spółek Skarbu Państwa, z różnych funduszy, fundacji patriotycznych, pisowskich, prawicowych i tak dalej, bo okazuje się, że bez kontraktów, bez wyciągania tej kasy od nas, od was, od wszystkich pieniędzy, bez pieniędzy podatników, to ni hu. Tak na rynkowych warunkach, to zaraz się okaże, że padaka po prostu. Będą, też często będą musieli pooddawać. Co dla, na przykład dla jakiejś partii zwrócić nagle 100 milionów, no to jest to padaka i nie będą w stanie pozwracać tych pieniędzy, a będą musieli często, prawdopodobnie. Więc poznikają teraz partie. Niewykluczone, że zniknie Solidarna Polska, PiS i inni kanały takie jak Republika, czy inne jakieś Do Rzeczy, czy Red is Bad. Wszyscy nagle poznikają, bo się okaże, że muszą masę kasy poddawać, co już ją sobie roztrwonili, powydawali sobie na przyjemności, na różne rzeczy.
1: 10 zł. Ludzk John lubi poniedziałki, szmery, bajery i inne wranglery.
0: Szmery, bajery i inne wranglery. No, mój ojciec kiedyś podrabiał wranglery też. I rifle, i wranglery, i Levi'sy, i jeszcze z 50 innych marek. Robił takie hece różne i się na tym nieźle dorobił. Ale to i tak była uczciwsza praca w sumie niż to, co robią ci nasi rządzący i ich przydupasy różne, ich klakierzy medialni, ich jakieś firemki pisowskie typu właśnie Red is Bad. A co, mało im było? Właśnie ta pazerność ludzi gubi. Dzięki, Luke John, cieszę się bardzo z donecika twojego, zacnego. No, to i tak była uczciwsza robota, to co robił mój stary, bo wtedy nie było prawa autorskiego i można było w zasadzie to robić i to była normalna, uczciwa praca. Robił sita, robił te plakietki, ktoś inny szył, jego kolega te dżinsy, gdzieś to handlowali, musieli gdzieś z tym jechać. To była o wiele uczciwsza praca niż to, co robią te skurwysyny, ci złodzieje. Oby tylko na końcu nie zostało samo PO. Oby. No tak, no jest to właśnie to niebezpieczeństwo, że w walce ze złodziejami nadszarpniemy mocno ład demokratyczny, bo zostanie jeden. The chosen one. Tylko jak w Nieśmiertelnym, że musi zostać tylko jeden. No tak, no nie może tak być, no to, ale to jest problem, bo co zrobić? To co, to wybaczyć wszystkim kradziejom, złodziejom? Szkoda, że właśnie nawiązując jeszcze do tego, że Polak lubi to, co już zna i się tego uczepi, tego Krawczyka, tego kurwa Mielońca, i będzie się katował tym w nieskończoność i będzie robił tak, jak sąsiad robi i wszystko, no to też mamy cały czas ten wybór PO, PiS, ale to wynika z tego, że sobie wbili dołba Polaczki, że można głosować tylko na tych, bo na innych to się nie opłaca, bo a to i tak nic z tego nie będzie i ciągle od lat cały czas tylko PO, PiS, PiS, PO, PO, PiS. No i to nie jest tak, że ktoś nam zabetonował tą scenę. To też w sumie, bo ciężko jest wejść do tego świadka politycznego, nie mając dofinansowań. Jak rywalizować z tymi, którzy sobie zrobili skarbonkę po prostu z naszych pieniędzy i dziesiątki, setki milionów mają na kampanię? A nawet jak mają jakieś limity, że mogą sobie tych plakatów, billboardów wydrukować tyle i tyle, to oni sobie tajną drukarnię zrobią i jeszcze zapierdolą całe miasta swoimi billboardami nielegalnie wydrukowanymi. No to i mają na to cały czas kasę. Wiecie, ile taki PiS... O PiS się nie mamy co martwić, bo Kaczyński zawsze miał łeb do tego, żeby sobie zabezpieczyć się finansowo swoją partię. O, ta spółka srebrna i tak dalej, więc... Oni nie zginą, bo się tyle nachapali, że mają zaplecze finansowe do usranej śmierci, już i na całe pokolenia. No ale no, tym gorzej dla wszystkich innych, co chcieliby wejść. Wejdzie jakaś nowa partia, to dziwnym trafem też żadne media o niej nie napiszą, nikt ich nie wspomoże, tylko będą ciągle pisać, że Tusk powiedział to, Tusk tamto, a Kaczyński mu na to i będą cały czas promować tylko tych, co już są, bo oni też się tak trzęsą, bo przecież oni z tego nic nie mają, że oni o kimś tam napiszą. A tu to już machają ręką, bo i tak wszyscy mówią o Tusku i Kaczyńskim, to już trzeba o nich pisać. Ale jak mieliby kogoś nowego popromować, zareklamować, to co, tak za darmo? No gdzie? Jak za darmo? Wiecie, ile kosztuje jakiś banerek? Zwykły, najprostszy banerek na jakiś gazeta.pl, to płacicie tam po 20 tysięcy złotych, nie? No to... Oni się trzęsą, że po prostu jak mają coś, taka wychodzi z nich taka rzymiańska, że tak powiem, rzymiańska, prawda, korzenna natura, że a za darmo to nie, my musimy się dogadać. Wszystko jest do dogadania, ale to musimy się spotkać, musimy tutaj ustalić za ile. I wychodzi z nich taka natura, że po prostu na samą myśl o tym, że mogliby komuś tak za darmo kogoś popromować w imię jakiejś idei, coś, to już się trzęsą, nie? Trzęsą się z chciwości te łapy, że im coś się boją, że im ubędzie, nie wiem. I znowu wracamy do tego robienia laski Mamonowi, Bożkowi. Bożek Mamon cały czas jest tutaj. To jest największe bóstwo. Nie żaden Jezus, nie żaden Trygław, czy inny światowic, czy Perun, czy Budda, czy Mahomet. Nie, Bożek Mamon rządzi tym światem. Tylko przybiera różne maski i udaje tych innych bogów. Pytanie, czy to się kiedyś zmieni w ogóle? Chyba nie. Bo czemu by się nagle miało zmienić? To tak działa siłą rozpędu trochę. Po prostu ciężko jest zatrzymać tą lokomotywę, która pędzi, nie? A ta lokomotywa to jest wszystko to, o czym dzisiaj mówiłem w sumie. Te przyzwyczajenia, ten stary układ, mentalność Polaków. To, że dzisiaj wszystko musi być od sprawdzonego szablonu, który został zaprojektowany tak, że to się najbardziej opłaca. Jest optymalny zarobkowo szablon. Dlatego wszyscy robią tak samo stronę, bo ktoś ludziom wmówił, że musi być koszyk z prawej, a tu logo z lewej, białe tło. Bo... I ja, słuchajcie, z kim bym... Tak prawie każdy mój klient zaczyna mi taką nawijkę i zaczyna mnie pouczać, że musi być tak, tak i tak, bo to się najlepiej sprzedaje i zawsze się to skończy tak, że będę musiał zrobić tak jak wszyscy inni. Niestety. To, że samochody dzisiaj tak wyglądają, to też wynika trochę pewnie z bezpieczeństwa. No, są okrągłe, żeby jak cię pierdolnie, to żebyś się tam opływowo przeleciał po tym samochodzie, żeby cię te kanty nie pocięły. Bo jest aerodynamiczny, bo są już jakieś tam technologie do robienia, do rzeźbienia tej blachy, nie wiem, sprawdzone, coś takiego, no. Wszystko po prostu jest sprawdzone, wyewoluowane tak na swój sposób, żeby zarabiało, żeby było dobre, żeby było sprawdzone, bo ja nie mówię, że to jest jakiś błąd, takie myślenie, że człowiek też ma swoje przyzwyczajenia i to, że dziś zawsze jest logo z lewej, a koszyk z prawej, a niżej, a po boku kategorie, a potem dwie kolumny produktów. Ktoś to sprawdził, do czegoś doszliśmy, okej, ale uważam, że nadal jest miejsce na pewną kreatywność. Poza tym, czy wszystko musi służyć zarabianiu, że w przypadku jakiejś wielkiej spółki, nie wiem, jakiś Amazon, to tam faktycznie przesunięcie ikonki w lewo może sprawić, że nagle będzie milion więcej zarobku. no to jeszcze to jakoś rozumiem, ale jak jakiś Zdzichpol czy Januszek robi sobie coś, to niech nie świruje pawiana, że u niego to ma takie znaczenie znowu, nie? Czy że ja na okładkę muszę zrobić tak jak wszyscy i to faktycznie będzie tak działało. Nie będzie. Właśnie czasem w sytuacji, kiedy wszyscy mają te okładki z tymi zdjęciami, tymi gębami na Photoshopie powklejanymi, a ja zrobię okładkę minimalistyczną, wyróżniającą się, gdzie jest dużo światła, gdzie jest prosty znak, gdzie jest jakaś fajna stylistyka. Nie wiem, nagle teraz robię książkę, która będzie wyglądała trochę z Japonią, będzie się kojarzyła. No, będzie taki japoński minimalizm, to ta książka się fenomenalnie wyróżni na półce. Wszyscy mają te gęby, a tu nagle jakiś ciekawy znak i jakaś fajna kompozycja. I ktoś automatycznie popatrzy się na tą książkę, która się wyróżnia. I ludzie tego już nie są w stanie zrozumieć najczęściej, nie? To już trzeba mieć wyrobionego klienta, rozumnego, takiego, który nie jest debilem i wtedy można z nim pogadać i nie ma też ego, bo czasami bywa też, że wytłumaczysz człowiekowi, jak komuś dobremu i podasz mu argumenty, 10 argumentów sensownych, a on i tak coś się w nim zapali, coś nastroszy wąsa i jego to zdenerwuje, że ty podważasz. I to jest takie właśnie wiejskie myślenie plepsu, że kurwa, ja płacę. Panie, kurwa, ja płacę, co ja wymagam. Ja, żem powiedział, że ma być, to ma być. Wychodzi z niego taki Janusz właśnie biznesu i Janusz biznesu jest wkurwiony, nadepnąłem na jego ego, że ja mu coś tutaj, zwykły grafik, ja mu coś mówię. Kurwa, ja płacę. Ja płacę, kurwa. A ja już rozpoznaję takich ludzi na kilometr. Jak teraz tylko wyczuję smrodek takiego Januszostwa, to też się zamienię w Janusza. Spoko, to krzyknę cenę 3 razy taką, zrobię na odpierdol. Czasem, słuchajcie, są tacy klienci, że im gorzej, tym lepiej, że im większe barachło mu zrobisz i większy syf, im bardziej tam nawpierdalasz wszystkiego, to on się bardziej ucieszy. No ale adwokat, sam potwierdziłem, że to ma sens, że ja jakby nie buntuję się tak mocno, ale po prostu są różne okoliczności też. Czasem można sobie pozwolić na pewną tutaj kreatywność i na pewien eksperyment. To nie jest tak, że ta ewolucja zresztą się już skończyła, bo to, wiesz, zawsze jest mylne, uważam, takie przekonanie. Możesz się nie zgodzić, ale ja uważam, że pułapką jest wpadanie w takie myślenie, że my już wszystko odkryliśmy i że te UX-y, te user experience i te nasze wszystkie doświadczenia, to już jest szczyt i już nic innego, już nic nie poprawimy. A ja się czuję na tyle sprawnym projektantem, że uważam, że mogę coś jeszcze tutaj dorzucić, coś wymyślić, coś, wiesz... No i też tak jak Titi pisze, nie zawsze też już, a to trochę w innym temacie, nie musi być zawsze na bogato, nie? Właśnie złote, a skromne, no. Właśnie siła czasami w prostocie drzemie i klasa. I więcej klasy ma coś skromnego niż coś bogatego, bo coś takiego bogatego to mogą być złote zęby cygana właśnie, nie? I markowa koszulka dresiarza z logiem Nike czy Puma. To może być ta klasa dla niektórych. A właśnie niekoniecznie, no. Ja uważam, że czasem można coś zaszaleć, poeksperymentować. Ja wiem, że każdy odruchowo dzisiaj będzie szukał tego koszyka w tym samym miejscu na stronie, ale wiesz, to jest też coś, na co sobie zapracowaliśmy i to wynika też trochę z tego, że ludzi się do tego przyzwyczaiło, do tego, że muszą mieć ciągle wszystko w tym samym miejscu. Jakby wiesz, do czego zmierzam, nie? Że to nie wynika z samego faktu, że tak musi być z jakiegoś tam powodu magicznego, czy nie wiem, funkcjonalnego, tylko po prostu do pewnych rzeczy też ludzi przyzwyczajamy. Na przykład to wszyscy robią te strony a la OnePage, sobie i nagle, wiesz, jak nie dostaniesz one page'a, to się czujesz nieswojo. To tak jakby wszystkich zacząć karmić Snickersami, no to wiesz, no to też w końcu dojdziemy do tego, że się tak przyzwyczają, że dasz mu Prince Polo i on będzie się czuł źle, nieswojo, a gdzie Snickers? Wiesz, że to też, że to działa, ale niekoniecznie jest dobre, ma sens i tak dalej, nie? Bo to, że coś... Czasem nie wszystko to, co działa, jest dobre, chwalebne i sensowne. O to mi chodzi.

Może tak samo z tymi kabaretami. Gdyby ktoś znalazł się odważniak, to jest to, że to wszystko jest na jedno kopyto, że zawsze mamy tych gości siedzących przy stole, pijących wódkę i że musi się pojawić ksiądz, to jest też tchórzostwo ze strony twórców, bo mógłby się równie dobrze zjawić ktoś, kto wyjdzie przed szereg i stworzy coś takiego bardziej wymagającego dla ludzi, czymś zaskoczy, a nie zawsze z prądem, nie? To właśnie martwa ryba płynie z nurtem, a żywa ryba płynie pod prąd. Tak trochę do ryzykowo-kościelnej nomenklatury, stylistyki tutaj, klimatu nawiązując, no. Więc ja bym oczekiwał, że

to złote, a skromne, nawalić zdjęć, po prostu, no i też by pewnie lepiej bym na tym wyszedł, ale idę pod prąd trochę, bo czuję jakąś misję, że po prostu jestem nie tylko rzemieślnikiem, ale jest jakiś pierwiastek sztuki i artyzmu w tym. Ma być i pewne wyzwanie, pewna klasa, a nie tylko zadowolenie najmniej wybrednych gustów i oczekiwań i płynięcie z tym prądem cały czas, żeby się cieszył Janusz, no.

No właśnie wydaje mi się, że chaosu, kiedyś więcej było chaosu. Takiego dobrego chaosu. I z chaosu często coś dobrego wychodzi. Coś odkrywczego, coś nowego. Jakiś nawet ład i porządek mogą, nowy ład i porządek mogą się nagle wyłonić z chaosu. A dzisiaj nie ma miejsca na chaos, bo ktoś zauważy, że a co tu takie jakieś nieuporządkowane, jakiś dysonans ktoś dostanie, bo gdzieś coś jest inaczej trochę niż ma kolega, sąsiad zrobione, nie? Bardzo najczęstszy typ klienta chce mieć tak, jak ktoś inny. I to jest w pewien sposób bezpieczne. W naturze też to widać, że zwierzęta jakby powtarzają po sobie pewne zachowania. Bezpiecznie jest zachować się tak jak wszyscy inni, prawda? I tylko no, pytanie, czy chcemy być coraz bardziej zwierzętami, czy kimś więcej.

sumie sam nie wiem, czy dysponując jakąś dużą kasą i inwestując duży hajs, który sobie gdzieś tam zaoszczędziłem, też bym nie uległ temu właśnie, że chcę czegoś bezpiecznego, więc kopiuję sprawdzone rozwiązania. Robię serwis z filmami, nie? No to patrzę, jak to zrobił YouTube, jak to zrobił Amazon Prime, czy inne tam Rumble, nie? Jacyś tacy znani, duzi, no to kopiuję od nich. No, jest to takie ryzyko, fakt, ale cóż, dobrze jest mieć trochę wiary też w swoje jakieś przemyślenia, w swoje odkrycia, spostrzeżenia, wnioski, a nie tylko kopiować. Gdybyśmy tak wszyscy kopiowali, to by nie było odkryć różnych wynalazków, nie byłoby też ewolucji, bo ktoś zawsze jako pierwszy zaczął stosować pewne rozwiązania, nie? YouTube na przykład bardzo dużo wniósł tutaj, jeśli chodzi o ergonomię, właśnie user experience, różne interfejsy, to, co na panelu jest, nie? Oni to robili, odkrywali. Google też zrobił trochę inną wyszukiwarkę, nie? Wprowadzał nowe standardy. Tylko, nie wiem, może to jest taki brak wiary troszeczkę. Mały się boi, że a co ja, przecież ja nie jestem jakimś grubą rybą, żeby wyznaczać jakieś trendy, coś odkrywać, mówić ludziom, ja jestem małą rybką, więc będę patrzył na tą wielką i z niej brał przykład, nie? To wymaga też więcej zaangażowania, więcej pracy czasami też. Trzeba się postarać bardziej, no. Skopiować jest łatwiej. W sumie to takie naturalne zjawisko też, w pewnym sensie. Najczęściej takie zachowania można też zauważyć przy wsiadaniu do busa. Wszystkie 3-4 drzwi otwarte, a ludzie cisną do przednich albo środkowych, a tylne najczęściej wolne od tłumów. No, takie proste rzeczy, typu jak właśnie to, jak ludzie wsiadają, jak się usadawiają,

To fajnie w Dniu Świra było też pokazane, nie? Jak ludzie zmieniają miejsca cały czas w autobusie, że a nie, ja tu bliżej okna, a nie, ja się tu przesiądę. Takie różne proste rzeczy, albo jak w sklepie się ludzie zachowują, nie wiem. Ja często podaję takie przykłady, no bo to moim zdaniem od małych rzeczy się zaczyna i to dużo mówi o ludziach. To, że na przykład nigdy, że zawsze te plastikowe małe koszyki są krzywo, ten ostatni jest krzywo wsadzony, nie? Co to mówi o ludziach? Że mają w dupie tego, kto będzie za nimi tak naprawdę. Nie ułożą tego koszyka równo, jeden w drugi, tylko tak go ciapną, żeby on był krzywo, żeby ten drugi musiał poprawiać. To jest dokładnie takie samo zachowanie, jak wchodzi ktoś do sklepu i staje w tych drzwiach. On już nie myśli. W autobusie też to widać, że włazi i staje. I do głowy mu nie przyjdzie, że za nim jeszcze ktoś jest. Nie? To jest właśnie to, że dużo ludzi ma w dupie innych, że są egoistami. I tyle. Takie proste rzeczy, a dużo mówią. I to właśnie w tym głupim sklepie też widać przy pakowaniu zakupów. Zamiast się spakować zawczasu, wiele osób czeka, aż dopiero zapłaci i zaczyna się pakować. I ty wtedy musisz czekać i tupiesz nogą niecierpliwie, zanim ta baba czy dziad popakują te swoje rzeczy i jeszcze tak wolno pakuje. Jak czasem zwrócę uwagę, bo już jestem wkurwiony na maksa, to od razu jakieś, ale co pan? A co? Ale co? Że, co przeszkadza? Że co? Ja się muszę spakować. Ja się pakuję. No, co pan? I nie wytłumaczysz, że jest to niegrzeczne i takie egoistyczne jakieś. Nie mieć na względzie tego, że ktoś zaraz też będzie musiał się pakować i musi czekać na ciebie, a ty sobie układasz te zakupki, nie? To od takich małych rzeczy się zaczyna, takich, które nas wszystkich dotyczą. Powiedzmy, ta komunikacja, sklepy, no nie wszystkich, no komunikacja, no ale tak w uproszczeniu. Takie proste rzeczy, nie? No i plasterek tego, albo zaczyna się zastanawiać, to jest i kolejny przykład z tej samej półki. Zaczyna się zastanawiać na garmażerce, co kupić dopiero jak przychodzi jego kolej, bo wcześniej ta baba czy ten facet nie przyszło im do głowy, że może by trzeba wcześniej się porozglądać, tylko przychodzi jego kolej i on dopiero zaczyna kombinować i ten jeszcze, kurwa, mało, że może ja bym wziął ten, a to dobre jest, to ten salceson, to on dobry jest? Co to za pytanie w ogóle, czy on dobry jest? Debilu, jebany, kurwa, przecież wiadomo, że ci sprzedawczyni powie, że dobre, że wszystko jest dobre. Co ty liczysz na to, że on ci nagle powie, nie, proszę pana, to niedobre jest to, tego pan nie kupi. Więc głupota... Po pierwsze głupota, po drugie brak właśnie myślenia o innych klientach, że oni też czekają, też czas im się zabiera, jeśli się dopiero zaczniesz zastanawiać, no, co za sfrustrowany człowiek, pisze Miki. Czyli Miki może go ubodło, może zauważył u siebie wszystkie te zachowania z tym koszykiem, odkładaniem koszyka krzywo, z tym, że zaczyna się pakować dopiero jak zapłaci, że zaczyna się wybrzydzać i dopytywać się i konwersować sobie. Pewnie też Miki, jak przychodzi do sklepu, to też ktoś tam czeka, chce zrobić zakupy, a on zaczyna dowcipkować ze sprzedawczynią. O, a pani Haneczka to zawsze taka ładna. No, to wracając do tematu, ta śląska, to ile to wyjdzie za kilogram? To wezmę, czy ja wiem, 5, a może... Nie, 5 nie, już właśnie 5, a właśnie nie, wezmę 7 pani da, o, pani. Wie pani co, jednak wezmę 9 plasterków, 9. No, bo mój mąż, to on bardzo lubi. Nie, to w przypadku
W przypadku Mikiego to będzie bardziej moja żona bardzo lubi to pani na 9. No i kurwa i tak. I go to ubodło właśnie, że ja tak tu marudzę na takich ludzi i się poczuł wywołany tu do tablicy i ego tutaj i się wąs mu się sfilcował i no sfrustrowany człowiek jakiś, ten krawiec, on pierdoli, już nie ma o czym gadać, no. Bo zauważył u siebie te cechy. Tak to jest właśnie.

Dniu Świra zajebiście były te cechy Polaków pokazane. Nie wiem, czy Polaków, może gdzie indziej też się ludzie tak zachowują. Jak na przykład baba w kiosku kupuje majty. To też takie, nie wiem, w kiosku kupować majty, nie? I ona tak rozciąga te majty, czy jej wejdą na dupę. Tak się, sobie symulację robi. Czy mi wejdą na dupę, czy nie? I tak rozciąga te majty i pokazuje te majty sprzedawczyni. I tak, no, wejdą, czy nie wejdą? No właśnie. Ja też często chodzę z samego rana sobie jak tylko otwierają sklep, bo wtedy jest mniej tego tałataństwa, tych ludzi, co mnie denerwują. I tu wydziwia. Tu ślamazarak jeden z drugim. Ślamazarak po prostu się pakuje pół godziny. Tu mnie popycha w dupę jakaś baba koszykiem. Ja się pytam, co mnie pani pcha tym koszykiem? Naprawdę czuję się jak w Dniu Świra, jak Adaś Miałczyński często i takie mam odzywki też do ludzi. Po prostu mnie denerwują, no. Czemu ta baba mnie tym koszykiem pcha? Bo albo też, i czasami mam taki coś, że tak specjalnie w miejscu drepcę i robię tak o centymetr się przesuwam i tak mam taki ubaw z tego, że ten bab, czy ta baba, czy ten dziad, co za mną są, tak się przesuwają też o ten centymetr. Tak jakby to takie ważne, że jeszcze ten centymetr, nie? I że to on myśli, że to szybciej będzie, bo to ma jakieś znaczenie. Jakby to cokolwiek zmieniało, nie? Że ja się przesunąłem, to ona też, jeszcze centymetr, już się zbliżam, nie? Takie po prostu sklepowe tłumoki. Po prostu nie pomyśli, jeszcze się pcha, rozpycha, albo się rozgląda po prostu. Ja se stoję i nagle i się tak co chwilę odwraca i gapi. I ja tak wtedy centralnie, tak specjalnie taką minę robię, głowę tak do przodu wysuwam i się patrzę tak w oczy z taką miną. No co się gapisz, jełopie? A ten tak, żeby pokazać, że to tak, nie, się tak, jak się tak odwracam, to tak tą głowę tam, o, gdzieś w dal się patrzy tam, kurwa. Po prostu denerwują mnie ludzie takim zachowaniem. Strasznie. I po co to się tak odwraca i gapi tam gdzieś, nie wiem, w dal, albo zostawia ten koszyk i idzie jeszcze po śmietanę, po ser, bo sobie przypomniało, że jeszcze coś, jeszcze, i zostawia ten koszyk. Nie wiem, mi się nigdy nie zdarzyło. Zawsze myślę sobie, czy już wszystko? A jeszcze to, dobra, to jeszcze sobie. A tutaj wraca się dwa razy. Albo już dochodzi do płacenia, a ja jeszcze, no widzi pani, zapomniałam, bo przecież jeszcze śmietanka, to ja pójdę, tak? I jeszcze się patrzy na mnie takim wzrokiem, no, to ja pójdę, pan poczeka, no, i tak mruga, na, kurwa. A mnie to, ja po prostu wychodzę z siebie zawsze, bo dlaczego?

0: Nie wiem, może jeszcze takie jakieś kretyńskie zachowania wam przychodzą do głowy, które kojarzycie gdzieś. Z takich popularnych miejsc, nie? Nie wiem, przypuszczam, że jeśli chodzi o dawanie napiwków, czy takie rzeczy, to Polacy też mogą się zachowywać kretyńsko, że da, nie wiem, tam napiwek 50 groszy i tak się patrzy takim wzrokiem, jak burżuj jeszcze. La, proszę, to dla pana, proszę. Nie, ja, proszę, wszystko dla pana. La, tak się... I da 50 groszy, nie? To też może tak być. Właśnie to. Albo na stacji zatankuje, auto zostawi przed dystrybutorem i idzie zapłacić, a ty stoisz i czekasz. Boi się przeparkować, zanim zapłaci, i kilku takich przed tobą. Ja tam zawsze bajeruję, panie, w sklepie. No! Sklepowy bajerant. No. O pogodzie. No, ale pani dzisiaj ładnie wygląda. No, widzę tutaj pani tam sięga po coś. I tak Miki się pewnie jeszcze na innych klientów się patrzy, tak jakby oczekiwał, że to wrażenie na nich zrobi, że on taki jest wygadany, taki zagajacz, nie? Taki sklepowy bajerant. I coś tam zagaduje, inni czekają, a on tak się patrzy na innych, że tak fajnie sobie pogadać, nie? I jeszcze tak jakby oczekiwał, że inni się przyłączą i też coś tam dorzucą swoje 3 grosze. No, to też są tacy sklepowi bajeranci. O swoim mężu coś ktoś tam powie, o żonce, o pogodzie, no, bo to trzeba sobie pogadać, ja tu przychodzę sobie pogadać. A nie, no, Śnieżanka, jak nikogo nie ma, to ja też czasem zagadam coś, to wtedy to inna sytuacja, nie? Ale jak inni czekają, to gdzieś tam zagadywać i przedłużać, to takie jest, no, trzeba trochę myśleć i mieć na względzie innych ludzi, nie? Ale jak tak, to w sumie to normalne też. Te panie też często może oczekują, że siedzą przy tej kasie, straszna robota, taka nuda, no to coś sobie tam zabajerzyć, to spoko, no ale to inna sytuacja, to ja rozumiem. Pan tak czepiasz starszych osób przy kasie. No się czepiam, ogólnie dzisiaj starszych osób się czepiam, bo mnie denerwują. Stare baby i dziady. Kołnierze z dzika i mohery mnie denerwują. Strasznie. Bo to zawsze dziwnym trafem to taka stara baba robi te zakupy tak, że w koszu nawalone 5 kilo wołowiny, 10 wieprzowiny, 20 plasterków tego, 50 tego i po prostu zawalone jakby, nie wiem, na apokalipsę się szykowała i zakupy na pół roku, nie? A ja sobie stoję, żeby sobie wziąć te dwie białe kiełbaski i 10 plasterków mortadeli, no i czekam. A jeszcze to, a to proszę pani da, ale, i zawsze jakieś ale proszę mi wykroić, proszę mi tu wykroić bez kości, a tamtą to proszę mi tam obciąć równo i to tak, takie jakieś oczekiwania, nie? Że proszę to mi, a proszę mi tamto, a tego proszę nie, ale to, ale bez tego. Kurwa. Znawcy i specjaliści, wielcy smakosze, że wszystko muszą mieć na zamówienie. No to nawet nie wynika z tego, że oni faktycznie, że jest na jakiś sens, tylko że oni chcą po prostu jakoś tak, nie wiem, się poczuć jak klient premium chyba. Coś takiego. Może pan krawiec zadzwonić po drugą kasę? No dobra, już nie będę was męczył tym tematem, się rozgadałem. No dobra, to co, kończymy chyba. samotni są i muszą z innymi pogadać. No, tak ciągnie ludzi faktycznie też. Też jestem samotny, ale przynajmniej sobie tam z wami tu pogadam, no to już tak mnie nie ciągnie może. Poza tym się puszcza kogoś, jak ma jedną czy dwie małe rzeczy. Bardzo dobry zwyczaj, bardzo to, jeśli ty, Miki, tak robisz, to szacunek dla ciebie, bo to jest właśnie fajna cecha w sklepie. I która jakby, no tutaj balansuje te negatywne różne zachowania i takie zachowania toksyczne. To jest bardzo ładne właśnie kogoś przepuścić, kto ma malutko. Wtedy nagle ktoś, widać, że ma na względzie innych ludzi też, że myśli o kimś innym też, pomyśli, że ma jakieś dobre intencje. To pewnie, że fajne. Mirelka pisze, sam będziesz starym dziadem. Kiedyś, no. Mówisz, że są marudni, a ile ty masz lat? Marudzisz jak... Tu sobie każdy wpisze, co myśli. No to celna riposta, celna. Dużo marudzę, faktycznie. Jestem marudnym dziadem, ale to... No dobra, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
1: Ale to życie mnie tak zmusiło. Ludzie mnie tak zmusili, bo mnie wkurwia wszystko, no.
0: Poza tym ja jestem już trochę dziadem. Już mam pierwsze siwe włosy na brodzie. Już jestem trochę dziadem. Mnie inne dziady wkurwiają. A są takie dziady i stare baby, które też krytykują innych dziadów i stare baby. Bo są normalniejsi troszeczkę. Mają jakieś pasje, mają jakieś zainteresowania, coś sobą reprezentują, kurwa. I zauważają tą toksyczność, tą taką głupotę, tempotę u tych innych dziadów. Mózg też trzeba sobie trochę gimnastykować, tak jak się dba o tężyznę fizyczną, się człowiek gimnastykuje, chodzi na siłownię, to mózg też trzeba trochę zadbać, żeby nie być na starość takim zdewociałym, tępym, tłukiem po prostu toksycznym.

0: ostatnia szansa, żeby zadzwonić i pomarudzić. Ale legła w gruzach moja teoria tutaj, że Polacy są marudni na przykład. No. No też mógłbym to powiedzieć w sumie o Polakach, bo że Polacy lubią marudzić, a tu nikt nie zadzwonił i nie marudzi. Wy jesteście w ogóle jacyś tacy optymistyczni, dobrze nastawieni do świata. Ani jeden maruda się nie znajdzie? No nie wiem, nawet w wiosce smerfów był jeden smerf maruda. A w ogóle, jak sobie te smerfy ostatnio tam zerknąłem, bo mnie interesowało, na przykład chciałem sobie polskiego dubbingu posłuchać w tych starych odcinkach smerfowych. Genialny jest ten dubbing, super jest. No i na te smerfy 3D się natknąłem, sobie je porównywałem, komentowałem tutaj. To znalazłem taki odcinek, gdzie był poruszony temat tego, że smerfy to są takie komuchy. Oni nie znaczy komuchy. Smerfy nie znają czegoś takiego jak pieniądz. To jest dla nich abstrakcja. Dziwowały się bardzo w ogóle, jak był taki odcinek, że mama Gargamela do niego przyjechała i od razu mówi, co, ty tych smerfów dalej nie złapałeś, to ja ci tu zaraz ci mamusia tu pomoże. I miała takie nasionko czarodziejskie, które zakiełkowało w wiosce smerfów, gdzieś tam je wrzuciła, tej wioski smerfów magicznie. No i wrosło takie drzewko ze złotymi monetami.
1: Przemek, 15 złotych dla krawculka.
0: No proszę. Przemusiek dla krawculka, 15-taczek, wysłał pieniążki kochane dla krawculka, przemusiek, przekochany, dziękóweczka. No i wyrosło to złote drzewko u smerfów w wiosce. No i to była taka nowość, w ogóle Łasuch to znalazł i się tak zadziwił, bo to były takie magiczne złote monety czekoladowe jakieś, w złotku czekoladowym, pięknie pachniały i Łasuch się zaczarował tymi monetami. Pojawiła się u niego taka chciwość, że on je, jak smerfy się zawsze wszystkim dzielą, bo Gargamel pierw sprawdzał, jak to tam jest u tych smerfów i wyszło w księdze, wyczytał, że smerfy się wszystkim dzielą porówno. I nie znają czegoś takiego jak pieniądze. W ogóle jak też smerfy diamenty znalazły, to dla nich to były bezwartościowe te diamenty, bo twarde to, nie da się tego pokruszyć, zbudować z tego nic. No i dopiero papa Smerf potem wyczytał w księdze, że są to kamienie bardzo cenione u ludzi. Zebrał z tego drzewka te złote monety Łasuch i zaczął, wszystkie dla siebie wziął i inne smerfy też to chciały, bo też ten zapach, to wszystko, bardzo im się spodobały te monety. No i Łasuch brał od smerfów, tam od Harmoniusza trąbkę, od Osiłka ciężarki, wszystko im pozabierał za te monety. No i to się jakoś klęską skończyło. Można powiedzieć, że smerfy to taka krytyka, nie wiem, kapitalizmu, wolnego rynku i wszystkiego w ogóle z tym związanego z pieniądzem, a sławi się tutaj, nie wiem, jakiś taki quasi komunistyczny system, bo smerfy się dzielą tam wszystkim porówno. No i ktoś mógłby powiedzieć, no ale to tak bez sensu, bo przecież śpioch śpi, dlaczego ma mu krawiec uszyć ubranka i tak dalej, co wnosi taki śpioch, nie? Porówno się mają dzielić. A te złote monety bardzo dobrze smakowały, jak narkotyk. No coś takiego, tak. Ale też jak w końcu te smerfy dostały te monety złote i zjadły je, to smerfetka chyba mówi tam, no to fajne było, ale tak krótko było fajnie, a co z naszymi przedmiotami? Bo Łasuch tam pozabierał wszystkim smerfom wszystko i nie chciał oddać. Tylko widzicie, my musimy wziąć poprawkę na to, że smerfy, one sumiennie pracują i nawet ten śpioch jest ganiony przez papę smerfa, że się obija, bo oni, tam nie ma miejsca na dysprację i bumelanstwo. One wszystkie tam pracują sumiennie, no i dzielą się równo. No i każdy ma zadanie swoje. Łasuch piecze te torciki, ważniak mądrości prawi, osiłek da Gargamelowi w nos, tam, nie wiem, Pracuś nadzoruje pracę, ale to nie jest tak, że tylko Pracuś coś buduje i konstruuje, tylko wszystkie smerfy pracują cały czas i się wysilają, nie ma tam obijania się tak naprawdę. Więc może w takim społeczeństwie smerfowym to ma sens. W małej społeczności może by się dało odtworzyć nawet taką wioskę smerfów, gdybyśmy mieli małą społeczność, taka, no, jak jacyś amisze i tak dalej. Zresztą myślę, że tacy amisze to żyją trochę jak takie smerfy, nie? Ten nazbiera jabłek i podzieli się, a tamten z wdzięczności zaceruje komuś ubranko i tak dalej. No i poza tym to jest taka bajka, no tu mamy Zgrywusa faktycznie, no Zgrywus robi fajne prezenty, pisze Gugu. No tak, no pewnie Gugu ma na myśli to, że taki Zgrywus niewiele wnosi, bo tylko te... Ale były też chyba odcinki, gdzie powiedzmy ten Zgrywus się przydał do czegoś, nie? I zawsze można tymi wybuchowymi prezentami zbombardować Gargamela na przykład, żeby albo mu... wsadzić w dupę taki prezent, żeby mu wybuchło gówno w dupie. Na przykład, czy coś, nie wiem. No. W każdym razie natknąłem się na inne też ciekawe zagadki z bajkami związane, przyszło mi do głowy. Na przykład, dlaczego Flintstonowie obchodzą Boże Narodzenie. Chyba się potwierdza ta teoria, że to jest postapokaliptyczny świat. Jetsonowie polecieli do góry, nad chmury i tam są, a niektórzy zostali tu na ziemi i wybrali takie życie po Bożemu właśnie, bez wynalazków, bez technologii, bo tak chcą żyć, no bo skoro znają Jezusa i Boże Narodzenie i tak dalej, no to są inne czasy. To nie są czasy jaskiniowców. Prawda? No. Bo rzeczywiście diamenty nie są zbytnio cenne, pisze Ślężanka. To ludzie im przydali taki przymiot cenności, jak napisała. Wiele bardziej cenny jest rubin. Diamenty się przydają, bo można robić różne tam wiertła diamentowe, jakieś tego, takie tarcze diamentowe, nie, tam do szlifowania. No ale do czegoś tam się przydają, ale no to jest taka oczywista oczywistość, że wielu rzeczom nadaliśmy wartość tylko dlatego, że tak się dogadaliśmy, że tego jest powiedzmy mało i tak się dogadaliśmy. Złoto, no niby też się w elektronice przydaje, ale no nie jest chyba aż tak cenne. Na co wskazywałaby jego przydatność. W ogóle przepraszam wszystkie stare baby i starych dziadów, że tak ostro tu jadę, ale co? A co? To też jakieś co, święte krowy? Też można skrytykować. A poza tym jak ktoś powiedzmy mentalnie się czuje młody i się zachowuje jakoś normalnie, no to się nie kwalifikuje tu pod moją jakąś krytykę. I może się czuć dobrze ze sobą. No ty sam jesteś taki muminek, adwokat, ci powiem. Tu Zenon podesłał Twittera. Rosyjski ekspert Konstantin Siwkow w rosyjskiej telewizji państwowej grozi atakiem nuklearnym na Polskę i ludobójstwem narodu polskiego. Chyba się już przyzwyczailiśmy do tego, co nie? Polska będzie teatrem dla działań nuklearnych. 10-15 minut i Polska, Polacy i ich język przestaną istnieć. No, wyobrażacie sobie, że jakiś polski prezenter, jakiś Kuba Wojewódzki zaczyna mówić na przykład, trzeba się pozbyć tych rucholi, to dzicz i swołocz, cywilizacja turańska, to smród powinien po nich tylko pozostać. I się śmieje. No, to by skandal był jakiś, nie? Ale co do Rosjan, to jesteśmy przyzwyczajeni, że nam grożą, że mówią, że nas zetrą. Znaczy, wiecie, ja myślę, że jak dojdzie do tego faktycznie, że nas kiedyś napadną, to nie będą się z nami cackali. Tu będzie powtórka z tego, co Armia Czerwona robiła. Będą gwałcić dzieci wasze też, bo tam lubią takie zabawy. Ukraińcy też w sumie swego czasu lubili, jak się wysługiwali Niemcom. Mówiłem wam o mojej cioci, którą chciał jako małą dziewczynkę zgwałcić Ukrainiec i uratował ją paradoksalnie nazista, jakiś przepędził tego Ukraińca, nie? Oni lubią takie jakieś zabawy właśnie w tym stylu. No i będą tutaj rzezać, torturować nas. Są cały czas takie opisy. Teraz gdzieś czytałem właśnie o kobietach ukraińskich, które Rosjanie rozbierali do naga i razili genitalia prądem. To są często, wiecie, bo tam jest takie byle co, taka swołocz gdzieś tam z więzień powyciągana, z jakiś zadupia, co świata nie widział i całe życie tylko łazi tam z karabinem gdzieś, kurwa, po śniegu. To biorą takich tam i potem się, co, dziwować, że takie zachowania są? To są dzikusy często. Oczywiście zaraz ktoś zadzwoni, będzie tu mi przez 2 godziny prawił, że to wspaniały naród, przyjaciele, a jak się zapytam, ale co cenisz w tym narodzie takiego, co to pochwal ich jakość, co tam, za co cenisz, co ci imponuje, to będzie myślał. Dostojewski, no. I ja mam usłyszeć, że Dostojewski i powiem wtedy, aha, to cofam wszystko, to faktycznie zajebisty, bo Dostojewski. Przepraszam, myliłem się. Wycofuję wszystko, to głupi byłem. Przecież Dostojewski, no kurwa. Słuchajcie, jaki może być naród troglodytów, zjebów, sadystów i pedofili i tam się zawsze znajdzie jakiś Dostojewski. To nie ma cudów, że wszyscy, tak całkiem 100% zjebanych ludzi. Przecież to też oczywiste. O, Izabela pisze. Ja mam 70 lat. Masz rację, powinniśmy bojkotować takie towarzystwo. Ale cóż, lustro narodu... Nikt nie wymaga, tu przecinek chyba, tak? Lustro narodu, nikt nie wymaga. Ja myślę, też się spotkałem z tym, wielu starszych ludzi w słusznym wieku jest też tak, patrzy na to swoje pokolenie i tak myśli sobie, kuźwa, takie babiny, Malwiny, słucha cały dzień tego ojca Rydzyka, gówno wie, te albumy z Janem Pawłem, no, toksyczna taka, na języki bierze, plotkuje tylko, dupę obrabia i też są wkurzeni tym, że ich rówieśnicy tak się zdegradowali, nie, że tak się zachowują niefajnie. No, to tak jest czasami, no. Tym bardziej tutaj szacunek dla tych, którzy mimo wieku słusznego zachowali jakiś rozum i godność człowieka. No. Poza tym, to nie wiem, to tak jak ja bym miał nie krytykować swoich rówieśników i mówić, nie, wszyscy 45-latkowie są zajebiści. Proszę się odczepić. Są fajni, a nie są. No. Też kupa idiotów. Poza tym to, że krytykuję starszych, to nie znaczy, że mam jakieś super mniemanie o młodych. Młodzi to dopiero potrafią się jak debile zachowywać i pustaki totalne, dzbany. Mordoryju, kurwa, co ty masz, kurwa, człowieku, takie adidasy, kurwa, z Danów dla powodzian, czeku, takie zasięgi, co ty masz, weź mnie, nie ośmieszę ci za, kurwa, cfelu 60, pierdolona ci, mryju, zwalę, kurwa, te. No, tak się dzisiaj młody potrafi zachowywać, to co to jakiś, nie wiem, lepszy? Gorszy jeszcze, jeszcze głupszy, bo taki starszy człowiek to aż taki głupi nie jest, no. Audycję ukryłem z innych powodów. Po prostu za bardzo się rozgadałem tam trochę. To z mojego własnego powodu bardziej ukryłem, a nie... Że Paweł miał mądre jakieś rzeczy do powiedzenia. Przecież on powtarzał jakieś strasznie banalne, na siłę wydumane kalki z rosyjskiej propagandy. Nie zrobiło to na mnie przynajmniej jakiegoś wrażenia, to co on mówił. Po prostu aż ciężko mi było słuchać po prostu tych banialuków. Ale spoko, Sasza, masz prawo tutaj kibicować. Ja to trochę inaczej widzę.

wydaje mi się, że ostatnia audycja nie była też jakoś super ciekawa chyba. Więc nie ma dużej chyba straty. A potem złapałem strasznie kiepski nastrój i w ogóle marudziłem gorzej niż dzisiaj. Przez 3 godziny. Strasznie narzekasz, krawiec. Widzisz tylko słabe aspekty dzisiejszego świata. No tak mam, no cóż, no wiesz...

chyba dojrzewam do tego, żeby trochę może mniej pluralizmu było, bo tak, wiecie, nie można nic za wszelką cenę robić, znaczy nic nie jest wartością samą w sobie i też trzeba pewien umiar zachować i po prostu ostatnia audycja mnie trochę też rozwaliła, bo nie wiem, jak 10 lat gadam o różnych przykładach tego, jak zdegenerowany jest Kościół katolicki, a tu Jola nagle, no a jakoś dziwnym trafem ostatnio jechano tak na jednego księdza, że coś tam złego zrobił, potem się okazało, że niewinny w sądzie i co? I co? No wiecie, o co chodzi, że to po prostu jest takie, a, ręce opadają, nie? Albo masz takie oczywiste oczywistości, nie wiem, grożą nam, napadli nas, tyle wojen z nimi, nasz taki oczywisty wróg. Rosjanie, jacy są, to można sobie też i poczytać, i zobaczyć, jaki Rosjanin jest, każdy widzi. I też, co z tego, że Dostojewski, i co z tego, że są wyjątki. Tylko mówimy tak, uogólniamy, zawsze trochę uogólniamy, jak mówimy o jakimś zjawisku, czy narodzie, a tu nagle ktoś jakby w ogóle tego nie dopuszczał i tu broni i wspaniała Rosja i a byłeś tam, to też taka oczywista oczywistość. Możesz, kurczę, o tej Rosji posłuchać od ludzi, którzy tam byli, od podróżników, od samych Rosjan, którzy nadają na YouTubie, co oni myślą o swojej ojczyźnie. Możesz jakieś książki poczytać, artykuły, a ten ci będzie przekonywał, że więcej wie, bo ktoś, kto tam był i sobie na wakacje pojechał i piwa się napił i pogadał z dwoma Rosjanami, to on już wie, bo on tam był, a ty nie byłeś. No to kurwa, ręce opadają i nie wiesz, jak z kimś takim rozmawiać, no. Albo jakieś usprawiedliwianie złodziejstwa, no nakradli się tyle, ta prawica teraz i każdy o tym wie i każdy to rozsądny człowiek to ocenia negatywnie, a tu nagle, a co złego w tym, że kupili garki gospodyniom? No to ja też sobie wezmę dofinansowanie na startup 10 milionów i kupię swojemu szwagrowi garnki i powiem, a co, żałujesz człowiekowi biednemu garnków? No kurwa, no. Także po prostu, no, wykończyła mnie ta audycja, bo same takie rozmowy miałem. A ty, krawiec, byłeś? A jadłeś gówno? To się nie kłóć ze mną, że niesmaczne, bo ja jadłem. I proszę mnie nie przekonywać, że gówno jest niesmaczne, bo ja akurat jadłem gówno. A ty jadłeś? No to nie ma dyskusji. No. Krawiec, brałeś dofinansowanie. Tak, no brałem. I nawet dzisiaj o tym mówiłem w audycji, przypominałem. Dla takich jak ty, żeby nie było, że tu coś, nie wiem, cwaniakuje. Brałem, tak, brałem. I z każdej złotóweczki się tłumaczyłem. I wszystko wydałem co do złotóweczki na to, co trzeba. A nie, że kupiłem teściowej garnki i potem mówiłem na radzie nadzorczej, co pan garnków biednej kobiecie żałujesz? Co to złego, że się pomaga biednym? No co? Nie. Tak, nie ma czegoś takiego.

czasami usuwam niektóre audycje, no, z różnych powodów. I niekoniecznie to jest tak, że się, nie wiem, czegoś boję, bo tak ktoś wspaniale tutaj argumentował i mnie zaorał, to ja się boję. No. Po prostu usunąłem to, usunąłem. Dobra, dzwoni ktoś, bo to coś faktycznie ma rację Czosnek, jak mówi, że monologi tutaj prowadzę. No ty to kram jest takie monologi, nie? Wolisz. Monologi.

W sumie złapałem doła i już mi przeszło. Dobrze mi robi to radio. Się wyzłośliwiłem, wygadałem się, ponapierdalałem na ludzi, poprzeklinałem sobie, porzucałem mięsem i już mi lepiej. I dobrze. To jest dialog z czatem, a nie monologi. No w sumie adwokat ma rację. Ciężko mówić faktycznie o monologach, jak cały czas komentuję tutaj, co piszecie. No to fakt. No, nie wiem, no name, kiedy włączyłeś, to jeszcze może nie ten. Nie wiesz, co to narzekanie i co marudzenie może oznaczać, bo ja cały dzisiejszy odcinek marudzę po prostu. Jak na Polaka przystało, dokładnie. Słuchajcie, ja też nie jestem kryształowy. Też nie jestem idealny. Nawet ja, Jan Krawiec II. Tak. Zdarza mi się, że na przykład mam swoje wady. Wadę wzroku. Czasem też, jak widzę kremówkę, to nie mogę się oprzeć i gdzieś tam palcem zahaczę te kremiku zjem. Też nie jestem... Jestem tylko człowiekiem. Tylko człowiekiem. Ziemi, tej ziemi.

W ogóle starość, jak to się mówi, Panu Bogu się nie udała trochę starość. Słuchajcie, jak ja sobie czasem pomyślę, jaki Zenon będzie na starość, to po prostu aż się boję, aż po prostu ręce mi się trzęsą, jak sobie to wyobrażam. A jaki ja będę na starość, też może straszny. Jak ja dzisiaj jestem taki marudny, to jak ja będę marudził w wieku 70 lat? Dwa razy bardziej jeszcze. To będzie okropne, nie do wytrzymania po prostu. Dykcja siądzie, to już starzy ludzie to tak zaczynają seplenić jakoś dziwnie i tak im ten... Ale słuchajcie, zauważyłem, że jak się budzę na przykład, to też aparat mowy na początku nie działa. I tak człowiek bełkocze, tak... To tak będę gadał też. I tak się dziś, jak mówimy w miarę sprawnie, to się wydaje, że a tam jakoś to będzie, ale to będzie nie do przezwyciężenia. Będzie takie po prostu takie... I mlaskanie to właśnie, jak u Laskowika. Takie... Powiem wam, że jakby musicie sobie zdawać sprawę z jednej, że tak powiem, elementarnej rzeczy, że tak powiem, panie Zielku, panie generale. Kiedyś to było. Ja już dzisiaj tak też gadam, że kiedyś to było w sumie. U Etama to, ja też tak gadam właśnie, że kiedyś wszystko lepsze było, nie? Może to marudzenie na kabareton, to może on jest spoko, nie wiem, może ja tak ciągle wspominam właśnie, a kabaret potem, to były czasy. To były czasy takie jak w czasy, albo jak Adidasy. I będę suchary walił jak jakiś Strasburger co chwilę, bo też poczucie humoru siądzie. Już tak umysł nie pracuje, to człowiek tak gada, co mu tam ślina na język przyniesie, nie? I też będę tak pierdolił, seplenił, mlaskał i walił suchary na przemian. To będzie straszne, to dobijcie mnie wtedy, proszę. Niech się znajdzie jakiś tu jeden odważny, niech tu przyjedzie mnie... zdzieli pałą w łeb, bo ja nie chcę tak. Lechowicz chyba też się zestarzał, on też tak pierdoli cały czas, że Korwin był kiedyś, to był Korwin. Ja się go nawet chyba nie przez przypadek nagraliśmy wspólnie audycję, kto jest bardziej zdziedziały i tam się licytowaliśmy. I było coś, że właśnie ten Korwin i Korwin, ja mówię, co ty się zakochałeś w tym Korwinie i Korwin, to nie ma innych? A on tak, no a kto jeszcze jest? To też takie dziadowskie, nie? Ma tego swojego Korwina i ten Korwin, a Korwin to, Korwin tamto i też mu powiesz, a inni, ale a jacy inni? No. Ja też sobie coś tam wkręcę, właśnie, jakiegoś jednego swojego tam ulubieńca i będę ciągle mówił, a ten to jest, właśnie, takiego drugiego jak ten to nie ma. Słuchajcie, ja mam tu dżingla, czekajcie, i będę tam pół godziny dżingla uruchamiał. Gdzie to ja go miałem? O Jezu, panie dziejku. O cholera, czekajcie, tu enter, load, gdzie tu, o Jezu, tu. Gdzie te pliki? Kurcze, blade, gdzie te pliki? No gdzieś miałem ten plik, no. Czekajcie, bo wam puszczę, bo on jest naprawdę fajny. Ten, co ja go lubię. Czekajcie. Naprawdę jest super, tylko tu, twój komputer. O, i teraz myszką tutaj. O. I tak będę pierdolił. Jezu, dobijcie mnie, proszę. Proszę. Krawiec, po co masz czekać na starość? Weź już dzisiaj iść na zastrzyk. Sobie poszedłbym, tylko że to jest mit trochę, że sobie można pójść. Tak, to... no, chyba, że masz na myśli wiadomo co, nie? Jakie tam keczupowanie, to i masz przekonanie, że to mnie jakoś tam skróci moje cierpienie na tym łez padole, ale
jeśli masz na myśli jakieś tak, jakąś eutanazję czy coś takiego, no to nie jest tak prosto. Trzeba się długo starać i w tej Holandii tam trzeba spełniać bardzo dużo wymogów, to ciężko, ciężko. I musi być choroba nieuleczalna, psychicznie chorzy, mają bardzo pod górkę, co może też moje szanse zmniejszać i tak dalej.

słuchajcie, zbieram na czarnoprochowca, bo chcę sobie postrzelać tak rekreacyjnie, zbieram na czarnoprochowca. I nie ma w tu żadnego haczyka i ja wcale nic nie knuję. Jakbyście mogli się tu dorzucić, zbieram na taki właśnie czarnoprochowiec. Jednostrzałowy, ja nie muszę mieć tego z bębenkiem. To taki co jeden raz strzela mi wystarczy. Może być taki. Ja też cię kocham, Alanie, naprawdę.

W sumie taka jakaś najlepsza śmierć to mi się kojarzy, że jakieś, nie wiem, przedawkowanie fentanylu. Albo heroinki. A nie wiem, czy zauważyliście takie zjawisko, że wiele popularnych kanałów, bo słucham sobie jakiś tam Radio Z, tu jakiś tam Sekielski, coś, to takie, wiecie, popularne, nie? To tam wszelkie słowa typu eutanazja, wojna, narkotyki, to każde takie słowo tak naprawdę gdzieś tam algorytmy to mieli i gdzieś tam was w dół ciągnie za nogi, nie? Że ostatecznie po kilku takich słowach użytych lądujecie gdzieś tam na samym dnie YouTube'a, na peryferiach. No i oni specjalnie mają teraz taki sposób, że przerywają te słowa, nie? Że Żydzi dokonali eutazji, żeby na tej wojnie, co teraz jest. I tak, no wiecie, takie są po prostu takie mikro przerwy, żeby to słowo nie przeszło w całości. To jest coś koszmarnego, też jakiś terror w ogóle, jakiś zbrodniomyśl po prostu się tępi, nie? Że w ogóle każde nieładne, źle kojarzące się słowo, śmierć, nie wiem, seks, to jest tak przerywane takim taką mikro przerwą. To w montażu ktoś to robi. No, dożyliśmy wariatkowa, kompletnie. Już nie można, trzeba cały czas jakichś trików używać, świrować pawiana, udawać, autocenzurować się. Czkawka, ja bym to nazwał cenzorska czkawka, może wymyślę jakiś nowy termin, jak radiokomputer. Cenzorska czkawka albo autoczkawka. No, więc takie dziwne to jest, już nic nie można powiedzieć. Inni youtuberzy typu Ator znaleźli sobie na to inny sposób, że w razie W, jak zrobią nam atomicę, że tak powiem, to pewne plemię, prawda, o którym niektórzy, nie mówię, że ja, ale niektórzy mówią, nazywają ich Rzymianami, to wtedy oni, prawda, i tak pierdoli, że trzeba go rozszyfrowywać, prawda, taki jakiś slang sobie swój własny układa, żeby tylko mu monetyzacja nie spadła. No ja to rozumiem, on z tego żyje. Jakby, no to no, spoko, no ale znów jakiś chory świat. Jakaś taka autocenzura. Jak jeszcze, jak to wszystko podsumujesz, tą autocenzurę, tą czkawkę cenzorską, te dżingle filmowe, to żebranie, co chwilę o suba, lajki, subskrypcje i reklamowanie swoich mediów społecznościowych, potem przerwa na reklamę, potem cenzorska czkawka przeplatana dżinglami, no to tworzy się taki content. Nie wiem, do czego to nawet przyrównać. Dla mnie to często jest, nie wiem, jakby ktoś wymieszał ze sobą śledzia, czekoladę, gówno, to wszystko jeszcze zakręcił, wsadził do słoika, którego nie mogę odkręcić i nalepił nalepkę jeszcze niezgodną z tym, co tam jest w środku, bo się boi i nazwał sobie, że to jest dżem truskawkowy i to tak męczące to jest, powiem wam. Zawsze byłem zwolennikiem po prostu takich mediów, gdzie po prostu mówimy, co mamy do powiedzenia. No ale cóż...

0: przez pół miasta komunikacją, bo taniej, żeby kupić ten salceson o 20 groszy taniej. Potem taka dumna z siebie jest jeszcze, jak, że taka cwana, że zaoszczędziła. O. Nie wiem, czy jakieś wielkie zdziwienie, Jaśku, w sumie. A czy było to zapowiadane? A gdzie było zapowiadane? W książkach Huxleya, czy... Nie wiem. W Orwellu, czy w protokołach mędrców Syjonu, czy gdzie? Nie wiem, czy tak znowu się spodziewaliśmy, że takie nam czasy nastaną. Może niekoniecznie. Może się spodziewaliśmy właśnie, że ludzkość będzie wkroczy na takie tory, że będzie promowana, nie wiem, szczerość, jakieś nazywanie rzeczy po imieniu. Chyba tego, nie wiem, tego terroru politycznej poprawności aż tak bardzo się nie spodziewaliśmy. Różnych się rzeczy spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy i spodziewamy. Spodziewamy się resetów cały czas, apokalipsy, trzeciej wojny światowej. Czkawki dostałem z nerwów. Chipowania się spodziewamy, wszystkiego się spodziewamy, ale czy się tak znowu spodziewaliśmy autocenzury i politycznej poprawności, to nie wiem. Cześć, jam ci to, hej.
1: Cześć, też mam już swoje lata, możemy ponarzekać razem.
0: Znalazł się jeden do narzekania, chociaż no, dziękuję ci, że
1: nie,
0: jesteś.
1: Nie, po prostu, ale chcę porównać to, bo ktoś tam, wiesz, ma jakieś tam zajawki, jakieś tam, kiedyś było lepsze, bo relaksy wszyscy mieli i było przynajmniej równo. Albo coś w tym stylu, wiesz. Ja nie chcę tego oceniać, bo to każdy ma swoje fetysze i miłe wspomnienia. Natomiast narzekasz tak na tą cenzurę. Teraz ta cenzura i tak jest lajtowa. Zobacz. To, że jesteśmy w stanie wykołować tą cenzurę, zobacz, jak, na jakim poziom musieli się wspiąć ci artyści, typu kiedyś Smoleń, Laskowik, że co tam było zakamuflowane, tam nie było przerywników i tak dalej, nie? Tam to były tak głęboko schowane rzeczy, że to już że puszczali i to było bardzo antysystemowe, nie? Albo powiedzenie, a ci Amerykanie to nie są tacy źli. Oni najpierw napadną, a potem przeproszą. No. Tak ale, jest ale, do dzisiaj, ale, kurwa. Nic się, kurwa, no. Nie zmieniło. Na co my, kurwa, narzekamy? Nadal Amerykanie są chujowi, tacy jak kiedyś byli. Rosja jest tak samo chujowa. Nic się, kurwa, nie zmieniło. A to, że bawimy się w mediach ludzi, którzy nas tępią, czyli tych Rzymian te, przez Rzet, no to mamy, co mamy. Akcja, reakcja. Mnie to śmieszy trochę. Bo ja też jestem zwolennikiem wolności słowa, którą jej nigdy nie zaznałem. Można powiedzieć.
0: Faktycznie.
1: Ani w pracy, ani w domu, ani, no kurwa, nigdzie, nie? To, że tutaj możemy sobie wejść i ty czasem tam mówisz, wiesz, nie używaj tych słów, bo to algorytm cię wyłapie i mamy przełamane. No tak samo reagujesz, nie? Ale mamy na tyle dużo tutaj wolności, że możemy jeszcze o tym rozmawiać. Bo kiedyś była sprawa prosta. Dostawałeś bana na scenę i musiałeś się tułać po jakichś, wiesz, barach, jakichś po prostu pokątnych melinach, żeby, wiesz, opowiadać swoje dowcipy czy coś innego. No ale zawsze tam mogli się znaleźć różni. Teraz wiesz, teraz pilnuje cię pan algorytm. To chyba jest trochę lepsze niż gdyby pan jakiś czarny wpadł do ciebie, smutny pan, i powiedział mi: Krawiec? No, obywatelu. Obywatelu, dobrze. Przejęliście. To się nie może podobać. Tutaj trzeba interwencji państwa. No bo oni do tego zmierzają. Zawsze zmierzali do tego, żeby kontrolować, zawsze, żeby ludzi niezależnych. Ja na przykład niedawno się dowiedziałem historię.

0: o ile znam, nie? I teraz taka się wywiązała taka kłótnia na bazie tak zwanej wojny płci, nie? I kobietki tam narzekają na facetów, faceci na kobietki. No ja lubię sobie tak włożyć taki kij w growisko i tam kobietka mówi, że no to dlaczego jest tyle nauczycielek, nie? A ja mówię, no nauczycielek jest dużo, ale w podstawówce, tam gdzie trzeba nauczyć pisać, czytać, ewentualnie zrozumieć tekst, dodawanie, odejmowanie, a potem są faceci, co odkłamują wam tą rzeczywistość. On mówi, no masz rację tutaj, że większość tych facetów na wyższych uczelniach to faceci. Ja mówię, no bo odkłamują te rzeczy, które muszą wam, kobietom, tłumaczyć. I dzieciom muszą tłumaczyć. No i teraz mówię, i daję przykład, nie? I mówię, dlaczego mówię... przykład taki, wiesz, z historii, nie? Mówi, dlaczego nie wszyscy mówią, że Konstytucja 3 maja była git, nie? A Targowica była zła. No ja się też niedawno dowiedziałem, bo tak potem ten temat zgłębiłem. I to dzięki bratom, kamratom, nie? Niestety, którzy też walczą z cenzurą ostrą. Ale i pytam się, mówię, no wiesz, Konstytucja 3 maja oddawała nas we władanie elektora Saksonii, czyli Niemców. A my tak za tą konstytucją, pierwsza. Najważniejsze rzeczy zostały pominięte, a dzieciakom sprzedano bajkę, że konstytucja 3 była maja. I ta cała Targowica, czyli łącznie z królem Adasiem i resztą tej zbieraniny, co się zaczęła sprzeciwiać konstytucji 3 maja, to są rzekomo zdrajcy. I ja mówię, kurwa, chyba nie tak do końca. Że jest, są tutaj szarości i kolory nawet, które można odkryć, nie? Pod warunkiem, że no w podstawówce, gdyby coś takiego powiedzieli, no to był jakiś szok dla dzieci, jak to możliwe, nie? Tutaj najpierw uchwalili coś, co teoretycznie było dla nas dobre i świetne, a za chwilę ci sami ludzie, którzy to uchwalali, powiedzieli, o, weto, nie? Po prostu, wiesz, robimy po prostu tutaj zjazd, nie? Targowiczan i się nagle sprzeciwiamy temu. Chyba popełniliśmy błąd, nie? No i tak to wygląda, nie? Niewielu jest takich ludzi, którzy mogą powiedzieć... No słuchaj, sam Korwin, tak? Jak już mówimy tutaj o koledze kudłatym, nie? Z obłędnym wzrokiem, mówił, że on sam czuje, że popełnił największy błąd w życiu, że tyle lat gadał i nic to nie dociera, nie? Do tego narodu. I mówił, że on czuje się pobity, nie? Znaczy się, no, czuje się przegrany, nie? Że nic nie ugrał na tym, nikogo nic nie nauczył. Każdy woli
1: jakiegoś Trzaskowskiego. Przepraszam, że ci tak się króciutko się wtrącę.
0: No,
1: wiesz, ty mi strasznie tutaj wspomogłeś mnie teraz, bo jakby ty masz tak gadane, że ja zdążyłem sobie tu przez telefon pewne tam rzeczy ustalić, bo telefon miałem co do okładki, tam do książki, miałem tu rozmowę. I jakby jeszcze mi się siku chce, a ty masz tak właśnie fajnie gadane, tak ciekawie opowiadasz, że ja bym jeszcze sobie do toalety skoczył i może sobie jeszcze coś zjem, sobie może do sklepu sobie skoczę, bo tutaj mają dobrą knyszę, także cię zostawiam na chwilę i to zaraz wracam.
0: No, ostań tą wazelinę. Nie, poważnie masz taką potrzebę, czy tak sobie robię jajcuję?
1: Na serio mam, więc raz, że miałem okazję tu sprawy zawodowe poustalać, dwa, że jeszcze sobie siknę. No, jam ci to jest, słuchajcie, niezastąpiony. Także, no, ja na chwilę jeszcze chwileczkę. No. A ty mów, chłopie, mów.
0: No, to było tak dawno, dawno temu, kiedy jeszcze pan Niemen śpiewał. Dziwny jest ten świat, tak? I przyszedł kiedyś bardzo niezadowolony do niego któryś z panów. Już nie pamiętam, który. Czy to był chyba pan Gomułka? Ale mogę się mylić. To jest po prostu taka luźne przemyślenie na ten czas cenzury i tak dalej. No, facet powiedział, panie Niemen, nie ma ludzi niezastąpionych. A ja mówię, no to kurwa, znajdźcie takiego drugiego Niemena. Nie? Także jeśli ludzie chcieliby ponarzekać sobie na te dawne czasy, no to jest na co. Jest na co, tak samo jak Możemy sobie dalej ponarzekać i tuż się nic nihilinowi, nic nowego nie zmieniło. Dalej możemy mówić dużo. Możemy się wymieniać informacjami, poglądami. Ścierają się te poglądy tutaj, wiesz. Ale zawsze jest możliwość ponarzekania. Zawsze jest możliwość powiedzenia, że jesteśmy starzy. Czym jest starość? Jak nie? Takim złudzeniem, że chociaż moje ciało się zmieniło już nie do Poznania. Być może nawet nie do Krakowa, ale mamy tak w sumie wewnątrz nas to dalej tkwią te 18-latki, 20-latki, które myślą w sposób idealistyczny i chciałoby coś zmienić. No właśnie rozmową, nie? Gadaniem, wymianą myśli. No, czasem się nam to udaje, czasem nie. Osobiście cenię sobie pewne rzeczy, które mnie tutaj spotkały i nawet ludzi, którzy nie zgadzając się ze mną, zmienili pewne spojrzenie na pewne sprawy, co jest bardzo trudne, nie? To jest bardzo trudne, bo jak człowiek jest przekonany o tym, że on ma rację, to choćbym nie wiem, jakich argumentów użył. Żaden argument to nie przekona na idioty, jak to Ator w tych swoich vlogach często wypikanych i takich no inteligentnych. Chociaż czasami wkurza mnie to, że po prostu facet ciągle mówi o tych łapkach w górę, o tym i o tym. I wszystko jest fajnie do czasu, kiedy zaczynamy widzieć, że no żyjemy też w smutnych czasach. Nie? Nic nas nie cieszy. Mamy lepsze komputery, mamy lepszy soft, mamy lepsze gry. No kurde, ja kiedyś się zastanawiałem, nie, z czasów jeszcze, kiedy Lego było nowością na naszym rynku, nie? I Lego okazywało się takim, no takim kultem, nie? No kurde, jak miałeś Lego, to się tym bawiłeś i to było super, i to było fajne, bo to było rozwijające. I dalej jest, nie? A ja kiedyś się cieszę, mówię, bo jakby fajnie było, jakby te Lego było w formacie Star Wars. No i mamy już teraz cały anturaż tego i myślimy sobie, ale to już nas nie cieszy, nie? Bo to by nas cieszyło, jakbyśmy byli młodzi. No nie, już starzy, myślący coraz bardziej o eutanazji i takie. Tak jak nie tylko ty o tym myślisz, wierz mi.
1: Eutanazja sam, to dla każdego.
0: Tak.
1: Postulat.
0: Nie wypikają z tego wszystkiego. Nie?
1: Ale kiedyś Lego było jakby lepsze. No słuchaj, pamiętam, że kartony były lepszej jakości, tak się bardziej błyszczały, grubsze były. To Lego było tak pakowane w takie przegródki. Nie wiem, może ja po prostu miałem te fajne takie zestawy, większe, wiesz, i droższe. No ale jak dostałem tutaj w prezencie od wspaniałych ludzi Lego, to tak patrzę, tak. I to tak w jakieś woreczki zapakowane, tak luzem. Aha. Ta instrukcja taka jakaś czarno-biała. Kiedyś dostawałem takie, były kolorowe, ładne katalogi. Teraz takie, chodzi mi o to, że dzisiejsze Lego jest takie jakby trochę wybiedzone.
0: Znaczy ono jest wybiedzone nie pod względem może ogólnie podaży i tematów, nie? Bo jest ich naprawdę multum. Ale ja na przykład pierwsze Lego dostałem w spadku, nie? No, tam wujostwo wyjechało do RFR-ku.
1: Lego w spadku.
0: Tak, no w spadku.
1: A ja moje Lego kiedyś sprzedałem Żydom. Naprawdę. Takiej dobrej żydowskiej rodzinie zaprzyjaźnionej, bo już gdzieś tam trochę wyrosłem z tego niby i padła taka propozycja, że może to całe moje Lego w takim wielkim kartonie, bo wiecie, krawiec, bałaganiarz, to wszystko tam do jednego tego. No i sprzedałem Lego Żydom. Także możecie... Taki mem. Krawiec sprzedał klocki Lego Żydom.
0: Ja, ty jesteś pikuś w porównaniu do tego, co robią politycy, bo oni chyba tutaj sprzedali już nas wszystkim. Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś tam jakimś czukczom, nie? Czy Eskimosom nas nie sprzedadzą, bo to też się będzie, panie, my tutaj tak zrobimy, że się opłaci. My tutaj się podzielimy kasiorką, potem wybudujemy sobie kilka willi na Seszelach, czy tam. No a głupki niech się tutaj kotwaszą, nie? I najlepiej jeszcze wysłać ich na wojnę, bo to rozwiązuje w 5 minut perspektywę, nie? Jak to powiedział słynny Pinokio. Także mnie tak zastanawia, nie? Pracowaliśmy nad tą Polską, jaka ona by nie była, nie? Przez tyle lat, a tu przyszła taka zgraja kolejna, ta sama. I oni chcą to nam rozpierdolić, bo oni chcą znowu, żeby polski żołnierz ginął za czyjąś wolność. Ach, w chuj. Mieć to w dupie po prostu. Jak chcecie, proszę bardzo. Ja dostałem propozycję. Dlaczego wy, kurwa, z tego nie skorzystacie? Tak po prostu wspieracie tych braci, bandy... No, wiesz o co. Tych czerwono... I amerykańskie, i pana Żyda, który tam siedzi, zapierdolił więcej kasy niż jakikolwiek aktor na tym świecie do tej pory, także spoko, no.
1: Słuchajcie, ale to mówi człowiek, który jest w Gwiezdnych Wojnach za Imperium, więc bierzcie poprawkę na to, nie? Że...
0: Tak, no bo wiesz, każdy chce mieć swoje Imperium, nie? Myśmy, no. Zobacz, jak my mówimy, patrzysz na tych narodowców, czy tam tych, wiesz, jak ty to mówisz, faszystów, czy innych, ja mówię, no ale oni przynajmniej nie ukrywają, że oni chcą mieć Imperium, nie? Chcą mieć Polskę od morza do morza i co zrobisz z tym, nie?
1: Ja to bardziej, wiesz, Luke Skywalker, Han Solo, rozpierdolić Gwiazdę Śmierci faszystowską i to imperium zamordystyczne, co się wpierdala na każdą planetę, terroryzuje ludzi.
0: Możesz mówić, co chcesz, ale zarówno chłopaki z trzeciej, jak i Imperium mają zajebiste stroje i sprzęt.
1: A, bo ty masz taki fetysz, jak naziści mieli, nie? Że ta spięta dupa, te oficerki, te skórzane płaszcze, to ty też tak masz, tak? Chciałbyś mieć taki skórzany płaszcz.
0: Słuchaj, nie przez przypadek, nie słynna gwiazda francuskiej piosenki miała romans, no niestety, ale z Niemcem, nie, za okupacji, co? I nie ogolili jej głowy, jak w Polsce. To jest, ci Francuzi to są po prostu chujki, nie? No, Francuzi się śmieją z nas, rozjebali wszystko, a ci po prostu, okej, no dobra, biała flaga, tutaj zrobimy sobie rząd Vichy, a tutaj zrobimy sobie rząd ten antykurwa i tak ktoś wygra, więc po jakimś czasie to wieża Eiffla stoi, Louvre stoi, a my mieliśmy, przepraszam za wyrażenie, gówno, nie? I tysiące, miliony trupów. No to może faktycznie.
1: Przyznaj się, że tak sobie śnisz i marzysz sobie, że tak w tym skórzanym płaszczu wchodzisz do pokoju z Lugerem, gdzieś tam tak w jednej ręce Lugera trzymasz, w drugiej kieliszek wina i mówisz, tak. proszę, co my tu mamy? I tam ktoś chowa pod podłogą jakiś tam tych, tamtych, nie? I ty wchodzisz i proszę, co
0: ale
1: my
0: zobacz,
1: tu
0: zobacz,
1: mamy?
0: Ale zobacz, tak wspominasz, my chyba mękartów wojny, więc powiem ci, że Żydzi marzą o tym samym, nie? Jak prują do tych po prostu faszystów, prawda? Z MG34 i po prostu ze szmajserów, nie? I wychodzą jako zwycięzcy, no ale tak się nie zdarzyło. Było zupełnie inaczej, nie? Posprzedawali się jedni drugim, nie? Statki pozawracali z Europy, które płynęły do Ameryki. No, zasponsorowali nam kiedyś komunę, no to teraz my żujemy, Europa to wszystko. No, Ameryka ma z tego, no, to co ma, no. Ja zawsze sobie właśnie przypominam ten wiersz tego naszego Tuwima, nie, Żyda zresztą, nie, z Wyboru Polak, nie, rżni kolbą karabinów bruk, wasza jest krew, a ich jest nafta. Nie? No, i co? I facet nie powiedział prawdy? No niestety powiedział aż za dużo prawdy, nie? O obecnym stanie i tamtym stanie. No,
1: ty, ale strasznie coś ludzie na ciebie narzekają, że... Bo? Tak od kiedy się pojawiłeś, to tak, że słuchać się nie da, że debil, słuchalność mi spadła, tu było 80, a jest 69 i tak. Co ty masz w sobie takiego, że cię nie lubią chyba ludzie za bardzo, nie wiem.
0: Bo jak zrobimy Platon.
1: Zrobimy ankietę. Bo jak
0: pisał
1: ankietę.
0: Platon, no, no. Najbardziej znienawidzonym człowiekiem jest ten, który mówi prawdę. Czego przykładem był Pan Jezus, czy inni po prostu. Ale bądźmy sobie tak szczerzy, no. Nie lubisz mnie? To powiedział mi kiedyś syn kuzyna, mówi, kiedy sobie popiliśmy, popaliliśmy i on mówi, nie lubisz mnie. Mam to w dupie. Trzeba mieć to w dupie też. Po prostu nie musimy się podobać ludziom. Może dlatego, że ludzie zawsze pójdą za 500+, za szczepionkami.
1: Za zgniłym zachodem.
0: Za zgniłym zachodem, no, który... Tak. Ale może za to ja nie mówię, że mamy iść na wschód. Ja myślę, że powinniśmy po prostu myśleć o sobie tutaj, a nie po prostu, wiesz, szukać tych jakichś cholernych sojuszy, które zawsze nas zawiodły i nigdy nam nie pomogły, jak byliśmy w potrzebie, a teraz znowu krzyczą, że polski żołnierz to będzie walczył o wolność waszą i naszą, nie? A potem jak Napoleon wykorzystał naszych, to wypierdolił na Haiti, nie? I tam mamy teraz Polaków o czarnym kolorze skóry. Także spoko, nie? Ja nie jestem nic przeciwko mieszaniu się raz, nie? Pod warunkiem, że jest to... No po prostu Polacy traktowali ich bardziej okej niż Francuzi, nie? I taka jest prawda.
1: Trzeba ci przyznać, że masz wiedzy sporo. To jest twój plus na pewno. I tutaj na razie większość ludzi napisała, że lubi jamci to. 61% cię lubi.
0: Wygrałbym wybory.
1: No, wygrałbyś. Jak wyjdzie więcej, że cię nie lubi, słuchajcie, to ja go wypierdolę i nigdy go nie odbiorę i zbanuję od razu. Tylko niech wyjdzie w ankiecie, że... No, ale wiesz, ja ci to... Ty tam możesz się cwaniakować, ale zawsze jak już tacy jak ty zbudują tą swoją gwiazdę śmierci i tak dalej, to zawsze gdzieś tam na końcu się w ostatecznym momencie taki Han Solo pojawi tam. I ci ją rozpierdoli, no to się nie ciesz za bardzo.
0: Jak dobrze, że ja tylko po prostu gram imperialnego, nie, i udaję po prostu, że nikt nie chciałby. Zwróćmy uwagę, nie, pan Adolf na początku demokracji, nie, wygrał jakieś tam wybory, a potem dokonał po prostu zamachu stanu, nie? To, co się wielu marzy na przykład. Nie? Ja nie wiem, czy u nas zamach stanu nie byłby fajną rzeczą, gdyby te wszystkie, które teraz nami rządzą, poszły faktycznie gdzieś do jakichś kazamatów albo zrzuciliby ich z helikoptera, jak u pana Pinocheta. Może nie byłoby to takie na dłuższą metę złe. W każdym razie nikt by nie powiedział, że to, że to jest komuna. Bo jakim trzeba być żeby zwyciężyć nazioli, nie? Kurwa, tak dokładnych, takich, można powiedzieć, perfekcyjnych pod wieloma względami, takich... Trudno mi powiedzieć. No, trzeba mieć chyba karabiny z tyłu po prostu i idźcie do przodu, bo was rozpierdolimy. To była komuna, nie? To jest nazizm. Nazizm to jest komunizm, który sprawił, że ci ludzie po prostu szli i powiedzieli, że i tak zginą, i tak, więc do przodu. No i tutaj, jak powiedział pan Wołoszański, no, te metody były bardziej... efektywne, nie?
2: Kurde, no co jest, kurde?
0: Jeśli te metody są efektywne, to nie mówmy nic o przyjaźni, nie mówmy nic o miłości do bliźniego. Jak dziwię ci się, nie, że w tych moich rozważaniach biblijnych doszedłem do takich wniosków, a jednocześnie widzę, że niby to jest chrześcijańska cywilizacja, a mordują się i ten syn zatracenia, Darth Vader, jest bardziej tutaj niż ten, co miał przywrócić równowagę mocy, nie? Ostatecznie wiemy, że Darth Vader nie był takim do końca skurwiałym człowiekiem, jak to twierdził pan kudłaty Bart.
1: No właśnie, czy wybrać takiego Lorda Vadera, czy jakiegoś Czubakę? Taki Czubaka, to on ma drzewo w pokoju, ma, no to z dzikus, ma drzewo w pokoju. No. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Jamci to czasami się śmieje jak Predator. No posłuchajcie, teraz wam puszczę tutaj śmiech Predatora. No pokryło się w 100%, słuchajcie. No on się śmieje jak Predator.
0: No właśnie. No bo co, taki Predator przylatuje, patrzy. Co to za rasa? Jeden gronia drugiego z nożem, drugi strzela. Ta jest bez broni. No to myśli, jestem taki rycerz, nie? Kosmiczny. To kończyło się z reguły dla tych uzbrojonych. Źle. Na tych nieuzbrojonych nie byli warci jego ostrza, nie? Czy jego naramiennego działka. Ale mamy takie dziwne spojrzenie, nie? Bo jednocześnie patrzymy na to z perspektywy, jak powinno być, i potępiamy jakiegoś tam Predatora, czy jakiegoś Dartha Vadera.
1: Potępiamy Predatora. Proszę. Nie, no, ale nie potępiajmy Predatora.
0: No, ale z punktu takiej rasy, nie? No, jak byś się czuł, nie? Przylatujesz, krawcze, na planetę, w której ta sama rasa się po prostu wycina w pień dla jakichś interesików. No ty patrzysz na to i mówisz, kurwa, co za dzicz, nie?
1: Ja nie przepadam za myśliwymi, wiesz, tak ogólnie. Nigdy nie lubiłem za bardzo myśliwych, nie wiem. Tak
0: a mówiłeś, coś mówiłeś, że miałeś ojca myśliwego. Nie,
1: nie? Ojca, tylko znajomy tam, gdzieś tam jeździliśmy do myśliwego, pokazywał te swoje dubeltówki, tu mam taką, a tu mnie dzik szablą, mam tu bliznę, mnie dzik szablą. Tam spadłem z ambony, mnie dzik szablą. Ja nie przepadam za myśliwymi, dlatego tak predatorzy też może. Ja rozumiem, że jakbym się wychował w takiej, bym członkiem byłbym takiej rasy, u których wszystko się kręci wokół polowania, no to też bym miał inne pewnie spojrzenie, ale no nie wiem.
0: Mi się wydaje, że większość kobiet jest za.
1: Co?
0: Większość kobiet jest za imperium. Znam temat naprawdę. Jakbym ci miał opowiadać, to
1: za,
0: nie umiem.
1: Jak za imperium? Za imperium, aha, za imperium kobiety są. No, za mundurem panny sznurem, tak?
0: Panny sznurem, tak. No niestety tak, to te wszystkie rzeczy, które my, nam z punktu widzenia humanistów, wydają się takie oczywiste, no dla nich niekoniecznie. Także...
1: Słuchaj, ten twój ukochany Lord Vader, to czemu jak taka moc w nim drzemie i w ogóle taki powerny, czemu se tego respiratora nie naprawił, tylko tak kurwa cały czas sapie, czemu on sapie, do wszystkich sapie cały czas, chodzi, nie mógł se tam wyregulować, naprawić, albo jakoś mocą tego wszystko potrafił statek kosmiczny złapać mocą, a sobie tego respirator, czy jak to tam nazwać, nie wiem, aparacik na astmę.
0: Gdybyś czytał kiedyś jakieś tam opowieści, różnej treści z tak zwanego rozszerzonego imperium, to byś wiedział, że Lord Vader był w stanie naprawić się za pomocą ciemnej strony mocy, ale właśnie nie mógł, bo część dobra, która w nim tkwiła, nie pozwalała cały czas być w stanie wiecznej nienawiści i w stanie rozpaczy.
1: Aha, czyli on tak sapie z tej nienawiści, tak? Tak sapie z
0: nie,
1: nienawiści.
0: Nie, on sapie raczej z tego, że mu tam, wiesz, troszeczkę popaliło, wiesz, płuca, nie? Przy tej konfrontacji z Obi-Wanem, ale był w stanie to naprawić, natomiast nie był w stanie być na tyle zły, że żeby naprawić się permanentnie, tak? No, to tyle w temacie, natomiast co możemy powiedzieć? Dlaczego nie zwracamy uwagi na największe zło, które kierowało tym wszystkim, nie? Faceta, który udawał fajnego gościa na imperatora samego, nie?
1: Palpatine, tak? Palpatine.
0: Palpatine był takim typem, co był w stanie grać na różnych emocjach, ponieważ doceniał rolę emocji, które Jedi, czyli jasna strona moca, próbowała wygłuszać, tak? Która próbowała kontrolować. Natomiast on był w stanie za pomocą różnych trików sprawić, że ludzie, którzy byli dobrymi, stawali, będąc dalej dobrymi, można powiedzieć, po stronie zła, nie? I to było chyba największe jego zwycięstwo, nie?
1: Luka, tak już, Luke się wahał jakby, tak już prawie przeciągnął Luka na złą stronę, nie?
0: No to było bardzo bliskie i w rozszerzonym uniwersum okazało się, że prawie mu się to udało i udało mu się przez jakiś czas Luke przeszedł na ciemną stronę mocy.
1: I to
0: był fakt, natomiast fakt, jeśli chodzi o bajkę, nie? No, mówimy stale o tym, że ja udaję, że jestem szturmowcem. Zresztą zbudowałem ostatnio całą zbroję i mam nadzieję, że na Tekkonie się z niej pojawię.
1: No zbroję szturmowca?
0: Tak jest.
1: Gratuluję.
0: I to w dwóch wersjach.
1: Sperm Soldier. Jesteś klonem, czyli tak ileś tam lat się starałeś, żeby zostać klonem, jednym z tysiąca, takim samym jak wszyscy inni. Tam.
0: Szturmowcy.
1: Klonem Jango Fetta zostałeś ostatecznie. No.
0: Szturmowcy nie
1: gratuluję,
0: są.
1: Gratuluję.
0: Szturmowcy nie są klonami. A to tak nawiasem mówiąc. A po drugie mam jeszcze drugą wersję upgrade'owaną tego samego stroju, czyli sierżanta Krilla. Sierżant Krill to jest tak zwany szturmowiec, który dostąpił zaszczytu bycia uczniem samego Lorda Vadera i ma on miecz świetlny. I co prawda ukradziony jakiemuś innemu, że tak, a to jest nieistotne. Istotne jest, że będąc byłym, jak to się mówi, gladiatorem i agentem Imperium, był w stanie wpierdolić samemu Luke'owi Skywalkerowi.
1: Nie wierzę w to. Nie wierzę. Coś to jest jakieś. To jest niekanoniczne.
0: To
1: na
0: jest
1: pewno.
0: Kanoniczne, nie. bo jest kanoniczne i jest w komiksach. Także
1: nikt nie jest w stanie wpierdolić
0: Luke'owi. No widzisz, a jednak.
1: Nie, coś tu kłamiesz.
0: Widzisz, no to tutaj się po prostu siły równoważą, czasem jesteś.
1: Jak to?
0: No tak, możesz
1: Luke
0: sobie
1: jest
0: ponażać,
1: najpotężniejszym tak? Jedi.
0: A to widzisz. A to okazało się, że...
1: A tu jakiś, kurwa, twój jakiś nieznany jakiś... No, bambaryła jakiś twój tam wymyślony...
0: Tak.
1: Nie. Sierżant kiełbaska, sierżant pięści jakiś wpierdolił Luke'owi, tak? Nie, to...
0: Jeszcze zanim został właśnie sierżantem Krillem, właśnie będąc na arenie u tak zwanego Grakusa, czyli jest to oczywiście chata, który jest to nawiązanie do słynnej opowieści o Spartakusie, nie? I jego gladiatorach. Także wiadomo, Gwiezdne Wojny czerpią z wielu historii i z wielu legend, które są potem przetwarzane w sposób prawie jeden do jednego.
1: Ja się zaraz aż czata GPT zapytam, czy jest ktoś, kto wpierdolił Luke'owi? I zobaczy, co mi odpowie chat GPT.
0: Nie, to wpisz sobie od razu sierżant Krill przez 2 E. K-R-E-E-L. I tam masz całą historię agenta danej jednostki. Jednostki 99, z której zresztą pochodzą tutaj klony późniejsze, czy tam wcześniejsze, trudno powiedzieć.
1: No te pierwsze klony, bo ja faktycznie źle powiedziałem, szturmowcy to już nie byli klonami, ale pierwsi ci zamówieni przez Republikę chyba, tak? To Republika zamówiła tych sklonowanych?
0: Do końca prawda. Prawda jest taka, że zamówił to hrabia Duku, podając się za mistrza Sypho Diasa.
1: O Jezu.
0: Także to było od początku Palpatine tym sterował, nie? Wyhodowali sobie armię ku własnej zgubie, no i przede wszystkim, żeby wygrać tą wojnę, ustawkę, nie? Żeby Palpi dostał tytuł cesarza, nie?
1: Ale słuchaj, tak ty się teraz zapytam w sumie pół żartem, pół serio, bo wiesz, oglądałem te nagrania, jak ludzie reagowali, jak w Mandalorianie tam na koniec sezonu przylatuje... X-Wing i Luke z odsieczą przylatuje, to ludzie strasznie to przeżywali. I ja trochę jakby to rozumiem, bo też, wiesz, ciary czułem na skórze, nie? Jak przyleciał. To jest, wiesz, niewiele jest scen w kinie, które wywołują takie emocje. I się zastanawiam, z czego to wynika. Czy to z faktu, że się, wiesz, wychowaliśmy na tych Gwiezdnych Wojnach, ten Luke, taka postać ikoniczna, nagle się zjawia, wiesz, to...
0: W przeciwieństwie do tej trylogii, Boże, ostatniej, gdzie Luka zeszmacono, w ogóle wszystkich mężczyzn zeszmacono, a wystawiono na piedestał wszystkie kobiety, nie? I to jest po prostu tak, ludzie po prostu zareagowali na to tak, w sposób, można powiedzieć, prawidłowy, nie? To ich bohater, to ich Luke Skywalker, a nie jakiś, kurwa, stary dziad siedzący na jakiejś, kurwa, odległej zadupiu jakimś i pijący jakieś stycka jakiegoś potwora niebieskie mleko, nie? Kurwa, i to skapuje temu dziadowi po tej prodzie. No, kurwa, ludzie nie chcą tego. No, starość się Panu Bogu nie udała, nie?
1: No, ale to faktycznie jest niesamowita scena, bo nagle stąd ni zowąd się pojawia mega bohater ikoniczny, odmłodzony przez AI, który pojawia się z odsieczą i jakby czuć tą siłę i potęgę u niego, nie? I on, wiesz, ratuje wszystkich, to coś niesamowitego, to faktycznie, boski Luke, chciałoby się powiedzieć, że ten boski Luke wywołał u ludzi większą ekstazę jakąś niż jakaś Matka Boska pojawiająca się w ogóle.
0: Zapewne, wiesz, wiadomo, że ten motyw Matki Boskiej też jest w Gwiezdnych Wojnach. Natomiast co ciekawe, już następny serial pod tytułem Ahsoka pokazuje tam dwie inne postacie, które można powiedzieć bardziej pasują do wypełnienia tak zwanej przepowiedni na temat balansu mocy niż Jedi i Sithowie, nie? I to jest Baylan Skoll i Shin Hati. Jedna z piękniejszych aktorek, która gra po prostu niby ciemną, po ciemnej stronie, okazuje się, że tak nie do końca wszystko jest. Tam wchodzą kwestie magii, tam wchodzą w kwestie czarownic z Datomir. Fajnie się to ogląda, naprawdę świetnie się to ogląda. I kiedy widzisz już nieżyjącego aktora, który grał między innymi Punishera, taki słynny aktor, który przepraszam, słynny aktor, którego akurat teraz nazwiska.
1: No było kilku tych, było kilku Punisherów, tak. Więc nie wiem, o którego chodzi.
0: To jest ta Strefa Wojny, czyli ten taki, który najbardziej wyglądał na Punishera. Wielki, barczysty, z takim dość charakterystycznym, charakterystyczną twarzą, nie? Bardziej wyglądał na Punishera niż wszyscy
1: tak,
0: Punisherowie.
1: Tak, już tu, no a wiesz, to właśnie kwestia gustu, bo dla mnie Ray Stevenson nie jest najfajniejszym Punisherem. On jest.
0: To właśnie o nim mówię.
1: Widzisz, on jest mega zakapiorowaty, tak, ale.
0: Właśnie, on grał właśnie tam Baylana Skola, nie? Czyli takiego. Na początku pokazana jest taka scena, ta mały spoilerek, że wchodzą na. Jako niby Jedi, wchodzą na krążownik. Twoich ulubionych rebeliantów, znaczy nie rebeliantów, tylko noworepublikański krążownik, nie?
1: Ja wolę no Johna, wolę Johna Bernala. No.
0: Aha, John Bernala to ten bardzo fajny. Bardzo
1: ma odstające uszy, nie jest tak przypakowany, tak. Ale kurwa to jak on ryczy, wiesz, jaką furię u niego widać. On po prostu najfajniej zagrał, nie? Nie tylko wygląd się liczy, ale przepraszam, bo ci przerwałem.
0: No i generalnie Ray Stevenson właśnie w towarzystwie pięknej ukraińskiej aktorki wchodzą tam i robią, no po prostu republikanie traktują ich dość, można powiedzieć, jak szmaciarzy, nie? No i się to źle kończy, nie? I co ciekawe, że oni, jak to powiedział do kapitana za chwilę, kiedy przebił mu już serce za pomocą czerwonego miecza świetlnego, co jest bardzo mylące, bo niektórzy mówią, że on jest lekko pomarańczowy. No być może. Nieistotne. Mówią, nie jesteśmy Jedi. Masz rację. I okazuje się, że to są najemnicy z mieczami świetlnymi, które jeden był byłym rycerzem Jedi, a towarzysząca mu osoba to jego uczennica.
1: A to strasznie hermetyczne już rzeczy, takie dla fanów ty mówisz tutaj.
0: No, co ciekawe, że ta uczennica zachowuje się bardzo jak na kogoś, kto rzekomo włada czerwonym mieczem świetnym, bardzo spokojnie, dystyngowanie. Jest pełna spokoju w przeciwieństwie do rebeliantów, którzy tam ja cię, wiesz, tam machają tymi mieczami, strzelają do nich. I okazuje się, że to tak, ich dążenia są zupełnie inne niż dążenia Jedi i Sith. I ten cały serial, tak już nie będę spoilerował, jak ktoś chce, to sobie nie obejrzy. No jest naprawdę fajnie zrobiony. W przeciwieństwie do Ahsoki, którą uważam główną bohaterkę, która spieprzyli strasznie, bo z chorzej, fajnej, uśmiechniętej dziewczyny zrobili taką podstarzałą babcię, która może fajnie walczy mieczami świetlnymi, nie? Ale to już nie jest to. No i serial jest naprawdę przekozacki. Tym bardziej, że wchodzi tam jeszcze Admiral Thrawn, który jest jedną z kultowych postaci po tym, jak powstały trzy powieści na ten temat. Tak zwaną nazywa się to trylogią Thrawna, nie? A to są trzy powieści Timothy'ego Zana, który napisał Ciemną Stronę Mocy, przepraszam, może nie w tej kolejności, napisał trzy powieści bardzo kultowe. Jak ruszasz te powieści, to po prostu każdy się wkurzy. Nieważne, czy lubi stary, czy nowy kanon, każdy by się wkurzył na to, że po prostu wiesz, że dotykasz po prostu świętości takiej powiedzmy, że książkowej trylogii, nie? Którą Timothy Zahn opisał, i to był Dziedzic Imperium, Ciemna Strona Mocy i Ostatni Rozkaz. I jak ktoś chce przeczytać sobie to, no to jest rewelacyjna po prostu. Rewelacyjna literatura pod tym względem i polecam, jakby ktoś chciał kiedyś. Ale ponarzekaliśmy sobie. Coś jeszcze? Chciałbyś ponarzekać jeszcze na stare czasy czy na nowe czasy?
1: Może takie pytanie na koniec. Na kogo by zagłosował Lord Vader, gdyby w Polsce tu żył i miałby na kogoś tu oddać teraz głos? To na kogo by głosował?
0: Ja. Na PiS. Puszczam, że co? zagłosowałby na siebie.
1: Na Konfederację może by zagłosował.
0: Na siebie. Nie. Czy na Konfederację? Ja nie. Ja mam już co do Konfederacji już ambiwalentne i można nawet negatywne spojrzenie. Uważam, że ludzie ci może i mówią ładnie i składnie, tylko że większość idiotów w demokracji i tak zagłosuje na Tusków, Kaczyńskich.
1: Luke by na Tuska może zagłosował chyba, nie? Czy nie?
0: Nie wiem, na kogo by głosował Luke. Nie chcę po prostu, wiesz, sobie robić wrogów, jakby ktoś to...
1: Luke by się wahał, czy na lewicę, czy na PO i usłyszałby w głowie taki głos: trust me, Luke.
0: Tak,
1: let's know, Luke.
0: Faceci mogą rodzić, tak powiedziała Żukowska. No, oczywiste jest. No, być może w Gwiezdnych Wojnach mogą. Skoro Jango Fett ma tylu synów, to znaczy, że mogą, nie? Technicznie, nie? To jest odebranie po prostu kobietom ich ostatniego prymatu, nie? Macierzyństwa.
1: Jango Fett posłużył jako matryca dla tych klonów, tak jakby, taki szablon, no to on miał rekordową ilość dzieci, taki prorodzinny tutaj PiS by go jakoś wykorzystał i powiedział: proszę, można mieć milion dzieci? Można. Dla chcącego nic trudnego.
0: Bez 500+. Bez 500+. Panie, to jest to my tutaj rewolucję robimy, nie?
1: Ale potem by jakaś komisja była i wyjaśnialiby, kto to zlecił, to wyprodukowanie tych klonów i...
0: Te komisje to są takie mniej więcej jak komisje w Gwiezdnych Wojnach, gdzie Amidala stwierdziła: nie mam ochoty na uczestniczyć w komisji, która tak naprawdę jest tylko po to, żeby debatować. Nic nie zmienia, nie? Tak jak te wszystkie u nas komisje, typu w sprawie Orlenu, w sprawie Undergold, to wszystko po prostu było tam dupy rozbić, nie? Po prostu, wiesz, dla plebsu zrobili sobie telewizyjny show, nie? A wszyscy myśli: coś tu zmieni, pani tamta, czy to wam ta dowaliła Tuskowi, nie? A ten się śmiał. No tak samo dowalili ostatnio Kaczyńskiemu. Ten powie: a pan sobie może prosić. Ja panu nie powiem. No i zaciamkał się i tyle w temacie, nie? Myślę, że największymi wrogami jest u nas jest nasze państwo, nie? Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, chyba dlatego, kto myśli, nie? Bo ja sądzę, że nic z tymi ludźmi nie ugramy, wręcz myślę, że przegramy i to dużo więcej niż sądzimy.
1: No, to takie ładne na zakończenie właśnie.
0: No, mieliśmy ponarzekać, no.
1: Ale na co tu jeszcze narzekać?
0: Spełniłem twoje tą swoją prośbę.
1: Ponarzekaliśmy sobie. Co sobie ponarzekaliśmy, to nasze.
0: To nasze, tak jest. No, dokładnie. Dobra, kończę. Zatem, skoro już załatwiłeś te wszystkie swoje sprawunki i tak dalej, nie wiem, to ciągnij to, chłopie. Zawsze miło się ciebie słucha, chociaż nie zawsze muszę się zgadzać z tym wszystkim, co tutaj się od Janie Pawła, nie? Także trzymajcie się i pamiętajcie, long live the empire.
1: Niech mocz będzie z tobą. Force will, jak to było? Force will be with you always.
0: May the force be with you always.
1: Always. Ale strasznie mi się podobało, jak ten generał tam na tym statku szpitalnym, ten taki ufol, to wiesz, to był taki okres, że ludzie zapomnieli o tych Jediach, a on nagle do wszystkich:
0: May the force be with us.
1: Nie?
0: May the force be... A, być może, tak, tak.
1: No,
0: tak.
1: No to takie ten, było. Ten... Wiesz, to było takie. Te bitwy były takie inne, wyjątkowe, jak te statki uderzały w hiperprzestrzeń, tak wiesz, cała flota w hiperprzestrzeń wchodzi. Tam było dużo fajnych momentów, no wiesz, to takie, kiedy moc wraca w ludziach, bo ten admirał, jak mu tam?
0: Akbar.
1: Akbar?
0: Akbar, tak.
1: Akbar,
0: tak,
1: przepraszam bardzo, jak to Akbar? Allah Akbar.
0: No, Allah Akbar, no ja.
1: Allah Akbar, Allah Akbar, may the force be with us, Allah Akbar, Allah Akbar.
0: Tak, tam jest w cholerę takich, wiesz, religijnych imion związanych.
1: I wiesz, nagle się okazuje, że pole siłowe działa, cała flota zawraca. W tych współczesnych Gwiezdnych Wojnach nie ma takich fajnych momentów. Tam po prostu tak fruwają i się strzelają, fruwają i strzelają, no kurwa. I co z tego, co z tego, że na komputerze to zrobione jest, no ale to...
0: Disney sporo spierdolił, nie? I każdy, kto jest w fandomie, teraz jest oskarżany o to, że jesteśmy homofobami. Jesteśmy szowinistami, ci starzy oczywiście fani, nie? Którzy uważali, że no, nikt nie pobije na razie trylogii starej. No i faktycznie, no, George Lucas nawet sam teraz określa to jako coś, co się mu nie podoba. Sprzedał ten cały...
1: Tak?
0: Sprzedał ten cały
1: kram. A myszka Miki co ma na ten temat?
0: A myszka Miki to wiesz, ona srała tam butami, nie?
1: Oh boy!
0: Dojebię ci, tej kurwa! No, to tak mniej więcej, nie? Tak to brzmi.
1: Oh boy! Więcej gender! Ma być więcej gender! Co tak mało? To się nie sprzeda! Skopię was po jajach! Jak nie będzie gejów i nie będzie stu płci, Czubaka ma być transpłciowy!
0: Tak się śmieję, ale słuchaj, swego czasu South Park właśnie zrobił tą parodię, tak? Gwiezdnych Wojen, kiedy tam Stan chyba, nie Stan, czyli ten jego kumpel żydowski, jak on się nazywa, ten grubasek.
1: Nie żydowski to jest Kyle, a Cartman...
0: Kyle jest żydowski?
1: Nie,
0: Cartman,
1: no Cartman. Się wkręcił. Tak.
0: Wkręcił się i tam, wiesz, próbowali sprzedać to Chińczykom, bo stwierdzili, że Chińczycy lepiej o to zadbają niż Disney. I w sumie po wielu stratach stwierdzam, że chyba to nie był głupi pomysł, nie?
1: Tam pokazują w tym South Parku, jak powstają nowe odcinki tych różnych seriali, Gwiezdne Wojny i tak dalej, że coś tam wrzucamy szturmowca, zalewamy gównem i coś tam, no. Wrzucamy dildosy, coś tam, no i taka mieszanka jakaś, nie?
0: Ale to tam było jeszcze bardziej hardkorowo, kiedy George Lucas wraz ze swoim kolegą żydowskim, słynnym reżyserem, gwałci szturmowca, nie? Takie tam hardcore odwalali, ale myśl przewodnia była taka, że no, jak Disney się do tego złapie, to będzie tragedia, nie? I że lepiej sprzedać to Chińczykom, nie? No i chyba tak, bo powiem ci szczerze, że obecny miecz świetlny, który nabyłem u Chińczyka, upgrade'owałem, wybierzyłem amerykańską elektronikę, która też jest robiona w Chinach, była tak chujowa, że stwierdziłem, że nie da się z tym nic zrobić, no.
1: Ale ty jesteś świr w ogóle, ty jesteś świr. Kupujesz jakiś chiński miecz, coś tam z niego wybeszasz, ze śrubokrętem tam gdzieś gmerasz. No. Po nocach, tak. Kurwa.
0: Wiertarka i te sprawy, chłopie, no. No i wiesz, i Chińczyk mówi, to potrzebujesz tego i tego i tak dalej. I coś poszło nie tak. I coś poszło nie tak, nie? I chciałem faceta skrytykować, a facet zaczął mnie przepraszać i mówić, bo mi padnie sklep, jak będziesz tak pisał. A ja mówię, dobra, to masz tutaj, wiesz, dobrze. Za to, że mi pomogłeś, to masz tutaj świetną tą ocenę produktu i...
1: Świetny miecz, naprawdę świetny.
0: A kiedyś może ci pokażę, jak zrobię film. Filmiki gdzieś mam, to mogę ci wrzucić. No i się, on fajnie, fajna jest sprawa, bo tam nic nie trzeba naciskać, tylko uruchamiasz go za pomocą, można powiedzieć, że odpowiedniego ruchu ręki, nie? I wygląda jakbyś mocą.
1: Odpowiedni ruch ręki to ja mam, jak widzę, starą, dobrą księżniczkę Leję. Ja uważam, że ona jest bardzo... Słuchaj, naprawdę bardzo seksowna jest księżniczka Leja.
0: No słuchaj,
1: dobry ruch ręki.
0: Trudno wtedy powiedzieć, wiesz, ja, mi się wydaje, że lata 70, 80 to jeszcze kobiety były w miarę naturalne, nie? Bo jak widzisz teraz te wszystkie dodatki, no, że kobiety szukają teraz prawdziwych mężczyzn, nie? Kiedy wszystko ma, same mają sztuczne. Także
1: a Carrie, szukają. A Carrie Fisher świętej pamięci to taka jest bardzo nietypowa uroda właściwie, nie? To taka troszkę jakby szara myszka fajnie zrobiona, nie? Naprawdę, tak, no, coś dokładnie, takiego.
0: Dokładnie, dokładnie. Z tym, że wiesz, fajne. Pod koniec dziewczyna po prostu miała problemy w ogóle z nawet jest ten paznokieć jej pokazany kokainowy w powrocie Jedi. Czyli po prostu tutaj, wiesz, paznokcie przycięte, a ten najmniejszy, mały paluszek, nie, wyposażony jest w taki dość długi paznokieć.
1: I co? I ty mówisz, tak, że...
0: Nie, ona,
1: i ty mówisz,
0: miała...
1: że... I ty mówisz, przepraszam, i ty mówisz, że odtworzyli tego no paznokcia, potem odtworzyli gdzieś tam, tego kokainowego paznokcia?
0: Nie, on jest po prostu oryginalnie w starej trylogii. Jeszcze w
1: aha,
0: co...
1: że widać u aktorki w starej trylogii, tak?
0: Tak, tak. A to ona ciekawe. Była wtedy chuda, chuda jak patyczek. Ona miała naprawdę spore problemy z narkotykami. Tak, ona miała spore problemy z narkotykami. Jeden z kultowych aktorów, Jim Belushi, ten z Blues Brothers, to był jej koleś od Hiszpania, nie? Także... O,
1: to ale ja to popatrz, nie wiedziałem. Ale kurczę, a
0: naprawdę?
1: To się...
0: To są jakieś takie, wiesz, podstawy, które każdy z fandomu Gwiezdnych Wojen no wie, nie? To Hobbita napisała książkę na ten temat, dużo pisała, mówiła, co jej pomogło, proza głównie, więc inny rodzaj chemii, który po prostu ją wyciągnął z tych nałogów, nie? Nic fajnego, nie? Ale ona miała potężne problemy z tymi rzeczami.
1: No to ciekawe, a taka by się wydawało taka poukładana, nie? Taka szara myszka, a tutaj jednak też. Ale powiedz, ty, bo ja tak się nie orientuję, ten paznokieć kokainowy, to co, to masz takiego długiego paznokcia, żeby sobie tam działkę rozdzielać, tak, na kreseczki?
0: Działkę i...
1: Aha, na paznokcia sobie nakładasz,
0: tak,
1: i...
0: Tak,
1: aha,
0: masz torebkę i bezpośrednio, nie?
1: Niektórzy gitarzyści mają też te paznokcie, żeby sobie tam plumkać na gitarze, nie? Zamiast kostki gitarowej. A tutaj mamy takiego paznokcia, że sobie raz, że dzielimy działeczkę, a dwa, że sobie nakładamy na pazurka i...
0: I dokładnie, a łyżeczka.
1: Taka łyżeczka, no. A ciekawe, tak. Ciekawe, no.
0: Ja no wiesz, to są smutne rzeczy, o których mówimy. To nie ma się czego śmiać. No ciekawe, ale smutne. Bądźmy sobie szczerzy, że wszyscy, którzy grali tą ciemną stronę mocy, to raczej tacy poukładani ludzie. A nie ci co po prostu, wiesz, tutaj Han Solo, nie? Po prostu, a kim był Han Solo? No, wyrzucił przyprawę Jabie, a co on tam? No, szmuglował narkotyki. I to takie narkotyki, którym kontrolowało się umysł i wykradało się, tak jak ayahuasca, nie? Działało, że wykradało się myśli, nie?
1: A skąd ty wiesz takie rzeczy w ogóle?
0: No, słuchaj, no...
1: Z rozszerzonego uniwersum. Ale przepraszam, czy to, że... Ja nie wierzę w to. Ja, tam były jakieś pewnie tostery, jakieś ekspresy do kawy i on to wyrzucił, bo się bał. Nie, ale tak naprawdę to, jak się tak zastanowić, to co mógł wyrzucić Han Solo, bo się bał, że go przydymią? Czyli co? Czyli Imperium dbało... Czyli Imperium dbało o to, żeby nie było narkomaństwa, żeby nie było łachmaństwa, żeby nie było dokładnie niczego.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak było, tak było.
1: Ciekawe, ciekawe. To daje taki trochę inny obraz tego wszystkiego, więc to jest ciekawe, co ty opowiadasz, bo ja tak się nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Co właściwie tam szmuglował ten Han Solo, że i dlaczego... Ale czekaj.
0: Hatowie na Kessel posiadali kopalnie, w których żyły takie wielkie pająki energetyczne, no i tam były takie różne historie. To były rodzaje takich kryształów, które ta planeta zawierała i właśnie to była tak zwana słynna przeprawa, która służyła właśnie po zażyciu do tego, że kiedy ty zażywałeś i ktoś zażywał, tak jak ayahuasca, wykradałeś komuś myśli, nie? Czyli działało to bardzo dobrze dla różnych grup interesów, nie? No i to było bardzo drogie. A ponieważ chatowie kontrolowali, stworzyli sobie taki rodzaj sekty, w której mieli swojego guru i ci tam pracowali w tych kopalniach, to wiesz, ciężko, nie? Dla tej sekty, twierdząc, że wszystko jest okej. Okay. No a Han Solo miał jakąś tam dziewczynkę poznał, która była uzależniona od tego i przy okazji pracowała dla tej sekty chatów. No, także, widzisz, no, rebelia nie jest.

0: sali ginęli, a on na sam koniec się pojawia i tam i strzela sobie tam i jeszcze do Luka tam, dawaj chłopcze, dawaj do domku wracamy.
1: Strzał jeden na milion.
0: A potem medal dostaje i w ogóle wielki Han, nie? Solo. No taki cwaniaczek się wkręcił w to wszystko trochę tak psim swędem. A cały czas w ogóle myślał o to, jaką nagrodę dostanie za uratowanie księżniczki i tak dalej. To jest bardzo opłacalne się tak nawrócić i stać się good guy'em na sam koniec. I tak jak już wszyscy odwalą robotę, tu gdzieś tam wparować.
1: Pamiętasz tą scenę, kiedy Luke mówi tak, że ją zabiją, nie? W Nowej Nadziei, nie? Tam jak odkryli, że wykradł te plany więzienia, kto tam siedzi, nie? Artyw i powiedział to Trypio to przekazał jemu, mówi, ale oni ją zabiją, nie? A co powiedział Han? Lepiej ją niż mnie.
0: No, tak. Straszny but. Straszny but.
1: But
0: dobrze, że zginął. Dobrze, że zginął.
1: Tak, tak. Tego z własny sobie zabił. Nie? Nie, to powiem ci szczerze, ta scena jest tak żałosna, jak się patrzy na to, ale biorąc pod uwagę moje przeboje z moim własnym synem, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby też marzył o czymś takim. Ja w sumie facetem byłem dla niego okej. Okay. Tylko, wiesz, najgorzej jak się ma, jak to się mówi, trzecią kolumnę w domu, czy piątą, plus do tego kilka osób, które uważają, że powinno być inaczej, nie? Ale oni nie mają nikogo. Ale ci doradzają, nie?
0: Także... Ale popatrz, to wszystko, pokazuje, że tak nas zbliża trochę no, ten obraz, który tak troszkę pokazałeś właśnie, że tak jak w życiu nikt nie jest dobry i zły tak naprawdę w 100%, tylko wszyscy mają coś za uszami, nie?
1: Dokładnie. A gdybym miał to tak, wiesz, generalnie opisywać, to no można powiedzieć, że Gwiezdne Wojny to same życie, poza mieczami świetlnymi i skakaniem w nadprzestrzeń oczywiście, nie? Także jest tam sporo tego, a rozszerzony uniwersum jest o tyle fajne, że jest tam masę krapu naprawdę książkowego, ale większość tak mniej więcej do takiej słynnej, nie dla was, nie, słynnej wojny z Yuuzhan Vong, czyli rasą spoza galaktyki innej. Powiem ci, że jest sporo takich pozycji, które się pamięta i mówię, kurde, jakby nakręcili filmy na podstawie tych książek, nawet tej najgorszej, to byłoby o wiele lepsze niż to, co teraz oni wyczyniają, nie?
0: Może po to sięgną, stary, bo to jest całkiem realne, ponieważ nawet teraz Marvel stara się zrobić taki reboot, film z Deadpoolem i Wolverine'em będzie takim wstępem do jakby resetu całego tego uniwersum, resetu i rebootu, czyli spróbują tą historię opowiedzieć jeszcze raz od nowa.
1: Nowo,
0: wiesz, o co chodzi.
1: Nowo.
0: I to może spotkać też Gwiezdne Wojny, bo tam też nie są głupi ludzie. Tam, wiesz, ja przypuszczam, że tam pracują tacy ludzie jak ty na przykład, którzy się tym bardzo interesują, którzy dużo wiedzą. I ktoś zaproponuje coś takiego, inni się zastanowią i pomyślą, no kurczę, no...
1: Śmiem wątpić.
0: Czemu?
1: Naprawdę. Pod tym względem, gdyby nawet Filoni robił pewne rzeczy tak jak chciałby, a nie tak jak mu każą, bo tam nad nim jeszcze jest taka pani, nie, Kennedy się nazywa, to być może by to wyglądało o wiele lepiej. Natomiast nie sądzę, żeby w obecnej sytuacji poprawności politycznej stworzono coś naprawdę na miarę pierwszej trylogii. Mi się wydaje, że to jest... No słuchaj, zrobili to gdzieś tam teraz czytałem, ja już przestałem czytać te opowieści, bo stwierdziłem, że nie ma to kompletnie sensu, że zrobili tutaj... Koniecznie było zrobić z Obi-Wana biseksualnego faceta.
0: No co ty? No ale, to jest chwilowe. Stary,
1: ja wiem, i to, że to i to się, chwilowe.
0: Ale słuchaj, i to
1: ale
0: się.
1: To zostało, wiesz,
0: ale to no. się odbiło czkawką. I może właśnie dobrze, że ten moment nastąpił, gdzie Marvel się skiepścił, Gwiezdne Wojny dały dupy. Bo teraz ludzie się zastanawiają, kurczę, daliśmy dupy. Trzeba sięgnąć po coś naprawdę dobrego, bo stracimy.

0: pieniądze. I tu wchodzi taki Yamcito, który zna to uniwersum od podszewki, który wie, gdzie potencjał jest, co fani będą, co może poruszyć fanów. I wiesz, to, to się dzieje z Marvelem. O, donate. Czekaj. O, Grzegorz, 5 dych. Kapitanowi na dobry kabaret. Wow. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę czuję się zakłopotany, jak zaskoczony troszkę, jak tam Mandalorianie zobaczyli X-Winga nadlatującego. Naprawdę to aż takie dreszcze mnie przeszły. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Cieszę się. Także wiesz, myślę, że to jest prawdopodobne, bo to się dzieje z Marvelem. Teraz chcą, wiesz, sięgać po tak właśnie po te bardziej hardkorowe komiksy, zresetować uniwersum, wrzucić X-Menów, ale takich bardziej ambitnych. Powiedzmy, żeby trochę dorzucić więcej do pieca, przebić trochę Foxa. I wiesz, same te żarty Deadpoola, który sobie będzie teraz robił jaja z Disneya, z Foxa, to tak zapowiada trochę, że po prostu w tą stronę idzie.
1: Oby.
0: Już wiemy, że tak będzie, to jest jakby już pewne, więc żeby to Gwiezdne Wojny też spotkało, nie? To wtedy sięgną po książki właśnie, po rozwinięcie tego uniwersum, żeby ono nabrało tak rumieńców, żeby to było troszkę coś, co wzbudzi kontrowersje, bo wiesz, bo tak naprawdę trochę się bali. Ale teraz, wiesz, widzą, że może nie ma się czego bać. Może właśnie dziś wygra ten, kto zbulwersuje nawet trochę ludzi, że będą o tym gadać wszyscy. Pomyśl, co może być lepszego niż to, że zaczną wszyscy się bulwersować albo pisać o tobie, nie? Cię promować, więc niech ten Luke się okaże zły, niech okaże się, że Han Solo był przemytnikiem, który pod znakiem zapytania stanie jego moralność i ten wizerunek, wiesz, to jest to, nie? Chyba też to czujesz.
1: Może tak. A z drugiej strony, czy nie szkoda ci, że po słynnym coming-outcie głównego aktora, który grał w Wolverina, nie? Tak już inaczej na niego spojrzy.
0: Jakim coming-outcie? Nie mów mi! Nie! Tak, rozłączamy się, ja nie chcę słuchać! Ale nie, to słabo cię słyszę, zakłócenia, zasięg, Skype przerywa, halo? Halo? Jak? Nie ma coming-outu żadnego. Dobrze, ja mam ci to coś tu głupoty gada, coming-outy, nie.
1: Wiem. Lekki po prostu światopogląd. I po prostu możesz sobie ponarzekać, że kiedyś było fajniej. No faktycznie, pod wieloma względami, kiedyś było naprawdę fajniej. A teraz mamy to, co mamy. Mamy równouprawnieni. Facyci mogą rodzić. A ciemna strona okazała się, i uwaga, sześciokolorowa. I molestuje nas w sieci. Jak się z tym nie zgadzasz, to jesteś, kurwa, rasista, naziol. Kurwa, szkoda, że nie jeden z nazioli był sześciokolorowy. Jak tam jest rum? Ale ludzie po prostu mają, wiesz, czarno-białe spojrzenie na pewne rzeczy i jak się komuś...
0: Nie, ja czytam tu, że Hugh Jackman właśnie chce, żeby przestali go pytać, czy jest gejem i że...
1: Tak, naprawdę? Ale to jedno nie przeszkadza drugiemu. Ja słyszałem, że on się ujawnił, a teraz
0: każe mu... Chciałeś zepsuć moje marzenia i zdruzgotać mój światopogląd.
1: Ja nie wiem, jak to było. To po prostu wiesz co, pamiętaj, że to jest show business, tam można puścić plotkę o kimś, żeby ludzie gadali. I prawdę mówiąc, no nie byłem.
0: Ale on ma żonę, z którą jest 17 lat, człowieku.
1: Tak ja wiem.
0: Chciałeś, nie, ja ci tego nie wybaczę, że chciałeś zdruzgotać.
1: Ja ci nie chciałem tego mówić, ja powiedziałem ci, co pisali, a nie to, kim on jest, bo ja nie oceniam. Ja uważam, że aktorem jest świetnym i tego się trzymajmy, tak samo jak wielu po prostu, wiesz, aktorów, którzy byli homoseksualistami, byś się nie pomyślał, że byli, nie? Jest świetnymi aktorami I można powiedzieć, że ja jestem tutaj tolerancyjny, mam na to wyjebane, kto z kim śpi i komu język gdzie wkłada. Natomiast wkurza mnie, kiedy zaczynam i ktoś, kurwa, sześciokolorowego szturmowca pokazywać jako zajebistą rzecz. No nie, no
0: po prostu. Jaki nagle talent do parodiowania głosów się tu ujawnił, ujam ci to.
1: A przestań, zawsze to miałem. Pamiętasz? Jak się tam...
0: Pamiętam, kiedyś... że potrafiłeś Predatora to harchanie naśladować fenomenalnie. To pokaż, to pokaż. Zajebiście, ale dobry jest, kurde.
1: A, i tego, ale to tam, wiesz, mówię, proszę państwa, my tutaj mówimy o różnych rzeczach i to też potrafię takie rzeczy, tylko wiesz, że
0: człowiek... Dobry jest, dobry. Zapomniałem, że jesteś dobry w tym Petrowski.
1: Świetny. Ty też jesteś tym świetny, nie?
0: Dobra, żeby nie było tak jak na kabaretonie i dawaniu laurki Laskowikowi, tak, robieniu laski Laskowikowi, prawda, że tak powiem.
1: No. Akurat Laskowik mnie najmniej tam wkurzył, bo ja jeszcze nie oglądałem tego, ale jak on powiedział o tym, że ktoś myśli, że jest prezydentem wszystkich Polaków, miał w sumie trochę racji. Ja powiem ci szczerze, przyznaję się, kiedyś na Dudę głosowałem. Raz.
0: Tak jak
1: kiedyś na Tuska głosowałem. Raz. I uwaga, na Kwaśniewskiego też głosowałem. Raz. Ale jak zobaczyłem, co odpierdalają, w życiu bym drugi raz nie zagłosował. I to jest różnica między tymi, którzy, kurwa, dalej głosują na tych samych.
0: A jakbyś miał do wyboru zagłosować na Lorda Vadera, Luka Skywalkera i Boba Fetta, to kogo? Na kogo
1: z punktu widzenia tego, co się wydarzyło dotychczas, to kurwa bym chyba na Boba Fetta.
0: Boba Fett.
1: Bo przynajmniej wyszedł na ludzi. Sarlaka oczywiście, wygramolił się stamtąd, kiedy Luke Skywalker skończył marnie, nie? A Darth Vader, Darth Vader zawsze będzie tym jakby prekursorem tego, że pomimo wszystko jakoś zdołał pewne rzeczy, no uratował głównego bohatera, nie? Można powiedzieć. Zniszczył Imperatora też, nie? Bo Imperator sam był zbyt mocny na Luka i Luke Skywalker nie był w stanie sobie z nim poradzić, a jednak Darth Vader był w stanie sobie, był tak blisko swojego wroga, że był w stanie sobie z nim poradzić i może właśnie o to chodziło w tym wszystkim, nie? Że miejmy przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej, by czasem coś dobrego powstało. Może to smutne,
0: no i tak. Boba Fett w sumie też dobrze zarządzał, jak tam przejął schedę po... Gdzie, co tam było? Po
1: Mos Espa.
0: Mos Eisley. No, to on tam dobrze zarządzał i jakby kontrolował wszystko. Ma doświadczenie w jakby...
1: Okazał się takim dobrym ojcem chrzestnym, tak?
0: No ale trzymał w ryzach i jakby dostosował zarządzanie do miejsca, nie? I jakby nie był zły, ale też twardą ręką potrafił tam rządzić. To jest dobrym zarządcą, taki w wyborach lokalnych bym zagłosował na Boba Fetta, w wyborach lokalnych.
1: No powiem ci szczerze, tak, no jeśli pogonił chatów, to miał ku temu... jak to się mówi, nawet tego swojego słynnego czarnego kasztana, czyli łukiego, czarnego, zupełnie czarny łuki, no, pierdola. To teraz czarni to wszędzie wchodzą.
0: Czarny łuki, ale że co, że ma czarną sierść? Taki czarny,
1: tak, czarny
0: łuki?
1: Sierść.
0: No bo łuki też są różne kolorowe, tak?
1: Tak. I wiesz, i tam daje mu, no, pobił w końcu tego swojego adwersarza i mówi, jak to facet, bo kobiecie to się by nigdy nie udało. A jak mówi, jak facet, wiem, że to szowinistycznie zabrzmiało, i mówi, to tylko praca. Masz wolność, idź co chcesz, albo możesz zostać, nie? No i w ten sposób facet facetowi robi, że ja tak powiem, dobrze. bez robienia laski. No i gość po prostu się przyłącza do Boby Fetta i to jest ciekawe, ciekawe podejście. Mówię, szacun, jesteśmy wrogami, ale się szanujemy, bo znamy swoje możliwości. Także ja tak patrzę na właśnie na te wszystkie teraz wojenki i to wszystko, nie? I wiem jedno. Faceci, którzy dobrze walczą, szanują tych facetów, co dobrze walczą. I nie krzyczą i nie płaczą, że po prostu a ty mi złamałeś paznokcia, co ja zrobię ze swoją kolorową, sześciokolorową torebką teraz, nie? Pójdę do mamy i się popłaczę, a ona mnie utuli. No, właśnie tak nie jest, nie? No, cieszy mnie, że po prostu wiesz, że mamy na tyle dużo dystansu do tych wszystkich rzeczy, że możemy sobie to porozmawiać i się kurwa o to nie pokłócić. No, to już jest po prostu.
0: No,
1: to już jest sukces, nie?
0: Może mi też brakuje trochę dystansu do niektórych spraw.
1: No dokładnie. Ja mi się wydaje, że po prostu kiedyś mój kuzyn tak miał takie marzenie o pewnych sprawach. Ja powiedziałam mu tak, a co ty kurwa jeszcze czekasz? A, bo ja się martwię o rodzinę, bo mam to. A ja mówię, a ty się kurwa nie martwisz o siebie, po prostu ty cały czas zapierdalasz, siedzisz po nocach, nic z tego nie masz, czujesz się chujowo, sami to wiele razy mówiłeś i nie spełniasz marzeń swojego własnego życia. Po prostu tak się zafiksowałeś na tym, co dzieci, co żona i tak dalej, czy cokolwiek. Spełniasz wszystkich zachcianki i po prostu, ale zacznij po prostu, wiesz, podchodzić do życia troszeczkę tak. To jest kurwa just a ride, nie? Tak jak mówił ten nasz słynny Bill Hicks, nie? Just a ride, man. Potem będziesz żałował, że czegoś nie zrobiłeś.
0: No, to w sumie tak. To tylko przejażdżka w sumie. No.
1: Dokładnie. No. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma, nie? Nas pochłoni ziemia, a generalnie...
0: Mamy to jedno życie i trzeba jakoś rozdysponować to życie na różne rzeczy, a nie tak...
1: Póki możemy jeszcze patrzeć na siebie w lustrze, myślę, że nieźle.
0: O, dobra myśl w sumie. To może tak zakończymy tutaj właśnie tą piękną myślą.
1: Wiesz, jak mi wykradłeś teraz po prostu bez pomocy narkotyków, wykradłeś mi tą myśl z głowy. Też chciałem się rozłączyć. Trzymajcie się.
0: No, trzymaj się. Cześć, cześć.

0: To była ballada
1: W
0: o
1: nowym miejscu
0: Jaśku
1: też w ciasnocie żyć sąsiadem w swej durnocie. Awantury
0: z
1: robi
0: Toronto.
1: ciągle nasz mijową zgniłą modłę. A że szkoły czas nadchodził, propagandę Żyd nadawał. Z tego cyrku wciąż się śmiałem.

No proszę, no proszę. To całkiem fajny kawałek. To trzeba przyznać, że ktoś włożył trochę roboty w to, żeby teksty napisać. Ballada o Jaśku z Toronto. Nie podeślę wam linka, bo niestety nimom. Dostałem, powiedzmy, tutaj linka. A czekajcie, może jakoś tu... Nie, mam tak bezpośrednie tutaj nagranie do filmiku, ale nie ma tutaj linka do Suno. Ale wejdźcie tam sobie na suno.com. To jest całkiem fajne narzędzie. Mam nawet dalej wykupiony abonament, żeby sobie tworzyć jakieś utworki. No i tam może jak wpiszecie ballada o Jaśku z Toronto, to wam się wyświetli. Trochę wysiłku włożyć, nie tylko daj linka, dej, mam chorą córkę, dej. No, tylko samemu poszukać. No i tak, żeby w Opolu, tak, puścić. No tak, trochę mamy takie też ciekawe czasy pod tym względem, że ciekawa twórczość jakby krąży wokół, tu wśród nas ludzi często. Te wszystkie takie zgrzybiałe, geriatryczne imprezy typu jakieś Opole czy inne tam Sylwestry TVP, one żyją własnym życiem, a my, zwykli ludzie, gdzieś tam tworzymy własną twórczość i jakby oni to przegapili trochę, nie? Nie trzymają ręki na pulsie, nie wiedzą, co to jest AI, te komputery, te internety, używają skrzynek, posłowie na WP, są trochę w tyle w stosunku do nas, zwykłych ludzi, można tak powiedzieć.

0: Nikaragua 52, też Gwatemala 47. Nie mamy się czego wstydzić póki co. Eswatini? Nie, Lesoto. Eswatini 68, Lesoto 68, South Africa 68. No. Western Sahara, brak danych. Ale co mnie dziwi, patrzcie, na Białorusi przeciętna IQ 101, a w Polsce przeciętne 96. O 5 punktów za Białorusią jesteśmy. Kurwa, jak to jest możliwe?
1: Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, to przyszłość jest przeszłością.
2: Nie, no nie pretenduję do roli wieszcza czy roli proroka. To wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni.
3: O, tu po prostu pisze, że faktycznie w Krakowie jest kara 500 zł. Tylko ciekawe, czy ktoś w ogóle zapłacił tą karę, bo to pewnie, o, panie władzo, proszę, nie skażcie mnie, nie mówię. No, jak to, 500 zł, jak to?
4: Panie władzo.
3: To przecież śmieszne, co robicie. Skandal. Policja się takimi rzeczami zajmuje. Powinna się zajmować innymi. Łapcie przestępców, złodziei. A ja tak naprawdę takich złodziei przestępców mam w dupie, ale jak wejdę butem w gówno, to potem mi ileś tygodni muszę czyścić to wszystko. No. I to ktoś mi zwróci za to pieniądze? A ile takich ludzi jest, którzy zabrudzili buty? Widziałem, ratował mnie ktoś, tak? Na tym dworcu ratował mnie, bo ja też prawie wszedłem, zapomniałem, że tutaj narobił pies, ale widziałem, że już było rozniesione pięknie. Także posprzątali ludzie sami. To jest fenomenalne, że ludzie roznieśli po prostu.
5: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już, koniec.
6: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żyduwa nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
7: To oni specjalnie nam tą zimę tutaj robią, a tak naprawdę tu już zimy dawno nie powinno być.
6: A te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów.
8: Andrzej był dopuszczony do wnętrza tej struktury i tam zobaczył kobietę, która ma opryskaną twarz spermą i tą spermę zlizuje i konsumuje.
4: Ciekawy materiał Krzysztof Łuksza ostatnio wypuścił i sporo powiedział fajnych rzeczy, ciekawych informacji o sekcie Antrowis. Wyobraźcie sobie, że jest taka, była, no zdaniem niektórych nadal jest, ale już nie przyjmują nowych członków, sekta Antrowis. I tam należeli różni tacy ludzie, których dzisiaj słuchamy, nadal dzisiaj słuchamy. Tadeusz Owsianko, Zagórski, kto tam jeszcze? No dużo ludzi takich właśnie ze świadka Alter Ezo. To była pierwsza właściwie, no to było coś, bo to było niesamowita sekta ufologiczno-ezoteryczna. Był tam jakiś taki guru i on ludziom opowiadał, że właśnie już przylecą po nas zaraz, musimy się przygotować. No, tam kazał oddawać pieniądze i tak dalej. No i tam należeli różni ludzie, których do dzisiaj słuchamy sobie na potęgę. Ważni ludzie z tego świadka. Sanjaya tam należał do tej sekty Antrowis. No. I to pokazuje, jak ogromne działanie miała jedna głupia sekta, gdzieś tam działająca w latach 90. Jak to się odbija czkawką do dzisiaj. Także członkowie tej sekty stali się guru, którzy, można tak powiedzieć, że stali się guru, którzy to guru mają dzisiaj swoich wyznawców. To ciekawe, taka właśnie sekty rodzą się przez pączkowanie. A tu pytanie, dlaczego banujecie? Nie wiem, dlaczego. Ja tam mało kogo banuję, ale jak już banuję, to banuję agresywnych debili na przykład. Agresywnych debili, o. Bo, może być? Albo kogo jeszcze banuję? Jak ktoś mnie wkurwi, to go zbanuję, nie wiem. Albo jak ktoś mnie oskarża, że jestem złodziejem, na przykład. Jak Bartłomiej Rybka, to go zbanuję. Czyli psychopatów, alkoholików, psychopatów, takich banuję. Kogo jeszcze banuję? Mało kogo. To trzeba naprawdę sobie zasłużyć u nas, żeby zbanowali. Nawet czasami adminów tutaj naszych, nie wiem, Czektula, napominam, weź tam, daj szansę jeszcze komuś, daj szansę. On nie chciał. No, a u innych to słuchajcie, coś tam powiesz, jak, nie wiem, przekręcisz jakieś historyczne informacje, coś powiesz, bzdurę, to o, tu żegnamy. Albo, nie wiem, bekniesz, to o, trolling. Trolling na bekanie. U nas jest duża tolerancja, trzeba sobie naprawdę zasłużyć, więc jak ciebie zbanowali, człowieku, to musiałeś naprawdę, musisz być wyjątkowo jakimś wyjątkowym trolem, jakimś wyjątkowym debilem, czy patafianem, czy agresywnym patafianem na przykład. Agresywny patafian, o. Trzeba sobie zapracować.
7: A słuchajcie, czy można wytruć rodzinę, jeśli się zrobi na przykład gaz z muchomora?
9: Ale muchomor nie jest trującą rośliną. Nigdy nie był.
10: Maryjo! Maryjo!
11: Nie płacz, ciebie. Nie płacz.
10: Kocham ciebie! Kocham! Z całego mego serca!
11: Nie płacz, Krzyśku.
10: Ja muszę się wypłakać.
11: No to popłacz.
10: Kocham ciebie, Maryjo! Ale...
12: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. W naszym studiu profesorowie, pan profesor Henryk Szydłowski. Witam serdecznie, panie profesorze. Profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. Drugim jest pan profesor Grzegorz Musiał. Szczęść Boże. Również profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
4: A tutaj Sasza pisze, jak guru nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do guru. O. Przepraszam.
13: I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
14: Dziecko malunek robi, a on z tego przewiduje zmiany we wszechświecie. Ale jaja.
4: No. No jaja, no. Kurwionego zbanowaliście. Wiesz co? Ty, Lotana, jakiś kosmiczny nick w ogóle, najrozsądniejszy człowiek.

dobra, chyba kończymy. W takim razie już mi się coś nie chce gadać. Ile już tu godzin siedzę? 5,5 godziny. O, to już za dużo. Było o kabaretonie w Opolu. Było o Gwiezdnych Wojnach i o tym, dlaczego Luke Skywalker nie jest taki święty. Było o polityce, o różnych rzeczach. Tutaj Google dzwoniła też. Nie pamiętam, co mówiła, bo tak jakoś głupio gadała. Jak zwykle.

A gdybyś był członkiem JSM, Jasnej Strony Mocy, tak, to wolałbyś pracować na działeczce czy roznosić ulotki? Ja bym masował stopy Sanjay i nosił go w lektyce. O, od tego bym był. I kadziłbym mu, że piękną muzykę robi. Mistrzu! Mistrzu! Chopin i Beethoven przy tobie to nędzna namiastka, mistrzu. Dawno nie słyszałem tak pięknej melodii. I bym opowiadał o tym, jak to mnie dotknął Sanjaya i mi przeszły wszystkie dolegliwości. I mi się poprawiło. Bielmo mi z oka zeszło, uwiąd znikł i w ogóle, no i bym, nie wiem, co bym jeszcze mówił, bym wychwalał Sanjaya. Byłbym takim toadim, gdybym był, ale nie jestem. O, Retromaniak ciekawego newsa tutaj pisze. Orzeł napisał, dubliński orzeł, tak, napisał post, że czuje się wypalony audycjami i jak nikt nie będzie, jak nie będzie 1000 subów na urodziny kanału 28 czerwca, to już niedługo, to zawiesza działalność, bo nie widzi w tym sensu. Już nie widzi w tym sensu już i ma dość troli. Ale jakich on ma troli, jak do niego nikt nie dzwoni? No to co to za trole? Jeden troll, Jan Wojtala. Tak? Ja bym zadzwonił, ale się boję, że coś powiem i się obrazi, to nie dzwonię. Poza tym no, nie będę tutaj lizał pytki. No, to jak on mnie nazywa publicznie osobą bez honoru i tam, kto jeszcze? Bez honoru? No, raz go wkręciłem na chwilę, że jestem złym człowiekiem i że mu szkodzę, to uwierzył na chwilę. Musiałem go potem przekonywać, że nie, ja tylko tak żartowałem. No to ja się boję, że go zdenerwuję, to nie dzwonię. To. A Jan Wojtala, czy jest trolem? To ja nie uważam, że jest trolem na przykład, nie? Tu się różnimy akurat. Ja uważam, że Jan Wojtala... Wiem, że wy zagłosowaliście, że jednak troll, ale to... No to uznaliście, że to jest mega świetny aktor i naprawdę świetna... No, wielki talent, bo no, tak trollować... A ja nie uważam. Myślę, że jest sobą. Moglibyście się pogodzić. Spoko były te podwójne audycje. Michał się z tobą by nie zgodził. Zresztą się wypowiedział w tym temacie, że raczej tego tak nie widzi, że to kiepskie było, że kiepski duet. Krawiec i Michał to słabe. Że nie wiem, to Krawiec, a kto to jest w ogóle? No to raczej nie poważa mnie, to ja się też nie będę pchał, wiecie. Zresztą, gdybym do Michała się odezwał teraz, to potwierdziłbym go, że to, co on mówił zresztą publicznie, że mi można pluć w gębę, a ja mówię, że deszcz pada, no to bym potwierdził, bo mi pluł w gębę, a ja bym teraz się odezwał, no to bym potwierdził, że faktycznie można mi pluć w gębę. Dlatego między innymi tego nie zrobię. O, może być taka odpowiedź? Dobra, jak ktoś zadzwoni, to pójdę siku i wrócę, a jak nikt nie zadzwoni, to się żegnamy, kochani. I tyle.

0: zastanawiam się właśnie na temat, oni na przykład właśnie rzucili tego newsa na temat tego, tej dziewczyny, jak ona, tej Stromberg, nie, jak ona się nazywa ta dziewczyna, ta. I tam właśnie okazało się, że był psycholog, który oglądał jej różnego rodzaju te zdjęcia, nie? No i właśnie stwierdził, że ona ma Aspergera ma. Także jest dziewczyna psychicznie chora.
1: No to ja też właśnie psychicznie chory, niestety. No, też mam Aspergera. Chyba. Ale nie mam na to papieru. Zenon się zawsze pyta, a masz pan dowód? A masz pan dowód? No, a masz pan dowód? No nie mam, no. Ale tak to się klei, że mam, no. Też się nie upieram, może nie mam, no kurwa, no. Też nie mam jakiejś wielkiej presji na to, nie wiem, parcia, o, żeby mieć tego Aspergera. To wolałbym nie mieć w sumie, no. Dobra, bo już mam takie żółte kropelki na skórze mi się pojawiają i już mi oko wypycha powoli. I przypomina mi się odcinek Beavisa i Buttheada, gdzie Beavis postawił sobie za punkt honoru i za taki cel swój, bo była ta kanapa, jest taka kanapa, na której oni siedzą, Beavis i Butthead, zawsze. I jedno miejsce jest takie wyrzeźbione, takie, bo siedział tam Butthead dupą swoją. Po prostu i takie jest wgłębienie fajne i Beavis nie chciał tego miejsca ustąpić i się uparł, że będzie tam siedział. Butthead wymyślał różne sposoby, żeby go stamtąd jakoś przegonić, ale mu nie wychodziło. Beavis się uparł, że będzie siedział na tym fajniejszym miejscu, na kanapie, ale mu się siku strasznie chciało. I po prostu siedział, aż mu woreczek żółciowy pękł i w szpitalu wylądował. Po prostu nagle coś mu tam wybuchło w brzuchu i po prostu pękł mu ten woreczek żółciowy i tak się uparł. No to ja też będę tak siedział jeszcze chwilę, ale się boję, że mi pęknie ten woreczek żółciowy. Także jak nikt nie zadzwoni, daję wam 30 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, już nawet wam tyle nie dam.
2: A, no na przykład, że podłączało się siebie do akumulatora, tak, samochodowego. No to standard, to chyba każde dziecko sobie podłączało się, sprawdzało. O, to telepało, to nie aż tak mocno jak ta żarówka wtedy.
1: No to cię, Klodzie, zaskoczę, bo ja na przykład się nie bawiłem z kolegami, także się podłączałem do akumulatora. Czy wy się tak bawiliście? Nie, już nie będę robił ankiety, ale no to mnie ciekawi, czy wszystkie dzieci tak się bawiły?
3: Zaskoczę, bo ja na przykład się nie bawiłem z kolegami.
1: No słuchajcie, no nie jestem tak w pełni usatysfakcjonowany, bo to znowu jamci to niby... No to jest taki słuchacz z odzysku. No to gdyby ktoś nowy zadzwonił, to by było wow, ale tak znowu on, nie? To tak trochę już znowu on. No dobra, ale tak żeby pójść siku, to jeszcze się nada. No dobra, to idę siku, dobra.
4: To idź, posiedź sobie nad wodą. A my tymczasem po prostu zwyczajnie zadzwoniłem, żeby go trochę jeszcze przytrzymać, nie? Dla was, moje nocniki. No jak to się wszystko składa, Matrix. No i jak wróci, to być może powie nam, jakie wrażenia miał. Tak powiedz mi, dlaczego wracacie do tych starych spraw? Typu o, tego. Pan Gieryś. I w ogóle. I szczepiacie się jakichś tam innych guru. No to ich sprawy, nie? Zajmijmy się swoimi sprawami, a nie mamy inne priorytety w życiu. Każdy ma swoje. Może to dlatego, że byłoby bardzo nudno, jakby każdy miał te same priorytety. Nie wiem, może by państwo zaczęło działać dobrze. Tak jak w Szwecji, nie potrzebowalibyśmy owsiaków i tych, co żyją z tego, że polski rząd dał dupy, bo nigdy nie chcieli zrobić nam dobrze. Ja się tak zastanawiam, ilu ludzi jeszcze będzie polegało na innych? A tak w sumie wszystko zależy od tego, co wam się uda i co osiągniecie. No ale się zacząłem. Rozmawiam teraz z wieloma ludźmi, zupełnie z mojej bajki. I czasem mam wrażenie, że te rozmowy przebiegają na zasadzie wiesz, powiedziałbym ci o wielu fajnych sprawach, może byś zmieniła swoje życie. Nie. Ja to chcę być dalej w tym miejscu. Tu się czuję bezpieczna. Tutaj nie będę musiała z nikim walczyć. Tutaj uważam, że tu leży prawda i tylko prawda. Jest. Strasznie nudne. Zastanawiam się. Większość tych ludzi marzy o jakimś niebie. Pytanie. Czy w tym niebie chcielibyście, żeby ciągle coś trwało? Non-stop. Niczego byście nie zmienili. Niczego byście nie doznali. Ale byłaby taka fajna, super sprawa, żebyśmy latali, a tam jednorożce sześciokolorowe. I dla tych, którzy nie lubią sześciokolorowy, też byłoby miejsce. Chyba za murem. No dobra. Krawiec, ile ty sikasz? No? Już? Przypuszczam, że to nie jest tylko sikanie. Dobra. Pomińmy temat. Ilu ludzi tak w swoim życiu chciała coś odmienić, żeby dojść do takich wniosków, żeby popełnić dobrostan ludzkości. No wiem, był taki Adolf, on chciał poradzić dobrostan, ale tylko swojego narodu i to była marna koncepcja, ale byli tacy i są dalej ci tak rzekomo najbardziej poszkodowani, którzy twierdzą, że oni też chcą mieć niewolników. Po kilka tysięcy na jednego, nie? Będą robić wszystko, bo taka książka na te Malmutyt im to każe, nie? No i to, że teraz wymordowali trochę więcej dzieci niż nawet Putin w ciągu 2 tygodni, a ten 2 lata rzekomo, no to jest wszystko okej. Okay. Każdy mówi, wow, ale oni są zajebiści, wow, ich trzeba wspierać, to jest nasza wojna. No, ponarzekajmy sobie dalej. Mamy takich debili tam w Warszawce, ich kumpli, ich rodziny i oni są wszyscy tam razem, nie? I w potem warszawka będzie płakać, jak będą ją deptać. Mam nadzieję, że zobaczę to, kiedy zdepczą to miasto, bo to kurwa Babilon, który rozpierdala nam wszystko tutaj. I oni czują się lepsi, tak? Oni są, czują się lepsi, nie? Lepsi od krakowiaków, od poznaniaków, nie? Od ludzi z Podlasia. Tak, oni się czują zajebiście. Bo nienawidzę tego miasta. Byłem tam podczas tak zwanej służby, Boże, wojskowej. Nikomu nie polecam. Jak będziecie chcieli po prostu poznać te wszystkie rzeczy, to... Co tu dużo mówić, nie? Karma suka, nie? Mam nadzieję, że się szybko odwdzięczy. Krawiec, gdzie jesteś? Bo już nie mogę po prostu. Dużo by mówić na ten temat. Wiecie, że ja nawet nie czytam waszego czatu. Czasem tam patrzę, kto co ma do jakiegoś typa. I tak patrzę, Jezu, jak nie, to po prostu wali. Podejdźcie czasem do tego typa i powiedzcie, stary, ale wszystko w porządku. Co jest nie tak, nie, w twoim życiu? Ja ci opowiem, co jest nie tak w moim, nie? No i cóż, mogę się tylko pokajać przed wami, że próbowałem coś zmienić w tym Matrixie. Nie, albo narobiłem sobie wrogów, albo niektórzy powiedzieli, dobra robota, tak trzymać. Zawsze wiedziałem, że ktoś mnie robi w chuja. No, to tak. Niewiele takich osób było. Ale wiecie mi, wierzcie mi, to jest warte czasem lat, kurde, na którymi robisz z siebie idiotę, znaczy teoretycznie idiotę. I za jakiś czas ktoś ci podejdzie i powie, byłeś zajebisty. Pamiętam ciebie. I mam bardzo dobre o tobie zdanie teraz, chociaż kiedyś nie miałem. Przekonacie się, że czasem warto jest chyba nadstawić tą, ten drugi policzek. Nie mówię dupę, bo nie jestem aż tak radykalny. Bądźcie czasem... Potraktujcie nawet tego wroga. Tą osobę, która wydaje ci się tak chujowa. Jak siebie samego. I możecie się przekonać, że niektórzy dadzą się przekonać do tego, że może być lepiej. A przynajmniej będą tak myśleli, że może być lepiej. Chociaż biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy głosują na różne istoty, które pragną tylko jednego. Więcej, więcej, więcej. A tak naprawdę nigdy z siebie więcej nie dali. No, oczywiście poza czasem, gdzie trzeba było kłamać, niszczyć, deprawować, roznosić plotki. Powiedzcie, jak jesteście jednymi z tych ludzi, to no to faktycznie to. Może ja nie jestem takim imperialnym skurwysynem, jak mówi to krawiec, a może zwyczajnie chcę tutaj balansów pewnych rzeczy. Dobra, trzymaj to się, ja się rozłączam. Ja nie jestem w stanie ciągnąć tego dłużej, bo krawiec po prostu chyba ra i tyle w temacie. No.

0: realu, przecież nie mieszkamy za daleko. I po prostu popatrzymy sobie w te nasze, jak to powiedziała jedna kobitka do mnie, twoje kaprawe oczka.
1: Nie, nie, to ja nie będę się spotykał i patrzył tobie w oczy głęboko, to zapomnij.
0: W ogóle. Wiedziałem, bo tym bardziej, że są kaprawe, to ja się nie dziwię, to żebym sam nie chciał patrzeć w swoje kaprawe oczka, ale nie mam kaprawych oczków. Po prostu zwyczajnie w świecie kobieta była suką. Nie obrażajmy po prostu tych zwierząt, to są psy, psy są z reguły wierne i lojalne, także one sobie tylko sprawiają, że czują się lepiej, gdy kogoś nazwą na przykład toksykiem albo jebniętym, nie, no nieważne. A słuchaj, to mówiłeś a propos Aspergera, nie?
1: No. Może sobie legalne zioło załatwię na Aspergera. Napiszę zaraz do kliniki sieciowej jakiejś, że mam Aspergera, może mi dadzą. Tylko drogie, no. Kurwa, 6 dych za geta płacić, to tutaj spokój.
0: 6 dych? Ja pierdziule, no to faktycznie...
1: Ale dobre, razy. Od naszych braci mądrzejszych, wyhodowane, ale to musi kosztować, bo to, panie, tam jest dużo THC.
0: No tak, panie, wej, po prostu ja pierdziule. Ja się tak tylko zastanawiam, bo ja wiem, jacy są ludzie, mają swoje... Nie wiem, czy jak, nie wiem, jak ty się czujesz, nie, bo ja nie chcę oceniać tego na zasadzie, po prostu wiesz, uznałem jedną osobę z takim problemem i nagle się okazuje, nie, no ale jak ci ta osoba mówi, wiesz, jak już znajdę młodszego, no to wiesz, to bye bye z seksem. No, kurwa, jaka logiczna osoba.
1: No, no i co? No? Szczerość przynajmniej jakaś
0: szczerość,
1: tu jest.
0: Szczerość w chuj, no. Tak, ja wiem.
1: Nie jakieś lecenie szczerze. W chuja, a nie jakieś lecenie w chuja, nie?
0: Tak, ale jednocześnie to boli, wiesz, bo ty nie chciałeś być po prostu, wiesz, emocjonalnym, kurwa, wibratorem dla jej marnej egzystencji, kiedy chciała się zabić, nie? Ale o tym zapomniała szybko, nie? Także spoko. Dla mnie istotą rzeczy jest to, żeby pomimo wszystko, że się rozstaliśmy, być dla siebie okej. Okay. Niestety ona chyba nie załapała tej lekcji. I to jest problem. Iszkrawec, chyba masz podobnie. Znaczy, lubisz kogoś, a potrafisz tak mu czasem dopierdolić, szczerze, no, że temu komuś odechciewa się rozmawiać. No i to jest może problem.
1: Ojej,
0: taki...
1: bidulek, biedny jam ci to.
0: Pogłaszcz mnie, no po prostu wiesz, no, okaż troszeczkę empatii, brachu. Ważne. No, ale wiem jedno, że takie osoby są bardzo dokładne, obsesyjnie, wiem, że dokładne i logiczne i nie muszę się zgadzać z nim. A ty mi tutaj, wiesz, bekasz.
1: To jest moja empatia ci okazuje.
0: No to właśnie.
1: Dobrze, spotkamy się, kiedyś ci pokażę swój miecz świetlny.
0: Zobaczymy. Jak, ile to macali, kurwa, ja pierdolę. Ale śmieję się z tego, bo wiem jedno, nie? Każdy z nas jest tak różny, jednocześnie tak podobny, że czasem tak patrzę, porównuję i mówię, no ja bym postąpił podobnie, albo ja bym po jakimś czasie postąpił, jakbyś mnie da bardzo wkurwił, podobnie jak ty. A jednocześnie, wiesz, patrzę sobie na ludzi, którzy, wiesz mi, wariatów jest więcej niż Greta Thunberg, która, wiadomo, nie, jest znana z tego, że jest znana. I ja uważam, że ona nie jest brzydką na przykład dziewczyną, jak na Skandynawkę, tak? Natomiast co w głowie tej dziewczyny siedzi, że system postanowił ją wykorzystać do tego, żeby promować pewne zachowania. No ale jak powiedziała, że Izrael źle

0: postępuje, dostała bana. I to jest rozpierdalające. Także spoko. Ja wiem, że ty nigdy nie powiesz, że Izrael postępuje okej. Okay. No, ja uważam, że masz więcej empatii. Nie od Grety Thunberg, bo ona też ma tyle w empatii, żeby to powiedzieć, nie? Ale od tych skurwysynów, co banują taką dziewczynę, którą kiedyś wykorzystywali do tego, by robić swoją politykę i zarabiać na tym masę kasy, to jesteście bardziej okej, nie? Niż te cesarze tam na górze, nie? Całują. A dzisiaj powiemy, jak to musicie wszyscy ocieplić swoje domy, wszak zbliża się globalne ocieplenie. I to jest coś, czego dużo ludzi nie kuma, nie?
1: No nie wiem, może się kasa przestała zgadzać albo coś, nie wiem.
0: Ja przypuszczam, że tak, że mi się bardzo kasa nie zgadza, tak jak wielu innym, nie? I myślą sobie, że zrobią nas durni do tego stopnia, że Polak się nie połapie, nie? No kurwa.
1: Może Greta przestała być popularna i zaczął być popularny ktoś, kto się przykleja do obrazów w muzeum klejem na przykład. No i...
0: Na przykład, nie? Tiana Akryl to jest bardzo fajna sprawa, polecam, kurwa. On
1: przylepa. Przylepa taka.
0: One najbardziej skraja palce, możesz po prostu jak Włoch pokazać. Te tutti, te palce tak sklejone.
1: Nie odkleję się, tak będę nie siedział.
0: Nie odkleję się, będę siedział z tymi sklejoną dupą, sklejonymi palcami, bo planeta płonie. No kurwa, ostatnio zapłonęła. Ciekawe, jacy sojusznicy nas podpalili. No, także... Róbmy swoje, nie dajmy się zwariować.
1: Morał nie na wierzmy. Koniec. Cicho, ja ci to morał Chimena na koniec daję. No, także róbmy swoje, tak? I co dalej?
0: Tak, róbmy swoje.
1: Rób pan swoje.
0: To był akurat młynarski, ale ty wolałeś Chimena. No to wolisz napokonowanego białego nerdyka z krzyżem na klacie i wielkim mieczem typu Conan Barbarzyńca, czy... Takim kabareciarzem, tekściarzem, który pisał takie teksty. Ale
1: kurczę, dałeś mi do myślenia faktycznie, czemu ja wolę napakowanego nordyka z krzyżem na klacie, z fryzurą a la kurwa postrzyżyny u jakiegoś Leszka czy Mieszka? Czemu ja go tak lubię, tego Chimena?
0: Ja nie wiem. Przecież ten film był debilny naprawdę na poziomie ameby. Ja to oglądałem. Lubiłem go, nie powiem. Wiesz, jak tam Szkieletor wpadał i robił po prostu zadymę w tym im raju ich nim. Więc no właśnie dlaczego? Dlaczego nie lubimy zwykłych facetów, niepozornych, czasem po prostu wyglądających śmiesznie, mało męsko, ale mających mózg, nie?
1: No, ty, jak cię znam, to ty wolałeś Szkieletora, no to ale to jest właśnie...
0: Jak mnie znasz, to wiesz, że no, to był jedyna postać, dla której mogłem oglądać te gówno, bo się przynajmniej coś działo. A generalnie wiesz, po prostu wiesz, tam brakowało tylko tych... kocyków pony, no ja latają, wiesz, Książę Eterni, kurde, super, świetnie, no, ale
1: think,
0: miał tych...
1: Think again, evil one.
0: Yes. No i ten popieprzony jego tygrysek, co się, no taki kamysz, nie, co się, kurwa, tutaj... Tego nie, siodło ma, spakowany plecak jest, tego nie, na wojnę gotowy, żeby spierdolić pierwszy. W razie czego?
1: No, może gdzieś tam we mnie siedzi ta wola mocy, ten kutas światowida, nie wiem.
0: No, tak jak w każdym facecie, nie, nawet największym geju, nie, chciałby, ale nie może.
1: Bo to wiesz, ta przemiana, Szkieletor się nie przemieniał.
0: Nie,
1: on był cały czas taki sam, był sobą. A Chimen, ta przemiana. Ich habe die Kraft.
0: Ja. I po prostu, wiesz, udawał kogoś, kim nie jest, nie? tak jak większość po prostu tych, co mówią, że chcę być sobą, nałożyć szpilki i piękną sukienkę mając uta pod spadem, bo chcę być kimś innym.
1: By the Macht von Grayskull! Ja. Ich habe die Kraft! I to może to mi imponuje, może jestem jakimś kryptonazistą, cholera jasna. A ja ci to widzicie, on jest sobą, on ceni Szkieletora, bo Szkieletor zawsze miał po prostu...
0: Pociągłą twarz i nie musiał używać pomadki. Nie robił se oka.
1: A ciekawe, czy Szkieletor mył zęby sobie, tak szczotkował sobie.
0: I cycką tych, wiesz, silikonu. Nie, ten Szkieletor, ten w tym z Dolphem Lundgrenem, nie? W tej wersji aktorskiej, z fabularnej, to tak wyglądał tak słabo, nie? To widać było, że to jakiś silikon, nie? A ten rysunkowy był bardziej taki wyrazisty, nie? Taki można powiedzieć. Można powiedzieć, że bardziej przypominał siebie samego niż tą wersję z lat 80.
1: No to porażka była ten He-Man z aktorami, nie? To taka totalna porażka. Ale i słuchajcie, powiem wam ciekawostkę. Mieli zrobić kontynuację tam Masters of the Universe 2 też z Dolphem Lundgrenem, ale coś tam zabrakło im pieniędzy, więc zrobili film Cyborg i Van Damme wzięli, bo im się pieniądze tam nie zgadzały.
0: To powiem ci szczerze, więc, to był bardzo dobry, jeśli chodzi o kwestię filmową. No świetny był ten film.
1: Jak
0: oglądaliśmy Cyborga z Van
1: Damme. Cyborg, no.
0: No, ja uważam, że film był świetny, jak na tamte czasy, oczywiście, nie? Ja nie mówię, że era VHS to HD, ale pamiętam, oglądałem ten film i naprawdę nienawidziliśmy tego faceta, który grał tego skurwiela tam, wiesz, po prostu, że kibicowaliśmy temu Van Damme'owi, nie? Kiedy na przykład Van Damme teraz gra, wielokrotnie grał osoby, które są... antypatyczne. Zresztą Van Damme kiedyś grał antypatyczną osobę, nie? Na samym początku. Nie pamiętam tego filmu, ale on grał jakiegoś takiego ruskiego agenta. O, to był chyba taki film z Shokosugi, jakim japońskim takim karateką. I tam grał właśnie adwersarza Van Damme'ego. No i tam śruba go wciągnęła. No jest normalne, wiesz, jak śruba kogoś wciąga w toń i go tam szlachtuje na kawałki. I to była pierwsza rola, gdzie pamiętam Van Damme, gdzie zagrał złego, adwersarza, złą osobę. Nie? Potem oczywiście grał samych praktycznie bohaterów do czasu, kiedy chyba weszli ci niezniszczalni, nie? I tam grał jakiegoś takiego sukinsyna, nie?
1: No ja pamiętam na pewno, że grał złego sukinsyna, właśnie Ruska. Grał w No Retreat, bez odwrotu. Tam grał taki fajny, zdolny, dobrze zapowiadający się młody aktor kina akcji, który niestety zginął jakąś śmiercią tragiczną przedwcześnie. To był taki śmieszny film, bo ten młodzieniaszek, on jego odwiedza duch Bruce'a Lee i go tam szkoli. Duch Bruce'a Lee.
0: Coś mi świta, nie? To są takie filmy, które oglądało się raz. I się zapominało, nie?
1: No, przepraszam bardzo. Ja taki fajny ten młody chłopak fajnie się tracha, on naprawdę jest zdolny. I on unika ciosu, robi szpagat na plecy i potem jakaś taka przewrotka i taka, jak się tak wstaje, jak się nazywa, sprężynka, tak? Że tak
0: spring.
1: On coś w tym stylu robi i nogami tego Van Damme'a tak pyk. No kurwa, zajebiście to wyglądało, zajebiście,
0: nie,
1: naprawdę.
0: No, na pewno jeśli chodzi o sztuki walki ludzi ze wschodu, Plus do tego, wiesz, te ich wyszkolenie tych aktorów są sportowcy, nie? Co tu ukrywać, nie? Oni może nie są super aktorami, ale zresztą jak Van Damme, to nie jest super aktor. Taka jest prawda. To jest
1: no umówmy prostu... się, Van Damme zawsze gra takiego... Van Damme zawsze gra takiego Van Damme'a, nie? No. Tak. Ale też, tak. Nie wiem czy wiesz, ale w Cyborgu to on tam, jak się bił z tym głównym złolem, nie pamiętam nazwiska tego aktora, który grał tego złego tam głównego, to on temu typowi wybił oko praktycznie, wiesz, uszkodził mu wzrok. I były procesy o to, bo zarzucali Van Damme'owi, że on tak, wiesz, lekceważył sobie tam zdrowie aktorów i tak dalej i chciał pokazać, że on jest taki zajebisty i tam, wiesz, jep, nie? I wiesz, to każdy ma taką, gdzieś tam zawsze się taka ciemna strona znajdzie, jak ty dzisiaj tutaj podkreślałeś te ciemne strony różnych postaci w Gwiezdnych Wojnach, to tak tutaj okazuje się, że ten boski Van Damme też gdzieś tam uległ tej presji, że on chce być zajebisty i wiesz, i uszkodził kolesiowi, wiesz, inni tam markują, tak dalej, a Van Damme, wiesz, jeb komuś tam przypierdolił i oko mu uszkodził, nie? Bo on chciał być taki zajebisty, nie?
0: No zobacz, ale zobacz, porównajmy takiego bardzo sympatycznego aktora, którego wszyscy znają z Hongkongu. Zresztą grał on statystę w Wejściu Smoka i się nazywał, czekaj, nie Jet Li, przepraszam, Jackie Chan. Przecież ten facet to jest jedna wielka po prostu, on się sam chyba siebie wiele razy bardziej skrzywdził niż ludzi na planie, nie? Facet ma po prostu kilka, po prostu wiesz, ileś tam kontuzji, ileś tam po prostu wszywek, jakichś tam wzmocnień, jakichś tytanowych płytek i tak dalej. No i co ciekawego powiedzieli kiedyś że Jackie Chan swoje dzieci potraktował źle. A dlaczego? Bo je wydziedziczył. No widocznie uznał jako ojciec, że nie zasługują na to. No weź się kurwa do roboty sami sobie zarób, nie?
1: Korwin taki z niego wyszedł trochę, nie?
0: Tak, troszeczkę taki Korwin. A co ciekawe, że podobnie postąpił słynny aktor, który grał szturmowca w Nowej Sadze. Boże, jaka to była chujowa scena. Bo nie wiadomo, że to był on, nie? Ale potem w napisach widzieliśmy, kiedy mówi do tej Rey, która jest tam związana na tym stalowym krześle i mówi, ona mówi, rzuć tą broń i po prostu wyjdź, nie? A on mówi, ja cię skuję jeszcze bardziej, nie? No i to jest słynny aktor, który grał Jamesa Bonda. I on tak samo podobno już wydziedziczył dzieciaki. No tylko dlatego widocznie, że uznał, że no weźcie sobie, kurde, zaróbcie, nie? Zapierdalałem tyle lat, wy czekacie tylko. Jak to moją Machiavelli? Ludzie prędzej przeboleją śmierć ojca niż przepadek ojcowizny. Może w tym tkwi rzecz, że ojciec dla dziecka to nie jest jego przyjaciel. To jest ojciec.
1: A Jackie Chan dla mnie na propsie jednak mimo wszystko. On jest gdzieś tam jak wiele gwiazd no, z tego środowiska, gdzieś tam w gangach kiedyś był. I wiecie, on kiedyś stwierdził, że nie chce być gangsterem, że on nie chce krzywdzić ludzi i wybrał inną drogę. To jakiś plus, nie? Ale on był długo niepiśmienny, nieczytaty, niepisaty, trochę taki analfabeta. On nie potrafił swojej karty kredytowej podpisać potem nawet, bo on się pisać nauczył gdzieś tam w dojrzałym wieku, bo ta cała chińska opera, czy jak to tam się nazywa, ta szkoła taka chińska, gdzie uczą cię szermierki, uczą cię robić fikołki, uczą cię tańczyć, ale pisać
0: niekoniecznie
1: już się...
0: Niekoniecznie podpisać.
1: Ale pisać się nie uczą. No to on taki był właśnie, no i właśnie, no jakiś styl swój wyrobił, nie? No, leave me alone, leave me on, what happened, what happened, why tak, me, jego... why me.
0: Jego akcent jest po prostu komiczny. Zresztą nie można go traktować na serio, nawet jak ci grozi, że rozwali cię po prostu jednym kopnięciem i złamie ci kark.
1: No umówmy się, aktor, który ma wielki nohal, nigdy nie będzie amantem, no, ani nigdy nie będzie BTS-em, może być aktorem komediowym, no, bo ma wielki nohal. I tyle, no. On się z tym szybko pogodził i został śmiesznym Bruce'em Lee, no. Mamy gruby smok, Sammo Hung, mamy małego smoka, Bruce'a Lee, to mamy i śmiesznego smoka, Jackie Chan'a.
0: Nie? No i dobrze, chwała mu za to, nie?
1: Pewnie. Tam, wiesz. A faktycznie, tak jak mówisz, on miał wszystkie, praktycznie prawie wszystkie kości połamane, faktycznie, bo on tu upadł na planie tego filmu, upadł, sobie skręcił kark, tutaj sobie połamał goleń, tutaj piszczel, tutaj pięć żeber złamanych. On się oddał całkowicie kaskaderce. No i dzięki temu jest, dzięki temu samozaparciu i tej wytrwałości, determinacji jest w sumie, no, w takiej topce kaskaderów światowych do dzisiaj, nie?
0: No i jest. No i właśnie na tym właśnie rzecz polega, nie? I to nas cieszy, nie? Możemy się jak Rzymianie położyć po prostu, wiesz, opaszać.
1: Rzymianie?
0: Tak, tak. Rzymianie ci przez RZ.
1: Przez RZ czy przez RZ właśnie?
0: Przez
1: RZ.
0: Tak, ty wiesz, opaszać się tym swoim płaszczem, znaczy tym togą, nie? Z prześcieradła, czy tam, nie wiem, nalać do jakiegoś pucharu coś tam. Wiesz, i mówię, bijcie się z synykom naszej uciesze. Takie, wiesz, bezkrwawe igrzyska. Znaczy bezkrwawe teoretycznie, no bo jak na planie się zdarzają różne wypadki, to nie jest to bezkrwawe. Ale mamy coś z Rzymian, nie? Lubimy to. Tych Gracchusów, tych po prostu, tych różnych swoich bohaterów, którzy pokonują setki tysięcy wrogów i są niepokonani, nie do końca. I no, cóż można powiedzieć? No, trzeba sobie powiedzieć, że ludzkość daleko nie odeszła. Jak to mówią, że kochanie, o czym stale myślisz, nie? To myślisz o mnie, a on tak, oczywiście, a nie, a tam Imperium Rzymskie. I chcemy mieć te własne imperium. Powiedz, że tak nie jest. Powiedz, że tak nie jest, że wszyscy chcą po prostu, wiesz, miłości, pokoju i po prostu, wiesz, i żyć do końca życia długo i szczęśliwie, jak to w każdej bajce, nie? No tak nie jest. Przykro.
1: Nie, raczej trzeba się... nie.
0: No właśnie, bo byłoby fuj, nudno, nie? Tak. Tak jak mówię, nie? Tam mi się, tak się mi się wydaje, nie? Że Bóg nas stworzył, wiesz, po to, żeby sobie tą bardzo...
1: Rozpierducha, żeby była, tak?
0: Egzystencję po prostu umarzyć.
1: Bóg tam się patrzy i tak, Adzia, dawaj. Dawaj mu z lewej.
0: Ja mu takie myśli podeślę, a jemu wręcz odwrotne. I słuchaj, mamy kurde przez jakieś tam kilkadziesiąt lat fajny fan, a potem wszyscy powiedzą, że i tak jestem tobą, a ty jesteś mną. I tak naprawdę to była wszystko gra, to był
1: Bóg się rollercoaster. Znudzi. Bóg się znudzi, słuchaj, tak jak Marvel ma teraz reset, no co pokazać po Endgame, nie? To tak Bóg se też... coś trzeba by tu nowego, cholera jasna, jakiś reset, reboot robimy. Słuchajcie, skoro my, ludzie, robimy rebooty w tych naszych filmach, już nam się przejadło wszystko i chcemy jakiegoś nowego spojrzenia i nagle zobaczymy tutaj Deadpoola, który resetuje nam uniwersum Marvela i staje się takim Marvel Jesus, jak sam siebie określił, Marvel Jesus, no to Bóg też w końcu mu się tam nudzi i myśli sobie... coś trzeba by tu nowego, jakoś od innej strony podejść. No to tutaj apokalipsa, jakaś mała apokalipsa, apokutalipsa.
0: A tutaj stworzymy tak, a tutaj stworzymy sobie komunistów, albo ateistów, albo religijnych fanatyków, ale będzie, kurde, nie?
1: A jakby tam...
0: A ja sobie gram sam z sobą w te szachy, bo mam, uwaga, całą wieczność na to i co mi zrobicie? No, jestem wszechmogący. Sami chcielibyście być tacy, nie? No, także może tak to wygląda, nie? Może właśnie tak to wygląda i bo ja, po latach po prostu obserwacji tego wszystkiego myślę, że daleko nie mamy od niego. Jesteśmy bliżej niż chcemy.
1: No chyba chcielibyśmy też być wszechmogący, skoro tworzymy takie cały czas dzieła i tak sobie wyobrażamy, nie? Bo sztuka to takie trochę nasze wyobrażenie. Tworzymy tych superbohaterów nieśmiertelnych, którzy mogą umierać po 5 razy. Cofają się w czasie i przestrzeni. Tak my ciągle tworzymy nowe reinkarnacje Zeusa, Hermesa, Herkulesa.
0: Tak.
1: Ubieramy ich w nowe ubranka. No to Bóg też, no ponoć jesteśmy na jego podobieństwo zrobieni. No to on też tak sobie ogląda. W końcu mu się znudzi. No to jakiś reset, jakiś reboot. A jakby tak światem rządzili komuniści. Spróbujmy. No to pstryk i... Nagle
0: i inna
1: komuchy,
0: wersja że... czasowa, tak, inna wersja czasowa, nie tego nie podbijamy, Marsa nasz, ale, bo czerwony, i słuchaj, i teraz mam taką dla ciebie taki rozkminę, bo ostatnio, wiesz, tak wchodzisz na te media społecznościowe i tam słyszysz ciągle toksyk i narcyz. Co o tym sądzisz? Że szukają toksyków i narcyzów. Najczęściej u facetów, nie wiem, bo wiadomo, to brzmi po męsku.
1: Wiesz co, to bym nie uznał za coś takiego mega głupiego, bo w sumie narcyzm i toksyczność to są takie wyzwania dla współczesnego człowieka. Faktycznie mamy z tym problem trochę jakby. Popatrz dzisiaj, co drugi człowiek, taki współczesny, żyjący gdzieś tam w krajach rozwiniętych, to jest taki trochę toksyk, narcyz. I wiesz, i mamy z tym jakiś tam problem, nie?
0: No doszli do tego swoją własną pracą, przedsiębiorczością, a często wojną, a i się z tego się, jak to mówią, no nie zaprzeczają temu, nie? Zresztą
1: ale przepraszam bardzo, bo czy ja jestem toksyk, czy bardziej narcyz? Bo ja sobie, słuchajcie, dzisiaj pupę nasmarowałem kremem Nivea. I pytanie, czy wy to w ogóle zauważyliście? Bo ja mam akurat tak, że ja lubię troszkę o sobie poopowiadać i mnie ten jamci to mnie wkurwia, że on mi antenę zabiera. Ty idź precz mi stąd, a pójdziesz.
0: Tak toksycznie to wiem. Toksycznie, bo jestem toksyk i to zaakceptowałem. Więc ci powiem, że narcyz nie potrzebuje kremu do dupy, bo się patrzy w swoje własne odbicie i mówi, że jestem idealny. I nie potrzebuje przeszczepu, nie? No nie, ale śmieję się, bo ostatnio ktoś mówił, że jakieś badania nastąpiły na ten temat, nie? No, takie pierdolenie. Powiedzmy, że ktoś szuka narcyzów, a ja mówię, no to niedługo musimy znaleźć Gorgonę, panie Zeusa.
1: A ja z kolei... A słuchajcie, no, przepraszam, donate, cicho. 25
2: zł. Jeszcze dokładka za wytrwałość.
0: 25. O. PLN-ów.
1: 25 PLN-ów od Grzegorza. Jeszcze dokładka za wytrwałość. Słuchajcie, ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie podzielę się z jamci to ani złotówki.
0: Ale ja nie chcę. Nawet.
1: Wszystko dla mnie, bo ja jestem tu gwiazdą i ja tak mam, słuchajcie, że ja po prostu no, prowadzę tu dla was, ja tak jestem, taka gwiazda trochę.
0: Tak ich kochasz, że nie masz czasu się wyzrać, ja wiem. Dokładnie. Żartuję.
1: Oj, znowu o mnie. Dobrze, to już, bo znowu o mnie.
0: No. Dobra. Dobra, trzymajcie się. Pośmialiśmy się. 25 zł dla ciebie. Ja nie chcę nawet ani złotówki z tego. Baw się dobrze, kup sobie coś tam, nie wiem, tam wiesz, krem. I po prostu i high life, stary, po prostu kelner dwa razy, podwójna kaszanka i mężku, masz to, co chciałeś. No, także my, stare dziady, się po prostu będziemy żegnać z wami i mam nadzieję, że nie straciliście czasu i warto było posłuchać naszych starych wariatów, którzy narzekają i mają problemy egzystencjonalne w stylu, czy nie wiem, jeść po prostu, ja wiem, na tak jak ostatnio ja, na talerzykach no, tych papierowych i zaoszczędzić wodę, czy na przykład kupić sobie zajebisty zestaw jakichś chińskich naczyń, na których będę mógł gotować, ja wiem, na parze i być eko. No, na przykład. A, wszystko zależy od was.
1: Kurczę, aż tak mi jakoś zapachniało teraz jedzonkiem, jak zaczęło się tu opowiadać coś
0: o jakimś
1: gotowaniu.
0: Ja ale cię
1: ale
0: mogę
1: to,
0: zajrzeć.
1: Ale to, nie wiem, czy to sugestia, czy co, ale tak mi nagle zapachniało jakąś pieczenią. Coś tak, jak jam ci to zaczął tu opowiadać.
0: Mam znajomych, którzy mówią, że po tym, jak się napaliłem trawką, to im się udzielił taki nastrój i nie wiedzą, co to jest. Ja mówię, to nie jest trawka tylko, nie? To jest po prostu coś, o czym nie masz żadnego pojęcia, maleńka. A potem się dziwią mnie, że są rzeczy na tym świecie, pane, o którym się fizjologom nie śniło.
1: Ale co, przepraszam, bo to mnie interesuje. Czy jamci to jakieś zażywa, jakieś tajemnicze substancje, jakiś spice? Czy to,
0: nie,
1: co, to co Han Solo...
0: Nie,
1: To, co Han Solo wyrzucił, bo go tam ścigało Imperium, to jamci to przechwycił? I on tam coś...
0: Tak, tak, oczywiście, ale leciało sobie, kurwa, patrzę, kurwa, taki niby kamień, nie? Ale to wygląda na jakiś, kurwa, kontener, nie? Taki pisze, wiesz, Unia Europejska. I go ściągnąłem na swój pokład i mówię, kurde, trzeba kuriera załatwić, nie? Bo to kurier może zgubił, nie? No i kurier...
1: Michał, tak. Znam dobrego kuriera, Michał Giereś. Polecam, mogę cię skontaktować, jak chcesz. On ci wszystko przewiezie tam. Michał Giereś, Teoria chaosu.
0: Dobra, tak.
1: A słuchaj, a jakbyś był w świecie Gwiezdnych Wojen, jakbyś miał wybrać kimś, kim jesteś, to kogo byś wybrał? No chyba nie chciałbyś być takim szturmowcem, jakimś jednym z miliona, jak gdzieś tam w tej zbroi białej Sperm Soldiers biegać.
0: Nie.
1: Raczej byś, tak cię widzę, jako takiego Hanna Solo albo Boba Fetta bardziej jakiegoś, no a nie.
0: Ale to powiedziałeś, że w Imperium to tak ani Boba Fett nie pasuje mi do Imperium, ani specjalnie.
1: Nie no, w Gwiezdnych Wojnach gdzieś tam, no w świecie.
0: No. Nie, ja mi się wydaje, że po prostu wiesz... Chciałbym być takim typem typu General Veers, prepare your man. Ja robię wtedy ukłon piękny, nie, jak w japońskiej marynarce. Ja robię w tył zwrot, nie, a potem siedząc patrząc przez peryskop, patrząc na tą rebeliancką bazę i te ich, jak to się nazywa, pola, co zasilają. Energią pola siłowe. No powiedzmy, że reaktory, tak? Pola, nie? Gdzieś tam. No ja tak patrzę i gość w białym mówi mi, jest taki dystans, 2-3-1, a ja mówię, kurwa, maximum fire, nie?
1: No, jakieś to dziwne, przekombinowane. Rebelianci
0: uciekają po tym śniegu, nie? Też tacy...
1: Ty byś był w tym takim głupim hełmie, co tak ręką...
0: Odpalić
1: Gwiazdę Śmierci, to masz jakieś głupie marzenia.
0: Nie, akurat to nie jest ten hełm, to jest zupełnie czarna wersja, zupełnie. Ty mówisz o Navy Troopers,
1: A czemu oni tak mieli dziwne takie hełmy, mieli takie...
0: Wiesz co, te hełmy są bazą hełmów, które na lotniskowcach Amerykanie używali.
1: Aha.
0: To jest real, nie? To,
1: tak? Takie mieli? A po co im takie hełmy były na lotniskowcach?
0: Wiesz co, tam z jakich powodów jest prawdopodobnie i tam pogoda, i hałas, i kilka innych rzeczy. Natomiast ty pomyliłeś ten hełm z tym hełmem, gdzie ci, co w tych maszynach kroczących na Endorze, nie, tam wpadł łuki z tymi swoimi ludojadami, miśkami.
1: Jakie? Co? No weź mi nie mów, że Ewoki to były ludojady.
0: No a kurwa, kogo chcieli zjeść? Hana Solo, nie? Chyba.
1: Ty, faktycznie chcieli go upiec. Ja nie mogę. O! Słuchajcie, jakich nowych rzeczy się dowiadujemy. Te pocieszne miśki to były ludojady. Znaczy te ludzi sobie tam piekli. Faktycznie chcieli upiec Luka.
0: Hana Solo chcieli upić, nie Luka, no ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że oni wparowali do na tych dwóch łapkach AT-ST, nie? Wpadli tam i tam zglanowali tych chłopaków, no to ten hełm wygląda taki zielony, jest bardziej, wygląda jak taki bardziej teutoński, nie? No i ten hełm mam cały strój zresztą do tego i generał Wills w Imperium kontratakuje w głównej maszynie właśnie stoi w takim hełmie, nie? I tam,
1: ty, wiesz, ile ty masz tych strojów, cholera jasna?
0: A chyba z 5, nie?
1: Ile ja będzie pierdolę. A to jest psychopata, słuchajcie, naprawdę. Jakaś dziewczyna do niego przychodzi, a on tam otwiera szafę. Proszę bardzo, tutaj strój Stormtroopera, tutaj zbroja Mandalorian.
0: Jak dziewczyny przychodzą, to przestał być, po prostu mówić, że jestem psychopatą, stary. Stary, za mundurem, parny sznurem, a takie mundury naprawdę robią... Powiem ci jedno. Największą... fazę, nie, jaką mają ludzie no właśnie na takich typowych zlotach, to pierwsze do kogo idą, to tak, do szturmowców i do Lorda Vadera. I to zamiata wszystko, wszystkie postacie, jakichkolwiek po prostu byś tam nie użył, nie, no to tam manga, anime, no ale większy po prostu dzieciaków podchodzi. A ciekawą ostatnią rzecz widziałem, że z tego czasu gdzieś na Disneyu, nie, i dzieciaki tam, wiesz, małe, no ile tam mają, po 5-7 lat, one już musiały oglądać Gwiezdne Wojny, bo mają i te stroje, i te takie miecze, takie, wiesz, rozsuwane, te małe takie, jak wyglądają jak bambusy. No i z tego czasu jest pokazane, że tam robią scenkę, Mace Windu nie stoi obok i Darth Vader, no i dziewczynka niby tam... staje naprzeciwko tego mała dziewczynka, ma, nie wiem, z 50 centymetrów wzrostu, nie? I tam ją Mace Windu namawia, żeby stawiła ciemnej stronie mocy, nie? Wiesz, podchodzi Vader, nie? Ten aktor tam podnosi ten swój miecz, no facet wielki, prawie 2 metry, nie? A dziewczynka nagle tak nastawia ten miecz i nagle robi takie coś. Kłania się i oddaje ten swój miecz jak średniowieczny rycerz w geście poddania, nie? A ten kornek, który stoi, mówi, ja...
1: Vaderowi? Ja pierniczę.
0: Czuję po prostu koniunkturę, wiesz? I ja mówię, no dziewczyna wyczuła po prostu moc i koniunkturę, a ten z boku stoi i taka żenada, że dziecko jest w stanie od razu po prostu poczuć, że ten gość jest mój, nie? I ja go po prostu, wiesz, ja mu oddaję swoje usługi, no, ale to... Nie wiem, czy znajdę to ten rodzaj, bo to gdzieś na TikToku widziałem, nie? Z Disneya taki, wiesz...
1: A ja ci to pewnie popatrzył wtedy tak z taką aprobatą i...
0: No i
1: mądre dziecko. To mądre dziecko.
0: Moja dziewczynka. Tak. Moja dziewczynka jest jeszcze gorsza, wierz mi, realnie. Jakbym ci miał opowiedzieć, to byś nie uwierzył. Także spokojnie.
1: Aż się boję trochę nawet pytać, bo
0: pytać.
1: To brzmi niepokojąco, to trochę wszystko.
0: Nie, niepokojąco, nie, po prostu, wiesz, najgorzej jak jej, wiesz, idol okazuje się potem pedofilem, nie? A ja zawsze mówiłem, że ten gość jest pierdolnięty, ale...
1: Który? Który gość?
0: A to nie, to ten, jak on tam, ten taki, co tam o Japonii opowiadał, takie fajne rzeczy, że tam...
1: No jak o Japonii opowiadał, to wiadomo, że pedofil od razu.
0: No,
1: to...
0: no i tego, ja mówię, dziecko, przestań, to jest zupełnie inna kultura i a jak słuchasz tego idioty, czekaj, jak on się nazywał? No nie, ta afera, co wyszła teraz z Wardęgą, co ich wszystkich poujawniał niby, nie? No i był taki jeden, Gonciarz chyba tak się nazywa. Gonciarz.
1: Chyba nie Gonciarz, czekaj, ale wiem o kogo, mniej więcej o kogo chodzi, tak, no, tak, Pandora Gate, tak, ten, co się kryje do dzisiaj i w końcu go tam capnęli teraz.
0: Pandora Gate, tak, tak, ale między innymi tam właśnie ten typ, właśnie, który tam był, jak ja się dowiedziałam, ja mówię, no to ciekawe, jak córeczka się poczuła teraz po tylu latach, tatuś miał rację, no. Ale nic, na razie się nie odzywa, także spokojnie, nie? Ja mam jeszcze czas, mam nadzieję, że jeszcze przeżyję trochę, bo ktoś mi powiedział, zresztą z kościoła, że Bóg chce ci powiedzieć coś i żebyś czekał, kiedyś one do ciebie rzucą, a ja mówię, o kurde. Mam nadzieję, że nie wtedy, jak będzie chodziło o spadek.
1: Bóg chce ci powiedzieć. Jak ja słyszę, że mi coś Bóg chce powiedzieć, to...
0: Ale to dziwne, bo dziewczyna po prostu, dziewczyna w ogóle nie miała żadnych informacji na ten temat, nie? I miała takie wrażenie, że mi to powiedzieć. A ja mówię, no zobaczymy, nie?
1: A ty właściwie to... nadal wierzysz w Boga, czy nie?
0: No jasne, że tak. Jakbym nie wierzył, to bym nie gadał z tobą w ogóle.
1: Jak to?
0: Normalnie, tak to, nie? Miałbym wyjebane. Na to, w co wierzysz. Bo
1: aha, tylko... Ma, to czyli, wszystko, ale to jak wszystko to, jest jak bez to rozumieć? Sensu. Jak
0: to wszystkie
1: rozumieć?
0: te nasze po prostu bolączki, frasunki, to wszystko nie ma sensu wtedy.
1: Ale to co? To ty tylko, ze mną
0: tylko
1: w ogóle...
0: Bóg może... Nie, no, nie chodzi o to, żebym nie rozmawiał, nie? Bo może bym tam rozmawiał, nie? Tylko nie miałbym o czym, nie? Bo wszystko, co robimy, byłoby bez sensu. Nikt nie mógłby tego ocenić i powiedzieć, kurwa, no, krawiec, może nie wierzyłeś we mnie, ale fajnie z ciebie facet, nie? I byś się, kurwa, poczuł, jakby ci ktoś troszeczkę strzelił w ryj, a jednocześnie fajnie. A może jednocześnie po prostu ja potrzebuję czegoś takiego, żeby w to wierzyć, nie? I żeby o tym nawet porozmawiać, dlaczego nie?
1: Bóg ci kazał. No dobrze, no to...
0: Ja nie mówię, że kazał, ja mówię, że... Chciałbym pogadać o tym, nie? Ja nie mówię, że...
1: Ale to dobrze, się... dobrze. Było mówione tutaj, że nocne radio to są ludzie nienormalni. Widzicie, Bóg mu kazał, on ma cel, bo gdyby nie Bóg, to on by ze mną nawet nie gadał. To z wami Bóg, on ma, gdzieś tam Bóg mu daje siłę. Chodzi. Bóg mu
0: jeszcze
1: daje
0: raz,
1: siłę
0: jeszcze
1: i sens. Mówię. Bóg mu daje sens, żeby w ogóle rozmawiać.
0: Zagaduj mnie, sam mówisz, że po prostu nie lubisz tego. To nie o to chodzi. Ja ci mówię, że te wszystkie nasze bolączki, jeśli nikt tego nie oceni, jeśli nikt tego ci nie wybaczy, czy nawet nie pochwali, nie ma żadnego sensu, w co my wierzymy i tak dalej. Byliśmy, jesteśmy, znikamy. Dupa. No. Byliśmy kiedyś, a nie pamiętamy tego, nie? Bo byliśmy dziećmi, nie? Ale byliśmy. To, że nie pamiętamy, nie znaczy, że nas nie było, nie? Bo inni za nas pamiętają.
1: A Pan Bozia coś do ciebie mówi czasami, czy nie?
0: Nie wiem, nigdy nie mówię do Boga Pan Bozia, po prostu uważam, że to jest kurwa. Jak ja bym do ciebie mówił, ja wiem.
1: No jak?
0: Pitulku ty mój, ty kurwa, ty mój, ciuciusiu ty. Nie, no tak. No
1: to ja bym się cieszył, bo tak fajnie, tak ja, czule.
0: To fajnie, dobra, to sobie weź kochankę, a nie Boga, dobra? I z ojcem się nie śpi. Nie?
1: No dobrze, to czy wszechmogący, srogi, ale sprawiedliwy Pan Bóg, no. Ten, którego ale, imię ale jestem, który jestem, do ciebie przemawia czasami, tak sobie leżysz i on coś tam do ciebie, weź tam... Zadzwoń do krawca.
0: Często tak czuję, że do mnie przemawia, ale czasem mi się wydaje, że to ja częściej do niego przemawiam. Znaczy, dawniej przemawiałem częściej, ale nie słuchałem. No teraz jest tak, że taka refleksja przychodzi czasem spoza ciebie i stary, no, masz to, co chciałeś, nie? A ja mówię, no w sumie tak. Nie mogę się nie zgodzić. I jesteśmy pogodzeni, nie? Tak mi się wydaje.
1: Tak, tak.
0: Większość nie ma, po prostu, wiesz, ja nie będę krzyczał. Tak jak, co to był za typ, co tam krzyczał, że kocham cię, Mario.
1: Krzysztof Kononowicz.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: A mówi, że to ja jestem nienormalny. Dobra.
1: Bo trochę jesteś, tak bez urazy, ale trochę jesteś.
0: No tak, tak.
1: To, słuchajcie, ktoś, kto taki jak jamci, to on nie może być całkiem normalny. Ale my tu lubimy takich właśnie wariacików. No i co? Ta siła wyższa, ten, który jest, czasem coś tam ci podsuwa. A nie wydaje ci się, że te jego wypowiedzi to są takie właśnie w stylu zawsze takie jest jak jest, albo wiesz, co robić, albo będzie jak będzie, tak? Bardzo konkretne, tak?
0: Takie... Są bardzo konkretne, ale ja mówię sobie tylko tak, że no chyba po prostu znowu masz rację, a to ja jestem ten, co po prostu chyba przeholował. Ale jedno mogę ci powiedzieć, Krawcze, ja przynajmniej jestem normalny, bo nie mam Aspergera. No, ale dobra, nie, to było śmieszne tylko dla mnie prawdopodobnie, ale nie wiem, słuchaj, sytuacja wygląda tak, że jest zmienna, nie? Czasem wątpisz, a czasem myślisz sobie, że to miało sens, nie? To nie jest tak, że za każdym razem, czasem masz doła, czasem po prostu, wiesz, wpadasz w jakieś depresyjne stany. A ja to, wiesz, z reguły rozmawiam z tym tak samo jak z tobą, nie? Traktuję to na poważnie i mówię, wypierdalaj po prostu, nie będziesz mi tutaj, wiesz, robić koło dupy, nie?
1: Do Pana Boga, tak?
0: Nie mam, ja mówię akurat depresji, nie, ale, ale tego, ale wiesz, jakbym chciał popełnić samobuja.
1: A do Pana Boga byś tak, powiedział, weź mi już tu nie pierdol. Kurwa.
0: Nie, bo po prostu nie mam takich, bo on mnie pierdoli, wiesz.
1: Jak jeszcze byłem wierzący, to kiedyś powiedziałem do Pana Boga, weź wypierdalaj, weź się ode mnie odpierdol. I wiesz co? I tak wtedy właśnie przyszedłem. Tak, i mi nic nie mówi już od tamtej pory. Tak.
0: No to widzisz, no to...
1: Słucha się, kurwa.
0: Czyli widzisz, może to nie ja jestem taki głupi i pierdolnięty. Ja po prostu zwyczajnie w świecie mieć do czynienia z czymś, kiedy spalę sobie most, a potem będę chciał go kurwa bardzo odbudować i będzie za późno.
1: O, strach, boisz się.
0: To nie chodzi o boisz się. To chodzi że o to, że lubię czasem wracać w pewne miejsca, które mi się podobały i że było fajnie. Nie masz tak czasem?
1: Nie wiem sam.
0: No ja wiem, że tak mam.
1: Nie, ja tak powiedziałem, ale to wtedy jeszcze jak uznawałem, że... Ma to jakiś sens, a tak sobie
0: ja
1: powiedziałem.
0: Nie, ja pamiętam ciebie w tamtym okresie, nie? Chyba byłeś szczęśliwszy. Pomimo tego.
1: Tak, bo nie miałem długów, bo mnie nie spotkały tam różne ciekawe sytuacje życiowe.
0: To... Właśnie. To
1: ale tak jak mnie spotkała tak któraś z rzędu taka sytuacja, to powiedziałem, weź kurwa wypierdalaj, kurwa. Panie Bozio, kurwa, weź się ode mnie, ja odjeb.
0: Nie wiem, czy to akurat dobry adresat był, nie? Zamiast powiedzieć do tych, co cię wrobili, kurwa, weź się odpierdol, to liczyłeś na ich, kurwa, dobre serce, no i masz to, co masz, no. Nie wiem, po prostu nie chcę tego oceniać.
1: Ale
0: ja
1: słuchaj, w tym momencie biedny Polak mi dał więcej być może niż ten pan Bozia, bo 14 zł i napisał, teraz widzisz, Krawiec, dlaczego biedny Polak, bo dzielę się. Pan Bóg mi kazał. Aha, Pan Bóg mi kazał.
0: No widzisz, no może ja jestem, widzisz? Może.
1: I jeszcze, przepraszam, jeszcze czekoladę mi wkleił. Tak, dodatkowo tutaj. Aha, no to ale 14 zł, to być może jest nawet więcej niż... Ale SMS-em, o, to... połowa już idzie tutaj dla operatora. No, nie, nie, SMS-em to, ale doceniam, doceniam, dziękuję. No. Ta czekolada i to 14,5, 7
0: zł. 14 zł, 25 zł w czasie, kiedy ja przyszedłem, a jestem ten wierzący, widzisz, to już Bóg jest, dalej chce może z tobą pogadać, tylko ty nie chcesz z nim gadać. To jest może problem. Może on wie, że nie chcesz z nim gadać, po prostu.
1: Ale czemu on zawsze chciał ze mną gadać, jak się zjarałem akurat? Się tak zjarałem w trzy dupy, to
0: a
1: wtedy...
0: A co w tym złego? Może wtedy byłeś bardziej otwarty na rozmowy szczere. Bo ja jestem w chuj szczery po czymś takim. I może nie miał innej opcji. Może jesteś za inteligentny po prostu. Uważasz się za bardzo inteligentnego. Ja nie uważam, że bym był jakimś głupkiem, ale też nie uważam się, że jestem kurwa geniuszem w każdym celu. No. Chyba, że ktoś jest taki, no to powodzenia. Na pewno wtedy nie porozmawia.
1: Ja się uważam za co najmniej tak inteligentnego jak Pan Jezus.
0: Aha, ale który? W której wersji? W Markowej, tej co się myli co do Abiatara? Czy tam co mówi, że jednocześnie Bóg umiłował świat, a inny mówi ktoś tam, że miłość do świata to nienawiść do Boga. No więc to kurwa tak nie do końca się klei, nie? Wiesz, że w tym temacie akurat trudno mnie zagiąć, więc...
1: A, no tak. Słuchajcie, jak się nazywały te audycje, co sobie... chyba z trzy odcinki gadaliśmy właśnie o tych różnych niuansach.
0: Inna wizja chrześcijaństwa, Lucifer Kauza. Skały chyba.
1: Ojej, ale Skała mi kazał to skasować, bo szedł do polityki i się bał, że go wezmą za świrusa.
0: Nie waż się. Jeśli to skasujesz, to daj mi chociaż link, żebym mógł to ściągnąć, bo to jest moje...
1: Opus magnum.
0: Tak jest. To jest moje, a jemu wara do tego. Poza tym, jaki on ma, kurwa, polityk? Niech wypierdala tam. On powiedział, że będzie chciał strzelać do nas, bo on chce Unię Europejską.
1: Ja może to przywrócę, bo Skała gdzieś tam odszedł od polityki. Gdzieś tam już teraz się czym innym zajmuje, to może to przywrócimy. No.
0: Ale słuchaj, dla mnie tam Lucifer Kauza to dalej jest do... Ja się tym dzielę z ludźmi, normalnie daję linki i ludzie sobie tego słuchają. Niektórzy mówią zajebiste, niektórzy mówią, o nie masz pan... Dzisiaj z kobietą rozmawiam, nie masz pan żadnych dowodów na to, nie masz pan... A ja mówię, no tak, mówię. Jedna protestancko-katolicka teolog znana na całym świecie, drugi po prostu, co prawda teraz jakiś, jak to się mówi, agnostyk, tak? Z Chapel Hill, wiesz, w USA, nie? Uniwersytet. Ja mówię, tak, to nie są dla ciebie żadne, ale jak ci pokażę błąd, ty będziesz mówiła, że tam nie ma błędu. No i tak się kończy po prostu rozmowa z katoliczką, nie? Która wierzy w magię. Ale ja mówię, ale jak ty się czujesz jako kobieta, nie? Że tutaj ci dali taki rzekomy wspaniały przykład, że Zeus zapładnia komuś inną kobietę czy innemu facetowi. Co za Bóg, nie? Wierzycie w takiego Boga? No to ja się nie dziwię, że Żydzi nie wierzą. Ja bym prędzej z Żydem się dogadał i z muzułmaninem niż z większością was, ale... Oh. Ale może to ja jestem ślepy, a wy jesteście ci, co widzą, nie? No ale, no widzisz, mi to Bóg powiedział, ale...
1: Bóg ci powiedział.
0: Ale ja też powiedziałem kiedyś, że Boże, to jesteśmy wszyscy w dupie, nie? Powiedział, no. Ale jeszcze ci pokażę
1: więcej. No, to taka odpowiedź w stylu Boga właśnie, no.
0: Ale dlaczego? A co? A co uważasz, że co? Ja powiedziałem, ja sam to stwierdziłem, to tylko było tylko potwierdzenie tego, że no... To nie jest chrześcijaństwo, to nie przypomina nawet chrześcijaństwo, ani joty. To jest po prostu ciemna strona w wersji imperialnej, bo taka jest prawda, i zamiast wybrańca narodzonego rzekomo z dziewicy, ja nie wchodzę w to, nie, bo to jest dla mnie bajka, ale no i staje się po prostu ten Jezus siepaczem imperium, nie? I wyróżnia wszystkich pogan, chrześcijan, wszystkim, którym Rzym zawadza, to oddaje po prostu czadu, nie? Tak więcej to wygląda. Nie?
1: Moim zdaniem, jako osoba dość inteligentna i dysponująca sporą wiedzą, wytworzyłeś w swojej głowie po prostu wirtualny byt zwany Bogiem, i który taka jakby częściowo rozdwojona jaźń, która ci odpowiada i jakby podbudowuje twoje ego, odpowiada ci, no tak, dobrze mówisz, jam ci to, jam jest ten, który jest i słucham ciebie i prawdę rzeczesz za prawdę. I tak ci odpowiada czasem, bo to, nie, wiesz, jest to względnie normalne, bo ja też mam swego czasu miałem takiego drugiego ja. Kiedyś jak się tak dużo zioła jarałem, ale tak na potęgę i to takie, wiesz, tam dostawałem dziwne wynalazki jakieś tam z poczwórnym THC z Czarnobyla, wiesz, wyhodowane, no to też w końcu sobie wkręciłem, że ja sam z przyszłości ze sobą rozmawiam. I tam taki...
0: To nie jest głupia myśl, ale może kiedyś o innej po tym pogadamy, okej?
1: Okay? Widzicie, i on chcąc tutaj pokazać, że to wszystko ma sens, to tak, no to są, wcale nie są takie głupie rzeczy. Kiedyś ci krawiec wytłumaczy.
0: To... Ja ci powiem tylko tak, że zanim jarałem, to miałem różne przeboje, ale w życiu mi ktoś nie uratował stawów trzeszczących kilka sekund. Tylko dlatego, że sobie wmówiłem, że tak jest. Nie, to tak nie działa, nie? Jakby było tak, jak mówisz, no to faktycznie to stworzyłbym sobie jakiś rodzaj wymyślonego przyjaciela i próbował tym coś zdziałać. No, gratulacje, nie? Jak jesteś w stanie takie rzeczy zdziałać, które ja widziałem, jeszcze z czasów, kiedy trawki nie tykałem, to no to masz bardzo dobrego przyjaciela, nawet jeśli jest wymyślony. Trzymaj się go, stary, i nie odpuszczaj.
1: Znaczy, wiesz, stary, ja jakby nie neguję tego w 100%, jakby dopuszczam jakiś margines tutaj taki, że wiesz, że no całe to, wiesz, wpływ psychodelików na umysł i tak dalej, że coś w tym jest, że to po prostu źle to oceniam, że to nie jest to, że po prostu się zjarałem i mi mózg zaczął działać głupkowato, tylko że po prostu się faktycznie, tak jak ty mówisz, nastroiłem na pewne tam częstotliwości, bo inaczej nie byłem w stanie i tak dalej. Jest, ale tak oceniam to tak, wiesz, 10 do 90, nie? Bo jednak lubię tą brzytwę Okhama, lubię wybierać najprostsze rozwiązania, nie? Że po prostu się zjarałem, zrobiłem sobie kuku w głowę i tak dalej. No, ale gdzieś tam zostawiam sobie margines błędu.
0: Słuchaj, jakby ludzie myśleli na zasadzie tylko brzytwy Okhama, to by kurwa nie wyszli z jaskini. Rozumiesz? Ten tok myślenia.
1: Jeszcze raz, możesz powtórzyć?
0: Że gdyby ludzie myśleli na zasadzie brzytwy Okhama, to jak kobiety, nie wyszliby nigdy z jaski. Po co coś zmieniać? Po co coś sobie komplikować? Człowiek jest istotą, która odkrywa. Która bada. Nawet jeśli się myli, to jednak dąży do jakichś wyższych myśli, wyższych celów. Niektórzy chcą w kosmos latać, nie?
1: No wiecie, mamy tutaj wśród nas takich też, myślę, zwolenników brzytwy Okhama. Nie wiem, Zenon czy Kotkiewicz, czy może nawet Jacek z Australii. Nie wiem, jak on się do tego odnosi, ale być może też by tutaj przyklasnął. I no, ciekawi mnie, jakby oni tutaj ripostowali, nie? Jakby oni się odnieśli do tego. Bo ja ci to przedstawił tutaj taką wizję, że wykraczanie poza tą brzytwę Okhama, negowanie jej, to nas wzniosło gdzieś tam ponad przeciętność, pozwoliło nam osiągnąć jakiś wyższy jednak
0: status,
1: poziom, nie?
0: Choćby cywilizacyjny, nie? No tak, ale gdybyśmy podchodzili do tego jak kobietki, które nie zawsze to queer i skłodowskie niestety, które myślą troszkę, żeby niuniuś był najbardziej chorobiony i całowany w pupkę przez wszystkich, nie, a reszta się kurwa nie liczy, no to to byśmy, kurwa, siedzieli, kurwa, i dalej puszczali kobiety przodem do jaskini, w której siedzi niedźwiedź. Nie? może to tak, kurwa, zabrzmi chujowo, nie? Ale no, rozwijamy się w wielu kwestiach. W niektórych po prostu się cofamy. Ja nie uważam, żeby wszystko, co się stało w polityce czy religii, po prostu było progresem, nie? Uważam, że to jakieś cofnięcie się do czasów, kurwa, właśnie ogniska rodzinnego, wiesz, i hołubieniu po prostu wszystkiego, co jest... Na przykład, co sądzisz o Stalinie, nie? No, Stalin, nie? Taki zły typ, nie?

0: kurwa, dam wam 20 generałów, nie? Chuj, że zginie potem 20 milionów moich obywateli, nie? Mój dziumdziuś jest najważniejszy. No facet, kurwa, był ojcem trochę na zasadzie właśnie takim winnym, nie? Może, kurwa, ten Stalin był najlepszą opcją, żeby Rosję jeszcze uratować przed tymi, kurwa, co nie chcieli pracować, nie? Jak oni się nazywali? Bolszewicy, nie? No, to żydowskie pajace.
1: Ale wiesz co? Zapłodniłeś mnie intelektualnie, jam ci to, powiem ci, bo...
0: Jest! Jak to zabrzmiało! Dobra, okej. Czekaj. Niech to sobie z mojej... Powiem, co rzeczy zainspirowałem. Okej?
1: Okay? I? Zapłodniłeś mnie intelektualnie, będę się upierał tutaj, bo to wiesz, bo to jest, wytrysnąłeś po prostu, intelektualnie mnie zapłodniłeś, bo tak sobie wyobrażam, co by myślał człowiek taki, wiesz, jaskiniowiec na temat rozpalania ognia. Skąd to się bierze, jak to działa, i tu by użył brzytwy Okhama. Ten, no to jest przyzwyczajony do tego, że piorun po prostu pierdut i zapala się. No,
0: I,
1: najprostsze rozwiązanie.
0: Tak,
1: no,
0: został w tym.
1: Najprostsze rozwiązanie, no po prostu piorun jeb i jest ogień.
0: I no, zostajesz tym, tak.
1: I zostajesz przy tym. Faktycznie trochę tak to było, bo rozwiązanie typu, że trzeba pocierać, tarcie, wiesz, wkraczamy tutaj już w fizykę, wiesz, no, jakąś zaawansowaną, tak. Muskamy dopiero co tą tajemnicę, na czym to polega, to jest mega przekombinowane, no to używamy prostych rozwiązań. Piorun jeb, jest ogień, no to brzytwa Okhama chyba, nie?
0: Tak, tak. No i zostajemy w tym samym...
1: Masz rację.
0: Nie mamy mikrofalówek i nie mamy nic, nie? Można powiedzieć jak u Kononowicza, nic nie mamy. Także, no bo wiadomo, że Kononowicz ognia pierwszy nie rozpalił, a być może rozpalił, bo inni byli tak głupi, że nie wpadli na ten sposób. No ale, no... Wiadomo, że obecnie tacy panowie, ja się dziwię po prostu, wiesz, że ci, którzy wypromowali, więksi cwaniacy, co wypromowali tego biednego, chorego człowieka, to mówili, że oni są w stanie każdego wypromować, nie? Przy ich sposobie manipulacji tłumem, nie? I że ten ktoś gdzieś tam się dostał do jakiejś, nie wiem, kim on był tam. Nigdy nie... Jakby nie interesowało mnie aż tak... W jaki sposób pan Kononowicz w ogóle się dostał do mediów, nie? Tak jak ja rozumiem, że taka pani ta, co była to burdel, dostała się do mediów, a te media o tym doskonale wiedziały, nie? Że to była typiara, która po prostu kazała kogoś tam po prostu pobić, jeszcze pobiła i kazała zgwałcić, nie? No to super, nie? Tak, a pani jest z gwiazdami, nie? To takich... Takich idoli teraz promuje się, nie? Różnych tam, wiesz, szpaków, nie szpaków, wie, i inne popierdółki, na które nie miałbyś ochoty z nimi rozmawiać, gdybyś wiedział, jakimi oni są pustymi ludźmi, nie? Są ludzie typu, chcę być sobą, ale chcę być zupełnie innym, nie? Najlepiej kobietą. Nie? No dobra, no. Kwestia po prostu może tego, że nie mają takie przepraszam.
1: Ale może jakiś mężczyzna, może ma prawo chcieć być kobietą.
0: Tak, no tak.
1: Czemu odmawiasz tego prawa?
0: Ja też mam prawo mieć embriona w pudełku, to jest...
1: Nie,
0: to jest
1: ale
0: Python.
1: Ale nie, jest coś takiego, że niektórzy się ludzie rodzą jakby mają... źle skonfigurowaną płeć i oni tam się, wiesz, biologicznie kobieta, psychicznie mężczyzna, takie rozregulowanie, nie? No to może tak jest faktycznie.
0: No może tak jest, może nawet to jest, tylko pytanie, co jest powodem tych rozregulowań. Ja sobie zadaję to pytanie. Ja, wiesz, możesz prosto powiedzieć, nie, w tym kabarecie, nie, jesteś pan zboczeńcem i musisz to w sobie zaakceptować, bo nie jestem w stanie sobie jako psycholog poradzić z tym. Ale to pomijmy ten temat. To jest przykry temat. Ja mam...
1: No dobra, słuchaj, ale tak wracając do tej wojny o ogień, bo to jest super film.
0: No tak.
1: Ja uwielbiam ten film, to jest

0: rewelacyjny film po prostu. Szkoda, że więcej takich nie powstaje dzisiaj, nie? Mega mądry, fajny, wielowymiarowy, tak można go różnie interpretować. I wiesz, tam naprawdę człowiek odkrył nie tylko tajemnicę ognia, ale też gdzieś tam kopulacja, seks ewoluowały.
1: Jak się ruchać od przodu, tak, tak.
0: Ewoluowały tak, w miłość, w troskę o drugą, wiesz, o drugą połówkę. I tak też trochę. Ja miałem, mówiłem wam, miałem szczęście do fajnego nauczyciela od polskiego. I on kiedyś nam. To było ciekawe, bo on nam kiedyś zrobił taką lekcję w salce katechetycznej. Chyba ksiądz nie przyszedł, nie wiem, czy coś. I puścił nam, walkę o ogień. Gdzie tam są takie, wiecie, sceny ruchania i tak dalej. I te, taki, to jest taki ciężki film dla dorosłych raczej. I on nam ten film cały wytłumaczył. I pamiętam, że ja wtedy właśnie powiedziałem, że wtedy się pojawiła miłość, nie? I nauczyciel tak mówił, no, Krawczyk, brawo, brawo. Także...
1: No, tak. Ostro tam też sypał panu księdzu twój nauczyciel piach w pryzy. Chyba dlatego, żeby, wiesz, rozpalić w tobie ten ogień, nie? To wiesz, bo to, wiesz, wiadomo, że jak piach plus tarcie, to, wiesz, temperatura, nie?
0: Znaczy, słuchaj, wiesz, ja mieszkałem z tym nauczycielem, on mieszkał piętro niżej ode mnie, to było wszystko ustawione, myśmy się dogadali, no, wiesz.
1: A to ty byłeś sprawcą tego seansu. No dobre, no to ciekawa kwestia, nie? Ja miałem troszeczkę inne przeboje. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o salkę katechetyczną, to ja miałem zawsze piątki, nie? Większość tych idiotów to albo wierzyło, ale nic nie kumało z tego, nie? Gość kiedyś przyszedł, mówi, słyszałem, że to Bóg to jest, jestem, który jestem. Ja mówię, kurwa, pierwszy raz słyszę, nie? To ciekawe imię, nie? Takie znaczące, nie? Większość chyba tych koleżków to w ogóle nad tym nie rozkminiała tego. Dla nich najważniejsza była piłka nożna, panie. I po prostu, wiesz, żeby kupić sobie frytki, nie? Albo zapalić coś za szkołą, nie? Typu papierosy, nie? Popularne na przykład. No tak, no, ale no, dziwisz,
0: A nie męskie?
1: Nie, co ty, to jeszcze męskie, to już, o Jezu, to jeszcze długo jeszcze męskich nie było. Ale popularne były te, jak one się nazywały, sporty. I popularne sporty i te, no. Czekaj, żebym ja nie skłamał, bo ja wtedy nie paliłem, wiesz, to tak trudno mi się... żitanesy to... O żitanesach to tak, paliłem żitanesa, kurde, ale mocny.
0: A kapitany może paliłeś?
1: Kapitany to później. Nie, ja bardzo długo nie paliłem. Ja palę dopiero od takich 10 lat. To jest epoka zeszła, stary. To Carmeny, o, Carmeny.
0: Carmeny.
1: Carmeny pamiętam, tak, to były takie, wiesz, no, i wino, marki wino, pisane paczkiem, to też pamiętam.
0: Jesteś młoda dupa, jak ty od 10 lat dopiero palisz i paliłeś Carmeny.
1: 52-letnia, znaczy, tak, no prawie, no, tak.
0: Znaczy, jak ty paliłeś Carmeny,
1: Ja nie paliłem Carmenów, ja zacząłem od razu, od Marlboro, nie? Tak,
0: to nie jest Marlboro tak. Lighty zacząłeś
1: nie,
0: dopiero palić.
1: Nie Lighty właśnie, te typowo czerwone, te co wiesz, co wyglądasz jak cowboy i śmierdzisz jak kuń.
0: Ja w sumie nie wiem, jakie były moje pierwsze fajki, kurczę, nie wiem, jakieś Karo czy coś? Nie wiem, nie pamiętam.
1: Karo, być może Karo, bo mój dziadek palił Karo. I pamiętam coś tam kiedyś tego, ale pamiętam, że kiedyś zaciągaliśmy się zamiast papierosami, to takie pierwsze moje, to zanim spróbowałem papierosa, to była ta taka tekturka, taka wiesz, perforowana, takie rurki, wiesz o co chodzi? Taka tekturowa sprawa, nie?
0: Zamiast filtrów jakaś tekturka?
1: Tektura, normalnie taka wiesz, jak masz tekturę tą taką... typową do pakowania różnych tam elementów. Ona jest taka takie rureczki, nie? Przechodzą przez nią i to jest takie giętkie, nie? To nie jest taka typowo tektura, tylko taka tektura, no można powiedzieć, że typowo kartonowa, nie? I sobie to odpaliliśmy, więc to był hardcore, bo to naprawdę kopało nas niesamowicie. To był czysty papier, nie? Spaląc czysty papier bez tytoniu, to musiało cię wciągnąć. A potem spróbowałem dopiero papierosa. Papierosa, nie wiem, tak w wieku chyba 13 lat zapaliłem takiego prawdziwego i jakoś mnie to nie ubijało. Do czasu, kiedy zacząłeś mieć dzieci, dopóki nie miałeś żony, która ci zaczyna pokazywać, że chuj dla niej jesteś wart poza twoim portfelem. No tak, można powiedzieć, że późno zacząłem. Tak. Późno. Były te czasy, no.
0: Lucky strajki, pisze Silver. No, były też takie fajki popularne właśnie już dawno temu. To były chyba jedne z pierwszych takich lepszych fajek, które się w Polsce pojawiły. Lucky strajki. Gdzieś tam kamele dla bogatszych, nie? Właśnie te Marlboro dla bogatszych i te Lucky strajki, które były takie... Gdzieś coś mi tam świta, że właśnie te Lucky strajki z takich trochę tańszych. Tak, na pewno w podstawówce paliłem Lucky Strike'i jeszcze. To na 100%.
1: No, a to musiałeś mieć jakieś dobre dojście do tego, bo ty chyba nie jesteś super starszy ode mnie. Ja pamiętam, że kuzyna miałem, zresztą on już nie żyje, i jego brat zbierali właśnie puszki. To była taka moda, nie? Pamiętam, za komuny, że zbierali puszki i właśnie... pudełka po papierosach.
0: Człowieku, ja byłem najbogatszy w bloku całym.
1: No, w tej kwestii, tak?
0: Miałem pierwszy komputer, odtwarzacz wideo z nagrywaniem. Z nagrywaniem, kurwa. No,
1: jaka
0: więc...
1: firma? Wiesz, jaka firma?
0: NEC.
1: Neck.
0: To było bardzo dobre. Słuchajcie, to było wideo, bardzo które służyło mi kilkanaście lat. To nie były czasy, gdzie kupowaliście sprzęt na 3-4 lata, tylko służyło wam kilkanaście lat, nie?
1: No.
0: No także byłem najbogatszy w bloku. No.
1: A propos tego sprzętu, to ostatnio zrobiliśmy z moim kumplem taki rodzaj zakładu. Można powiedzieć, że ja zaryzykowałem, wiedząc, że może być kiepsko. Z AliExpressu kupiliśmy dysk 30-paroterabajtowy. Ja mówię, jak to możliwe, żeby w takim gównie...
0: Ile? Terabajtowy?
1: Tak. I to normalnie sprzedawali, nie? A ja mówię, ty wiesz co, ja to kupię. Może dlatego, że jest to tanie, bo to 70 parę złotych kosztowało. Ty sobie wyobrażasz? Taka macierz, nie? Ja mówię...
0: Ale jak terabajtowy? No dzisiaj są dyski, które mają tam po...
1: Kilkaset
0: gigabajtów,
1: kilka.
0: No...
1: Kilkaset, ale kilkaset 400... to są 300 tysięcy, 400 tysięcy musisz wypłacić za taki dysk. No i ja mówię do niego, wiesz, ja to kupię, ale tak z ciekawości, a ty kup też sobie i zobaczymy, co to jest warte, nie? Po tym, jak się okazało, no facet zaczął normalnie w systemie podłączasz to. Pisze, jaka to była firma, jakoś bardzo znana. Okazało się, że to jest, nie dość, że to podrobione było, w sensie firma była podrobiona, nie? To przy 2 terabajtach zaczęło się zapychać, nie? I nagle okazało się, że wszystkie prawie te pliki, które przerzuciłeś, to były tylko pliki, że tam jest plik, ale tam nie ma danych, nie? I się uśmiałem, podobnie jak z kolejnym razem, kiedy na AliExpressie kolega kupił zajebistą, wyglądającą podróbkę Gilleta, sensora, nie? I tak dalej, nie? Kupił strasznie do tego dużo żyletek, bo to było super tanie, nie? No i próbował się tym ogolić. Ja tak patrzę do niego, ty pamiętasz AliExpress? No to uważaj, bo żeby na AliExpressie kupować, to musisz się dokładnie zorientować, co dany typ sprzedaje i czy ma dobre opinie, nie? A tam były opinie wyłączone po prostu, nie?
0: Tutaj takie opinie, że rozpieszczony bachor, ale nie wiem, czy to o mnie, czy o Jamci.
1: O tobie to... chyba, bo to ty miałeś pierwszy komputer, przecież ja nie miałem komputera do czasów, kiedy po wojsku wyszedłem.
0: A ja byłem rozpieszczony bachor i nawet o mnie takie krążyły opinie w klasie, że właśnie rozpieszczony bachor, trochę tak było, no. To się przyznaje, tak, no dobra, no.
1: To dobra, no. Tyle, no. I co, bolało?
0: No wiesz, no troszkę tak, no dzieciaka to bolą takie rzeczy, jak o nim tam coś gadają, że rozpieszczony bachor, ale taki stary, byłem, no wiesz, gdzieś tam jeździłem na motorynce po osiedlu, nikt nie miał, nie? Komputer miałem, mało kto miał, no wideo
1: ja bardzo szybko ci...
0: i taki, tak. Wiesz, wdechę ważny, gdzieś tam w klasie, tak, błazen tak. Klasowy, to ciągle gdzieś tam głupoty jakieś tam gadałem i nauczyciela kompromitowałem. Bo on tam się przygotował z tematu jakiegoś, a ja tam, fufa, rufa i tam nauczyciel, wiesz, wyszedł na idiotę, ale miałem, wiesz, mamę nauczycielkę, to mi tam trochę darowali, no i tam, no. Ale taki byłem trochę faktycznie rozpieszczony bachor, no, byłem.
1: A słuchaj, ja to bardzo szybko się przekonałem, czy jest warta tak zwana przyjaźń ludzka. Właśnie w podstawówce, bardzo szybko. Pamiętasz te takie elektroniczne igruszki? To był taki rosyjski, tam wilk łapał jajka takie, wiesz.
0: No, słynne jajka, no tak, no.
1: Tak, no to ja ci powiem, że miałem o jakieś 5 lat wcześniej grę japońską, którą dostałem z Wielkiej Brytanii, mi tam rodzinka przy tego, nie? Dali mi, nie? Jako prezent, nie? I tam były, a to było na zasadzie takie bardzo podobne gabaryty, oczywiście ekranik, ciekło krystaliczny, czyli czarno-brązowe. I tam miałeś takie 3 wędki. I tam ryby po prostu podpływały do tych wędek i musiałeś je zaciąć. Czyli musiałeś być tam, gdzie ryba łapie ten haczyk w 3 pozycjach i taki, kurde, ludzik latał po tam i musiałeś zacinać. Wierz mi, ile miałem kolegów do czasu, kiedy się gra nie spierdoliła. Jest warta, kurwa, przyjaźni, kurwa, jak coś posiadasz.
0: Ale dzieci takie są, no, wiesz.
1: Ale dorośli też takie są.
0: Popatrz, też są, popatrz, też w sumie, tak.
1: Popatrz, kurwa, na tych milionerów, kurwa, te ich piękne kobiety, nie? I tak patrzysz i, no, kurwa, gra ci się przypomina.
0: Tak, tylko że gdzieś tam się ktoś kumpluje z tym, co ma jacht, ma firmę. Tak samo jak kiedyś się kumplował z tym, co ma te jajka, nie? Tego wilka.
1: Na moje usprawiedliwienie mojej naiwności, znaczy nie byłem aż tak naiwny, ja sądziłem, że się tylko kumplują tylko dlatego, że miałem tą gierkę, to mogę ci powiedzieć, że się nie ruchaliśmy.
0: ale faktycznie ta twoja gierka, czyli to było... Bo słuchajcie, te ruskie jajka, Ruchole jak zwykle ukradli i pomysł, i technologię, i tak dalej, skopiowali oryginalną grę Nintendo i ty miałeś to oryginalne Nintendo, tak?
1: Ja miałem, nie, to nie było Nintendo, to była jakaś bardzo nieznana, musiałbym poszukać, może bym znalazł tą grę właśnie. I to nie było Nintendo, to jeszcze było z czasów, kiedy Nintendo nie istniało, nie? I to było coś, co... Oni mieli tam, rozmawialiśmy od ZX Spectruma jeszcze, nie? Bo tam wiesz, tutaj masz jakiegoś ZX Spectruma, jaki? O kurde, tutaj jest ta gumowa klawiatura, nie? I tego, nie? I to były te takie proste. A ty mogłeś taką grę wziąć ze sobą, nie? I nie trzeba było jej ładować, tylko włączałeś i to już grało, nie? No i była muzyczka, nie? Tego, fajnie się w to grało. Zajebiście.
0: Właśnie, i tutaj też chciałbym sprostować, bo... Mówiłem wam, że ja miałem ZX Spectrum Plus. Nie, ja miałem ZX Spectrum po prostu. To było to z gumowymi klawiszami, to było po prostu ZX Spectrum. A ZX Spectrum Plus to było już z plastikowymi, no. Więc ja miałem po prostu ZX Spectrum.
1: Ale ludzie sobie cenili tego właśnie gumiaka właśnie. Jak
0: tak. Fajny. No tylko, że widzisz, mój stary Majsterkowicz postanowił zrobić obudowę dedykowaną z drewna, pomalował sprayem, tam powycinał dziury.
1: Naprawdę?
0: Tak. I wygląda na to, że ten mój pierwszy spektrum się zepsuł tylko dlatego, że stary...
1: Bo się przegrzał
0: Przegrzał się, tak, dokładnie. No.
1: tak przypuszczałem, nie?
0: No. Ale wiecie, no...
1: Stary chciał dobrze.
0: Stary chciał dobrze i był zdolny, bo on fajnie zrobił tą obudowę, taka srebrna, jakaś tam pomalował ją w ogóle i tam wszystko fajnie tak zrobione. No stary to było takie duże dziecko, no on tam lubił sobie tworzyć
1: mój
0: coś.
1: Stary to zrobił jedną rzecz dla mnie. Miecz ninja. Jego kumpel w hucie się zajmował takimi rzeczami i zrobił mi miecz ninja. Taką w stylu właśnie amerykański ninja. Kwadratowa tsuba, wiesz, prosty. I zaskoczyłem tych panów, bo postanowiłem, że zrobię tak zwany hamon, czyli tą linię hartowania plus taki rodzaj, jak to się mówi, ostrzenia, nie? Taki z zygzakiem, nie? I ja to zrobiłem bardzo prostą rzeczą. Po prostu wyciąłem kawałek takiej taśmy z czegoś, albo z tektury, czy może z miedzi. Po prostu wyciąłem coś takiego i po prostu zwyczajnie świeciłem papierkiem ściernym w jedną stronę. Jak to zobaczyli, mówię, jak ty to zrobiłeś? Ja mówię, bardzo prosto, nie? Dzieciak po prostu pokazał. No i fajnie było, dopóki kiedyś nie zostawiłem tego sobie miecza. On nie miał tak zwanej cuby, czyli pochwy, nie? Że tak się wyrażę enigmatycznie. I zostawiłem go sobie pod łóżkiem. I sobie rano wstałem. A był kurwa naostrzony na szlifierce magnetycznej. Jak myślisz, co się stało? No weszło jak w masło po samą kość. I powiem ci, że dopóki tam jakieś 5 metrów miałem do łazienki, to jeszcze nie krwawiłem, ale potem jak zaczęło lecieć ze mnie jak ze świni. I powiem ci szczerze, rychłozrost, czyli bardzo szybkie zasklepienie się rany nastąpiło tak szybko, bo on był tak super silnie naostrzony i tak silnie ostry, że to mi się zrosło i nawet nie musieli nic, żadnego lekarza, żadnych po prostu, wiesz, żadnych szwów, nic po prostu, nie? Nie mam śladu po tym, nie mam nawet blizny.
0: Dobra, ty już nie bądź taki Wolverine. Ty już nie bądź taki Logan tutaj, no.
1: Ale mieczem macham do dzisiaj, nie? Z powodzeniem.
0: Tak? Ale to widzę, że twój stary to trochę taki... trochę taki podobny do mojego starego tutaj, no.
1: No, to wiesz, inżynier, mechanik, wiesz, no, to miało trochę kiepeły w głowie, miał
0: mieli, też kolegi. Mieli fantazję obaj, nie?
1: Mieli fantazję.
0: No też mój stary też był taki pojebany, wiesz, gdzieś tam jeździł na wschód, handlował, przywiózł sobie, wiesz, matka tam liczyła, że przywiezie jakąś kasę czy coś, a on sobie przywiózł organy, syntezator i kusze do strzelania. I gdzieś tam sobie wymodelował takie popiersie Lenina. I se strzelał z kuszy do Lenina, na kominie se postawił, i się tam wspiął. On był taki, wiesz, popierdolony, gdzieś tam wspinał się na dach, se postawił tego Lenina i se z kuszy strzelał. No takie, wiesz, małe dziecko trochę.
1: No ale to twój stary też chyba. Właśnie, no może nie do końca, mój stary to, wiesz, raczej przynosił mi coś takiego. Drugą rzecz, którą taką pamiętam, to przyniósł mi system na rozkminienie kostki Rubika. W 7 minut to układałem. Tym systemem oczywiście. System polegał na tym, że robiło się pewne ruchy. Bez względu na to, jak to ułożyłeś, to ułożyłeś sobie dwie jakby warstwy, nie? tym systemem, a potem musiałeś sam kombinować i no i to działało, nie? No, to takie miłe po prostu, wiesz, nie każdy układał kostkę Rubika, nie? A mieliśmy naprawdę kumatych tam ludzi w tej mojej klasie, dziewczyny i chłopaki, którzy mieli naprawdę dobre tego, kostkę Rubika układałem ja, bo miałem starego, co bo mi system podesłał na to. Także, no, takie miłe. No, teraz mój starszy jeszcze żyje, także ale czuję, że Alzheimera chyba dostaję, więc no będę miał przeboje niedługo i będę musiał stać się coraz bardziej męski. To jest straszne. 50 lat mam, nie? Także to nie jest tak łatwo. Nie? Jeszcze musisz bardziej pokazać, kim jesteś na tym świecie. Oby. No dobra, trzymaj się.
0: No życzę ci, żebyś nie doświadczył czegoś takiego jak mój kolega, że będziesz musiał swojemu staremu dupę podcierać.
1: No, ja już rozmawiam z moim kolegą, który był niedawno, jak już taka dygresja padła, w Niemieszkowie właśnie pod takimi starymi nazistami, którzy mają wiek mniej więcej mojego starego, czyli już nie pamiętają wojny, ale mieli takie te, co ciekawe, jak poszedł na strych, to znalazł tam 5 wspaniale zachowanych Mauserów K98 chyba. Także, no tak, są jeszcze Niemcy na tym świecie. No i chłopa musiał podcierać, nie, bo od tego był tam, nie? Na tym zarabiał. Nie? Także dużo rzeczy się nie zmienia, nie? Niektóre rzeczy są stałe. No.
0: A może my kiedyś będziemy jamci to podcierać dupę? Albo mi na przykład?
1: A, całkiem możliwe. Skoro podcieraliśmy swoim dzieciakom, znaczy ty, nie, ale ja podcierałem, więc wiem.
0: Ja nie podcierałem.
1: Czym to pachnie?
0: Czym to pachnie?
1: No, także spoko, nie? I dwójkę, nie? No i teraz mam to, co mam, nie? Czyli nie mam w ogóle nic, nie? No.
0: Ja też nie mam nic. Toś mi brat, ja też nie mam nic. No. Miałem mieć mieszkanie, a nie mam. No i znowu, widzisz, muszę się obejść smakiem.
1: No to słuchaj, to nie jesteś ty pierwszy, który ktoś cię gdzieś tam z rodziny wykolegował, prawda? No.
0: Za mało dzwoniłem i na urodziny tak. Życzeń nie składałem. No, nie
1: oczywiście.
0: Sam jeszcze sobie winien. Nie, sam trochę jest. Tak, no to na tym życie polega, żeby właśnie dzwonić i życzyć wszystkiego najlepszego, no.
1: Mam jeszcze drugą siostrę, która jest całkiem spoko, na szczęście. Także nie jest to taki, wiesz, taki dramat. Jednak, jak to się mówi, no, rodziny się nie wybiera, nie? Tylko przyjaciół, nie? to jest fakt. Nie, niezaprzeczalny. Dobra, jak coś, trzymajcie się wszyscy. Stare dziadki pogadały sobie o swoich dawnych po prostu bolączkach i swoich pięknych chwilach, nie? I to wszystko, nie? Czego wam życzę, nie? Doświadczajcie.
0: No dzięki ci.
1: Do ostatnich chwil. No trzymaj się.
0: No dzięki, fajnie się gadało dzisiaj, kurczę, z tobą. To tyle tematów różnych, co poruszyliśmy, to...
1: No jest tego. No jeden człowiek, drugi człowiek i tworzą po prostu epopeję. To nie ma o czym mówić, nie? Jak się da, to trzeba, nie? No i ku cieszy wszystkich innych, nie? Niech nam zazdroszczą, że mieliśmy fajne dzieciństwo i trochę przeżyliśmy na tym świecie bez wojen, po prostu, wiesz, chłodu i głodu, nie? Bo to jest chyba też istotne. Co by nie powiedzieć o naszych obecnych rządach. Dobra, trzymaj ta się i nie daj ta się, no. Hej, hej.
0: No, trzym się, hej, hej.

0: z tym mieszkaniem to skomplikowana historia, to nie chcę mi się tłumaczyć, zresztą nie wiem, czemu miałbym tutaj opowiadać aż tak ze szczegółami. A tu napisał Trans and Proud, strzelanina w centrum Wrocławia, napastnik otworzył ogień do przechodniów. No, próbowałem tutaj w międzyczasie znaleźć coś na ten temat, ale... Jeszcze raz spróbuję. Kwietnia. No właśnie. Coś mi tu nie pasuje. No to są... Nie mam aktualnych newsów a propos tego. Ale co, była wcześniej strzelanina? Łowcy głów. No nie wiem, nie wiem. No, trollololo jakieś, trollololo. Chyba. Także panu już dziękujemy. Zrobił krawca. Za to jesteśmy wdzięczni. No właśnie. Dobra, to kończymy. W sumie trochę już jestem pijany, więc już mi się nie chce gadać tutaj z wami. Chyba, że jeszcze ktoś wyjątkowy zadzwoni, ale to musi być ktoś wyjątkowy, naprawdę. Jak Erkat zadzwoni albo Furiat, to papa, nie odbieram, ale może ktoś tutaj zaskoczy. Ktoś naprawdę wyjątkowy. To jeszcze sobie pogadamy. 20 minut. No dobra, niech wam będzie 22 minuty. Nawet. Niech stracę. Ale tak to nie. Na odpuście strzelał w Boże Ciało. No tak, jakiegoś tam Achtunga ktoś odpalił. No. A ja byłem świadkiem we Wrocławiu. Idę sobie raz, a tu nagle jedzie samochód. Zajeżdżają mu drogę. Jacyś tam antyterroryści wyskakują. Gleba! Gleba, kurwa, leżysz! Nie patrz się, kurwa, nie patrz! Gleba, kurwa, leżysz! No i tam... Aż nie zdążyłem nagrywania włączyć, bo tam jak klikam, włącz nagrywanie, kamera, rozdzielczość, nagrywanie, stop, nie, nagrywanie tu na dysk, tak, potwierdź. No, zanim włączyłem, to tam już się rozprawili, więc muszę sobie tak na telefonie ustawić, że włącz kamerę, nagrywanie i od razu pyk, nie, i nagrywa. A nie, że tam kliknij tu, tam, przewiń, no, no bez sensu. No, wiesz, gdybyś... Możesz sobie gdzieś tam... No, może znajdziesz. Znaczy, to ciężko znaleźć, bo powiedzmy tych audycji jest tam... 5000. No, to ciężko znaleźć, ale coś tam o swoim starym opowiadałem. No, tak, był to taki ciekawy człowiek, no. Szczególnie na tamte czasy. No. Dziś to pewnie, gdyby się urodził trochę później, no to dziś był jakimś w ogóle, nie wiem. Michałem Wiśniewskim razy 10, no, czy tam, nie wiem. Bo był, powiedzmy, bardziej kumaty od tych ludzi. To są dziś popularni. No ale to był taki, no, jak to się mówi, niebieski ptak. No taki w ogóle wynalazek, nie? W tej szarej rzeczywistości PRL-owskiej, no to potrafił, nie wiem, być takim kimś, jak to powiedzieć, zupełnie z innego świata, z kosmosu, nie? No. samo to, jak się ubierał, no powiedzmy, no wyobraźcie sobie typa, który chodzi w jakichś śmiesznych pantoflach, w spodniach pumpach, w spodnie pumpy, takie, wiecie, do kolan, jakieś takie skarpety, kapelusz słomkowy z jamnikiem na smyczy, broda, no tak dziwnie wyglądał, nie? Jedna skarpeta taka, druga taka i gdzieś tam się wspina na latarnię, pies na niego szczeka, potem już bokser, nie? Boss. Szczeka na niego, dzieci się tam cieszą ze szkoły, no taki dziwny był, dziwny. Kupił sobie jakieś tam organy, to zaraz się nauczył grać. Wzięło go na elektronikę, to zaczął tam składać, sam się nauczył. Zaczął sobie konstruować magnetofony, sam zrobił magnetofon, nie wiem. Aparat fotograficzny sobie sam zrobił, jakiś taki wysokiej klasy, nie? I to z jakichś tam podzespołów pokupował, jakieś puszki po dezodorantach tam przycinał. No wiecie, za PRL-u to niczego nie było, nie? Jak policja go złapała, to miał taki myk. Powiem wam, on ma brata, znaczy miał brata, nie? Mój wujek. No i mój wujek tak kopiował jego zachowania, jakby, no, nigdy mu tam nie dorastał za bardzo do pięt. A stary, jakby tak, złapała go policja, to on naściemniał tych policjantów, że zna komisarza. Jakiś tam był anioła. Anioła, taki jakiś tam komisarz, to on mówi, no ja tam właśnie jadę do mojego kolegi anioła, tam, to jest ten, to jest komisarz, tak? No właśnie jadę do niego i oni tam, tak, dobrze, to spoko, to pan jedzie tamtego.
1: Halo?
0: Jan Wojtala, zawsze jak się go tylko odbierze, to zaraz tam, halo, halo.
1: No, no dobry wieczór, bo dzisiaj o tych kabaretonach to już koniec było, no, ale bardzo lubię kabarety oglądać jak coś i w Opolu na ten temat dzwonię, no.
0: O.
1: Też to tak. Zaskoczyłem, tak? Bo myślałem, że od razu Hellboye i takie rzeczy, tak?
0: No, zaczynamy. Że się czapką będziesz chwalił, no, chwali pięta, taki jesteś, no. A tu na temat akurat o kabaretonie, to mnie zaskoczyłeś faktycznie, Janie.
1: No, Zenon Laskowik jest, tak? Na tym twojej, i no awatar to się nazywa, czy nie on? Zenon, tak? Zenon Mulaskowik z kabaretu Tej, tak? Zgadłem?
0: No, tak, tak.
1: No, bardzo ceniony z Bogdanem z świętej pamięci on występował i on ten jeden, to mi cytat zapadł, czy pani jeszcze może, no pewnie, tak? Pamiętasz ten cytat, tak było coś takiego, ten
0: czy pani jeszcze może? No pewno.
1: Na pewno, no, coś takiego było.
0: Pewnie,
1: no.
0: Że mogę jeszcze,
1: no,
0: tak.
1: No to no. Mówię, pewnie. No to
0: czy ty, Janie, nie, to ty jesteś młody. Ile ty masz lat właściwie,
1: 29, Janie? 29, no to sobie możesz policzyć.
0: Młoda dupa jesteś, to ty jeszcze możesz, tak.
1: Aha, no tak. A ty stary, tak? 40? Nie, już się nie pytam.
0: 45, to ja już ledwo co mogę, tak.
1: A jak będzie na przykład euro, to też zrobisz audycję euro, no to wtedy też o euro, bo teraz nie wypada. Zrobisz ta audycja o tych mistrzostwach, czy nie? Czy nie interesuje cię to? Tak a propos.
0: Nie interesuje mnie sport. Oprócz, wiesz, walk bokserskich, napierdalanki, to tak mnie nic nie
1: interesuje.
0: Ale
1: to możesz krzywdę zrobić. Oko komuś no tak jak ten Murański prawie temu wyłupał, nie? Ale no co tak, miał? Tak. Ale dotrafił do szpitala i uratowali mu ledwo, tak? Podobno tam gdzieś...
0: No, ale faktycznie ten Murański tam kciuka wbił, nie? Komu no. On tam wbił? Z kim
1: no
0: on walczył?
1: Panu Marcinowi Najmanowi to zrobił, tak?
0: Najmanowi, ten Najman to ma pecha, nie? Już mu tam...
1: Ale nie wiem, które to było, które, ty wiesz lepiej, tak? Bo tam nie wiem, to tylko...
0: Nie, lewe. też nie wiem.
1: Ale dobrze, że mu nie naprawdę, bo mógł tak jak ten od ręcznej stracić, tak jak ten Chorwat Wielecki, znasz ten Rudy, ten co w ręczną grał, no to on stracił tam na meczu, ale mógł też tak skończyć.
0: Na meczu? W jakim?
1: No wtedy,
0: w czym?
1: Kiedyś, no w ręczną jak grał. Polska
0: w piłce
1: Chorwata,
0: ręcznej stracił oko?
1: Ale to Karol Bielecki, ten taki Rudzielec, co grał, bo on taki rudy był, taki, co dobrze strzelał z daleka w ręczną, pamiętasz, no, bo jak się interesujesz sportem, to powinieneś znać. Taki jeden był.
0: Ja się właśnie nie interesuję sportem. Ja nie.
1: No wiem, ale to mówię, tak jak już gadamy o tych walkach, że to jest niebezpieczne, że lepiej nie, no. Bo powinni uważać, no jak na pięści na pięść, a nie w okach, no to walczą, żeby przeżyć, no, żeby jest są zasady, a nie po jakieś oczy sobie wkładać, no co są jakieś walki, powinni zakazać to, jak jest niebezpieczny ten sport
0: No
1: się
0: ale
1: robi
0: to
1: już.
0: wiesz, niby niechcący, nie? No, no.
1: No wiem.
0: A ja nie, a powiedz, jak byś skomentował, jakby to powiedzieć, no, no bo wiesz, nie jest
1: No.
0: żadną tajemnicą, że jesteś takim stałym bywalcem u Michała
1: Ale
0: Dablińskiego,
1: on mnie
0: u
1: teraz
0: Orła.
1: zjechał, że to ja nie, tam nie będę przychodzić, bo mu wysłałem ładny donate, niech Bóg błogosławi, posłuchaj, Matka Boska, Duch Święty,
0: A to
1: nie?
0: ty
1: Ten
0: faktycznie,
1: niebieski.
0: to byłeś ty
1: Niestety.
0: wysłałeś tego donata takiego, że
1: A ty
0: błogosławię ci,
1: pamiętasz?
0: Bóg z
1: A ty
0: tobą.
1: widziałeś? Byłeś tam na tym
0: No
1: live'ie?
0: znam temat, no. I on, słuchaj, to faktycznie ty wysłałeś tego donata, tak? Że tam błogosławię
1: Jemu.
0: ci, Bóg z
1: Tak, no
0: tobą
1: to ja.
0: i
1: Ta,
0: tak?
1: no.
0: I
1: No to ja
0: on
1: jemu.
0: się tak wkurwił, słuchaj,
1: No, mów.
0: że po prostu, no. No masakra, on tak się wkurwił tym, bo wiesz, on jest cięty na te rzeczy i on cię nie chce znać teraz i w ogóle cię
1: A.
0: odbierać i tak dalej, a to
1: Ale
0: ty
1: jakbym
0: wysłałeś,
1: tobie
0: no.
1: wysłał, to byś tak średnio, tak? No tylko podziękował, ale nie wyzywał, no to też ładny gest. Z drugiej strony to tak wiadomo, to
0: Też bym się
1: drażni też.
0: wkurwił, też bym się troszkę
1: No,
0: wkurwił, bo
1: no,
0: też
1: no.
0: jestem taki trochę jak Michał, ja też jestem, wiesz,
1: No, no
0: antyklerykał
1: wiem.
0: i po prostu Jezusek mnie tam, wiesz,
1: No wiem, ale
0: no
1: to
0: ale
1: ten.
0: bym, a aż tak bym się nie wkurwił, ale on faktycznie, on się strasznie
1: No.
0: wkurwił. I co? I
1: To ja byłem, no, to ja byłem
0: on
1: Donata
0: cię.
1: 12, no.
0: No.
1: Przyznam się.
0: Ale ty wiesz, wiedziałeś, że on jest taki cięty, bo wiesz, przecież wiesz,
1: A ja
0: że jak
1: chciałem
0: on.
1: właśnie eksperyment zrobić, tak jednoraz, bo pierwszy raz mu tak wysłałem i to myślałem, że to nie zareaguje, ale to jednak zareagował, tak. Myślałem, że tylko jak się gada o tym, a jak w donejcie to za ładne słowo, no to myślałem, że on tak się nie wkurzy, ale się wkurzył. To też, to mnie zaskoczyło właśnie.
0: No, dla ciebie ładne słowo, a dla niego to jest jak przekleństwo. To jakby tobie ktoś. Ale wiesz, z drugiej strony, Michał, wiesz, no, Michał też ciebie, twoje wartości szarga troszeczkę, bo mówi tam Jezus chuj wozi gnój, coś tam, wiesz, do
1: No
0: ciebie,
1: tak.
0: no, tam Jezusek, chytrusek, cytrusek. I on też tak, wiesz, no to. I ty to znosisz, tak? I ty
1: No
0: się
1: tak.
0: nie obrażasz,
1: Ale
0: jakoś tam
1: na
0: mu
1: przykład jak zrobiłem.
0: odpuszczasz, jakoś
1: No.
0: tak, wiesz, no mówisz, dobrze, jest grzeszny człowiek, ale jakoś mu wybaczam, tak? Będę próbował go tam nawrócić i ty
1: A na
0: mu wybaczasz, a on, widzisz, w drugą stronę, jakoś tylko mu tam, wiesz, dobrze życzyłeś, niech ci tam Bóg błogosławi, Pan Jezus.
1: Albo na przykład papież ten, co jest ziemskim Jezusem na ziemi, to on też ich wyzywa i szczególnie papieża Polaka szkaluje, wyzywa i to też zwróciłem uwagę, to Antynie powiedział, zamknij się, ja wiem lepiej i słuchaj, co ja gadam. Proszę nie wtrącać, a jak nie, to wypad z kanału, tak mi powiedział ostatnio.
0: No widzisz, trochę w ludziach
1: No,
0: taki brak wyrozumiałości, nie? Też mogliby
1: wiadomo.
0: troszkę cię zrozumieć, że ty masz swoje wartości
1: No, no
0: jakieś
1: tak.
0: i też mogliby ci odpuścić trochę, a
1: No,
0: nie
1: no
0: tak od
1: tak.
0: razu, wiesz,
1: No.
0: wypierdaj, kurwa.
1: Ale nie, on tak nie powiedział, tylko powiedział, że jak się nie podoba, to proszę nie przychodzić. Tylko tyle. No to łagodniej. No. Nieraz mówił, że jest kulturalny, to w tym przypadku łagodniej powiedział, ale tak trochę też mnie zbluzgał, bo jak gadam o tym, o kościach, no to go drażni też trochę. Tak na te tematy go zdrażniły trochę i tak go wkurzyło, że dostałem bana u niego, na jeden coś tam zrobił, nie? I nawet nie odebrał później, jak dzwoniłem następnej audycji, to nie odebrał już, nie
0: A
1: chciał.
0: teraz mówisz o kim?
1: O tym Michale, tym z projektu 28,
0: Aha, o
1: jak
0: Michale
1: chodzi.
0: cały czas, tak?
1: Tak,
0: Znaczy, nie, no,
1: jeszcze.
0: Michał tam gorzej powiedział, że wiesz, tam
1: No.
0: wypierdalaj Janie i coś tam. No.
1: A chyba, że tak, bo ja później się rozłączyłem, to on tak powiedział? Nie wiem, już nie pamiętam.
0: No tak, brzydko trochę, no.
1: No
0: No
1: tak.
0: wiesz, no,
1: A ty byłeś na tej audycji, czy tak zerknąłeś i
0: Ja
1: otworzyłeś tam?
0: słucham tych audycji, bo słucham sobie Michała, nie będę ukrywał, no, słucham sobie.
1: No.
0: on nie słucha, bo skończył tam z nocnym radiem. No ja se tam słucham, no bo nie mam czego słuchać, to se słucham. Ale wiesz, no mi się wydaje, że u Michała brakuje takiej, jakby to powiedzieć, że on sobie na dużo pozwala, a u innych to wiesz, coś tam mu się nie spodoba, to od razu wypierdalaj, nie?
1: A do pana Kononowicza, on Kononowicz z Warana Komondo, taki u niego jest taki czat, to w nich dzwonił i mówi, że to nieprawdziwy, ja mi się wydaje, że to był prawdziwy Konon tam dzwonił.
0: Nie,
1: patrz,
0: nie, to ktoś
1: to nie
0: udawał.
1: Był? Nie, udawał nie, jednak? Nie.
0: Udawał, tak, udawał. Troszkę się różnił głos, troszkę był inny głos, tak. Ale sposób mówienia jakby, słownictwo, no, bardzo fajnie sparodiowane, tylko troszkę inny głos. No, ja mam dobre ucho, nie? Bo wiesz, tu...
1: A on jak, i czym się różni? Jakby tam prawdziwy, bo on prosił o modlitwę mnie, no, myślałem, że to prawdziwe, ale czym się różni? Trochę się różnią? On też tak robił, tak przeżywał, tak wołał, przeklinał tam jakiegoś Mareczka, czy coś takiego, bo już nie pamiętam, jak on tam wołał. Przestań mnie nagrywać, coś takiego i tak się kłócił, tak, projekt, że ma gdzieś w dupie, że przez was są nieszczęścia, tak przysłał pan Kononowicz temu Michałowi też na kanale. Jeżeli to by był prawdziwy, bo to mówi, że to był przyszywany, ale tak?
0: Troszkę miał wyższą tonację głosu. No. Albert pisze tutaj, Dabliński jest emocjonalnie jak dziecko. No troszkę tak, troszkę pod pewnym względem tak, no że jakby pod tym względem, że sam coś zrobi, a potem u innych mu się to od razu furia i złość, nie? I od razu cię zwyzywa i tak dalej.
1: On właśnie nie widzi swojej drzazgi, tak jak to w Biblii
0: tak,
1: mówi,
0: o,
1: tak?
0: O, bardzo ładnie to podsumowałeś, no, że w cudzym oku widzi drzazgę, a w swoim nie widzi belki, nie?
1: Tak. No, i
0: no
1: tak...
0: też mógłby trochę wyluzować, bo też zbyt na serio pewne rzeczy bierze do siebie, nie?
1: No tak. A ja mówię, że nieraz tak dzwoniłem o tych zjawiskach, mówię, że się to mówię, że bo ty zacząłeś o tam o zjawiskach, on pierwszy raz tam na audycję, on, od niego się zaczęło, no to gadam, a mówię, że już trochę nudne, no chyba, że tak, ale już nie będę przychodził, bo mnie wyzywa na tych, o tych religiach, o tych wszystkich, o tych, jak gadam, też wspominam o tych Jezuskach z dawnych, że go to drażni, no to już przestanę tak przychodzić na te audycje, bo też trochę też wkurzył też trochę mnie, bo on tak wyzywa wszystkich ludzi.
0: No. No widzisz, taka twoja dola, Janie, że będą cię tam gdzieś przeganiać, bo też, wiesz, no też pewnie znany jest ci temat, że ludzie się spierają o to, czy ty świrujesz pawiana, czy się zgrywasz, czy naprawdę jesteś sobą. No i ja stawiam na to, że jesteś sobą raczej po prostu.
1: Bo ja gadam na przykład o tym, co ja widziałem w 9 lat, no to był przebrany tak, to, ale nie wiem, czy to był prawdziwy z innej planety, czy po prostu przebierany i tak na podstawie, jak podobny jest do tego filmu Hellboy, no to nazwałem go Hellboy, bo był czerwony i z białej garniturku i białej walizkach, tak jak Olsen, no to robiło wrażenie. I on tak zniknął nagle, szybko, no to... I on myśli, że z niego żarty też robię, z niektórych rzeczy. Z tych orbów przecież też widziałem, na przykład 9 maja miałem zaszczyt zobaczyć UFO. Wierzysz mi, 3 sekundy i znikło. To nie był samolot, na światło, na niebie, niebieskie niebo, wszystko ładnie, bezpochmurnie, we Wrocławiu i to nagle, leżąc słuchałem 5. bieg budki suflera, a tu nagle znika. To było niesamowite. No tego, 9 maja, wiesz, teraz, 2024. To był czwartek.
0: No słuchaj, znany nadający...
1: O 8.49, no.
0: Też ci pewnie Michał opowiadał, właśnie, znaczy... ci pewnie opowiadał, no słyszałem, jak ci mówił o Klodzie, nie? Tak. O Michale Gieresiu, o Klodzie, że on ma taką audycję Teoria Chaosu i żebyś tam do niego zadzwonił. Bo to jest taka audycja też o UFO. No i wiesz, i ten Michał, Claude...
1: Też Michał, tak.
0: No. I wiesz, i on opowiadał, że on też widział takie dziwne, przesuwające się po niebie...
1: Światło?
0: Światło właśnie, że tak się dziwnie poruszasz, nagle wiesz, stoi, a nagle wiesz, ziut gdzieś tam.
1: No właśnie, tak? No i tak mówił też, miał takie zaszczyt.
0: Też.
1: Ale w tym roku, czy w ogóle kiedyś od mały jak był, czy kiedyś miał tu zaszczyt dawno już?
0: Nie wiem, z 20 lat temu, jakoś tak może.
1: A teraz już tego nie widać? To jedno miał takie zjawisko, czy parę, jak ja wymieniłem orby na przykład, czy coś jeszcze oprócz orbów miał tego z teczką, czy coś, czy tylko z kosmitą, z kosmitami, z UFO, czy tylko jedna rzecz?
0: No z takich dziwnych rzeczy to chyba tylko to w sumie.
1: Albo szatan w pociągu, ale to pani nam katechetka mówiła, że znajoma widziała szatana w pociągu. To się śmiałem trochę pod nosem. Jak to szatan w pociągu nagle bez biletu se wchodzi, jak to i znika? To dziwne, nie? To mnie rozśmieszyło, tak? Czy nie? No jakby se weszedł i nagle zniknął. Ona się odwraca, nagle zniknął. Na chwilę weszedł na przedziału, nie wiem, na 3 minuty czy na 2. Gdzieś tak do 5 minut i nagle zniknął. Pogadała chwilę, że...
0: Nie wiem.
1: To było? Jest wszystko możliwe, jak to mówił Kiepski, tak? Są na świecie rzeczy, o którym się fizjologom nie śniły, tak? Czy nie?
0: Bo no wiesz, może ty jesteś bardziej wyczulony na te zjawiska takie.
1: No nie,
0: dziwne.
1: Ale to pani nam mówiła na lekcji religii, że koleżanka, znajoma... I ona nam opowiadała, jak to było. Bo ona opowiadała jej, a później nam przekazywała, że... Jak to możliwe jest, że tak w pociągu sobie normalnie szatan se będzie? Albo ja sobie odmawiam zdrowaszki, on mnie wyzywa. Przestań ten, bo szatana wiadomo, drażni, tak? Każda zdrowaśka podobno, każde zdrowaś Mario na różańcu go to drażni, tak? Czy nie? Jak to święci mówią, ojciec Pio, świętej pamięci też tutaj na dokumentalnych rzeczach, że szatana drażni to. Tak,
0: kurwia, tak. No, tak się mówi, że właśnie to różaniec to bomba atomowa na szatana. Tak ojciec Rydzyk mówi, nie?
1: Tak.
0: I wiesz, i ja sobie to potrafię wyobrazić, że ten szatan, on jest mega inteligentny, mega, wiesz, kumaty, a jak tak, on widzi, że ktoś tak, wiesz, Maryjo, Boża, weź nam tam dopomóż, to jego to wkurwia po prostu, że taki, wiesz, jakiś prostaczek, gdzieś tam te paciorki, gdzieś tam, wiesz, memła coś pod nosem i te paciorki i on tak po prostu wychodzi z siebie, bo to daje moc faktycznie temu prostemu człowiekowi, jak on odmawia ten różaniec, to on nabiera ten prosty człowiek jakiejś mocy niesamowitej i ten szatan jakby czuje się taki bezbronny, taki, wiesz, kurwa, ja pierdolę, ten jakiś, kurwa, kmieciu, gdzieś tam te paciorki memła i on ma moc, kurwa, i mnie odgania i on się tym wkurwia strasznie, nie? Że, wiesz, no coś takiego, no nie wiem.
1: Tak, ten Michał, tak, na mnie na tym kanale, że ja mu życzyłem coś, tak wkurzył, jak myślałem, że to, tak jak ten szatan, sobie wyobraziłem, jakby był, odmawiał przy nim, tak, to tak Takie wyobrażenie miałem, tak jakby jego wkurzył, tak?
0: No właśnie, słuchaj, popatrz. To
1: taki przykład.
0: Tak to zadziałało. Jeśli Michał, on może ma w sobie jakąś taką moc, wiesz, może go szatan opętał jakiś.
1: No wtedy,
0: i wiesz,
1: może ten
0: jakiś
1: pociągu,
0: tam,
1: tak?
0: Może... Nie, słuchaj, na tego Dablińskiego może ten diabeł ma jakiś wpływ i on faktycznie, popatrz, jest taki zawistny trochę, nie? I taki, wiesz, jego domeną jest taki wkurw, agresja, siła, moc i taki, wiesz, i on nagle spotyka ciebie i ty mu tam życzysz wszystkiego najlepszego w imię Matuchny Przenajświętszej i on wtedy traci rezon, on nie wie, on jakiś taki wkurw łapie i zaczyna cię wyzywać, wiesz, no coś takiego jest niby, nie? Faktycznie.
1: No coś musiało być. No ja też mówiłem, że nie wiem, już nie pamiętam, żeby nie ale kiedyś mówiłem, że jak się opętany zachowuje. Nie na wtedy, chyba jeszcze wcześniej, ale trochę tak, bo pani Gosia jakaś tam z jego kanału przysłała, że brak mu kultury, nie? Że trochę wyzywa.
0: No trochę tak, no.
1: No i że on se nie da wmówić, on kulturalny jest, ci powie. To też mnie rozśmiesza, nie? To tak jakby kłamał. Jak kulturalny, jak przeklina, najeżdża, złości go jak ten, jak szatana, tak? Nie, woda święcona, czy ten różaniec. Jak opętany się zachowuje trochę.
0: Troszkę tak, troszkę tak to
1: czy
0: wygląda.
1: Nawet bardziej, czy nawet bardziej można powiedzieć, żeby trochę, żeby mu nie było przykro, że nie mówisz bardziej, tak można powiedzieć, nawet się zachowuje jak, nie wiem, no jak
0: Dobro,
1: chuligan,
0: po
1: tak?
0: prostu, wiesz, dobro go paraliżuje, nie? Wiesz, nagle życzysz wszystkiego dobrego człowieku, wiesz, Bóg z tobą, a on nagle, wiesz, jakbyś go sparzył tą wodą święconą, nie? Coś takiego.
1: No tak jak egzorcyści wypędzają złe demony i tam demona gdzieś mają i później, na szczęście nie miałem nigdy, że w telefonie dostają, podobno w telefonach dostają od nieczystych mocy, że ja cię zniszczę, klecho, tak? Czy coś takiego, jeden... tutaj na YouTubie miał takie coś, że cię zniszczymy, że jak będziesz do nas tak najeżdżał, jakieś demony, tak? Jakieś zjawiska niewyjaśnione, tak? Zresztą wszystko jest dziwne na tym się, jak Niemen śpiewał, bo to w Opolu też śpiewał, tak? Czesław Niementa, tak? Pamiętasz? Wracając do Opola kiedyś, jak żył ten swój przebój.
0: No, tak.
1: Dziwny jest ten świat, a teraz córka chyba śpiewa, nie? No jak nieraz jest, to córka za niego śpiewa, przebuje.
0: No i to wszyscy dzisiaj, wiesz, każą tym właśnie młodym wykonawcom śpiewać tego Niemena. No ale faktycznie coś takiego jest, no widzisz, ty miałeś dobrą intencję, nie? Chciałeś mu, wiesz, dobrze mu życzyłeś, nie? A jego to zapiekło, zapalił się ogniem jakby nagle, nie? Jakbyś go pokropił tą wodą święconą, nie? Trochę tak właśnie.
1: No tak, no trochę drażniło. To tak jak w Biblii, że trochę, ja jestem wierzący, ale trochę nieraz przyznam, że głupoty piszą, że na przykład jest powodem oko, czy oko, to jak ktoś spoglądnie, to masz se wyłupać, czy rękę jak jest powodem, to masz se obciąć. Jakie głupoty. Albo Pan Jezus, jak wtedy pamiętam, dzwoniłem na audycję, że jednego łotra wybaczył, a drugiemu nie wybaczył. Tak było, rozmawialiśmy na ten temat. To też trochę...
0: No wiesz, też Michał mógłby tutaj się zastanowić chwilę, gdyby serio był, chciał być uczciwy, no to by się zastanowił i tu chodzi o to, żeby zlikwidować przyczynę grzechu po prostu. I to jest tak opisane obrazowo. Nie o to chodzi, żeby sobie obciąć kutasa, jak tam sobie walisz konia czy coś.
1: Tak jak w żarty sobie mówisz. No to nie jest tak, że do końca, tylko tak masz, tak straszą, że tak jak coś zrobisz, to nie rób tego. Myśl, nie?
0: No tak w uproszczeniu i
1: cudzysłowiu.
0: Obrazowo, to dokładnie. Tak. No. Także no to chodzi o to, po prostu trzeba to głębiej zrozumieć, że przyczynę grzechu. Powiedzmy, że ja siedzę siedzę 24 godziny na dobę przy komputerze i ten komputer mnie owładnął i gram w te gry cały czas. No to niech ja wywalę ten komputer, nie? Po prostu.
1: To nałóg taki, no.
0: No. To o to chodzi, żeby źródło grzechu, to co sprawia, że grzeszymy, żeby zlikwidować. No, może w tym sensie, no. Troszkę Biblię trzeba rozumieć trochę tak metaforycznie. Zawsze byłem zwolennikiem takiego rozumienia, że nie tak super dosłownie, tylko tak metaforycznie, nie? W
1: przenośni. No tak, wyobraźnia, żeby ci też jeszcze pomagała, żebyś coś głupiego nie zrobił. Tak, dobrze? Coś tak kombinuję tak na swój sposób.
0: No, po prostu przyczyna grzechu, no i to nie należy tak rozumieć super dosłownie, że jak, nie wiem, palcem pokazałeś gołą babę, to se palca utnij.
1: Albo czy oglądałeś przez cały dzień gołą pornografię, czyli filmy erotyczne, no to ucinasz sobie coś, tak jak ty mówiłeś, to pierwsze słowo. Tak, poprzednie, że...
0: No nie wiem, jak oglądasz pornole w telewizji, to weź ten telewizor schowaj do piwnicy, i tak dalej, no.
1: To jest prawda.
0: Albo jak się cały czas patrzysz na baby gołe, to... Nie wiem, przestań się patrzeć na te gołe baby.
1: Też prawda.
0: Coś takiego, tak wiesz, jakoś tak życiowo, nie?
1: No tak.
0: No, ale słuchaj, może się pogodzisz jednak jakoś tam z Michałem i też, wiesz, ty też nie dajesz sobie w kaszę dmuchać, bo mnie tak trochę to rozbawiło, że on ci tam naurągał, a ty do niego zadzwoniłeś i tam gadałeś dalej z nim. To mi prześlij tego donata, tam może mi na komórkę mi doładujesz czy coś, a on tak, wiesz, trochę spuścił
1: stronę. No tak, to ja i tak, dobrze, bo ja trochę dobrze. Tak, dobrze, tak, odbiłem piłkę.
0: No masz, wiesz, masz w sobie taką odwagę, nie? I gdzieś tam nie dajesz za wygraną. To też się jakiś plus, trochę. Nie? To też...
1: No to dziękuję, że tak powiedziałeś, no bo tak zadzwoniłem, powiedziałem, że naładuj tam do playu, nie? Żeby naładował, ale ja nie chcę już, bo tam by numer musiałbym podać, bo trzeba chyba, nie? By znał tak, a to RODO, to zresztą
0: a
1: jest
0: walić
1: tak.
0: To tam kilkanaście złotych, to tam walić, no, ale no. W sumie tak, wiesz, miałeś odwagę i zadzwoniłeś tak. Dalej, no wiesz, no to spoko też, nie?
1: Albo na przykład jakby, załóżmy, Jezus by zadzwonił na audycję i powiedzieć, a dostaniesz tu coś prezencie, a pod warunkiem, że się nawrócisz, czy tam Duch Święty, czy tam Bóg z niebios, bo to wiadomo, że nie jestem ja, tylko jestem w teamie Ducha Świętego, który jest w niebie, co znaczy, zrobiłem sobie czapkę, ale jakby zadzwonił nawet, to on by też nie uwierzył, by go bluzgał, tak? Ten Pan Jezus, czy tam Matka Boska, tak? Na audycję. A ty byś się śmiał, jakby tak zadzwonił, halo, a tu Matka Boska z Fatimy. I on, nie, żarty, i tak by bluzgał. O Jezu, co by było. No tak sobie teraz tak powiedziałem. Jak myślisz, tak by mogło być? I on by tak bluzgał?
0: No, coś no ale wiesz, ale czemu Michał

0: przestał, żeby się nawrócił, bo jest wierzący, to też by nie przestał, bo on taki jest taki złośliwy, tak zauważyłem, że brak kultury, tak tutaj
1: Troszkę
0: powiem.
1: zbyt negatywnych emocji,
0: No.
1: zbyt wiele negatywnych emocji chyba jest u Michała, nie?
0: Tak.
1: Też tu ludzie piszą, że
0: No nie. Ja
1: Michał,
0: go nie obgaduję, tylko
1: Michał,
0: mówię, co myślę, co o tych zachowaniach na tych audycjach, no, bo ja go nie znam, ale po zachowaniu z audycji to mogę opinię powiedzieć, że jaki jest bezczelny, brak kultury, no,
1: No,
0: dwa
1: wiesz,
0: słowa.
1: no na przykład tu ludzie tak sugerują, że może Michał powinien cię bardziej docenić, bo tu pisze
0: Podwyższyłem mu tak.
1: Fuckface pisze tutaj: Michał wykorzystał Jana Wojtale gorzej niż prostytutkę, promował się na jego telefonach, a potem jak mu się już znudził, to go porzucił jak psa.
0: Ale
1: No
0: nie, bo
1: bo
0: ja
1: faktycznie,
0: go tam
1: słuchaj, było tak, że
0: nabiłem
1: ty
0: trochę,
1: byłeś.
0: nabiłem. Nabiłem, no trochę zasięgów o tych zjawiskach, jak gadałem, to trochę mu nabiłem, tak?
1: Znaczy, czy nabiłeś, czy nie nabiłeś, to już tam wiesz, jest kwestia dyskusyjna, ale fakt jest taki, że byłeś przez długi czas jedyną osobą, która do niego dzwoniła, nie?
0: Autorytetem kanału, jak on to mówił na chwilę, przez chwilę, coś
1: Znaczy, nie wiem,
0: takiego.
1: czy autorytetem, ale powiedzmy, że no. Jesteś taką osobą, która dzwoniła do niego, a nikt inny nie dzwonił, no to powinien uszanować,
0: O, to jest prawda.
1: że jakoś tam wspomagasz jego kanał i jesteś z nim po jego stronie i tam wspomagasz,
0: Ale
1: nie?
0: on mówił, że zawsze tam dzwoniłem. No raz się zdarzyło, że 10 razy w ciągu dnia, bo chciałem coś się zapytać, życzyć mu wszystkiego przed chyba Sylwestrem i pozdrawić jego, to on z pyskiem na antenie, że tam po tyle razy. Ja już nie dzwonię, to on sobie wymyśla. Raz to było, że tyle razy zadzwoniłem i z pyskiem jeszcze. Że chciałem mu życzyć i pozdrowić. No, no, brak kultury, bezczelny
1: Ale
0: trochę.
1: ja nie, też
0: Tak?
1: troszkę, żeby
0: Tak?
1: tutaj nie być takim jednostronnym.
0: Dobrze, no wiem
1: Wiesz,
0: trochę.
1: to jest prawda, że ty do niego potrafiłeś dzwonić o 8 rano i
0: Nie
1: tam,
0: o ósmej,
1: i
0: to
1: co
0: była
1: słychać,
0: dziesiąta,
1: i co
0: jedenasta.
1: słychać?
0: Nie, dziesiąta, jedenasta jakoś tak.
1: No ale
0: Ósma to
1: wiesz,
0: nie
1: takie
0: było.
1: telefony tam,
0: Dobrze.
1: cześć, i co tam słychać? No tak wiesz, no nie wiem, to tak wiesz, no
0: No
1: trochę.
0: dobrze. Ale nie, trochę coś tam się zapytać o tych audycjach, co dalej będzie, czy jak będę dzwonił, czy mam mówić o zjawiskach, jak temat ty mówisz, to trzeba gadać o tematach, tak? Czy, bo jak dzwoniłem, to nieraz o tych się odpalałem o tych zjawiskach od razu, no to też to drażniło, no to może trochę racji ma, bo nie na temat, a ja dzwoniłem i od razu o tych zjawiskach, to w tym
1: No bo
0: ma
1: wiesz,
0: rację,
1: bo
0: ale
1: to
0: ty,
1: chodzi o to, że
0: tak?
1: mi się wydaje trochę, że ty u Michała chciałeś, żeby był
0: Tak.
1: twoim kolegą, takim troszkę, że i tak
0: A,
1: wiesz, takie dzwonienie, tak sobie wyobrażam, że ja sobie tam jem kotleta z rana, tam
0: tak.
1: coś tego, a tu nagle bum, bi, bum, pim, bu, bim, dzwoni Jan Wojtala i tam, no i co tam słychać, jak tam leci i co tam,
0: No.
1: no wiesz, no to tak. I tak wiesz, raz, drugi raz, i tak.
0: Ale
1: Może
0: nie,
1: go
0: że
1: to
0: to odbierał i to
1: trochę
0: za zajęty,
1: przygniotło.
0: no.
1: Przygniotło go to trochę, wiesz. Przytłoczyło. O, przytłoczyło te telefony
0: No
1: twoje.
0: też prawda.
1: No, bo to
0: Ale...
1: wiesz, trzeba trochę umiar znać, bo wiesz, no tam gdzieś znamy się z internetu. A tu wiesz, nagle Jan Wojtala, do mnie też kiedyś zadzwoniłeś po audycji i tam, no i krawiec, co tam, jak tam krawiec, co
0: Tak,
1: tam
0: bo
1: u
0: już nie
1: ciebie?
0: zdążyłem na audycji, to chciałem, no to było
1: Aha.
0: poza anteną wtedy, bo już
1: Aha.
0: kończyłeś, tak, ale już nie miałeś czasu, powiedziałeś, że innym razem, bo też byłeś zmęczony już, tak, coś
1: No.
0: takiego było. A na Opolu wracając, to co, jak podoba ci się te Opole zawsze, bo jak temat o Opolach zaczął gadać, czy kabarety, czy piosenki są lepsze, jak to oceniasz zawsze, czy tak pół na pół?
1: No dla mnie to jest słabizna, wiesz, i tak dzisiaj o tym gadałem, że to ani to śmieszne,
0: No.
1: ani to fajne, po prostu taka żenada trochę, żenada, no i tak.
0: Jeszcze tam się udzielam na tych, jeszcze poza tym tematem, ale na tym skrzydła ta kompania, ale już tak też trochę tak już ta wkurz, nawet już odlewa, nawet nie odbiera tam, a tam nie już chciałem coś się zapytać, to tak już nudny ten kanał się robi, ten sportowy, tak. Tam ten kanał już.

0: Wszystko już
1: A
0: tak.
1: ja nie, a słyszałem, że ty masz swój kanał i nawet ktoś dzisiaj donosił, że opublikowałeś jakieś dwa nowe filmy.
0: Ale nie, to ja se, to tam można, ale to ten swój, jak w czapce jestem i sobie mówię, jest dobrze, no to nie jest kanał, bo trzeba mieć 50 subskrypcji, żeby odpalać filmy, to na telefonie nie mogę, czyli nie mam.
1: Ale ty masz takie filmy, wiesz, bo jeden pierwszy słynny film, który opublikowałeś, to był taki, no i dobrze jest, dobrze tam, tu, tego, fajnie, no dobrze, no tam, tak. Tego, no coś takiego, nie? No, drugi, tak. Jak jesteś w czapce, opublikowałeś, a trzeci to nie wiem, jak robisz kupę, czy co? Bo to takie dziwne te filmy twoje są właśnie takie trochę.
0: Też w czapce tutaj można.
1: Też w czapce, aha. No. A co ty tak się chwalisz? Taki chwalipięta. Masz tą czapkę i ciągle ta czapka. Patrzcie na moją czapkę, jaką mam piękną czapkę. A wiesz, że to jest grzech trochę tak się przechwalać, że masz taką piękną czapkę.
0: No tak, ale chciałem zobaczyć też jego reakcję. On mówił, że go to nie obchodzi, że to gardzi tym Jezuskiem, wszystkimi. Nawet jakbym sobie Jezus zrobił, no to by napluł mu, brzydko tak powiedział, raczej napluł. Nawet mu zrobił krzywdę. Rozumie jakiemuś koledze, jakiemuś innemu, wrogowi się nawet nie życzę, ale chociaż jakbyś miał przyjacielem, jak ten Murański z tym, tak, no było coś, ten młody z tym słynnym z Lombardu się pokój, byli najpierw przyjaciele, a później się ten i były walki pomiędzy, a się nie mogli już pogodzić, bo już jeden nie żyje przecież, nie? A ten ojciec tylko żyje. Tak, wracając do takiego przykładu, nie? Bo się kłócili, coś tam poszło, że na dyskotece ktoś jemu dosypał i już przestali być przyjaciółmi, coś takiego.
1: Janie, czy mogę cię poprosić o przysługę?
0: Mało. No tak, dobrze, no tak, możesz.
1: Słuchaj, bo jest taka sprawa, że ja już tyle godzin tu siedzę i mi się strasznie chce do toalety. I gdybyś...
0: No, tam, gdzie ten... Piechotą nie chodzi, nie wiem, kto on tam w Leksyce.
1: Tak, tam gdzie król piechotą chodzi i gdzie nawet prowadzący musi czasem się udać, bo mu oko wypchnie. No i właśnie tak, ty już masz trochę doświadczenie z radiem i z prowadzeniem, żebyś tu troszkę, wiesz, zabawił ludzi i coś opowiedział, jakąś historię fajną może. To ja na chwilę znikam, a ty tu coś opowiedz może, nie wiem, co tam, jakąś ciekawą historię.
0: W sporcie? Czy nie, niech coś wpiszą na czacie, to postaram się do tematu, żeby tam...
1: A może,
0: się...
1: słuchaj, a może bądź sobą i po prostu, wiesz, sam zadecyduj, bo czemu ludzie mają ci mówić, co masz robić?
0: Ale nie, że oni, że na czacie na przykład jakiś temat, co im się podoba, nie, że ankietę zrobić i po prostu... dostosować się do nich, tak? Żeby nie mówili, że jakiś troll czy srol, żeby dostosować się, a nie zanudzać.
1: Ale, a właśnie, a wiesz, a postaw tutaj na swoje umiejętności i co się będziesz pytał ludzi, co tam masz gadać. Sam coś, wiesz, od siebie ciekawego opowiedz tutaj, jakąś swoją historię fajną, ciekawą. Nie ma się co pytać, stary. Czasem trzeba, wiesz, iść na żywioł i coś swojego
0: A długo będziesz, żeby tak nie zanudzać też trochę, nie?
1: Niech pomyślę, ile mi to zajmie.
0: 5 minut, zgadłem?
1: Wiesz, ja już jestem trochę stary, więc już trochę to trwa, bo jak to się mówi, jak się nazywa to, wyszło mi słowo.
0: Na jaką literę może...
1: Takie w kroku się znajduje. Podpowiedzcie, ludzie, nie przegroda, nie...
0: No, ja też nie wiem. Litera, pierwsza litera może.
1: No, jak się długo sika, to z czym się ma problem, jak się długo sika?
0: Z prostatą?
1: Prostata, o właśnie, prostata. No widzicie, Jan tutaj jest poinformowany.
0: Mogę coś powiedzieć, coś na ten temat, że... Lekarze zalecają na internecie, że trzeba się masturbować, że nie będziesz miał na stare lata młodości, i jak zaczniesz, stare lata nie będziesz miał prostaty. No tak, to prawda, czy nie? Rozśmieszne, no tak, tak mówią tutaj, zalecają nawet w internetach, przede wszystkim lekarze i to nie konofały takie, z doktorem habilitowanym, profesorowie to zalecają. Rozśmieszyłem trochę, czy nie?
1: No w każdym razie tutaj wykazałeś się wiedzą. No właśnie, to z racji tej prostaty już takiej niedoskonałej, to chwilę mnie nie będzie, to zostawiam was z Janem. Janie, weź tu bryluj i tutaj zapodaj fajne show.
0: Ale jak przyjdziesz, to trochę, to jeszcze trochę tak minutę pogadam przez dwie i się rozłączę wtedy, okej?
1: Okay? Dobra,
0: a jak ty przyjdziesz,
1: dobra. No to ja zmykam. No, to...
0: O sporcie o czym chcę? Zadać temat, czy co?
1: No nie wiem, coś... Słuchaj, wyobraź sobie, że masz własne radio. Radio Wojtala. Wojtala. I słuchaj, ja ci tak między nami powiem, że ja trochę jakby dopuszczam taką opcję, że ty jesteś trolem, że świrujesz, że się zgrywasz. Bo słuchaj, Jan Wojtala, ostatnio mówiłem, że dla mnie to, wiesz, takie połączenie Jana Pawła II i Wojtyły. Karol Wojtyła, Jan Paweł, Jan Wojtala, wiesz o co chodzi, nie?
0: No tak.
1: Więc dopuszczam,
0: ale bliskie nazwiska, ale nie takie, no, że trochę się literki różnią, tak, ale on też, no, że drugi. No tak, się nie
1: no
0: mamy tak.
1: Tak,
0: no, on miał Wojtyła, a Wojtala na przykład, tak?
1: Ale
0: no.
1: ty może się zgrywasz, słuchaj, bo ty
0: no
1: coś
0: tak.
1: Tutaj nas podpuszczasz, ale, może, co?
0: Ale to znaczy, że jestem geniusz, czy jak? Czy on mówił, że jestem głupi, udaję głupszego, coś tam na tym kanale u tego projekt 28, że a wcale głupi nie jestem, że tak udaję trochę coś takiego, nie?
1: No jest taka opinia u niektórych i słuchaj, i w ankiecie ludzie opowiedzieli się za, że ty jesteś takim dobrym aktorem i po prostu się zgrywasz i nas podpuszczasz, że jesteś takim Janem Wojtalą, stworzyłeś taką postać Jana Wojtali.
0: A przecież nie, ja mam tak naprawdę, a nie.
1: No dobra. To. Słuchaj, to dobra, ja zaraz wracam, coś tu opowiedz ludziom ciekawego, no, ja zaraz wracam. No.
0: Halo? Nie wiem. O właśnie na czacie niech napiszą, kto będzie komu kibicował na Euro 2024. Na przykład. Na tym Euro, bo jestem ciekaw, bo się interesuje Euro, piłce nożnej i ciekawe, kto jest kibicem i kto jak na kogo, bo ja na Szkotą. Albo o tym Hellboyu, jeszcze raz wracając, co ja miałem taką sytuację, bo jak szłem do pokoju, bo to w pokoju było i byłem w oknie, a tam na telewizor patrząc i to był tak czerwony i tam z tym, jak to było, tam garniturze i tym walizką, no to nagle zniknął, to było szybko, to było dziwne, bo jak tam się odwróciłem, weszłem, a on tak by szybko nie wybiegł, to jak myślicie, gdzie on poszedł? Czy uciekł, czy gdzieś do portalu, czy nie wiem, po krzaku, jak tam ten z projektu 28, czy nie wiem, czy kosmici go wzięli, czy nie wiem, po prostu jak szedł i jak to mówią, jakoś powiedział życzenie, żeby tam zniknął i nagle zniknął, o to też mnie to zastanawia.

Wracając tutaj do tego, tutaj ktoś to napisał tu na czacie, że on mnie tam wyzywał, tych autyzmów. No to on sam, bo jak ktoś mówi, kto się wyzywa, sam się przezywa, ale nie zna mnie, a ja go nie znam, znamy się tylko z radia, jak ja dzwoniłem, no to nie powinien oceniać, trochę brzydko. A że ja to trochę mówiłem, coś na te tematy, o tych zjawiskach, no to przecież miałem takie przeżycie, no to. Jak może mówi, że ja go coś tam troluję, że te żarty robię, że się nabijam, no to trochę nie ten tego, trochę też brak kultury u niego, że ocenia pochopnie i głupka robi. No tak, ale mu wybaczam, no. Co tam jeszcze na czacie? Proszę zadawać pytania, ja tam odpowiem. Można.

0: A tu wracając do tematu, tutaj taki obcokrajowiec napisał taki nick, bo to może żarty, bo tu ja Jan Wojtaszczyk naprawdę nazywam to. On może żartować swoim tym awatarem, swoim imieniem, czy tam nazwiskiem, no to wracając do jaki profil tej dziewczyny. Krawiec jesteś? Halo?
1: No jestem, właśnie
0: No
1: przyszedłem.
0: mówisz? To szybko, że jeszcze tam odpowiem na to jedno pytanie tam tego co ma ten nick, taki obcokrajowiec, tak jakby był ze Stanów, nie wiem, od Trumpa czy od kogoś. Jaki typ dziewczyn? No to chude takie blondyneczki, brunetki, ale grube nie. No, na przykład, jak byłem ostatnio ten kwiaty wręczyć, to do tej pani od lodu wręczyłem, czy z dziewczyną od podstawówki, ale tu nie zdradzam imienia akurat, bo to nie wolno, ale byłem na spotkaniu, to też wręczyłem, no to takie ze znajomymi, takie, że chude, takie, no, takie kręcą. I takie
1: To takie miłe, wiesz, wręczyć kobiecie kwiaty,
0: a
1: to...
0: ten na przykład Britney Spears, a ten, znaczy, mogę też o ten Michał, bo tam mówił, że on po pierwsze, co by było, to od razu by pytał o seksy. Mogę? Chyba nie spadnie z rowerka. On tak mówił, że seksy i ten, nie
1: Dawaj,
0: ten, ale ten.
1: jedziemy
0: O.
1: ostro, dawaj, dawaj.
0: Nie. Ale on tak mówił, żeby tam o nim nie gadać źle, że on tak jak, bo on to prawda, że jak dzwoniłem do niego, to mówił, że od razu z grubej rury, nie kwiaty, już nie randki na pierwszych spotkaniach, tylko od razu o seksach się pytać. On jakiś nawiedzony. I na przykład jak te były takie panie tutaj mieszkały, co się wyprowadzi, że od razu mam je zerżnąć, tak głupoty gada, on ma jakieś zboczone
1: Ale
0: myśli kwiaty.
1: wulgarne takie jakieś, nie?
0: Tak. No on tak
1: No tak to
0: mówił.
1: jest,
0: To
1: widzicie,
0: jest taki
1: jeden
0: to.
1: na pierwszej randce daje kwiaty, a drugi od razu chce wsadzać palca w pupę, no.
0: No ale to Michał to mówił, to nie ja, że Michał, to jakby on na moim miejscu, on by zaczął. No to ja mówiłem, że trochę nie ten tego do niego powiedziałem, że trochę głupoty gadasz. Tak, dobrze mu odpowiedziałem?
1: No, dobrze, trzeba być twardym. Jak coś tam Michał ci mówi, to
0: No
1: też trzeba mu coś tam odpowiedzieć, a nie, wiesz.
0: bo on
1: No.
0: tak mówi, a jak już jak odpowiedziałem mu, co on by zrobił, to nic, cichutko, tak czy nie, o. Ja się ciebie pytam, ja nie odpowiadam, bo to pytania do ciebie. No, to widzisz, to jakby
1: Dobrze,
0: się bał
1: dobrze.
0: czegoś, tak? Czy
1: Dobrze,
0: nie?
1: nie dawaj się, Janie, wiesz, ty
0: No,
1: też masz
0: wiem.
1: swój
0: No.
1: rozum, masz swoją godność i swoje, wiesz, jakieś zasady i to trzeba twardo z takimi, słuchaj, z
0: No.
1: takimi ludźmi jak Michał trzeba twardo, ja ci tak ci
0: No wiem,
1: powiem, trzeba twardo.
0: ale naprawdę, jak tutaj dzwonił, też trochę irytował. No on też, myślałeś,
1: Oj,
0: też
1: też
0: myślałeś.
1: mnie denerwuje
0: Ale też
1: ten
0: masz,
1: Michał.
0: ale też myślisz,
1: No.
0: że on też trolem jest? Też ja uważam, że on też trolem jakimś jest tam na swój sposób. Tak, nie obrażając go, że on też tak urąga ze mnie, też to, tak? Jak to ta definicja, też tak żarty se robi, też udaje głupiego niż jest. I brak kultury
1: Czy
0: u
1: ja
0: niej,
1: wiem? Ja
0: tak?
1: myślę, że Michał jest sobą, ale
0: Sobą?
1: on ma charakterek taki, wiesz. Słuchaj,
0: Ale ja też jestem sobą,
1: no.
0: bo to przecież. No może jak się wkurzę, to też nie, wtedy nie jestem sobą akurat, tak? Czy nie? Bo to wtedy demonkiem bym było. Jestem wtedy, jakbym. No jak jestem zły i przeklnę, no to nie jestem sobą, a jestem grzeczny katolik, no to wtedy jestem sobą. Teraz na przykład jestem sobą. Kulturalnie sobie gadamy, tak? Normalnie na czacie, na radiu, nocnym radiu.
1: No nie wiem, słuchaj, może, słuchaj, a może ten Michał jest jakiś zademoniony
0: No
1: troszkę.
0: nie wiem, może tego egzorcystę trzeba było by do niego przesłać i.
1: Żeby go pasami tam do łóżka tego przywiązał
0: No tak, ale.
1: i go tam pastorałem posmyrał troszkę, to by mu
0: No nie
1: przeszło.
0: wiem. No nie wiem, ale jak to mówią, że ten ksiądz tam na zakrystii się, no tam nieraz tak brzydko mówi, no to ja nie, bo to nie powiem, bo to nie wypada, jestem katolik, nawet broniłem księdza kiedyś, z kolegą się pobiłem od tego księdza, bo tam wyzywał o tych pedarastów i innych, ale przeprosiłem, a tu właśnie tutaj niektóra młodzież powiedziała na zakrystii idzie wiadomo co robić, obleśne rzeczy ministrantom, tak, on by też, ksiądz, mówił obleśne rzeczy, nie, ja tam, no nie wiem. Bo mówi,
1: Księża
0: że przepasa.
1: są obleśni trochę, no niestety,
0: No.
1: no wiesz, i lubią właśnie tam cię gdzieś przywiązać
0: No.
1: pasami i gdzieś tam ci rękę wkładać i gdzie, no tak, no słuchaj, to temat egzorcystów to tak trochę,
0: No.
1: To jest, wiesz, gruba sprawa. Oni to są takie trochę z boki, że oni tam lubią cię gdzieś tam przywiązać.
0: Ale to nie dzieci, tylko starsi, bo to egzorcysty, egzorcyści teraz mają problemy starsi też, przede wszystkim opętani są, czytałem w internetach, to starszych też próbują macać, jak ty to mówisz, czy nie?
1: I młodszych, nie. I starszych, to, wiesz, tam różnie bywa, no.
0: Ale u nas już, już nie ma w parafii, to już były, a teraz nie ma. Nie wiem, może się boją, że jakaś byłaby mega laska i by ksiądz jakiś, wiesz, później na plebanie po nocy po cichu chodził i by z nią ten tego robił, tak? Może się tego boją. No nie wiem, nie obrażając księży, ale tak przypuszczam na przykład, tak? Może też być, jak myślisz?
1: No, ja się aż boję myśleć, co tym księżom chodzi po głowie, wiesz, więc...
0: Ale słuchaj, widzisz, że nie ma, no. Tak, słucham, już...
1: No, wiesz, no, boję się myśleć, co im tam chodzi po głowie, oni różne mają fantazje i gdzieś tam ci coś powiedzą, że o, tu masz zademonionego członka, muszę tu dotknąć, muszę tam tu, muszę pomacać, wygonić ducha złego i gdzieś tam cię zaczną macać, to się nie dawaj, Janie, wtedy, bo...
0: Dobrze. No. Ale tak by zrobili, jakby powiedział, że demon weszedł w mojego członka, tak?
1: No oni tam coś sobie tak wymyślą, powiedział. Że właśnie, że muszą cię tam obmacać i się przywiązać gdzieś i coś tam ci wsadzić w pupę, to się nie dawaj wtedy, to powiedz, nie, ja nie chcę, ja wychodzę.
0: No nie wiem, no to bym musiał szybko wyjść, żeby tam i powiedzieć na końcu, że demon księdza opętał, tak? Bo to prosto w mostu
1: nie,
0: było.
1: nic nie gadaj, nie? Tylko zwiewaj, uciekaj od razu i tam gdzieś do domu od razu uciekaj, wiesz.
0: No wiem. A ty byłeś na tych...
1: A ty, Janie, słuchaj, bo Michał też poruszył taką ważną w sumie kwestię.
0: To
1: może też, wiesz, jak sobie tak dzisiaj szczerze gadamy.
0: No.
1: Ja też uważam trochę jak Michał, że może nie powinieneś tak dać sobą dyrygować zawsze i wiesz... i.
0: Ale mam... gdzie, rodzicom?
1: No też, no wiesz, coś tam ci każą, a rób to, no. Rób tamto. Wiesz, jesteś jakby nie było dorosłym facetem.
0: 29, no mam.
1: No to wiesz, to powiedz nam na przykład, nie, ja jestem dorosły i będę sobie jeszcze siedział tutaj i gadał przez Skype'a z Krawcem, a nie, że mama ci mówi, idź tam spać i Paciorek i Lulu, bo wiesz, no mama chce dobrze, wiadomo, i tak dalej, ale ty jesteś, wiesz, też dorosły facet i też możesz mieć swoje jakieś zdanie, nie? No to nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. Ale, może powinieneś też trochę sam decydować, no tak czy nie?
0: No tak, on trochę racji miał, że trochę jestem już stary koń, powinien ten Michał przyznać, decydować też o sobie tak trochę, tak? Czy bardzo? No ale się słucham, jak to rodziców trzeba słuchać, nie? To przecież nie wypada tak pyskować na przykład, albo raczej co oni chcą, żebym oni chcieli, to wykonać na przykład, tak?
1: Ale to z szacunkiem, ale to z szacunkiem możesz odpowiedzieć, wiesz, że z całym szacunkiem, mamo i tato, ale ja jestem dorosły i chciałbym jeszcze sobie tu posiedzieć, pójść do pracy, za bardzo się troszczycie o mnie, ja jednak jestem dorosłym człowiekiem i też chciałbym o sobie decydować na przykład, nie? No chyba wiesz, że jakoś tam godzisz się i ci o to odpowiada, no to ja to rozumiem, ale wiesz, no też się zastanów, czy może nie warto trochę bardziej o sobie decydować i gdzieś tam samodzielność większa, nie? A tu też pisze Sasza z Donbasu, Krawiec, po tym przedstawieniu, co cię ksiądz zmusił do występu, było coś po...
0: Ale co cię zmusił, coś?
1: No zmusił mnie, coś? Tak, bo słuchaj, ja miałem kiedyś taką przygodę, że na religii narysowałem taki nieładny rysunek.
0: Chodziłeś na religii, ale później już przestałeś? Czy rodzice ci kazali, bo jestem wierzący i tak czy tak bym chodził, czy chodziłeś do końca, tam jak do liceum, bo czy później na etykę chodziłeś, czy tam do pewnego momentu na religię? O, ja chciałem się zapytać.
1: W szkole
0: Takie
1: podstawowej
0: pytanie.
1: chodziłem na religię jeszcze.
0: Tak.
1: Znaczy, raz chodziłem, raz nie chodziłem.
0: Aha.
1: Tak było, że tam parę lat chodziłem, parę lat nie chodziłem. Nawet słuchaj, rodzice jednego mojego kolegi się powiedzieli mu, że nie może się ze mną kolegować, bo ja nie chodzę na religię. O,
0: A
1: widzisz.
0: że ty nie chodzisz, czy
1: No,
0: kolega?
1: że ja nie chodzę.
0: Aha.
1: To a oni byli tacy wierzący i powiedzieli: o, to się nie będziesz kolegował z krawcem.
0: No.
1: Ale wiesz, jak chodziłem,
0: No.
1: ja tak trochę dla jajec chodziłem, ale narysowałem na lekcji religii
0: On był
1: takiego.
0: katolik, a ty ateista, tak? Można tak
1: No,
0: powiedzieć, tak?
1: tak.
0: No.
1: I
0: I
1: słuchaj,
0: oni
1: i.
0: nie kazali się zadawać później, bo
1: Tak,
0: nieraz
1: tak, tak,
0: no,
1: tak.
0: ale
1: No.
0: ateiści nieraz są grzeczni, ale rodzice tak, no to jak był twój przyjaciel, no to powinniście mieć dobre relacje, tak? Czy on chciał się z tobą zadawać, czy nie?
1: No, kolega chciał, ale widzisz,
0: O.
1: dla rodziców było ważniejsze to, że ja nie chodzę na religię. Widzieli
0: Aha.
1: we mnie takiego szatana trochę, nie?
0: O,
1: No. Ale wiesz, ale to nieważne, bo jak już chodziłem na tą religię akurat, to na którejś lekcji narysowałem takiego pana, który sobie jakby tak powiedzieć, walił konia, no.
0: no.
1: Tak ręką sobie tak, o, i tam mu wytryskało coś, nie?
0: No.
1: I puściłem to po klasie, tak dla jajec, nie? I nagle ksiądz powiedział: a co tam? Co tam macie? Pokażcie mi to. A ja zacząłem krzyczeć: nie, nie dawajcie mu! Coś tam. A kolega taki, który trzymał akurat ten rysunek, taki
0: No.
1: wystraszony i tak nie wiedział, czy mi oddać. A ja ci
0: O,
1: mówię: łysy, bo to był taki kolega, ten
0: no. O,
1: łysy,
0: przezwisko
1: łysenko.
0: łysy, tak?
1: Ja mówię: łysy, dostaniesz baty, ci wpierdolę ci po lekcjach, jak mu
0: Ale
1: dasz.
0: a to Polak czy taki Ukrainiec, bo Usenko słyszę, to był Polak, tak?
1: Polak, kolega, Polak. A ksiądz mówi: dawaj, a ja mówię: nie dawaj mu. I tak wiesz, on tak patrzy na mnie i na księdza, na mnie i na księdza. I ostatecznie dał temu księdzu ten rysunek. I
0: No.
1: ksiądz popatrzył i tak dziwną minę miał, taką się tak zły, ale się uśmiechał, tak uśmiechał się zły. I słuchaj, zabrał mi ten rysunek, ten zboczony, wstrętny
0: No.
1: rysunek grzeszny i powiedział, że przekaże go mojej wychowawczyni, chyba że
0: No.
1: wystąpię w takim teatrzyku kościelnym jako jeden z trzech króli.
0: Tak.
1: Ten taki.
0: Kasper Melchior Baltazar, tak? Co był? To...
1: Tak. Ja miałem być tym turbanie, który to był? W turbanie, co przyniósł Jezusowi zioło.
0: Aha, to nie... Który to był?
1: Melchior, Baltazar, Kacper. No nie wiem, nie pamiętam właśnie, który to był ten w turbanie, ale ja miałem taką kwestię. Ja ci przyniosłem zioło Jezusicku, wonne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, nasianku leżące. I miałem taki ręcznik na głowie. I wiesz, ja się zgodziłem na to, bo się bałem, że wychowawczyni dostanie ten obrazek, nie? Wstrętny taki, że facet tam, wiesz, ręką. No i występowałem tam. I wiesz, i mimo, że wystąpiłem, wykonałem swoje zadanie, to ksiądz
0: No.
1: i tak dał wychowawczyni ten obrazek.
0: Ale i to brzydko zrobił, a obiecał, że
1: No
0: nie zrobi
1: chuj!
0: tego.
1: No zdrajca, po prostu parch, gnida taka ostatnia,
0: No.
1: wiesz, taki bez honoru. I ja wtedy powiedziałem sobie: o ty chuju, po
0: No,
1: prostu,
0: słyszę, no.
1: no brzydko,
0: Brzydko.
1: no.
0: No,
1: No
0: brzydko,
1: brzydko,
0: jak tak można?
1: ty byś się tak nie zachował, nie?
0: No, ale nie, bo to jest tak jak tajemnica spowiedzi, nie możesz zdradzać grzechu, tak? Tak samo nie mógłby, jak obiecujesz, to powinien dotrzymać słowa.
1: I od tej pory powiedziałem sobie: Kościół to jest zło. Zdrada, po prostu, wiesz, bez honoru typ w ogóle. I wiesz, i okazał się po prostu kłamcą, zdrajcą. Ja zrobiłem.